setnych urodzin czy tysięcznego filmu na kanale, to jakoś mnie to nie kręci, takie rzeczy, żeby tu świętować w jakikolwiek sposób. Bo jak ma wyglądać takie świętowanie? Czy tu jest numerek tradycji? No nie ma, nie wiadomo, który to jest 106. Chociaż będzie to albo nocna zmiana w krwawej pełni księżyca, czyli Ania, albo moje luźne gadki o karcie postaci krawiec, albo audycja Czektula, luźne gadki ekstra. Tak mi się tu mniej więcej to jawi. Któraś z tych pewnie. Łącznie z tymi, które są na stronie internetowej, będzie sporo więcej. No bo jakby ktoś jeszcze tego nie wiedział, to przypominam, że na stronie nocneradio.pl macie archiwum, gdzie jest dużo audycji takich, których nie ma na kanale. Całe serie są takie. Przykładowo Krew z ucha na przykład, albo audycje Kunrada. Nie wiem, czy Anusz Widelec nie było też taką audycją, która była tylko na radio. W ogóle było trochę takich audycji tylko na radio. Przecież Tech Night tylko na radyjku był? Bo właśnie nie ma go na YouTubie, nie? Ja wrzuciłem parę odcinków i spoko. To może powinienem dalej takie rzeczy robić, jak wrzucać na kanał audycje, których nie ma, które są tylko na stronie. Może ktoś wybierać co ciekawsze. To jest ten problem właśnie, że trzeba wybierać, zrobić jakiś przegląd, nie? Ale może poproszę tutaj o pomoc pozostałych redaktorów, żeby coś może wybrali. Wygląda na to, że nocna zmiana. No i bardzo dobrze, i bardzo dobrze. Tym bardziej, że chyba jedyną osobą, która jakby to zauważyła i w ogóle się zainteresowała, żeby coś tu zrobić, zróbmy coś, tu, tam, tego, zaczęła biegać, skakać, podskakiwać, aż myślałem, że zawału dostanie, to Ania właśnie. No. Ona tam się jara, że tu tysięczna audycja, tu fajny obrazek, coś, tu ona się wszystkim cieszy. Jak małe dziecko trochę. Jak mała dziewczynka się cieszy tutaj radyjkiem. No, a ja... No, tysięczna audycja. Gazy mam, cholera jasna. Muszę sobie kupić coś na gazy, bo mam gazy. To tysięczna audycja. Po tych mielońcach, cholera jasna. Audycja. Gadamy sobie. Radio fajnie jest. Lulululu. No. Także będziemy kończyli audycję, bo mam właśnie kłopoty. No, gastryczne, jak to się ładnie mówi. I będziemy kończyli, bo nie chcę tutaj odgłosy, żeby były. Potem będą mówili jeszcze raz, że menel, a będzie, że pierdziuch jeszcze. Dziękuję bardzo. To jest takie w czasie.

0: To mnie denerwuje B52. Mi się już dykcja psuje. Się rozkaszlałem i napisał, że jednak u Kloda to u Kloda. I chyba tam będzie wracał. Będzie. No, u Kloda to u Kloda jednak. Co jednak u Kloda to u Kloda. Mówcie co chcecie, ale ja jednak uważam, że u Kloda to jednak u Kloda. Co Klod to Klod. No, umówmy się, ludzie. No, no, no ludzie, no. Ja się tam tylu rzeczy dowiedziałem. Na przykład, że te wszystkie Rothschildy, Rockefellery, tylko to wiecie, to między nami, nie? Oni tam w jeden przycisk robią pach i pieniądze mają, nie? To tak jest. Nie, to się można śmiać, ale z grubsza to tak trochę wygląda. No, ludzie się śmieją z tego, że o, Michał to takie jego właśnie powiedzonka, że o, pach, uderzył w klawisz i ma pieniądze. Co w tym takiego śmiesznego jest? No, tak to trochę wygląda. Są na tym świecie ludzie, dla których kreacja pieniądza to nie jest nic takiego strasznego. Na przykład Fed, nie? Albo jacyś bogacze, którzy wiedzą, że zrobią jakąś transakcję, mają informatorów, wszystko, już znają rynek, ustawieni, wszystko wiedzą, mają speców najlepszych. On wie, że jak on sobie w coś włoży $10 milionów na przykład, tak? Jak my sobie wydajemy 10 zł, to on... A tu sobie włożę w to $10 milionów, bo ja wiem, że to będzie szło, jutro będę miał $100 milionów. Dla niego to jest nic, a sobie myśli, no i co, z 10 zrobiłem 100, no i co, jak ja mam biliony, to co mi to. I sobie myśli, a jakbym, to, nie wiem, że wszystko spalę, nie wiem, bo wezmę i wpłacę na przykład na najgorszą jakąś rzecz, żeby się ludzie wkurzyli wszystko, co mam, no. Wpłacę na badania nad gender, na przykład te moje biliony, może nie, żeby coś do śmiechu było przynajmniej. No nie wiem, zmielić to, w kosmos wystrzelić, a może ja się w kosmos wystrzelę, bo ja już mi się przyznudziło. Się w kosmos się wystrzelę, o, sobie latał, może nie wiem. Teraz przyjdzie jakiś ten skurwysyn, będzie mi gadał o tych inwestycjach, to już mi się flaki przewracają. Powiem, żeby go zabili. Ile kosztuje zabicie? Frank, mówię do ciebie. Ile kosztuje zabicie takiego człowieka, co cię denerwuje? Chcę, żeby zniknął. No, nie wiem, Williamie, no to chyba z $1 milion albo dwa. A są tacy, nie wiem, za $10 milionów? No nie wiem, może są, ja nie wiem, nigdy... Wiesz, Frank, wynajęcie płatnego mordercy, to się ktoś innym ty zajmuje, to nie ja. No to weź tam się spytaj, bo mnie denerwuje ten co tu przychodzi, specjalista od funduszy powierniczych mnie denerwuje, wiesz? No dobrze, to pomyślimy, no, żeby zniknął, tak? A ma szybko umrzeć, czy boleśnie? Boleśnie. Zdenerwował mnie. Dupę truje. Tak sobie rozmawia jakiś mega bogacz. A potem robi pach i mu się ze 100 bilionów zrobiło 200 bilionów. A potem zrobi znowu pach, tak dla jaj, i mu się zrobiło, połowę stracił. I myśli sobie, jakbym sprzedał te wszystkie fabryki, kasyna, banki, co mam, to ile ja bym miał pieniędzy? To może ja bym sobie nową ziemię zbudował na Księżycu. Takie rzeczy mi teraz interesują. I on, iskra się w nim jakaś zapala, poczuł się przez chwilę Bogiem i jeszcze coś z niego tam się wykrzesało i o, to może ja zrobię na Księżycu miasto. Na przykład swoje, kraj swój, od razu, co się będę. I sobie tam ma jakieś marzenie, no, nie wiem. Głodny jestem, przyznam wam. Dzisiejsze tutaj opowieści kulinarne, wcześniejsze, to mnie tak już nastroiły do żarcia, że coś by się zeżarło. No a teraz już taka pora, już po trzeciej. Ja powoli się będę żegnał, nie chcę tak siedzieć do bladego świtu, to jest niezdrowe. Potem odsypiam cały dzień, a jak już mówiłem, mam dużo pracy i muszę się z tym w końcu uporać. zakończyć projekciki. Wtedy będę miał więcej czasu. No. Zaraz niektórzy będą zawiedzeni tutaj. Ugh. Wziął donata i spierdolił. Ale no niestety, jak mnie kochacie, jak mnie wielbicie, tego słowa powinienem użyć, jak mnie wielbicie, to musicie mi wybaczyć, że muszę jeść czasami też i spać. No niestety, jestem tylko człowiekiem, też muszę jeść, spać, oddycham nawet, co niektórych może zaskoczy wielce, oddycham też. A odpal z ciekawości, jaki temat? Aha, dobra, to się domyślam, że chodzi o Michała, tak? Klot, tak. Klot nadaje po raz 5000. Tu się przekomarza, bo nie wierzę, że... Dobra. Radio.
1: Karę śmierci dostał i teraz, nie wiem, będzie wykonany za jakiś czas. Także... On nie była dopuszczona prasa, nic do, wiesz, do niego, także był kompletnie
2: torturowany.
1: Czeczenem był.
2: Czeczen.
1: Dwóch Czeczenów, którzy współpracowali, pracowali tak naprawdę dla CIA przeciwko ruskim i tak dalej. Zobacz, jak swoich, jak wykorzystali. Jako po prostu, no, tak zwany patsy, tak, czyli tych kozioł ofiarny.
0: To byli rumuńscy, czeczeńscy, żydo-arabo-jezuici z polskimi paszportami pracujących dla amerykańskiego CIA.
1: Palowane farbą i tak dalej, to wszystko na filmach jest. Tym Jeff C. się też zajmował, no dlatego go odpalili w końcu, nie? Tak.
0: Znowu to słowo, odpalili, to ode mnie podłapał, na pewno słucha nocnego radia. Albo chyba w jakimś filmie Patryka Wegi też tak było. A temat Teoria Chaosu, musimy porozmawiać o Sandy Hook. Czy to nie jest przypadkiem starsza audycja puszczana z puszki? Bo chyba było o Sandy Hook. Czy to jest na żywo?
1: Było. No bo po prostu ludzie widzieli, że to jest fikcja i tam wielu widziało, że to jest po prostu no ściema. Tam była ta firma Kraft w to zaangażowana, która
0: firma założyła... Krawca.
2: Którą założył,
1: no jak Blackwater bardziej, to taka ochroniarska, wiesz, wojskowa. Ją założył ten Kyle, zawsze zapominam nazwisko.
0: Ten Krawiec, ten, to ogólnie są...
1: Też Wahlberg chyba go grał.
0: Są kręgi powiązane z Nocnym Radiem.
1: Portretowany snajper, to American Snajper. To właśnie był ten Kyle, zapomniałem nazwiska, który założył firmę, między innymi tą Kraft.
2: To wiem, ale to jest chyba inny aktor grał, bo ja...
1: A może inny, ale American Sniper, taki...
2: Tak, ale też taki, też taki znany w miarę...
1: Tak, bo ja nie oglądałem tego filmu. Natomiast to było kilka takich wtedy spektakularnych śmierci. Dużo się działo wtedy. Najpierw tego z Krafta odpalili, a później, niedługo później tego człowieka Crowley'a, tak? On się nazywał, jak na imię, kurczę, zapomniałem...
0: To jest kolega potrzeby. Zapomniałem. Kotkiewicza znaczy się.
1: Który.
0: Ja go znam.
1: Który kręcił film. I powstał tylko demo filmu. Powstało. Taki właśnie, który pokazywał to, co się zaczyna dzisiaj.
0: To, co się tam w Nocnym Radio dzieje. No, to już było przewidziane. No, ja wiem.
1: Nowego porządku świata była pokazana.
0: Też o tym słyszałem.
1: I to było naprawdę rewelacyjnie zrobione. On dostał finansowanie, to się nie spodobało i zrobili tak, że on, zabili jego małą córkę.
0: Odszedł z radia i założył swoje radio.
1: Sam się zabił i to, że on zabił żonę i córkę. Tak bez powodu, wiesz, że oszalał i ten, a tak naprawdę to zamordowali ich, nie? Także całą rodzinę. Także te rzeczy się zdarzają i tutaj... A w Sandy Hook co się działo? No mówię, no może się kiedyś po prostu dowiemy tego, bo...
0: Może się dowiemy, a może nie. Różnie to może być. Jak ktoś sobie ma ochotę posłuchać jeszcze Michała, to może się przyłączyć na takiego linka jak radio pisane razem.fm i sobie posłuchać Teorii Chaosu do końca. A ja już się będę zwijał, bo jak mówię, trochę śpiący, trochę głodny, więc no i trzeba kiedyś zakończyć, a to się już zaraz w 3:30 zrobi rano i kogut zacznie piać, także taka słuszna pora na kończenie. No i nie piszcie mi, że Michał lepszy, bo Michał to se zaczyna o 12, a ja o 21. to dziękuję bardzo za słuchanie, dziękuję za donejciki, za wsparcie. Bardzo się przyda, bo teraz akurat trochę tam jestem tak pod kreską. Zbieram sobie ten na czynszyk i tak dalej. Więc każdy grosz się bardzo przyda i za wszelkie datki. Serdeczne Darwin zapłać i niech was wielki wybuch ma w swojej opiece. I Marx z Leninem czuwają nad wami. Do usłyszenia. A ten wilk, to myślę, że różne się będą z nim ciekawe rzeczy działy. Ten wilk na ekranie oczywiście. Umyć rączki, umyć nóżki, umyć pindolki, umyć dupcie i lulu. A tu jeszcze ciekawe informacje. Tomisiu pisze, w przyszłym roku mogę zorganizować zjazd nocników. Hotel Park w Poznaniu. Trzy noclegi za darmo. To w sumie nie lada gratka może być. Trzy noclegi za darmo, to może być nie lada gratka. Wydasz sobie 10 tysięcy na bilet lotniczy, ale masz ale masz nocleg za darmo przynajmniej. No to może bardziej może dla kogoś, kto bliżej trochę mieszka. Zjazd nocników w Ameryce to by było coś.

spróbuję może podpytać Czektula, bo on tam wykorzystuje różne funkcje YouTube'a na naszym kanale, coś grupuje, podpisuje, robi takie zakładki jakby w filmach, że można sobie przeskoczyć, że widzimy, czego dotyczy fragment. Świetna rzecz. Nie wiem, czy udałoby mi się coś takiego robić, ale to mi zaimponowało. Jakieś playlisty nowe, coś tam pokombinował. Ania z kolei trochę poporządkowała, z tego co widzę, kategorie są jakoś zrobione. Chyba pouzupełniała, pododawała tam co trzeba, jakoś to uporządkowała. Już dokładnie nie pamiętam, ale widzicie, tutaj robią wszyscy coś.

Hello everybody. Witam, o zdrowie pytam. Servus, jestem nerwus i tak dalej. Trochę zmęczony dzisiaj jestem. Niedawno skończyłem dopiero co pracę. Mam takie okresy, gdzie trzeba trochę popracować nad jakimś projekcikiem na przykład. No i tym razem jest to grafika do gry komputerowej, ale takiej prostej, na komórkę, na smartfona. Powiem więcej, tylko na iOS-a będzie, więc chyba tylko potrzeba sobie zagra. Ma ktoś jeszcze produkty Apple'a tutaj w ogóle? Pewnie się znajdą tacy. Nie wiem, czy Jacek nie ma przypadkiem Apple'a. Chyba ma. Jacek ma chyba Apple'a. Jacek oczywiście z Australii. No więc nie wiem, jak długo z wami dzisiaj posiedzę. Przypominam, że można dodawać otuchy donate'ami, które działają lepiej niż energy drink czasem. Czy będzie wspomnienie babcia chmiela? No pewnie, musi być. To jest ta smutna wiadomość, że odszedł właśnie babcio chmiel. Henryk Jerzy Chmielewski w wieku 97 lat. No smuteczek. A Karakan dalej żyje, nie? To taka sprawiedliwość jest na świecie. No i w przeciwieństwie do tego, gdyby Karakan opuścił nasz świat i na łono ojca przeszedł, no to tutaj nie będzie otwierania szampana, nie będą strzelały korki. Tak czasami sobie myślę, jak to będzie, jak Kaczyński umrze, to autentycznie to będą strzelały korki od szampana. Chyba najbardziej znienawidzony człowiek obecnie. No, a przeciwieństwem może być właśnie taki babcio chmiel. No, bo to świetna postać, no. Właściwie autor jednego dzieła, taki twórca jednego dzieła.

rzadko jest spotykane, nie? Że jakiś twórca, jakiś artysta stworzył tylko jedno dzieło. No, mamy doktora Albana. It's my life! I tyle nagrał. I chyba miliony na tym zarobił, nie? Bardzo popularna piosenka. Dentysta zresztą, doktor Alban. Dentysta. Ostatnio go odświeżył Popek. Gdzieś go tam wyciągnął z zakurzonej szafy i nagrali od nowa znany przebój It's my life. No ale to już nie wyszło tak dobrze, bo tam Popek coś pierdoli, rapuje i nawet to It's my life już nie jest takie dobre. No a Tytusy, mowa właśnie o tym dziele Babcia Chmiela, no to jest komiks naprawdę fantastyczny. Można zarzucać, że trochę komuną trąci, no bo ci harcerze, no bo te przygody takie trochę... Można powiedzieć, że w tych przygodach jest z jednej strony taki duch PRL-u troszkę, ale to nie należy tego koniecznie odbierać negatywnie, no bo to, że Romek, Atomek i Tytus... nie siedzą przy komputerze, nie mają smartfonów, tylko jeżdżą sobie na wycieczki, zwiedzają różne dziwne miejsca, no właśnie, bardzo przedziwne miejsca, na przykład wyspy nonsensu, gdzie chyba jeden z lepszych Tytusów. Właściwie każdy zeszyt, każdy ten komiks, z których wyszło bardzo wiele, ciężko zliczyć, ma jakiś taki temat przewodni. Może to być muzyka, może to być Dziki Zachód, może to być nasze wejście do NATO, sport. No, jest jakiś temat przewodni, ale wokół tego jest historia fajna opowiedziana. Historia niesamowita, bo historia... rzadko kiedy w polskiej twórczości spotyka się taką... jak nie wiem, jak to określić, surrealizm, baśniowość. Po prostu Babcio Chmiel zawsze potrafił puścić te wodze fantazji i jechać na całego. Wszystko u niego było możliwe. Możliwe było, że Tytus wskoczył sobie do filmu w kinie, po prostu. No, dzisiaj to nie wiem, czy by przeszło, bo myślę, że kiedyś dzieciaki były bardziej takie plastyczne, takie, wiecie, no, więcej im się mieściło w głowie, no, taka otwarta głowa była. Wszystko, no, bajka to bajka, wszystko może się zdarzyć, a dzisiaj dzieciak by zaczął zadawać pytania i się dziwić, no jak wskoczył, co, jej, to by dziurą zrobił, to by głową dziurę zrobił w ekranie, jakby w kinie wskoczył do filmu, to bez sensu jest. Tato, mamo, bez sensu to jest. Najlepsza jest wyspa, co jarają szlugi. Tak, była taka wyspa, gdzie wszyscy bardzo cały czas papierosy jarali i gasili jednego i następnego odpalali i były różne zwyczaje wokół tego, a nawet nie wiem, czy palenie nie było obowiązkowe. Już małe dzieci uczono palić. To była chyba właśnie jedna z wysp nonsensu. Była też taka wyspa, gdzie kwitła biurokracja straszliwa i na wszystko trzeba było mieć papierek. I załatwiało się ciągle coś i papierki podpisywało. No świetne pomysły, takie proste pomysły, ale fajnie rozwinięte, prawda? I no, chętnie bym sobie wrócił do Tytusów. Miałem zresztą fajną kolekcję tych Tytusów. No żałuję troszkę, że się pozbyłem swojej kolekcji komiksów, ale znaczy żałuję, nie żałuję, no niech nam się ktoś z tego cieszy. Moje komiksy myślę, że się rozeszły po bardzo różnych dzieciakach, bo poszły na parafię jakąś. Miałem takiego kolegę, który był zakolegowany tam z księdzem i coś tam działał na parafii. Oddałem kilka kartonów tych komiksów. No i fajnie. I myślę, że to jest całkiem spoko, nie? Jeśli to się rozeszło po jak największej liczbie ludzi, małych ludzi. No i Tytusy były świetne, miały też nietypowy format. To były takie książeczki jakby czasami horyzontalne, czasami miały taki układ.

to parę razy się zaśmiałem w głos, bo tam jest takie szerokie jakby spektrum tego humoru, że od naprawdę niezłych żartów po takie suchary, które są tak suche, że aż fajnie się je gryzie. No i tyle, no. Tak, trochę sobie pościągałem z chomika. Czuję się, w takich sytuacjach czuję się nieco usprawiedliwiony, kiedy ściągam sobie coś na chomiku, no bo skoro kupiłem taki komiks i zapłaciłem za niego, no to czemu mam sobie nie ściągnąć, nie? Można się było też co nieco nauczyć o historii Polski na przykład. Babcio Chmiel w ogóle działał w harcerstwie. Był też uczestnikiem stanu wojennego. No, bardzo barwna postać. Gdybyśmy teraz zobaczyli, jak Babcio Chmiel rysuje swój komiks w swojej pracowni, to ta pracownia to też by się okazała bardzo ciekawym miejscem, ponieważ Babcio Chmiel lubił sobie jakąś huśtawkę zamontować na przykład w takiej pracowni i się huśtać na niej. Taki artysta, taki artystyczny nieład, pełno różnych przedmiotów dziwnych, farb, sztaluk. No, a sam Tytus to też bohater, który powstał z tuszu, rozlał się tusz babciowi Chmielowi. I stąd może też imię, bo ktoś krzyknął, ty, tusz! To chyba Romek krzyknął, jak chcieli tą małpę złapać, która wyrosła z tego tuszu, nagle się objawiła, zmaterializowała z tego tuszu rozlanego. No i Romek krzyknął, ty, tusz! A Tomek, taki kujon trochę, a Tomek to był... Romek to był taki bardziej właśnie no, taki... Normalny chłopak, po prostu dziarski, wysoki, a Tomek to był kujon, taki trochę nerd, geek i niższy, grubszy. No jeden gruby, drugi chudy, nie? Babcio się tam nie pieprzył w tańcu, no brał proste schematy. Musi być jeden gruby, drugi chudy, no. No i a Tomek mówi, nie ma takiego imienia jak Tytusz, jest Tytus. No i nazwali Tytusa Tytus. I od początku chodziło o uczłowieczenie tej małpy, tego Tytusa. Tytus na początku był bardzo dziki taki i bardzo wielu rzeczy nie rozumiał. I to już jest bardzo fajne tło dla komiksu. Taki bohater, któremu trzeba wszystko tłumaczyć i stąd się biorą różne żarty, bo on nie rozumie różnych rzeczy i komiczne sytuacje z tego powstają. Chłopaki czasami się bili ze sobą rzadko. Tam było mało takiej przemocy, wiecie, chamskiej, że ktoś tam kogoś skopał, czy tam leżał nieprzytomny. No, nie było czegoś takiego, ale potrafili sobie dać w ryja. Też, rzadko, ale też tam się kotłowało czasami. Szczególnie Romek z Tytusem często się wdawali w spory i się tam tłukli. Jak to dzieciaki, nie? Czy były wątki LGBT, QWERTY? Zenonowi to tylko jedno w głowie. No, nie wiem, nie przypominam sobie żadnego zeszytu, chociaż Babcio lubił takie aktualne tematy jakieś brać na warsztat i no właśnie ten przykład z wejściem do NATO. Czy coś tam z Unią Europejską było? On przemycał trochę takich treści właśnie politycznych, ideologicznych, ale robił to w sposób fajny, z jakąś tam finezją, z żartem i niekoniecznie nabzdyczając się i mając z góry przygotowaną misję, że chce kogoś do czegoś przekonać. Raczej taki luźny komentarz, nie? Do tego, co się dzieje dookoła. Może ktoś kojarzy, może w nowszych zeszytach, w takich... Pamiętam, że Proszyński i spółka zaczęli wydawać od pewnego momentu te zeszyty na nowo i podjęli się kontynuacji, jakby, bo no,

Tytus trochę przystopował w pewnym momencie, to już był taki relikt przeszłości, ale go odświeżono. No zresztą podobnie było z Kajkiem i Kokoszem. W ogóle ta już prawie cała, chyba nawet cała ta stara gwardia, to są ludzie, którzy odeszli od nas, no bo i Charlotte Paweł, autorka przygód Jonka, Jonki i Kleksa, nie żyje, i Janusz Christa od Kajka i Kokosza, i Bogusław Polch, Fanki Kowal, Bogowie z Kosmosu, czy jak to się nazywało, Bogowie z Gwiazdozbioru Aquariusa, czy jakoś tak. No i Babcio Chmiel teraz. No to było do przewidzenia, bo 97 lat, no to już tak nie jest to wielkie zaskoczenie, że odszedł. Nie podano przyczyn śmierci, no ale czy to jest takie ważne w sumie, czy musimy wiedzieć, na co umarł Babcio Chmiel? To jest takie ważne. Raczej nie, no ze starości umarł, ale nieźle się trzymał w sumie, bo no miał siwe włosy, już taką pomarszczoną twarz, ale tak nie czuć było od niego, że to jest już taki zramolały staruszek. Znaczy, Babcio Chmiel zawsze był troszkę taki pierdołowaty, ciągle opowiadał te same śmieszne historyjki, jak go ktoś zaprosił na wywiad. Ale był też taki pierdołowaty w fajny sposób. No w ogóle bardzo taka sympatyczna postać, taka, no, kojarzycie takie osoby, które może i są troszkę pierdołowate, może i trochę nudzą, może i czasami jakaś żenada się pojawia, ale lubimy ich po prostu, bo mają w sobie coś takiego, że to płynie z nich, nikogo nie udają. Lubimy ich za całokształt, no tak bywa. Shipowanie to erotyczne fanarty, gdzie autorzy postacie ze sobą parzą, stosunek. Ale to a propos czego, Zenon, z tym shipowaniem? Były wątki LGBT, jak łapali stopa i któryś się za kobietę przebrał, jak dobrze pamiętam. Ale to, no, to takie... Cześć, psycho. No, to takie wątki, no, to się często pojawiały kiedyś w bajkach. Kiedyś ludzie mieli nieco inny stosunek do takich tematów i nie kojarzyło im się. Nie kojarzyło im się od razu z pedofilią coś, czy tam z LGBT. To był większy dystans do takich tematów i nie raziło to, nie kojarzyło się. I bohaterowie bajek chyba częściej kiedyś się właśnie przebierali, facet się za kobietę przebierał właśnie, żeby złapać stopa i takie numery robili. I nikogo to, w ogóle się nikomu to nie kojarzyło. Dziwnie, czy jakoś... No proszę, Artur 5 dyszek wpłacił. No, zaczynam czuć przypływ energii chyba. Pozdro ziom. Pewnie, że tak. No fajnie. To się cieszę. Przyda mi się parę groszy. No, smuteczek. Mało parodii było u nas w ogóle tych postaci komiksowych typu Kajko i Kokosz czy Tytus, to tak się nie parodiowało za bardzo, ale pamiętam, że powstało coś, co się nazywało Tyfus Fomek Erotomek i to była parodia tej serii, ale nie pamiętam szczegółów. Z tego, co czytam, wynika, że Babcio Chmiel troszkę już był taki osamotniony, być może. Zgaduję, że był osamotniony, no bo o śmierci Henryka Jerzego Chmielewskiego powiadomił Piotr Kasiński, współorganizator Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi, człowiek z branży. No to może to oznaczać właśnie, że już się rodzina wykruszyła, że był troszkę samotny. To mógł być człowiek, który tak w zapomnieniu trochę sobie egzystował, bo
komiks, nie oszukujmy się, komiks u nas, a szczególnie polski komiks, dawni polscy autorzy, to tak nie są jakoś rozchwytywani wielce. Nie ustawiają się fani pod drzwiami, nie? No. Więc przypuszczam, że mogło to być takie już życie spokojne i troszkę samotne, melancholijne. Nie było za bardzo widać po papciu, że był absolwentem ASP, bo jego kreska była szczególnie na początku, potem się troszkę wyrobił, ale ona była bardzo taka nieporadna. Znaczy, była fajna na swój sposób, podobała mi się nawet. Czasami jest tak, że ktoś potrafi narysować coś zabawnie, śmiesznie. Niekoniecznie efektownie, niekoniecznie pięknie, ale śmiesznie. I o to w kreskówkach czasami chodzi. No nie ponad 90, tylko 97. To już naprawdę jest sędziwy wiek. No i papcio potrafił narysować w zabawny sposób i rysował dużo, no bo tych zeszytów sporo wyszło. I nie były takie chude. Było co poczytać, nie? Tego było po prostu sporo. Zaczytać to się można w Tytusie na przykład. W Świecie Młodych. Czy pamięta ktoś taki tygodnik? Świat Młodych. Tam ukazywały się komiksy właśnie w częściach. Była zawsze strona poświęcona komiksowi i tam był jakiś fragment, no fragment większej całości. I pamiętam, że ludzie wycinali te komiksy ze Świata Młodych, z tej gazetki i sobie je wklejali do zeszytu. I można było sobie po pewnym czasie uzbierać cały zeszyt komiksowy. Fajna sprawa. Świat Młodych to nie było złe pisemko. To znaczy, to było dziwne pisemko, no bo oczywiście za PRL-u to różne dziwne rzeczy się pojawiały. Świat Młodych to była właściwie gazeta. To nie miało formatu zeszytowego, to nie było tam posklejane, zbindowane czy tam coś, tylko to była gazeta po prostu. Gazeta tyle, że no dla młodych. I tam były różne rysunki satyryczne. To było fajne. To były jeszcze czasy, tak samo jak w niektórych komputerowych pismach, w Top Secrecie publikowano pracę samych młodych czytelników. Czyli można było coś narysować, wysłać i była szansa, że nasza praca, nasza twórczość się pojawi w gazecie. Świetna sprawa, uważam, nie? Dziś to by nie przeszło chyba i nie wiem, czy coś takiego jeszcze jest modne. Ukazał się jeden film, pamiętam, z Tytusem, ale on był koszmarny. No to jakieś takie okrutne było. Tytus, Romek i Atomek i Złodzieje Snów. Kiepsko narysowane, scenariusz jakby pozbawiony tych różnych smaczków, tak jakby nie wymyślał go Chmielewski, tylko ktoś, kto się wzoruje, ale nie do końca mu to wychodzi. Bo Tytus może nie był to komiks taki, że są różne easter eggi, smaczki dla starszych, podteksty. Może to było coś innego, to było coś, co no jest strawne. Dla starszego też można się pośmiać, ale raczej dla młodszych, no raczej dla młodszych. No a film był zupełnie dla dzieci tak jakby, nie? Że już no takie infantylne mocno. Razem, to była gazetka, wspomina Paweł. A jeszcze był Relaks. Nie, to chyba Relaks, ten magazyn komiksowy, tak? Też kiedyś były modne magazyny komiksowe, takie, w których było trochę
był fragment jednego komiksu, fragment drugiego, trzeciego i zapchaj dziura jakaś w postaci, nie wiem, tekstu. Ale wielu polskich komiksiarzy zaczynało właśnie tak skromnie, robiąc paski komiksowe do gazety. Podobnie zaczynał Chrisna. Przygody Kajtka i Koka to na początku były paski komiksowe do jakiegoś dziennika bałtyckiego czy coś takiego. Ponoć będą teraz wydawać Świat Starych. Ciekawe, jakby wyglądała taka gazetka. Świat Starych. Jakie tematy by były. Polscy emeryci niestety rzadko kiedy mają... No, może nie rzadko, ale nieczęsto mają jakieś pasje. Czy da się z nimi pogadać o czymś ciekawym? No bo to tacy ludzie, którzy... Nie wiem... Całe życie przepracowali, niczym się nie interesowali i tacy są czasami, że to można z nimi o chorobach pogadać ewentualnie, co, że albo, nie wiem, o polityce w najlepszym wypadku. Przygody Kajtka i Koka, to jakby szmuglowali to i owo, ze mną napisał. No nie, no mimo, że marynarze to nic nie szmuglowali. Był jeszcze Gucek i Roch, to byli trochę podobni bohaterowie do Kajtka i Koka, z których potem wyrośli Kajko i Kokosz. Też to rysował Christa. Christa miał fantastyczną kreskę, do dzisiaj się nie udało nikomu tak w 100% podrobić tej kreski. Niektórym to wychodzi lepiej, niektórym gorzej, no bo są te kontynuacje jakieś Kajka i Kokosza. Ma być film. No, ja najbardziej czekam na film o Torgalu. To może być coś, co przyćmi nawet Wiedźmina. I bardzo bym tego chciał, bo Abajt zauważa słusznie, że już jest coś takiego jak ten Świat Starych i że to się nazywa Nasz Dziennik. Dokładnie. Dokładnie. Nasz Dziennik to jest takie pismo właśnie dla babci trochę i dziadków moherowych w szczególności. No i takie tematy właśnie dziadkowe i babcine. Jan Paweł odwiedził, Jan Paweł przybył, wspominamy Jana Pawła. Przed czym się, jak się ustrzec choroby. Albo jakieś artykuły o tym, że długo czekamy na wizytę u lekarza. No, ale Torgal to może być naprawdę coś niesamowitego. Dlaczego? Ponieważ Torgal... jest inny niż Wiedźmin. Nie ma tego takiego obskurwiałego świata, gdzie się chędożą tylko i wszyscy klną. No, sam Torgal to jest taki ojciec rodziny, taki family guy, taki poczciwy bardzo człowiek, ale jednocześnie nie jest nudny, bo jak trzeba, to potrafi walczyć, bronić swojej rodziny właśnie, jest świetnym łucznikiem, wojownikiem, a przede wszystkim ma niesamowite przygody. Torgal to jest taki przykład... bohatera, który niekoniecznie musi być wypasiony, zajebisty i nie wszystko się kręci wokół niego, bo są jeszcze inni fajni bohaterowie, tak, Chris de Valnor, syn Jolan, który ma te dziwne zdolności, ta Aricja, Tial, no i cała gama bohaterów tam jest i często to oni robią robotę. A poza tym świat jest bardzo barwny, no bo mamy i to kosmiczne dziedzictwo Torgala i jego wikiński życiorys został znaleziony niczym Mojżesz w kosmicznej tratwie i zaadoptowany przez przywódcę wikingów. No i Torgale się zepsuły nieco, ale mam nadzieję, że wezmą się za ekranizację tych wcześniejszych zeszytów. No bo to no, pewnie tak będzie, no bo jakby miało być inaczej. No, Torgal tak, jest mroczny czasami. Czasami jest mroczny, a czasami jest bardzo, nie wiem, słoneczny.
i taki barwny. To jest też fajne, że są takie zmiany klimatu, nie? Raz jest mrocznie, raz jest śmiesznie, raz jest barwnie, raz jest szaro. No, a nie na jedno kopyto, więc no czekam naprawdę z utęsknieniem na ekranizację Torgala. To mogą być fenomenalne przygody. I tam się wszystko dzieje między światami, bo mamy jakieś alternatywne w ogóle światy, podróże w czasie, jakieś astrale takie, że tam do krainy bogów się ten Torgal przenosi. Chcąc wymazać swoje wspomnienia, musi wędrować w ogóle między światami, spotyka bogów, półbogów, na przykład strażniczkę kluczy, która potrafi te różne światy otwierać, a czasami po prostu bierze udział w nietypowym turnieju łuczniczym, gdzie w końcowym etapie strzelasz do swojego przyjaciela, do swojego członka drużyny drugiego, i który ma taką malutką tarczę na piersi przyczepioną i musisz w tą tarczę wcelować. No a co jak nie wcelujesz? No tak się bawią królowie czasem, wymyślają różne takie dziwne mają pomysły. No i fajny jest świat. Świetni są bohaterowie, dialogi, jest magia, jest kosmos, jest... Chciałbym, żeby na początku zekranizowali Gwiezdne Dziecko. To jest naprawdę fenomenalny komiks opowiadający o tym właśnie kosmicznym pochodzeniu bohatera. Ale to jest tylko jeden z wątków. W każdym razie Torgal pomaga Krasnalowi, Tjaziemu odnaleźć, znaczy wypełnić jego misję. Ale nie będę za dużo spoilował, bo komiks jest naprawdę fantastyczny, jeden z lepszych, jeśli chodzi o tą serię, i warto go przeczytać. No, a... No i chyba tyle, jeśli chodzi o komiksy. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Szkoda Papcia Chmiela. No, już nikt nie został praktycznie. Kto tam jeszcze jest z tej gwardii starej? Rosiński jeszcze tylko żyje, nie? O, panie Krawiec, czyż to prawda, żeś pan pił wódkę do 5 nad ranem w środę? O, panie, nie obrażaj pan dobre? Panie, pan żeś nie pił? No, tak, zdarza się. Dzisiaj też mam jeszcze trochę wódki. Zostało, może sobie łyknę, może się ożywię trochę.

0: Także spoczywaj w pokoju, papciu, chmielu. Z innych tematów. Włączyłem sobie dzisiaj radio 447. Nie, to 666 radio. Nie, też nie. 357. Tak sobie sprawdzałem, co tam puszczają w tych radiach Nowy Świat, czy w tym radio 357 nadal mają tą samą stronę internetową, na której jest napisane, że to tylko tak chwilowo, taka prowizoryczna, to nadal mają tą samą stronkę. No i co tam usłyszałem w tym radio? Tak postanowiłem na spontanie wejść, nagrać i co tam było.
1: Jedno z nich to płyta Comona, Like Water for Chocolate.

0: idzie. Na kogo pan to gra?
1: Dla ludzi.
0: Wie pan co robi, jak potrzebuje muzyki? O, od Kokera do Mozarta.

0: Dużo dobrej muzyki w tych radiach jest. Może my też zaczniemy puszczać muzykę, to zawsze łatwiejsza robota trochę. Patrzę na komentarze. Etam został skrytykowany na jednym kanale, gdzie się wypowiadał o szczepionkach. Pan Etam. To ten linka macie pod ostatnią audycją Potrzeby, Luźne Gadki. Niektórzy się dziwili, że Luźne Gadki, a gdzie Krawiec? No to tłumaczyłem, że Luźne Gadki zostały, z założenia miały być taką audycją przechodnią, w której mogą się różni nadający pojawić. Pomysł nie za bardzo zatrybił, nie było chętnych, no ale z kilka odcinków by się znalazło takich, gdzie ktoś inny był. Nie wiem, czy Zenon kiedyś nie nadawał z Potrzebą przypadkiem, czy to może był Luźny Marek. W każdym razie, jeśli ktoś by miał ochotę spróbować, znaczy, no to jak już ktoś nadaje, to może nie za bardzo ma ochotę się podpinać, bo traktuje to, że to nie moja audycja, to ja sobie swoją nazwę wymyślę i tu będę nadawał. No pewnie, no też można. Jeszcze jakieś ciekawe komentarze były, ale to może za moment sobie przypomnę. Górnicy chcą 120 tysięcy odprawy, 4 lata płatnego urlopu. A czemu nie milion na przykład i rok urlopu na przykład? I żeby im jeszcze dali dom za darmo na przykład. Domagają się. No, może wywalczą, bo wszystkie rządy mają słabość do tych, którzy potrafią twardo się upomnieć o to, co im się należy. Oczywiście w ich mniemaniu im się należy. No i... O, a Etam pisze, że chciałby ponadawać z Potrzebą. No to by mogło być paradne, faktycznie. Tylko nie wiem, czy by to wytrzymali słuchacze i czy Potrzeba by wytrzymał. Po moim trupie, odpowiada wspomniany. Wszedłem sobie też na kanał Pawła Bednarza, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. I jak kiedyś uważałem tego człowieka za... no, ekscentryka, który być może robi dobrą robotę, bo może coś faktycznie jest nie tak z tą adopcją zagraniczną dzieci i dopuszczam taką możliwość cały czas zresztą, że dzieją się tam rzeczy, które się zdecydowanie dziać nie powinny, no ale wygląda na to, że Paweł Bednarz odpłynął trochę, jak wielu tych, którzy... Paweł Bednarz jest trochę z tej takiej grupy... jest z tej takiej paczki, gdzie nadający często dzwonią gdzieś na policję, do prokuratury, coś, mają jakieś wąty do innych, chcą się tam z kimś bić. No i posłuchałem trochę tych telefonów. Kurczę, no dzwoni gdzieś na linię alarmową, odbiera sobie Bogu ducha winien, Bogu ducha winny człek, który odbiera zgłoszenia, a ten zaczyna mu opowiadać historię swojego życia. Proszę pana, ja dzwonię, ja się wiążę z taką sprawą, proszę pana. Ja miałem z funkcjonariuszem tam maliniakiem, z starszym posterunkowym, mam sprawę i chciałbym się połączyć, proszę pana, z naczelnikiem policji. Proszę pana, został mi zadany cios z bara w jaja, proszę pana, z potylicy w jaja i salto w jaja, następnie miałem taką rurkę z włókna szklanego i ta rurka z włókna szklanego została mi, proszę pana, odebrana, domagam się zwrotu mojej rurki i tak pierdoli, dosłownie przez pół godziny w tle słychać tego gościa, co zgłoszenie odbiera takie, wiecie, taki charakterystyczny dźwięk. Tak. No i tak nie da w ogóle nic powiedzieć tamtemu. Widać, że to opowiada jakieś farmazony, w ogóle zmienia temat. Dygresja na dygresji do dygresji i to coś, to, no, coś mu się odkleiło chyba całkiem już, bo dziwnie się zachowuje. I zauważyłem, że wielu jest takich, co się tak zachowują. Absorbują sobą cały świat, dzwonią do jakichś urzędów z jakimiś pierdołami. Ten Bednarz albo jest lekko upośledzony, albo udaje. Nie wiem, to kiedyś inaczej brzmiał. Mam taką teorię, że zajmowanie się takimi twardymi spiskami, no mówiąc twardymi, mam na myśli takie, które dotyczą bardzo drażliwych tematów, no takie po prostu hardkorowe tematy, no to się dostaje pierdolca, nie? Jak się tym wiele lat zajmujecie. Jak się ktoś zajmuje takimi tematami typu pedofilia elit, reptiliańskie jakieś Żydy, parchy i tak się tym interesuje przez wiele, wiele lat, to w mózgu się jakiś mechanizm włącza dziwny i coś zaczyna się psuć od samych takich tematów, no bo tak wyobraźmy sobie, tak na chłopski rozum, jeśli mózg dostaje takie dziwne informacje cały czas, są gdzieś magazynowane, że świat jest inny niż się wydaje, że wszyscy nas oszukują, trują, zniewalają i mają plany, żeby nas złożyć w ofierze Balowi, no to potem tak to trochę wygląda, no, że się coś psuje w głowie, nie? Kagibierut pisze tutaj C, ale to potwierdza, że tak jest, że się głowa psuje. No Kagibierut jest naszym takim dyżurnym tutaj specjalistą od wszelkich rzeczy niewyjaśnionych, spiskowych, tajemniczych, mistycznych, ufologicznych, reptiliańskich i babilońskich i szatańskich. Krawiec, nie wkurwiaj mnie, że ja niepotrzebnie dzwonię do urzędów, pisze psycho. No nie, no to świetną robotę pan robi, panie psycho. Naprawdę. Szkoda, że nie wymyśliliśmy psycho, dla psycho jakichś fajnych pomysłów, patentów, gdzie mógłby zadzwonić, bo to on tam się nie boi się chłopak dzwonić gdziekolwiek. Więc może podrzućmy psycho jakieś pomysły ciekawe. W ogóle taki maraton miałem słuchania sobie dziwnych ludzi i niby są sytuacje takie, które w nas rodzą bunt, nie? Że jakiegoś starszego pana chcą zamknąć w psychiatryku, ale jak potem popatrzyłem sobie, jak ten pan, który nagrywa to wszystko, oczywiście, bo ma misję nagrywania, wszystko na kanale publikuje, każdą rozprawę, każdy telefon, jak on się zachowuje i rozmawia z ludźmi, to faktycznie no, wygląda na osobę mocno zaburzoną i no nie wiem, czy nie powinno się faktycznie czasem kogoś wyleczyć, no bo tylko, że u nas w Polsce mało co działa tak, jak powinno działać, to jest ten problem. Policjant jest upierdliwy, jest formalistą i nie wiem, i lubi chyba nas zaczepiać na ulicy i wypytywać o wszystko, kazać nam się legitymować, a po co pan tu chodzi? Nie sądzę, żeby wszędzie na całym świecie to był taki standard, że policjant jest taki upierdliwy, czepialski i że ma misję, nie wiem, legitymowania kogoś, kto sobie po prostu idzie po ulicy, nie? A u nas to się często zdarza, niestety. Taki milicyjny nawyk, dlatego o nich mówią milicja często. Mógłby po prostu machnąć ręką, mógłby sobie iść normalnie i nie czepiać się ludzi, no ale być może on dostaje potem jakąś premię, dodatkową gwiazdkę, czy mu nowy motor dadzą, jak przepyta i każe opróżnić kieszenie 50 osobom, tu dostanie, nie wiem, coś tam, nową czapeczkę, nie? I on dlatego to robi. Policjanci zostali zresztą przekupieni, dostali podwyżkę 600 zł, U nas jest problemem to, że są te kliki. Mówi się o klice sędziowskiej. Zresztą wielu z tych właśnie społeczniaków, czy też ludzi pokrzywdzonych, twierdzących, że są pokrzywdzeni przez system, którzy mają swoje kanały. Dzielny Tata jest taki kanał, który prowadzi prezes stowarzyszenia właśnie Dzielny Tata, no, zrzeszającego mężczyzn, facetów, którzy czują się właśnie potraktowani niesprawiedliwie, że twierdzą, że w Polsce jest taka sytuacja, że kobiety są bardzo uprzywilejowane, jeśli chodzi o sytuację, gdzie trzeba komuś, gdzie jest rozwód i dziecko ma być albo z tatą, albo z mamą, no to ojcowie są traktowani bardzo źle w tych sytuacjach. To samo twierdzi autor kanału Radio Samiec, a tymczasem na antenie Etam się pojawił. Cześć, Etamie.
1: No prosili, to niech będzie im dane, ale wiesz co, zdziwiłem się bardzo, bo zaszła dziwna sytuacja. Włączyłem Skype i od razu się połączyłem z tobą. Znaczy nawet nic nie naciskałem, nie? Nie wiem, czy ten Skype uznał, że mam się z tobą połączyć, nie mam pojęcia. Chyba, że ty to zrobiłeś, nie wiem. Bardzo dziwne, od razu się pojawiło mi nocne radio i dzwonię do nocnego radia. Dobra, ale w temacie. Mówiłeś, że ostatnio sobie dziwnych ludzi. Wiesz, że ja mam ostatnio kilka dni też takich, że oglądam sobie takie całkowicie jakieś niszowe, takie jednoosobowe kanały, gdzie ludzie chodzą właśnie i załatwiają takie, próbują załatwić swoje codzienne sprawy. Na przykład gościu został, był z matką w sklepie, to jest taki Chris, on się nazywa, ale nie pamiętam nazwy kanału, bo mam jakąś taką dziwną nazwę. I on tam z matką poszedł do marketu, do Carrefoura i chciał z tą matką wejść. To było za 3.12, 11.57. No i został pobity przez czterech ochroniarzy i teraz filmuje swoje przygody od tego pobicia, jak tam próbował na policję to zgłosić, jak tam próbował do szpitala się dostać, żeby obdukcję mu zrobili i wszędzie go wyrzucają, bo on chodzi bez maski. Jest takim brodatym gościem jak ja, tak dwa razy jeszcze bardziej brodatym i zewsząd go wywalają, nie? I po prostu pokazuje tą patologię taką totalną związaną właśnie z tym, że on tej maski nie nosi i nie może nic załatwić w sprawie pobicia, ewidentnego pobicia jego przez osoby trzecie, które po prostu no, powinny mu właśnie pomóc, umożliwić, bo on z matką, która nie może sama chodzić, był w tym sklepie i został napadnięty po prostu brutalnie, nie? Zresztą pobił go też lekarz, do którego poszedł obdukcję zrobić, nie?
0: Tak przynajmniej twierdzą, wiesz, tak przynajmniej twierdzą ci ludzie, bo nie wiem, czy oni zawsze mówią prawdę. To mogą być ludzie naprawdę czasami zaburzeni, którym się roi coś w głowie. To jest normalne przy zaburzeniach, że czasami to, co nam się wyobraziło, przyśniło, wpada nam w głowie do szufladki, zdarzyło się naprawdę, nie? I znaczy nie do końca bym wszystkim ufał. Myślę, że wielu faktycznie mówi prawdę, bo żyjemy naprawdę w opresyjnym systemie, gdzie często się obywatela... Zamykanie do psychiatryka. Czytałem artykuł o tym, że w wojsku jest taki zwyczaj, że jak podpadniesz przełożonym, jak się z kimś o coś wykłócasz, chcesz się sądzić, to załatwiają cię tak, że dostajesz papiery, że jesteś pierdolnięty i cię zamykają w psychiatryku. A co było? Przecież jeden ze świadków w sprawie tej afery starachowickiej dotyczącej pedofilii elit w Polsce wylądował w psychiatryku też. A drugi się zabił. Jeden się zabił, drugi wylądował w psychiatryku. I to jest świetny taki przekrój tego, co się dzieje często z ludźmi, którzy dotykają zbyt poważnych spraw, takich jak właśnie, no takich spraw, które się dzieją, takich no, na styku służb, biznesu i polityki. Wiesz, w tych starych Kiejkutach, gdzie była ta szkoła szpiegów, pewnie dalej jest, no to mówi się, że ci ludzie... Normalnie na mainstreamowym medium czytałem, że to jest naprawdę fantastyczne, że z tej szkoły tylu ludzi odniosło sukces w biznesie. Tak jakby to pisał taki troszkę taki naiwny człowiek, który się cieszy, no ale im się udało, że ci agenci są tutaj w telekomach, w spółkach Skarbu Państwa, w telewizji, no tak im się udało, tacy zdolni, patrz, no. Taki bardzo jakiś dziwny ten artykuł był, ale spotkałem się z takim czymś.
1: No tutaj mamy informację, że ktoś był w przychodni bez maski i bardzo dobrze obsłużono. No cóż, zdarza się. No ja na przykład przez kilka dni nie mogłem się w ogóle do przychodni dodzwonić. Po teleporadę na przykład w ogóle się nie dało dodzwonić i koniec. No. Jak się w końcu dodzwoniłem, to nie załatwiłem sprawy. No. też się zdarza. Natomiast w przypadku tego człowieka, o którym mówię, to nie, tutaj nie ma wątpliwości. Tutaj są monitoringi. Była policja, sprawdzała monitoring. Zresztą on filmuje, on nie opowiada o tym, on filmuje to po prostu cały czas na żywo. To, co mówiłem, że możecie sobie zainstalować kamery i po prostu całe swoje życie na żywo nagrywać. Zresztą taką poradę też daję tym właśnie vlogerom zawsze, żeby kupili kamery Q11 albo Q12. Są takie dwie mikrokamerki, dosłownie sześcian po 1 cm każdy bok. I to mieści tam kartę 32-gigową, bardzo długo. Ta malutka bateryjka całkiem długo działa i można sobie ukryć taką kamerę. Myślę, że dużo ciekawsze filmy by powstały z tych interwencji, gdyby te kamery były ukryte. A nie tak ostentacyjnie.
0: No tak, masz rację, byłyby ciekawsze, bo życie pokazuje, że policjanci bardzo się robią grzeczni, kiedy widzą, że są nagrywani, a jakby nie widzieli, że są nagrywani, to można by wyłapywać tych chamów różnych, którzy nie szanują obywatela i ich skarżyć. Byłyby dowody, więc tak, ale w ogóle opłaca się dzisiaj nagrywać wszystko. I w samochodzie mieć rejestrator, i jak policjant przychodzi, bo kiedy policjant widzi, że mamy smartfona, nigdy nie pozwólcie sobie go zabrać, chrońcie go za wszelką cenę. I mówcie wprost, że macie prawo nagrywać funkcjonariusza publicznego, i że macie prawo nagrywać, a z publikowaniem to już są oddzielne zasady, możecie ewentualnie zamazać twarz. I wtedy możecie w miejscu publicznym nagrywać, co wam się żywnie podoba, nie wiem, a nawet jednostkę wojskową z zewnątrz. Są też takie kanały, na przykład Audyt Obywatelski, które uczą.
1: O, też na niego trafiłeś. Ja też trafiłem na niego ostatnio.
0: Są fajne kanały, ja bardzo lubię takie kanały, bo w tym jest trochę tego, co może w Nocnym Radyjku, że to jest żywe i że tutaj gada normalny, żywy człowiek, nie pajacuje, znaczy no, pajacować to pajacuję ja, ale nie pajacuje w sensie takim, że nie udaje kogoś, kim nie jest, nie gada jakimś dziwnym radiowym głosem, wiesz, no.
1: To teraz zobaczymy, czy zrobimy sobie eksperyment socjologiczny między nami oboma tutaj, czy nie odniosłeś tego samego wrażenia, co ja, w przypadku tego audytu obywatelskiego konkretnie, że gdyby ci ludzie nie wychodzili z takimi durnymi tekstami, to ten facet nie miałby tego kanału, bo oni prowokują zrobienie w ogóle tego materiału. Bo gdyby wyszli, zachowali się normalnie, co pan najwyżej pytali, co pan tu robi, filmuje, okej, okay, i sobie poszli, to by nie było tematu w ogóle, nie?
0: No, zdecydowanie. To jest aż dziwne, że Polacy, szczególnie ci urzędasy, sędziowie, policjanci, politycy to nie, bo politycy to czują trochę, że są takimi gwiazdami, aktorami i lubią kamerę, lubią fajnie wyglądać i tak dalej, lubią się tam mizdrzyć do kamerki, ale wszelcy urzędnicy państwowi mają jakąś alergię na nagrywanie ich. I pytanie, z czego to wynika? Moim zdaniem wynika z kilku rzeczy, jak to zwykle bywa. Lęk przed tym, że zostaną przyłapani na jakimś błędzie, na powiedzeniu tego, co nie trzeba, na niedopełnieniu swoich obowiązków i tak dalej. No taki zwykła chęć, żeby wszystko było, wiesz, żeby mieć tą władzę nad obywatelem, której im zaczyna brakować, jak ktoś z kamerą stoi, bo już ktoś sobie nie da w kaszę dmuchać, ktoś jest, obywatel jest bardziej hardy, śmiały i im się też to nie podoba. Sędziowie na rozprawach, z tego co wiem, muszą zezwolić na nagrywanie. I to się kłóci trochę z, nie wiem, czy z konstytucją, czy z prawem, ale no bo teoretycznie obywatel ma prawo nagrywać sobie praktycznie wszystko.
1: Rozprawę. Znaczy, wiesz, z tą samą sędziową to nie, wiem, nie jest. Do końca, nie? Tam nie ma takiej możliwości, żeby jeżeli sędzia się uprze, to nie pozwoli na nagrywanie. Natomiast ukryta kamera i do widzenia, tak? To dzisiaj są tak miniaturowe rzeczy, że nie ma problemu, żeby to zrealizować tak czy siak, wbrew temu, co sędzia kazał. Oczywiście do tego nie namawiam, bo namawianie u nas do takich rzeczy to też jest przestępstwo, natomiast mówię, że jest to możliwe, tak? technicznie. O, tutaj już dostałem, ale mnie krytykują tutaj na czacie. No, taki jeden, no
0: krytykują.
1: Koza jest taka jedna.
0: No jest taka koza krytykuje. Jedna.
1: No.
0: Wredna koza cię nie lubi, ale no też no, masz trochę przeciwników. Już tutaj łapki w dół słyszałem, że poszły. No ale weźcie pod uwagę to, że nikt nie dzwoni i Etam jest trochę jak Jacek Blacha. No jak nikt nie dzwoni, to Etam dzwoni i ja się bardzo cieszę, że on dzwoni, bo mam z kim sobie pogawędzić przynajmniej. I bardzo jestem mu wdzięczny, że można na niego liczyć. Tyle.
1: No, ale to jest nieistotne, że 99 jest niezadowolonych. Ważne, dla mnie się liczy ten jeden zadowolony. Dla niego, bo jego życie może zostać zmienione na plus. A resztę może wyłączyć po prostu, jeżeli uznaje, że na minus. No to jest proste, nie? No, ale albo wyciszyć przynajmniej do tego czasu. Nie być tak sobie suwakiem, czy jestem, nie? Może potrzeba skonstruuje bota wyciszającego mój głos i po prostu, kiedy będę ja mówił, wtedy będzie się wyciszało tym wszystkim. Taką, jak to się nazywa? Wtyczkę. O, taką wtyczkę do przeglądarki antyetamową.
0: A potrzeba właśnie napisał, że każda rozprawa jest nagrywana. Tak, tak, faktycznie, można poprosić o kopię nagrania. Więc tym bardziej się dziwię, skąd ten lęk przed nagrywaniem. Wydaje mi się, że tutaj jest taka zagryziakowatość tych sędziów, że oni nie lubią, kiedy ktoś na nich coś wymusza. Oni czują się panami, ci sędziowie. Ale to chyba jest na całym świecie tak, że sędziami zostają ludzie, którzy są bardzo tacy autorytarni i nie znoszą sprzeciwu i nie lubią, kiedy ktoś stara się być nad nimi. A tymczasem Gumball się do nas przyłączył, to oddajmy mu głos. Cześć, Gumballu.
1: Hej. Ale go chyba nie słychać.
0: Gumballu, nie słychać cię. Co z tym Gumballem?
1: Mówisz niebieską do niebieskiego, a pomarańczową do pomarańczowego włożyć tam. Tak ci podpowiadam. Nie wiem, czy to nie było w opawie jego strony, ale...
0: No nie wiem,
1: czasami Gumball... czasami zdarza zmienić wtyczkę, nie wtłumaczysz.
2: O, przepraszam, miałem źle ustawione audio.
0: No już cię widzisz. Słychać.
2: Witam, szczęść Boże. Chciałem się spytać, jak widzisz, żebym włączył profesjonalną kamerkę i porozmawiał z tobą w cztery oczy, a tak naprawdę to nie. Powiedz mi, bo temat tej audycji to jest, tutaj przeczytam, żeby cię tutaj nie skłamać, na czym mi się YouTube tu włączył, luźne gadki live. Czy to jest twój brak weny twórczej, czy raczej temat dzisiejszej audycji no przerósł ciebie trochę? Bo, znaczy tak słyszałem, że miało być o Papciu Chmielu, no na początku było. No i jego rzeczach, czy raczej po prostu chciałeś zgrabnie przejść na jakieś inne tematy z Papcia Chmiela, nie robiąc, jak to się mówi, imby?
0: Wiesz, no nie wiem tak dużo o Papciu Chmielu, więc trochę powspominaliśmy, powiedziałem, co wiedziałem, no i przeszedłem na inne tematy. Nie był temat Papcio Chmiel.
2: Tak.
0: To jeden z tematów. No ale tak coś chciałeś ubogacić może, żeby audycja była ciekawsza, taka beznadziejna i nudna?
2: Specjalnie załączyłem swoją kamerkę z bunkra, także wiesz. Nawet jest koszulka nocnego radia. Więc wiesz.
0: A, fajne. Mogę dać na ekran?
2: A proszę bardzo, to bez problemu.
0: To czekaj, zobaczymy, czy mi się uda, bo to... to
2: radio mi gra.
0: Czego używasz do... Znaczy, jest to kiepsko zsynchronizowane, bo Skype ma lekkie opóźnienie, więc niestety nie jest to takie perfekcyjne.
2: Ja wiem, co tu się dzieje i jestem świadomy tego. Nie będę wchodził w kwestie, bo zainstalowałem to dosłownie 30 minut temu. Miałem wcześniej to zainstalowane, wiedziałem, jak tego używać. Niestety na Skype'ie to się pieprzy i to się zawsze będzie pieprzyło na Skype'ie, także to jest bardziej do OBS-a niż do Skype'a.
1: Cię zaskoczę, że na moim telefonie Duży jest idealnie zsynchronizowany ruch ust. Idealnie. No mogę wam to pokazać. Nie mogę wam tego pokazać do kamerki. Kurde, ale naprawdę jest idealnie po prostu co do piksela, no, co do klatki znaczy się, nie co do piksela, tylko co do klatki.
2: Nie no, powiem tak, to działa tragicznie, bo moja kamera jest po prostu fenomenalnie słaba i nawet jakbym teraz próbował się na przykład uśmiechnąć, to, no to wygląda to, jakbym się. To wygląda mi się, jakbym się nawalił.
0: Czy to jest może face rig z dodatkiem takim do 2D?
2: No, nie powiem nie, nie powiem tak. Powiem, że jest więcej programów niż face rig.
1: Director, ten kamera, Ice, jak ktoś to się nazywało, cholera, zapomniałem tego tytułu. Yukam chyba, też coś takiego miał.
2: Powiem tak, ja czekam na Krawca, aż się pojawi jako VTuber, tylko z lepszą kamerką, bo aktualnie moja pokazuje pijańskie rozkosze.
1: No ale widzisz, Krawiec, tak byś się mógł pokazywać. Bo jakieś wymyśliłem pana skarpetę, żeby sobie założył na rękę i robił pana skarpetę z fajeczką, tak jak bandy, ale chyba Krawcowi to by nie przyszło do gustu, bo by musiał rękę cały czas ruszać. Ale to by było dobre. Właśnie coś takiego.
0: No, mam face riga. Trzeba by dokupić, musiałbym sobie dokupić ten dodatek. On tam grosze kosztuje do 2D i tylko no, Gumball mnie trochę zniechęca, bo twierdzi, że tam jeszcze dużo więcej trzeba instalować rzeczy.
2: Nie, tak naprawdę to nie, bo jeśli chodzi o face rig, to jeśli robisz to przez OBS-a, to możesz sobie opóźnić audio w samym OBS-ie i się pobawić w jakiejś rzeczy, chociaż ja to robię metodą łapatologiczną, czyli nie włączam wirtualnej kamerki, którą potrzebujesz do Skype'a i po prostu ściągam to z samej aplikacji i nie ma opóźnienia.
0: No pomyślimy.
3: Zrobię sobie na cały ekran. A powiedz jeszcze teraz coś, bo teraz mam na całym ekranie.
2: Raz, dwa.
3: Idealnie zsynchronizowane u mnie.
0: No, nawet nie jest tak źle zsynchronizowane, nie ma takich dużych opóźnień na tym Skype'ie. O, główką seru.
3: No u mnie jest idealnie, no ale ja mam duży, no to wszystko wiesz.
0: Dzięki traczkolwiek za donecika. Krawiec, jakie fajki palisz, nieważne, rzuć to, twój komputer cierpi. Słyszałem kiedyś, że to jest niezdrowe dla sprzętu, dla komputera, właśnie dym papierosowy. Nie wiem, prawda to?
1: No ja wszedłem dzisiaj do domu po dwóch dniach nieobecności. Że tak powiem, udałem się na tułaczkę, zostawiłem chatę tutaj dziewczyną do imprezowania. Wchodzę, najpierwsze co to odór alkoholowy i fajka, podobno jedna tylko zapalona na balkonie. Ja mam tak czuły nos, że po prostu wyłapuję każdą rzecz. Nie da się ukryć przede mną.
0: Odpowiedź na pytanie to PS-y. No, takie najtańsze chyba fajki. Wszystkie fajki smakują prawie tak samo, to nie ma różnicy, no chyba, że porównasz sobie najtańsze z najtańszych i kamele, no to poczujesz różnicę, te kamele będą miały taki smaczek ciekawy, a tak naprawdę fajki podobnie smakują, to nie ma różnic za bardzo. Znów wzrosła akcyza, rząd musi się nachapać, w ogóle nasz kraj jest, czytałem artykuł, że jest straszliwie zadłużony i to wszystko to jest już równia pochyła i czeka nas jakaś klęska, tak się zadłużył PiS.
1: Tak, dokładnie. Mam informacje od kilku osób z rodziny o emeryturach, którzy akurat dochodzą, nasze kobiety dochodzą do 60. I kiedy ZUS im przysłał prognozowaną za parę miesięcy emeryturę, to po prostu tylko jęczały ze zgryzoty, bo to są kwoty rzędu bardzo bliskie 1000 zł. O,
2: biedne emerytki, na pewno ich mi najbardziej żal. Szczególnie jak głosowały na PiS, także no, ich to mi żal bardzo.
1: Także czeka nas, kochani, przedłużenie. Znaczy ja to w ogóle nawet nie mam lat, wysługi lat, więc nie dostanę w ogóle emerytury. Znaczy ja sobie już wymyśliłem, ja to nazwałem nawet bardzo, bardzo fajnie emeryturą penitencjarną, gdzie pojadę do Norwegii, popełnię jakieś przestępstwo i będę sobie po prostu w hotelu mieszkał więziennym. Natomiast czyli są metody na to, nie? Albo druga jeszcze metoda, że pojadę do Niemiec, położę się na ulicy i będę udawał ich zwaśnieś po prostu takiego, nie? Leżał i położę i tak będę leżał się, aż mnie wezmą do jakiegoś tam przytułka, nie? No, tylko w przytułku trzeba strasznie uważać, bo oni tam testy różne mogą przeprowadzać na tych biednych przytułkowiczach.
2: Biedni ludzie.
3: No.
0: Też mnie raczej nie czeka emerytura żadna. Chociaż
2: emerytura raczej chyba śmierć.
0: Ale czy PiS nie zrobił tak, że każdy dostaje tą minimalną emeryturę 1000 zł?
3: No właśnie tego nie jestem. Tak, ale jak masz emeryturę już pobierasz, bo były emerytury poniżej 1000 zł brutto. Bo to jest brutto 1000 zł. Natomiast oni zrobili rzeczywiście tak, że teraz najniższe emerytury podnieśli do 1000 zł, jakiś czas temu to było już, bo to nie teraz, a teraz jest jeszcze jakaś inna akcja, żeby w ogóle generalnie podnieść te emerytury. Na przyszłość to 4000 dochodu gwarantowanego, nie będzie w ogóle emeryturka. Każdy będzie ten dochód gwarantowany dawał. Tylko ciekawy jestem, ile te 4000 będą warte. Nie?
0: PiS stosuje takie brudne triki, które pozwalają mu tworzyć pusty pieniądz, i łamać pewne ograniczenia, które są narzucone, aby nas zabezpieczyć przed inflacją. No a PiS to jakoś obchodzi sprytnie i obawiam się, że to są ludzie, których rządy nam się bardzo odbiją czkawką jeszcze.
3: No cóż, kto by się spodziewał jeszcze rok temu, żeby powiedzieć to, co się dzieje teraz, że wszyscy będą nosić burki, to by się każdy w głowę stukał, nie? To u Kloda, byśmy usłyszeli, to by zaraz się śmiali z niego, że coś takiego będzie jak w tej chwili, nie? Albo że będą jakieś szczepionki w minus 70 stopniach, nie? Że to byłaby totalna jakaś szuria, nie? Gdyby ktoś rok temu to mówił. No, a jednak.
0: Ale na świecie też się ciekawie dzieje. Patrzę sobie na listę ludzi, których ułaskawił Donald Trump. No i mamy tutaj na przykład takich, co się zajmowali praniem brudnych pieniędzy i przywłaszczaniem sobie na przykład miliona dolarów.
2: No, miałem wyciszony mikrofon, ładnie. I mówiłem, to pierwsza osoba pewnie Antoni Enki, prawda?
0: Ułaskawiony przez Trumpa?
2: tak, dokładnie. A pierwsze czemu miejsce, bo... Nie wiem w sumie, tak po prostu.
0: Syn krawca znów się pojawia, to chyba taki...
2: Też ułaskawiony, drugie miejsce.
0: Regularny sponsor widzę i znowu też stała liczba, tak jak u Maharaży.
2: Właśnie
3: przewajstwowałeś w OBS-ie krawiec, bo się nie wyświetlają te donaty. Teraz się pojawia.
0: Wyświetlają się.
2: Zenek mi pisze, że oczy mi latają. I to jest najgorsze, że to prawdopodobnie nie jest to oprogramowanie, tylko ja cały czas latam pomiędzy monitorami i czasem sobie biorę soczek. I to wygląda autystycznie. Także wiesz, to oprogramowanie 20 minut ledwo się bawiłem w konfigurację i już jako tako działa. A jakbym jeszcze pobawił się z prawdziwą kamerką, a nie od PS3, taką no za 5 zł, no to myślę, efekt byłby 100 razy lepszy.
0: Muszę się zgłosić w takim razie do ciebie po poradę, szybciej to poustawiam, chociaż jak testowałem, to udało mi się to zrobić na 3D, ale potrzebowałbym wskazówek, jak to zrobić na 2D, bo
2: 3D
0: wolałbym
2: jest
0: 2D.
2: Właśnie słabe, bo no, tak. W 2D możesz sam sobie postać zrobić, w sensie jak umiesz, to znaczy jak umiesz rysować, prawda, no to będzie zero problemu.
0: No właśnie, i o to chodzi, bo jednak przygotowanie modelu 3D to jest dużo więcej roboty, a jeszcze zrobić to poprawnie, tak żeby tam się wszystko zgadzało, było dostosowane do tego face riga. No
2: nie musisz mi mówić, bo robiłem jeden model i odechciało mi się żyć po tygodniu robienia.
0: No właśnie. Marcins też przyłączył się i też ta sama liczba, 6,66 zł. Same szatany. Na deetamizację nocnego radia, a jak coś zostanie, to na pomoc socjalną dla Tomu i Gosi oraz nowy garaż dla Maharadży. No, będziemy zaraz deetamizować, bo

0: się do pracy, no ludzie, nie chodźcie do pracy, proszę was, nie róbcie tego.
1: Właśnie zróbcie ktoś wszystko. Mi tu powiedział, że mnie oszukiwał i włączył prawdziwy fit z kamerki, to zaraz będzie prawdziwy fit. Także wiecie, będzie face reveal. Będzie pokazanie twarzy.
2: Twarz swoją?
0: Coś mi tutaj...
2: Chcesz pokazać?
0: Ja chętnie serio? Pokażę, z Gambolem możemy audycję zrobić, ale jak mi Boże, jakie to jest trudne słowo, zdetamilizujecie, to ja nie będę mógł się pokazywać. No, ja się bardzo chętnie pokażę, jestem teraz praktycznie nierozpoznawalny z tą brodą, bo ona już mi wzdłuż, pod oczy mi wyrosła.
2: No dobra, ale ciebie już widzieliśmy, a Gambola nie. Jak Gambol chce się tutaj objawić.
1: Proszę bardzo, teraz będzie prawdziwa twarz.
2: A więc tak wyglądasz.
1: Tak, dokładnie. Niestety...
0: Myślałem, że to będzie jakaś dziewczynka.
1: Nie, niestety ten awatar jest do dupy. On nie działa. Tak jak mówisz, to praktycznie te usta się nie ruszają. Właśnie kobiece awatary są zwalone.
2: Słusznie Zenon pisał, że masz to jedno oko przymknięte, jak po programowaniu MK Ultra, więc trzeba uważać na ciebie.
1: Ale to tak w prawdziwym życiu w sumie mam i to jest na to dobre wytłumaczenie. Kiedyś mi kumpel mydłem tak ładnie dojechał i do dziś mi zostało.
2: No dobra, panowie, to robimy przerwę muzyczną, może się potem połączymy jeszcze, może znowu tak będzie, że nikt nie zadzwoni.
0: No ja tylko tutaj zaapeluję do słuchaczy o datki na plugina do tego programu dla Krawca, to go zobaczymy chociaż w wersji wirtualnej. O, dobra, uciekam, hej panowie.
2: No hej.
1: Ja też.
2: O, sorry, tutaj myślałem, że już nic nie powie Gambol. Dobra, to jakaś muzyczka. Mówię, dzisiaj zdechnięty jestem trochę. Nic nie poradzę na to.

że co, że Gumball miał przygodę z mydłem i z kolegą? Cholera, chyba nie chcę wiedzieć. Nie chcę znać tej historii.

czytam też, że premier chce infolinii z pomocą dla dzieci. Magiczne słowo w Polsce. Dla dzieci. To często to politycy właśnie powtarzają. Dla dzieci.

dzieci są najważniejsze. No, a taka infolinia już jest i nawet bardzo skuteczna. I już chcą przekazać grube miliony na to. Zupełnie bezsensowny ruch i taki w stylu PiSu. Bo oni jakby cofnęli dotacje dla tej infolinii, która już jest, która się świetnie sprawdza, która ma efekty. Bo przez te lata, jak ta infolinia już istniejąca działa, odebrano 1 236 000 telefonów od młodych ludzi, którzy zwracali się z pomocą, zwracali się o pomoc. Ale nie, PiS chce mieć wszystko swoje, narodowe, pisowskie, upolitycznione i żeby było, że to PiS zrobił, nie? To jest coś tak obrzydliwego, że się w pale nie mieści po prostu. To jest ohyda, największa ohyda, gardzę tymi ludźmi. Tfu, wam na ryj, pisiory. Nie mogę się doczekać, aż dojdzie do jakiejś rewolucji. Pierwszy wybiegnę z siekierą, naprawdę. To są największe szkodniki. Cholera też wie, ilu z tych ludzi jest umoczonych w służby. To znaczy zwerbowanych, nie? Szantażowanych za jakieś pedofilskie zdjęcia właśnie, za łapówy, za przekręty. Może być bardzo wielu. To jest dramat, że taką władzę mamy.

0: gra, nad którą teraz pracuję, to znaczy robię grafikę do tej gierki, to jest gra, w której mamy własną republikę i są tam różne... Możemy finansować różne rzeczy, możemy na różne sposoby budować ten swój kraj, inwestować w jakieś projekty, w wynalazki, albo bardziej w socjal, a liczy się poparcie. Takie główne dwa wskaźniki, które tam są, to pieniądze, które nam zostały w budżecie i poparcie społeczne. Ciekawe, jakby wyglądał taki symulator rządzenia przez PiS. To takie knucie, przejmowanie, knucie, podszywanie, zawłaszczanie, wtykanie swoich, haki. No, to można by zrobić taką grę, nie? Właśnie, a tu donejcik, mega donejcik znowu przyszedł. Rozpieszczacie mnie po prostu. Nie wiem, co powiedzieć, bo... Znowu następny. Ludzie, jak mówię, że trochę jestem zmęczony i bez weny, a wy tu donaty wysyłacie i potem się głupio czuję i spać nie mogę i myślę sobie, o, co ja zrobiłem? Tak liczyli na mnie. I tak zapłacili, już więcej nie zapłacą. Nigdy. Nie, żartuję. Może jakoś się rozkręci jeszcze. No ale Fryderyk tutaj 5 dyszek wpłacił. Słuchajcie, Potrzeba taką fajną audycję ostatnio zrobił. Przygotował się na temat. Rozmowy ciekawe, dyskusje i dostał jakieś tam dwa malutkie donejciki. A ja tutaj takie donejciory za nic nie robienie. To tak się jak pisior się trochę czuję, jak polityk. Życie jest chujowe, ale lepszego i tak nie będzie, więc nie ma co marudzić. Tak pisze Fryderyk. PS. Nie przepierdol na alkohol i fajki. Dobrze. Będę się starał. Zrobię co w mojej mocy. PS2. Psycho ubogaca swoją osobą każdą audycję. To taki psychofan psycho? No patrzcie. Ubogaca. To tak po katolicku. Ubogaca. I... Begin etam procedur FM. Dziwne jakieś. Dyszka. Na pluginy i maszyny to cię krawiec zobaczymy. Aha, to już poeta etam ze Szczecina. Na pluginy i maszyny to cię krawiec zobaczymy. No, na co czekacie? Nie pchać się tak. Wszyscy zdążą wpłacić. Na koniec się biały wiersz zrobił. Cóż. Ale też ładne. No tak, piątek to zawsze donate'owe Eldorado. Tym bardziej ubolewam nad tym, że angażują mnie jakieś tam projekty. No ale przynajmniej do portfolio będzie. Tak właściwie to już całkiem niezły dorobek mam, kurczę, jeśli chodzi o różne projekty. Przecież były i portale, i gry, i animacje, właściwie wszystko. Mało który grafik ma tak zróżnicowane portfolio, bogate, tak nieskromnie trochę powiem. Może zrobię taką audycję, gdzie pluriksy będziemy sobie oglądać, na przykład te komiksy z politykami. Ciekawe, czy jakbym napisał teraz do dużych agencji z propozycją współpracy, to by chyba by się zainteresowali. No dzięki Fryderyku. Fryderyk tutaj miłe słowo wysłał, żebym się nie czuł zobowiązany. No jednak trochę jest taki moralniak, jak to się mówi, nie? Bo chciałbym jakoś wam zapełnić czas, tym bardziej, że dzisiaj jeszcze słuchalność, ale mnie dobiliście po prostu. Jeszcze przyszli tutaj, słuchalność duża, donaty wysyłają, a ja nic do powiedzenia nie mam. Cholera jasna. ZUS w górę idzie. Hura! Krzyknęli przedsiębiorcy.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Oj, Maharadża też się musiał przyłączyć, żeby mnie dobić, po prostu dobić na ciepłe ubranka i jedzonko dla Gosi i Tomu. Słuchajcie, Gosia i Tomu to jak takimi menelami się tutaj stali, bezdomnymi z Ameryki, ciągle im wysyłacie tutaj w tej intencji, na koce dla Tomu, na konserwy dla Tomu, ciepłe ubranko, śpiwory dla Tomu i Gosi. No, na pewno docenią bardzo. Jak coś zostanie, to na przerobienie Discovery na pedały. To ciekawe, zagadkowe takie. No, przypomina mi się, był taki właśnie Plurix, ten pasek komiksowy, gdzie Kaczyński obiecywał, obiecujemy, że nie będzie wyższych podatków, a w następnym okienku będą nowe podatki. I tak nas traktują. No taki miś się zrobił, Bareja, bo wprowadzają nowe podatki, ale to już nie są podatki, tylko to są daniny solidarnościowe, solidarnościowa danina, no, na cele, aby Polska była Polską. No, nazywają sobie to inaczej jakoś. Więc tak komicznie trochę, nie? Właściwie teraz jest tak, że rzeczy drożeją tak z dnia na dzień i tak co chwila coś drożeje tu i abonament, TV. Ciągle tylko słyszę, że rośnie cena czegoś i tak w skali miesiąca to może oznaczać takie kilka podwyżek, że na przykład o stówę drożej zapłacimy za wszystko, potem tu stówka, tam stówka, znowu stówka drożej. No to jakiś koszmar się robi, nie? Jak to dobrze, że jestem menelem i się tak bardzo nie przejmuję, ale współczuję tym ludziom, którzy do czegoś doszli. Jak ja wam współczuję, ludzie, jak ja wstaję z rana i tak z okna patrzę, jak wy po tym śniegu idziecie do pracy, to mi po prostu łzy ciekną po twarzy i potem się kładę do łóżka, włączam sobie coś na komórce, jakąś muzyczkę czy podcasta i po prostu tak płakać mi się chce, jak widzę. Gdyby Bareja żył, to by kręcił filmy dokumentalne, pisze Grzesiek. O, matko. Z córką. No, tak to wygląda. Jakaś taka nowomowa partyjna jest. Absurdy prawne, urzędnicze są. Biurokracja absurdalna, groteskowa jest. Milicja wróciła. Inflacja rośnie i może... Ale tak ciężko uwierzyć, bo wiecie, w niektórych krajach już się mówi, że ludzie stoją w kolejkach, bo nie mogą dostać różnych towarów. Kryzys związany z Brexitem na przykład w Irlandii Północnej, w Wielkiej Brytanii słyszałem, może właśnie Grzesiek by coś powiedział, czy faktycznie tak jest, że zaczyna być problem z dostaniem niektórych rzeczy, z dostępnością towarów. No i... Ciężko w ogóle uwierzyć w taką rzeczywistość, nie? Tyle rzeczy na półkach jest, puły zapchane po prostu się uginają. No i tak ciężko sobie wyobrazić, ale nie wyobrażaliśmy sobie też pandemii. No, internetu też sobie nie wyobrażaliśmy, w sumie też nas zaskoczył taki wynalazek. Wielu rzeczy sobie nie wyobrażaliśmy, nie? II wojny światowej też sobie pewnie ludzie nie wyobrażali, że dojdzie do czegoś takiego. No i może nas jeszcze zaskoczyć życie. I może się okazać, że taki klod, z którego się może niektórzy podśmiechujki sobie robią, że sobie zrobił właśnie zapasy. Klod opowiadał, że zakupił sobie różne konserwy, ryże, makarony i zrobił sobie zapasy. No i on może się okazać tym właśnie roztropnym, który się zabezpieczył, a my będziemy się martwić o to, czym podetrzeć pupę i... Ale chyba nie, chyba aż tak źle nie będzie. Ciężko mi sobie to wyobrazić. Może wyobrażam sobie brak dostępu niektórych towarów, nie? Że czegoś tam zabraknie, ale tak, żeby ogólnie kryzys był i żebyśmy wrócili do tego, co było za komuny. No, za PRL-u to koszmar był. Stało się w kolejkach po parę godzin i się czasami nie dostawało tego, za czym się stało. To wyobraźcie sobie, że stoicie w zimnie, zimą, mróz, stoicie parę godzin w kolejce, dochodzicie do okienka, a baba też już zła, bo no, też jej się nie chce tam stać za ladą. I mówi, nie ma, nie ma. Jest karteczka, tak? Że towar wyprzedany. Do widzenia. No i już. I nie pyskować, bo jak zapyskujesz, to następnym razem już ci nic nie da. Już nic nie będzie. No, w ogóle tak zaczynam czuć niechęć do socjalizmu coraz większą. To znaczy, no, nigdy to nie było coś miłego, ale tak coraz lepiej rozumiem tych, którzy tak nienawidzą lewactwa, komuny, socjalizmu, no bo to jest bieda, syf i smarki z nosa i niepodtarta pupa, bo nie ma czym i bieda, że aż skrzypi, aż piszczy. I trupy na ulicach i zawijanie ludzi o 6 rano za to, że nie wiem, że zawinęli w gazetę z towarzyszem Stalinem rybę. I do gułagu, i do gułagu. No, komuna strasznych okropieństw się dopuszczała, ale narodowy socjalizm w Niemczech też. Tam to w ogóle hardkory też. No. Dużo krajów w ogóle powinno się wstydzić. O tym się nie mówi, ale takie Węgry, to powiedzmy, żeby zrobić prezent Hitlerowi, to nagle wydały tam kilkadziesiąt tysięcy Żydów, nie? Nazistom. Tak, taki prezencik, nie? Na odstrzał oddajemy swoich obywateli. Ale o tym się nie mówi za bardzo, tak? Więcej się mówi chyba o tym, że Polacy to straszni antysemici. O tym to można cały czas mówić. A inne kraje, które dopuściły się okropieństw i przyczyniły się do mordowania Żydów, to się o tym nic nie mówi. To dziwne takie. No, ale zostawmy takie tematy. Jest piątek, piątunio, może jakieś weselsze rzeczy. No, na razie to tak smutno trochę. Trochę, no, ten papcio chmiel. Nie żyje, zmarł. Teraz takie tutaj tematy. Wojna, obozy, głód, niedostatek. Jak tu się w ogóle odłączyć od systemu? Jak sytuacja niepewna? Jesteśmy tak zależni od systemu. Od systemu się coraz trudniej odłączyć. Kiedy ten system zawłaszcza sobie kolejne dziedziny życia, wymusza pewne obowiązki, nie wiem, już wyobrażacie sobie dzisiaj życie bez konta w banku? No ciężko, nie? Co, ma mi listonosz przynosić pieniądze, a ja mam jechać samochodem do pracodawcy z innego miasta, czy co? To ciężko. Ciekaw jestem, czy Gierab ma coś, będzie mógł ugotować te swoje zachomikowane kasze i ryże. No ponuro jakoś, Agi, ponuro, ponuro. Czasem tak jest, że jest melancholia jakaś i zniechęcenie i ciężko z tym walczyć, a walka jest skazana na porażkę trochę i jest bezsensowna w sumie, bo każdy z nas ma prawo czasami trochę się tak zasromać, zagłębić w to bagno smutku, bo walka z tym jest, do niczego dobrego nie prowadzi, no. Jak ktoś jest wesoły, to powinna to być wesołość taka naturalna trochę, nie? Która sama sobie do nas przyszła. A... ordynator szpitala Chorosz. Czy widziałem, co się porobiło na rynku części komputerowych? Nie można normalnie kupić karty graficznej. Twój RX 570 jest za 1200 zł używka? No chyba żartujesz, ordynatorze. Serio tak się porobiło? No to... Nie wiem, ile ja za niego dałem. Chyba tam z 500 zł jakoś, nie? Zenon mi pomógł załatwić taniej, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Znalazł mi fajne okazje. Już nie pamiętam nawet, ile dałem, ale 1200 nagle? I to używany? No, mieliśmy takie tąpnięcie, że karty graficzne poszły bardzo w górę, ale popatrzcie, skoro takie zjawiska są na rynku elektronicznym, komputerowym, to czemu nagle inne towary nie miałyby podrożeć? Nie wiem, ciuchy, buty, mieszkania podobno bardzo w górę idą. No, wygląda na to, że ordynator się nie zgrywa. 4 GB. Zaraz krawie z kompa sprzeda. O... No, te karty to tak drożeją, cały czas drożeją. Nie? Jak się ludzie wzięli za kopanie kryptowalut, to poszły w górę teraz. Ciekawe, czym teraz jest spowodowany ten wzrost ceny. Taki drastyczny. No, a propos tego odłączania się od systemu, to myślę, że to jest bardzo ciekawy temat i trzeba by to jakoś fajnie rozwinąć. To jest dobra rzecz. W ogóle zadać sobie trzeba najpierw pytanie, czy odłączenie się od systemu szeroko rozumiane jest dzisiaj możliwe w ogóle dla kogoś, kto już w ten system wsiąkł. What the fuck, man? Ja nie wiem, czy mnie te pieniądze tak po prostu zaczarują, bo to już jakaś magia tutaj. 150 zł, Wiking. Też stały słuchacz i no taki, widać, że bogaty marynarz, może coś szmugluje i stąd go stać na donate'a 150 zł. No po Wikingu wszystkiego można się spodziewać, nawet tego, że może on napada na kogoś, wyskakuje z tego statku, gdzieś tam siekierą rąbie. Jak Wiking, to Wiking, no na walkę ze Stromaniem się. No masakra, zaskoczenie. Się nie spodziewałem w ogóle, że będą donaty takie. Aż mnie przytkało. Dzięki Wikingu, naprawdę. Dariuszowi też wielkie uściski dla Dariusza, który wysłał też donata. No, na PayPalu i bardzo zacny. No, nie wiem, po prostu nie rozumiem tego zjawiska. Ludzie, gdybym był wami, to bym sobie nie dał ani grosza, tak powiem. Złamanego szelonga po prostu, naprawdę. Nie chcę mówić, że jesteście głupi, że jesteście frajerami, że po prostu marnujecie pieniądze, wrzucacie w błoto. Ale tak to trochę wygląda. Naprawdę, ja bym sobie nic nie dał. To po prostu zagłodziłbym. I właśnie jakbyście mi nic nie dali, to może by dobre audycje, w końcu jakaś dobra audycja by była. A tak? No, dają, rzucają te donaty. I co wy z tego macie, ludzie? Puknijcie się w głowę, że wy te donaty wysyłacie. Naprawdę, no. Nie chcę mówić już używać ostrych słów, tak, że po prostu gardzę wami i że w ogóle spadajcie, bo to by było niegrzeczne, ale po prostu no, wysyłać takie pieniądze takiemu klaunowi? Ja nie wiem. Ach, mam się z wami po prostu. Nie wiem, co ja mam z wami zrobić. Bo krawiec głodny jest płodny. No tak się mówi o artystach, że artysta głodny to płodny. No, dla widza to dobrze, nie? Bo artysta wpada w jakiś taki stan z niedożywienia, w ogóle zaczyna mieć zwidy, zaczyna się przenosić w siódmą gęstość i zaczyna wtedy cudności tam tworzyć, malować. Wena go dopada. Taka wena, dziwna wena, bo taka wena... To kończ waść, może kto inny pogada. No, zawsze można... No, boję się, że nie pogada właśnie. No, to jest ten problem. No, lepszy ryc niż nic, nie? Czasami fajnie i dobrze pierdolisz. No ba. Więc nie drąż, tylko się ciesz. No, to, ja się cieszę, no co? To mam się nie cieszyć. A już tak mówiąc serio, to też się tam nie przejmujcie, bo fajne donejciki to wpływają też na kolejne audycje, czyli kolejne mogą być spoko, jakieś ciekawe i przygotowane. I tak też myślę będzie. Postaram się pojawić. Właśnie nie wiem, czy co tam jutro się szykuje ciekawego w Nocnym Radio. Czy będzie Jacek, czy może jakaś niespodzianka. Może Zenon coś by ponadawał na przykład. Też tak może być. No. A poza tym z luźnymi gadkami to bywa tak, że nieraz są takie trochę smętne, nudne, jakieś tematy niezbyt ciekawe, ale się rozkręca, nie? Zawsze możecie rzucić jakiś temat. Przyglądałem się ostatnio na przykład zdjęciom szkieletów gigantów. I z przykrością stwierdzam, no z przykrością, bo lubimy wszyscy niesamowite historie, no że to po części to są fejki. Czyli fotomontaże, no takie bardzo prymitywne nawet. To jest dosyć proste do zrobienia, takie zdjęcie szkieletu giganta. Wystarczy sfotografować zwykły szkielet, który jest zakopany powiedzmy do połowy w ziemi, gdzieś tam taki zmurszały sobie leży. No i wkomponować w to człowieka, wyciąć jakiegoś badacza i go tam wstawić w nienaturalnym rozmiarze, zmniejszony taki trochę. No i mamy szkielet giganta, no badacz stoi nad wielkimi kośćmi. No. Chętnie bym zobaczył nagranie wideo ze szkieletami gigantów, którzy no, rzekomo żyli kiedyś. Myślę, że cała ta opowieść o tych gigantach to gdzieś tam ma biblijne źródło. Jakoś najmocniej w tym kierunku tropy prowadzą, myślę. No, ale to po prostu widać, bo jak coś jest wielkie, to ma trochę inną teksturę jakby. Tutaj widać, że jest... No, że to jest zwykły szkielet człowieka. I to jest bardzo łatwe do stworzenia na Photoshopie, taki fake, ponieważ możecie sobie sami siebie sfotografować na tle jakiegoś piachu, no i wtedy nawet nie musicie dokładnie tej postaci wycinać, bo ten piach jest jakby dookoła was, nie? Więc nawet ktoś ze słabymi umiejętnościami może stworzyć takie zdjęcie fajnie wyglądające, że jest wielki szkielet giganta i... Badacz sobie stoi i się przygląda. A wideo już ciężej spreparować. No bo to już wymaga niezłych umiejętności całkiem. A obrazek na Photoshopie to zrobi i średnio zaawansowany, domorosły grafik. No ale część z tych zdjęć, dużo jest tych fotek szkieletów gigantów, no to robi wrażenie, no jest to nieźle zrobione. Niektóre od razu widzę, że się nie zgadza troszeczkę światło, kolorystyka trochę jest inna tam na badaczu, ale też nie zawsze, bo to jest też proste do zrobienia, po prostu pstrykamy dwa zdjęcia w tym samym czasie, no i mamy. Ale z tymi gigantami coś może być na rzeczy, może i byli kiedyś tak tacy ludzie wielcy, no. Ale już o tym gadaliśmy, że kiedyś ogólnie ludzie byli bardzo niscy, nie? No taki Jezus miał 1,50 m, no to dla niego ktoś, kto miał 2,20 m, ta skala po prostu była szersza, nie? Byli bardzo mali ludzie i bardzo wielcy.
2: Tomu Gosia, wczoraj sprzedaliśmy wszystkie nasze kryptowaluty i cały dochód przeznaczamy na tego donata. Proszę podzielić sprawiedliwie między pana Maharadze i pana Marcinsa. $3.
0: Dzięki Tomu i Gosia. No, tak dużo tych kryptowalut nie mieliście. Chyba tam 0,00000001 bitcoina, nie? Czy jakoś tak. Ale 3 dolki zawsze chętnie przytulę. No ale już tu przekazują. To wszyscy sobie teraz przekazują. To jakaś wielka akcja charytatywna. Słuchacze słuchaczom. I ten temu, ten na tego, na jedzenie, ten na ubranka dla tamtego. No, jakaś akcja tu się wielka zrobiła. A i tak właśnie, no, jak to w życiu bywa, wszystko zagarnia właściciel fundacji imienia Jana Krawca II. Fundacja właśnie Nakarmmy Krawca. No, ja mam koszta swoje, tak? To prąd kosztuje, wszystko. Ja mam 99,9% kosztów. No tak się mówi, że te fundacje to często jest wałek. I że właśnie te koszty prowadzenia fundacji to potrafią pożerać lwią część tych darów od ludzi. No, nie kojarzy mi się to zbyt dobrze. Źródło biblijne. To byli Mungalamesz w Muzeum Smithsonian. Jest szkielet giganta, autentyczny, pisze KGB Rut. A widziałeś go? Serio? Krawiec, ja również jestem grafikiem, ale wiele wykopalisk świadczy, że ludzie kiedyś byli bardzo wyżsi. Szkieletów nie znajdziesz, bo niektórym ludziom zależy, aby takich artefaktów nie było w muzeach. No ale widzisz, KGB Rut twierdzi, że jest jeden szkielet giganta w muzeum Smithsonian. A wpiszę w wyszukiwarce Google, przyglądnę się temu, Smithsonian...
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Giant. Zobaczymy. Co tu? Znowu coś przyszło. Ludzie. Nateutatesa. Panoramix. Gal. Gal Panoramix wykrzyknął Nateutatesa i wpłacił 3 zł. No dzięki Panoramixie. No, zobaczmy te szkielety gigantów. No, widzę, że Google się... Coś jest z tą wyszukiwarką, powiem wam, nie do końca halo, bo czasami jakby nie kliknięcie w Enter nic nie daje. Trzeba otworzyć nowe okienko. Ale widzę, że... No tak. O, jakiś artykuł właśnie z tego muzeum Smithsonian. Zniszczyliśmy szkielety ludzkich gigantów.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Na ucieczkę podziemnym tunelem do Meksyku oraz na fałszywe meksykańskie papiery dla Tomu i Gosi, a jak coś zostanie, to na olejek do kąpieli dla Agnesiki. Widzę, że... takim memicznym tekstem stało się a jak coś zostanie i oprócz tego wpłacania oczywiście sobie wzajemnie. Jakie wy macie dobre serca, kochani, właśnie wpłacajcie, dobrą robotę robicie, dobrą, na pewno się ucieszą wszyscy, a tak naprawdę ja wszystko zagarnę. Ma się ten łeb. się nauczyłem od pisiorów. Na radio, pralnia brudnych pieniędzy. Ach, no kurczę, fajnie by było, gdyby Potrzeba wziął taki temat do swojej audycji. Sprawdzam właśnie szkielety gigantów, bo to no, ciekawie to wygląda, ciekawie to wygląda. Tutaj w ogóle wielka czacha z jednym okiem, tak jakby czaszka cyklopa. Tylko że potrzeba na przykład nigdy nie bierze pod uwagę, że ktoś mógł stworzyć mistyfikację, której celem było przekonanie, że ktoś zrobił fejka, że ktoś naopowiadał bzdur w celu ukrycia prawdy. Nie? Potrzeba nigdy, aż tak on jakby nie, rzadko kiedy potrafi przebić to trzecie dno, tak jakby, nie? Tylko się zatrzymuje, znajduje jakieś informacje, że coś się nie zgadza, że są jakieś błędy, a tak naprawdę te błędy, te różne niezgodności czy informacje świadczące o tym, że ktoś tam celowo tworzył z pokrywek UFO i rzucał i fotografował albo ulepił z plasteliny czaszkę giganta, no to mogło, to wszystko może być taka podwójna, fałszywa flaga. Albo nawet nie podwójna, po prostu fałszywa flaga. Potrzeba wszystko potrafi zdeprecjonować, pisze Furiat, który się tu uaktywnił. Brzytwa Okhama. Mówi to panu coś, panie Paździoch? Nie, no trochę inaczej napisał potrzeba. No tak, ale ktoś... No wiesz, o co mi chodzi potrzeba, że ktoś może wszystko tak poustawiać, że ty złapiesz się na ten haczyk, na wypuszczone specjalnie różne dowody na to, że ktoś coś upozorował. No i taki dumny z siebie. Chodzisz z wypiętą piersią, nabzdyczony, rechoczesz ochryple i się śmiejesz z szurów, a tak naprawdę dałeś się złapać, bo ktoś chciał ukryć prawdę po prostu i specjalnie. No gdybym ja chciał ukryć prawdę, powiedzmy, że chcę ukryć prawdę o Kosmicznej Federacji, która tu naprawdę przylatuje, no to tak wszystko reżyseruję, żeby znalazł się jakiś wariat, który rzekomo to wymyślił i ja mam na to dowody, przygotowuję jakieś no różne takie fejki i wszyscy mówią, o znalazł, to wiemy już skąd się wzięła ta cała Kosmiczna Federacja, to ten wariat to wymyślił i pisał już o tym tam w roku, no, i wszystko się pięknie zgadza, nie? W twojej audycji sprawdzam, a tak naprawdę ktoś to wszystko upozorował. No czemu tak nie zakładasz nigdy? No ja mogę zadzwonić, powiem coś o tym, jak mnie dziś do końca załamał kapitalizm. Błażeja załamał do końca już kapitalizm, to już nigdy go nie lubił, ale dziś to po prostu go załamał już totalnie, ale się wzbogacił. No to czemu cię załamał, jak się wzbogaciłeś? To chyba dobrze, to chyba dobry kapitalizm, nie? No dzwoń, Błażej, opowiedz, co tam się stało.
1: Sponsorowanie złych mediów, słuchajcie, przyczyniacie się do tego, co mamy w tej chwili na świecie, a będzie jeszcze gorzej.
0: Sekundka, tylko odczytam donejcika, jest już potrzeba na antenie, ale no znowu mnie zasypujecie. Psycho? Czyli spełnił, tak obiecywał przez 5 lat i chyba dostał ten zasiłek, bo wpłacił 3 złote. Właśnie dostałem zasiłek, no wiedziałem. Za listopad i połowę przekazuję uroczyście na nocne radio. Uroczyście, no to uroczystość, fanfary. Dziękujemy. No, ja się ubieram.
3: Ale psycho, pamiętaj, całej reszty nie przepierdol na głupoty. Aż wywoływałeś, aż w końcu wywołałeś. Pragnę zaznaczyć, że na przykład w odcinku o strefie 51 i rozbitych, wróć, to albo Roswell, albo o strefie 51, już nie pamiętam dokładnie, a bo to dawno było, mianowicie faktycznie tam były całkiem wyraźne ślady, że to była, można powiedzieć, fałszywa flaga, że był jakiś wojskowy, który był związany z wywiadem, wojskowym, który jeździł na te, to znaczy nie tyle jeździł na spotkanie ufologów, co wziął sobie tam jednego tego ziomeczka od podziemnych baz tam w Dulce i tak dalej i tam go karmił różnymi bzdurami. A dlaczego karmił go różnymi bzdurami? No dlatego, że ten kiedyś zauważył rozbity tajny, prototypowy samolot w okolicy strefy 51, więc żeby to zafałszować, no to przyszedł, zamachnął prawdziwą legitymacją, prawdziwymi dokumentami wojskowymi, które go identyfikowały, i jednocześnie całą masą różnego bełkotu właśnie, żeby go zdyskredytować. I skoro takie informacje mimo wszystko w koniec końców widzą światło dzienne, bo tajne projekty też się kończą i też mi się wydaje, że prędzej czy później wszystko w jakiejś formie zostaje odtajnione, jak choćby, nie wiem, nawet sprawa JFK-a, gdzie odtajnili i co, i w zasadzie nic, bo się okazało, że wersja oficjalna jest całkiem, mimo tych dokumentów, jest w dalszym ciągu całkiem prawdopodobna. A tutaj właśnie w przypadku tej katastrofy i tego, kurde, nie pamiętam, no ale ten ziomek od bazy Dulce, taki siwy dziadek, który to kompletnie odjechał, tam go karmiono jakimiś właśnie bzdurami o federacjach galaktycznych i tak dalej. Więc jeżeli zauważam gdzieś w całej historii wyłom, no to jak najbardziej na ten wyłom warto zwrócić uwagę. W momencie, kiedy bym zaczął stosować taką pokrętną logikę absolutnie wszędzie, to tak naprawdę zawsze można zrobić kolejną iterację, i to się robi z tego trochę, można zrobić z tego trochę, tam był jeden odcinek Ricky Morty, tak w stylu Ocean's Eleven, że zbierasz ekipę i budujesz taką podwójną intrygę z czterema plot twistami i przeciągasz to kompletnie do granic absurdu, a tego niestety nie chcę robić, bo w tym momencie to nie jest żadne sprawdzanie, nie jest żadna weryfikacja, tylko to jest czysta spekulacja, a od spekulacji mam akurat bez litości.
0: A nie korci cię na przykład czasami, znaczy, wiesz, ja się trochę z tobą droczę, no przepraszam, znowu
2: do Nejcik. Gosia na gaz do Tesli, żeby nas podwiozł pod granicę na spotkanie z kojotami, a jak kosinus zostanie, to na medel kozej wonuło zapachu truskawkowym dla Agnesiki $3.
0: Ale wiecie co, mimo że to ostatecznie w kieszeni Krawca wszystko ląduje, to taka miła intencja tu, na mydełko dla Agnesiki. Ona się to ucieszy, nawet mimo że nie dostanie tego mydełka. Będzie się myła tym, co ma, i będzie sobie wyobrażała, że to od was, więc... A tak naprawdę to ja się będę tym mydełkiem mył. Zaraz, przecież ja nie używam mydła. O co chciałem cię potrzeba zapytać, czy ja tak się z tobą droczę trochę, bo w sumie ufam w twoją jakąś uczciwość dziennikarską, też nie jesteś taki, wiesz, fanatyczny, nabzdyczony aż strasznie, że Błażeju, zaczekaj chwilkę, odbiorę cię następnego, dobra, bo nie chciałbym tu w Hyde Parku teraz robić, ale czy czasem się nie przyłapujesz na tym, że znajdujesz na przykład sprzeczne informacje, niektóre wskazują, że powiedzmy, no nie wiem, przykładowa, hipotetyczna kryształowa czaszka to jest fake i że to ludzie sami robili we współczesności, a ktoś inny, jakiś profesor, rozpisuje się, że zbadał, że są bardzo dziwne rzeczy w tych czaszkach, i czy nie wybierasz sobie tej wersji, która ci odpowiada właśnie dla twojej audycji demaskującej różne bzdurki sceptycznej?
3: Nawet to nie jest kwestia samej audycji, tylko podejście na co dzień do jakiejkolwiek informacji, która się gdzieś w moim otoczeniu pojawia, i nawet nie muszę jej tam sobie, wiesz, opowiadać o niej, tylko zwyczajnie jestem strasznie ciekawską małpą i strasznie lubię rozumieć świat. W momencie, kiedy mam dwie kompletnie sprzeczne informacje, no to wówczas weryfikuję, z jakich źródeł one pochodzą. Bo jeżeli z jednej strony mam jakieś dane, pracę uczciwie zrecenzowaną, gdzie te badania są w jakiś sposób powtarzalne, a z drugiej strony pracę, która została opublikowana w jakimś predatorskim czasopiśmie, które potrafiło opublikować taką pracę, jak był jakiś, była tam ostatnio jakaś taka, nie wiem, z 5-10 lat temu, doktorat jakiegoś imama, który udowadniał, że Ziemia jest płaska, i to też jest tam praca zrecenzowana, no ale to też pytanie, gdzie to zostało opublikowane i kto recenzował, więc tutaj też warto zrobić klasyfikację źródeł, tak? A w końcu zaś brzytwa Okhama, która nam mówi, że zazwyczaj, i to nie znaczy, że zawsze, to jest tylko wskazówka, a nie taki, wiesz, taka ostateczna wyrocznia, że zazwyczaj rozwiązanie, które ma najmniej dodatkowych założeń, będzie tym rozwiązaniem prawdziwym. To nigdy nie znaczy, nie, nigdy to nie znaczy, że to jest najprostsze. Jeżeli mam, bo to wiesz, jeżeli nie zbadałeś czegoś osobiście i opierasz się powiedzmy tylko na pracach i nie robisz jakiejś tam metaanalizy z tego, tylko sobie tam przeczytałeś dwa artykuły, obejrzałeś filmiki na YouTubie, to masz pewną wersję rzeczywistości. I trzeba tutaj w tym momencie oddzielić to, co wiesz na pewno, od tego, co sobie tam dośpiewujesz, tak? Nawet wypunktować sobie, co są tutaj fakty, gdzie tutaj są moje domysły. No i w momencie, gdy, żeby założyć, że ta kryształowa czaszka została zrobiona przez człowieka i przykładowo udaje mi się zweryfikować, że wówczas jubilerstwo było na takim poziomie, że coś takiego mogło być zrobione, więc moim założeniem wówczas będzie to, że znalazł się jakiś taki koleś, jeżeli z tego, co mamy w tej chwili na świecie, kryształowej czasie chodziło o to, że była jakaś taka młoda Lara Croft i jej ojciec chciał, której nic nie wychodziło, tam się potykała o te swoje warkocze, o swoje cycki i tak dalej, nie? Nic jej nigdy nie wyszło, no i on podrzucił jej tą czaszkę. No to jest takie założenie, to jest moje pewne zaufanie, bo ten ojciec nigdy się do tego nie przyznał, no i nigdy nie złapano go za rękę, to można powiedzieć, jest taka plotka, więc to jest moja wiara, to jest moje założenie. Natomiast jeżeli miałbym potraktować tę czaszkę jako pozostałość po jakiejś antycznej, mega, super, hiper, duper cywilizacji, która kiedyś tam żyła, to tutaj już się pojawia cały rząd założeń. Ponieważ muszę stwierdzić, że coś tutaj istniało i nie pozostawiło po sobie śladów, gdzie znajdujemy ślady z kamieniny nie tylko dinozaurów, nie tylko mamutów, nie tylko jakichś zamrożonych australopiteków, ale znajdujemy trylobity, które żyły miliony, miliony lat temu. Więc czemu się akurat pozostała złota czaszka, a nigdzie nie znaleźliśmy, czy tam kryształowa czaszka, a nigdzie nie znaleźliśmy kryształowej piszczeli, albo kryształowego zęba, albo kryształowej chrząstki ucha, tak? Czy czegokolwiek innego ze względu na to, że jednak anatomicznie było to bardzo podobne do człowieka współczesnego, który znowu powstał, wiesz, stosunkowo późno, więc to też zadaje pewien kłam i to jest kolejne założenie, które sobie muszę zrobić. Więc mam tutaj z jednej strony założenia, które przeczą współczesnej wiedzy, współczesnej archeologii i takiemu zwykłemu zdrowemu rozsądkowi, a z drugiej strony mam ojca, który widzi, że jego córka za bardzo sobie nie radzi w biznesie, który sobie wybrała, więc stwierdził, że zrobi jej taki prezent i napompuje jej trochę fejmu, przez co przyjdzie trochę pieniędzy. Więc to już mi wystarcza do podjęcia decyzji, że ta wersja jest dużo bardziej prawdopodobna. Mogę się oczywiście mylić, bo w brzytwie Okama bardzo ważne słowo jest zazwyczaj. Mimo wszystko, co prawda nie jestem w stanie teraz sobie z głowy znaleźć takiego przypadku, aczkolwiek myślę, że jeżeli sobie spojrzymy, nie wiem, na fizykę kwantową, początki Einsteina, to też Einstein w wielu rzeczach się zwyczajnie mylił i potem udowodniono, że jest zupełnie inaczej, a wówczas tej wiedzy nie miano, mimo że założenia akurat były całkiem spójne i całkiem logiczne. To jest dla mnie wystarczające, żeby hipotezę wymagającą bardzo dużo założeń, których nie da się udowodnić, zwyczajnie odrzucić. To jest całkiem skuteczne, bo gdybyśmy podejmowali się rzeczy tylko i wyłącznie na 100% pewnych, gdybyśmy musieli zmierzyć absolutnie wszystko, żeby coś tam zweryfikować, to podejrzewam, że nie tylko nie zeszlibyśmy z drzew, ale nawet z oceanów byśmy jeszcze nie wyszli.
0: Bo z teoriami spiskowymi jest często tak, że jak coś zaczyna się w nich nie zgadzać i ktoś podważa, to zaczyna się do tego dobudowywać różne inne historie, nie? I to tak puchnie, rośnie i staje się takim zlepkiem różnych, przeróżnych, no właśnie niepotrzebnych tych bytów mnożonych ponad konieczność. No i stąd ta brzytwa Okama. Ja do końca tego nie rozumiem, bo tak mi tego nigdy jakoś nie wytłumaczyłeś. Tak, żeby zrozumiał.
3: Ale właśnie ci wytłumaczyłem. Dobra, że nie zrozumiałeś. Ale właśnie ci wytłumaczyłem. Tu chodzi o to, ile jest założeń. Ile jest w danej tezie wiary, a ile jest. To znaczy, wiedza wiedzą. Ile jest wiary? Ile jest rzeczy, których się domyślamy, których nie mamy na kwitach? Jak choćby to, że ta czaszka została podłożona przez ojca, bo ojciec się nigdy nie przyznał, jest to plotka. Więc to jest coś, w co musimy uwierzyć.
0: No ale to dobrze, to się zgadza z tym, co teraz chyba powiedziałem, bo właśnie te dodatkowe, dobudowywane różne historie, to już często są takie bardzo mgliste, fantastyczne coraz bardziej, nie? Przychodzi jakiś sceptyk i mówi, to się nie zgadza, bo to jest taki okres historyczny, nie taki, a te ozdoby wskazują, a szur przerywa i mówi, Ale mogło nastąpić zakrzywienie czasu przestrzeni, a może magowie żyli wtedy i się teleportowali w przeszłość. I wiesz, no to jest ten motyw fantastyczny, o którym mówisz, dobudowywany do tego.
3: Tak, i nie twierdzę, że to jest złe, bo to dobrze robi na głowę, tak? Dobrze robi sobie zadać pytanie. Też w testowaniu jakiejkolwiek dziwnej hipotezy warto, i jeżeli już nawet dochodzimy do wniosku, że jest to kompletny bełkot, albo że to jest całkowita prawda, to w momencie to warto sobie zadać pytanie, a co jeżeli by było inaczej? Na przykład, jeżeli byśmy, no nie wiem, wzięli, dajmy na to hipotezę chemtrails, tak? No to dobra, to wyobraźmy sobie, że faktycznie są samoloty, które nas tutaj trują. Ile osób musiałoby brać udział w tym spisku? Co tam rozpylają? W jaki sposób, biorąc pod uwagę bardzo gwałtowne ruchy powietrza, kompletnie zróżnicowane na różnych wysokościach, skąd oni wiedzą, gdzie ten spray spadnie na ziemi i czy on w ogóle spadnie, czy nie poleci gdzieś tam w troposferę i w ogóle sobie gdzieś będzie się odbijał gdzieś tam od szkła nieba. Więc warto też zadać sobie takie pytanie, co by było, co jeżeli jest zupełnie inaczej? Co jeżeli opposite is the true? I może się okazać, że jeżeli odwrócimy to, przeprowadzimy, można powiedzieć, taki dowód nie wprost matematyczny, czyli założymy, że twierdzenie, które chcemy udowodnić, jest fałszywe, to dochodzimy do, nie wiem, do jakiejś sprzeczności postaci, że 0 równa się 1 albo 2 plus 2 równa się 5, więc na tej podstawie możemy stwierdzić, że jeżeli coś nie jest nieprawdą, no to musi być prawdą. O.
0: A tak w ogóle to co tam słychać? Jak zdrówko? Jak zdrówko w ogóle?
3: A doskonale. Ubawiłem się wczoraj absolutnie po pachy, a pach, także wiesz co, chyba znalazłem przyczynę tego wielkiego resetu, który wczoraj nastąpił. To był ten reset. A, widzisz, łysy z Szurlandii miał rację. Wczoraj na audycji dokonał się reset ze względu na to, że jestem zwyczajnie głupi. Nie wziąłem pod uwagę, że mi interfejs będzie pobierał więcej prądu, więc podłączyłem go do pasywnego huba USB. I potem jak sobie jeszcze tam przez noc trochę pracowałem, to znowu dokładnie taki sam zwis mi się zdarzył i prawdopodobnie właśnie to było przyczyną. Teraz już też paręnaście godzin mam go podłączonego i to działa jak powinno, także wreszcie coś zaczyna działać. Miło, naprawdę fajnie. Reset, ludzie, słuchajcie, ten reset to nie był żart.
0: Potrzeba jakiś zadowolony. Ja się cieszę, bo to, że ci nadawanie znów zaczęło dawać przyjemność, to jest świetna wiadomość. Będzie więcej fajnych, ciekawych audycji. A słuchaj, tak na chwilę wracając do gigantów, to jaki ty masz stosunek do tego? Myślisz, że mogli kiedyś być giganci, którzy wykraczaliby poza, wiesz, te no, takie naturalne różnice wzrostu, no, że kiedyś ludzie byli niżsi, zdarzał się ten, co miał 2,40, jakiś wielkolud i był nazywany gigantem, albo że go nazywali tak jak, wiesz, ziomek do ziomeczka na imprezie, ale z ciebie gigant. Czy może faktycznie istniał taki, no nie wiem, 3-metrowy? No 3-metrowy to już by był nadnaturalny i coś, co by nas zaciekawiło naprawdę, nie? Czy mogły istnieć 3-metrowe giganty albo 5-metrowe giganty?
3: 3-metrowe na pewno, 5-metrowe trochę ciężko by było. Dlaczego? Są różne anomalie genetyczne, jakieś właśnie dziwne wielkie czaszki albo jakieś takie podłużne czaszki, na które też są bardzo dobre ślady archeologiczne. Tylko problem jest taki, że my w dzisiejszym XXI wieku rozumiemy genetykę i wiemy, że takie rzeczy mogą się zdarzać. Mamy sekwencjonowany genom ludzki, więc jesteśmy w stanie sprawdzić, że coś takiego jest, tak, że coś takiego się zdarza. A jeżeli te 4000 lat temu w jakiejś małej wiosce by się urodziło takie, wiesz, dziecko z wodogłowiem, z zajebiście jakimś dziwnym czerepem, to o, ale on ma łeb, on musi być bardzo mądry i tutaj czczony jak Bóg niemalże, pochowany w ogóle, wiesz, z całym takim swoim oddaniem. Dlaczego? Dlatego, że ludzie nie mieli podstawowej wiedzy, żeby zrozumieć zjawisko, które się dokonało. A to była po prostu losowa mutacja i ktoś miał zajebistego pecha. Więc sądzę, że spokojnie można wiele tej tak zwanej zakazanej archeologii, tak, czy zakazanej paleontologii zamknąć właśnie w ramach zwyczajnych błędów genetycznych, bo mimo wszystko nawet teraz się rodzą ludzie, którzy są przesadnie gigantyczni albo przesadnie mali, posiadają jakieś wady. Sama, wiesz, współczesna medycyna, tak? W XX wieku mieliśmy talidomid, tak? 4000 lat temu ludzie sobie wpieprzali jakieś tam ziółka z lasu, nie do końca wiedząc, w jaki sposób działają i dlaczego działają, więc możliwe, że jeżeli sobie jakaś babka zjadła jakiegoś dziwnego grzyba w paski i akurat była w ciąży, a o tym jeszcze nie wiedziała, no bo też nie było wtedy USG ani testów ciążowych, no to mogło to zadziałać na ten płód, że on się rozwinął w zupełnie inną formę. Więc jestem jak najbardziej za tym, że coś takiego istniało, że coś takiego jest całkowicie wytłumaczalne, nawet istnienie tych szkieletów, ale nie oznacza to w żadnym bądź razie powszechności tego. Bo jeżeli znajdziemy jedną anomalię, czy nawet dwie anomalie, no to spoko, ale czy z kamielin trylobitów, czy kości dinozaurów, czy innych mamutów znajdujemy w chuj i w pizdu. Więc, jeżeli giganci by faktycznie istnieli, to również tyleż powinniśmy ich kości znaleźć.
0: No i raczej ciężko byłoby to wszystko poukrywać.
3: No i jeszcze też bardzo istotna
0: A poza tym brakuje rzecz... mi filmów. Nie mogę za bardzo znaleźć nagrań, filmów, wideo, które oczywiście ciężej jest sfejkować, gdzie byłyby te szkielety, nie? Jest dużo zdjęć, a filmików nie ma. Więc no to też coś nam mówi. No, ktoś by się z kamerą znalazł, kto by nagrał i wtedy byłby no lepszy dowód. Szczególnie jeśli dookoła by się kręcili ludzie, jeśli ktoś podniósłby jakąś tam kostkę, chrząstkę. Wiesz, no a tak no to nie jest sztuka wyciąć typa i go wstawić na inne zdjęcie, no.
3: Myślę, że przy obecnym poziomie programów do obróbki wideo i powszechności naprawdę mocnych komputerów jesteśmy bardzo blisko naprawdę fajnych fejków, gdzie tutaj naprawdę jakieś tam zrotoskopowane, nie wiem jak to się po polsku mówi, możesz sobie nałożyć co tylko chcesz, potem sobie w tym Adobe, co nigdy nie pamiętam jego nazwy, dodać sztuczne trzęsienie kamerą i już masz dowód na 100%, że to na pewnie, że wiesz, że widać, że jest kręcone z ręki, widać, że jest tutaj ładnie nałożone, tutaj jeszcze najlepiej obniżyć jakość, żeby nie było widać jakichś tam artefaktów przy wklejaniu, bo się komuś nie do końca chciało poprawić kolory i światło i już mamy 100% dowód na UFO czy coś takiego, także myślę, że kwestią co najwyżej lat jest to, że będziemy mieli bardzo dobre dowody na to. A też bardzo istotna kwestia, dlaczego mielibyśmy ukrywać fakt istnienia gigantów tak po prostu, tak?
0: Bo to jest, no właśnie, jaki byłby motyw tego i po co i komu by zależało? Bez sensu zupełnie. To nawet mogłoby być może na rękę komuś, żebyśmy wierzyli w giganty. Czemu nie, no?
3: No myślę, że jakieś wierzenia religijne, czy jakieś, nie wiem, jakieś sekty na pewno by się pod to podłapały. No to jest mimo wszystko środowisko takie trochę ciężkie do zdarcia, bo w tych wykopaliskach, no to nie oszukujmy się, profesorowie to tam sobie przyjadą raz na dwa tygodnie i zobaczą, czy ich studenci dobrze tam pędzelkami sobie machają, tak? A taki student, który się cieszy, bo może sobie pojechać do Iranu brać udział w ekspedycji badawczej i sobie myśli, że będzie tutaj Indianą Jonesem, a tak naprawdę będzie sobie wyciągał piasek ze wszystkich otworów, które będzie miał w ciele, a przy okazji jeszcze będzie opędzlowywał cudze szkielety, tak? Więc jakoś nie sądzę, żeby w dzisiejszym świecie Facebooka i Instagrama, a gdyby coś takiego się pojawiło, to zdążono by w jakikolwiek sposób

0: to wszystko spojrzeć trochę od takiej strony, no tak jakby Sherlock Holmes wszystko sobie przeanalizował. To jest fajne rozkminianie, nie? No właśnie, skoro Watykan jest tak wpływowy, nawet jeśli nie brać pod uwagę tych spisków, które sugerują, że Watykan dogadywał się, wiesz, z tymi, którzy sterują tym światem, ze służbami, były jakieś spotkania, znaczy to akurat nie są chyba spiski, bo czytałem o tym na portalu jakimś w miarę poważnym, że swego czasu było takie spotkanie polskiego rządu ze służbami Izraela i tam też Watykan przyjechał, tak jakby rozmawiali o tym, o tej biednej Polsce, która jest pod wpływem trochę Watykanu, trochę ruskich, trochę Niemców, rządzą tu układy, służby. No ale no, zmierzam do tego, że czasem się sugeruje, że Watykan ma o wiele większą władzę jeszcze niż ma, no a niewątpliwie ma dużą, no to takiemu Watykanowi na pewno by zależało na tym, żeby poukrywać te kości dinozaurów i mógłby spokojnie jakieś działania tu podejmować. Pytanie, czy byłby w stanie mimo swojej władzy, mimo pieniędzy, które posiada, czy byłby w stanie zatuszować taką prawdę o kościach dinozaurów. No mi się to wydaje bardzo karkołomnym przedsięwzięciem, bo tutaj każda wpadka to przynosi ogromne straty wizerunkowe, nie? Gdyby tak wyszło nagle na jaw, że Watykan mąci, że chce ukrywać, to jest taka, no to bardzo wielka wtopa, bardzo duży strzał w stopę i ludzie by bardzo dużo stracili zaufania do takiego, do tej instytucji.
1: No dokładnie, więc tutaj jakieś wytłumaczenie, że Biblia jednak nie jest wprost i że jak najbardziej dinozaury mogły po prostu istnieć i że to 7 dni to nie musiało być 7 dni, bo Bóg jest ponad czasem i to mogło trochę inaczej dla niego wyglądać, jest wytłumaczeniem wystarczającym. A jeszcze odnośnie takiej prostej weryfikacji i sprawdzania źródeł, wczoraj dosłownie mignęła mi gdzieś na jakimś takim portalu, nie pomnę już którym, ale taki, który by coś tam w stylu WP, Onety, coś takiego, że ani dobrze, ani źle byś nie określił, że clickbaitowe tytuły, ale mniej więcej faktów się trzymają, tym bardziej jeżeli nie chodzi o jakąś tam, wiesz, bieżącą polityczkę, tak? Dotyczyło to wdrożenia pewnej dyrektywy Unii Europejskiej i artykuł mówił o tym, że w 2021 roku na stacjach benzynowych, i to zostało jasno zapisane, cena za litr zostanie zastąpiona ceną za przejechanie 100 kilometrów. Ja tak patrzę, tak przecieram oczy ze zdumienia i kurde, co? Tak czytam, nie? Że kierowcy już tutaj bardzo wkurzeni, nawet tam jacyś kierowcy się wypowiadali, a przecież mój samochód pali tyle, a tyle, no oczywiście bardzo racjonalny argument, tak? Więc tutaj przeliczenie na 100 kilometrów jest dość trudne, ceny za przejechanie 100 kilometrów, no ale okej. No to dobra, no to zaczynam sobie szukać tej dyrektywy. I tak, taka dyrektywa istnieje. A w ogóle najpierw sobie się odwołałem do naszego rodzimego prawa handlowego, które wymaga na wszystkich podmiotach, żeby dawać cenę jednostkową. Jeżeli masz puszkę napoju o pojemności 666 ml, to musisz też na etykiecie podać cenę za 1 litr, więc wprowadzenie takiej dyrektywy byłoby sprzeczne z prawem nie tylko polskim, ale też z prawem europejskim, ponieważ tę notkę też mamy na podstawie dyrektywy Unii Europejskiej. No i tak szukam, w końcu mi się udało znaleźć i tak, to prawda, na stacjach benzynowych będzie podawana cena za 100 kilometrów dla średnio wyliczonego średniej klasy samochodu. Tak, tylko że ona będzie właśnie drobnym druczkiem obok tej ceny nominalnej. Ja tutaj robię jakąś taką aferę na zasadzie, że to wszystko zniknie. Więc po prostu zadałem sobie pytanie, czy to rozwiązanie jest głupie. No jest głupie kompletnie. Więc jeżeli źródło mówi tak, a to nie wiem, to nie był żaden N-Czas, czy jakieś tam niezależna.pl, czy inne jakieś smrakloki walące fejkami na lewo i prawo, zadać sobie ten trud. Jeżeli proponowane rozwiązanie, czy proponowana, nie wiem, afera wydaje nam się absurdalna, to najprawdopodobniej taka jest. Najprawdopodobniej taka jest i warto sobie poświęcić odrobinkę czasu, żeby zweryfikować to w jednym, drugim, trzecim źródle. Najlepiej odwołać się do tego, skąd to pochodzi i tam sobie spokojnie przeczytać i zobaczyć. No ludzie tego nie robią, ludzie gonią za sensacją, no ale to równie dobrze. In other news, woda jest mokra.

0: A taka najsmutniejsza wizja to jest taka, że świat jest bardzo, jest o wiele mniej ciekawy i o wiele mniej spiskowy niż się właśnie dowiadujemy od różnych badaczy spisków, że jest taki bardzo zwyczajny. To jest najsmutniejsze by to było, nie? Że żyjemy w takiej rzeczywistości bardzo przyziemnej, szarej, zwyczajnej. Ludzie chcą pięknych opowieści, chcą w coś wierzyć, chcą mieć perspektywę tego, że istnieją jakieś istoty wyższe, że coś przed nami ukrywają, że jest jakaś walka, że mogą uczestniczyć w tej walce. To jest dzisiaj bardzo modne, nie? Bycie takim opozycjonistą do systemu, ale ja myślę, że to nie jest bezpodstawne zupełnie. Znaczy, w ogóle gdybym chciał, wydaje mi się, że najskuteczniejszą metodą ośmieszenia różnych ukrywanych prawd, wydarzeń, to jest zrobienie chaosu i takiego, wiesz, takiego po prostu bajzlu, że jest tysiąc różnych wersji, że jeden mówi tak, drugi inaczej, tu wyszło, że bujda, tu wyszło, że prawda. Taki chaos po prostu, to jest chyba, gdyby były takie siły, które chcą przed nami coś ukrywać, to powinny inwestować właśnie w robienie chaosu, tak żeby... A inna sprawa, że ci, których nazywamy szurami, często sami siebie ośmieszają, bo podchodzą bardzo nieprofesjonalnie do tego, co robią i w zasadzie zależy im bardziej chyba na tworzeniu społeczności, na byciu razem, na opowiadaniu sobie fajnych historii, niż na jakimś dochodzeniu do prawdy faktycznym. Ta cała misja, walka z Matrixem, to jest taka... takie ubranko, nie? Taka iluzja trochę i... coś się z potrzebą tutaj zepsuło. Błażeja już chyba nie odbiorę. Błażej napisał, że rozpakowuje gadżety i wkleił tutaj takie zdjęcie, jakieś kartony narozwalane. Nie wiem, co on się przeprowadził, czy co? Czy coś jakiś... Znaczy, cały pokój ma w kartonach po prostu. Co on tu sobie zamówił? Ale widzę jakąś menorę tutaj u Błażeja na półce. Jakaś menora. Żydostwo cholerne. I jakieś dziwne tutaj rzeźby. Żydokomuna normalnie. Jakaś Biblia hebrajska. Co to jest w ogóle? Zdjęcie jakichś tu komunistów, co on to ma? I nawalone jakieś... Co to się przeprowadził, czy co? Błażej, potrzebie się chyba znowu komputer zwiesił, no ale to jest okazja, żeby się na przykład Błażej wstrzelił teraz. I ja odbieram zawsze tego, kto jest pierwszy, więc jak potrzeby nie ma chwilowo, to można go tutaj wysiudać z kolejki na przykład. Zresztą potrzeba to jest nocny Marek, więc jeśli Błażeju słyszysz, ziemia do Błażeja. Jeśli słyszysz, to chwytaj za słuchawkę i to jest ten moment, gdzie możesz się fajnie wstrzelić. Przepraszam, że wcześniej nie odbierałem, ale chciałem sobie chwilę pogadać właśnie o takich rzeczach tajemniczych, niewyjaśnionych. Z potrzebą, okiem sceptyka trochę. U nas w radio to wiecie jak to jest. Może zaraz zadzwonić na przykład, nie wiem, nawet Gabriel Tarasiuk i powiedzieć: krawiec, sorry, ale pierdolisz. Są dowody na to, że były giganty. No, ja bym chętnie sobie pogadał, naprawdę. No, ale Gabryś jest uprzedzony. Nie wiem czemu w ogóle, bo starałem się być miły, przedstawiłem się, opisałem mniej więcej kim jestem, zaprosiłem tu, a on: od krawca jesteś? To spierdalaj, no. Skąd w tych ludziach tyle takiej... Skąd w tych ludziach tyle takiej nieufności, no... Można to wytłumaczyć. Nieufność i taka zdrowa paranoja, jak to mawiał kiedyś Klot, zdrowa paranoja, jest mile widziana w pewnych kręgach i jest nie wiem, czymś normalnym. Potrzeba wrócił. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, słyszymy się. Być może ma coś z przegrzaniem, tylko kurde, nie wiedzieć czemu strasznie się grzeje, a jakoś nie odpala wiatraków na tyle, na ile powinien. Więc muszę sobie tutaj poważnie porozmawiać z tym moim laptopikiem bożym. W każdym razie nie słyszałem cię przez tę chwilę przerwy, ale wracając do tej zdrowej paranoi, oczywiście jest coś takiego jak zdrowa paranoja. Zdrowa paranoja pozwala nam uniknąć, nie wiem, pójścia spacerem poprzez ciemny park lub ciemną uliczkę. To zdrowa paranoja to jest taka mała nasza intuicja, tak? Która czasami dużo szybciej powiąże fakty i da nam odrobinkę fajnej ostrożności, która może nam naprawdę na całkiem nieźle, wiesz, zapracować, zaprocentować, no tylko, że w bardzo wielu rzeczach się myli. Jeżeli stosujemy ją jako taktykę do obrony, to jeszcze pół biedy, bo jeżeli sobie się przygotujesz i wyjdziesz po bułki z mieczem na plecach, z tarczą przy ręku i nic się po drodze nie stanie, to jeszcze pół biedy, nie? A najwyżej zrobisz z siebie idiotę. Natomiast jeżeli zaczniemy taką zdrową paranoję stosować do analizowania świata i ciągnięcia pewnych bardzo konkretnych wniosków i opierania się później na nich i później, wiesz, tak na podstawie samorozpędzającej się kuli śnieżnej, jakiejś lawiny, no to może się okazać, że ten kolos na glinianych łapach zwyczajnie się absolutnie kupy nie trzyma, no i tak trochę głupio, żeby twój gadzi mózg, który jest zaprojektowany po to, żeby na przykład, nie wiem, spiąć twoje mięśnie w sytuacji, kiedy usłyszysz bardzo głośny huk, bo wiesz, że to jest coś nienaturalnego albo coś, co sprawia, że czujesz się niekomfortowo w ciemnych uliczkach, tak? Co też daje ci trochę więcej tam adrenalinki, dopaminki, żebyś sobie jakoś z tym podilował, man. Nagle może się okazać, że zwyczajnie będzie nas strasznie oszukiwała. No i będzie nas oszukiwała. No i okazuje się, że ten nasz świadomy mózg, ten piękny mózg, który pisał symfonię, który zbudował Koloseum, który zbudował Wawel, który zbudował pomnik smoleński, może...
0: A pomnik smoleński zaprojektował właśnie babcio Chmiel.
1: Tak?
0: Nie, no ja je sobie robię. No ale mógłby takie schodki, to by było w stylu babcia Chmiela trochę. Takie właśnie...
1: Ale ja myślę, że ktoś tam by z tych schodków tam się tak palowniczo wyjebywał, nie, na samym końcu.
0: No właśnie, takie w stylu babcia Chmiela taki zrobił. No. Schodki takie, że idziesz i wywalasz głupi rejser, rozwalasz. Taki właśnie w stylu babcia Chmiela.
1: No i wiesz, i nagle się okazuje, że jesteśmy tak naprawdę ten nasz kreatywny umysł, który potrafi niesamowicie piękne rzeczy robić i niesamowite problemy rozwiązywać. Nagle okazuje się, że ten mózg jest tylko i wyłącznie pasażerem czegoś, co potrafi równie dobrze zrobić pszczoła. Więc to, czy to otwieranie oczów i umysłów, czy jest aż takie bardzo fajne? No nie, to jest oddawanie kontroli w jakieś dziwne miejsce, które nie jest do końca potrzebne. Dobra, jestem świeżo po reboocie, ja sobie chcę tutaj przejrzeć logi, bo się na świeżo zdarzyło, także przełączam się na odsłuch i wpadnę później i może do usłyszonka. Trzymajcie się, elo.
0: No trzymaj się, dzięki, hej. A podobno KGB Rut wkleił filmik z gigantami. No zobaczmy. Sprawdźmy, czy uda się to wrzucić na ekran, żebyście też zobaczyli. Moment. Przechwytywanie okna. O Jezus Maria, co tu się stało? Nie, muszę to... Dobra, tryb studia. Sam ganie czasami nadających, że nieprofesjonalnie przełączają. Ostatnio Błażejowi głowę suszyłem o te rzeczy. A no wiecie, luźne gadki to luźne gadki, nie? Też bierzcie poprawkę. A poza tym, jak od kogoś mam duże oczekiwania, to znaczy, że szanuję i się cieszyć trzeba. Że krawiec docenił. Sam krawiec. Panie, jak krawiec kocha, to krawiec jest surowy. I krawiec będzie beształ. Ja będę beształ wszystkich, żeby byli tak wspaniali jak ja. Żeby robili tak, jak ja zrobiłem. Dobra, nie pajacuję, tylko puszczam wam filmik od KG Bieruta. Zobaczymy, co to za cudo. No dobra, to jedziemy.

Dobra. Stop. Robimy stop. Przyglądnijmy się trochę temu. Bliżej. Jest może nie za dobra rozdzielczość, ale... No ciekawe. Szkoda, że to są takie archiwalne zdjęcia bardzo. Dobra. Jedźmy dalej.

Wow. Nie, naprawdę ciekawe. Niezłe. No, mamy tutaj 3-metrowego giganta. Jakiś mutant wieloowocowy. Normalnie. Ale widać, że to jest jakaś taka deformacja, nie? To tutaj są takie proporcje zaburzone, jak u karła. Troszkę. No ale z drugiej strony, czemu gigant miałby mieć akurat takie proporcje ciała jak my, nie? No może ma po prostu inną budowę, inne proporcje. Ma taką przypaskę biodrową, że normalnie bym się nakrył i bym sobie spał jak dziecko zamiast kołdry. Dobre. Nie no, powiem tak, że fotomontaże tego typu zrobione na... Znaczy, troszkę słaba jakość obrazu jest właśnie i to jest ten problem. Może da się przełączyć na wyższą? Nie da się. Fotomontaże statyczne, nie wiem, w ciemni fotograficznej zrobienie czegoś takiego to nie był wielki problem w tamtych czasach, ale nakręcenie filmu takiego, no to już naprawdę to ciężko sobie to wyobrazić. No ciekawi mnie, co o tym myślicie, zaraz zerknę na czata, na razie tutaj sobie patrzę. No mamy tutaj normalnie, to już jest taki fest gigant, nie? To jeszcze większy, no tamten to był jakiś 3-metrowy, a ten to jakiś, kurczę, 10-metrowy. Sobie siedzi. No. KGB Rut fajną rzecz podesłał.

0: wy tu macie trochę takie, trochę to jest powiększone, bo mi tak ciężko to zripować.
1: This is an authentic and real old footage of a true certain giant individual from Japan walking in some military parade. What's shocking about it is his actual size. He has a stature of at least 4 meters high, which is minimum 13 in feet. Thus, he is genuinely taller and more massive than each and every other original NBA player, for example, like Shaquille O'Neal or Yao Ming. This is a testimony and evidence to what the Bible says about Nephilim. So, you got your proof. Now, for your own sake, please save your soul from hell by believing in our living God and Savior, Lord Jesus Christ.
0: W ten sposób. No, widać, że ktoś tutaj wierzący mocno chce pokazać, że Biblia mówi prawdę, że Biblia nie zmyśla, że to nie jest taki jakiś Tolkien. Fake, pisze Cezex. Widzę jedną nieprawidłowość. Nie skupia na nich wzroku. No ale czemu koniecznie miałby skupiać? Jakby nie był obecny w tej scenie, no to może być jakaś poszlaka do tego, że coś się nie zgadza, no ale bym tak się nie upierał, że to jest jakiś dowód. Ani razu nie skupił się na ludziach. No ale mnie zadziwia to, że ciężko by było stworzyć... To znaczy... No, mogą to być archiwalne zdjęcia, a postprodukcja współczesna, nie? I jeśli ja miałbym stworzyć takiego fejka, dysponując niezłej jakości materiałami archiwalnymi, to dzisiaj bym to zrobił bez problemu, tak? No, szczególnie jeśli... Ostatecznie byłoby to rozmyte, właśnie w kiepskiej rozdzielczości, to nie widzielibyście, że włosy Japonki nie do końca tam się to, co za nimi jest, zgadza z tym wmontowanym obrazem. Bo to powiem wam, że nie jest prosto wyciąć na przykład takie puchate włosy. Stąd jeśli mamy kogoś na green screenie, kto ma takie, wiecie, kudłate, puchate włosy, to słabo to wychodzi na green screenach. Ciężko jest to zmontować, nie? Dlatego często różni redaktorzy, prezenterzy mają fryzurę raczej taką ulizaną, czy te włosy są jakoś spięte, a nie jakieś kudłate, nie? Ujęcia z dołu, stąd to wrażenie. No, trzeba by się przyglądać. Paweł pisze, to zrób. No, Pawle, wierz mi, no, jestem w stanie zrobić. Jestem grafikiem komputerowym, który się specjalizuje w sumie w animacji trochę, więc potrafię robić takie rzeczy. Ale po co miałbym? No, czy moim zadaniem jest robienie fejków? Nie wiem, czy bym chciał robić fejki i pracować, powiedzmy, 2 tygodnie nad robieniem UFO jakiegoś, które byście wzięli za prawdziwe, nie? A to też nie jest takie proste. Zauważcie, że zdjęcia UFO są bardzo często rozmyte, w kiepskiej rozdzielczości, bo to nie jest tak prosto. Znaczy... Ciężej jest zrobić, o wiele ciężej jest wyrenderować, stworzyć model trójwymiarowy jakiegoś drzewa czy organicznych form. A łatwiej jest zrobić ściany, robota, martwe przedmioty, nie? Więc UFO nie jest takie trudne teoretycznie, ale na przykład odbicia w tym UFO to już można zauważyć, że... One są nie do końca realistyczne. Jak UFO jest takie metaliczne na przykład i w nim się odbija całe otoczenie, to wprawny grafik pozna, czy jak się dobrze przyglądnie, czy to są realistyczne odbicia, czy to są pewne uproszczenia.

0: UFO zwykle nagrywane telefonem Duji, stąd taka jakość 75p. Pisze Christopher. Witam ponownie.
1: Obaliłem i to nie komunę, obaliłem ten filmik, już ci wklejam, to jest fragment trailera z filmu Big Man Japan z 2007 roku.
0: No proszę, jak szybko znalazł cwaniaczek z bombą w nosie. Czyli co, czyli to jest z którego roku?
1: Z 2007.
0: No to tak mi trochę to chodziło po głowie, że to właśnie wykorzystanie archiwalnych być może zdjęć, ale montowane we współcześnie, tak?
1: Tak, jest oficjalny trailer tam, chociaż nie, sam mogę też chyba jako moderator wrzucać linki, tak, mogę wrzucać linki, także zapraszam sobie do obejrzenia trailera. Nie wszystko wygląda tak imponująco jak na tym rzekomo słabym zwiastunie. Tam wcześniej Bierut to wrzucał na Discorda, ale mi się tak szczerze mówiąc nie chciało wtedy, bo tam Zenon go wziął pod włos. No ale tak, obalone, więc dziękuję, dobranoc. No to wracam do przeglądania robów.
0: Jak, jeszcze raz, jak się nazywa film? Big in Japan?
1: Big Man Japan. Wysłałem ci też linka na czacie skype'owym, także do tego trailera i tam masz official trailer HD.
0: Faktycznie, dobra, to przyglądnę się tutaj.
1: No okej, okay. See ya. Tam późniejsze części są dużo gorzej zrobione, ale wiesz, ale stare kino pozwala nam na trochę więcej jako grafik, na pewno zdajesz sobie z tego sprawę. Wracam do robótki, na razie.
0: No hej. Faktycznie, widzę, jest film Big Man Japan, 2007 rok. Ekscentryczny Tokijczyk przeistacza się w 30-metrowego olbrzyma, aby walczyć z potworami zagrażającymi miastu. No. Tak, i to mogła być taka retrospekcja na początku, że pokazywali dawne czasy i zmontowali ze starych archiwalnych zdjęć coś takiego, chociaż stylizowanie filmu na to, żeby wyglądał jak stare nagrania, nie jest jakąś wielką sztuką. To się da zrobić i może to wyglądać całkiem nieźle. Czyli mogą być współcześni aktorzy poubierani w starodawne stroje i można obniżyć jakość nagrania, można tak przerobić to na sepię, tak zrobić efekt z takiego właśnie starego nagrania, żeby były szumy, żeby były tam pęknięcia na kliszy i tak dalej. Czemu nie? Ale tu pewnie były faktycznie stare nagrania pomontowane. No, czyli KG Bierucie 1-0 dla potrzeby chyba. Okazało się, że to, co wziąłeś za autentyczne nagrania gigantów, to jest produkcja jakaś komercyjna. No i niestety często tak bywa. A trochę ubolewam, bo chciałbym, żeby takie historie były prawdziwe. Gdzieś tam też mam upodobanie do fajnych opowieści, nie? Chcielibyśmy żyć w świecie, który jest ciekawszy niż faktycznie jest. A to jest ta najsmutniejsza opcja, że świat jest taki zwyczajny, że jesteśmy takim mchem, który obrósł sobie planetkę, takim pasożytem, który tu żyje. Niczym specjalnym i że nikogo to nie obchodzi, nie ma żadnych istot wyższych. Po prostu tak się zdarzyło, jest takie życie tu na planecie. Gdzieś tam sobie żyją być może kosmici, ale oni też nie są jacyś szczególni. I to by było przykre trochę. Nie wiem, niby jestem ateistą, niby jestem niewierzący, ale to pragnienie niezwykłości, to szukanie niezwykłości, ta chęć obcowania z fajnymi historiami, opowieściami i ta perspektywa właśnie, że są jakieś istoty wyższe, że jesteśmy projektem, że mamy tu jakąś walkę z jakimiś siłami ciemnymi, no to jest fajne, jest to kuszące. A KGB Rut tłumaczy, napisałem, że jak na fake, to niezły, cofnij czat albo naucz się czytać. No ale KGB Rut tam, no dobra, spoko, czyli co, KGB Rut od początku to przedstawiał jako... Tak twierdzi teraz, że od początku przedstawił to jako fake, być może. Mógł to też napisać sarkastycznie, że no, niezły fake, co nie? I puścić, i teraz się tłumaczy tutaj cwaniaczek, się zabezpieczył. Co to już, to nagranie zniknęło? A nie, jest chyba. Hana Kazahari. A jak się nazywa inna taka, Yvonne Shamson, słuchałem sobie, Yvonne Shamson. No to jest kobieta, która twierdzi, że dotknęła tych, gdzieś tam miała styczność z wyższymi sferami związanymi z rozrywką z Hollywood i tam straszne rzeczy się dzieją w ogóle, handel dziećmi, pedofilia, jakieś szycie dziwnych strojów dla dzieci, chcieli, żeby coś tam szyła, jakieś dziwne, erotyczne stroje dla dzieci, chcieli ją zgwałcić, coś. I tak się zastanawiam czasami, czy ci ludzie faktycznie sobie coś wmówili, coś im się przewidziało, mają, są jacyś zaburzeni, czy to faktycznie się zdarzyło, nie? No zawsze, nigdy nie jesteśmy pewni, nigdy nie mów nigdy. I tak się zastanawiam, ile jest prawdy w tym, co mówią, nie? To jest ciekawe. Chcielibyśmy znać odpowiedź, co nie? No, ja przynajmniej chciałbym. Nie wiem, jak wy. A myślę, że wszyscy, słuchajcie, mimo, że chyba jest wśród nas więcej sceptyków niż marzycieli, chociaż... W zasadzie jedno drugiego nie wyklucza. Można być marzycielem i sceptykiem, ale mieć inne podejście do marzeń, do baśni. No ale zróbmy taki podział, że są ci sceptycy i marzyciele i spiskowcy. No to chyba więcej jest w nocnym radio raczej tych racjonalistów, sceptyków, ale to nam zupełnie nie przeszkadza w tym, żeby się zasłuchać na przykład w opowieściach KGB Ruta, który, no, on, jak pojawiają się takie tematy różne o rzeczach niewyjaśnionych, to on ma zawsze dużo do powiedzenia fajnych rzeczy. Ja bym sobie chętnie posłuchał, myślę, że audycja KGB Ruta, która ponoć się już szykuje i, no, myślę, że chyba mogę zapowiedzieć, że to już jest pewne, że pojawi się taka audycja w Nocnym Radio, wcześniej czy później. No, to myślę, że to może być niezła alternatywa dla, nie wiem, dla teorii chaosu, czy dla innych. A już na pewno będzie to poważniejsze i ciekawsze niż jakieś tam szable, gdzie jest groch z kapustą. A KGB Rut jednak, on się przejmuje, tak sobie trochę gadaliśmy ostatnio i on widać, że tak podchodzi poważnie do tego, chce się przygotować, chce, żeby to było na poziomie, chce, żeby to tam nie rwało, nie zrywało, żeby, no traktuje to serio, no, więc możemy się spodziewać naprawdę fajnej audycji, ale też bez jakiejś spiny, no wiecie, każdy kiedyś zaczyna nadawać i żebyśmy tam nie mieli pretensji do KGB Ruta o coś, nie? Że mu coś tam na początku nie pykło. Różnie może być, no zobaczymy. Ja czekam z niecierpliwością. Brakuje mi trochę takiej audycji w Nocnym Radio właśnie spiskowej. Moje czasy ostateczne to raczej taka słaba audycja była. Nie do końca jest to moja bajka. No kiedyś może się tym więcej interesowałem, dzisiaj to bardziej tak na siłę o takich rzeczach gadam i zresztą kurde, znowu pies tam gdzieś szczeka pod bramą, chyba go obrzucę cebulą znowu albo wyjdę i sprzedam liścia, jak to się teraz mówi, sprzedam pójdę i sprzedam gościowi liścia, typowi liścia sprzedam. Dziś każdy chce każdemu liścia sprzedawać. To słuchajcie, no znokautować kogoś liściem, to nie każdy potrafi. To naprawdę jest sztuka. To trzeba mieć parę w łapie trzeba umieć naprawdę tego liścia wyprowadzić, ale są tacy, co potrafią z liścia znokautować, nie? No ale gorzej, jak ktoś nie ma wprawy i taki Paweł Bednarz, który ciągle tam grozi, że komuś liścia sprzeda, temu, tamtemu, no to nie wiem, czy by był w stanie. Chociaż była taka sytuacja, to Paweł Bednarz się siłował z kimś z ochrony w Sejmie i jakiś taki przerzut zrobił, on chyba judo trenował, zrobił jakiś tam przerzut przez ramię typowi całkiem sprawnie. Taki bojowy jest. Chciał Michała bić swego czasu, bo trolle wkręcili Pawła Bednarza, że Claude coś do niego ma i tam i preparowali wiadomości jakieś, że tam obrażał tego Bednarza. No a Claude, no jak to często bywa w takich przypadkach, Bogu ducha winien, próbował nawet temu Bednarzowi wytłumaczyć, z tego co pamiętam, że to jest mistyfikacja, że go tam wkręcają w coś, ale z kolei u tych ludzi, którzy mają takie szurskie usposobienie bardziej, to oni są takie zagryziaki, jak już sobie coś wmówią, jak już się podniecą, jak już się rozkręcą, to już nie zatrzymasz, jak lawina idzie, nie? Już możesz tłumaczyć, to nie ma co. A Gosia też czeka na audycję Bieruta. Grzesiek pisze, jeszcze jakieś 70 lat temu można było wierzyć w zjawy obcych duchy, demony i czarownice. Trudno było naukowo obalać takie przypadki. Teraz świat przestał być magiczny. Niestety. No trochę właśnie stety, trochę niestety, ponieważ ta wiara w siły nadprzyrodzone, no to często jest zabobon, a od zabobonu blisko już do herezji na przykład. I ktoś cię oskarży o herezję i cię bierze na tortury, nie? Bo panuje wiara, że są różne siły i ty wspomagasz szatana i go tam na Łysej Górze z nim spółkujesz. No to zabobon nie jest dobra rzecz. A co do tej zdrowej paranoi, powiem wam, że ja już od wielu lat żyję tak trochę paranoicznie. To znaczy na wszystko uważam, staram się, dostaję jakiś sygnał i uważam już, nie? W ogóle bardzo ostrożnie chodzę, żeby się gdzieś tam nie poślizgnąć, nie przewrócić, patrzę się na lewo, na prawo, ktoś idzie naprzeciwko mnie, jakieś typy, co widzę, że zakazane mordy, to wyciągam ręce z kieszeni, jestem gotowy jakby do walki, nigdy nie zostawiam tego tak, że tam pieprzyć, nie? Tylko tak jestem, staram się być przygotowany na takie sytuacje, nie? Że mogą mnie zaczepić, że gdzieś, kiedyś się zupełnie tak nie przejmowałem. Pamiętam, kiedyś mi nawet kumple zwracali uwagę, bo gdzieś tam wracamy z gry RPG sobie w nocy i ja tam sobie coś drę, się śpiewam, wariuję, pajacuję. Kumple mówią, ty zamknij mordę, krawiec, ty wiesz, gdzie my jesteśmy, wiesz, ja znam tą dzielnicę, ja się tu wychowałem, tu lepiej, wiesz, bądź cicho, nie? A ja tam, walić to. A dzisiaj uważam już na wszystko, po prostu staram się analizować wszystko dookoła siebie i żyć ostrożnie, że tak powiem, nie? Chociaż nie zawsze to wychodzi, bo często się bagatelizuje różne sygnały z zewnątrz i tak to bywa. Bednarz był w sierpniu u Gierapa gościem. No był. Dostał raka i zrobił przerzut, pisze potrzebę. Znaczy, jakby nie patrzeć na takiego Pawła Bednarza i całą tą historię właśnie, przepraszam, z nielegalną adopcją dzieci, znaczy z nielegalną, z adopcjami, za którymi stoją źli ludzie i są niecne cele, które temu towarzyszą. I dzieci są krzywdzone. Jakby na to wszystko nie patrzeć, to obserwując reakcję wszystkich osób, którym Paweł Bednarz nawinął ten temat, celebrytom, aktorom, politykom, kukizom, jakimś tam Muńkom Staszewskim, Stilaw, politykom, aktorom, on wiele osób zaczepiał i starał się im ten temat naświetlić. I nieważne, czy on ma rację, czy nie, ale zauważcie, że wszyscy ten temat odrzucają jak gorącego kartofla po prostu. Nikt się nie chce tym zainteresować. I nie można w tym przypadku powiedzieć, że a, bo wszyscy są trzeźwo myślący i wiedzą, że to bzdura, bo nie do końca wiadomo, czy to bzdura, a poza tym czemu nagle jakiś taki człowiek o przeciętnym zupełnie intelekcie, nie wiem, jakiś Paweł Kukiz, miałby tak wszystko wiedzieć i wszystko zbadać i być tak przekonany, że to są farmazony. Po prostu ludzie się boją, są tchórzami. I mogliby coś zrobić, mogliby się tematem bardziej zainteresować, ale nie, oni po prostu nie chcą, nie? Bo im to nie na rękę. I to bardzo źle świadczy o tych ludziach znanych, że zupełnie nie wykorzystują swojego potencjału, że tak naprawdę nie mają chęci zrobienia czegoś dobrego dla świata, bo mogliby się chociaż zainteresować, mogliby się skontaktować z tym Bednarzem, a oni reagują tak, że mówią, w końcu o nich tam zaczepia, mówi im, kulturalnie często dość. A ktoś, ej, idź pan, spierdalaj pan, nie? No, sorry, ale tu chodzi o dzieci i naprawdę na kanale u tego Bednarza ukazywały się swego czasu bardzo takie niepokojące filmy, gdzie same dzieci opowiadają o tym, że są jakieś dziwne szkoły, gdzie są tam wykorzystywane masowo, że no zawsze można założyć i jest to dość prawdopodobne, że trochę jest podobnie jak z tym filmem o gigantach, że ktoś pokazuje jakieś materiały, ale to są materiały z innego źródła niż jest to przedstawione. Przykładowo, dzieci, które opowiadają, że ich tam że je krzywdzili i tak dalej, to mogły być dzieciaki, z którymi przeprowadzano wywiad, które wcześniej były w jakiejś dziwnej, chorej sekcie, tak? A zostało to przedstawione, że to jest jakaś szkoła, za którą stoją znane osoby, tylko że to już ktoś sobie dopisał i to było w tekście, nie? Po prostu no takie fałszowanie trochę, bo podawanie nieprawidłowego źródła i przekłamywanie informacji, że no to jest fałszerstwo zwykłe, nie? Ale sobie teraz gdybam, bo nie wiem po prostu. Normalny człowiek by się przejął, sprawdził, czy to prawda, jakoś by drgnął, a oni nic, pisze Mika. No dokładnie, Mika, ja też tak myślę, że coś tu nie gra, tak? Już niezależnie od tego, co myślimy o panu Pawle, czy traktujemy go serio, czy nie, to sama reakcja tych różnych znanych osób jest bardzo niefajna. Tak jakby się, nie wiem, no to jest wręcz aż dziwne, jak ludzie unikają tego. Znaczy, ja rozumiem to zjawisko, ponieważ to jest normalne, że ludzie odwracają głowę od tego, co jest straszne, co jest bardzo, no umówmy się, coś takiego jak krzywdzenie, wykorzystywanie seksualne dzieci, to jest bardzo takie niemedialne. To jest coś, co każdy się boi, że jak w ogóle pojawi się informacja, że jestem tu ja i taki temat, i takim tematem się zajmuję, to w ogóle spadnie na mnie takie odium, że już nie będą chcieli mnie zapraszać do TVP i do TVN-u i do Polsatu, bo to będzie takie skojarzenie złe będzie, nie? Z moją osobą, że tutaj pedofilia, ja, to po prostu ludzie się tego boją. Albo ludzie odwracają też głowę od bardzo takich drastycznych rzeczy, jakieś konie, które są przewożone w skandalicznych warunkach, urągających tam człowieczeństwu w ogóle, nie? I takie jakieś poranione właśnie te konie przewożone tam na mięso. no to ludzie automatycznie odwracają głowę i chcą się zająć czymś przyjemniejszym. I no, pomówmy sobie o czymś fajnym, nie? Kosmiczna federacja, kryształy, czakramy, to fajne, to tego się przyjemnie słucha. A o pedofilii, o krzywdzeniu dzieci, zwierząt, o jakimś tam gejostwie strasznym, że tam się, nie wiem, gdzieś tam gwałcą geje, to nikt nie chce o tym gadać w ogóle, nie? W nocnym radiu nie mamy z tym problemu, bo jesteśmy trochę już oswojeni z drastycznymi rzeczami i z taką rozmową właśnie kawa na ławę i tam się nie szczypiemy specjalnie, nie? I nie przejmujemy się, że nam nagle spadnie oglądalność o 10%, bo dla nas te 10% to jest 10 osób, no więc się nie martwimy i nie mamy reklam. Ale ktoś, kto ma powiedzmy kanał, gdzie ma 1 000 000 subskrypcji i nagle i to jest jego źródło utrzymania, to on się trzęsie cały, że mu nagle zlikwidują, że dostanie strajka, że mu zablokują nadawanie na żywo. I często ludzie, którzy mówią o takich rzeczach, już też abstrahując od tego, czy jest to prawda, czy nieprawda, czy fikcja, czy fantazja, czy cokolwiek, no to tracą na tym, bo mają faktycznie blokowane te kanały. Mają, obserwowałem to właśnie wczoraj, patrzyłem, że ludzie, którzy mówią o takich rzeczach, no, jak Żydzi, jakaś tam klika sędziów, służby, w końcu im znika kanał, no już, i nie mają, nie? No to się ludzie boją, no to jest to normalne, no. A co, mieli rzucić wszystko, bo szemrany schizol im powiedział, że jest afera? Zapytuje Potrzeba. Potrzeba, no ale dziwne jest, kiedy wszyscy co do jednego machają ręką i mówią, odpierdol się pan, nie? Poza tym nie znają tego bednarza często ci ludzie i jaką mają, nie mają o nim zdania, po prostu machają ręką i wolą się zajmować czymś innym, tak dla zasady, bo się boją, bo im szkoda, że szkoda im popularności ich, która może ucierpieć na tym, że się przylepią do takiego tematu. Ja tak to widzę, nie? A poza tym nie wiem, czy wszystko, o czym mówi Paweł Bednarz, to jest takie schizo kompletne. No, nie potrafię tego tematu do końca zweryfikować. A samo to, że nie chciał pokazać w sądzie dowodów, to też, no to może coś nam mówić, a może i równie dobrze być po prostu taką sytuacją, w której on... Ci ludzie często są już ostro sponiewierani przez system. To są ludzie, którzy byli zamykani do psychuszki czasami, siedzieli w pierdlu jakiś czas. Jest taki dziennikarz, który się nazywa Czujny, ma taką ksywkę Czujny. On został bardzo sponiewierany przez system właśnie. Zabrali mu dziecko, część majątku, siedział w więzieniu i on walczy właśnie z kliką sędziowską, z policją. Ciekawy człowiek bardzo i nie wygląda mi na wariata. Na pewno mniej jest taki ekscentryczny niż Paweł Bednarz, który od razu tam się rzuca, chce się z kimś bić, jechać do kogoś, ja cię zajebie, nie? Czy dzwoni właśnie na policję i opowiada, że mu tam zabrali mi rurkę i wie pan, ja będę wyciągał konsekwencje. A w ogóle kim pan jest, proszę pana? Dlaczego pan się nie przedstawił mi? Że pan się przedstawi mi? Ja już się przedstawiałem panu 5 razy. To 6. raz się proszę przedstawić, proszę pana. Kim pan jest w ogóle? Strasznie są krzykliwi ci ludzie często i nie robią dobrego wrażenia. No niestety, jeśli ktoś nie daje temu sędziemu, policjantowi w ogóle dojść do głosu i gada przez 30 minut, i coś tam pierdoli i przechodzi z tematu rurki z tworzywa, którą mu zabrali i chce zwrotu za szybę, a zaraz gada o smoku wawelskim, no nie robi to dobrego wrażenia. A Czujny akurat zrobił na mnie wrażenie okej, nie? Myślę, że... Znaczy, on jest bardzo taki, no, antymaseczkowy, COVID, ściema, ale przecież my wszyscy dzisiaj trochę jesteśmy przekonani, że tym koronawirusem to jest ściema, tylko różnie postrzegamy tą ściemę, nie? Ale no, chyba większość z nas jest przekonana, że władza w najlepszym wypadku sobie zrobiła z tego narzędzie do tego, żeby maskować swoją nieudolność, żeby wziąć nas za mordę, żeby nie zajmować się ważniejszymi rzeczami, tylko pierdolić o tym, czy będziemy się szczepić, czy nie będziemy. No, tu jesteśmy chyba w miarę zgodni, nie? Okej, zróbmy może przerwę muzyczną. W ogóle, słuchajcie, dzięki, bo dzisiaj i słuchalność fajna, i komentarze tutaj, telefony, i, no, i donejciki. Naprawdę zacne. Jestem bardzo zadowolony. Będę z wami dzisiaj siedział, ile fabryka daje. Spróbuję jakoś wypełnić wam czas. Okej, no to może przerwa muzyczna. Tym razem Royksopp, What Else Is There. Lubię tę piosenkę. Bardzo taka nastrojowa, klimatyczna. Tylko za cholerę nie wiem o czym.

Zacny utworek. No, okej, okay, już przyciszam, bo musiałem trochę podgłośnić. Okej. Okay. Niektórzy tu reklamują, krypciochę robią. W teorii chaosu dzisiaj energia z wody. Energia z wody. A u nas energia z wody. I co? No chyba niezbyt taki ciekawy temat. To znaczy, może i ważny, tyle że niekoniecznie taki wciągający bardzo. Energia z wody. Najprostsza free energy. Woda to jest w ogóle ciekawa substancja, nie? To jest jedyna substancja, która ma aż trzy stany skupienia. Lód, forma ciekła i gazowa. Jest jakaś inna, która ma takie właściwości. Już samo to powinno nam dawać do myślenia, że ta woda to jest jakaś niezwykła substancja, nie? No bo skoro nie znamy innych substancji, które mają trzy formy skupienia, no to... To znaczy, że ta woda jest już tylko z tego powodu bardzo wyjątkowa. A potrzeba się już tu dziwi. Ja jestem ignorant. Mogę z plasteliny coś ulepić, jak chcę, ta fajnego tak, plastusia jakiegoś. A na takich, coś źle powiedziałem? A to mi się pisze, że cztery. Prawie wszystkie? No jak to? To mu pisze, woda ognista. Krawiec pierdzący byk miał pewnie na myśli wodę ognistą. No tak, ja to o wodzie ognistej tylko mogę rozmawiać. Najlepsza woda ognista to jest woda ognista czysta. Duchy przemówiły. No to dzwońcie i prostujcie tu ignoranta. To nie wiem, skąd mi się wzięła ta informacja. No ale co, to proszę podać mi inną substancję, która ma trzy formy skupienia. Proszę bardzo. Potrzeba do tablicy. No, proszę bardzo. No. Nie boli cię mózg od mużdżenia? No boli, no. Boli, dlatego piję, żeby zapomnieć, że jestem taki głupi. Cztery stany, jeśli jeszcze... coś nie wymyślą. Ja to bardziej jestem humanista, no. Humanista tańczący twista. Plazma jest podobno czwartym stanem skupienia. No, jeśli ktoś uważa Mehrana Keshe za autorytet naukowy, to chyba tak. On się na takich rzeczach koncentruje.

0: metan jest tu wymieniony. Woda plazmowa. Nauczaj mnie, nauczaj, prostuj, potrzebo.
1: Oj, strasznie się pobaliłeś. Praktycznie powiem, że niemal każda, bo nie chciało mi się przeglądać całej Wikipedii i całej tablicy Mendelejewa, ale niemal wszystkie substancje mają coś takiego jak temperaturę wrzenia i temperaturę topnienia, czyli przechodzą ze stanu stałego w stan ciekły i w stan gazowy. Weźmy, nie wiem, rtęć, tak? Masz rtęć płynną, masz rtęć stałą, masz też opary rtęci. Masz opary i stady ciekłe, nie wiem, żelaza, jeżeli je odpowiednio rozgrzejesz, a jeżeli je rozgrzejesz jeszcze bardziej, to przechodzą w kolejny stan skupienia. To jest właściwość materii, to jest fizyka piątej klasy podstawówki, ale podejrzewam, że wiem, co ci się popierdoliło ze względu na to, że woda faktycznie jest wyjątkowa, ze względu na to, że jest jednym, nie wiem czy jedynym, ale na pewno jednym z niewielu związków, które będąc w stanie stałym, mają, się powiększają.
0: Aha, czyli że zwiększa swoją objętość woda, tak, jak zamarza, tak? To jest ta wyjątkowość, tak?
1: No znaczy, tak,
0: a skąd mi się to wzięło? Ja gdzieś to musiałem wyczytać, bo zwykle bazuję na tym, że gdzieś wyczytam coś, a nie, że sobie tak wyobrażam. Ale słuchajcie, tak na swoje usprawiedliwienie, jakbym nie był głupi, jakbym tutaj baboli nie walił, to i tak gadam mądrzej niż przeciętny szur.
1: Podejrzewam, że gdzieś to właśnie wyciągnąłeś z jakiegoś szurtetu.
0: Od Gabriela, 12 tysięcy szabel.
1: Na pewno bym się nie zdziwił. Woda jako jedyne ma 3 stady skupienia. Tutaj Paweł 9 ukradł mi dowcip, bo stady zjednoczone mają dużo więcej stanów i jakoś ich nie szanuje.
0: A jesteście złośliwi po prostu. Wy tak specjalnie właśnie, żeby zniszczyć to radio.
1: No i coś sobie popsułem, bo chciałem naprawić.
0: Znowu? A. Co ty tak psujesz wszystko ciągle?
1: Aha.
0: Kurde, ale znowu babola walnąłem. Ja ostatnio ciągle babole walę, a to cena świni 4 zł, a to woda... Słuchajcie, zróbcie taki zbiór mądrości krawca i takiego dżingla nagramy, jak krawiec się wymądrza i tutaj będę gadał...
1: Kurde, ale...
0: Ale ja specjalnie, bo ja chciałem was strollować, żeby jakby zobaczyć, czy wy wiecie. Specjalnie trolluję, żeby pobudzić wasz intelekt, żebyście zaczęli w końcu gimnastykować ten swój mózg. Ja robię takie prowokacje po prostu. No.
1: Znalazłem przedziwnego baga, ponieważ kiedy zaczynam rozmawiać na Skype'ie, to wtedy mi się wiatraki przestają kręcić.
0: O, to ciekawe.
1: A kurwa, bo to jest kurwysyn wycisza. Jezu, wiem, jak to wyłączyć. Ja pamiętam. Czekaj, wyciszę się na sekundkę.
0: Aha. Nie kupujcie tych.

0: Kurwa, jeżeli masz zajebisty mikrofon podpięty pod USB, Jezu, dobra, zajebiście, znalazłem to. Dzięki ci, nocne radio, chwała ci, krawiec, wysłałbym ci donate, ale już dzisiaj wysyłałem, więc nie dostaniesz więcej.
1: Wysyłałeś dzisiaj? Pod pseudonimem?
0: Zawsze. No prawie zawsze, kiedyś tam się chciałem z tobą popucować.
1: Kurde, ale tak, ale co to, taki to... hojny jesteś? Coś ode mnie będziesz chciał pewnie za niedługo, już ja cię znam.
0: No oczywiście, że będę chciał, bo tutaj słyszałem, że ktoś wczoraj wysłał na Tip & Donation jakiegoś donata. Się zastanawiam, czy mi wyślesz.
1: Właśnie, tak się ostatnio zastanawiałem. Już tak miałem... Już tu miałem palec na Enter, wyślij do potrzeby, ale pomyślałem, że ty byś się głupio czuł, jak ja bym ci wysłał i nie wysłałem w końcu.
0: Ale tak, kurde, to jest to. Ja pierdzielę, nie mogę. To jest właśnie ten feature, że faktycznie te mniejsze Maki mają tak od pewnego momentu, że jeżeli masz podpięty mikrofon, to wtedy wyłączają wiatrak, żeby nie przeszkadzać ci w rozmowie. Co oczywiście ma sens, jeżeli używasz tego wewnętrznego mikrofonu, bo to wibracje i tak dalej. Ale kurwa, jak to gówno wyłączyć? Udało mi się przez chwilkę to ocyganić, ale przynajmniej wiem, w czym leży problem. O Jezu, ale teraz będę darł łacha z Maka, ja pierdzielę. Bo tak ładnie wszystko mi szło, ale też i w poprzednim nocnym Marku. Najzabawniejsze jest to, że kiedy wyciszam mikrofon w Skype'ie, to wtedy te wiatraki wracają do normalnego stanu, ale teraz udało mi się je oszwabić, także to wszystko jakoś ładnie chłodnieje. Ale ja pierdzielę, ale to zjebali. Jesus! Normalnie, ojejku. To znaczy, feature niby fajny, no ale ktoś tutaj nie pomyślał, że... O! I właśnie mi się fany skręciły. Dobra.
1: W ogóle, żeby sobie to wszystko poustawiać, czy to na PC-cie, czy na Macu takie nadawanie, to naprawdę trzeba mieć łeb jak sklep, bo tam są takie ukryte różne rzeczy, właśnie jakieś wyciszanie, dostosowywanie głośności gdzieś tam w systemie, trzeba to wyłączyć. Ja mam zawsze zagwozdkę, jak mam nową instalację Windowsa, to tam się naustawiam, nakonfiguruję, a ktoś, kto tak się słabiej trochę zna, tak nie kuma, że tam sterowniki, jakieś tam inne gówna, to ciężko jest to ustawić wszystko.
0: No. Ja nie wiem, ja jestem teraz w tym momencie naprawdę wybitnie rozczarowany. Jejku, nie, naprawdę, ale fajnie, żeby się to udało w końcu znaleźć, bo tak coś czułem, że zachowanie podobne jak w sytuacji, kiedy komputer się przegrzewa, tylko jeszcze muszę znaleźć opcję, w jaki sposób tego feature'a wyłączania wiatraków wyłączyć, bo przez chwilkę działało, ale już działać przestało. Nie będziesz miał nic przeciwko, jeżeli będę sobie tutaj siedział z wyciszonym mikrofonem, bo chcę parę rzeczy potestować i ten.
1: A sieć, twoje radio też. No to okay. Co ty się pytasz? No, to potrzeba się tam wycisza i sobie eksperymentuje, a wy słuchacie luźnych gatek, beztematycznych, bezobjawowych i beznamiętnych i... W ogóle bez gatek dzisiaj siedzimy sobie. No, niektórzy tak, słuchajcie, nadają. Mam pewne informacje, ale nie powiem, kto nadaje nago. Może sobie potrzeba nie życzy na przykład, żebym takie informacje zdradzał, tak? Że
0: spindolem biega. A dzisiaj wyjątkowo akurat mam koszulkę.
1: W koszulce samej siedzi na golasa. Wyobraźcie sobie teraz, sobie tak się wymądrza, tak wszystko wie, a tak siedzi z pindolem na wierzchu w koszulce samej. To trochę to tak zmniejsza twój autorytet.
0: To powiedz, co ty masz na sobie, cwaniaczku?
1: Dresy zapierdziane i sweter taki brudny, sportowy golf, taki, ale taki brudny na maksa, cholera, aż sam sobą gardzę po prostu, muszę w końcu wyprać. I majtków nie noszę, zdradzę wam, jeśli by to kogoś interesowało, na pewno są tacy, których to zainteresuje, nie noszę majtków. Lepiej się czuję, majtki jednak uwierają, jednak ta moszna jest ściśnięta. No. Poza tym, jak spotkam jakąś dziewczynę, to szybciej mogę się zabrać.
0: Ale jak spotkasz mężczyznę silniejszego od siebie, to będzie miał krótszy czas dostępu.
1: Właśnie. Tego nie wziąłem pod uwagę. Ale nie, fajniej tak bez majtków. Nie poważam majtków, nie stosuję, nie jestem.

0: bezmajtkowcem. Niektórzy nie noszą maseczek, ja nie noszę majtków. Tylko po prostu spodnie zakładam. Można powiedzieć, że spodnie są moimi majtkami. Co może się nie kojarzyć zbyt dobrze. Ale... taki luzik jest. Po prostu. I lubię sobie w domu chodzić w dresikach. Też tak bez majtków w dresikach. To już w ogóle mam luzik.
1: Tak pod tę audycję w końcu luźne gadki się nazywa, prawda? Hmm.
0: Dokładnie. Ja chciałem cię tutaj zbesztać. Źle wkleiłeś logo. Wysłałem ci instrukcję, jak masz wkleić logo luźne gadki. Za duże było. Trzeba było je zmniejszyć jeszcze.
1: O ja pierdolę, no. Mhm. Coś jeszcze? Coś jeszcze się nie podobało? A, dobra, wiem, co ci się nie podobało, bo kurde się nie doświetliłem, ale to bawię się, eksperymentuję i cię totalnie osrałem przed odpaleniem audycji. Więc w ogóle zapomniałem całego pomysłu, zapomniałem całego scenariusza, nie powłączałem masy rzeczy, które miały być przy okazji. Zostawiam sobie to na inną razę. Wygląda, że jeżeli wyślę do wiatraków odpowiednią instrukcję w momencie, kiedy tylko tak trochę walczę z systemem, a nie podoba mi się, nie lubię walczyć z systemem, wolę być jego przyjacielem. O mój Boże, ja to powiedziałem na głos. O, i teraz znowu się uciszyłem.
0: Systemowiec cholerny.
1: No, więc teraz muszę sobie w preferences wejść i tutaj sobie prześmignąć tu i prześmignąć tu i za chwilkę wiatraki wrócą.
0: Ale to jest... Zhakuj je, tam ty wszystko potrafisz zhakować. Słuchajcie, potrzeba potrafi wszystko zhakować. On potrafi zhakować całą rzeczywistość. Zhakować sobie na przykład kuchenkę w kuchni, muszlę klozetową potrafi zhakować. Potrafi zhakować radio, FM takie, tam coś pokręci, on wie jak to kręcić właśnie i wszystko zhakuje. Nawet może czas potrafi zhakować, jak Hackerman z Kung Fury się przenieść w czasie. To mother hacker. Hakowanie rzeczywistości, tak czasami się mówi, nie? Lifehacki też, no. W ogóle lifehacki fajna sprawa.
1: Trochę coś w tym jest, tak, bo mimo wszystko maszyny powinny być nam podległe, niczym zwierzęta i rośliny. No tym bardziej, że stworzyliśmy je na nasz obraz i podobieństwo i tutaj w momencie, kiedy maszyna ze mną walczy, czuję ogromny dyskomfort, tak jakbym tę walkę, może nawet nie tyle powiem, że ją przegrywam, ale nie czuję się dostatecznie komfortowo. Chociaż jestem ciekaw, bo przy temperaturze 69 stopni na procesorze te wiatraki się załączają, a teraz nie będę przez chwilkę kombinował. Zobaczę, czy zgasną przy 40. Kurde, ale niby fajny feature, bo naprawdę pamiętam, kiedy ten feature wyszedł, strasznie się tym zajarałem, że to takie mądre, że to takie super. A tu się okazuje, że to tak naprawdę w pewnej konkretnej konfiguracji zwyczajnie nie działa. No i tak to już jest, moi drodzy, w tym życiu, że rzeczy, które mają zastosowanie w jednym miejscu, zastosowane w zupełnie innym środowisku sensu jakiegokolwiek nie mają. Ha. Tak trochę można powiedzieć nawet filozoficzne, jeżeli byśmy sobie chcieli przenosić jakieś, nie wiem, kody kulturowe z innych kultur, czy wzorce polityczne i prawne z innych krajów, no to może się okazać, że to zwyczajnie w naszym ekosystemie, wśród naszych potrzeb nie będzie działało.
0: Tak jak mi nie działa gotowarka do jajek, żem se kupił w Biedronce i... gówno takie, że dalej gotuje w rondelku, bo ja myślał, że tam się ustawić można, że na jakiś czas, a tam nie ma pokrętła, bo to była takie tańsze i dalej w rondelku. I jestem nieszczęśliwy, bo jednak lubię jajko na miękko i chciałbym mieć taki... fajną maszynkę do gotowania jajek, wypasioną, że się da zaprogramować, sama robi wszystko, a nie, ja muszę w ogóle tak, pierw tam nakłuć to jajko jakoś w tej do tej maszynki, jak wsadzam, potem mycie tego i tak często jest, że kupujemy sobie coś, co ma nam ułatwić życie, a ostatecznie jest z tym więcej roboty, niż to jest warte, za dużo zachodu z tym wszystkim i pierdolnąłem w kąt tą Wiesz, ale tak, do jajek.
1: Tak trochę jest. Jakieś takie zabawki w postaci maszyn do robienia chleba, jakbyś sam sobie tego chleba nie mógł włożyć do niego dostatecznie dużo czasu i miłości. Jakieś samowary, jakieś tam termomiksy, do którego tam wrzucisz wiadro mąki, wiadro szynszyli i wiadro gówna i z tego ci wyjdzie filet mignon, tak? No, myślę, że akurat nie, że to jest jakiś taki dziwny produkt, który nie do końca jest ludziom tak naprawdę potrzebny, no bo w gotowaniu jednak trzeba włożyć przede wszystkim serce i to nie zawsze jest zamarynowane, tylko swoje własne.
0: Tak, tak. Jak się gotuje z sercem, to wychodzi. Właśnie chyba to jest to, dzięki czemu takie fantastyczne zupy mi wychodzą. Właśnie tutaj trochę przypraw, tu spróbować, tu jeszcze tu trochę zmniejszyć ogień, przyłożyć się po prostu do tego. I to jest właśnie ta intencja, men. Wy się śmiejecie, że intencja, no, intencja, men. A tak naprawdę to jest często klucz do sukcesu, bo intencja to jest bardzo pojemne słowo, nie? O to chodzi. Wiesz, i w przypadku takiego magrawa, ta intencja może oznaczać bardzo różne rzeczy. Czy na przykład chciałeś to urządzenie faktycznie zrobić, żeby działało, a może była w tobie taka chęć udowodnienia, że to nie działa i miałeś złą intencję i zrobiłeś nawet niecelowo, ale podświadomie zrobiłeś byle jak, nie zbadałeś dogłębnie tematu. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, o co chodzi, człowieku?
1: Ja wiem, tutaj w tych magrawach faktycznie jest jakaś dodatkowa siła, bo w momencie, kiedy zacząłeś mówić o magrawach, to absolutnie nic nie zrobiłem, tylko użyłem pewnej konfiguracji, gdzie miałem przed chwilą intencję, żeby mi to wszystko zadziałało i faktycznie w momencie, kiedy osiągam magiczną liczbę 69 stopni na procesorze, to człowieku, wiatraki się odpalają, wiatraki się same odpalają, jakbym niczym taką intencję do nich wysłał, że tutaj już czuję, że jesteś trochę Chod maleńki. Tutaj myślę, że powinieneś trochę zwostować. I co? I tak patrzę na te wykresy, na te dane i on zaczyna kręcić. On zaczyna kręcić tym. Wiesz, skręciłeś kiedyś coś. No. I on teraz sobie kręci.
0: Mam dwie ręce, to kręcę, człowieku, wiesz. Ale słuchaj, znałem kiedyś kobietę, znakomita ogrodniczka. Uczyła w szkole ogrodnictwa, wiesz. Rozumiesz? I ona rozmawiała z roślinami, człowieku, wiesz? Gadała do roślinki swojej i ta roślinka rosła lepiej. Jak to wytłumaczysz, człowieku?
1: A mi się wydaje, że jeżeli mówisz do roślinki i mówisz jej dobre rzeczy w stylu, wiesz, kocham cię, albo bardzo cię lubię, albo dobrze, że jesteś, albo skręcę lolka, man. To dużo mniej na nią pluje, niż kiedy mówię do jej, ty kurwa jebana. I wtedy, kiedy sobie pluję, to wtedy przenoszę na nią jakieś wirusy i bakterie, jakieś grzyby z mojej jamy ustnej. Rozumiesz, człowieku? Kto ma wiedzieć, ten wie. Więc myślę, że to naprawdę mogłoby się udać.
0: I don't know, człowieku. I don't know, naprawdę nie wiem. Z czym ty dealujesz, człowieku? Naprawdę nie wiem. Nie wiem. Nie moja bajka. Nie, ale tak Dobra. Serio mówiąc, to naprawdę w tej intencji to coś jest, no, tak myślę.
1: Nie, myślę, że to raczej na zasadzie placebo i bardziej na zasadzie tego, jak, w jaki sposób my sami do tego podchodzimy.
0: Kurwa, pan profesor.
1: Bardzo łatwo zrobić sobie taki w domu eksperyment. Kupić dwie, nie wiem, prymulki w Lidlu, które każde będzie kosztowała 3 złote i zrobić ten eksperyment.
0: Mega mózg. Potrzeba się wypowiedział.
1: Come on,
0: ach, ale tak ciężko ci, nie wiem, ciężko ci się pogodzić z tym, że ta intencja to jest pojemne słowo i że to można różnie rozumieć i że jak chcesz coś dobrze zrobić, to zrobisz dobrze, a jak gdzieś tam masz w podświadomości, że nie chcesz zrobić dobrze, to nie zrobisz dobrze, kurwa mać.
1: Był jakiś grecki filozof, którego imienia teraz nie pomnę. Wydaje mi się, że to był Arystoteles, ale głowy nie dam. Jeżeli ktoś wie, to niech mnie poprawi, który powiedział, jeżeli coś ma wiele znaczeń, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia.
0: A się nie zgodzę, nie zgodzę.
1: Świat, ale akurat świat w tej
0: nie jest
1: intencji,
0: czarno-biały,
1: tak?
0: Świat nie jest czarno-biały i często punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, panie.
1: Nie wiem, czy wiesz, ale Lech Wałęsa otworzył kanał na YouTubie.
0: znowu. On zawsze był taki hopsiub do przodu, jeśli chodzi o internet. Tam gadu-gadu. W ogóle.
1: Jezu, pamiętam to, kurwa. O Boże, ciężkie czasy dawnych studiów to mniej więcej były. O ja pierdzielę, pogadaj sobie z prezydentem. Ja naprawdę nie wiem, czy za tym stała jakaś sztuczna głupota, bo tutaj inteligencją tego nie można nazwać, czy kompletnie nawalony Wałęsa. Szkoda, że nie mam tego w żaden sposób zarchiwizowanego, ale bardzo często było tak, że bardzo często były takie sytuacje, że okej, wszyscy już mają mocno w czubie, no to idziemy pogadać z Wałęsą.
0: Potrzeba to anyway, zawsze trollował. Od małego, jeszcze za czasów Wałęsy, tam szedł gdzieś i tam trollował Wałęsę. To troll od małego w ogóle.
1: Wiesz co, trochę tak mi się wydaje mimo wszystko. Kurde, rozgryzłem to. Chyba wygrałem ze swoją maszyną, a walka naprawdę tym razem była nierówna. I nie powiem, dumny jestem z siebie. Co prawda nie podoba mi się, że ma jakieś graniczne temperatury, w których się włącza i wyłącza. Wolałbym, żeby to było na stałym poziomie, no ale ja cię jeszcze dorwę, ty wiatraku, jakiś tutaj silniczek zamontuję, żeby wiesz, żeby zapieprzał tymi wentylatorkami.
0: Kup se taki plastikowy jajko-timer, wrzucasz go razem z jajkiem do wody i ci pokazuje, kiedy wyciągnąć, pisze Paweł. O, to muszę się zainteresować, bo naprawdę, no słuchajcie, jajeczko to jest jajeczko jednak, tam jest wszystko w tym jajeczku. I naprawdę takie jajeczko na miękko, to nie ma nic lepszego, jeszcze masełka sobie tam troszkę wrzucić, chlebek z szyneczką, pomidorek, to jest najlepsze śniadanie, jakie może być. Jedyne, co może konkurować z takim śniadankiem, to według mnie angielskie śniadanie mistrzów, nie? Tam kiełbaska, jajko sadzone, fasolka, no to też lubiłem się tym zajadać w Irlandii, ale no, takie właśnie polskie śniadanie to jest jajeczko, chlebek, szyneczka, pomidorek. Chociaż Eskimośki mogły mieć by inne zdanie, bo oni tam nie łączą ze sobą, w ogóle nic nie łączą. Właśnie, potrzeba, co myślisz o tej idei, o tym pomyśle, żeby nie łączyć ze sobą różnych rzeczy? Może Żydzi mają rację? No wiesz, mieli rację już z tym, żeby myć ręce przed operacją plastyczną, przed operacją chirurgiczną, to może mają rację też, może mają taką, wiesz, jakąś wiedzę, zawsze są trochę do przodu i coś robią, nie wiedzą czemu robią, ale mają rację. I to takie niemieszanie nabiału z mięsem, niełączenie, to może to jest zdrowe. No chyba są takie trendy teraz właśnie, żeby nie łączyć różnych rzeczy. Spytałem się wczoraj kolegę weganina, właściwie co ty jesz? I tak w sumie wyszło, że on tak byle co je i go tam nie interesuje. On się chce napchać tą kaszą, ciągle tą kaszę je. Tak ciężko jeść jak się, coś dobrego, jak się jest weganinem. To naprawdę trzeba włożyć dużo trudu, żeby nie używać żadnych produktów odzwierzęcych i coś dobrego skonstruować w kuchni.
1: Wiesz co, nie znam się akurat na tym, także nie będę się za bardzo wypowiadał. Mam takie przeświadczenie i to bardzo daleko idące przeświadczenie w postaci, że pożywienie, które spożywamy, jest bardzo, bardzo skomplikowane. Mamy ogarniętą tablicę Mendelejewa, mniej więcej rozumiemy, jak działają te pierwiastki, mniej więcej rozumiemy podstawowe i dużo mniej podstawowe związki, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do bardziej skomplikowanych właśnie jakichś, wiesz, skomplikowanych tłuszczów, kwasów jakichś właśnie cudów na kiju, to już to powiązanie trochę się może skończyć ze względu na to, że w naszym układzie trawiennym te rzeczy są rozbijane na coraz bardziej proste rzeczy, tak? No i zasadniczo dążymy do pewnych podstawowych jednostek energetycznych, ale oprócz tego oczywiście zostaje pewien odpad, który też między sobą może na poziomie chemicznym reagować. Za słaby jestem w chemii, z chemii w uszach, by stwierdzić, czy to jest szuria, czy nie, Na pewno nie ma tutaj prostych odpowiedzi na zasadzie nie łącz jajka z jajkiem, czy tam nie łącz jajka z parówką na przykład, tak? Bo to są zbyt skomplikowane rzeczy, które tam siedzą, ale podejrzewam, że mniej więcej miałoby sens, żeby sobie rozgraniczyć te podstawowe trzy grupy węglowodanów, cukrów, węglowodanów, tłuszczy, soli i innych pierdół. Że jednak coś w tym jest, ale jeszcze nie do końca mamy to ogarnięte. Mm-hmm.
0: No tak, jest dużo takich diet, które wskazują, aby na przykład jak robisz sobie mizerię, to żeby nie dodawać śmietany, bo ona jest odzwierzęca, żeby nie łączyć powiedzmy tego warzywa z produktem mlecznym od krówki, tylko użyć jakiegoś takiego rozcieńczalnika, płynu, który jest pochodzenia warzywnego, roślinnego, żeby dać tam jakiś, nie wiem, olej rzepakowy, czy tam jakiś ocet. No i wydaje mi się to tak, wiesz, do niektórych rzeczy możemy podchodzić tak jak Żydzi, intuicyjnie, czy tam po prostu robić coś, bo robimy, a nie tak wiecznie analizować, bo po prostu brakuje nam wiedzy, ale coś czujemy, że jest to dobre i ja się skłaniam ku temu. Wiem, że cię to brzydzi po prostu i się wzdrygasz teraz i cię ciary przeszły po plecach, jak mówię takie rzeczy, że na intuicję, na chłopski rozum, na wyczucie, ale myślę, że to nie jest złe. No, zwierzęta tak działają i to im się często opłaca. No, gadaliśmy o tej intuicji. Czemu nie? No, tłuszcze i węglowodany, nope, pisze Ciąg Bolunga. Ciągu się zna właśnie na tych sprawach, on się tym interesował.
1: Ciągu, wbijaj na Skype'a!
0: No, może coś tam... Nie, już Ciągu tyle, jak słuchacie nocnego radia, to pewnie słyszeliście już wiele rozmów na ten temat i Ciągu już nam tłumaczył, nie wiem, czy jemu się chce po raz dziesiąty to samo mówić i obalać też, bo często coś mówię, a on też obala. Znaczy, w moim przypadku to nie jest sztuka, coś tam obalić i wykazać głupotę prowadzącego, ale właśnie jak coś się chcecie dowiedzieć o jedzeniu, o żywieniu, o diecie, tego typu sprawach, to dociąga. Walcie jak w dym.
1: Tak. Tutaj to słusznie zaznacza. Tak, jak najbardziej się zgadzam, że łatwiej jest rozbić związki proste, jak aminokwasy roślinne, niż złożone białka zwierzęce. Oczywiście w 100% tak, jak najbardziej się zgadzam, tylko wątek dotyczył pewnych reakcji pomiędzy tym, żeby, nie wiem, nie mieszać schabowego z ziemniakami, dajmy na to, tak? Jak ta słynna dieta Kwaśniewskiego, która finalnie się okazała kompletną szurią, ale...
0: Tak?
1: Tak, oczywiście.
0: Ciekawe. No, ale masa osób tym była zafascynowanych. No. Ale to w ogóle w dawnych czasach, w dawniejszych troszkę czasach, to w Polsce, znaczy to tu fajnie wychodzi, jak Polacy się rzucali na wszelkie nowości. W ogóle takie kraje, w których na przykład sekty są nowością, to te sekty mają w ogóle żniwa, nie? Jak w Rosji się pojawiły po raz pierwszy sekty po upadku Związku Radzieckiego, to wszyscy się rzucili na te sekty, one były bardzo popularne. Traktowano bardzo dobrze tych różnych sekciarzy, że to tacy fajni, śpiewają sobie, nie? Bo ludzie tego jeszcze nie znali i to tak ze wszystkim jest. U nas były też ten Zbyszek Nowak, ręce, które śmieszą, które leczą, przepraszam, i też wszyscy tam siedzieli zapatrzeni w te telewizory. Szybko, szybko, to wodę mineralną przynoś, zaraz będzie Zbyszek Nowak, siedzimy.
1: Ale nie mam mineralnej, może być z kibla? Dawaj z kibla, szybko, bo zaraz się skończy na Polsacie.
0: Kaszpirowski, jaki był szał. No, ale to widać, że to trzeba przejść przez pewne etapy, nie?
1: No ale tak, że Kwaśniewski, Szuria. Tylko też wydaje mi się, że Szuria znowu wraca, bo mieliśmy jakieś takie czasy, wiesz, lżejsze, teraz trochę większa pożywka była. Teraz w ogóle jest zabawne. Dzisiaj spotkałem się z naprawdę niesamowicie fantastyczną opinią, którą chciałbym się z wami podzielić. Nie jest to mój pomysł, przeczytałem go w pewnym miejscu. Nie powiem wam gdzie, więc wiecie co to za miejsce, że kiedy ludzie zauważyli, że od szczepionek wcale nie odpada penis, to nagle wszyscy zaczęli chcieć się szczepić i szczepionek zabrakło.
0: No. A też w pewnych takich miejscach, o których też nie będę mówił, bo nie wolno, ktoś rzucił taką myśl, że powinniśmy jeść coś, co jest najbardziej od, jakby oddalone od nas, jak to powiedzieć, no że my powinniśmy jeść ryby, bo są gdzieś tam najdalej od nas, jeśli chodzi o, o pokrewieństwo gatunkowe.
1: Wiesz co, krawiec, to ja tu, tutaj się ten wetnę, bo my powinniśmy w takim razie, ja i ty, wpieprzać te wafelki od Komunii Świętej, bo one są najbardziej daleko od nas.
0: Najzdrowsze będą dla nas. No. A w ogóle to powiem, że ja to tylko kawę zbożową piję. Nic innego, tylko kawa zbożowa najlepsza na świecie.
1: No ale prawda jest taka, że największą trucizną jest woda, bo każdy człowiek, który kiedykolwiek wypił wodę, to w końcu umarł. To znaczy, albo kiedyś umrze. Nie no, to naprawdę, tutaj można sobie niestworzone rzeczy z różnych miejsc dziwnych wyssane pociągnąć, tak? Jeżeli chodzi o dietę, bo to wiesz, dieta jest czymś bardzo miękkim, tak? Nasz układ odpornościowy, nasz układ trawienny potrafi sobie poradzić z mnóstwem tych rzeczy. Trochę tych rzeczy się kumuluje, nie do końca też pewnie jeszcze wszystko na ten temat wiemy. I bardzo łatwo zrobić taką fałszywkę w postaci, nie wiem, że leczysz raka sokiem z buraka, czy choćby, dobra, nie chcę akurat o tym mówić, bo zaraz się zacznie covidoza i się wkurwie i rzucę słuchawkami, kopnę w mikser, w ogóle sobie tutaj wyłączę i się
0: ode mnie wziął tekst, ukradł komunista.
1: Ale ty wiesz, ale ten koleś z tego lombardu już prosi, żebyś nie przychodził z tym mikserem pod pachą, bo już się ten drzwi zaczynają wycierać, bo tak wchodzi krawiec, mówi, ja zaraz tutaj, albo nie.
0: Może kiedyś jak umrę, to słuchacze odnajdą gościa z lombardu w Środzie Śląskiej i zrobią wywiad, spytają się, był u pana krawiec?
1: Usiądź, synu. Córko!
0: I się nagle okaże, że ten koleś z lombardu w Środzie Śląskiej został mega gwiazdą i osiągnął coś, czego mi się nigdy nie udało. I został mega celebrytą i zrobił karierę. Błażej do nas dołączył, no pięknie wyglądasz, pięknie się pan pokazał przed milionami słuchaczy, znaczy nie wrzuciłem na ekran, więc nie widzimy, jaki jesteś rozczochrany. Hej.
2: No nie, to...
0: Głośniej.
2: Halo?
0: No głośniej trochę halo? Sobie tam ustaw, za cicho jesteś.
1: Mikrofon?
2: Nikt nie może głośniej... Halo?
0: Głośniej.
2: Halo.
0: No, słyszymy się, a ty nas słyszysz?
2: Ja słyszę bardzo dobrze, ale bardzo głośno.
0: Aha. No, my mamy wszystko dobrze ustawione, Błażeju. To ty jesteś tym, który ma źle ustawione. Często. Choć ostatnio widzę progres. Ostatnio ci się udało w audycji wszystko ładnie poustawiać. Gratuluję. I po prostu chyba się wzruszyłem aż w końcu.
2: Oj, jakie chuje w nocnym radiu.
0: Komunistyczne chuje.
2: Bardzo.
0: Wcześniej coś mówiłeś, że cię kapitalizm rozwalił w ogóle i straciłeś szacunek do kapitalizmu. Bardzo. Czemuż to?
2: A siedzę sobie tutaj w moim, jak powiedzieć, salonie, czy dużym pokoju. Co się mówi, kurwa mać, ja mam 120 pudełek do rozpakowania. Rozpakowałem, nie wiem, 70. Wszystko, telefony, nie wiem, jakieś powerbanki, wentylatory, kurwa, 120 jakichś bardzo dynamickich rzeczy z Chin. To wszystko miało iść do wypierdolenia. Ja to odebrałem tylko dlatego, że jakaś moja, mojej żony znajoma zrobiła z nas firmę utylizacji i mogliśmy to wziąć, żeby to zutylizować. Zestawy na RedDot. To jest kurwa wszystko. Wentylatory, klimatyzacje. Kurwa, nie wiem co jeszcze. Jakieś zabawki dla dzieci. Tu mam robota, kurwa. Grzywota, elektrotechnik. To wszystko miało iść do utylizacji. Do wypierdolenia.
0: Takie...
2: Kapitalizm jest popierdolony. Bo tam stoi się taki rower, kurwa, miejski. Kurwa, to jest milion, kurwa, jakichś jebanych rzeczy.
0: Błażej, ty powiedz lepiej, czemu dzisiaj brzmisz jak furiat. No, jakbym furiata słyszał po prostu. I takie też komentarze się pojawiły na czacie, że coś sobie dziabnął, że ubzdryngolony, pijany w trzy dupy, po prostu narąbany, nawalony jak w ruskim czołgu komunistycznym.
2: No. Fizyczna praca, bo pojechałem do Essen, 120 kilometrów, musiałem załadować ten jebanego vana, a to jest, kurde, jakieś było, nie wiem, godzinę go ładowałem, godzinę. Jakimiś, kurwa, paczkami. I przyjechałem tutaj, musiałem go rozładować, jeszcze miałem jakąś taką, nie wiem, pracę do rozładowania. I ja pierdolę, jestem zmęczony, po prostu zmęczony. I furiat, jak sobie tam coś to jebie, a ja nie wiem, mam dojebaną adrenalinę, po prostu taką zwykłą adrenalinę męską. Bo jestem zmęczony tym wszystkim, a zadzwoniłem do ciebie, bo, o Jezu, już nie pamiętam. A co to było? No, chciałem się zjebać, ale nie pamiętam o czym, bo to było jakieś, nie wiem, 20-30 minut temu i rozpakowywałem to wszystko. Więc nie pamiętam, o co chciałem się zjebać.
0: No to chyba nic takiego ważnego, skoro zapomniałeś,
2: nie,
0: to nic wielkiego.
2: Dużo rzeczy chcę ci zjebać.
0: O dużo rzeczy. Mścisz się za to, że się ciebie czepiam o technikalia i chcesz
2: mi
0: dowalić.
2: Nie, nie.
0: Przyznaj się.
2: Nie. Mszczę się o to, że jesteś taki bardzo... jakby
0: śmiało.
2: Powiedzieć.
0: Śmiało.
2: Nie.
0: Co na sercu, to na języku. Śmiało.
2: Jesteś taki bardzo... jakby to powiedzieć?
0: Chujowy.
2: Chujowy do Enkiego. Bardzo, bardzo, nie wiem.
0: Chujowy dla Enkiego? Ja dla Enkiego jestem
2: nie,
0: bardzo miły.
2: Bardzo jesteś serwilny do niego. Bardzo go lubisz, serwilny.
0: Serwilistyczny chyba się mówi. No. Słuchaj, ja lubię Enkiego. To jest fajny kumpel. No.
2: Ja
0: ciebie też lubię. I co, mam się przestać kolegować z Enkim, bo ciebie też lubię, czy co?
2: Nie, bo Enki zupełnie panuje swoim radiem. I niektórzy ludzie, do których dzwonią, chcą robić złe rzeczy do ciebie, do mnie. I co?
0: Błażeju,
2: to jest... wygarnić. Ja mu wygarnęłem. Ja nie miałem z tym problemu, żeby mu to wygarnąć.
0: Błażej, ale to jest, widzisz, tak, że... Ja już się pogodziłem z tym, że w jego uniwersum będzie sporo ludzi, którzy mnie nienawidzą i jak się pojawię na antenie, to wiesz, to wychodzą na balkon, albo życzą mi śmierci, albo żebyś zdechł, ty komuchu z tego komunistycznego radia nocnego.
2: Kurwa, jesteś naszym kapitanem, to kurwa uprowadź nas.
0: Ale jednocześnie u nas w radio też czasami padają jakieś, wiesz... opinie, różne złośliwości są w stosunku do tamtych, więc tak się trochę to równoważy w sumie. Ja wiem, że na ciebie tam spadło trochę wiadro gówna, bo no, tobie życzył śmierci jeden słuchacz, ale wiesz, Enki też faktycznie nie do końca może zawsze zapanować nad swoimi słuchaczami. Ja też nie mogę. Jak zadzwoni, nie wiem, Bartłomiej Rybka i zacznie coś tu mówić, to ja też nie do końca panuję nad tym, nie? Wiesz.
1: Błażej, pozwól tylko, że się na jedno słówko wetnę. Czy naprawdę jesteś pewien, że chcesz w tym momencie o takich sprawach rozmawiać? I ja się wyciszę, tak tylko chcę ci poruszyć neurony.
2: Potrzeba.
0: Cię szanuję, proszę.
2: Potrzeba. Jesteś? No, nie ma. Nie, Krawiec, wiesz, o co chodzi? O panowanie swoim radiem.
0: Ale ty sam nie panujesz nad swoją audycją od technicznej na przykład.
2: Nie panuję od technicznej, że coś mi się urywa, audycja i tak dalej. Ktoś mi zadzwoni i chcesz kogoś zapytalić, to sorry, włączę i włączałem.
0: Ale popatrz na to od takiej strony, że to był chyba Szymon Singapurski, który tak ci złorzeczył. Jest jakimś tam wieloletnim kumplem Enkiego i ciężko było też Enkiemu trochę, wiesz, wypierdolić go nagle z anteny. A u nas też padały jakieś tam opinie, że wiesz, że tam się śmialiśmy, że tam, wiesz, Matołejko czy tam coś. I ja się pogodziłem z tym. Nawet, słuchaj, no jest okej, okay. nie ma co się obrażać. Ty jako komunista powinieneś mieć twardą skórę. Twardą skórę powinieneś mieć.
2: Ty przyszedłeś do Enki i próbowałeś coś wytłumaczyć, a Enki poszedł do kibla srać.
0: Nie było nic takiego, że ja próbowałem coś wytłumaczyć,
2: Było i kurwa, to wiesz co? Szacunek i tyle.
0: Ale popatrz, Enki ostatnio zadzwonił całkiem sympatycznie, się gadało,
2: do mnie?
0: Się spoko no zachował, nawet się przeprosił, nawet cię przeprosił. No czego ty więcej chcesz? Nie wiem, ma paść na kolana i się płaszczyć, czy co? No,
2: nie, bo kurwa się go pytałem, czy jak Krawiec zadzwonił, to poszedł srać. I nie powiedział tego, nie, sorry, ale...
0: Ale niech se idzie srać, jak mu się chciało, no to niech idzie, no wiesz, nie można tłamsić w sobie, bo ci jeszcze oko wypchnie.
2: Ja jestem na tej antenie i staram się być na tej antenie i kurwa, jak mi się będzie chciało strać, to nie pójdę strać, bo ktoś by nie, sorry, ale już mam.
0: Błażej, gdybym miał się dostosować do twoich rad i panować w 100% nad radiem, to powinienem cię zrzucić teraz, bo trochę jesteś ubzdryngolony.
2: Nie, bo się kurwiam,
0: ale ja nie mam z tym absolutnie problemu, bo wiesz, jesteśmy tutaj kumple, jest takie, a nie inne radio i się tak nie spinajmy, wiesz, z tym wszystkim. Słuchaj, a nie wiem, czy słowa ci nie połamią kości, no dobra, też sam pamiętam, że dzwoniłem i broniłem cię tam i też się trochę wkurwiłem, że tam takie rzeczy o tobie mówią, ale nie róbmy z tego wielkiego ajwaj, że tak powiem, trochę antysemicko, nie?
2: No i ci powiem, nie ma problemu, jak ktoś mnie krytykuje, nie ma problemu, ciebie, nie wiem, potrzebę i tak dalej, nie ma problemu, a jak ktoś będzie wzywał do zabijania ciebie, potrzeby, no to ja mam problem. To mam problem.
0: Zenon mi zarzuca często, że mam taką dziwną moralność. To znaczy, on to tak określa, że nie potrafię trzymać ze swoimi właśnie, nie? Że ktoś coś tam, że u Enkiego padną słowa, że tam zajebać Zenona, zajebać Błażeja, a ja potem idę do Enkiego i gadam z nim. I ja rozumiem, że to się wielu nie podoba, to jest taka moja wada, faktycznie nie tak się zachowuję czasami, ale nie chcę rezygnować z jakichś kontaktów.
2: Ale ty, bo... ja pytam, chcesz nas prowadzić? wszystkich.
0: Słucham? Ja
2: pytam, jestem do tego na radiu, bo ty jesteś. Ja sprowadzam gości, bo ty jesteś.
0: No, Błażej, no nie będę może taki, jakbyś chciał. No trudno, ostatnio mówiłem na audycji, nie czuję się liderem, nie czuję się papą Smurfem, nie czuję się tak kapitanem.
2: Ale jesteś. No i
0: no, to mam to w dupie, wybór. Stary. Ja jestem...
2: To nie jest twój wybór. To nie jest twój wybór.
0: Zawsze mam wybór. Zawsze mam wybór i zawsze będę
2: ale
0: miał.
2: Ale nie, to jest nie twój wybór. Jesteś. Po prostu jesteś liderem tego radia. I tyle.
0: No, w pewnym sensie jestem, ale nie będę tutaj się naginał do nikogo, bo mam taką duszę troszkę, wiesz, wolnego człowieka i lubię po swojemu robić, tak jak mi się chce, tak robię. Mam ochotę sobie zadzwonić do Enkiego, to dzwonię. Mam ochotę zadzwonić do ciebie, to dzwonię i nie będę się układał tutaj z nikim w żadne układy, że jak jesteś ze mną, jak jesteś z nami, to nie jesteś z nim. Absolutnie, nie będzie czegoś takiego, wiesz.
2: No patrz, Enki zadzwonił do mnie.
0: Wiesz, Błażej, no wiesz, no nic z tym nie zrobimy, wydaje mi się. Jest jak jest i nie będzie inaczej raczej. Nic,
1: ale
0: nic
1: Błażej, nie... Błażej, jeżeli faktycznie odebrałeś, ja rozumiem, że mogłeś to odebrać, miałeś ku temu pełne prawo i absolutnie do tego się nie czepiam, ale odebrałeś go, tak? Nie miałeś takiego obowiązku, żeby odbierać wszystkich po kolei. Krawiec zwykle tak robi, ja nie mam tego w zwyczaju, Zenon jeszcze mniej, więc odebrałeś go, więc tak trochę... Nie wiem, może bardziej na siebie tutaj spójrz i...
2: No, chciałem to trochę zjebać.
0: Ale skąd w tobie taka... Wiesz, no to są tylko słowa.
1: No nie, no grozili mu śmiercią, więc co prawda to są czcze gadania, tak? Bo to się raczej nie stanie. Ale to było bardzo nieeleganckie i tak też z mojej perspektywy. No Enki, mi się wydaje, że akurat tutaj potrzebowałbym sam trochę więcej niż usunięć audycji paru przeprosin, żeby to jakoś tam przeszło w niebyt. No jakoś mam problemy z zaufaniem.
0: Ale
1: niestety.
0: Popatrzcie.
1: Ale jestem zbyt zachowawczy.
0: Ale popatrzcie, ja się często wyrażałem bardzo ostro o katolikach, nie? Obrażałem ich uczucia, czy tam coś innego. To wszędzie się od czasu do czasu się coś takiego pojawi, no. Nie, chyba nie należy tego tak bardzo serio traktować, jakieś życzenie śmierci. Znaczy, to jest niefajne, to jest nieładne, to naprawdę źle brzmi, ale też się wtedy wkurwiłem. Ale potem sobie pomyślałem, że może to, co Enki mówił ostatnio, że ten Szymon, on tam coś miał z komunistami, bardzo nie po drodze, gdzieś go tam, nie wiem, musiał spierdalać skądś. Trzeba też to trochę zrozumieć, Błażej, nie? Że czegoś tam doświadczył. Nie wiem, gdyby mnie na przykład wyruchał ksiądz, nie? No to też bym, wiesz, teraz każdego, kto wspiera Kościół, naprawdę bym po nim jechał. Do Bajtitera bym powiedział, weź wypierdalaj z tego radia. Ty, kurwa, w papieskim sandale bujany, kurwa, cwelu watykański. Co?
2: Czemu nie?
0: No to trzeba to zrozumieć trochę też, no ale wiesz, no nic ci, tam nikt ci kości nie połamał, no stało się, to się stało, no zapomnijmy, no
2: wiesz. Skąd wiesz?
0: Bądź twardy, jak prawdziwy komunista. Komuniści są twardzi, nie? I odporni.
2: Nie wiem, dlaczego, bo jestem 2000 kilometrów od ciebie. I tyle. Kto może coś złego zrobić tutaj?
1: Ale nawet jeżeli miałbyś go na wyciągnięcie ręki, to przecież by się nic nie stało, bo jeżeli on faktycznie chciałby cię powiesić, to by nie gadałby o tym w internecie, tylko przyjechał do ciebie, spokojnie by cię znalazł, tym bardziej, że przedstawiasz się z imienia i nazwiska i by to zrobił. To jest, wiesz, to jest taki...
2: A wiesz, dlaczego nie lubię Enkiego?
1: To jest taki burek, to znaczy jeszcze wracając do Szymona, to jest taki burek szczekający zza płotu, tak? Bo jemu łatwo siedzieć
2: Był Enki u mnie na audycji, odebrałem go. A wiesz czemu? Bo mnie on, kurwa, chuj odchodzi. I co?
1: Nie znajduję logiki między dlaczego go odebrałem, bo on mnie chuj obchodzi. Jakbyś mógł tutaj nam trochę zagęścić, to tak trochę się jedno, A do B się za bardzo nie dodaje.
0: Ja potrzebę tak odbieram właśnie na tej samej zasadzie, bo mnie chuj obchodzi ten potrzeba, co odbieram.
2: Gra potrzeba, dla mnie mam bardzo radiowy głos.
0: Już przeszliśmy na ten level. Ja szanuję cię, potrzeba. Uważam, że jesteś takim Wojtkiem Manem naszym. Przytulę cię.
2: Tu. Nie, a nie Wojtkiem Manem, tylko takim, nie wiem, Kubą Strzyczkowskim. Bardzo ładny głos radiowy.
1: Może jeszcze Marcinem Zaborskim.
2: Nie, ale
0: Marcinem głos, Najmanem takim potrzeba. Naszym jest.
1: Dziękuję. No ale tutaj nie mówimy o moim głosie, tylko o tym konflikcie.
0: Ja uważam, że potrzeba to taki nasz Cezary Łasiczka trochę. A ja taki, nie, ja nie, taki bardziej Wojtek Olszak.
1: No dlaczego go nie lubisz?
2: Bo ja spędziłem na tym radiu dużo godzin i naprawdę starałem się zrobić w tym radiu. I spędziłem dużo moich godzin pracy, moich wolnych godzin i tak dalej, żeby ściągnąć gości, pozwolić o czym co ma sens i tak dalej, i tak dalej. A Enki to ciągle są donate, spłaćcie mi i tak dalej, i tak dalej. Szczerze, z nocnego radia nie miałem ani jednej złotówki, nigdy w życiu. Nie zrobiłem na tym nic.
0: Ale Błażej, my to wszystko doceniamy twoją robotę. Przecież ci wielokrotnie pisałem, że bardzo cenię sobie twoją pracę, właśnie ten wysiłek, który wkładasz. Wiem ile to kosztuje. Zaproszenie gościa i pisanie z nim.
2: Nie potrzebuję żadnych pieniędzy od waszego radia z jednej strony.
0: No, ale to bo też nie mamy, no to... Słuchajcie, no mało, że Błażej ani złotówki nie ma, no to też i sponsorował i bardzo jestem ci, Błażej, wdzięczny, ale też no z drugiej strony no nie możesz oczekiwać, że ja nagle się pokłócę, nie będę gadał z tym Enkim, bo to ja też go lubię, no lubię ciebie, lubię jego, wszystkich staram się lubić. W ogóle świat byłby lepszy, jakbyśmy się lubili tutaj wszyscy, a nie dzielili i żarli o byle gówno, że ktoś coś tam powiedział. To jest chujówka straszna.
2: Ty, ale proszę cię, krawiec, o byle gówno.
0: No powiedział coś jego słuchacz na ciebie, no, żeby cię zajebał. No i co, nie wiem, zginąłeś od tego, kurwa.
2: Jak jeden słuchacz, kiedykolwiek będzie mówił o zajebaniu krawca.
1: Krawiec, zaraz tylko wytrzeźwieję, wsiadam w samochód, przyjadę do ciebie i cię powieszę. Zajebię cię, typie.
2: Potrzeba.
0: No, potrzeba. Kończę.
2: Spomóż mnie, spomóż mnie. Ale to jest taki problem, nie? Możesz mówić o kimkolwiek chcesz. Jakieś tam kurwa pietoły. Ale w jednym momencie, jak będziesz mówić o kimśkolwiek, że chcesz go zajebać, sorry, ale...
1: Tak, to, ale oczywiście, to było przegięcie i to było nie fair. Szkoda, że Enki tego nie uciął.
2: Ja nie mówię o mnie, tylko mówię o Zanonie.
1: Czekaj, bo mi się pionki na szachownicy skończyły. Czemu Zenonie?
0: No bo o Zenonie też było, że tam zajebać tego Zenona coś było, ale słuchajcie, Enki się nie
1: Zenon
0: zachował.
1: Ale siebie mówi. Ale on nie potrzebuje adwokata, on jest dorosły.
0: No ale ja też tutaj chciałbym zaznaczyć, że Enki się fair takie... zachował, bo potem skasował tą audycję. Gadałem z nim i też mi mówił, że jemu to się nie podoba. Więc słuchajcie, no co ma więcej zrobić?
2: Nie wiem, on ma z tą spięcie, nie?
0: Ze mną?
2: Strasznie.
0: Ze mną?
2: No.
0: Nie ma już. Było, były tam chodzi. Jakieś spięcia, ale teraz jest okej z nami tutaj.
2: No mówię, że ma.
0: No bo było, se wytłumaczyliśmy pewne sprawy, sobie tam daliśmy po ryju i już, no. Jezu, ale czy to jest warte, żeby o tym gadać, bo już tak może skończymy ten temat, nie? Bo tak już... Znaczy, to jest też ciekawe, bo no myślę, że... Ja... Słuchaj, myślę, że to są tematy, które też się pojawiają w nocnym radio, to nas jakoś tam wyróżnia, że załatwiamy sprawy na antenie często. I to jest nawet spoko dla mnie, bo mówcie jedni drugim, to Pan Jezus tak zalecał, nie? Mówcie jedni drugim i spotykajcie się i sobie tam wyznawajcie grzechy, jak najbardziej, ale też nie musimy tego drążyć tak w nieskończoność. Błażej, słuchaj, no ja mam taką cechę, że może faktycznie powinienem bardziej stanąć za tobą, a tego nie zrobiłem. Jeśli ci jest przykro, no to mi też jest przykro, no mogę cię przeprosić tylko i no tak mam, no wiesz, no nie jestem zawsze w jakiejś tam bandzie i się nie opowiadam tutaj za Błażejem, czy za Enkim, czy za Potrzebą, no tak mam.
2: Chcesz, że kiedyś to sobie przyjadę z piwem do Wrocławia. Nie. Jeśli mieszka w Wrocławiu.
0: No spoko. Spoko, to pocałujesz pewnie klamkę, bo ja tak się raczej nie spotykam z ludźmi.
2: Ale ze mną.
0: Nawet z tobą, no.
2: Chujem jesteś.
0: Jestem, oczywiście, że jestem. Jestem chujem, nie przeczę. Jestem nawet większym chujem niż może wam się wydaje.
2: A największym chujem to jest Zenon. Moje wkurwia strasznie.
0: Czy jest ktoś, kogo nie wkurwia? Zenon? Wpisujcie jedyneczki na czacie. Zenon też jest spoko na swój sposób. Słuchaj, słuchajcie, ludzie, ogólnie, nauczmy się...
2: Zenon jest taki, że on jest idealny.
0: Nie wiem.
2: Zenon myśli ciągle, że jest on idealny.
0: Staram się kochać też Zenona takim, jakim jest. Już się pogodziłem z tym faktem, że nikt nie jest doskonały i każdy ma swoje jakieś tam jazdy. Zenon też ma swoje, no. I trudno. Ale to wiesz, to dobra, słuchaj, to pogadaj z nim i powiedz mu, co tam ci leży na serduchu. I tyle.
2: Zenona, wiesz co, w ogóle mam taką propozycję. Zróbmy rozdanie na tym radiu.
1: Okej, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham odpowiedzi. Błażej, czy przypadkiem jesteś naprawdę pewien, że chcesz ciągnąć ten wątek tutaj i teraz,
2: tak,
1: w tym momencie?
2: Rozdanie. Co chcecie?
1: No dobra, telefony. To ja mam 5 asów, tak?
0: Czerwone wygrywa, czarne przegrywa. Kto w szczęście wierzy, wysoko mierzy. To ja stawiam na czerwone.
1: Każdy szczęściu dopomoże, każdy dzisiaj wygrać może i cyk ruleteczka.
2: Dobra, co chcecie? Wentylator.
1: Wentylator się przydał.
2: Czekaj, co tu mam? Co jest, kurwa? A, dobra. Jak to się nazywa? Piekarnik.
1: Błażej, naprawdę, reality check. To się naprawdę, tak nie od razu odpowiadaj, tylko dwa razy zastanów, czy chcesz ciągnąć wątek w tym momencie.
0: Błażej się dzisiaj sfuriacił, totalnie się sfuriaciłeś. Jak mamy efekt Etama, to mamy też sfuriacenie się. I dzisiaj Błażej się sfuriacił totalnie.
1: To też było trochę zjawiskowe, że na samym początku tutaj na czatku YouTube'owym ludzie myśleli, że furiat zasłonił.
0: No dzisiaj brzmisz jak furiat zupełnie, ale rozumiemy, no. Piątkowa noc.
2: Pralka.
1: Flaszkę zawsze, flagę trochę mniej.
2: Nie, pralka.
1: Pralka, o Jezu.
0: Ja już mam to, dziękuję.
2: Dobra.
0: Co prawda działa tylko jeden program, ale...
2: To chyba jest piekarnik. Czekaj, bo w paczkach chodzę.
0: A masz może coś takiego właśnie, jakiś taki piekarnik elektryczny, bo mi nie działa piekarnik, mam uszkodzony, wywala korki.
2: No jest. Dwa, trzy piekarniki. Dobra. O Jezu, muszę przeszpleć te paczki. Ja pierdolę.
0: Chyba takiego wstawionego Błażeja jeszcze nie mieliśmy nigdy.
2: Nie wstawiam, to może przejść.
0: Zmęczony, jajeczkiem się strułem.
2: Nie, kurwa, 120 paczek.
1: Za dużo cię u Marksa.
2: Czekaj, ktoś ci telefon? Telefon? Czekaj, o ja pierdolę. Czekaj, dobra, trzy stoją. I to się nazywa Xiaomi X10. Dobra. Ktoś chce?
0: Już się pojawiły głosy. Ja proszę plazmę. Suszarka też może być. Pralka dla mnie. Już
2: a nie, plazma moja.
0: A co ty się tak wyzbywasz swojego majątku nagle?
2: Router ma, o kurwa, router do tych foliarzy. 5G, o kurwa, 6 anten ma. O ja, dla foliarzy.
0: Dobra, słuchaj Błażej, dzięki za telefonik, trzymaj się tam.
2: Dobra, trzymaj się.
0: No.
2: Trzymaj
0: się i się nie puszczaj. No.
2: Hej.
0: Hej,
1: hej. Okej, okay. Kiedy powiedziałem, że tutaj zadzwonię sobie tylko po to, żeby trochę poeksperymentować na nocnym radiu, nie sądziłem, że aż tak daleko to pójdzie.
0: Luźne gadki, wszystko się może zdarzyć, ale faktycznie takie trochę radio, jakby to powiedzieć, ludzi, którzy nie wylewają za kołnierz. Ja też sobie trochę dzisiaj pozwoliłem, szczerze mówiąc. Bywało, że i ty dzwoniłeś w stanie wskazującym troszkę.
1: Tak, w stanie łaski uświęcającej.
0: Dokładnie.
1: No ale też trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść niepokonanym, więc mi się wydaje, że nie, trochę dziwnie, bo nawet nie pamiętam wątków, nie pamiętam absolutnie nic, ale też kurde jakieś, dobra, nie, tutaj, a tutaj też osobiście się wyżygam, bo skoro furiat, kurwa z przyzwyczajenia, nie. Skoro Błażejowi się ulało, to też i sam sobie trochę powiem, to kurde, nie do końca mi się podoba, tak? Nie do końca mi się podoba to całe Enkigate, tak? No jednak pewne słowa padły, no przeproszenie i usunięcie audycji spoko, ale tak jakoś taki dystans jest, jakoś to nie wiem, jakieś mógłbym z Enkim wypić piwo, mógłbym z nim sobie gdzieś pojechać na jakieś bushcrafty, ale tak, żeby nie wiem, trochę tutaj trzeba to zwyczajnie odpracować, taką zwyczajną, organiczną robotą, tak samo jak wtedy, kiedy Etam sobie zleciał z możliwości nadawania, i miał możliwość po prostu zrobienia jakiegoś fajnego kontentu przez jakiś czas, tak? Przez jakiś taki subiektywny czas. Myślę, że to się może zmienić. Myślę, że jak najbardziej jest to do odpracowania, ale tutaj, że tak powiem, jakiś kredyt w tym barze się skończył, no przynajmniej u mnie. Wiem, Łysy, że to słuchasz, a przynajmniej będziesz odsłuchiwał. Nie wiesz tego osobiście, wiem, że nie weźmiesz, ale tak sobie po prostu myślę i mam do tego pełne prawo i nie czuję się z tym w jakimkolwiek punkcie źle.
0: Czy ja wiem? Enki jest bardzo takim emocjonalnym człowiekiem i on się daje ponieść emocjom często. Nachodzi go jakaś nagle, jakieś zniechęcenie, nagle się wkurwi na kogoś. No, tak ma, no, ale w gruncie rzeczy jest to spoko człowiek, no. Ja tam lubię, a też nie wszyscy się musimy lubić jednakowo, nie? No, ktoś tam ma jakieś sympatie, ktoś ma antypatię, no, to nie ma żadnego tutaj wzorca, żadnego wyznacznika, regulaminu, kogo mamy lubić, kogo nie, no. Kto nie lubi Enkiego, niech sobie nie lubi. Kto lubi, niech lubi, ale mnie już męczy trochę to takie czepianie się, jakieś najeżdżanie na siebie. U nas też padło trochę słów niepochlebnych, tak delikatnie ujmę.
1: Ale nikogo nie chcieliśmy wieszać.
0: Ale to jest takie, wiesz, już takie mówienie, ja mówiłem, żeby tylko mu nogę złamać, ale nie mówiłem, żeby go zajebać, nie?
1: No nie, nie, krawiec, zupełnie nie, zupełnie tutaj trochę pewnych rzeczy mylisz, ale okej, że tak powiem, ładnie się nie zgadzamy, jakbyście, drodzy słuchacze, usłyszeli parę naszych, nie wiem, jakichś rozmów prywatnych, szczególnie jeżeli tam jakąś tam robótkę bardziej, coś konkretnego mieliśmy, jakie tam rzeczy leciały, to sobie nawet nie wyobrażacie. A to jest fajne, tak? To jest fajne, że też no trochę jak takie stare, dobre małżeństwo się na przestrzeni czasu zwyczajnie docieramy, jakoś bardziej się po sobie nawzajem spodziewamy naszych wad, naszych niedociągnięć i tak bardziej z kolejną iteracją, z kolejną próbą nawet zrobienia tego samego, i nie mówię tutaj oczywiście o seksie analnym, żeby nie było, bo tutaj jest YouTube, to

0: nie, też nie oczekujmy, że inni nagle zdobędą te skille, które my mamy, nie? My się tutaj naprawdę, no, wyróżniamy dosyć mocno, jeśli chodzi o właśnie o pluralizm, o dystans, o... co jeszcze można by tu powiedzieć. Też potrafimy ugryźć, jak to zły wilk, ale... faktycznie u nas się nie pojawia coś takiego, że tam zajebać, odmieńca, nie? Raczej jesteśmy trochę innym towarzystwem. A u Enkiego jest dużo takich ludzi, no dużo, nie wiem, no jakaś część tej społeczności to są tacy ludzie bardzo fanatyczni, przywiązani do pewnej idei, szukają sobie wroga, no to jest, też jest to normalne, ale i tak są spoko ludzie, bo popatrzmy sobie tak obiektywnie, włączcie sobie jakieś kanały typowe, gdzie tam gadają sobie ludzie na żywo, to nagle zobaczycie, że zarówno Nocne Radio, jak i Radio Enki to są ludzie na poziomie, nie? Myślę, mimo wszystko, mimo że ktoś tam zadzwoni i będzie mówił, że zajebać komunistów, to mimo wszystko.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj Nocne Radio to tak od góry do dołu. Nagle tutaj kulturka i nagle tutaj taki pluralizm, że aż się kibel zapycha, tak? Nagle tutaj kulturka i tak, wiesz, tak jesteśmy taką, wiesz, taką sinusoidą, tak? A u nich to tak jest, tak mniej więcej te jakieś górki, dołki są dużo, dużo mniej widoczne. No też za bardzo, wiesz co, nie chcę obrabiać tutaj dupenkiem, bo aż takiej pretensji do niego nie mam, żebym mu tutaj wszystko wyrzucał w momencie, kiedy go nie ma. Jest to jakieś inne medium, czuję, że to co najlepsze, to znaczy najlepsze dla Nocnego Radia już zwyczajnie stamtąd skonsumowaliśmy. I dalszy mariaż za bardzo nam się nie przyda, no bo kto już miał usłyszeć o Nocnym Radiu, to już usłyszał, kto miał tutaj przyjść, to już przyszedł i nie ma tam za dużo więcej do uzyskania.
0: Ale co ty tak patrzysz, jakiś taki wyrachowany na... jesteś?
1: A dziwi cię to?
0: Co nam... No to wiesz, no ale... No dobra, no to ja tak nie patrzę, że to,
1: ja patrzę na ludzi.
0: Co ja zyskam na znajomości z Enkim? Czy jeszcze coś mogę zyskać? Już chyba nie. No to spierdalaj, łysy. No to, nie, no daj spokój, no kurwa, no co ty?
1: Nie, no też ma swoje zaufanie.
0: Słuchaj, ja trochę z Enkim więcej gadałem na priwa. Przypuszczam, że go znam lepiej niż większość z was i sobie tak gadamy od serca o różnych sprawach. Enki w radio to jest może trochę taki inny Enki niż w realu. Może on nie ma aż takiej wprawy, znaczy jakby to powiedzieć, może po prostu przyjął taką strategię, że w radio jest troszkę kimś innym. Weźcie to pod uwagę też, nie? Że znacie go z anteny, a ja go znam może troszkę lepiej z reala, sobie tam sporo pogadaliśmy, wytłumaczyliśmy pewne sprawy i to też trzeba brać pod uwagę.
1: Wiesz co, no może niby tak, ja nie do końca jestem w stanie odczytać tę intencję, która za nim stoi. Nie twierdzę, że ma intencję złą, nie wiem co się za tym wszystkim kryje. Ale tak, no nie wiem, bardzo, bardzo dużo jest takich nie wiem, ale jeżeli widzę, jeżeli bardzo czuję się nie wiem, no to mam jakieś takie zachowawcze podejście, że staram się wycofać. I taki mam charakter. Jak się czuję niepewnie, to przyjmuję postawę walcz albo uciekaj. I tak się nie do końca zdecydowałem jeszcze, czy tutaj walczyć, czy uciekać. Ale jest to gdzieś tam na podorędziu, na pewno w niedalekiej być może przyszłości. Także nie do końca, no nie wiem, no tam wczoraj też poszło trochę głosów krytyki, że go w ogóle odebrałem, z czym się, do czego za bardzo się zgodzić nie mogę, bo naprawdę wolę pogadać sobie z Enkim niż z Etamem. No tylko, że no też jest kwestia jakichś tam zaufań, ale nie chcę w sumie mi się już ciągnąć tego, nie chcę mi się ciągnąć już tego wątku. Zrobiłem sobie dzisiaj zajebiste spaghetti w stylu latającego potwora spaghetti na klopsikach, ręcznie umodelowanych klopsikach, które kisiły się przez 6 godzin w pięknej soczystej marynacie, przesiąkając smakami różnych warzyw i polecam taką wersję, taką

0: wersję spaghetti właśnie z klopsikami, z jakimś takim tylko odrobinkę rzuconym lekko pomidorowym sosem.
1: Nice. Brzmi nieźle. No, 6 godzin. Wow. Mnie coś korci, żeby gulasz zrobić, dobry gulasz jakiś. No, spaghetti, dobra rzecz też. Tylko właśnie coś czuję, że nie mogę tych takich jeść rzeczy. Nie, no, spaghetti się z jajek robi. Ja nie mogę jeść pszenicy, białego pieczywa.
0: A ty masz na to jakieś badania, czy sobie, czy masz urojoną celiakię?
1: Urojoną celiakię chyba, albo prawdziwą chyba raczej, bo faktycznie, stary, no widzę, jem pewne rzeczy i mi się robią takie, wiesz, plamy na gębie, jakieś te wypryski, coś, a nie jem tych rzeczy i jestem piękny i gładki i sobie jem
0: A czy
1: sałatki.
0: przypadkiem nie było tak, że zaczęły ci się te plamy robić po tym, jak porozmawiałeś ze swoim kumplem, który ci tutaj trochę szuru do głowy wkładał?
1: Nie, nie, autentycznie badam to już od dłuższego czasu, no coś mam chyba. Coś z tym jelitem, tak? To celiaki, czy jak to tam się nazywa? Nieszczelność jelita? Coś takiego? Nie wiem,
0: O
1: o co
0: Boże,
1: chodzi, ale
0: o Boże.
1: coś takiego jest, no. Nie mogę
0: Nie chcę
1: jeść.
0: przetamić, ale czy masz czarną kupę? Ale taką czarną jak węgiel.
1: Zdarza się czasem, tak. Czasem od czasu do czasu taka się pojawia, dziwna kupa. I tutaj widzisz, gadasz ziębą, bo zięba dużą wagę przykłada właśnie do jakości kupy. Ja nawet taki miałem apel, żeby wysyłać panu Jurkowi próbki w dużych ilościach, żeby mu nie zabrakło w paczkach.
0: Sobie wyobrażam, co to jest gówno chłopskie czy dziecięce, no. Czuję w tym. Oj, pan kupował witaminę C, ale nie z Visanto. A nie, słuchaj, wiesz co? Kurde, to zapisz się chociaż do tego lekarza, tak? No, nawet niech będziesz czekał sobie na termin 2 lata, ale to przejdź sobie testy alergiczne, bo to wiesz, bo to może mieć pewien wpływ, tak? Tylko żeby to było jakoś tam zbadane, a nie przez doktor Google.
1: Się boję lekarza. Pójdę. Ostatnio, jak poszedłem do lekarza, to wróciłem chory. 10 razy bardziej niż byłem. Już nie chcę chodzić do lekarza. I lekarz, co się go zapytam lekarza, to panie, ja nie wiem, a może pan, nie wiem, panie, to musisz pan zapłacić, to panu może coś powiem. A to... Nie lubię lekarzy, no wkurwiają mnie ci lekarze. Te stare baby siedzą jeszcze, kurwa, tam. Nie, nie, jak widzę lekarza, to uciekam po prostu i nie chcę iść do lekarza. Ale krew sobie zbadam. Dowiedziałem się, że mam przychodnię tutaj blisko. Zaraz za rogiem w ogóle. Gdzieś tutaj wychodzę z domu, 5 kroków i jestem w przychodni. Zbadam sobie krew, tak, to na 100%. Bo to jest świetne badanie w ogóle, które załatwia, no, dużo rzeczy. Można się dowiedzieć o sobie, badając sobie krew. I to jest tanie, szybkie, proste i naprawdę warto, no, sobie zbadać krew.
0: Krawiec, krawiec, a jeżeli coś ci znajdą?
1: No właśnie, to jest zawsze ten lęk, a jak się dowiem, że jestem chory? No.
0: No.
1: Ale słuchaj, to naprawdę, no powiesz, że szuram, ale takie życie w nieświadomości to może uratować czasami ci zdrowie, bo jesteś nastawiony zupełnie inaczej, twój organizm trochę inaczej działa, a jak się dowiesz nagle, że jesteś chory, to spada na ciebie ta wiadomość. Mózg wysyła sygnały do organizmu, wiesz, zaczynasz być chory, godzisz się z tą chorobą, ona cię opanowuje, a tak to ja nic nie wiem. Ja to pewnie mam raka, nie wiem, tam w ogóle nieszczelne jelito, raka, zgniła wątroba i w ogóle, ale się tym nie przejmuję i się dobrze czuję.
0: Musisz sobie kupić tę szynszylkę i oczyścić szynszylkę. Grzebieniem najlepiej.
1: Ty się śmiejesz z szyszynki, ale to jest taki nie do końca zbadany fragment naszego mózgu, który nas gdzieś tam prowadzi w mistyczne rejony.
0: No, ale to jeszcze nie jest odpowiedź na to, żeby jakieś szury tutaj tłumaczyły, że trzeba sobie oczyścić szynszylkę i wszystko będzie pięknie, tak? Skoro nie jest to zbadane przez ludzi, którzy mają wielomiliardowe laboratoria, warte właśnie miliardy dolarów, i oni tego sekretu nie odkryli, no to nagle zdarzy się taki, wiesz, wróż Janusz, który stwierdzi: a musi pan sobie kupić tutaj napar z azteckich ziół, który pomoże panel na oczyszczenie szenszylki. I wiesz co, mi się wydaje, że akurat w twoim przypadku nocne radio jest czymś właśnie w postaci takiego placebo, tak? Coś na podstawie czego dobrze, zwyczajnie dobrze się czujesz. I to ci robi naprawdę całkiem fajną robotę, a jeżeli byś tego nie miał, nie wiem, gdzieś byś uwiądł w robieniu różnych grafik za psie pieniądze dla różnych tanich agencji marketingowych, to miałbyś dużo więcej zmarszczek, brzuch większy niż ja i to wyglądałoby zupełnie inaczej. A tutaj masz takie, wiesz, takie małe coś, na czym ci zwyczajnie zależy, co do czego będziesz się przynajmniej starać, przynajmniej na tyle. I to robi dobrze na głowę. To robi naprawdę dobrze na głowę. Zauważ, jak wiesz, jak różnie ludzie się starzeją. No tutaj posłużę się bardzo tanim przypadkiem, mianowicie szkolną, tak? Jak sobie spojrzymy na Kononowicza, który jest w wieku, jak on się nazywa, Kuby Wojewódzkiego, tak? Czy Jana Łosia, który zmarł w wieku bodajże 50 lat, a wyglądał jak, wiesz, ja widziałem 90-latków, którzy wyglądali dużo lepiej niż on. No to to też pokazuje z jednej strony tryb życia, z drugiej strony też pogodzenie się z pewnymi rzeczami. No właśnie, no krawiec, na ile lat się czujesz?
1: No masz rację w ogóle z tym radiem, powiem ci, bo to dodaje sił i to taka jedna z niewielu rzeczy, że faktycznie się staram czasem. Jak najdzie, faktycznie, no i tak czujesz, że nadal jestem na tym świecie, nie? Faktycznie, no nie, ja już wiesz, też, no, ja, to mamy trochę podobne historie, że już tam bywało słabo, nie, w życiu. No, tak więc to radio trochę podtrzymuje, faktycznie. Na ile wyglądam, na ile się czuję... Właśnie całkiem nieźle się trzymam. To znaczy, mam trochę problem z zębami, ale tak ogólnie to wiesz, całkiem nieźle, nie? Wiesz, nie wyglądam na swoje lata, młodziej. I nieźle się trzymam, jak na swój wiek. Nie choruję, właściwie nie pamiętam, kiedy na coś chorowałem. Nie pamiętam, kiedy byłem u lekarza. Jakieś 20 lat temu.
0: No jedno z drugim akurat tak bardzo do końca się ze sobą nie dodaje.
1: Nie, słuchaj, nic mnie nie boli, na nic nie choruję. Jest bardzo okej, nie? Ale mam taką teorię, że dużo zależy od stresu. Że stres jest bardziej wyniszczający, niż się powszechnie uważa, że stres po prostu obniża odporność mocno organizmu i to prowadzi do różnych schorzeń, chorób. A ja się w ogóle nie stresuję niczym właściwie. Staram się tak żyć, żeby, wiesz, spoko. Nawet, wiesz, da mi ktoś w mordę, to go kopnę, coś mi, stracę majątek, to sobie będę pracował na nowy. Tak wiesz, po prostu bezproblemowo, nie? Unikam stresu za wszelką cenę do tego stopnia, że traktuję nawet tak, jakiś taki terror w pracy, to co jest takie powszechne w sumie, że cię tam przełożony łaja o coś, że tam terminy, coś, to traktuję takich ludzi jako terrorystów, którzy nastają na moje życie. I po prostu autentycznie, jak ktoś zacznie na mnie krzyczeć, coś na mnie wymuszać w pracy... To teraz gdybym, ja dlatego nie chodzę do pracy, bo bym autentycznie zmasakrował człowieka, wiesz? I bywały już takie przypadki, że ktoś do mnie przychodzi, jakaś, wiesz, tam pani project manager, coś mi tam gada, ja mówię, wiesz, nie straj ogniem z dupy, kobieto, w ogóle z czym do ludzi, nie? No co, kim, kto ty w ogóle jesteś? Wszyscy tacy, wiesz, wielkie gały. I wiesz, jakieś w ogóle potem historie, że mnie tam na dywanik biorą, krawiec, jak ty wiesz, w ogóle ty jesteś normalny. A ja to traktuję jako właśnie coś normalnego. Ktoś na mnie, coś mi sapie, coś mi gada. Dla mnie to jest człowiek, który mi odbiera punkty życia, moje hapeki. I naprawdę, mogę przypierdolić, nie? Jak ktoś tak się na mnie wyżywa, czy tam coś na mnie wymusza. To jest nastawanie na moje życie wręcz.
0: Ale wiesz co, dzisiaj w Tok FM-ie słyszałem bardzo ciekawą, krótką rozmowę właśnie w programie wieczornym, bo tam gdzieś byłem sobie po drodze odebrać haracz z prostytutek, które mają u mnie ochronę. No i sobie słuchałem audycji, gdzie była rozmowa dotycząca prawa do bycia offline. Ze względu na to, że pandemia, że lockdown i home office bardzo wpłynęły na rynek pracy. Okazało się, że mnóstwo pracy jesteśmy w stanie wykonywać zdalnie i nie ma najmniejszej potrzeby, żeby faktycznie gonić do tego biura. Co z drugiej strony pokazuje też taki problem, czy pracownik ma prawo do tego, żeby nie odebrać telefonu, żeby nie przeczytać SMS-a, żeby nie być z tego rozliczonym. I tak sobie słucham i tak sobie myślę, kurde, to jest realny problem, to jest realny problem. Co jest, nie wiem, trochę dziwne. No może mam za duże szczęście, bo trafiłem w bardzo dobre miejsce, gdzie naprawdę ze wszystkiego idzie się zwyczajnie dogadać. Tak, że jeżeli potrzebujesz coś załatwić, no to pójdziesz sobie to załatwić i jesteś rozliczany ze swojej roboty, a nie z tego, co nie z 8 godzin pracy. A pamiętam, też była kiedyś taka kwestia, że dawno, dawno temu, jeszcze zanim się w tej pracy pojawiłem, to rozliczali programistów na podstawie, ile tam wklepali w klawiaturę i były takie, wiesz, programy zainstalowane na każdym komputerze. No to programista głupi nie jest, no to w momencie, kiedy szedł na obiad, to sobie postawił kubek na spacji i wtedy nawaliło mu tyle linii kodu, że tyle bajtów kodu, że nie ma o czym gadać. Więc to jest właśnie ten problem, tak, że ten kodeks pracy tak naprawdę jest niepotrzebny w środowisku, w którym czujesz się komfortowo, w którym czujesz się okej. I tak się taka luźna myśl, czy tak naprawdę potrzebujemy tych wszystkich kodeksów, w tym kodeks wykroczeń, kodeks karny, w środowisku, w którym ludzie są po prostu ludźmi dla drugiej osoby.
1: No jestem zaskoczony, że ty takie coś mówisz. Bym się nie spodziewał. Czyli co, bardziej tak człowiek do człowieka, tak po ludzku, normalnie egzystujmy, nie? A nie jakieś tam zasady, kodeksy. Wiesz, no mi się zawsze tak jawiłeś jako człowiek, który jest właśnie trochę taki za tym systemem, nie? Za tym korpo, a tutaj takie rzucasz postulaty, jak najbardziej, słuchaj, kciuk w górę. Dogadajmy się, normalnie gadajmy ze sobą. Jak policjant mnie zatrzymuje, to wolałbym gadać z nim jak z normalnym człowiekiem, a nie ta dziwna nowomowa, wiesz, policyjna, że w dniu dzisiejszym instruuję pana, że... No wiesz, no takie po prostu pierdolenie, nie? Ja tego nie rozumiem. I sam widzisz, znalazłeś firmę, w której się czujesz względnie fajnie, potrafisz się tam dogadać i porozmawiać i jesteś szczęśliwy, nie? I, no tak. I to jest fajne, to jest zajebiste. A nie jakieś takie sztuczności, jakieś pajacowanie, jakieś udawanie kogoś, wiesz, no. Też tego nienawidzę. Bądźmy ludźmi, a nie robotami jakimiś. Jak najbardziej jestem za.
0: Bo to wiesz, bo ta cała moja systemowość bardziej dotyczy obrony przed ludźmi, którzy do końca, nie wiem, czy do tego nie dorośli, czy do końca nie są w stanie zrozumieć tego, żeby nie być chujem dla drugiego człowieka. I naprawdę nie mam absolutnie żadnego żalu, jeżeli jakiś policjant pałuje osobę, która faktycznie jakąś tę granicę przekroczyła, tak? I równocześnie zdaję sobie z tego sprawę, że tacy ludzie zwyczajnie istnieją i tak naprawdę jesteśmy w mniejszości. Tak jak właśnie wczoraj mówiłem, że nie jesteśmy atrakcyjnym targetem dla YouTube'a, tak samo nie jesteśmy atrakcyjnym targetem dla... czy może właśnie w drugą stronę, może jesteśmy właśnie atrakcyjnym targetem dla systemu, bo coś tutaj kreujemy, bo zamiast siorbać te wszystkie socjale, 500+, mopsy i inne cuda na kiju, to my zwyczajnie pracujemy, robimy PKB, nie domagamy się jakichś dziwnych ulg na nie wiadomo jakie podatki, nie domagamy się 14 emerytury, nie domagamy się mieszkania socjalnego, nie domagamy się emerytury w wieku 35 lat. Jezus Maria, zaraz mi to styknie, kurde. Aż tak sobie nie do końca wyobrażam przejście na emeryturę w wieku 35 lat, bo to jest taki punkt, w którym naprawdę mam pewne doświadczenie, fajnie się z nim bawię i Jezus Maria, aż tak głupio by było przejść na emeryturę w wieku lat 35, co mają... Albo mieli mundurówki, nie jestem pewien, ale na pewno kiedyś to było.
1: Przechodź, stary.
0: Nie, ale nie jestem w tej branży, tak? Co prawda jestem w strukturze, w infrastrukturze krytycznej, ale więc
1: sumie,
0: będę miał...
1: Ale w sumie mógłbyś tak sobie wrzucić na luz, gdybyś chciał. Mi się wydaje, że większość barier jest w naszej głowie i że... Często, nawet ty, który jesteś takim trochę buntownikiem, anarchistą, lubisz chaos, to ty też jesteś trochę takim niewolnikiem jednak, mimo wszystko. Tego, co trzeba, co wypada, co robią inni, przyznaj się, trochę tak masz.
0: Ale słuchaj, ale to jest kwestia ambicji. Kwestia ambicji, tak, że jeżeli sobie chodzę do tej pracy, jeżeli robię sobie swoją robotę, to wynika tylko i wyłącznie z ambicji. Nie wyobrażam sobie przejść na emeryturę i dostawać jakieś 2000 zł nagle.
1: Więcej,
0: tak,
1: więcej. Chcę zdobyć wysoki
0: level. Chcę więcej, bo chcę pojechać na urlop dużo dalej niż do reklamówki na balkonie.
1: Nie wiem, czy to tak wygląda. Znaczy, wiesz, ja trochę żyję jak taki żul i powiem ci, że jestem 10 razy szczęśliwszy niż jak czasy, kiedy miałem spółkę, kiedy zarabiałem sobie, wiesz, naprawdę nieźle, kiedy mieszkałem w pięknym domu. To był najgorszy czas mojego życia, nie? Teraz jestem szczęśliwy, kiedy żyję sobie skromnie, robię co chcę. Mogę sobie pograć w grę, pooglądać filmy, wyspać się, żyć tak jak chcę, a nie jakieś wieczne wyzwania, przedsięwzięcia, uda się, nie uda, stresowanie się, robienie tego, co trzeba. Ale to każdemu jego porno, jak ty to mówisz. No wiesz, każdy ma swoją jakąś receptę na życie i każdy ma swoją ambicję. Właśnie też ta ambicja chyba to takie słowo klucz, nie? Ja nie mam dużej ambicji. Mi wystarczy, że mam co włożyć do gara, mam gdzie mieszkać, są tutaj ludzie, gadamy sobie i to mi odpowiada, nie? A ty masz jakieś plany inne i masz inną drogę do celu, zupełnie inną.
0: No dokładnie i to nie znaczy, że którakolwiek z tych dróg jest zła, ale te drogi są zwyczajnie inne i każdemu jego porno, tak? Gdzieś, nie wiem, czy to na Discordzie, czy gdzieś w jakiejś prywatnej rozmowie, ale jak ten wątek brzmiał, mniej więcej polegał coś mniej więcej, żeby to dokładnie... Kurde, nie przytoczę, a to tak fajnie brzmiało. Chodziło mniej więcej o to, że sam jako kawaler z odzysku też trochę nie znam życia, nie wiem jak to wygląda z jednej strony, z tej drugiej strony bardziej rodzinnej, z tej strony założenia rodziny. Czy mi tego brakuje? Tak, zdarza się, że płaczę w poduszkę i naprawdę zazdroszczę moim znajomym, ale z drugiej strony wiem, że mój naprawdę fantastyczny przyjaciel, który ma dwie piękne, fantastyczne córki, bardzo często zazdrości mi tej niezależności, że nie muszę od razu pozbywać tych garów, że nie muszę od razu wyszorować tego kibla, tylko robię sobie po prostu co chcę. No i jeżeli chce wpaść do mnie na piwo, no to sobie po prostu wpadę na piwo, sobie pogramy i wszystko będzie ładnie, pięknie i nie trzeba się tym wszystkim przejmować, albo co tutaj ktoś powie, albo coś, albo to rodzina, albo to ktoś inny powie. No każdy ma jakąś taką inną drogę na życie. No i może tak doceńmy to, bo oczywiście wychowanie gówniaka nie jest ani tanie, ani łatwe, ani wygodne. Z drugiej strony jest obarczone bardzo dużą dozą pewnych, nie wiem, pewnych zalet. Wyobrażałeś sobie, osobiste pytanie, Krawiec, nie musisz odpowiadać, wyobrażałeś sobie kiedyś, że masz jakiegoś takiego mini krawca, takiego krawczulka, krawciątko?
1: Czasami tak. Czasami tak. Ale byłoby ciężko. Nie chcę też unieszczęśliwiać kogoś, wiesz, bo wiem, żebym się nie sprawdził jako rodzic raczej. Znaczy, życie zaskakuje i tak naprawdę jesteśmy bardzo plastyczni i gdybym nagle założył rodzinę, musiał jechać z kobietą do szpitala, żeby urodziła, zbierać na dom i tak dalej, to bym się dostosował. Pewnie tak. Pewnie tak. Tylko pytanie, czy to jest jakiś cel, czy to trzeba koniecznie, czy chcę wykonać ten ruch, nie? Nie wiem sam. No, są zawsze plusy i minusy. Mam kolegów, którzy zarabiają po 15, po 150, ile? Po 15 tysięcy miesięcznie, o. Są jedną nogą na przykład w korpo, a drugą są szurami i buntownikami i kurwa się mrożą i nie jedzą tylko rośliny i tak dalej. I oni mi zazdroszczą tego, że mogę sobie robić co chcę, a oni mają rodzinę, dom, muszą tam inwestować, zmieniać panele słoneczne, samochód w leasingu, tu sprzedam, tu kupię. To jest ich droga. Kolega mi się pochwalił, że zarobił w miesiącu 150 koła, nie? No to, nie, no to niezły wynik już chyba, nie?
0: No jest.
1: A potem miesiąc później zapożyczał się u ziomków, bo nie miał po prostu kasy. Potem znowu zarobił. No, różnie się życie układa. No. Ja potrafię przeżyć za te 2000 miesięcznie nawet. I jestem szczęśliwy z tym.
0: No właśnie, to jest właśnie ta kwestia ambicji, oddania trochę swojego czasu na robienie czegoś więcej, no pewnie, znaczy tak, to nawet nie jest pewnie, tak, to jest w 100% dużo więcej bym wyciągnął, gdybym sobie wrócił do działalności, gdybym faktycznie, wiesz, tutaj coś, nie wiem, wyciągał, nawet się przytulił do rządu, bo z tego idą bardzo konkretne pieniądze, ale skala stresu, która za tym idzie, jest dla mnie nie do przeskoczenia. Ja nawet nie tyle nie jestem za stary, ja się do tego nie urodziłem. Jakbym nie wiem, jakbyśmy się tak, nie wiem, przenieśli, tak, i sobie wyobrazili, że jesteśmy w jakiejś dziwnej wiosce 2000, 4000 lat temu, no to podejrzewam, że byłbym największym leniem, największym obibokiem, który właśnie co wieczór siada o 21 i wam baja, i wam opowiada, bo to mnie... No właśnie, z drugiej strony, kurde, to do mnie wróciło, tak? Wróciło do mnie takie, wiesz, zajaranie bajaniem. Fajnie, że to się pojawiło, wiem dlaczego powróciło, nie chcę o tym mówić publicznie na radiu, ale wróciło i myślę, że to jest jakiś taki sposób na życie. Z jednej strony można to sobie spojrzeć, że kompensujemy sobie coś w pewien sposób. Pamiętam, jak podczas mojego małżeństwa moi rodzice mówili mi, że kiedy mieliśmy dwa koty, że nasze koty to kompensujemy sobie posiadanie dziecka, tak? No trochę tak, ale kurde, co z tym złego? Co w tym złego? No przynajmniej jeżeli te koty wyjdą żywe i do jakiegoś wieku dorosną, to przynajmniej będziemy wiedzieli, że można się starać o dzieci, dajmy na to. I nie czuję za bardzo na sobie jakichś tam kajdan, które są narzucane przez kulturę, co irytuje szczególnie starszych członków mojej rodziny, ale czuję się wolnym, czuję się naprawdę wolnym człowiekiem. I tak, wiesz, tak wolnym, że mogę sobie przeżyć swoje życie wolno, powoli, w moim tempie. I to jest zajebiście, zajebiście wygodne.
1: Pewnie, że tak, pewnie, że tak. W ogóle się pomyliłem, kolega mi się pochwalił, że zarobił 150 tysięcy.
0: Ale powiedziałeś, że 150 tysięcy.
1: Aha, to dobrze, bo myślałem, że 15. Mylą mi się te zera, nie wiem, ja się nie znam na tych pieniądzach. No, ale w każdym razie kolega też jest szczęśliwy, bo odnalazł siebie właśnie w tym takim alternatywnym życiu, nie? Czyta sobie jakieś tam w ogóle szurskie blogi, weganizmy, teorie spiskowe, a jedną nogą jest w tym korpo i tam nikt go nie lubi podobno. Ciągle tam jakieś knują spiski na niego, żeby go wypierdolić. Jest ciałem obcym trochę, ale też pewnie go to jakoś tam bawi, że jest tak rozdwojony między tymi światami. Ty też chyba taki jesteś trochę rozdwojony, nie? Między światami, wydaje mi się, czy nie?
0: Znaczy, wiesz co, dawno, dawno temu sobie założyłem, że muszę sobie postawić bardzo, bardzo silną granicę work-life relationship, tak? Żeby to było naprawdę bardzo ciężko oddzielone. No i niestety świat jest bardzo mały i się zdarzało, że mój głos bardzo charakterystyczny został rozpoznany, a co jest z jednej strony laurką, a z drugiej strony, że tak powiem, różnie bywało, ale wyszedłem z tego starszą. Więc sam w swoim miejscu pracy też jestem traktowany jako taki odludek, ale taki odludek, który
1: cenny.
0: No właśnie, tak, na zasadzie, że bardzo, bardzo często się zdarza, że tutaj, nie wiem, jakiś podzespół sobie coś próbuje zrobić, mają jakiś problem, tak przychodzę, no zobacz, gówniarzu, jak to się robi, nie, i cyk, cyk, cyk, cyk, wow. I to, wiesz co, nawet przestało mnie w sumie jarać, nie? Bo kiedyś to było jakieś takie, nie wiem, docenienie mojego doświadczenia, które się też w różnych dziwnych rzeczach, w miejscach zebrało. Jednak wydaje mi się, że, no nie wiem, to jest jakaś taka wartość dodana, że jestem w stanie jakoś, nie wiem, jako ten popierdoleniec, bo nie chcę sobie tutaj uzurpować nawet tytułu Aspergera, mimo że mógłbym.
1: Wszyscy w nocnym radio mają Aspergera, co ty? A ty nie masz?
0: Tak.
1: Wszyscy mają.
0: Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Więc to jest jakaś taka wartość dodana i kurde, jestem może nawet nie tyle ciekaw, chciałbym to zobaczyć w jakiejś symulacji, jakbym sobie, wiesz, poradził, mając trochę mniej social skilli, tych bardziej miękkich umiejętności. Nie wiem, naprawdę wydaje mi się, że jestem niesamowicie zajebistym farciarzem, jeżeli chodzi o życie, że znalazłem ten jakiś taki złoty środek pomiędzy byciem sobą, a byciem tym pasożytem na pasku korporacji. Myślę, że naprawdę bardzo dużo mi się tutaj udało.
1: Wiecie co, ludzie, ja mam taką refleksję, że tak mi też życie pokazało, że kiedy zaczynamy robić coś po swojemu, zupełnie tak na odpał, w ogóle tak jak czujemy, to się sprawdza jednak. I moje jakieś takie największe sukcesy, nie wiem, komercyjne, jeśli chodzi o zasięgi, o popularność, to były te chwile, kiedy po prostu zrobiłem coś zupełnie odjechanego, nie? Tak jak czułem, tak jak coś zwariowanego zupełnie, co nie przystawało do rzeczywistości, ale tak chciałem i tak zrobiłem. Może to można podsumować tak, jak się nie staramy, to przychodzi samo, a jak się bardzo staramy, to tak zapierdalamy, idziemy pod górę i jak ten, jak się nazywał ten, co głaz wtaczał na górę, nie Syzyf, tylko ten, syzyfowa praca, tak? Syzyf wtaczał głaz, kurwa, i ciągle mu spadał. To takim syzyfem jesteśmy, no. A jak zrobimy coś po swojemu, tak jak czujemy, intuicyjnie, ostatnio opowiadałem, nie? O tej kampanii Nie licz na Romana, co pokazano tam w Faktach i na Gazeta.pl. Zaczynam tak, kurwa, jak Wałęsa się przychwalać. Ja to zrobiłem, panie. No ale takie są fakty, no, że właśnie w Faktach to pokazano, na Gazeta.pl miliony odsłon, a zrobiłem kampanię reklamową zupełnie jakby od czapy. Mieszanie w ogóle polityki do reklamy, tak, że jakiegoś posła wpierdalasz do reklamy, do kampanii reklamowej, coś zupełnie pojebanego. Nagle sukces. I było kilka takich przypadków, o których już mówiłem, nie chcę się powtarzać. No i tak róbmy może, nie wiem, nie wciągajmy tego głazu na górę, robiąc to, co robią inni, tak jak trzeba, tak jak wypada. Po prostu, no, tak róbmy, nie? I wtedy zauważycie, że jak się tak nie staracie, znaczy nie staracie, nie spinacie, tylko robicie po swojemu coś innego, coś odjechanego, coś, co wam w duszy gra, to nagle pyknie i jest sukces, nie? A jak tak mozolnie tyracie, robicie tak jak trzeba, jak zaprogramowane, jak od was oczekują, no to będziecie tak do końca życia robić, no. Nie wiem, czy się zgodzisz, potrzeba.
0: Wiesz co, mam na tyle komfortową sytuację, że mogę sobie właśnie podzielić trochę te dwa światy na dwie różne części, tak? Że z jednej strony od 8 do 16, czy bardziej tam od 10 do którejś tam, kiedy skończę swoją robotę, być właśnie tym takim potulnym, no nie do końca potulnym, ale korposzczurkiem, który biega w swoim kółku i napędza ten system, a potem wiesz, potem wracam sobie do domu, się trochę zdrzemnę, założę sobie swój czarny strój, czarny kapelusz, zrobię sobie czarny makijaż, poprawię oczy eyelinerem i mogę być tym takim bardziej zagryziakiem. I wiesz co, no nie wiem jak to, na pewno mi to dobrze na głowę robi, tak, że mogę się zarówno tutaj, wiesz, tutaj czasami nawet się zdarza, że ta korporobota mi robi na tyle dobrze i jest wręcz odskocznią do tego internetowego życia. Co może zabrzmieć dziwnie, ale mi się wydaje, że jeżeli sobie spojrzymy na jakieś, nie wiem, bardziej zaangażowane osoby, typu Krawiec, dla którego radyjko jest tak naprawdę całym życiem, sorry.
1: Nie, no też, znaczy, no dobra.
0: Ja
1: no,
0: trochę się zbijam.
1: Niech będzie.
0: Że po prostu mam, że tak sobie mogę, wiesz, zakładać jedną maskę, drugą maskę, trzecią maskę, a tak naprawdę, która maska jest tą moją prawdziwą twarzą, to wiem tylko ja. Ale dopóki jest mi z tym dobrze, to jest naprawdę fajnie. Ale wiesz co, ale z drugiej, nawet z takiej trochę trzeciej strony, kiedy miałem urlop od świąt Bożego Narodzenia, bo tam akurat na w tygodniu, gdzie było Boże Narodzenie, Wigilia, to zawsze sobie biorę dyżur, potem dwa tygodnie wolnego i Sylwester, jedyne święto, które obchodzę. Okazało się, że z taką energią podszedłem do tej swojej korporoboty, że przez pierwsze dwa dni po urlopie zrobiłem więcej roboty niż zrobiłem przez swoje ostatnie dwa tygodnie przed urlopem. I to też o czym świadczy. Uczę się, cały czas się uczę. Uczę się siebie, uczę się świata, świat się zmienia. Ja też się cały czas zmieniam. Głupio by było jakoś tak, wiesz, ugrzęznąć na jakimś pagórku i udawać, że to jest taki, wiesz, taki jest stan zastany i tutaj się nic nie zmienia i oczekiwać od świata, że on ma się do mnie dopasować. No nie, no w ten sposób świat nie działa. Mam nadzieję, że nigdy nie zabraknie mi tej ochoty do uczenia się, bo jeżeli mi je i zabraknie, to Krawiec, proszę, przyjedź i mnie zabij. Strzykawka jest w lewej szufladzie na górze, bo są trzy szuflady po lewej.
1: W każdym razie fajnie, że się trochę ożywiłeś i że nabrałeś chęci do działania, do życia, bo taki byłeś trochę przytłamszony przez życie. Tak się zastanawiam, ile z tego, co mówimy, trafia do ludzi, bo pojawiły się takie komentarze, że może przerwa muzyczna, bo słuchalność spada, albo że kapitan już wstawiony. No i co z tego, że wstawiony? No jestem se wstawiony i co, jakiś problem jest z tym? A słuchalność? Pierdolić słuchalność, co mnie to interesuje? No to niby interesuje, tam miałem taką fazę, że tam dawajcie dzwoneczki, tu słucha 100 osób, 120. Pierdolić to, naprawdę. Czy to jest najważniejsze w tym wszystkim? Ja się cieszę, że są wśród nas fajni ludzie, na których można liczyć, z którymi można pogadać sobie od serca. To jest ważne tak naprawdę. Czy nie są czy ci ludzie, którzy doświadczyli bezdomności jak furiat, to nie są ci, którzy też przeżyli jakąś ciekawą przygodę? Nie wiem, czy chodzi tylko, żeby tu punkty zebrać, zarobić, dorobić się. To też jest jakiś plan. No nie wiem, ktoś, kto się dorobi, może potem sobie fajniej żyć i przeżyć inne fajne przygody, bo ma kasę, żeby sobie wyjechać gdzieś w świat. Ale tak patrzeć na to wszystko, że tu słuchalność, tego, dzwoneczki, pieniądze, już mnie to męczy po prostu, nie?
0: No ale co sobie z dzisiaj odebrałeś, to twoje.
1: No tak, ale to też jakoś ludzie donatują, bo może czują, że nie wiem, że gadam z wami szczerze, że coś wartościowego tutaj na antenie się powiedziało, no i tyle, no. Jakby dzisiaj wpadło 10 zł, to też bym był zadowolony. Nie wiem, ja wam o wszystkim nie mówię, ale naprawdę mógłbym być bogaty teraz, tak, i sobie fajnie żyć, ale z pewnych względów tak nie jest.
0: To wyliczmy te względy. Nie przejąłeś projektu od Fundacji Lux Veritatis, gdzie mogłeś zarobić 2 miliony złotych. Nie przejąłeś designu kart wyborczych od Sasina, na czym mógłbyś zarobić sobie 7 milionów złotych, czyli 1/10 Sasina. Nie, wiesz co, kurde, nie wiem. Nie wiem, czy na pewno miałeś takie projekty w swoim życiu, że przekraczają twoją moralność. Zdarzyło ci się coś takiego? Że to nie jest coś, czego powinienem robić? Co powinienem robić?
1: Oczywiście, że tak. Robię to, co uważam za słuszne, a pieniądze są gdzieś tam na którymś miejscu, nie? Nie na pierwszym. Są rzeczy ważniejsze. A to, że nie jestem bogaty, to jest częściowo przez lenistwo, ale też częściowo przez to, że po prostu nie chcę pewnych rzeczy robić i też na przykład, nie wiem, machnę ręką i zdecyduję się, żeby te pieniądze trafiły do kogoś, dla kogo to jest najważniejsze na świecie. Kogo znam, kto jest mi bliski i wiem, że on po prostu kocha to, tak? Kocha pieniądze i na wszystko patrzy, powiedzmy tak, że wiesz, co z tego będzie miał, co kto dał, co kto nie dał, to po prostu uznaje, że to jest jego życie i to jest dla niego najważniejsze, więc niech on sobie to ma, a ja sobie żyję po swojemu. Dopóki mam, zaczynam się martwić, jak nie mam co włożyć do garka na drugi dzień, nie? To jest taka czerwona lampka wtedy i wtedy trochę inaczej działam. Ale póki mam, to się nie przejmuję zupełnie pieniędzmi.
0: No, to taki trochę struś krawcodolski. Przez ciebie przemawia. A, nie wiem, nie żebym się tutaj czepiał, no...
1: Ale co? No, to... ale o co? O co chodzi?
0: No bo wiesz, bo w momencie, kiedy nie masz co włożyć do garnka, a też w takich miejscach byłem, tak, gdzie naprawdę
1: no tak.
0: W różnych rzeczach byłem i różne rzeczy widziałem, to sytuacja, w której się zastanawiam, czy mam co włożyć do garnka, jest oj nie, to jest już dużo za daleko, by się nad czymkolwiek zastanawiać. Ale to jest tylko moja opinia, każdemu jego porno.
1: No ale ty miałeś już takie skrajne sytuacje, gdzie ani ręką, ani nogą, ani co do garka, to wiesz, to jest trochę inna sytuacja, nie? Ja sobie siedzę tutaj w ciepełku, odżywiam się okej, chodzę i tak dalej, no to wiesz, no to trochę inna sytuacja. Już nie mówmy o takich całkowitych skrajnościach, ale nauczyłem się, ale też to była lekcja, też długo mi to zajęło, wiesz, bo... I nawet czasami tak dopada takie myślenie, że wiesz, że trochę żałuję. Jeszcze się tego uczę, ale czuję, że to jest dobra droga. Właśnie takie machnięcie ręką zupełnie na to, że coś straciłem, że mogłem mieć więcej. A co ja będę z tego miał? Cały czas nad tym pracuję. To nie jest tak, że już taki wolny duch i w ogóle om i siedzę i lewituję sobie tutaj. Absolutnie, nie, to tylko taki widzę trochę cel, nie, że że tak to ma iść w tym kierunku. Ale może to jest mylne, bo może życie takie jest, że chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej punktów i zdobyć jak najwyższy level, i to nam umożliwi zdobycie lepszych skilli, a te skille się przełożą na to, że więcej szczęścia, i nie potrafię chyba tak kalkulować. Najbardziej bym nie chciał być niewolnikiem. Wiem, czym pachną kredyty, konieczność spłacania, uwiązanie takie, wiesz, i to jest coś najgorszego. Stajesz się niewolnikiem, po prostu totalnym na smyczy, nie?
0: No ale to też jest jakaś taka, wiesz, taka lekcja z dawnej naiwności. Jakaś lekcja z dawnej naiwności, która pozwala nam zrobić w przyszłości trochę lepiej to ogarnąć, a zamiast właśnie tutaj brać kredyt, może sobie na przykład zaoszczędzić, ewentualnie nawet nie kupować, tak? Pierwsza lekcja, kiedy sam z finansowego dołka wychodziłem, to jest nie wydawać pieniędzy, które jeszcze nie masz, bo jeżeli, nie wiem, masz obiecaną umowę, masz tutaj już wszystko zakontraktowane, to przez strasznie, strasznie kawał ciężki roboty włożyłem w to, żeby z siebie to wyrzucić, że wiesz, że mam zakontraktowany, dajmy na to tam, nie wiem, 5000, nie? No, więc robota zrobiona, już tutaj składasz projekt i poprawki. To trwa miesiąc, dwa, pięć, siedem miesięcy i nagle się okazuje, że już w głowie sobie te pieniądze wydałeś, a w dalszym ciągu ich nie masz, że już sobie przygotowałeś, że tutaj to przeznaczysz na takie podstawowe rzeczy jak czynsz, tutaj sobie coś kupisz może, tak? Potem, kiedy trochę mi się to uspokoiło, żeby sobie odkładać taką dziesięcinę, tak? Z każdej kasy, które mi wpłyną, czy to z pensji, czy to z donate'ów, zawsze 10% sobie wkładam na konto oszczędnościowe, bo to się czasem może przydać. Albo to mi się jakieś koło dwumasowe popsuje, a to mi się noga połamie i nagle będę potrzebował nagle ekstra hajsu. I to jest, nie wiem, jakiś taki proces. No nie wiem, nie jestem jakoś bogato urodzony, nie jestem pod tym względem w jakikolwiek sposób uprzywilejowany, ale próbuję sobie dealować, jakoś radzić sobie w tym strasznie, strasznie pokręconym świecie. Nie chcę znowu rozwijać się o kupno działki. Jejku, nie chcę, naprawdę nie chcę. Jest źle na rynku nieruchomości, naprawdę tragicznie.
1: Ale myślę, że dopniesz swego. Znaczy, w ogóle róbmy to, co czujemy, że nam daje szczęście, bo chyba o to chodzi, nie? Jeśli dla kogoś szczęściem jest dorobienie się jachtu i leżenie sobie tam z fajnymi cycatkami, laskami na pokładzie, zwiedzanie fajnych miejsc i posiadanie w portfelu sporej ilości hajsu, to czemu nie? To czemu w ogóle zabraniać komuś czegoś takiego? No to jest jego droga. Jesteśmy różni, no nie wiem. Jeden się będzie szczęśliwy, jak sobie żyje skromnie, nie wiem, gra na konsoli, sobie coś tam robi. Drugi się spełni jako artysta, trzeci jako pisarz. Ktoś inny chce się dorobić, być niezależny finansowo. Każdy ma swoją drogę, nie? I to jest fajne. No.
0: Niezależny finansowo, jak to zabawnie brzmi w dzisiejszym świecie. Niezależny finansowo.
1: Róbmy to, co nam daje frajdę. I no. Chyba o to chodzi, żeby mnożyć szczęście, żeby dążyć do szczęścia, nie? W życiu. No.
0: A w sumie tak, w sumie tak. W sumie coś w tym jest. Bo to wiesz, bo to jest jedna z tych wartości, którą jeżeli dzielisz, to mnożysz. Sorry, że poleciałem jakimś Paulo Coelho albo innym jakimś motywacyjnym cytatem, ale to w sumie tak. I tak dawanie z siebie coś więcej. Kurde, za słodko się robi, weźmy się, pokłóćmy krawiec albo coś.
1: To może tak zróbmy. Czy jako doświadczonego radiowca mogę mieć zaufanie, że jak cię zostawię ze słuchaczami, to nie narobisz tak, siary w nocnym radio? Ale przepraszam, ja chcę skończyć, proszę pana. Ja muszę oddać mocz w tym momencie na dzień dzisiejszy i właśnie pójdę oddać mocz i czy mogę pana zostawić tu ze słuchaczami?
0: Proszę pana, no, pan tutaj zadzwonił do nocnego radia. Wydaje się, że pan mógłby oddać mocz, albo mógłby go nie oddać. Może i puściłbym tutaj w międzyczasie pioseneczkę, ale nie do końca nawet mi się chce. Ponieważ nasze radio Stary Świt... Kurde.
1: Stary Świt.
0: Światowit.
1: Radio Światowit. Nowe,
0: to, radio to, Światowit.
1: To takie słowiańskie nowe radio, Radio Światowit. No. Będzie po wolnych Słowianach teraz Radio Światowit. No to co, robimy przerwę muzyczną w ogóle...
0: Nie, zostaw mnie, kurde, trochę zabawię tutaj publiczność. Dawaj, idź siku, dobra, tylko wycisz mikrofon, żebyśmy nie słyszeli tego twojego szczania w międzyczasie.
1: Dobra, zaraz wracam.
0: Okej, okay, słuchaweczki poprawione, w ogóle się muszę trochę przyzwyczaić do tego nowego setupu, ale muszę naprawdę tutaj, skoro jesteśmy tutaj na pewnej szczerości, bystrości, aż się dziwię, że tutaj mamy ponad 100 słuchaczy w tym momencie, dokładnie 101 osób, chyba mi się wydaje, że Giereś nie do końca domaga, ale chyba od ładnych paru lat po raz pierwszy mam pod swoimi stopami, rękami coś, co działa. Coś, co po prostu działa i coś, co po prostu robi mi naprawdę fajną robotę. Nawet z takimi pierdołami, jak tutaj właśnie wspominałem o tym chłodzeniu procesora, całkiem fajnie to koniec końców wyszło i jakiś kompromis między sobą a maszyną zdobyłem. No ale... Ja nie wiem. Nie chcę się nawet do końca uruchamiać, jeżeli chodzi o te bardziej nowoczesne maszyny. Nawet sobie nie wyobrażam... Jakbym miał prowadzić audycję na tych najnowszych Macach, które są tak bardzo zdownsizowane, że nie ma za bardzo co zbierać. W każdym razie, no właśnie wracając do tego, żebyśmy się dzielili tym, żebyśmy się bawili tym, co robimy, żebyśmy robili to, co chcemy. Okej, to jest fajne, tylko problem się pojawia w momencie, że nie od razu nakarmisz, nie od razu nie uda się wypełnić garnka twoją pasją. Więc fajnie, przynajmniej z mojej strony. No, każdemu jego porno, znaleźć sobie jedno coś, co będzie faktycznie wypełniało trochę garnek, a z drugiej strony jakaś łyżka, którą będziemy wygarniali z tego gara i żarli i wykorzystywali to zwyczajnie. Bo celem życia nie jest przeżycie, jak to mawiał pan Korwin Mikke. Celem życia jest to, co my ustalimy temu życiu jako cel życia i tak naprawdę my sami jesteśmy odpowiedzialni, w jaki sposób to życie będzie wyglądało. I jeżeli sobie się trochę przestrzelimy i bardziej zainwestujemy w to, żeby być korposzczurkiem, no to będziemy potem tego żałować, a na koniec końców tak, nie wydaje mi się, żeby na łożu śmierci ktoś stwierdził, że poświęciłem za mało czasu na pracę. Natomiast jestem całkowicie pewien i stawiam swoją lewą nerkę, że tak będzie, że będzie bardzo wiele osób, które powiedzą, że żałuję, że nie poświęciłem dostatecznie dużo swojego życia na pasję, na moje zainteresowania, czy to będzie muzyka, czy to będzie fotografia, czy to będzie podróżowanie, nazwijcie to, znajdźcie, nie wiem, jakieś swoje coś, tak? Każda z tych możliwych dziedzin ma tak naprawdę mnóstwo różnych imion, mnóstwo różnych form, w których możemy się odnaleźć, w których możemy się spełnić, w których możemy zrobić coś fajnego i sądzę, że... Powiem brzydko, to znaczy nie tyle, że brzydko, ale... Bardzo oceniam ludzi na podstawie tego, jeżeli pytam ich o ich pasję. Jeżeli spotykam się z osobą, która wciąga sobie pasję do takich parasolowych pojęć typu muzyka, taniec, sport, to staram się wycisnąć coś z tego więcej. jakoś pociągnąć to, jakoś się, jakoś wyciągnąć z tego coś więcej. Jaki to będzie sport, czy to będzie piłka nożna, czy sam grasz, czy tylko oglądasz. I w oglądaniu oczywiście nie ma nic złego, bo to też jest pewne zainteresowanie. Można z tego parę fajnych rzeczy wypracować. Tylko że problem jest taki, że coraz częściej wokół siebie spotykam się z ludźmi, którzy jako takiej pasji nie mają, którzy żyją tylko po to, żeby, nie wiem, czy to dożyć kolejnego dnia, czy skupić się na pewnych obowiązkach typu wychowywanie dziecka. Strasznie mnie to boli. Strasznie mnie to boli, że ludzie nie mają jakiegoś takiego spokojnego bufora w postaci skupienia się na swojej pasji. I jeżeli takiej pasji w sobie nie wytworzymy, to już powinno nam zaświecić jakąś żółtą kontrolkę. To nie powinno się zdarzać, bo człowiek, który jest pozbawiony pasji, jest tak naprawdę taką jedną lekką wydmuszką. Niech to nawet będą teorie spiskowe, niech to będzie doręczanie paczek. Nie miałem lepszego przykładu, sorry, jest późno, jestem trochę pijany. Niech będzie to jakakolwiek pasja, jakieś cokolwiek coś, gdzie ściągasz z siebie to homonto, na które nakłada na ciebie twój dany pracodawca czy zleceniodawca, ale robisz coś dla siebie, dla swojego zajaranka, dla swojej przyjemności i to świadczy o człowieku. Człowiek bez pasji... Nie powiem od razu, że powinien zostać zdehumanizowany, ale no, wiecie, o co chodzi.
1: A potrzeba, a jakbyś tak nagle, nie wiem, wyprzedał swój jakiś tam majątek, rzucił wszystko w diabły, to co tam robisz, wyruszył w jakąś podróż, nie korci cię czasami tak, żeby... Po prostu, wiesz, zrobić coś zupełnie niespodziewanego, żeby sobie coś, wiesz, tak odjebać totalnie, jakąś manianę i coś zrobić szalonego, na przykład, chyba nie, ty taki bardziej jesteś taki poukładany chyba, nie?
0: Tak, jestem zachowawczy, bo nawet jeżeli sobie, nie wiem, wyjadę do Japonii na 2 lata, to w dalszym ciągu zdaję sobie sprawę z tego, że gdzieś wrócę i gdzieś będę musiał mieszkać, gdzieś będę musiał mieć pewną bazę,
1: strach,
0: nie wiem, może jakieś oszczędności, jakiś taki, wiesz, jakiś taki luźny start, jakieś takie... dopuszczam losowość pewnym ogarnięciu. I nie wiem, to chyba wynika z mojego charakteru i to pewnie się nie zmieni. Nie wyobrażam sobie, nie wiem, rzucić wszystko, wsiąść w samolot i polecieć do Australii, szukać nowego życia, nie mając jakiejś, nie wiem, takiej poduszki na wypadek, jeżeli się coś nie uda. A to wszystko dlatego, że kiedyś byłem dużo większym marzycielem i takiej poduszki nie miałem i się... Po prostu przejechałem.
1: Ale to jest właśnie, to jest ten mechanizm, sorry, to jest właśnie, zauważyłem taki mechanizm, to na czym się sparzyliśmy, to już się nam włącza czerwona lampka i tego unikamy i to już jest złe. Ale tylko dlatego, że nam nie wyszło akurat, ale mogło wyjść, ale nie wyszło. Dałeś się zaprogramować po prostu, wiesz, pewnym... wydarzeniom i jesteś, znaczy wszyscy jesteśmy, no, niewolnikami trochę swojej historii życia. No, ja też się boję tego, co mnie sparzyło. Nie jestem już taki ufny do ludzi, jak kiedyś byłem. Wydawało mi się, że wiesz, człowieku, wiesz, zawsze jak masz dobrą intencję, to ci dobrze wyjdzie, wiesz, bądź dobry, otwarty dla ludzi, to się zawsze odpłaci. Okazało się, że nie, no, parę razy, raz, drugi, trzeci i już teraz tego nigdy nie zrobię, ale komuś innemu mogło się to sprawdzić i on tak działa. I ty też czegoś tam doświadczyłeś i zostałeś zaprogramowany.
0: Wiesz co, nie czuję się zaprogramowany, czuję się nauczony. to mi nie wyszło. Ktoś inny miał farta. Miał szczęście. Miał dużo większe szczęście niż ja. Takie rzeczy się zdarzają. Ja w innych sprawach też miałem dużo większe szczęście niż ta osoba. Więc to, że tak powiem, entropia oczywiście idzie do przodu, ale myślę, że źle na tym nie wyszedłem. No ale ciężko by było, żeby nagle, nie wiem, no bo to jest na zasadzie dziecka, które dotknęło gorącego garnka i się oparzyło. No jeżeli raz jeszcze dotknie tego garnka,

0: Tam się życie potoczy, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, czy ja dobrze mówię. Ja nie wiem, czy ja dobrze mówię. Go ahead.
1: Na pewno ryzykanci będą w stanie dużo więcej wyciągnąć ze swojego życia, ale ja już trochę jestem za stary na bycie ryzykantem. Bardziej lubię, no jestem strasznie zachowawczy, lubię miejsce, w którym jestem, strasznie źle znoszę, nie wiem, jakieś przeprowadzki, staram się je, no dobra, no dawno nie miałem, wreszcie się udało, że trochę udało mi się wreszcie zakotwiczyć, ale to też nie było bez powodu. Na pewno wiesz, jest jedna osoba, która będzie szła tak, wiesz, na pełnej kurwie, która będzie zmieniała swoje życie i coś osiągnie i opowie nam swoją historię, założy kanał na YouTube o tym, jak fajnie się jej żyje na Fuerteventurze i jak zajebiście jej się udało tylko i wyłącznie dlatego, że zaryzykowała. Tylko, że za tą osobą będzie stało 2000 osób, którym się nie udało, którzy będą musieli spłacać swoje długi, którzy będą musieli żreć tynk ze ścian i na obiad jeść suche pierdy z octem tylko i wyłącznie dlatego, że im się nie udało. Ci ludzie nie opowiedzą swojej historii, ponieważ historię piszą zwycięzcy. Ponieważ ci, którym się nie udało, nie mają zwyczajnie czasu na to, żeby opowiedzieć swoją historię, a ich jest multum. I to jesteśmy zarówno ja, jak i ty, jak i pewnie tutaj wśród naszych słuchających parę osób innych się zdarzy.
0: Pewnie gdzieś tam wszyscy czujemy, że życie to jest trochę taka dżungla i że życie nas traktuje na chłodno i jakby to Keltus powiedział, kosmos nie wybacza i no nie wiem, mam przyjaciela, który przeżył śmierć ojca, który miał nowotwora i musiał się nim opiekować i to był człowiek, który nagle stracił złudzenia, stracił marzenia swoje, wiesz, i przestał być takim gościem, który każdemu pomoże, jest dobrze nastawiony do wszystkich, bo przeżył straszne rzeczy, już się nie chcę wdawać w szczegóły, ale życie nam zawsze, czy tobie, pokaże, że nie ma śmiacia. To nie jest zabawa. I doświadczymy czegoś takiego. Nie wiem, moja babcia umarła tak, że nie wiem, ona miała takiego hopla, że ciągle chodziła na cmentarz, po prostu bardzo przeżyła śmierć mojego ojca i tak dalej. I te cmentarze, takie klimaty cmentarne, nie? I wracając z cmentarza, przewróciła się i zginęła przez to. I to jest życie. My sobie możemy tu opowiadać, że o, marzenia, fajnie, tu luz, bluz, intencja, men, a tak naprawdę spotkasz kogoś w ciemnej uliczce i on ci zajebie kastetem, pierdolnie cię w skroń i padniesz i umrzesz, mimo że byłeś fajnym człowiekiem i pozytywnym, nie? Ale trafiłeś po prostu tak, no. Nie ma tu jakiegoś, zmierzam do tego, że nie ma jakiegoś planu, jakiegoś scenariusza dla nas specjalnie napisanego. Wygrywa silniejszy częściej. Dzieci są sprzedawane gdzieś tam dla pedofilii. Jak nie będziecie mieli kasy, to komornik przyjdzie, zabierze wam wszystko i wylądujecie na bruku i poznacie życie bezdomnego nagle. I tak dalej, no nie ma śmiacia, nie? Tak możemy sobie tu gadać, że no, jest fajnie, róbmy co chcemy, ważne jest szczęście, czakramy, kurwa, i siódme gęstości. Tak naprawdę życie jest bardzo brutalne i potrzeba to wie, nie? I potrzeba, z jednej strony myślę, że jest takim trochę marzycielem, ale z drugiej strony twardo stąpa po ziemi, nie? Taki trochę właśnie człowiek w dwóch światach, ale ja tak bardziej właśnie jeszcze nie do końca to kumam chyba, ale może się jeszcze kiedyś przekonam, jak nie będę miał co włożyć do garka i zapytam was, czy jakieś donejciki będą i nagle nie wpadnie żaden donejcik i się przekonam, że życie jest brutalne.

0: normalne.
1: Absolutnie tego nie życzę. Wiesz, no bujamy się całkiem wygodnie po tym świecie, tak? Całkiem wygodnie sobie radzimy. Nawet nie do końca chodzi o kwestie finansowe, chociaż one mają całkiem spory wpływ na nasze życie codzienne, tak? No i wyobraź sobie przechodzenie do takiego, do... Nie, dobra, nie, zostawię. Nie chcę się pod tym względem uruchamiać, sorry. Nie, stop. Dosyć. Nie ten humor. Za bardzo byłem wcześniej uśmiechnięty i staram się cały czas być uśmiechnięty. Nie, dość, stop.
0: Życie to jest takie słodko-gorzkie po prostu i trzeba się z tym pogodzić.
1: Ale wiesz co, ale ja pamiętam, jak kiedyś, bo nie jest tajemnicą, że mam kosę ze swoimi starymi, jak właśnie kiedyś matka wyjechała z argumentem, że wiesz, że no ja cię przecież urodziłam, nie? A ja się na ten świat nie pchałem, ja sobie tego nie życzyłem. No, więc może, nie, żebym tutaj miał jakieś dziwne myśli czy coś, bo już jestem dawno, dawno za tym, ale naprawdę na ten świat się absolutnie nie pchałem. To jest dżungla, to jest walka o przetrwanie, to jest pogodzenie się z miejscem, z czasem, w którym akurat jesteś. To jest dogadanie się ze swoimi sąsiadami, to jest pogodzenie się ze swoim otoczeniem. Bo koniec końców, nie wiem, czy mogę wyciągać, bo mieliśmy kiedyś taką rozmowę przygotowania do śmierci. Krawiec.
0: Wyciągaj wszystko ze mną, w ogóle wiesz, że ja się tam nie
1: A to skoro ja wyciągamy, to powiem o tym logo. Nie, sorry.
0: Nie, o tym nie. To coś słabo cię słyszę, halo.
1: Kiedyś z Krawcem, i to całkiem niedawno, mieliśmy taką rozmowę o posprzątaniu po śmierci, o posprzątaniu po... jeżeli coś się stanie, bo naprawdę sam pamiętam, w zeszłym roku miałem taką sytuację, gdzie brałem sobie prysznic i wyszedłem i akurat ten taki dywanik pod prysznicem gdzieś mi się tam odemknął i nie był bezpośrednio pod prysznicem, no i stanąłem na płytkach i się bardzo boleśnie wyjebałem. Jak przypierdoliłem żebrem o kibel, który stoi tuż obok prysznica. Jezus Maria, jak kwikałem. A to już były czasy covidowe.
0: No przepraszam,
1: i tak sobie myślę, że się dzwonić na pogotowie, czy nie dzwonić. Nie no, chuj, nie dzwonię, bo mnie jeszcze zarażą. Jak mnie będzie bolało rano, to zadzwonię. No to więc rano wstaję. Senior taki, że ja pierdolę. Tak macham sobie, tak tutaj dotykam, no nie jest bolesne, nie? Tak, wiesz, sobie z biologii kota bardziej wyciągam, nie? Że powinienem miałknąć, jeżeli coś mnie tam boli, ale naprawdę się przestraszyłem. No i też sytuacja z kwietnia 2019, gdzie naprawdę śmierci spod kosy umknąłem, też mi trochę przemeblowała w głowie. Więc jakoś sobie konsumujemy to życie, tak? Tylko nie warto tak naprawdę o tym myśleć, bo tak naprawdę jeżeli będziemy szli po bułki do żabki, to jakiś świr w BMW może nas potrącić i nagle spadniemy z planszy. Żyjmy tak, jakby świat miał się skończyć jutro. Jak to dalej to przysłowie szło, znowu jakimś Coelho albo innym gównem polecę. Kochajmy tak, jakby świat się miał kończyć nigdy. Oraz kochajmy się jak bracia, liczmy się jak Żydzi. Tak właśnie wracając do tego Donata Krawiec.
0: Moja babcia, druga babcia, zginęła z kolei w taki sposób, że po prostu padła nagle, fik, i nie ma, nie? Mój tato zginął w wypadku samochodowym. Takie jest życie, no. Ktoś inny na nowotwora umrze. Pogódźmy się z tym. Takie jest życie, no. Nie będzie jakiejś wielkiej wielkiej, epickiej chwili, że będziemy tam odchodzić, że potrzeba będzie mnie trzymał za rękę tutaj. Krawcu, nie odchodź. Tylko wam napiszę, słuchajcie, krawiec odwalił kitę. Pewnie on wam to powie, a w drugą stronę to pewnie ja wam powiem, że potrzeba. O, przeszedł krawiec, na łono Abrahama.
1: Krawiec, nie odchodź, daj mi hasło do banku.
0: Takie tak jest patrzę, życie.
1: I tam 70 tysięcy złotych do spłacenia, o Boże.
0: Co? Ten Błażej napisał coś? O co chodzi?
1: Nie, mówię, o Boże, będzie tam 70, w tym banku 70 tysięcy złotych do spłacenia.
0: Aha. Przekazuję moje długi na mojego ukochanego potrzebę.
1: A ja tak z poduszką, nie, on nic nie mówi, on nic nie mówi.
0: Nie znam tego człowieka, ja go nie znam tego człowieka.
1: Ja mu robię sztuczne oddychanie taką specjalną poduszką.
0: Chodzi o to, że może takie pogodzenie się z tym, że life is life, jak to było w przeboju zespołu Opus, no to jest takie odświeżające i takie coś jak przejście na ateizm z chrześcijaństwa.
1: Nie no, to jest wątek ważny, ale dobrze się z tym zwyczajnie pogodzić. Jakoś, nie wiem, mieć jakiś taki plan, tak, że w momencie, jeżeli nam się coś stanie, a może się nam stać naprawdę każdego dnia. Nawet, nie wiem, może samolot w wasz dom nie uderzy, ale czy to jakieś zatrucie czadem, czy to jakiś wypadek samochodowy, takie rzeczy zwyczajnie się zdarzają. No i w momencie, jeżeli, nie wiem, to tak trochę mierzę swoją miarą, a strasznie tego nie lubię, jak ty, krawiec, do tego podchodzisz, tak? Czy to faktycznie ma sens, że taką, nie wiem, taką bramą do pogodzenia się z samym sobą, do pogodzenia się z tym, kim faktycznie jesteś, co ci tam leży na wątrobie, co zależy ci na życiu i tak dalej, no, bardziej polega na tym, żeby się pogodzić z tym, że nagle dosłownie, nie wiem, za 2 godziny, nie wiem, czy po prostu uśniesz i się nie obudzisz. Pogodzenie się z tym.
0: Wychodzi na to, że... Ale to nas jakoś tam dręczy jednak. I wychodzi na to, że ten lęk przed śmiercią to jest coś takiego, co nas wszystkich dręczy. Nie daje nam spokoju, nie? Ten lęk przed śmiercią właśnie. Te zwłoki znajdą, a co bliscy i tak dalej. No to jest naturalne też, że się tego boimy. Mamy to zakodowane, nie wiem, w DNA. Dobrze mówię? W DNA. I całe te. I te atomy.
1: A bardziej w kulturze mamy to zakodowane. Myślisz, że mój kot się przejmuje śmiercią? Ja się jego śmiercią przejmuję, bo on już jest trochę wiekowy. Już trochę choroby wieku starczego zaczynają go łapać. Ale on ma to w dupie. Liże się połapie i...
0: No ale współczuję ci, bo wszystko przed tobą. Ja ciężko przeżyłem śmierć Zuzi i Kostka. A twój kot to taki twój ukochany kompan trochę, nie?
1: To nie jest mój pierwszy kot.
0: Mhm. No ale jednak smuteczek będzie i...
1: Będzie, bo on oddał mi swoje jedno życie.
0: Tak. No. Ale to jest fajne też, że jakoś jesteśmy tutaj ze sobą w Nocnym Radio i chyba mało jest takich mediów, gdzie wspólnie przeżywamy, czy to śmierć Maxa, Etama, czy jak mi koty też odchodziły. No to fajne są takie chwile, no. Jakoś tutaj sobie współczujemy, nie? Fajne, no to takie. Mi się to podoba. Jestem dumny z tego, że współtworzyłem takie medium.
1: A w sumie, kurde, cię trochę pociągnę za język. W momencie, kiedy Nocne Radio powstawało razem ze mną, bo tam w międzyczasie się taki Michał pojawił, ale... Czego oczekiwałeś wówczas, kiedy to radio zakładałeś? Tak się cofnij o te 12 lat, kiedy Nocne Radio powstawało.
0: No przecież mnie znasz, stary, wiesz, że nigdy niczego nie oczekuję, nic nie planuję i po prostu sobie to tak działa i działa, to działa. No,
1: ale tam sobie tutaj założę tutaj jedno radyjko, tutaj sobie kubkę zrobię, tutaj sobie zrobię frytki, a tutaj sobie
0: drugie
1: zrobię
0: radyjko.
1: Jajeczko.
0: Założę jedno radyjko, zrobię kubkę, założę drugie radyjko. No tak, trochę tak to wygląda. A ty czegoś oczekujesz tutaj?
1: Nie, absolutnie nie.
0: No i dobrze. No. Przynajmniej się nie rozczarujesz.
1: O, ale być może to jest właśnie taki, wiesz, taki fajny klucz do życia. Jeżeli masz odpowiednio niskie oczekiwania, nigdy nie zostaniesz zawiedzionym.
0: Dokładnie. Właśnie, a to jest fajne, tak zbyt dużo nie oczekiwać i się nie rozczarować. Co wy pierdolicie? Pisze tu furiat. Co wy pierdolicie? Pan Jezus Rules. Nie, ale ostatnio to się zdziwiłem, bo wyszło, że furiat to tak. Biblia to tam chuj tam. Pan Bóg coś tam mówi, a gówno tam nic nie mówi. I tak i wyszło, że on się tak koncentruje na, że UFO to są demony. I tak to mu tak najbardziej jakoś leży na sercu. Że...
1: Jebać Biblię, Zagórski Rules! A kurde, to jest straszne, to jest straszne. To jest naprawdę dziwne, w jaki sposób te... Myślę, że kurde, gdybyśmy mówili jakieś rzeczy bardziej wygodne, jakieś tak, wiesz, tak na czasie sobie powiedzieli, że nie wiem, o odejściu Trumpa. W ogóle z odejściem Trumpa akurat się zdrzemnąłem, mi się telewizor wyłączył, ale dźwięk został i usłyszałem ostatnie przemówienie Trumpa i tam co mówił, to mówił, to mniejsza o to, ale Trump po skończeniu swojej przemowy puścił muzykę i przyznam, że faktycznie zrobił realizator całkiem fajną robotę, bo w momencie, kiedy Air Force One, bo jeszcze wówczas Trump był prezydentem, kiedy ten samolot startował, to wtedy leciała ta piosenka Franka Sinatry, I did it my way, czy jakoś tam, coś, zrobiłem to w swoim stylu, mniej więcej coś takiego, ale pierwsze co, pierwsza piosenka, kiedy Trump skończył swoje przemówienie, zagrał hymn gejowski. Zagrało YMCA.
0: Serio?
1: Serio. I ja naprawdę nie rozumiem, jaka logika jest za tym, kto tam mieszka w Stanach Zjednoczonych. Bryk, bryk, kubuś, niech ktoś mi to wytłumaczy, ale dosłownie Trump odchodzi od swojego mikrofonu i zmierza do Air Force One i YMCA. Ja po prostu... I tak wiesz, i tak już usypiam, nie? Bo akurat byłem w fazie przed drzemką, nie? Ale tak strzyżę uszami, aż sobie przewidowy, bo słuchałem raz jeszcze i faktycznie. YMCA! O chuj tu chodzi.
0: Ja już nic z tego nie rozumiem po prostu, co się dzieje, stary.
1: No. A nie wiem, niech jakiś. Nie, mamy tutaj paru słuchaczy ze Stanów Zjednoczonych. Nie będę was z imion i ksywek wytłumaczył, ale niech ktoś mi powie, o chuj tutaj chodzi z tym YMCA, dlaczego gejowski hymn lat 70. był pieśnią na zakończenie prezydentury Trumpa. Jeżeli, nie wiem, jeżeli któryś z nas by z radia odchodził, wyobrażam sobie nawet takim, wiesz, taką z pompą audycję zrobioną, nie? I tak, wiesz, taki jeden kawałek, który byś zostawił na sam koniec. Jakiś coś, co chciałbyś przekazać, tak? Poprzez muzykę. Coś, czego nie potrafisz powiedzieć własnymi słowami, więc użyjesz cudzych słów. Ale kurwa, gejowski hymn najbardziej prawackiego prezydenta od nie wiadomo kiedy?
0: No tak, to jak konserwatysta na koniec swojej kadencji puszcza YMCA, to faktycznie dziwne. Ja to wiem, co puścić. Wojownicy Wudy, bracia Figo Fagot, a tymczasem Kubuś do nas się przyłączył. Cześć, Kubek.
2: YMCA.
0: Twoje klimaty.
2: Czujesz tą potrzebę, czy czujesz tą energię? czujesz tą miłość.
1: Tak, trochę mnie pośladki zaczęły boleć, także może z tego YMCA wyciągnę jedną literkę Y.
2: Najpierw bolą, a później szczypią. Tak mi tłumaczył krawiec kiedyś.
0: Tak, weź tu, o już chce mnie tutaj ośmieszyć. To jemu koledzy jego gejowscy opowiadali.
2: Przyszedł z lasu i teraz tak mówi dziwnie. Z wiewiórkami się spotkał. Oh gosh. Hej panowie, miło was słyszeć. Dobry wieczór w ten piątkowy wieczór. Tak głupio się czuję, bo jestem trzeźwy i nie wiedziałem, czy mogę zadzwonić do tego radia.
0: Wybaczamy ci, słuchaj. Kuba, ty masz specjalne przywileje. Możesz nawet dzwonić trzeźwo do nocnego radia. Niech będzie. Nie, no dobra,
2: nikt,
0: trudno.
2: Nikt nie jest doskonały. No ja przepraszam też wszystkich słuchaczy i słuchaczki, bo to jest na pewno denerwuje wszystkich. Pozdrawiam też Błażeja. Po prostu mocny telefon. Prosiłem cię o litość, ale no, nie miałeś litości. Trzymałeś gościa zbyt długo na antenie.
0: Nie miałem.
2: Nie, no to jest taki nie, no nieważne. Nie, YMCA pomijemy, ale fajną rozmowę, naprawdę fajną rozmowę mieliście wcześniej. Chwilami wam się udaje, dlatego słucham tego medium od 10 lat, czy nie wiem ilu. Szczególnie jak mówiliście o tym, że każdy ma jakby tą swoją drogę. Trochę za mało czytacie czata, bo tam też trochę się pojawiło fajnych wątków. Pozdrawiam Gosię, uściski dla niej, hej.
0: A co było ciekawego?
2: Nie, no tak właśnie tam odbijaliśmy piłeczkę, inni słuchacze między sobą odbijali piłeczkę na temat tego właśnie. Ja mówiłem otwarcie, że ja lubię sobie kupować szczęście. Przepraszam, wolność. Szczęście to są chwile i się wydarzają i się tak zdarzają różnie. Ale dla mnie istotna jest ta właśnie wolność, o której mówiliście. Potrzeba coś wspominał o kasie i innych rzeczach i to też jest istotne. No, ty mówiłeś o tym, że każdy jest jakby niewolnikiem swojego, nie tyle życia, ile swojego, nie losu, bo to też kiepskie by było, ale tej swojej jakiejś rzeczywistości, którą stworzyliśmy. I to jest zupełna prawda i czasami się też boimy, bo gdzieś tam się wychyliliśmy, dostaliśmy trochę tą pałą i boimy się wychylić raz jeszcze, ale mimo to niektórzy z nas próbują. Ale to jest fajne, że każdy z nas ma jednak zajebiście inny koncept na to życie. I mi się wydaje, że ten właśnie koncept jest właściwy dla tej osoby, nie? Ja nie mógłbym żyć tak jak krawiec, przypuszczam, krawiec nie mógłby żyć tak jak potrzeba.
0: A czemu byś nie mógł? Przepraszam bardzo, a co ja, gorszy?
2: Oczywiście prysznic za mało, za rzadko bierzesz to.
0: I się codziennie teraz myję, tylko jak ty przyjechałeś, to się nie myłem.
2: Nie,
0: specjalnie, nie. Bo myślałem, że ty lubisz tak właśnie, jak jest taki śmierdzący.
2: Nie, dla niektórych z nas odpowiedzialność jest przytłaczająca. Dla niektórych z nas jest zajebistym motorem. Niektórzy lubią być, nie wiem, żyć, żeby później mieć w przyszłości trochę bardziej wolności. Niektórzy lubią być wolni, być teraz, a w przyszłości lubią się zniewolić. Różnie to jest tak, nie? Życie odbywa się w naszych głowach. Ja lubię swoje życie, bardzo lubię swoje życie. Im dłużej żyję, tym bardziej mi się podoba. I to jest takie fajne, nie wiem. I jeszcze jedna rzecz, którą od zawsze powtarzam, niektórzy już wiedzą, że ja uważam, że najlepsze chwile przede mną i to jest koncept, który naprawdę wszystkim polecam. Zupełnie Kuba, inaczej się żyje wtedy.
0: Kuba, sorry, a takie mam pytanie, wiesz, jak sobie tak gadamy już...
2: Ile zarabiam?
0: Na poważne tematy. Nie. Czy nie jest tak, że ty też, kiedy postanowiłeś tak pójść na całość... coś zrobić, tak jak ci, wiesz, właśnie w sercu gra, to czy to nie był twój sukces? Właśnie wyjechałeś do Stanów autostopem. No, sprawdza się jednak chyba, nie? Że warto czasem zawierzyć swoim jakimś tam odczuciom, zrobić coś szalonego i potem można z tego mieć fajne benefity. Odnaleźć swój prawdziwy sens życia. No, zaryzykowałeś, tak? Po prostu, wiesz, poszedłeś na całość. Nie pracowałeś w Zdzichpolu, w Polsce tutaj, tylko jadę do Stanów, tam niech będzie, niech się dzieje, co chce.
2: Ale to właśnie na tym polega też, żeby często pozwolić sobie na to ryzyko. Nie wiem, miałem 3-4 startupy. Na 4 skończyłem, po 4 skończyłem liczyć. I połowa z nich to totalny failure, nie? Ale po prostu te, które się rozpierdoliły najbardziej, najbardziej je zawsze lubiłem, na przykład, nie? I najwięcej frajdy z nich miałem. I jakichś takich dziwnych innych korzyści, których się zupełnie nie spodziewałem. Warto sobie popuścić ten taki, wiesz, ten wentyl bezpieczeństwa trzeba mieć od czasu do czasu. Jak się wybiera bardziej takie konserwatywne życie przynajmniej, które ja wybrałem i część na pewno słuchaczy też, nie? Nie wiem, Tomisiu ma rodzinę, ktoś tam inny, no odpowiedzialni ludzie, nie? Pracują, dzieci, jakieś inne rzeczy, ale mimo to nawet część z nas, tych takich bardziej, nie wiem, niekoniecznie korporacyjnych szczurów, a może niektórzy z nas do nich należą, musi sobie ten wentyl jakiś tam dawać, nie? Tak jakby próbować. Ja to tak nazywam jakby takiego próbowania życia z przyszłości, nie? Bo w przyszłości ja tylko będę sobie wentylował cały czas w Colorado, jeśli ktoś złapał kontekst. A dzisiaj trzeba pracować, tak.
0: I te właśnie korposzczury, takie, słuchajcie, jak Kuba czy Potrzeba, to oni mają takie marzenia właśnie. Chatka w lesie, właśnie coś ich tam ciągnie właśnie. Chatka w lesie, no.
2: Hipiski, dwie. Dla mnie dwie i dla Potrzeby dwie.
1: Jeszcze... Błagam cię, na dwóch skończymy. Ja tutaj będę drugim czerwcem masonem.
2: Ja jeszcze dwie, to wtedy muszę z dwoma koleżankami, każda musi przyjść. Jak już policzyłem, 16 mamy na dwóch.
1: No yes. I liczymy dalej potęgi liczby 2.
2: Dokładnie. Każda ma jakąś ciocię, a w tym wieku to już nawet ciocia będzie w porządku.
0: Nie, życie ja to już... taka trochę gra RPG, nie? Że trzeba patrzeć na te statystyki właśnie. Skille, umiejętności, jakiś tam charakter i dopasować to wszystko, zsynchronizować wszystkie te statystyki, cechy, dopasować do siebie.
2: To dobre porównanie, bo widzisz, niektórzy z nas grają w taki first person shooter. Ja bym powiedział, że Krawiec to jest taki first person shooter. Idzie i po prostu się wychyla z rogu, strzela. A ja gram w takie Age of Empires jeszcze, ale taką opcją No Rush. Takie 3D, jak ktoś wie, o co chodzi. Że 90 minut nie można się atakować. I to jest taka bardzo powolna zajebiście. To po prostu budujesz, te krowy zbierasz. Tam, nie wiem, jakiś murek przy końcu budujesz. I dopiero fajna zadyma się dużo później zaczyna pojawiać, nie? Mhm. Ostatnio tak z synem siedziałem i mu powiedziałem, że nie wiem, za 9 lat planuję, że przejdę na emeryturę. Ja mam konkretne kalkulacje, kochani. To jest poważne podejście do życia od długiego czasu. Kiedyś chyba potrzebnie nawet coś tam zdradzałem. I to jest autentyczny mój plan na życie. I mówię, że po tych 9 latach pierwszą rzeczą, którą zrobię, to sobie włożę kolczyk z powrotem w ucho. A może 5, tak jak miałem kiedyś. To nie to, że teraz nie mogę, bo mogę, bo mi nawet dziurka nie dorosła.
0: Gdybym chciał, to bym włożył. Ale aktualnie mam inny plan.
1: Ale Kuba, a jeżeli by nagle koty przejęły władzę nad światem, co wtedy zrobisz? Jakiś taki, wiesz, plan awaryjny.
2: Jakby koty przyjęły. Nie wiem, co te koty mają symbolizować. Czy to są autentyczne koty? Tak się zjadaliście już?
0: No. Człowieku, wiesz, kot. Doskonałe zwierzę. Doskonały łowca.
1: Akurat myślę, że koty są przynajmniej szczere w porównaniu do ludzi, jeżeli chodzi o władzę.
0: O tak,
2: Koty. Koty są super. Mam dwa i bardzo...
0: Masz dwa?
2: I dwa mam. Zawsze miałem dwa. Już ma, to moje drugie.
1: Gdyby nie miał kota, to już dawno bym go zbanował. No. Więc koty przejmują władzę nad światem i przejmują twoje ziemię, przejmują twój majątek i nagle dolar nie ma żadnego znaczenia, znaczenie ma tylko i wyłącznie pasztet. Co robisz?
0: To wtedy Kuba niespodziewanie dostaje nagrodę, człowiek roku. $1,000,000 tutaj i w ogóle jest o nim głośno na świecie.
2: Nawet w TVE nie pokazują wtedy, tak? O to chodziło?
1: A czekałem na ciebie w TVE, nie wiem, czy się pojawiłeś, ale albo
2: pojawiłem się, drugi raz było spóźnione, wiesz, przesunęli, bo było akurat ten, coś tam leciało, co to było? Zaczęli tą debatę o jakąś tam, nie wiem, o tom, żeby zatwierdzić. Nieważne, o tym nie mówimy.
0: Ale Kuba to jest, słuchajcie, taki Joker trochę.
1: Wracając do kotów.
0: Zawsze
1: wracając
0: tam
1: do kotów. Cały twój majątek nie ma żadnego znaczenia. Masz tylko i wyłącznie swoją rodzinę i wszystkie swoje ziemskie posiadłości. Wszystkie i ponieważ pieniądz stracił całkowicie wartość, jednocześnie to, co masz, no to jest twoje, no chyba, że ktoś z większą bronią do ciebie przyjedzie. Co robisz?
2: Dzwonię do, nie wiem, mam trzech, mogę powiedzieć, trzech najbliższych przyjaciół tutaj. Oni są wszyscy bardzo podobni do mnie, to jest bardzo niebezpieczne. I wszyscy razem jedziemy do West Virginia. I to nie jest żart do leśniczówki mojej. I to nie jest żart. Kiedyś już takie momenty były, że zastanawiałem się, czy nie trzeba się zbierać. I to nie było wcale tak dawno, powiem wam. Bo był taki moment, o którym dużo się nie mówiło, ale wszystkie telefony nam przestały działać na jakieś 6 godzin. O. I to było dziwne. To było dziwne, bardzo dziwne. Tak.
1: Pamiętam to.
2: No, nie tak dawno
0: było.
2: A co to było?
0: Faktycznie był IP problem.
2: Tylko, że jakoś wycięło 100 milionów telefonów na tym jednym IP problem. Nie, to był jakiś tam atak, o którym nikt nigdy nie mówił wiele, a to było kilka miesięcy temu, to nie było tak dawno.
0: Ale co to było?
2: No wszystkim telefony przestały działać, no tak to było.
0: Czemu?
2: Nie, no to ja ci mówię, że nikt nie wie czemu, nie? Bo nie działały, no. Tak było.
0: Ale ty chyba wiesz, Kuba.
2: Ale nie mogę powiedzieć na antenie, no. Przecież tak się umawialiśmy przecież.
0: Sorry.
2: Aż, bo to dzisiaj musi być o niewyjaśnionych spiskach. Tak?
1: Audycja. No właśnie, więc jedziesz do Virginii. I co dalej?
2: Wiesz, co dalej?
1: Gonią za twoim samochodem koty, rzucają się na przednią szybę.
2: Są dwie drogi do jazdu, ja już mam to rozpracowane. Generalnie wybieram tą gorszą drogę do jazdu. Jedziemy na dwa samochody co najmniej z moją rodziną, tak się umawiamy, bo jak nam jeden koty porwą, to będziemy się tego do drugiego. Poza tym więcej coś rzeczy można wrzucić w dwa samochody. No i nie wiem, dostosowujemy to miejsce, tą leśniczówkę do tego, żeby w jakiś sposób przetrwać. Wodę mam, bo tam jest stawek, tylko że trzeba będzie ją gotować. Generalnie solarów jeszcze nie mam, to było słabo. Przypuszczam, że prąd by się nam koty odcięły. Prąd mam, no ale jak nam koty odetną, będzie kiepsko i wtedy też ta pompa nie działa, bo pompę też mam na prąd. To też jest słabe. Ale mam ten staw i dwa strumyki obok. Generalnie biorę te strzykawki, które mam schowane, takie mam duże strzykawki, co filtrują wodę, bo jak nas koty by odcięły od prądu, to muszę sobie sam... No i tak wiesz, pracuję nad tym, żeby przetrwać. Generalnie jeśli chodzi o zaplecze jedzenia, to w tym stawku mam takie czerwone rybki. Ja zapomniałem, jak one się nazywają, to też jakieś białka, zasoby bym miał na co najmniej no, kilka tygodni, przypuszczam, bo one się tam rozmnażają jak koty, te rybki w tym stawku. I no tak, no wtedy, nie wiem, polujemy na sarny. Potrzeba matką wynalazków. Dzwonię do potrzeby i on coś wynajdzie.
0: Potrzeba matką, to chyba raczej ojcem.
1: A przepraszam, zmieniłem sobie płeć.
2: Gdyby z tyłu samochodu, jakby jechał.
1: Wara o twojej macicy.
2: Potrzeba z matką by jechał.
0: A jest taka polonuska, kanał Anita Beata. Też ma leśniczówkę, bardzo kocha koty, adoptuje już, ma tych kotów tam dużo. Wzięła te koty, jakby te koty przychodziły razem z szopami gdzieś tam w Ameryce, bo ona pracuje w liniach amerykańskich i jest stewardessą. Taka fajna babka, już taka trochę dojrzała. No i fajny kanał. Myślałem, żeby zaprosić. Tutaj 263 wyświetlenia, to tak pasuje do nocnego radia. Może by się zgodziła wystąpić u nas. No i tutaj właśnie w końcu ściągnęła te koty do swojego amerykańskiego tam mieszkania w Stanach, z tej leśniczówki. i te tam szopy i tak dalej. No fajne klimaty.
2: Szopy pracze. A to tak Violetta Villas chyba kiedyś też tak miała. Tyle miała kotów. Nie wiem, czy ona żyje jeszcze? Violetta
0: nie,
2: Villas?
0: No już nie, już nie.
2: Już nie? Ale dobra była. I to jest amerykańska trochę była.
0: Też taka kiedyś... trochę, no taka diva. No. Diva, taka właśnie... Właśnie na Polskę taka amerykańska diva, trochę to nie pykło, ale no trudno.
2: Ale wybiegała. Ja lubię ludzi, którzy wybiegają tak w czasie. Tak jak Czesław Niema na przykład z syntezatorem.
0: Tak.
2: Takim, to taki żal, Michel, żal przed po II wojnie światowej. Ale zawsze mi się podobał, come on. To taki mam kult jeden. Bo czasami wam zdradzę autentyczne rzeczy. Ja jestem taki, że czasami lubię powtarzać pewne czynności, bo mam taki defekt mózgu, taki zespół punkowy kiedyś. I zawsze jak ląduję w Polsce już, to gdzieś tam w telefonie mam Warszawę Niemena i sobie puszczam w momencie lądowania. Zajebista emocja. To takie mistyczne przeżycie dla mnie jest trochę, bo ja rzadko bywam w tej Polsce. Naprawdę, było raz 7 lat mnie nie było. Teraz znowu mnie jest, chyba z 3 lata już nie będzie. Już trochę się i tą sobie Warszawkę puszczę.
0: Mam tak samo jak ty, moje miasto, a w nim
2: nie?
0: Moich tak ludzi.
2: Krawiec się wspiął na stołek w kuchni, mówię wam, i tak mi raz zaśpiewał kiedyś, to było piękne. To chyba wymyśliłem, ale nie, no fajnie, taki wizual, trzeba to w radiu. Radio jest ciepłe medium, trzeba dbać o wyobraźnię, tak? Oh man. To mamy swoje drogi, panowie, prawda? Tak? Każdy z nas ma swoją drogę. I potrzeba jest bardzo zadowolony ze swojej drogi. To mi się zajebiście podoba. Najlepsze przed tobą, ale a z Krawcem jeszcze nie wiem. Czy jesteś zadowolony z drogi, którą wybrałeś?
0: O, dobre pytanie. Nie wiem.
2: W którym momencie... Nie wiem. Byś skręcił w troszeczkę inną stronę. W którym?
0: W wielu momentach bym skręcił w inną stronę. W wielu.
2: Ja w niewielu. Ja naprawdę w bardzo niewielu. Ja naprawdę nie wiem, kiedy bym skręcił w inną stronę. Tak się zastanawiam serio teraz. Nie mam pojęcia.
0: Wielu, bo patrzę na życie trochę jak na grę RPG, nie? I bym sobie po prostu inaczej poukładał trochę życie, żeby sobie lepiej żyć. To są takie proste wybory. Albo w lewo, albo w prawo. Pójdziesz w lewo, przegrywasz wszystko. Pójdziesz w prawo... Jesteś zwycięzcą. Jesteś zwycięzcą.
2: No tak, ale musisz ten kark zgiąć, a ty nie lubisz tego karku zginać.
0: No nie lubię,
2: prawo. No
0: nie
2: i
0: lubię.
2: Właśnie, bo tak, bo się czujesz, jakby ci ktoś przypierdolił i się musisz przygarbić trochę, a to nie jest do końca tak, nie?
0: No.
2: Widzisz, ja się garbiłem nie raz. Tak? Do tej pory czasami. No.
0: Ty?
2: No. Czasami trzeba dupy dać.
0: Bo dupa boli,
2: polewa, no przecież,
0: dupa
2: wiesz,
0: boli
2: jest, nie?
0: W oczach łzy.
2: To na przyszłość, proszę pana, to się opłaci, to na przyszłość. Takie dobre, co?
0: Ja się nie spodziewałem, Kuba, ty dupy dałeś, naprawdę? Ale nie no,
2: nie,
0: no czasem
2: nie,
0: trzeba,
2: nie,
0: no
2: tak. Ale na tej zasadzie, że wiesz, że skompromitowałem wartości, w które wierzę, ale na przykład dokonałem takiego wyboru, który na pewno był trudniejszy, tak, bo te trudniejsze lepiej płacą, ale nie był najbardziej romantyczny, nie był taki, wiesz, kolorowy, fajny, nie? Trzeba było popierdolić tej czarno-białej telewizji, pooglądać trochę, żeby wiesz, żeby później ten kolor włączyć. Ja nie wiem, wychowywałeś się przy czarno-białej, nie miałem czarno-białej.
0: Kumam, o czym mówisz, wiesz, jak byłem w Irlandii, to byłem w takim momencie, że zastanawiałem się nad takimi głupimi rzeczami, czy pójść do swojego byłego pracodawcy i tam błagać go, kurwa, nie wiem, o litość, żeby coś tam ode mnie kupił, wiesz, takie głupie myśli, nie? Ale tego w sumie nie zrobiłem w sumie, ostatecznie. Dobra, kurwa, za bardzo się rozgadałem.
2: Ja rozumiem. Cicho. Ale to tak jak z wagalami mi się przypomina. Ja byłem na wagalach kilka razy. Nie jestem jakimś takim dupkiem, który nigdy nie wychylał głowy. I fajnie, pamiętam kiedyś jedne z ciekawszych wagalów, z taką laską pojechaliśmy nad morze. O, nawet mi buzi dała. Tutaj się spauzuje. Było bardzo fajnie. W liceum. Pamiętam. Ale też po prostu... Mogło być tych kolorowych właśnie chwil, jakichś takich relaksacyjnych, dużo więcej, a mimo to wybierałem te czarno-białe, gdzie trzeba było zapierdalać i wiedziałem, że one mi się w pewnym momencie opłacą. To wiesz, niekoniecznie trzeba właśnie się tak przygarbić czy kompromitować jakieś swoje wartości, tyle że po prostu no, poświęcać ten jakiś relaks, nie? Czy jakieś takie dobre rzeczy i to jednak płaci z powrotem. Ja się nauczyłem tego i to jest wygodny skill. Wygodny dyskomfort. Życie z nim. Go ahead.
1: Wiesz co, tutaj rzuciłem taką luźną hipotezę, że jeżeli trochę pozwolimy sobie więcej, jeżeli pozwolimy sobie na to, żeby zaryzykować, to wówczas jest jeden, któremu się uda i to jesteś ty. Ale jest 2000 osób, którym się nie uda. No i takie trochę może pytanie do ciebie. Czy znasz takie osoby, które wiesz, które postawiły wszystko na jedną kartę, które postanowiły sobie w jakiś sposób sobie zadealować, postawić wszystko na jedną kartę, a tak naprawdę skończyły w Las Vegas, co prawda, ale pod mostem.
2: No jasne, mój kolega. Bardzo dobry kolega. Alkoholik, mądrzejszy ode mnie. Zawsze był zdolniejszy i po prostu mu nie poszło, nie? Jasne. Jasne. Mi się wydaje, że to ma zajebiście duże związanie, sorry, czasami te słowa moje są słabe, z tym, jakie masz zaplecze, nie? Jeśli nie masz jakiegoś takiego backupu typu rodzina, przyjaciele, nie wiem, może być pasja, może być twoje hobby, to po prostu w tych momentach właśnie trudniejszych nie będziesz w stanie powstać, a jednak życie polega na ciągłych takich, nie ciągłych, bo to jest przesada, ale wydarzających się, dajmy na to raz na 6 miesięcy, zajebistych trudnościach, nie? Zajebiście dużych trudnościach. I jeżeli nie masz tego zaplecza, które jest w stanie jakby podeprzeć cię, to po prostu no, niektórzy się łamią w pół i to jest słabe. I to nawet nie chodzi o szczęście, czy coś, czy nieszczęście, bo często ludzie spłycają do tego, że komuś się powiodło, nawaliło mu się z Ameryki. To nie jest tak, nie? To chodzi o to, że po prostu tak jak w tej grze Age of Empires, jak masz te 90 no rush, to nie stawiasz na armię na początku, tylko dużo walisz na ekonomię, nie? Bo później tą armią, którą walczysz, ona musi jeść te krowy na przykład w Age of Empires, jak grasz samurajami i tak dalej. To nie będę wnikał w grę, ale chodzi o to zaplecze. Na końcu zawsze wygrywa ekonomia. Taka jest zasada w grach strategicznych, nie? Co byś nie robił? Zawsze na końcu wygrywa i po prostu i od niej należy zaczynać konwersację, nie? Sorry, że tak jest. Jestem. Niektórzy mogą być bardziej romantyczni.
0: No, taka jest prawda. Taka jest prawda. Faktycznie.
1: No a w Polsce jak w gułagu, Ministerstwo Skarbu wydaje dekret, aby zawrzeć wasze wszystkie podatki i odciąć wam wszystkie zwroty z nich. I niczego z tego nie dostaniecie, moi drodzy, ponieważ musimy to przeznaczyć na 14. emeryturę dla górników, ponieważ oni wystarczająco dobrze postarali się o to, żeby wystarczająco dobrze krzyczeć.
2: Ale wiesz, załatwi się, zakombinuje się coś.
1: A chcesz sobie załatwić szczepionkę? To? Chcesz?
2: Słyszałem, że po 7 koła chodzą. Co są? Chodzą? Są po 7, tak?
1: Wiesz co, no tak za 10 mogę ci załatwić.
2: No, da. To przy okazji, nie? Ale przy okazji, to już mamy znajomości. Jasne. Ale słuchaj, to już gdzie mamy? W rządzie znajomości mamy, można tak powiedzieć, nie? To już można, to już co załatwimy, nie? Po co być uczciwym, po co pracować, po co się uczyć, jak można sobie coś załatwić, nie? To już się kończy i mi się wydaje, że ludzie nie nadążają za tym, jak się okoliczności ich zmieniają, nie? Mi się wydaje, że przeceniamy często, czy to polityków, czy to systemy polityczne, jak zajebiście duży wpływ mają ci wielcy tego świata, Bill Gates'e, wszyscy się powinniśmy martwić o nich, bo on tak zajebiście wpłynął na życie Krawca, tak mu zrujnował to życie, że aż bzdura, nie? Moim zdaniem, ktoś może mieć inne. Tak naprawdę to my jesteśmy sami odpowiedzialni i czasami warto uczciwie popracować, czy warto się spocić pod pachami.
0: Kubuś, ja ci powiem jedną rzecz.
2: Włochatymi etama.
0: Błahe. Ja ci powiem jedną rzecz. Jak ci złapią za rękę, to mów, że nie twoja ręka. Dają brać. Biją uciekać.
2: A ty co na dziś się w ogóle opłaci, słuchaj, Krawiec, jak twój wujek?
3: Się mogę opłacić, słuchaj, opłaci ci się to, co, jak to jest? Się opłaca, spina się, czy się nie spina?
2: Oh man. Nie wiem, czy ja nudzę, czy się podoba to słuchaczom, ten jakiś nasz freak show, czy...
0: Podoba się, ja podoba. Podoba się.
2: Bo ja spodnie zdjąłem, mi też się podoba.
0: Wszyscy bez spodni.
2: Pozdrawiamy go.
4: Nie przejmujemy.
0: No. Fajne radio, wszyscy najebani, bez spodni.
2: No. Znaczy Błażej to jest jedyny chyba dzisiaj nawalony. Tak naprawdę.
4: Nie, to nie powinno było się zdarzyć. Miał tyle brzydów, za które mógłby się chwycić, ale no ale kurde, każdemu jego porta. No.
0: Każdemu się zdarza, no to ludzie.
2: Ja go coraz bardziej podziwiam, bo on jest tak zajebiście autentyczny. On jest bardziej autentyczny niż naprawdę jest. To jest taki mój typ komucha już się powoli zaczyna robić. Ale, jeszcze tylko, żeby zaczął publikować w nie i to już będzie mój w ogóle superhero. No. Albo w Trybunie. W Trybunie jeszcze lepiej, bo tu jakby chciał coś publikować, niech mrugnie okiem, ja to tam połączę.
0: No dobra, mówiliście? Panowie, powoli kończymy chyba. Trzecia w nocy. Czas najwyższy. Ja
2: bardzo podziękować i pozdrowić wszystkich. Dzięki za super show, panowie. Gosia, uściski Tomu, a Tomisiu, kto tam na czacie jeszcze i potrzeba. Byłeś dzisiaj naprawdę ekstra. Trzymaj się, przyjacielu. Hej, hej, hej.
4: No, trzymaj się. Jezus Maria, jeżeli byłem dzisiaj naprawdę ekstra, to muszę zaniżyć swoje standardy.
0: Byłeś ekstra, stary. Naprawdę.
4: Chociaż nie, chociaż też Błażej też mnie bardzo docenił, więc powinienem tutaj, nie wiem, trochę tak się trochę wypucować i zacząć jechać na tej opinii.
0: Cię nagle wszyscy zaczęli doceniać. Cholera jasna. No. Co to się dzieje?
4: A
0: ja?
4: A jak puste tipli było, to tak jest puste, nie? O, prawie puste.
0: No, widzicie, Grubas się wybił na mnie. I teraz, wszyscy go doceniają. A ja? Co? O, to ja mogę odejść z radia. No dobra.
4: Już dokumenty podpisane, już tutaj Krawiec wypierdala z tego radia. Już tutaj nie będzie żadnej litości. W następnej audycji bez litości będzie wieszanko na żywo.
0: Potrzeba mnie przepisał radio za opiekę nad sobą.
4: Co jest o tyle zabawne, że to bardziej twoje radio niż powie, ale skoro twierdzisz, że ci przepisałem, no to...
0: Nie, twoje też w sumie, no to tak jak się zastanowić, to tutaj stworzyliśmy wspólnie, no to jakie moje.
4: Jakiś taki fajny wspólny klimat.
0: No.
4: Nie wiem, to jest tak bardzo losowe, ja, naprawdę mi się przypominają czasy dawnego 4chana, szczerze mówiąc.
0: Słuchaj, mam tu coś jeszcze na dnie. Już takie chyba ostatni kielonek. O, to wypiję za twoje zdrowie.
4: Okej, to pewnie dostanę udaru. No cóż.
0: Znowu?
4: Takie życie z Krawcem.
0: No to siup w ten głupi dziób. Za nocniki, żeby nam się powodziło w radio, żeby zdróweczko było, żeby się streamy nie zrywały. Na, zdrowo.
1: ale kurde, to wreszcie cholera działa, bo się wbiłem mniej więcej chwilkę po północy, odpaliłem sobie program, który będzie kontrolował tymi wiatrakami. Ja pierdzielę, po prostu aż mi naprawdę słów brak. Naprawdę mi słów brak, w jakiś sposób głupio jest to rozporządzone.
0: O, już kontrolował. On chce wszystko właśnie kontrolować. On prezydentem chce być. O.
1: I nie bez powodu w słowie kontrola jest słowo troll. Nie, naprawdę. Duży minus dla całych miliona plusów do ekosystemu Apple, ale nie zdaliście dzisiaj egzaminu. Ale dobrze, że udało mi się zhakować swój własny system. I wygrać w grę, w którą nie powinienem nawet grać. No, to jutro będzie pewnie Jacek, wydaje mi się, bo tydzień temu był? Nie był? Nie pamiętam.
0: No właśnie, chyba był, więc albo Jacek, albo Zenon, tak?
1: Albo Zenon, no właśnie. Koza nocna się odgrażała, więc przygotujcie swoje pietruszki w niedzielę.
0: No właśnie nie wiem, co tu w niedzielę zrobić. Chyba nic. Albo, nie wiem, albo ja za te donaty wspaniałe dzisiaj to chyba muszę się zjawić. Albo nie, albo ktoś inny może. Może ty coś ponadajesz. Nie, bo mi się nie chce, bo muszę sobie odpocząć.
1: Nie, mam taki jeden luźny pomysł, bo mam tutaj chciałbym zrobić nocnik z Drui, miasteczko w grze Cities Skylines.
0: O,
1: ciekawe. Tak, i mam parę dziwnych pomysłów tego dotyczących. Będzie to oczywiście z konsoli streamowane, więc będzie to trochę dziwne dla posiadaczy Windowsa, jak wyglądają gry Paradoxu na konsoli. Ale mam pewien pomysł ku temu idący. Tylko kurde, czy będę w stanie odbierać jakieś cuda na kiju? Myślę, że wydaje mi się, że to będzie jakieś bardziej solo, to może sobie bardziej koło 18 to zrobię. No, zobaczymy. No i oczywiście w poniedziałek nocny Marka wraca.
0: Tak. Oczywiście. Gry Paradoksu, czyli Paradoks to była grupa krakerów na początku, tak? A potem zaczęli coś robić? Gry?
1: Wiesz, że dzwoni, ale nie w którym kościele. Nie chce mi się tłumaczyć.
0: A dobra, no to nie tłumacz. No ale nie, a nie, właśnie tłumacz, bo jestem ciekawy. Nie, właśnie będę cię ciągnął za język.
1: A to nie teraz.
0: Ale nie. Paradoks... Nie, no to coś wie, a nie powie, no. No Paradoks, no to była... krakowali gry.
1: Jezu, no to powiedz mi, w jaki sposób się robi jakąś, nie wiem, jakąś dziwną grafikę 3D. No, naprawdę, to nie jest czas, gdzie będę sobie szukał.
0: Ale nie, bo teraz ciekawość moją wzbudziłeś i teraz, ja se idę i nie będę ci tłumaczył, bo za głupi jesteś.
1: A, zwal se konia, to ci przejdzie.
0: Ja nie będę mógł spać teraz, po prostu.
1: I bardzo, kurwa, dobrze, zapraszam do mojego życia.
0: No dobrze, ale obiecaj mi, że coś o tym kiedyś coś powiesz, coś wytłumaczysz, o co chodzi.
1: Okej.
0: No dobra. No to
1: prawie obiecuję.
0: Trzymam za słowo.
1: Ja za słowo.
0: No dobra, no to dzięki. I całe te, no. Trzymaj się.
1: No i tak to właśnie jest. Na razie.
0: Hej.

0: Witajcie, ziemianie. Nie, to raczej powinienem powiedzieć: witajcie, ziemianie, mi. Tak mówi kosmita, który przyleci na Ziemię. Ściszymy trochę podkład. No, dobry wieczór wszystkim. Niespodziewana audycja, bo kochani sponsorzy, dobrodzieje radiowi też, bo ostatnio niektórzy z was, już nie powiem tu kto, prawda, bo może sobie na przykład Grzesiek nie życzy, no tu nam bardzo i pomagają w wielu sprawach i tu się pojawiają, widać, że się interesują, no ale jest też więcej dobrych istot ziemskich, ziemski człowiek, tak właśnie, tak się nasłuchałem dzisiaj różnych tych ezoteryków kosmicznych, New Age, hippisi, rastafarianie też, co po niektórzy. Nie, no ogólnie tak sobie o kosmosie myślę, wiecie? I no, bo teraz ten news, że NASA ma jakieś materiały, które są dowodem na istnienie kosmitów. No i ja już się szykuję na przybycie gości. Nie z siódmej gęstości, a może z siódmej właśnie. Kosmos nie istnieje, dziękuję, dobranoc. Koniec imprezy, tak? Dziękuję. Pytajmierz zdaje się jest fanem teorii, nie wiem jak to nazwać, teoria samotnej Ziemi, teoria samotnej Ziemi, nie ma nic, jest tylko Ziemia i to jest hologram, jesteśmy w kosmicznym zoo takim. Kurczę, tyle różnych teorii można kosmicznych wysnuć i już chyba jakąś kosmiczną teorię wysnuje zaraz potrzeba, bo zjawił się, przeteleportował się od razu migiem, jest już z nami, przed nam tutaj, halo?
1: Tak. Jak patrzyłem na to, w jaki sposób wiralnie rozprzestrzenia się ten news o wykryciu przez, że NASA przyzna...
0: Nie mów, że fake news, proszę cię.
1: Nie twierdzę, że fake news, ale tak się zastanawiam, kurde, żeby zrobić kiedyś coś samodzielnie w ten sposób, czyli po prostu, wiesz, zrobić jakieś takie fajne nagranie, takie na granicy czegoś, co ludzie bardzo chcieliby usłyszeć.

0: takiego fake newsa, ale cały czas zbieram dane i dam wam znać, jak się uda to zebrać z powrotem, bo jeszcze, że tak powiem, jest temat żywy, ale ten cały impact, ten cały wpływ, który zadziałał na społeczeństwo, że wszyscy to łykają po prostu jak tylko się da. Jeszcze jeden news się pojawił, ale to już jest taki absolutny fake news, gdzie według którego NASA stwierdziła, że nie jest prawdą, żeby wykorzystywali dzieci do pracy w kopalniach na Marsie. I ten news się po raz pierwszy pojawił w ogóle na Infowars Alexa Jonesa. Ale ja tak do końca nie ufam temu, czy faktycznie nie wykorzystują dzieci.
1: A słyszałeś o tej teorii, że Claude Monet wozi dzieci w paczkach dla Bilderbergów?
0: No słuchaj, no oczywiście, a dlaczego on się przecież pojawia na wszystkich Bilderbergach?
1: No załatwia tam różne tam sprawy. I tak dla niepoznaki rzucił tego fake newsa, że komiksy, jakieś tam coś, że niby jest po naszej stronie, ale my wiemy.
0: Nie, no, ale wiesz, to pamiętasz, było coś takiego w pierwszym Transporterze, tak? Gdzie naprawdę fantastyczny film, sensacyjny, bardzo, bardzo przyjemny, gdzie fabuła się kręciła wokół kierowcy. Kierowcy, który przewoził rzeczy z punktu A do punktu B, i na przykład tam pomagał w napadach, że umawiał się z ludźmi pod bankiem, że oni tam robili napad, a potem w jego gestii było zgubienie pościgu i tak dalej. My właśnie w pierwszym Transporterze mamy do czynienia z całą fabułą, że okej, że on podejmuje takie zlecenie, że ma przewieźć tam paczkę 50-kilogramową, jakąś tam, wiesz, mieszczącą się w torbie. No i tak sobie jedzie on tam chyba jakimś ładnym BMW, M-klasą sobie jedzie. No i coś tam mu dudni w tym bagażniku, nie? Otwiera ta taka dziewczyna, zataśmowana, związana w tej torbie, no i się zaczyna dopiero jazda. Także pytanie, czy tutaj ktoś sobie nie dorabia właśnie w ten sposób, że wiesz, że tutaj komiksy i tak dalej, ale wiesz, ale obok jest jakieś tam małe dziecko.
1: A my dostaliśmy tutaj radiowy przelewik, właśnie zadeklarował jeden tajemniczy jegomość, którego nie zdradzę, bo się Grzesiek, przepraszam, obrazi ktoś, taki jeden, no. Słuchajcie, no ludzie, chciałem o kosmosie dzisiaj pogadać, jak ty byś przywitał kosmitów, ale tak serio powiedz, już bez śmieszkowania, bez tutaj hi hi hi, ha ha ha, przylecieli i stoją przed tobą i są tacy, wiesz, wzniośli, rozwinięci, bardzo piękni, i chcą tu rozmawiać. Co w ogóle, nie wiem, jakiś prezent im dasz? Co byś im dał w ogóle? O czym byś z nimi porozmawiał? Jak byś ich przyjął?
0: Tak, kompletnie szczerze, to myślę, żebym poszedł troszkę w Voyagery, czyli przywitałbym ich jakąś orkiestrą symfoniczną, ale jeżeli wylądowaliby na planecie Ziemia, to bym ich zapoznał z Moniuszką. Który jest dla mnie, że tak powiem, no jednym z ulubionych kompozytorów historycznych, jeżeli paru współczesnych też jak najbardziej, Górecki przede wszystkim tutaj do mnie przemawia, ale myślę, że zapoznałbym ich z Moniuszką, bo tutaj pojawia się taki problem przede wszystkim, czy mają jakieś takie galaktyczne translatory, które przetłumaczyłyby język polski im, czy nie, no ale zasadniczo gest, wiesz, otwartych dłoni, tak jakbym chciał ich za chwilkę przytulić, szeroko łapy, witajcie na planecie Ziemia. To jest wasza 11-latka, to jest wasza Pepsi, bawcie się dobrze.
1: No, zdradzę wam tutaj, że potrzeba tak pawiana świruje tutaj, że klasyki słucha coś, on naprawdę Bajerfula słucha, tylko tak tutaj
0: na wiem, gdzie inteligenta, mieszkasz.
1: Na inteligenta i tu znawcę sztuki się robi. No, ale to, a co jakby im głowy wybuchły od tej muzyki, bo się okazałoby, że akurat takie tony, to wiesz, to dla nich jest jakbyś ich zaatakował po prostu, oni aaj, pff,
0: nie, akurat nie wierzę, bo zauważ, że nawet jeżeli się wybieramy z jakąś sondą, która ma krążyć wokół jakiejś innej planety, no to jednak spodziewasz się, jakie tam są mniej więcej warunki, jaki tam szum elektromagnetyczny jest, jakie dźwięki tam powstają, jakie, wiesz, jakie substancje i tak dalej. Więc w najgorszym, no nie, no jakoś tam by musieli nas słuchać, jeżeli do tej komunikacji werbalnej by doszło, no to jednak by byli przygotowani na nasz głos, którą mają choćby z telewizji.
1: A spróbujmy taki eksperyment zrobić. Załóżmy, że ja jestem kosmitą i zadaję ci takie pytanie, dziwne trochę, ale no pytam się,

0: Jacy wy jesteście ziemianie?
1: Jesteśmy zróżnicowani i to jest nasza najdoskonalsza cecha. Znajdziesz tutaj wszystko. Rasa ludzka jest zdolna do wszystkiego, nie daj się zwieść pierwszemu wrażeniu. Jesteśmy wszechstronni.
0: My waszą wszechstronność uważamy raczej za wadę. U nas wszyscy jesteśmy tacy sami i dzięki temu odnieśliśmy tak duży sukces w kosmosie.
1: Nie wątpię. No, wiesz, tutaj tak na boku. Na pewno, jeżeli wszyscy by byli tacy sami, to wtedy...
0: Współpraca wtedy świetnie idzie.
1: Wtedy. Współpraca świetnie idzie, robota idzie szybko. Taki
0: nie,
1: troszkę,
0: ma wojen. Nie ma wojen. Nie ma wojen.
1: Takie ekwilibrium trochę, nie? Że wszystko, wiesz, ładnie się buduje, wszystko ładnie w kieracie pracują, ale jeżeli faktycznie tak jest, to pozwólcie, że zapoznam was ze sztuką. I wtedy biorę swoją gitarę i zapuszczam solówkę i jego popa.
0: Albo jakiś banjo i bajla, bajla, bajla, bajla, bajla, bajla, bajla, yeah. Albo ten, ale jakby się...
1: Nashida im zaśpiewam, bo nashidy islamskie to jednak to coś troszkę jak polskie szanty, tylko że oni nie mają dostępu do morza, więc muszą śpiewać o zabijaniu niewiernych zamiast o chwytaniu się relingu i rzucaniu pawia, ale właśnie jakiś nashid spokojnie mógłbym przedstawić jako tutaj wiesz, tutaj tak się można śmiać z muzułmanów, że z tym całym ubogaceniem kulturalnym, ale to już chyba kiedyś mówiłem, natomiast Bliski Wschód ma coś takiego, my mamy w naszej gamie C, D, E, F, G, A, H, C, mamy podział każdego dźwięku na 2,5 tony pomiędzy C, D, u nas jest tylko jeden cis, a u nich każdy ten dźwięk jest dzielony na 12 różnych innych dźwięków i oni ucząc się w podstawówce, w odpowiedniku ich podstawówki śpiewać, uczą się, żeby wydobyć ze swojej gardzieli właśnie te drobne dźwięki, dzięki czemu ta muzyka jest dla nas Europejczyków, czy dla nas, dla cywilizacji Zachodu niesamowicie nieuchwytna.
0: Przypomniało mi się takie powiedzonko, że Ziemia jest okrągła, a wszyscy się pierdolą po kątach i że to jest takie dziwne. Jest też jedno takie kosmiczne powiedzonko. Świat się kręci wokół członka, tak jak Ziemia wokół słonka. Też takie. Ale ogólnie tu właśnie na Ziemi wszyscy się pierdolą tylko cały czas i kosmici mogliby zdziwieni być, bo oni mogą być tacy bardzo aseksualni. Tak jak bohater na przykład film opowiadał o cywilizacji swojej, ten prot z Kaipaksa, że u nich na Kaipaksie to rozmnażanie się wygląda tak, że nie jest przyjemne wcale, bolesne jest i to się odbywa tak, wiesz, z musu trochę, jako taki rytuał, że tam przykładają ręce do siebie, przechodzi energia, coś i wszystkie dzieci tam są, słuchaj, wspólne i należą do wszystkich, nie ma czegoś takiego jak rodzina, to w ogóle moglibyśmy być strasznie różni pod względem kulturowym tutaj i nagle byśmy rozdziawili gęby, bo się okazało, że dzisiejsi tutaj nachodźcy nasi to w ogóle małe miki, bo oni są tak różni od nas, że wszystko widzą odwrotnie. Czy mogliby coś widzieć? Nie no, kurczę, no prawa w kosmosie przypuszczam, że podobne są. No wszędzie grawitacja chyba jest, wszędzie są różne takie rzeczy wspólne, które mogą sprawiać, że my wcale nie jesteśmy tacy różni, prawda?
1: To znaczy, wiesz, tutaj akurat Lem bardzo dużo o tym mówił, bo dlaczego mielibyśmy na przykład nie mieć inteligentnego kamienia czy inteligentnego oceanu? Tak, bo który sobie tam spokojnie pływa i tak dalej, ale te byty, które nie są aż tak bardzo materialne, które są bardziej bytami energetycznymi, to bardzo szeroko było podejmowane w science fiction. Natomiast co do tych wspólnych dzieci, chciałbym przytoczyć nazwy plemienia, co prawda nie pomnę, ale to jest, że tak powiem, fakt. I tak na pewno jest. Istnieje jakieś afrykańskie plemię, w kulturze którego, jeżeli stwierdzono, że jakaś kobieta jest w ciąży, to wtedy ona, że tak powiem, jest oddawana wszystkim mężczyznom w całej wiosce, ponieważ istnieje wśród nich wierzenie, że męskie nasienie dobrze wpływa na to małe dziecko i ona jest po prostu cały czas w obrotach, dopóki tego dziecka nie urodzi.
0: No właśnie, to nawet u nas na ziemi są takie dziwne miejsca, na przykład wioski pedofilskie, gdzie mieszkańcy po prostu żyją jakby z tego, że dzieci swoje, wiesz, oddają. To straszne jest, ale no tak jest, no przykro mi. Więc u kosmitów też mogłyby jakieś dziwne być zwyczaje, na przykład, że samica zjada samca po stosunku i samice same są, a samce to takie biedne są i czekają, tylko tak odwlekają ten stosunek, żeby se pożyć troszkę jeszcze, bo zaraz ich zje i koniec.
1: No tak, tutaj mi się przede wszystkim wydaje, że jednak w świecie zwierząt mamy bardzo wiele przykładów takich, które mogłyby nas wiele nauczyć, jak to może się inaczej odbywać. Przykładowo ten koci penis, o którym już parę razy ostatnio mówiłem, który jest kolczasty, wobec czego koty marcujące się zwyczajnie wyją z bólu, tak? A penis jest kolczasty tylko dlatego, żeby kotka, która jest akurat pokrywana przez kota, nie była w stanie uciec i się wyrwać, ponieważ próby wyrwania się, dopóki penis jest we wzwodzie, powodują jej potężny ból.
0: No to pułapka taka, penis... Pułapka, to nie wiedziałem nawet o tym, kurczę, ale ja.
1: No,
0: jaja i penis.
1: Penis kolczasty i właśnie z takimi kolcami, że jeżeli wyciągasz, jeżeli wiesz, w drugą stronę, nie? W stronę, że tak powiem, samca. No i te kolce zwyczajnie powodują zranienie, jeżeli kotka próbuje się wyrwać, dlatego kotka w takich sytuacjach jest zwyczajnie, wiesz, położona i tak dalej. No ale właśnie. Kontynuując, jeżeli by tacy obcy się u nas pojawili, co oni mogliby od nas chcieć? Jeżeli by tak weszli, wiesz, z otwartą przyłbicą i tak dalej, mi się tutaj przypomina serial The Visitors z 2009 roku, który niestety się skończył po dwóch sezonach, ale, że tak powiem, mam wrażenie, że po prostu ludzie odpowiedzialni za finansowanie tego nie do końca zrozumieli ten serial. Pojawiło się nad głównymi miastami na świecie statki kosmiczne i kosmici, którzy wyglądają dokładnie tak jak ludzie, no ale się okazało, że to jest jakaś tam forma kamuflażu. No i na samym początku to takie statki, które przypominały takiego wielkiego karalucha, tylko że bez łap, że tak powiem, zatrzymały się nad tam powiedzmy Manhattanem i cały spód statku zmienił się w ekran telewizyjny. No i ta królowa owych kosmitów mówi, że słuchajcie, bo jest taka sprawa, że wy macie tutaj taki bardzo rzadki minerał, którego my bardzo potrzebujemy, a wy jego nie wykorzystujecie, ale w zamian za to my wam damy naszą technologię, przychodzimy w pokoju zawsze i wiesz, i tak do bólu powtarzają, że przychodzimy w pokoju zawsze i tam potem wiesz, ogólnie nie będę za bardzo spoilerował, natomiast pojawia się między innymi właśnie jakaś agentka FBI, ksiądz, który nie był do końca zachwycony wizytą tych właśnie przybyszów i zaczynają formować ruch oporu. I ta agentka FBI, która początkowo pracowała nad zamachami terrorystycznymi, która rozpracowywała uśpione komórki terrorystyczne na terenie Stanów Zjednoczonych, dostrzega, że ci przybysze na naszej ziemi już byli od dziesiątek lat i byli związani z różnymi terrorystycznymi organizacjami, ale no właśnie to byli przybysze. Co więcej, okazuje się, że została zawiązana wśród przybyszów piąta kolumna, czyli ludzie, przybysze, którzy przejrzeli plany owej królowej i którzy pomagają ludziom, żeby odeprzeć tę inwazję.
0: No, a też rozumiem, że nie chcesz zdradzać, że ci przybysze to reptylianie i spoilery tutaj robić, to ja powiem w takim razie. I dodam jeszcze, że ten serial V, ten nowszy to jest remake starego bardzo serialu. Jeszcze z roku 84-85 kręcono pierwowzór. No troszeczkę był mniej spektakularny oczywiście i te reptyliany takie gumowe nieco bardziej oczywiście, ale pamiętam, że strasznie się bałem jako dzieciak tego serialu.
1: A to muszę nadgonić, bo tego pierwowzoru nie widziałem, natomiast jeżeli chodzi o takie podejście odrobinkę można powiedzieć kosmiczne, to jeszcze mi się przypomina serial Po tamtej stronie, który współcześnie jest bardzo drewniany i nawet jeżeli gdziekolwiek go znajdę, w ogóle znajduję go w rozdzielczości 360p, czyli 360 linii. No i jeżeli to sobie wrzucę na telewizor Full HD, no to wygląda za przeproszeniem jak gówno, natomiast to były takie miniatury filmowe, troszkę jak opowieści skrypty, tak, czyli że był jako taki paranormalny klimat całej serii, natomiast fabularnie te odcinki między sobą nie były powiązane i tutaj mi się właśnie przypomina odcinek takich właśnie przybyszów, którzy się pojawili, który motyw ten został wykorzystany w jednej z piosenek Szpongu, którą czasami forsuję w swoich audycjach. Istoty energetyczne przedstawione właśnie jako takie, tutaj troszkę oczka wystają i tak dalej, odrobinkę to przypominało w Matrixie trójce tego agenta Smitha widzianego przez niewidomego Neo. Czyli po prostu tylko oczka widać jako takie ciemniejsze punkty, a reszta to jest taka czysta energia. No i się okazuje, że oni potrzebują biologicznego hosta, biologicznego gospodarza, który ich przyjmie. Zostanie przejęta całkowicie kontrola nad tym człowiekiem, no i też tak troszkę na zasadzie uchodźców, że oni nie mają się gdzie za bardzo gdzie podziać, no i bardzo proszą, no i ludzie w takich sytuacjach jak najbardziej się zgłaszają, no bo sobie wyobraź, że masz jakieś tam nieudane myśli samobójcze, ale może się, masz taką możliwość, że no powiedzmy, ty tutaj przyjmiesz tego obcego, ty nie umrzesz, ty kiedyś tam zostaniesz uwolniony, jeżeli on się odpowiednio dokarmi, no i jednocześnie jakaś tam będzie wielka gratyfikacja i przejdziesz do annałki historii.
0: Ciekawa wizja i taka bardzo dojrzała, jeśli chodzi o science fiction, ale są takie czasami wizje pokazane w serialach science fiction, że ci kosmici, którzy tu przylatują, to są trochę jak ci uchodźcy, bo stracili dom, nie mają gdzie zamieszkać i na Ziemię tu przylatują i to może być chyba najgorsze, co nas spotka i jeszcze jeśli będą to kosmici tacy jacyś mało zaawansowani, tacy co dopiero co wynaleźli te podróże w kosmos, ale tak w zasadzie to są głupsi jeszcze od nas i rozpierduchę tu będą robić, gnieździć się, rozmnażać.
1: Taki spoiler nam tutaj wychodzi odrobinkę, ale na myśl mi przychodzi przede wszystkim Dystrykt 9. Absolutnie fantastyczny film, stosunkowo świeży, o tym, gdy nad Johannesburgiem w RPA zawisły statek kosmiczny, no i zwyczajnie zaczęto budować slumsy dla tych biednych kosmitów, ale przypomina mi się jeszcze historia z jakiegoś opowiadania science fiction, ale ani autora, ani tomiku, ani tytułu nie pomnę. Fabuła była mniej więcej taka, że wylądował statek kosmiczny, wylądował, nawiązał kontakt z rządami i tak dalej, zaczął tutaj poważnie, wiesz, budować relacje polityczno-dyplomatyczne, po czym pojawił się dużo większy statek kosmitów, się okazało, że to była taka banda gówniarzy, która sobie jeździła Ferrari ukradzionym od ojca, tym statkiem kosmicznym i wylądowała. U nas i dosłownie ci kosmici, którzy tam tutaj zaczęli budować z nami relacje dyplomatyczne, to były jakieś podrostki, które dosłownie za ucho zostały wyciągnięte z powrotem do tego statku matki swoich rodziców.
0: To nie wiem, czy nie mówisz o filmie, to był Lucasa chyba film, Explorers, o dzieciakach trzech? O ziemskich dzieciakach. Jeden z nich wynajduje taką dziwną energię, keszę, taką kulę, w której może latać, w której mogą oni latać i oni budują sobie z drewna taki prosty statek kosmiczny i w tej kuli właśnie lecą i zabiera ich po drodze statek kosmiczny z kosmitami i się właśnie potem okazuje, że to były dzieci jakichś tam kosmitów też.
1: Nie, to nie zostało zekranizowane, nie, to było jakieś kompletnie amatorskie opowiadanie. Zaczyna mi świtać, że to była jakiś wolumin fantastyki z lat 80.
0: A to, co ja powiedziałem, to jednak nie jest Lucas, przepraszam, ale film się nazywa Badacze Kosmosu, Explorers po angielsku. I to jest takie Goonies, trochę tylko że kosmiczne. Taki lekko familijny film, ale bardzo taki fajny i niesamowity na swój sposób. To polecam, to jest już starsza trochę produkcja, bo 85 rok. No strasznie dużo tych różnych wizji jest w ogóle kosmicznych, ale to jest fajne, bo to pokazuje ile w rzeczywistości może nas tu spotkać różnych rzeczy, których się nie spodziewamy, skoro i w filmach, i w książkach się przedstawia tak różnorodne te wizje i kosmitów różnorodnych. A propos tego, co mówiłeś o świadomym oceanie od Lema, to to pomysły tego typu właśnie i w większej ilości pojawiają się w świetnej serii komiksowej Światy Aldebarana, którą już kiedyś tu polecałem. Jak ktoś lubi dobre science fiction, to na pewno się nie zawiedzie, mimo że komiks, ale to jest bardzo mądry komiks i są tam pokazane różne takie niesamowite formy życia, które są właśnie na planetach, które człowiek dopiero odkrywa, bo ludzkość jest tam pokazana jako już taka trochę bardziej zaawansowana, która odkryła tajemnicę przemieszczania się swobodnego po kosmosie i dopiero co odkrywamy inne planety i życie. Bardzo fajna wizja i tam są na przykład takie istoty, które na innych planetach, które ni to roślina, ni to zwierzę, tak? Składa jakieś dziwne jaja, które na sznurku, jak baloniki do góry sobie lecą. Jednocześnie jest jakimś dziwnym korzeniem przymocowane to wszystko do ziemi. Takie coś, co nas może totalnie, możemy tego nie zrozumieć. Jest jakaś taka niesamowita istota, która jest właściwie planetą, ona żyje pod planetą, jest przeogromniasta i używa innych istot do tego, żeby przynosiły jej jakieś takie owoce specjalne, którymi ona się żywi, ta wielka i potężna istota. A te dziwne owoce to przynoszą takie ni to miśki, ni to koale, ni to delfiny takie właśnie. Czasami się miesza właśnie istoty i powstają fajne hybrydy, na przykład jakiś pando-delfin, coś takiego. No i dużo jest tam niesamowitych form życia i całe te planety nowo odkryte wyglądają bardzo niesamowicie, bo wyobraźcie sobie na przykład takie ziemskie krajobrazy jak wodospady, które się ciągną po horyzont i wszystkie spływają do doliny jakiejś, no to coś takiego samego, tylko że po prostu liście, kupa liści, drzew po prostu, a tak zalesione po horyzont, no niesamowite po prostu to jest, musicie to zobaczyć, Światy Aldebarana polecam.
1: Ja tutaj jeszcze chciałbym nawiązać do światów przedstawionych w krótkim opowiadaniu Janusza Zajdla, Czwarty rodzaj równowagi, gdzie sonda, gdzie załogowy statek wysłany na planetę w całości oceaniczną, taką jaką mieliśmy okazję zobaczyć na przykład w Interstellar. Krążą nad tą planetą, no i tam w końcu osiadają taką łódką, bo są taką kosmiczną łódką, bo są przygotowani, bo wiedzieli, że to jest w całości woda. Należy tutaj zaznaczyć, że opowiadanie to powstało w czasach zimnej wojny i bardzo dużo mówi o ówczesnych obawach społeczeństwa, reprezentujących się w obawach Janusza Zajdla. Mianowicie tak, no, mieli tak problem, bo jakieś fale elektromagnetyczne, jakieś takie dziwne, ale nie do końca naturalne dane, że tak powiem, czy jakieś właśnie fale elektromagnetyczne były stosowane z jednego punktu i z drugiego punktu, położonego po dwóch stronach globu. No i postanowili w pewnym momencie po wylądowaniu puścili takie sondy w postaci torped, można powiedzieć, czyli żeby puścić to w jedną i w drugą stronę naraz. Momentalnie cały ocean na chwilkę się zagotował, a wszystkie sygnały możliwe ucichły. No i tak patrzą, co tutaj się stało. No my chyba tutaj zaburzyliśmy równowagę polityczną.
0: Właśnie.
1: No, czyli nie wiem, czy w domyśle jest sens, żebym tutaj tłumaczył, co za tym wszystkim stało, bo jest to, że tak powiem, dość jasne, nawiązuje do choćby do tych sytuacji, jak jest to przecież udokumentowane, gdzie Stany Zjednoczone bodajże wykryły właśnie jakąś rakietę lecącą ze strony Związku Radzieckiego. Już wszyscy byli gotowi, mieli palec na guziku, no i się okazało, że radary to źle sczytały, bo to był bardzo, bardzo mocno zbity klucz dzikich gęsi.
0: Aha. Jeszcze sobie tak myślę, czy chyba nasza cywilizacja trochę dojrzewa. Ja nie wiem, czy w ogóle no, coś takiego jak II wojna światowa się raczej już nie powtórzy. Dzisiaj tak mi się wydaje, wiesz, że człowiek już troszeczkę
1: dojrzał.
0: No druga
1: na pewno nie.
0: Znaczy, ja mówię coś takiego, nie? Coś, co, taka wojna, która by przypominała, czyli wiesz, walka ustrojów, zabijanie na przemysłową skalę. I takie wyniszczanie też, bo dzisiaj to ludzie już chyba dostali trochę nauczkę, nie? Więc tak sądzę, że to się już nie powtórzy, ale ciekawi mnie też, czy nie panuje taka zasada, czy natura, no bo natura to kosmos też, no bo natura to niekoniecznie tylko to, co na Ziemi, nie? Można powiedzieć, że natura to wszechświat cały, nie? Więc może ta natura zrobiła coś takiego, że żadna rasa nie może się rozwinąć, jeśli jest wojownicza. Jeśli jest wojownicza, to ona wcześniej czy później się wysadzi w powietrze sama, albo się z kimś pobije i zginie, i wyginie, albo coś. I tylko takie rasy dobrotliwe, sprzyjające innym, empatyczne, mogą się rozwinąć na tyle, żeby się przemieszczać swobodnie po wszechświecie całym nawet.
1: Wiesz co, nie do końca, bo coś takiego, to znaczy tak, jeżeli społeczeństwo, jeżeli powiedzmy cywilizacja na danej planecie byłaby w jakiś sposób brutalna, to wtedy jest bardzo duża szansa na to, że oni się zwyczajnie nawzajem wybiją, zanim osiągną możliwości technologiczne pozwalające na to, żeby wydobyć się poza swój układ słoneczny. Natomiast jeżeli ta wojowniczość by się objawiła dopiero w punkcie, kiedy już ta technologia w ten sposób działa i przykładowo cała planeta jest wojownicza, no to hulaj dusza piekła nieba. Nie ma, bo chwilkę czasu zajmie, zanim oni dotrą do kolejnej jakiejś tam planety, gdzie mogłoby zamieszkać życie, no i wtedy co? No i wtedy oczywiście ją podbiją, zauważ, tak? Także wydaje mi się, że to jest właśnie ten punkt, że jeżeli cała planeta działa według jakiegoś, wiesz, że cała planeta jest jako takim jednym narodem i działa wspólnie wobec wspólnej doktryny, no to wtedy nie ma powodu, żeby te brutalne rasy mogły jakoś tam siebie nawzajem wyrżnąć. No tutaj spójrzmy na Klingonów ze Star Treka, tak, którzy mimo tego, że walki, honorowe walki między klanami jak najbardziej istniały, to jednak nie utrudniło to w żaden sposób tego, żeby ta cywilizacja, która była postawiona wobec wspólnego wroga, żeby sobie dalej działała, czy nawet Romulanie, którzy również no, na chłodno przyjmowali, no ale to wiesz, uniwersum Star Treka to chyba jeszcze zostawimy dalej na audycję z Bytheaterem, ale wiesz, ale która na chłodno wykształciła pewną jedną linię w swojej polityce, podbijając kolejne światy i uzurpując je sobie. Nie ma absolutnie w tym nic, co mogłoby powstrzymać przed dalszą ekspansją. A tutaj na czacie nam się Kunrad pojawił. Aloha Kunradzie. Może jakbyś chciał, dołącz się do nas i bardzo ciekaw jestem twojej opinii, chociaż po troszku się spodziewam, czego powiesz, ale jak ty byś przywitał obcą cywilizację, bardzo mnie to ciekawi.
0: No, ja też się domyślam, jakby Kunrad przywitał. Opowiedziałby o sobie na pewno, ale cieszę się, że Kunrad wkleja tu uśmieszki. To świadczyłoby, że jest, że się trzyma tutaj, że wszystko jest chyba okej. No, możecie dołączyć do nas, a z tą wojowniczością to można by odwrócić w sumie i taką tezę tutaj zapodać, że taka cywilizacja, która jest taka właśnie hipisowska, tu kesze, om, to oni do niczego nie dojdą, bo będą cały czas biegali w tych lasach, świętowali, ćpali.
1: Znaczy, wiesz co, no tutaj taka prosta kwestia, nie? Że powiedzmy, wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy taką zajebiście pokojową planetą i że absolutnie między sobą się nie bijemy i zawsze dążymy absolutnie do pokoju. No to wiedząc jednak, że tam na zewnątrz jednak coś może być, no to co? No to byśmy sobie zbudowali taką, nie wiem, w najlepszym wypadku oczywiście, zbudowalibyśmy sobie taką ogromną tarczę na naszej orbicie, taką, że wiesz, że musisz wcisnąć przycisk, żeby wprowadzić jakiś statek kosmiczny z zewnątrz, no i sobie wyobraź, podlatują Klingoni, no cześć! Dzień dobry, tutaj Planeta Kesze, w czym możemy pomóc? Chcielibyśmy tutaj pomóc wam w rozwoju waszej cywilizacji. No okej, okay, no to otwieramy bramę. Jep, kolejna planeta przejęta. No kurde, to się nie może udać.
0: No właśnie, bo oni tacy ufni na pewno by byli. Witajcie, przyjaciele, odłóżcie karabiny i wpadnijcie na herbatkę z Gansem.
1: No, herbatka z Gansem? Łódko, kapla! Wiesz, i tutaj jednak mi się wydaje, to też jeżeli chodzi o takie relacje cywilizacji, bardzo się opieram na Star Treku, ponieważ chyba tam najlepiej, absolutnie najlepiej zostało to opisane, ale zauważ, że nawet cywilizacja może tak nie do końca pokojowa, ale która w mojej opinii, zaraz mnie Baititer pewnie zje za to, ale w mojej opinii jest jak najbardziej taka dążąca do pokoju, to są Wolkanie, którzy, wiesz, logika, live long and prosper, nie? I tutaj logicznym jest, żeby tutaj dążyć do współpracy. Ale jeżeli ich wkurwisz, to naprawdę nie ma zmiłuj. Oni cię rozstrzelają, oni cię wymordują, oni cię wypatroszą. No bo logiczne jest, bo zagrażałeś nam, no to w takim razie no nie.
0: Nie, no to raczej tak beznamiętnie właśnie to zrobią. Bo w twoim głosie słyszę emocje, bo ziemianinem jesteś, a oni to zrobią tak właśnie na chłodno. Bardzo nam przykro, ale musimy zniszczyć waszą planetę, gdyż zachowujecie się w sposób bardzo nieodpowiedzialny, wręcz na skalę kosmiczną. Dziękujemy, do widzenia.
1: W czym to było? Kurde, był niedawno film Zapowiedź, gdzie kilkoro dzieci, to film się zaczynał tym, że jakaś tam dziewczynka w latach 40. czy czymś takim, była taka kapsuła czasu, czyli dzieci w tej szkole podstawowej przygotowywały listy do ludzi z przyszłości, no i po 50 bodajże latach ta kapsuła została otwarta. No i dziewczyna, jedna z dziewczynek zaczęła pisać takie cyferki, nie? I pisze cyferki. Po wyciągnięciu tej kapsuły, no okazuje się, że ta dziewczyna już dawno nie żyje, natomiast chłopaczek, który odkrył tę jej wiadomość do przyszłości, a jego ojciec pomaga mu rozkodować tę wiadomość, no i się okazuje, że te informacje, które przekazała, to są współrzędne geograficzne, data oraz ilość osób, które zmarło w wyniku jakiegoś wypadku, czy katastrofy samolotu, czy jakiejś, wiesz, czy jakiejś poważnej katastrofy. I na końcu jest, wiesz, na końcu nie ma współrzędnych, jest zapisane, że wszyscy inni. I całość sprowadza się do tego, że jest wybrana dwójka dzieci z całej cywilizacji i pojawia się po prostu statek kosmiczny, który, i wiesz, i tutaj takie dzieci o czarnych oczach, które mówią, no my tutaj przyszliśmy zapobiec zniszczeniu Ziemi. No dobra, ale zabijacie wszystkich ludzi. No tak, no właśnie o to chodzi. to jest właśnie wasz problem, mój drogi. Także wiesz, tego. No także tutaj co prawda nie jestem przekonany, żeby ktoś sobie pozwolił na aż tak dużo, bo zauważ, że nawet my współcześnie możemy sobie rzutować nasze mechanizmy polityczne na jakąś tam wirtualną przyszłość. No i przykładowo w Korei Północnej nie dokonujemy inwazji i nie dokonujemy wprowadzenia demokracji tylko dlatego, że to jest dla nas nieopłacalne. Mimo że ci ludzie bardziej niż ktokolwiek inny zasługuje na to, żeby się nad nimi pochylić, żeby po prostu no, humanitarnie im tam pomóc, no ale tego nie zrobimy, no bo nie mamy, po pierwsze, Korea Południowa ich nie przyjmie, no bo Korea Południowa jest bogata, tak? Chiny są, jakie są, także też ich nie przyjmą, także nikt ich nie przyjmie, a poza tym, no to co, pól naftowych nie ma, a ryż jest tani, no to pól rożowych nie opłaca się tam wprowadzać demokracji.
0: Już sobie wyobrażam naszą polską gościnność, jak tu kosmici przylecieli, a Polacy z transparentami IT go home, wypierdzielać ty, wy brudy kosmiczne, Ziemia dla Ziemian i tak dalej, i tak dalej. Mogłoby tak być. A może się okazać, że Ziemia wcale nie jest żadnym rarytasem w kosmosie, tylko nam się tak wydaje, ale tu natura znowu jest, widzisz, mądra, bo dzięki temu, że my jesteśmy tak przekonani na tym etapie rozwoju, że ta planeta taka cenna, jedyna, może już innej nie ma i innej nie znamy, to dzięki temu może chociaż troszkę ją jeszcze szanujemy, bo gdybyśmy tak mieli już w perspektywie, że już tu kolonizację, coś, to myślę, żeby to się odbiło na kondycji planety jeszcze gorzej, byśmy przestali ją szanować.
1: I jeszcze Come on. Ty naprawdę twierdzisz, że my szanujemy planetę? Wyżerając po prostu w zastraszającym tempie wszelkie jej zasoby, zatruwając powietrze, powodując efekt cieplarniany, redukując lasy. Come on.
0: Ja tam zawsze całuję ziemię, jak Jan Paweł II na przykład, więc może wiesz, nie wszyscy, nie wrzucaj tu wszystkich ziemian do jednego worka. I nie eksploatuję też ziemi tak w sumie w ogóle.
1: No ty nie, ale z prądu korzystasz, tak?
0: No.
1: No, z innych zdobyczy technologicznych też korzystasz. Więc wiesz, więc tutaj dorzucasz swój kamyczek do ogródka całej sytuacji.
0: A wierzysz w teorię Gai, że Ziemia może być na przykład świadomą istotą? Wiesz, mnie to trochę tak zastanawia, ponieważ coś tak wielkiego i potężnego, no to może faktycznie ma, wiesz, tam w jądrze Ziemi na przykład jest jakaś świadomość w jakimś, nie wiem, w jakimś polu?
1: No to znaczy, wiesz co, generalnie tak, wierzę w to, że planety mogą, to znaczy tutaj to zaboli zarówno ludzi, którzy duszę postrzegają jako, nie wiem, jako cechę wyłącznie ludzką, ale też duszę postrzegam właśnie też w kontekście tego przykładowo oceanu, tak? We współczesnych czasach, kiedy mamy do czynienia z naprawdę taką rabunkową gospodarką na naszej planecie, z drugiej strony otrzymujemy, ja pamiętam parę lat temu sytuację, gdzie mój ojciec prawie zginął w trakcie tornada, które pojawiło się na Pomorzu. I to była po prostu sytuacja, gdzie byliśmy w samochodzie, on kierował, ja byłem na fotelu pasażera i zawaliło się na nasz samochód drzewo i takie dwa badyle dosłownie weszły przez przednią szybę i tak zaczęły, wiesz, tam dosłownie do brzucha, nie, że tylko w ostatniej chwili, wiesz, złap za ten, odsuń fotel, nie, odsunęliśmy, wciągnęliśmy brzuchy i tak tylko trochę taka malutka dziurka została przez to wyżłobiona, nie, przez to drewno. Mogliśmy tam zginąć. I wiesz, oczywiście samochód do kasacji i tak dalej, nic z tego nie zostało. Co się, wiesz, teraz co się mogę z tego śmiać, nie? Ale pamiętam, że potem parę dni później, bo tam chyba u nich prądu przez 3 dni nie było, bo to taka wioska w zasadzie. W każdym razie zauważ, że Ziemia w ostatnich latach jest coraz bardziej wkurwiona. I po kilku dniach właśnie oglądaliśmy prognozę pogody gdzieś tam w telewizji, no i jakiś specjalista się wypowiadał, że no na terenie Polski te tornada to stosunkowo rzadkie. To są stosunkowo rzadkie. Noż do kurwy nędzy jeszcze 5 lat temu tornada to były kurziwa na Florydzie, gdzieś tam, nie wiem, gdzie waliło El Niño, gdzieś w Brazylii, a nie w pieprzonej Polsce. Ziemia jest coraz bardziej wkurwiona i pokazuje to swoje wkurwienie.
0: No właśnie, bo człowiek w tej swojej małości nie potrafi zrozumieć, że być może to wkurwienie Ziemi, ono się zwiększa na przestrzeni nawet wieków. My wszystko robimy szybciutko, bo jesteśmy tutaj takie malutkie bakteryjki, a Ziemia to ona tak wolno się wkurwia i wkurwia, jak taki anemik trochę, bo się zaraz zdenerwuje.
1: No tak, tylko tutaj mi przypomina się moja dyskusja z adwokatem przy okazji audycji o globalnym ociepleniu. No i właśnie tam adwokat powiedział, że jeszcze troszkę poczeka na dowody jakieś. No ja wtedy stwierdziłem, że słuchaj, jeżeli będą takie konkretne dowody, takie zajebiście przekonujące, no to już będzie za późno, żeby cokolwiek zrobić. Swoją drogą, jeżeli chodzi o globalne ocieplenie, czy ono ma miejsce, czy nie, trafiłem ostatnio na badania, na badania kolesia, który pojechał na bodajże 28 lodowców, założył tam aparaty fotograficzne w takich, wiesz, w takich hermetycznych pudełkach, bo tam wiadomo, wiatr, śnieg i tak dalej, wiadomo. No i te aparaty fotograficzne klepały zdjęcia każdego dnia. I się okazało, że tyle pierdylionów ton lodu po prostu zeszło, bo tak wiesz, jak sobie przyjedziesz raz na lodowiec, zrobisz zdjęcie, no kupa śniegu, nie? Jeżeli zrobisz pół roku później, przyjedziesz, zrobisz drugi raz zdjęcie, no to kupa śniegu, nie? Wszystko fajnie, pięknie. A koleś robił zdjęcia co dnia. No i się okazało, że po prostu cała masa tego śniegu z góry spływa i się urywa mniej więcej w tym samym punkcie. Ja tutaj jeszcze spróbuję znaleźć filmik z tego, bo to jest naprawdę naprawdę niezły content, natomiast dosłownie patrzyłem na to, mimo że wiesz, mimo że nie jestem tutaj sceptykiem globalnego ocieplenia, patrzyłem na to z otwartą gębą, nie? Jak to po prostu zapierdala. No i też w całym tym jego badaniu stwierdzili kiedyś, że obliczyli, że prawdopodobnym jest, że w najbliższym czasie tutaj kawał lodu się oderwie w jakimś tam miejscu na Grenlandii. Jest to tak zwane wycielanie lodowca, gdzie po prostu kawał lodowca się upitala i jedzie dalej. Po 17 dniach, tam wiesz, pod namiotem i tak dalej, nie? Pod namiotem siedzieli i czekali po prostu z kamerami, żeby to nagrać. Przez 74 minuty lodowiec zaczął się wycielać i oderwał od siebie ponad 4-kilometrowy kawałek lodu i puścił to dalej. No bo się wiesz, bo się z ten wyrwało.
0: Bardzo też jednym okiem patrzę na co na czacie się dzieje i słuchacze od początku mają całą masę różnych ciekawych teorii, że było coś o tym, że gdybyśmy byli eksperymentem, to twórca specjalnie zrobiłby tak, żebyśmy się nie wydostali z tego eksperymentu i dopilnowałby, żebyśmy się tutaj, wiesz, nie roznosili. Były też o tym, no różne, przeróżne tu są wizje przytaczane. Jeśli ktoś chce się do nas dołączyć, to prosimy uprzejmie tutaj, można zadzwonić na Nocne Radio, Skype i przyłączyć się do dyskusji o kosmosie, innych cywilizacjach, ale też co tu na Ziemi właśnie. Tylko tak przez pryzmat właśnie kosmiczny trochę i coś mi jeszcze chodziło takiego po głowie, ale zapomniałem.
1: Okej, okay, ja tutaj mam pełen dokument, tylko sobie wyciągnę konkretny. A nie, jakieś Chińczyki się biją. No kurde, super, no ja pierdzielę.
0: To jest coś, co zobaczą kosmici. Zobaczmy, co tam na Ziemi się dzieje. Włączają, a tu się dwóch Chińczyków napierdala pałami, potem przełączają, też się ktoś tam bije.
1: Ale to wiesz, to za dawnych czasów, ja tutaj jestem, jest chyba, tak, jest ten moment z dnia 17, sobie możecie wrzucić, żeby sobie to obejrzeć na boku. Natomiast mi się przypominają jeszcze dawne, dawne, starożytne czasy Kazy i Donkeya, gdzie było naprawdę, naprawdę... Krawcze, co ty robisz z tym mikrofonem? Przestań się masturbować.
0: To nie ja mam mikrofon w majtach, tylko Etam, który do nas dołączył. Witamy.
1: A to chyba, że...
2: Cześć. A nie, to muszę nim trzepnąć. Czekaj.
0: Nie trzep, no właśnie o to chodzi, żebyś nie trzepał.
1: Jak nie trzepasz, to jest dobrze.
2: Okej, czyli teraz jest okej.
0: No, jak nie trzepiesz, to jest dobrze.
2: No dobra.
0: I Bajtiter jeszcze chce do nas dołączyć, ale to muszę go tutaj ręcznie, bo on ma starego Skype'a, Geek1. Już tutaj dołączamy. Wiesz co, nadal Etamie trochę trzeszczysz. Coś masz te kable jakieś. O Jezu,
2: Wiem. Teraz lepiej?
0: No zobaczymy. Za chwilę się przekonamy. Tymczasem tutaj dozwania się. No to słuchamy ciebie, Etamie. Cała antena twoja.
2: No ja tak sobie właśnie pomyślałem, że skoro o kosmosie, no to przyjdę. Bo wiecie, na przykład czasami tak sobie myślę, że pewnie są takie formy życia, że gdybyśmy jeżeli są, tak, bo jak wiecie, ja twierdzę, że być może to jest po raz pierwszy się to zdarzyło, Ale może być tak, żebyśmy ich wcale nie zauważyli. Ja zresztą kiedyś, dawno temu miałem filozofię, taki przedmiot w technikum jeszcze i mieliśmy między innymi napisać opowiadanie i taki jeden z moich pomysłów na taką nowelę science fiction to była sytuacja, kiedy przybywa kosmita na Ziemię i w zasadzie całość odbywa się jak taki sąd nad nami. Znaczy zostaje wybrany na poziomie mentalnym najmądrzejszy umysł na Ziemi, taki korwin, powiedzmy cywilizacyjny.
0: No faktycznie, świetny przykład.
2: I całość odbywa się w takim ciemnym, zamkniętym pomieszczeniu, gdzie po prostu nie wiemy, co to jest. Tak? Jest rozmowa między tym umysłem tego kosmity, przed którym jesteśmy całkowicie bezbronni. My nic nie możemy zrobić, a może wszystko. Jest tak jak Q ze Star Treka, wszechmocny względem nas. No i teraz jest rozmowa taka, że właściwie sprawa cała dotyczy tego, że my się tak dziwimy temu, że przeszukujemy pasma radiowe, wysyłamy sygnały w kosmos i nikt się do nas nie odzywa, nie? Mamy całkowitą ciszę, bo nie potrafimy znaleźć sygnału żadnego. No i on zaczyna tak nas się wypytywać, po co my te sygnały puszczamy radiowe. No i on stwierdza, po to, że jesteśmy ciekawi, czy wy tam jesteście. No ale właśnie te sygnały powodują to, że po prostu nas tutaj w takim środowisku eterowym po prostu krzywdzicie, nie? No ale a człowiek mówi, my nie wiedzieliśmy. No, a kosmita mówi, ale nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności. No i nakazuje nam zachować milczenie. I to jest jak gdyby cały klucz tej sprawy, nie? Może być tak, że my po prostu robimy coś, albo będziemy mieć do czynienia z istotami, których po prostu nawet nie zrozumiemy, nie? Na tym naszym poziomie. Nie wiem, co wy o tym myślicie.
0: Dołączył do nas też Kamil, to może on jakoś skomentuje, a ja powiem tylko, że Byte Eaterze, jeśli słyszysz, no niestety nie mogę cię odebrać, ponieważ nie działa dodanie cię do rozmowy, tak jakbyś nie odbierał, a nie mogę cię odebrać bezpośrednio, bo to jest konferencja, a ty masz starego Skype'a, dziękuję bardzo. Dobrze, to oddajmy teraz może głos Kamilowi, będę musiał trochę pomoderować, bo są już 4 osoby.
1: No dobrze, tam mówcie, mi się fajnie słucha, ale no pani ci szczerze, no nie wiem, jak się do tego wszystkiego odwołać, ale no dużo rzeczy zastanawiających i nie wiemy. Ja tylko mam takie jedno pytanie i nie wiem, czy was to też nie zastanawiało. No posłuchajcie, jeśli komputer jakiś wypaśny kiedyś kosztował 4000 i obecnie teraz kosztuje, dajmy, nie wiem, 1000 zł. Dlaczego oni mają ciągle problem z tym, że raz byli na Księżycu i nie mogą tego powtórzyć, bo co, bo jest nieciekawy i tak dalej? Dlaczego to oni zawsze się tłumaczą, że to jest tyle pieniędzy, to tyle kosztuje, że to się nie opłaca. Byliśmy raz i wystarczy. No przecież jakaś, nie wiem, na live, żeby to zrobili. Przecież to ile by ludzi przyciągnęło, nie wiem, przed telewizory, radio i tak dalej z opisem tego, jak startują jeszcze raz i jeszcze jedna jest wyprawa. Nie wiem, nie zastanawialiście się nad tym? To tak jakby ci ktoś powiedział, że kiedyś stworzenie komórki kosztowało 1000 zł, teraz kosztuje 5 zł, ale wiesz co, to się nie opłaca.
2: O tym samym myślałem. Ja jako taki NASA to bym wziął i tam wysłał kamerkę i za 2 minuty wejścia na żywo na tą kamerkę i możliwości poobracania kamerką na Księżycu brałbym $1000 i była kupa chętnych, żeby na tą kamerkę wejść.
0: No, pewnie
1: na 100%. Uwierz mi, że na 100% by było. Też o tym takim myślałem. Zastanawiam się, czemu nie ma takiego live'a, jakaś właśnie kamerka, tego typu rzeczy. Czemu to tylko raz się odbyło i się nie może to już odbyć drugi raz? Tak jakby, no nie wiem, no. Coś jak dziewictwo, no miała raz, a już go nie ma raz.
3: To znaczy, wiesz, przede wszystkim na Księżycu, to znaczy jest ten Hel 3, ale nie mamy, przyciągnięcie tego Helu 3 na Ziemi jest zajebiście kosztowne, a oprócz tego nie mamy jeszcze póki co przetwórstwa Helu 3 na Ziemi, żeby to przekształcić w jakąś tam sensowną energię. Księżyc jest zajebiście nieopłacalny. Nie ma tam nic fajnego, nic ciekawego, serio. Nie ma tam nic sensownego.
1: Ale popatrz, po tym jednym razie oni stwierdzili, że tam nic nie ma? No weź powiedz mi, tak szczerze.
3: To znaczy, wiesz, to nie był jeden raz, to było 6 razy, tak? Jeżeli dobrze pamiętam. Poza tym, dlaczego nie wysłać tam tylko i wyłącznie maszyn? Bo jeżeli chcesz wysłać człowieka...
1: Chociażby.
3: Ale przecież maszyny są wysyłane. Łaziki są wysyłane.
1: Tak, to czemu nie ma, tak jak powiedział Etam przed chwilą, transmisji, na którą by na pewno ludzie zapłacili, chcieli zobaczyć, jak to się dzieje w danym czasie.
4: No po prostu to... ich studio, nie wiem, Warner Brothers nie przewidziało tego, że może lecieć audycja.
3: Program Apollo, wiem, no. Apollo, kiedy robiłem swój research do Odysei Księżycowej, która jest tam dostępna na Archiwum Nocnego Radia, program Apollo zeżarł 113 miliardów dolarów. No to widzisz, nawet
4: jeżeli... te pieniądze. Widzisz, jak zwykle te pieniądze. No i jaka technologia była stara.
0: A słuchajcie, a takie coś jeszcze... jeszcze
4: no tak jakbym wyskoczył jest jedno... Golfem jedynką, a ty do mnie Golfem, nie wiem, siódemką tej generacji i powiedziałbyś do mnie i się ścigamy. Ale, ale no zobacz, no. Jak to już poszło do przodu.
2: Rakieta
3: poszło do przodu, ale żeby no to znaczy, wiesz, no, wysłać maszynę jest stosunkowo tanio, tak? Bo nie musimy zabrać tam jedzenia, nie musimy tam zabrać tlenu. Każdy człowiek waży te minimum 60 kg, tak? No to każdy kilogram to jest 30 tysięcy dolarów, żeby wystrzelić tylko na orbitę, a żeby przetransportować to jeszcze dalej na Księżyc, to jest naprawdę kupa kasy. No i co oni tam sobie, w golfa będą grali? No come on.
4: No może i tak, znaczy, no nie wiecie, wiem, co, nie, może, a może nie jesteśmy, a może my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby w kosmos
2: latać,
4: i to tak nam mówi.
2: Ja wam coś powiem ważnego teraz dla całego kraju, dla całej ludzkości.
5: Krawiec temu... włączy transmisję na TVP.
2: No właśnie, bo jakiś czas temu ja rozmawiałem na ten temat z Korwinem. To było zaraz po tym, jak spadł meteoryt w Czeladińsku. Notabene śniło mi się to, że spada ten meteoryt dwa dni wcześniej. Taka ciekawostka. I powiem wam jedną rzecz. Ja się nad tym zastanawiałem, bo ty potrzeba wspomniał o globalnym ociepleniu, o walce z globalnym ociepleniem. To się powoli kończy, to globalne ocieplenie, bo już nikt w to nie wierzy. A przynajmniej w takie gigantyczne skutki, jak nam się wmawia, i potrzeby wydawania gigantycznych pieniędzy. Natomiast zacznie się coś i zobaczycie, to jest najbliższe lata, najbliższa dekada, zaczną walczyć z globalnym zagrożeniem, z meteorytami. Będą budować wielkie, epickie działo, które będzie miało nas uchronić przed meteorytami. I to jest coś, co zastąpi walkę z globalnym ociepleniem. I powiem wam, że to akurat jest rozsądne, bo rzeczywiście z kosmosu takie zagrożenie istnieje. Inna sprawa, że jesteśmy w stanie temu zapobiec, jeżeli rzeczywiście by leciała jakaś wielka asteroida, ale możemy zrobić jedną rzecz i tutaj właśnie się kłania Księżyc. Mianowicie możemy na Księżycu założyć bazę, gdzie będzie stała załoga i będzie jakaś w miarę zróżnicowana pula genowa tam cały czas przebywać. To może być człowiek żywy, ale może być też zarodnik, który będzie zamrożony. I po prostu dzięki temu ewentualnie odtworzyć populację w przypadku jakiegoś takiego jebnięcia tutaj rzeczywiście asteroidy, nie?
0: Nowy zawód, kolonista, rozpłodowiec. Fajnie. Ja bym się zgodził. Ktoś potem się pyta, co robisz, krawiec? O, zapładniam kobiety na Księżycu. No, to by była fajna praca.
5: Tu jest twoja sala, tu są twoje tabletki.
2: Rozejrzy się krawiec we Wrocławiu, bo w Szczecinie, a myślę, że Wrocław siostrzane miasto, twierdza Wrocław, tak? To tam pewnie w tramwajach też wisi to ogłoszenie, to jeżdżą tramwaje, że przyjedź do Berlina i oddaj nasienie, dwa razy dojenie w tygodniu. Także dlaczego nie? Tylko tutaj na skalę tą ziemską, nie? Mówię całkiem poważnie, są oferty, wiszą.
0: No proszę.
4: No widzicie, no to jednak słowiańskie geny już im pasują, no. Już za dużo turasów ich tu najechało, brudasów, tego wszystkiego i już do nas się proszą.
0: Właśnie, ciekawe jak zareagują skinheadzi i narodowcy na kosmitów. Czy to będzie właśnie gorsza rasa, brudy kosmiczne, wynocha, wyniebieskie, wyniebieściuchy?
4: No widzisz, słyszysz, nawet jak to, co ty mówisz, mi się wydaje tak, że nawet jeśli oni są i gdzieś tutaj chodzą koło nas, nie wiem, żyją, obserwują, to nie są w stanie się nam pokazać czy coś, bo zobacz jakim przykładem są wszystkie filmy, wszystko, w ogóle my jako, że i Chrystus, i w ogóle kto, każdy, nawet Tesla, zobacz, że ktoś, kto coś potrafi więcej od ciebie i dla niego świat jest troszeczkę inaczej spostrzegany, jest jako odbierany jako zło, jako jebnięty, pojebany, trzeba go zastrzelić, nie wiem, stłamsić, zdusić i no zauważcie, że tak jest, no. Że nawet jeśli teraz by się urodził, nie wiem, drugi Einstein czy coś, to i nawet jeśli by miał tą wiedzę, no zauważcie, że i widziałby coś dalej, to by zrobili z niego debila i zamknęli go by w psychiatryku i tam karmili psychotropami i mówili dalej żyć w swoim świecie, nie?
2: A ja myślę, że jeżeli przylecą, to w zależności od tego, w którym miejscu wylądują, wysiądą A w Polsce z krzyżami, B w Izraelu z jarmułką, C we Wrocławiu trafią do Krawca i pójdą do Nocnego Radia z audycją.
5: Wyobraziłem sobie takiego ufoka szaraczka z jarmułką, taką rozciągniętą maksymalnie na tą wielką szarą głowę.
0: Taka no jest taki jarmuła.
2: Taki dowcip nawet o tym pewnie go słyszeliście już kiedyś, jak to w Krakowie na rynku lądują ufoki i się ich pytają. Wszyscy macie takie dziwne uszka? Tak. Wszyscy macie takie dziwne oczka? Tak. Wszyscy macie takie krzywe, dziwne noski? Nie, tylko Żydzi.
0: I tym optymistycznym akcentem możemy zrobić teraz właśnie chwilową przerwę, zakończyć tym akcentem i zrobić przerwę muzyczną. Co wy na to?
5: No możemy, ja się będę powoli ewakuował, bo jutro rano muszę wstać, także przechodzę na odsłuch, trzymajcie się i do usłyszenia.
0: No to kosmicznym pozdrowieniem, czuj, czuj, czuwaj.
4: Tak, ahoj, bywaj.
0: Ahoj. Właśnie, kosmiczne szanty może jakieś, no kosmos to takie morze niezbadane, może jakieś kosmiczne szanty ktoś zaproponuje, ale to już po przerwie. A ja dziękuję wam za telefon, zadzwońcie jeszcze, okay. Jeśli będziecie mieli ochotę pogadać o kosmosie.
4: No, fajny temat, czemu nie, no szeroki jak i głęboki jak morze. A propos kosmosu, no to popatrzcie, my chcemy w kosmos latać, a zobaczcie ile morza jest jeszcze nieodkrytego. To jest masa tego wszystkiego. No, ta Ziemia jest pełna skarbów i tak mi się wydaje. No nie wiem, no porywamy się na kosmos, a co w wodzie pływa?
0: No właśnie. No to dzięki Kamilu, trzymaj się zatem i do usłyszenia. Hej. No właśnie, teraz po przerwie spróbuję przy okazji dodać Bytetera, który też chciał zabrać głos w dyskusji. Na pewno coś ciekawego powie i tym razem muszę dodać go jako pierwszego. To może się uda takim chytrym sposobem. No widzicie, no do bani ten Linux jest, no wszyscy marudzą na Linuxa. Temu się zepsuł ten legendarny Linux wielki. Dobra, niech se poleci zatem muzyka. Graj kosmiczny cyganie, graj. Start.

No właśnie, jak się teraz przekonujemy, co chwila jak się przekonujemy, Byte ma jakiś komputer z czasów Gierka, z czasów procesora łupanego i tak sobie pomyślałem, może jakaś zrzuta, słuchajcie, na jakiś komputerek niedrogi dla tego biednego Bajtka, żeby on w końcu nadawał w jakiejś dobrej jakości, żeby to się nie rwało. No bo ciekawe rzeczy mówi, a to traci przez to, że on ciągle się męczy z tym swoim starym jakimś laptopem, który mu się tam rozlatuje ciągle. Więc rzucam takiego pomysła, zrzuta na jakiś komputerek. No, wiem, że sponsorzy często się aktywizują właśnie jak jest zbiórka na coś konkretnego, więc no, to jest bardzo konkretna rzecz.

sumie już mamy taką technologię, która umożliwia swobodne poruszanie się po kosmosie. Jest to technologia Keshe, przypominam, która oprócz tego jeszcze leczy raka, więc jak w kosmosie zachorujecie na raka, to od razu sobie wyleczycie szybko w 5 minut.

Dowody? Jakie dowody? Dowody to się skacze, o. Ostatnio jednego pana wróżka bardzo chłodno potraktowali na Harmonii Kosmosu. Mówię o panu Owsiance, który się nie kryje specjalnie, mówi o tym w swoich audycjach często i gęsto, że przyprawił

0: Mosu. No cóż, spróbujmy się zatem połączyć z Bajtiterem. Spróbuję go jako pierwszego dodać w tym momencie. Dzwonimy tradycyjnie. Nie dołączamy do konferencji, tylko dzwonimy. No i co to się dzieje?
1: No dzwonimy, tak? I się dodzwoniliśmy. Czyż nie?
0: No, dobrze. W końcu się udało, uff.
1: Ja chciałbym skorygować, sprostować, zdementować, zmentować niektóre rzeczy, a niektóre zdementować. Więc ja mam najnowszą wersję Skype'a, jaka jest pod ten system, czyli pod Linuxa. A poza tym nie samego Linuxa, w związku z tym krytykuj tylko Skype'a i nie wywołuj dynamita z lasu.
0: No dobra. No właśnie, ale komputer masz jakiś przedwojenny na korbkę, taki stary.
1: No, dobrze to określiłeś, procesora łupanego, no.
0: Co tam, masz Pentium 200? Czy lepszy jakiś?
1: To jest Intel Centrino Duo.
0: Dwa rdzenie, stary, wymiatasz. I Kunrad też z nami jest.
1: O, ale... To się wymawia Jaspas, czyli tak ze wschodnia się to wymawia.
2: Aloha, witaj Bajtiterze, witaj Nocny Krawcze.
0: Bądź pozdrowion, ty, którego zwą 4 i 4.
2: Prawdę rzekł Bajtiter, ja to pochodzi od Jezus Antychristos, a Spas, Zbawiciel po słowiańsku. Tutaj mówiliście, w ogóle mnie to oburzyło, co mówiliście, Spas właśnie ze mowy starocerkiewno-słowiańskiej pochodzi, a Zbawiciel właściwie jest jakimś pochodnym słowem odbawienia, nie wiadomo czego. Więc Spas odwołuje się do słowiańszczyzny.
0: Dlaczego Kunrad Spas? Bo za dużo jadł. A dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł.
2: Ale to może się wiązać. Ponadto się wiąże, że paść, spas. W mowie polskiej jakby przetrwało paść. Paść, czyli od spasiti, spasić. Czyli no, ty tłumaczysz nakarmić, czy dobrze się spaść. Czyli to jest pozytywne skojarzenie raczej. Więc... że nie ma głodu, prawda? Pasterze, dusz, pasterz, ten, który pasie duszę.
0: Full spas, no. Full
2: wypas.
0: Full wypas, zbawiciel, full wypas, no.
2: Kojarzy się z bogactwem, bogactwem, jak jest wypas.
0: A teraz jak powiedziałeś, to kojarzy mi się z wypasem baranków, czyli takich wiernych trochę.
2: Tak,
0: pasterz.
2: No to też jest, tak, pas od karmienia, karmiciel, opiekun, coś w tym stylu.
0: No a jednocześnie Bajtiter jest tu z nami, który może troszeczkę już tam zgrzytać zębami, jak cię słucha, bo on ma Boga swojego, Jezusa, który jest, widzisz, tu drugi Jezus i tu Jezus, i którego on ma wybrać.
2: Rzecz w tym, że Jezus Chrystus był też znany w słowiańszczyźnie jako Spas, to od tego się bierze.
1: Spoko, my jesteśmy chrześcijanie przyzwyczajeni do takich okoliczności. W pierwszym wieku to był czas tak zwanych fałszywych mesjaszy i nawet w Biblii jest o tym, jak niejaki Judas i Teudas wystąpili i próbowali zrobić powstanie przeciwko Rzymowi. Później Bar Kochba zrobił skutecznie powstanie, no i skończyło się to dość tragicznie. No, a ten Jezus, którego ja wierzę, no to nie zrobił powstania, bo królestwo jego zaprawdę nie było z tego świata i nie jest.
2: No, ale nie chcę tu przemieniać naszej rozmowy w spór religijny, chociażbym miał ochotę, ale wszakże dlaczego miałoby królestwo Jezu Chrysta nie być z tego świata? Przecież my ludzie i Izrael, jego lud, 12 plemion, w Ewangelii było przepowiedziane, że oto się narodził, aby zasiąść na tronie Jakubowym, czyli panować nad ludem Izraela tu, na ziemi, a nie gdzieś w niebiesiech, nie z tego świata.
0: Ale wiecie co, bo mi się znowu ten Jezus tak kojarzy z takim Rastamanem i on mógł mówić to w sensie, że man, po prostu, rozumiesz, moje królestwo jest królestwo nie z tego świata, rozumiesz.
2: Ale właśnie
0: że takie tutaj, zajebiste.
2: pisze

0: na czat Kuch82. Właśnie nie Chrystus, tylko Jezus, Jezus Chrystus to kosmita właśnie. Jeżeli nie z jego świata jest to królestwo, no to jest kosmitą. Jest to pozaziemskim życiem pozaziemskim Jezus i jego królestwo.
1: No jak sam tak się określił, że jest nie z tego świata, no właśnie. Ale to może chodzić o wymiary inne. Bajtiterze, ty kiedyś nawet powiedziałeś chyba, nie wiem, czy to byłeś ty, rozmawialiśmy sobie, pamiętam, długo i bardzo długo o wierze, o religii, o swoich poglądach i ty powiedziałeś chyba wtedy, że nie przeszkadzałoby ci, gdyby Bóg okazał się kosmitą. A nie, to Furak chyba był. A czy tobie by przeszkadzało, gdyby Bóg okazał się kosmitą, aniołowie jakimiś kosmitami? Czy oddawałbyś cześć też?
2: Ale to wracamy tutaj do Star Treka, o którym była mowa, ale dobra, to za chwilę wrócimy. Jest taka religia, w której tak jest, oparta na chrześcijaństwie, w której rzeczywiście tak jest i to jest mormonizm. I u mormonów jest tak, że jeżeli idziesz do nieba, to stajesz się takim bogiem, dostajesz swoją planetę gdzieś we wszechświecie i możesz tam sobie zrobić co chcesz. Możesz tak jak tutaj stworzyć jakąś ludzkość czy z jakimś tam wyglądem na swój obraz i podobieństwo albo zupełnie innych, z jakieś prawa tam im nadać, no coś tam sobie z nimi porobić, a możesz nie, no masz dowolność. I według tej religii też Jahwe, czyli Bóg nasz, którego synem jest Jezus, no dostał ziemię, tak? Bo wcześniej był normalnym takim dobrym, tym wierzącym w Boga tego wyższego rzędu kosmitą, który był na takiej planetce stworzonej, przydzielonej tamtemu Bogu przez jego z kolei Boga. No i nie wiem, czy tych Bogów taki ciąg jest nieskończoność, że Jahwe ma swojego Boga, u którego żyła, potem został Bogiem po wzięciu przez niego do nieba, a tamten ma swojego Boga być może. No i są takie teorie, oczywiście, że tak. Natomiast fajnie do tematu religii podchodzi i myślę, że o tym też będziemy rozmawiać w zapowiedzianym już odcinku z Potrzebą, którego zaprosiłem i będzie w planie, jest taki odcinek, słuchajcie, że w serii Deep Space Nine zwłaszcza religia gra istotną rolę i bogami w tej religii są kosmici, tacy zamieszkujący sztucznie skonstruowaną taką Celestial Temple, czyli niebiańską świątynię, która jest korytarzem czasoprzestrzennym no, przez pół galaktyki do miejsca niezbadanego jeszcze, gdzie okazuje się, że istnieje imperium, tak jakby antyfederacja, złe imperium, imperium zła założone przez kosmitów, którzy się mienią bogami wobec tych swoich no, poddanych, podległych im ras. No więc mamy kilka rodzajów bogów i mamy dość ciekawe dialogi czasem na temat właśnie o takim tle religijnym, że na przykład jeden z tych gości, co służą tamtym z kwadrantu gamma, czyli z drugiego końca galaktyki, mówi, a śmieszni ci Bajoranie, śmieszni ci Dwiklingoni, oni wierzą w takich swoich bogów, co zamieszkują gdzieś tam jakieś zjawiska kosmiczne. No, a na to się go pyta jeden, a czym to się różni od was? Wy wierzycie, że tamci założyciele waszego dominium są bogami. Ale to zupełnie inna sprawa. No, dlaczego? No bo oni naprawdę są bogami. No więc to tego rodzaju jest, no nie przekonasz, nie jest tak, że jesteś w stanie argumentami empirycznymi kogoś, kto naprawdę wierzy, przekonać, że jest inaczej. Te argumenty muszą, znaczy podstawa, z której powodu ktoś uwierzył, powinna być jednak inna niż czysto empiryczna i powinna być odporna na wszelkie, no, takie intersubiektywnie przekazywalne kontrargumenty. To znaczy, że tak jak jest zresztą w Ewangelii napisane, nie w Ewangelii, u świętego Pawła w liście, że nawet gdyby anioł z nieba przyszedł i wydawał się taki cudowny i głosił co innego niż wierzycie, no to nie wierzcie mu, to on jest od szatana posłany.
1: Właśnie, a czy Kunrad jest od szatana posłany? Próbujemy tutaj dodać. O, i chyba się udało, bo zniknął nam w cudowny sposób niewyjaśniony na chwilę Kunrad. Ale słyszałeś chyba, Kunradzie, co mówił Bite Eater przez większą część swojej wypowiedzi?
0: Właśnie. Więc
1: może jakoś się...
0: Właśnie chyba nie słyszałem, bo rozłączyło i straciłem w ogóle połączenie skype'owe, więc... Wiedziałem, że Bite Eater takie wspominał teorię, jakoby Jezus mógł być, ja bym to powiedział, namiestnikiem Boga na ziemię, i że kosmici inni mogliby być innymi bogami. I nie wiem, czy jeszcze coś dodał, ale co do tego chciałbym powiedzieć, że jak najbardziej. To w wielu kulturach są podejrzenia, że zresztą w kulturach, w filmach Alien versus Predator, tam też jest jednoznacznie teoria przedstawiona, że predatory i tak dalej przyjechały na przykład do Ameryk, tam do Ziemian, i Ziemian wykorzystywały do budowy tam piramid i tak dalej, i nakazywali, czyli Ziemianie traktowali ich jako bogów z niebios. Tak?
1: To
0: mam nadzwyczajną moc i ma moc rozkazywania, sprawowania władzy bez żadnego sprzeciwu i może karać za nieposłuszeństwo jakimiś magicznymi mocami typu nieznane bronie.
1: No to bardziej tam jako bogowie występuje rasa inżynierów, którzy wyglądają jak tacy więksi my, pozbawieni już włosów. No i taką mają troszeczkę inną twarz, ale to właśnie oni stworzyli tu życie na Ziemi. I nie wiadomo do końca nawet dlaczego w Prometeuszu właśnie jest ten wątek, że my się chcemy po prostu dowiedzieć, czemu nas stworzyli i czemu ostatecznie chcieli nas zniszczyć ci inżynierowie. No nie wiem, to wychodziłoby na to, że jesteśmy jakimś eksperymentem. A ja myślę, że niekoniecznie eksperyment, znaczy eksperyment też może mieć różną formę, bo może być eksperyment w formie zainicjowania właśnie tu życia i stworzenia nas i potem się przyglądania, a może być eksperyment z samym przyglądaniem się nam już, którzy tu powstaliśmy w jakiś inny tam niewyjaśniony sposób, czy przez przypadek nawet, ale nam, Ziemianom, pewnie strasznie uwłacza cały czas ta wizja. No tak widzę, jak rozmawiam, jak czytam, że większości ludzi strasznie uwłacza taka myśl, że mogliśmy powstać przez przypadek. Musi być jakiś cel, po prostu coś takiego wspaniałego jak my, jak człowiek, nie mogło przecież się powstać tak bez powodu, bez stwórcy, prawda? To nam uwłacza.
0: Ale widzisz, zwróć uwagę, pytałeś, dlaczego oni by ludzi mieli niszczyć. Inni kosmici, ponieważ ja podałem definicję kosmity. Kosmita to jest mieszkaniec kosmosu. W związku z tym
1: też.
0: Ludzie też są kosmitami i Jezus jest niewątpliwie biblijny. Jezus jest niewątpliwie kosmitą.
1: Jak my wszyscy.
0: Tylko kosmici ziemscy i kosmici pozaziemscy. Kosmici pozasolarni, czyli kosmici spoza układu solarnego, słonecznego. Ale zadać pytanie, dlaczego by nas mieli niszczyć? No to ja zadam pytanie, niewątpliwie bogami są ludzie na Ziemi, tak? I wyższą formą istnienia, wyższym gatunkiem rozwiniętym technologicznie, umysłowo. No to dlaczego my, Ziemianie, ludzie, niszczymy na przykład szympansę, gorylę? Mordowane były, czy są goryle po to, żeby z dłoni goryla zrobić sobie popielniczkę pod papierosy.
2: Wspólne jenoty, wilki i rysie. Ja powiem, że jednak ten konsensus, jaki wydaje się wyłaniać, i tutaj science fiction również się przyczynia do tego wykuwania tego konsensusu wśród ludzkości. Więc przyczynia się do wykuwania konsensusu wśród ludzkości. I chyba o tym mówiłem też w odcinku Po co nam science fiction. A także jeszcze jedno chciałem przypomnieć. Czy istnieje życie, skąd się wzięło życie na Ziemi i czy istnieje gdzieś jeszcze? O, to był fajny odcinek, słuchajcie. To tak w nawiązaniu do tego, co było z godzinę temu mówione. Ale dobra, to wracając do tematu. Przypomnijcie mi, co ja chciałem powiedzieć.
1: No, te tematy są takie, że się, no, że można zapomnieć, bo tyle różnych zagadnień, tyle myśli związanych, ale to ciekawe, to pokazuje, że temat jest ciekawy właśnie i obszerny. Jak możesz, bajcie, ściszyć odrobinę mikrofon, bo lekko za głośno jesteś i ja muszę tutaj ściszać cię, wiesz, ręcznie, cały czas teraz, jak mówisz, więc weź tam się w międzyczasie odrobinkę przycisz. W ogóle kosmici mogą nie mieć samców i samic, być może, czy to taki dualizm musi być... koniecznie, myślicie? Mi się wydaje, że może tak wszystko się opiera na dualizmie, nie? W ogóle wszędzie ten dualizm, cała walka przecież dobra ze złem, to jest dualizm płci, charakterów, też, znaczy, no, dobro, zło. Nie wiem, pewnie jeszcze cała masa innych dualizmów, a czy by to nie dowodziło na przykład, że Bóg też musi być dualny i być takim Bogiem demiurgiem?
2: Najmniej nie, słuchaj.
0: Tak, ale ja właśnie ostatnio spotkałem się z taką krytyczną opinią wobec chrześcijaństwa, chrystianizmu, że jest to bezsensowna religia, że we wszystkich innych religiach jest właśnie wyraźny dualizm. W religii na przykład irańskiej jest wyraźnie jakby wręcz dwa bogi, jakby dobry i zły. W innych religiach tak samo. A w chrystianizmie jest jeden przepotężny dobry Bóg i nic. I gdzieś tam jakiś szczątkowo występujący, jakiś tam marnej postury, marnej roli szatan.
1: O, dołączył Grzegorz, ale radia jeszcze nie wyłączył, już pewnie wyłącza. A Bajtitera przestało chyba w ogóle być słychać. Bajtiterze, czy jesteś z nami? Powiedz coś.
2: Tak, jestem. Czy jak mnie teraz słychać?
1: Dobrze, dobrze. Teraz,
2: wyregulowałem tak pośrednio.
1: No to jakby znowu nawet lekko za głośno, więc ciągle coś tam masz z tą głośnością.
2: To co sądzisz o tym?
3: Ja już raz wyłączyłem. Nie wiem, czy możesz mi potwierdzić to, że już nie ma u mnie żadnych hałasów?
0: Jeden, dwa, trzy.
1: Ja u kogoś słyszę chyba jakieś TVP czy coś. Ktoś tam telewizję w tle
3: sobie ogląda. Nie mam telewizora, więc to nie może być TVP u mnie.
1: Albo to u mnie się włączyło coś, przepraszam, to chyba mi się tu włączyło, sorry, dobra, dałem dupy. Dobra, to dajmy głos Grzegorzowi w takim razie, bo dołączył dopiero co do nas. Witam cię serdecznie na antenie i co powiesz przed nam tutaj?
3: Miałem zadzwonić wcześniej, ale musiałem dziewczynie napisać i skłamać, że idę spać i teraz mogłem spokojnie zadzwonić.
1: Widzicie, już słuchacze kłamią dla nocnego radia, nawet swoich najbliższych okłamują dla nocnego radia, takie jest dla nich ważne.
3: Tak, no jakbym mieszkał z nią, to pewnie musiałbym wychodzić, nie wiem, że śmieci wynieść, psa wyprowadzić na spacer, żeby móc zadzwonić, ale tak na temat... To znaczy, mnie zastanawia czasami to, dlaczego ludzie tak bardzo mocno zastanawiają się, snują te różne opowieści o tym i te różne teorie, które są często tak bardzo odjechane, o kosmitach, o tym, skąd się wzięliśmy, te różne teorie mówiące o tym, że ktoś nas stworzył, że jesteśmy eksperymentem i tak dalej. Mnie to fascynuje, skąd w ludziach jest takie przekonanie o tym, że nauka to na pewno tutaj nie odgrywa ważnej roli, że ta ewolucja czy cokolwiek innego to nie mogło mieć znaczenia, tylko to musi być jakiś dziwny plan, że kosmici nas tutaj zasiali i my jesteśmy na pewno jakimś eksperymentem. Zawsze mnie to fascynowało, zastanawiało, skąd się w ludziach biorą po prostu takie pomysły.
2: No wiesz, ja ci odpowiem. Ludzie, skoro tworzą światy. I o tym będzie odcinek z Krawcem z kolei jako gościem. Tak, zapowiadam wam, będzie taki odcinek. Tak? Jesteśmy umówieni na niego już od jakichś 2 lat. A ostatnio Krawcowi to przypomniałem i powiedział, że jak najbardziej podtrzymuje chętnie. O tworzeniu światów. Właśnie. Więc ludzkość ma taką tendencję do tworzenia światów, zarówno gdy chodzi o literaturę, jak też inne muzy, tak, sztukę pod patronatem różnych muz. filmową, na przykład też filmowych światów, gdzie zasiedlają je różne postaci, czy to ludzkie, czy nieludzkie, no i ich losem twórca danego świata kieruje. Tak samo jest w grafice, w trójwymiarowym różnym modelowaniu, zarówno fizycznym, jak też komputerowym, tak jest w informatyce, programista tworzy światy, no Mickiewicz tworzył światy, ja czuję nieśmiertelność, nieśmiertelność tworzę, cóż ty większego mogłeś zrobić, Boże, powiada w ekstazie w trzeciej części Dziadów główny bohater Mickiewicza, z którym się autor chyba trochę utożsamia. No na szczęście potem się trochę reflektuje, no bo jednak jest to postać, która doznaje porażki ostatecznie. Tak, no więc Bóg mógł zrobić to lepszego, że to się dzieje naprawdę, podczas gdy w tych wymyślonych światach nie dzieje się naprawdę. No ale nie trzeba wielkiego przeskoku wyobraźni, żeby wyobrazić sobie, że to my jesteśmy też, zasiedlamy taki świat przez kogoś wytworzony. I to zarówno w dziedzinie religii, wspomnianym już mormonizmie, tak jest, tylko że tam to się akurat dzieje naprawdę, jak też w różnych wyobrażeniach o hipotezie symulacji, na przykład właśnie, że jesteśmy symulacją. Polecam swoją drogą film 13 piętro, który właśnie o tym no, traktuje, a tymczasem sobie już wspomniałem i jeszcze chciałem dopowiedzieć pewne rzeczy, skoro już jestem przy głosie o tu i jestem w dobrej głośności.
0: Przepraszam, to ja może powiem teraz.
1: No, nie, to ja przepraszam w takim razie, bo muszę tutaj pomoderować, jak zaczynacie się tutaj przekrzykiwać troszeczkę, więc apeluję o mówienie zwięźle i ty będziesz, Kunradzie, po Byte Eaterze. Nawet chciałem cię zapytać o coś też, no więc, ale jeszcze oddajmy głos Byte'owi, żeby dokończył myśl.
2: Ja zamilkłem, gdy tego już drugi raz...
0: No bo ja bym dopowiedział na temat.
1: No ale to dopowiesz, jak skończy Byte, dobrze?
0: Okej.
2: To więc, jak mówiłem w odcinku o kosmitach, Marsjanie, nie, o płci i seksie, tak, walentynkowym, Marsjanie mają trzy płcie, jak wiadomo, są Marsjanie, Marsjanki i Marsjomary i trzeba wszystkich trzech, żeby dokonać prokreacji, podczas gdy na przykład pantofelek, który ma płci 8, ale tylko dwóch pantofelków trzeba, żeby się rozmnożyć. Natomiast nie każdy z każdym jest kompatybilny, dlatego się rozróżnia ich na 8 przypadków.
1: Zboczeńcy kosmiczni trójkąciki same robią.
2: Tak, a Marsjanie robią trójkąciki. Co do dualizmu, to właśnie pewnym osiągnięciem takim w rozwoju religii, coraz bardziej no, bliższych prawdy, był zaratustrianizm. I w zaratustrianizmie właśnie nie ma złego Boga. Jest dobry Bóg Ahura Mazda, Bóg Światła, który jest stworzycielem wszystkiego. I zło nie pochodzi od niego. Zło jest sprzeniewierzeniem się jemu przez jednostki posiadające wolną wolę. A tak samo jak nie ma ciemności, nie ma pierwiastka ciemności, nie ma atomu zimna czy fali zimna. Jest po prostu brak czy niedostatek czy przeciwieństwo, ale nie takie, które istnieje samoistnie, tylko istnieje poprzez odrzucenie, oddzielenie od tego no, źródła dobra w tym przypadku. Tak? To jest taka analogie fizyczne tutaj różne są podawane. Natomiast to byli tacy ludzie, którzy właśnie w przeciwieństwie do wszystkich innych, którzy mieli politeizm jakiś, nie wierzyli w złych, w dobrego Boga i złego Boga. No i tak samo mają Żydzi, tak samo mają chrześcijanie. I co do tego, czy my jakieś delfiny, kuny, wilki i rysie tutaj trzebimy, no owszem, robimy to, ale takim konsensusem jest wyłaniającym się dzięki i science fiction, i refleksji filozoficznej też, i rozwojowi nauki, że rozróżniamy istoty żywe na posiadające umysł i nieposiadające, na potencjalnie zdolne do, na tworzące cywilizację, bądź potencjalnie do tego zdolne, no i nietworzące. No i te drugie uważamy za bestyje, to znaczy zwierzęta, i
1: kto
2: uważamy,
1: my,
2: że...
1: My?
2: No uważamy, mówię o pewnym wyłaniającym się konsensusie, ty możesz nie uważać, ja akurat się podpisuję pod tym, ponieważ w chrześcijaństwie to też jest, czyńcie sobie ziemię poddaną i panujcie nad wszystkimi rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszelkim płazem, który się rucha po ziemi.
1: A w Koranie jest na przykład, żeby żonę swoją uprawiać jak ziemię, tak. I przychodzić, kiedy masz chęć na tą ziemię i orać. No dobra, słuchaj, to ja tutaj, żeby trochę dynamikę zwiększyć, przekażę teraz też na dłuższą wypowiedź głos Kunradowi, potem Grzegorz. No niestety, musicie się uzbroić w chwilę cierpliwości, bo tu mamy trzech gawędziarzy i każdy z gawędziarzy musi chwilę sobie poczekać. Kunradzie. Słuchamy Ciebie.
0: No to może, dziękuję bardzo. Ja od końca nie zgodzę się z Bajtiterem. Otóż ja mówiłem wcześniej, że pojawia się taka krytyka chrześcijaństwa, chrystianizmu, katolicyzmu, który jest wypaczoną religią, oderwaną od innych religii, a w innych religiach zwykle były bóstwa dobre i złe, i były wyraźnie dwoistość była bóstw, bogów. Wyraźnie to widzimy w symbolu yin i yang, czarny i biały, które się przenikają. I tutaj właśnie w religii zoroastrianizmie, religii perskiej, staroperskiej, przeczytam z Wikipedii. Opowieść o Ahura Mazda, Ormuzdzie i Arymanie. Na początku były dwa duchy, Ahura Mazda i Aryman, Angra Mainju. Ormuz przebywał na górze w nieskończonym blasku, Aryman na dole w mroku nieprzeniknionym. Wszystko, co dobre, mądrość, prawość, jasność, piękno, zawarte było w Ahura Mazda, wszystko, co złe, w Arymanie. Czyli wyraźnie były w dawnych religiach dwoistości. To takie nawiązanie do ostatniej wypowiedzi Bajtitera. A teraz wrócę do odpowiedzi dla Grzegorza. Grzegorz spytał wcześniej coś takiego, dlaczego ludzie wymyślają sobie jakieś tam teorie, skąd pochodzi, nie wiem, bóstwa, kosmitów i tak dalej. No więc moja odpowiedź jest troszkę inna niż Bajtitera. Ja powiem tak, że dlatego, że w nas, ludziach, jest taka bardzo silna potrzeba poznania, kim jesteśmy, skąd pochodzimy, o pochodzenie nasze. Często na przykład wielu obywateli Polski powołuje się niesłusznie kompletnie, że my jesteśmy Słowianami, od Słowian pochodzimy i tak dalej. I tak dalej. W związku z tym ludzie sobie zadają pytanie, jeżeli my tu jesteśmy ludźmi, budujemy cywilizację, która jest zagrożona przez zmiany klimatu, wojny, zmiany ludnościowe, no to kim jesteśmy, skąd pochodzimy, czego się trzymać w trudnych czasach. No i większość ludzi, coraz większa ilość ludzi już nie wierzy w mity biblijne podawane przez Kościół, że pochodzimy od Adama i Ewy, ulepionych pierwszych rodziców z gliny. Z kolei przyznać się do tego, że pochodzimy w cudzysłowie od małpy, od jakiegoś szympansa sprzed 2 milionów lat, no to też troszkę głupio. No to ludzie sobie wymyślają, no to może pochodzimy od jakichś kosmitów, wysokiej cywilizacji, która tu przeleciała na spodku na przykład 10 tysięcy lat temu. No i to jest taki fajny wariant, którego ludzie chętnie by przystali, żebyśmy pochodzili w jakiś tam sposób od jakichś kosmitów. I myślę, że chodzi o taką wewnętrzną potrzebę każdego z nas przynależności, poznania własnego pochodzenia. Problem ten jest bardzo wyraźny u dzieci z domów dziecka adoptowanych, które są bezpieczne, mają swoją adoptowaną rodzinę. Niemniej jednak jest silny, nawet po wielu dekadach u dorosłych ludzi z domów dziecka, silna potrzeba poznania na przykład matki, ojca, od kogo zostali adoptowani do tej nowej rodziny.
1: Okej, okay. No ciekawe rzeczy mówisz, a co na ten temat powie nam Grzegorz? Ja tak jak w teleturnieju trochę, jak na TVP.
3: Ja troszeczkę rozwinę tą moją myśl początkową. Ja owszem, to co oboje powiedzieliście, jakby ty się zgadzam. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to w pewien sposób wynika z potrzeby zrozumienia własnego pochodzenia. Tylko bardziej moje to pytanie miał nieco głębsze znaczenie. Chodzi o to, że ja jestem zwolennikiem takiego podejścia do wielu rzeczy, że uważam, że naszą rzeczywistość kształtujemy w najbliższym otoczeniu. Czyli uważam, że takim zastanawianiem się w takich bardzo daleko idących rzeczach, wymyślaniem takich bardzo daleko idących teorii różnych, które często nie mają żadnego poparcia w jakichkolwiek faktach, niestety trwonimy życie. Od Boga dostaliśmy jedno życie. I jeżeli my będziemy trwonić je na tego typu rzeczy, to najprawdopodobniej nie spełnimy swojej roli na tym świecie, bo będziemy wymyślać różne dziwne teorie o tym, że jesteśmy jakimś, nie wiem, eksperymentem, cudem, na kim, nie wiadomo. To jakby, no, każdy ma swoje prawo do swojej jakiejś tam myśli, pomysłów i tak dalej. ale uważam, że no, ja nie jestem jakimś ultrakatolikiem, nawet bym powiedział, że w ogóle nie jestem katolikiem, ale raczej jestem osobą, ale raczej, no, że jestem wierzący, to powiem, że tak. Ale uważam, że po prostu no, dostaliśmy od Boga jedno życie, czy od Boga, czy od Matki Natury, czy
1: od Bogów.
3: Czy od Bogów, jak kto uzna, to uważam, że w tej kwestii każdy powinien sam stwierdzić, tak? Dostaliśmy to jedno życie i uważam, że takie wybieganie w bardzo daleko idące różne dziwne domysły i trwonienie życia na takie rzeczy jest chyba zaprzeczeniem idei naszego istnienia. Poszukujemy rozwiązania tej zagadki, skąd i po co tutaj się znaleźliśmy, ale nie próbujemy w żaden sposób spełnić tego, po co tutaj jesteśmy. Czyli to tak jakby ktoś wysłał nas na misję wojskową i zamiast ją zrealizować, czyli no, ktoś może stwierdzić, że no, powinno się pytać, dociekać powodów i tak dalej, ale powinniśmy zrealizować jakiś cel, mamy jakieś zadanie i każdy z nas ma jakąś tutaj rolę na świecie do odegrania najprawdopodobniej. Mniejszą lub większą, to nie musi być rola taka, że mamy świat zbawić, doprowadzić do jakichś rewolucyjnych odkryć i tak dalej. Może naszą rolą jest wychować kogoś na dobrego człowieka, kto potem wychowa kolejne swoje dziecko i w czwartym pokoleniu, dzięki temu, że przekazaliśmy bardzo dobre rzeczy w naszej rodzinie, może w czwartym pokoleniu w naszej rodzinie pojawi się osoba, która na przykład zrobi coś wielkiego dla ludzkości. Może to jest naszą rolą i może na tym powinniśmy się skupić, co jest bardzo blisko nas.
1: Może tych ról jest dużo różnych i nie ma czegoś takiego jak sens życia czy jakiś ogólny cel, bo nie ma, bo są różne. Teraz Kunrad chciał jakoś skomentować, ale to tylko jeśli Bajtiter przesunie się w kolejce o jedno miejsce, ale jeśli chce coś powiedzieć, ja skomentować, to Bajtiterze jesteś...
0: Ja krótko.
2: Okej, to przesunę się.
1: No dobra, to słuchamy Cię po razie.
0: No to ja chciałem powiedzieć, że to, co powiedział teraz Grzegorz, uważam za bardzo mądre, bardzo mi się to podobało i jest zgodne z moim nauczaniem i moimi poglądami. Niemal dokładnie 98% właśnie tak samo myślę, że i chciałbym głosić ludzkości, że na przykład naukowcy zużywają ogromne... Ktoś powiedział chyba właśnie o kosztach lotów na Księżyc, tak? Na miesiąc, satelitę Ziemi, jako jakieś biliony dolarów. Właśnie o to chodzi. Trwonimy zasoby Ziemi, zasoby finansowe naszych narodów na gonienie za jakimiś tam naukowymi tematami, a nie skoncentrowaniem się na życiu tu i teraz w obrębie naszych zasobów i możliwości, żeby realizować swoją misję, czyli wychowywanie, dobre wychowywanie przyszłych pokoleń, które być może kiedyś będą mogły realizować jeszcze bogatsze cele, ale teraz my się niejako zażynamy, niszczymy się po to, żeby gonić za jakimiś ulotnymi celami, z których i tak niewiele wynika. Bardzo mi się podobało Grzegorz.
1: Bajcie, jesteś z nami? Chciałbyś jakoś skomentować?
2: Chciałem odnieść się, uzupełnić, że tak oczywiście jest, jak Kunrad powiedział, że wierzono, znaczy Bóg, Ahura Mazda, w niego wierzono już ze 2000 lat wcześniej. To jest bardzo stare bóstwo, gdy chodzi o historię religii, dlatego podkreśliłem właśnie, że następowała ewolucja systemu wierzeń. No i w mazdaizmie rzeczywiście tak było, że było to dobro i zło i miało swoich bogów każde z nich. Natomiast po reformie Zaratustry no już wierzono, to była właśnie ta innowacja, że wierzono w to samo, co później się rozwinęło też w sposób bardzo wyraźny u Żydów, a u chrześcijan to w ogóle jest już no, na najwyższym stopniu, mianowicie, że nie ma złego Boga, że jest tylko dobry Bóg, a wszystkie byty złe, łącznie z szatanem, są mu podporządkowane i są przez niego stworzone z założenia jako dobre, ale ponieważ obdarzone wolną wolą, no to mogą jednak się stać złe z własnego postanowienia, a nie dlatego, żeby zło pochodziło od Boga.
1: Czy jest w ogóle sens używać pojęcia dobra i zła w dzisiejszych czasach, kiedy no, już doszliśmy chyba do tego, że to pojęcia bardzo, po pierwsze, względne, po drugie, że każdy no właśnie rozumie przez to co innego i żeby mówić o dobru i o złu, to trzeba jakiś kodeks napisać moralny najpierw i przez pryzmat tego kodeksu patrzeć na rzeczywistość i to też każdy będzie inaczej. No, a czym według ciebie, Bajcie, jest dobro? To tak w dwóch słowach.
2: Tak, znaczy ja może zrobię to więcej niż w dwóch słowach, ale to jest ostatnia rzecz, jaką powiem, bo się będę już wybierał. To pozwolisz mi na więcej.
1: Dobrze, no dobrze.
2: Okay. No tak, to jest pytanie, ważne pytanie w ogóle filozoficzne, na którym się ludzkość zastanawiała długo. Czy dobro i zło to jest, zwłaszcza w kontekście teologii chrześcijańskiej się zastanawiała, czy dobro i zło to jest po prostu to, co się Bogu podoba, bądź nie? Czy też istnieje jakiś właśnie, tak jak mówisz, kodeks niezależny, który nawet gdyby Boga nie było, to by pozwalał rozróżnić, co jest dobre, co złe, który, no, według którego można by też oceniać, czy Bóg jest dobry, czy stwierdzenie, że Bóg jest dobry, to jest po prostu tautologia, no bo z definicji jest dobry, bo dobre jest to, co się Bogu podoba i co Bóg robi i co jest wolą Bożą. No więc generalnie Biblia od samego początku udziela, jak się konsekwentnie interpretuje, tej drugiej odpowiedzi. Już w Księdze Rodzaju, w rozdziale 17, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie Abraham, albo nie, 7 chyba, a, nie, dobra, 17. Więc Abraham dostaje od Boga polecenie, które wydaje się złe, wydaje się sprzeczne z tym, co rozsądny człowiek może o Bogu uważać w ogóle. Czyli dostaje polecenie zabicia człowieka, złożenia człowieka w ofierze Bogu. Wtedy to było powszechne. Innym bóstwom w różnych innych krajach, w różnych ludach, jakie wtedy żyły, składano ludzi w ofierze jak najbardziej. Natomiast w tym właśnie ta religia z Bogiem Abrahama jako tym miała być lepsza. Tak, wyznawcy uważali, że no, patrzcie się, my mamy sensownego tego Boga, nie żąda od nas jakichś tam ofiar z ludźmi, z ludzi czegoś takiego. No a tutaj jednak zażądał. No i teraz co tu zrobić? Czy uznać, że... Znaczy, można oczywiście, jeżeli by teraz do nas powiedział Bóg, ej, złóż krawca w ofierze, nie? Mi... No to można by się zastanawiać, czy to na pewno jest głos od Boga. Oczywiście na przedpolu mogą być takie wątpliwości, natomiast jak już jesteśmy pewni, że coś jest wolą Bożą, no to wtedy nie ma innego wyjścia, jak tylko się temu podporządkować. I to jest coś, co Biblia mówi. Ufaj bardziej Bogu niż swojemu wyobrażeniu o tym, co Bóg może chcieć, niż swojemu rozumowaniu, niż właśnie wszelkim swoim domysłom, intuicjom, także i duchowym. Jeżeli coś jest poleceniem od Boga, to no to 100% tak jak... On jest Panem, On jest właścicielem wszystkiego, całego świata, łącznie z Tobą, bo Ciebie stworzył i jesteś Mu winien to posłuszeństwo. Natomiast oczywiście historia, wiemy jak się później rozstrzyga, to była taka próba wiary, bo Bóg jednak powstrzymuje go przed zrobieniem tego, potwierdza, że jednak mamy używać rozumu w podejściu do Niego, ale że no z tym właśnie, z kolejnością, z porządkiem, że tak powiem, rzeczy takiej, że najpierw wierność Bogu, taka stuprocentowa, zaufanie Jemu, że to On określa, co jest dobre, co złe. On jest tutaj Panem. Także i no, rozróżnienia na dobro i zło. A dopiero potem wszystko inne, wszystko, co nam dał, łącznie z rozumem i wszystko, co nam objawił i myślimy o tym, że to jakoś tam sobie rozumiemy. No i na tym chciałem zakończyć. To jest taka lekcja już w Księdze Rodzaju, bardzo wcześnie, później wielokrotnie potwierdzona.
1: Bardzo
2: myślę,
1: ładnie.
2: Że krawiec, bardzo się z tym nie zgodzisz, ale to już beze mnie na antenie.
1: A cwaniaczek, już jak się nie zgodzi, to już beze mnie. Nie, no dobra, dziękujemy, Bajcie, za twój udział. Trzymaj się.
2: No, trzymajcie się wszyscy.
1: Cześć, cześć. No i zostaliśmy w trójkę, Grzegorz, Kunrad i Krawiec. No i zdaje się, że teraz przyszedł czas na Grześka, jeśli byś coś chciał powiedzieć.
3: Wiecie, ja przez chwilkę byłem troszeczkę zdekoncentrowany, więc wiem, że Bajt tutaj chciał, żebyś się odniósł, więc może jednak wolałbym, żebyś jednak ty się wypowiedział.
1: Ja też byłem zdekoncentrowany. Nie no, to
0: ja się też byłem zdekoncentrowany, ale chciałem coś powiedzieć.
3: Dyskusja padła. Bajt wszystkich zaorał.
0: Otóż mogę?
1: Tak, prosimy.
0: Otóż właśnie to z kolei teraz zgodzę się z tym, co ty powiedziałeś, z tą wątpliwością co do dobra i zła. I ja uważam, że właśnie ja to od młodych lat mojego życia odkryłem, że coś tu jest nie tak z tym dobrem i złem. I jest to według mnie najlepszy dowód fałszywości semickich izraelskich religii, wywodzących się tam z religii abrahamowej, tam pięcioksięgu i tak dalej, wszystko tam, co później dopisano. Ponieważ oni właśnie odrzucili dualizm religijny, dualizm dobra, walki, ciągłej walki dobra ze złem, z bardzo ważną rolą zła. I to i tak mówię fałszywie i nieprawdziwie. Ponieważ ty powiedziałeś to, krawiec mądrzy. Otóż w religiach izraelskich, biblijnych, semickich jest czyste, jasne rozgraniczenie. Jest dobro i tylko dobro, zło. To trzeba, wszystko, co nie jest dobre, jest zło i kompletnie to trzeba się pozbyć. Nigdy nie wolno tego robić. Trzeba się wyrzekać, nawet czy wyrzekasz się zła. A to jest dowód na fałszywość tej religii. No bo podam wam przykłady. W mitach biblijnych jest, że tam pierwsi rodzice byli nieposłuszni Bogu Stwórcy, Bogu Izraela, no w związku z tym Bóg zesłał na nich cierpienie i tak dalej. No to jako zło, jako karę, prawda? Będziesz teraz w bólu rodzić. No to ja wam zadam takie pytanie. Jeżeli ból, cierpienie, na przykład lęk, to jest zło rzekomo, którego należy w ogóle zwalczać, żeby najlepiej, żeby go nie było, to sobie wyobraźcie teraz, jak wyglądałaby ludzkość, gdyby kobiety rodziły dzieci, ludzie podzili dzieci, rozradzali się w ogóle bez bólu, bez cierpienia ciąży, bez porodu. Po prostu zachodzę w ciążę, rodzę dziecko bez bólu, kompletnie bez żadnego cierpienia. Ile by było teraz ludności na Ziemi, tak? Ile dziesiątek miliardów, tak?
1: Przeludnionych. Czyli to jest coś po prostu bardzo nam przydatnego, zabezpieczającego nas przed ruchaniem się po kątach na lewo i prawo na potęgę.
0: Przeciwrodzeniu.
1: A z kolei Biblia przedstawia to jako karę, którą Bóg zesłał na Ewę, więc to się faktycznie trochę tak z logicznego punktu widzenia nie zgadza, no bo coś, co pożyteczne jest i co nas w jakiś sposób zabezpiecza, nie może być jakąś karą nałożoną.
0: A to ja podam bardziej dobitny przykład. Otóż wyobraźmy sobie, że ilu z was chciałoby urodzić i wychowywać dzieci, które by nigdy nie czuły żadnego lęku i które by nigdy nie czuły żadnego bólu przez całe dzieciństwo. Nie z tych dzieci by przeżyło na przykład do 10 roku życia w ogóle. A ile by przeżyło do 10 roku życia jako kaleki bez, z poparzonymi rękami, nogami, twarzami. Po prostu ból, cierpienie, lęk to są mechanizmy dobre, ochronne. Bardzo dobrze, że cierpimy. To jest całe błogosławieństwo od Boga, że zesłał na nas ból, lęk i niepewność. Bo dzięki temu jesteśmy w stanie jako dzieci przeżyć do dorosłego wieku, kiedy nabywamy tyle mądrości, żeby umiejętnie się poruszać, lawirować między dobrem, złem, cierpieniem, a radością i tak dalej. Dobrostanem, a bólem i lękiem. Więc to są mechanizmy ochronne.
1: Czytałem kiedyś o przypadku chłopca, który nie czuł właśnie bólu, bo chorobę taką miał. Jest takie schorzenie, że nie czuje się bólu i ten chłopaczek w szkole się popisywał przed kolegami, skacząc na kolana ze schodów, co spowodowało, że nabawił się jakichś tam ostrych kontuzji i miał duże problemy potem z tymi nogami. No i ten przykład pokazuje dobitnie, że poczucie bólu jest niezbędne.
0: Ja pamiętam z kolei z dzieciństwa takiego chłopca, który nie miał poczucia bólu w palcu, w kciuku i jego brat starszy bardzo go bił tam, nadzorował, bo on sobie odgryzał kciuka własnymi zębami, sobie bo go to swędziało, to nie był ból, to jakieś tam swędzenie i sobie odgryzał, odrył sobie połowę kciuka. Pamiętam takiego chłopca z dzieciństwa.
1: Grześku?
3: Myślę, że nie tylko ból, ale również sam strach jest taką dobrą sprawę, czymś bardzo dobrym i nie tylko w kwestiach, które zostały przez Konrada poruszone, czyli w kwestii rodzenia dzieci oraz samego dorastania. Zresztą tutaj Siunia na czacie również jakby tutaj to poruszyła i potwierdziła, że lęk i ból muszą być. Strach nas motywuje. Strach jest ważny nie tylko w dzieciństwie, bo jakby w dzieciństwie jest nie tyle strach, co ból, bo jeżeli czegoś doświadczymy, no bo dziecko ma tak, że jeszcze nie zna tego strachu, jeżeli czegoś nie doświadczyło. Strach się pojawi w wyniku uczucia bólu u dziecka. Natomiast w życiu dorosłym kieruje nami bardziej strach, bo w życiu dorosłym nie tyle odczuwamy ból, bo nie zawsze są to rzeczy, które są ze sobą bardzo powiązane, bo boimy się często rzeczy, które, szczególnie w życiu dorosłym, boimy się często rzeczy, które nie wynikają bezpośrednio z bólu. No bo czy utrata pracy może nas boleć? Tak fizycznie. Czy...
0: No sama utrata pracy nie, ale może skutki utraty pracy, czyli głód i marznięcie na mrozie jako bezdomny, już nas mogą boleć.
3: Rozumiem, ale bardziej chodzi mi o to, czy strach i ból są zawsze ze sobą powiązane.
0: Chyba tak. Bo ostatecznie według mnie, to nie jest prawda, ale ostatecznie w większości wypadków boimy się na końcu bólu. Dlaczego to nie jest prawda? Bo może na końcu być śmierć, której też się boimy, a nie jest już bólem. Ale ostatecznie, w ostateczności, w takim ciągu zdarzeń, na końcu boimy się bólu i śmierci. I żeby temu zapobiec, no to boimy się utraty pracy, boimy się rozpadu związku, boimy się katastrofy, pożaru. Dlaczego się boimy pożaru? No bo utracimy bezpieczne miejsce do zamieszkania, czyli będzie ból, zimna, deszczu, choroby, kiedy stracimy dom, więc chronimy się przed ogniem, wypadkiem, katastrofą budowlaną. Czyli w ostatecznym rozrachunku zawsze na końcu tej piramidy zdarzeń jest ból, którego się boimy.
3: Tak, no myślę, że nie jest on bezpośrednim tym, co nami kieruje, z tego względu, że myślę, że Konradzie przeceniasz ludzi. Myślę, że znaczną część ludzi takich przeciętnych nie myślą o tych rzeczach ostatecznych, o których ty mówisz, czyli o bólu, o utracie życia, o wypadkach i tak dalej, bo choćby wystarczy spojrzeć na postępowanie wielu osób, to ludzie nie myślą o takich rzeczach. Ludzi owszem motywuje ich strach, ale to jest raczej strach takich rzeczy najbliższych. Ich na przykład motywuje to, że nie wiem, nie będzie miał na... nie to, że że na przykład straci dom w pożarze, ale na przykład, że nie będzie miał pieniędzy za tydzień.
0: Ludzie myślą, ja wiem, ja to nadinterpretowałem. Ja wcale nie twierdzę, że każdy człowiek myśli i wie, jest świadom tego, co ja powiedziałem. Nie, ludzie nie są świadomi. Ludzie się boją utraty pracy, ale nie myślą, dlaczego się boją tej utraty pracy. Na przykład zwróć uwagę, że do tego, do czego dążymy, czyli na przykład wprowadzenie gwarantowanego dochodu na każdego człowieka, ludzie przestaną się bać utraty pracy, bo będą wiedzieli, że będą mieć zabezpieczenie. Podobnie zresztą ludzie troszkę mniej panicznie się boją na przykład wypadku samochodowego, bo wiedzą, że muszą, znaczy nie muszą mieć, ale mogą wykupić autokasko, które im pokryje te straty i nie pójdą jako bankruci i tak dalej. W związku z tym są pewne zabezpieczenia, które pomagają nam jakby pozbyć się tych lęków przed ostateczną katastrofą.
3: Ja myślę, Konradzie, że troszeczkę przeceniasz to, że ludzie, czyli no, znaczna część ludzi pewnie tak, ale myślę, że na pewno nie jest to większość i myślę, że to są jakieś procenty, może kilkanaście procent ludzi, którzy tak daleko myślą i są w stanie swój strach osadzić w takich zdarzeniach, o których ty mówisz, bo popatrz, przytoczyliśmy tutaj wiele sytuacji, które w dorosłym życiu mogą wywołać u nas strach, przy których możemy się obawiać. A teraz zadajmy drugie pytanie. Jak wiele osób próbuje się zabezpieczyć przed takimi sytuacjami? Jak wiele osób próbuje się zabezpieczyć przed utratą pracy, przed problemami finansowymi, przed chorobami wywołanymi na przykład skrajną otyłością, która nie jest związana z jakimiś chorobami od urodzenia czy od wieku dziecięcego, tylko na przykład w wyniku źle prowadzonego trybu życia? Więc ludzie myślą krótkoterminowo, myślą o dzisiaj, myślą o dniu jutrzejszym, ale nie myślą kompletnie o tym, więc ten strach, mimo że on u nich jest, nie sądzę, żeby on był wywołany on był związany z tymi rzeczami ostatecznymi, o których ty mówisz, które tam na końcu są jak najbardziej, ale o tym ludzie nie myślą.
0: Nie, jeszcze raz podkreślam, że to są moje filozoficzne rozważania, czego się naprawdę ludzie boją, a wcale nie twierdzę, że większość ludzi jest tego świadoma. To ja tylko tak interpretuję, że na końcu się boimy bólu i śmierci. A większość ludzi boi się utraty pracy, prestiżu i tak dalej. Tak krótkoterminowo, nie idą aż tak daleko w filozoficznych rozważaniach.
1: Ludzie się boją zmian chyba przede wszystkim i to jest taki uproszczony jakby w cudzysłowie system lękowy, że po prostu taki przeciętny człowiek, on się boi wszystkiego, co jest jakąś wielką rewolucją w jego życiu, że zmieni miejsce zamieszkania. No pewnie niektóre nacje mniej, na przykład Amerykanie ponoć się mniej boją przemieszczać, zmieniać właśnie dom na inny, bo się jakoś tam do tego przyzwyczaili, ale to nie sądzicie, że większość ludzi się ogólnie boi dużych zmian? I to tak...
0: Tak, ale to też nie jest do końca uświadomione. Ludzie się podświadomie pewnych rzeczy obawiają, na przykład zmiany, a na przykład kulturowe uwarunkowania, jak na przykład w USA, jakby przetransformowują tą obawę przed zmianą w nadzieję, że zmiana może przynieść poprawę, typu, no, przenieśmy się ze wschodniego wybrzeża na zachodnie wybrzeże, pozbądźmy się znanego domu rodzinnego we wschodnich Stanach, pojedźmy do zachodnich Stanów, do Kalifornii, tam będziemy bez domu, ale dorobimy się, bo tam jest na przykład więcej ziemi, są nowe technologie, nowe zakłady pracy, dorobimy się tam. Tego w Europie aż tak bardzo nie ma, no chyba że wśród tych Europejczyków, którzy emigrowali gdzieś do innych krajów, ale nawet w Polsce w pewnym sensie były problemy z migracjami wewnątrz Polski i przez całe dekady pewne środowiska tak zwane post-PGR-owskie wolały w nędzy żyć w tych podupadłych PGR-ach niż na przykład się przenieść do Warszawy, Poznania, Wrocławia, gdzie ponoć było więcej pracy i teraz się nawet sprowadza Ukraińców z zagranicy, bo nie ma kto pracować. A w PGR-ach dalej ludzie siedzą i się nie chcą ruszyć. Ale co jeszcze chciałbym powiedzieć, że wrócę do tych religijnych pojęć typu walki dobra ze złem. To, co powiedział Grzegorz, według mnie to jest, można przenieść na wewnętrzną walkę dobra i zła. To nie jest zewnętrzny Bóg dobry i zły szatan. Te czynniki są w nas, walczymy. Czy mam się obżerać, bo to jest przyjemne, dostarcza mi kalorii, hormony mi się dobre wydzielają, czuję się błogo po napchaniu się żywnością i słodyczami, czy mam się obawiać, lęk, och, jeżeli zjem to ciastko i popiję tą kolą, jeszcze zapalę potem papierosa, to dostanę miażdżycy, choroby serca, zawału, cukrzycy i tak dalej. To jest nasze wewnętrzne walki pożądań i obaw. I ta walka dobra ze złem w pewnym sensie toczy się w samym człowieku, w nas samych.
1: Właśnie. Ten ciąg, to tak, to nam jednak dużo daje, ta obawa. Bez tego, kim bylibyśmy w ogóle, gdybyśmy się niczego nie bali, nie bali się żadnych konsekwencji, nie bali się prawa, nie bali się o planetę, nie bali się o drugą osobę. Też przecież niekoniecznie trzeba się bać o samego siebie, można się bać o drugą osobę, no i to ponoć się nazywa miłość, czy jakoś tak. Ja tam się nie znam właśnie na tych sprawach za dobrze. W ogóle taki mało uczuciowy jestem chyba.
0: Moja obserwacja jest taka, nawet całkiem niedawna, że lęk, obawa, strach jest powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Zwróćcie uwagę, na dowód tego, że mam rację, spróbujcie w ogóle podejść do jakiegoś ptaka, zwierza. Zobaczycie, że odruchowym, w ogóle ja mówię tylko o tych... które będziecie mieli szansę w ogóle znaleźć, czyli tych półudomowionych zwierząt, ptaków miejskich, bo większość w ogóle nie zobaczycie, bo one w ogóle się boją podejść do siedzib ludzkich, tylko daleko, daleko są w lasach. Po prostu ja, takie zdarzenie. Idę sobie ulicą i zauważyłem dwa gołębie. No i nic, no, autentycznie żadnych ruchów nie wykonywałem zagrażających. Wystarczyło tylko, że one mnie zauważyły, od razu się poderwały do lotu i gdzieś tam na dachy poleciały. Ja myślę, dlaczego? Przecież ja nie im zagrażałem, nic, nie krzyczałem na nich, nie, żadnych gestów, po prostu tak jak szedłem sobie ulicą, przechodziłem. Otóż zrozumiałem, że to jest odruch u większości zwierząt lęku. Na dowolny bodziec nieznany, jeżeli to nie jest inny gołąb czy coś, to po prostu one uciekają domyślnie, a później się z wysokości dachu zastanawiają, czy słusznie uciekł, czy niesłusznie. Po prostu te organizmy żywe, które nie mają tego lęku, ciągłego lęku egzystencji, nie przeżywają do następnego dnia, po prostu.
1: Chyba, że są bakteriami na przykład.
0: Tak, chyba że bakteriami, one się nie przejmują, one są ekstensywne na ilość. One cokolwiek, to po prostu się rzucają na dowolny obiekt, czy groźny, niegroźny, i próbują go kolonizować, rosnąć i wyszukiwać tam
1: czyli
0: pożywki.
1: Jak zauważył Lukacjusz, Jan Paweł II wprowadził nas w błąd, mówiąc nie lękajcie się. To nam dał tak. Złą radę.
0: Tak. Lękajcie się, tylko... Lękajcie się w umiarkowany, to mądry, dobry sposób, ale musi być balans odwagi i lęku w życiu, bo inaczej, na przykład nie lękajcie się, zadłużmy się w bankach zagranicznych i inwestujmy, nie lękajcie się, że nam się to nie zwróci. No nie, no bo to wtedy skończymy po prostu jako bankruci i to im większe te długi zaciągniemy, tym szybciej. Przykładem jest Grecja. Mamy się lękać, mamy wielokrotnie przyglądać się problemom i potencjalnym skutkom naszych działań i postępowań, bo mogą niekoniecznie nastąpić oczekiwane pozytywne zmiany, ale katastrofalne, złe skutki, nieprzewidziane czasem.
1: Ale odwaga to też jest godna i chwalebna rzecz. Bycie walecznym, ale też no, można być odważnym też mądrze i głupio, nie? Głupia odwaga to jest jak rzucamy się na przeciwnika, z którym nie mamy żadnych szans. A jaka to jest mądra odwaga? No co, kiedy wiemy, że mamy szansę chyba coś zrobić, tylko to nie, z odwagą to bywa tak, że nie mamy czasu przeanalizować, czy to jest mądre, czy niemądre, po prostu się rzucamy do wody, żeby uratować jakieś tam dziecko i możemy wyrżnąć łbem o kamień i dziecko się utopi i my umrzemy.
0: Tutaj... Siunia tu napisała na czat, że tylko głupi się nie boi i tak mi się skojarzyło z aktorami, że wydawałoby się, że artyści, estradowi, aktorzy, teatralni, filmowi, że no to są zawodowcy, no to w czym rzecz. A okazuje się, że jakbyście popytali, to ponoć każdy z nich ma tak zwaną tremę, czyli lęk przed właśnie publicznymi wystąpieniami, jak to wyjdzie i tak dalej. Czyli faktycznie jest to powszechne zjawisko nawet u profesjonalistów. Oni muszą to pokonywać i jednym z takich przykładów, w które mam potwierdzenie, bo oglądałem film dokumentalny o zespole ABBA, który był bardzo popularny i tam właśnie ta Agneta Felskek, ta blondynka, piosenkarka szwedzka, miała bardzo dużą tremę i to był jeden z ważnych czynników. Ona zawsze, mimo że była sławna i wykonywała ten zawód piosenkarki już od nastolatniego wieku, była doświadczona, to zawsze miała tą tremę silną przed wyjściem na scenę. Tak powiedziała.
1: Grzegorzu, coś chciałeś?
3: Ja również chciałem się odnieść do tego, co Siunia napisała, ale w troszeczkę inny sposób. Chciałem się odnieść do tego, że odważny też się boi. I to jest, myślę, że dosyć istotna uwaga z tego względu, że często strach i odwagę traktujemy jako przeciwstawne rzeczy, a one często ze sobą współgrają. Bardzo często to strach powoduje u nas, że jesteśmy bardziej odważni, bo wiemy, że by uniknąć czegoś, musimy podjąć inne ryzykowne działania. I ja to w ten sposób właśnie rozumiem. Nie wiem, czy akurat tutaj się ze mną zgodzicie, że często to, że w ogóle jesteśmy odważni, jest spowodowane nie bezmyślnością, bo czasami, znaczy właśnie nie mylmy odwagi, a bezmyślności, tak? Bo to, że ktoś skoczy na główkę z 10 metrów do wody, która ma metr głębokości, to wcale nie oznacza, że on jest odważny, jest po prostu głupi, tak? Ale ktoś, kto na przykład będzie próbował kogoś uratować tonącego, to on jest odważny, bo motywuje nim strach, że ktoś może stracić życie.
1: No ja kiedyś uratowałem dziecko przed pędzącym samochodem, prawda? Taki bohater tutaj.
3: To pamiętam, szary bohater.
1: Nie wiem, tak, szary bohater, dokładnie. Ja nie wiem, czy wspominałem już o tym. Nie, no dobra, wspominałem.
0: Dołączam się do gratulacji.
1: O, dziękuję, dziękuję. To nic takiego. Każdy zachowałby się tak samo na moim miejscu.
3: No dzisiaj mnie pan rower przejechał, mnie uratował.
0: Ja powiem, że bardzo ciekawie, Grzegorzu, po raz kolejny powiedziałeś, mam mądrą uwagę, że to nie jest takie jakby przeciwieństwo albo jedno, albo drugie, tylko często właśnie jedno wypływa z drugiego. I może tak, powiedzmy tak, że jest lęk i

0: dobrem. Na przykład inne podam przykłady, wojskowe, tak, że im więcej, takie powiedzenia, kto z was był w wojsku, to być może to wie, im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na polu walki, coś takiego. Albo podobne jest powiedzenie ponoć na treningach sportowców.
1: Im więcej potu na poligonie, tym mniej krwi na zawodach.
0: No nie, no tym mniej przegranych spotkań, powiedzmy, ale chodzi o to, taki, że trzeba pamięć, się...
1: Jest taki cytat i to ktoś mi... Jest taki cytat właśnie, że im mniej, im więcej potu na treningu, tym mniej krwi na zawodach. I to jest takie...
0: Nie słyszałem.
1: Wśród sportowców i mówię to jako wyczynowy sportowiec.
2: Dokładnie, biegacz, prawda?
1: Tak.
2: Zawodowy.
0: Ja słyszałem to o poligonach i wojsku i ktoś mógłby myśleć, że no jakże to jest okrutny sierżant czy tam jakiś porucznik, bo każe tym młodym rekrutom poborowym rzucać się po błocie i gdzieś tam skakać do upadłego, przepocone mundury ledwo się na nogach słaniają. Jakże oni cierpią, prawda? Ból zadaje im. A to jest właśnie ilustracja tego przykładu, że to, co postrzegamy jako zło, w efekcie końcowym może okazać się dobrem, że ten ból, cierpienie, pot i łzy okazało się czymś, co spowodowało, że właśnie ci żołnierze najbardziej wytrenowani, którzy na których ten sierżant się najbardziej znęcał, to oni powrócili z wojny, bo przeżyli, bo byli na tyle sprawni, odporni i zahartowani, że byli w stanie przetrwać pole walki.
2: Czy są wśród nas jacyś masochiści? Czy ktoś ze słuchaczy albo któraś ze słuchaczek lubi, kiedy partner naparza kapciem po tyłku na przykład? Coś w tym stylu? Przyznajcie się.
1: Ja się to przyznam.
2: O, lubisz czasem? Znaczy, kapciuchem po pupci?
1: Znaczy nie, no kiedyś tak miałem, że lubiłem. Ale kiedyś miałem taką sytuację, że trafiłem. Znaczy, no tak, nie, że jakoś tam bardzo jakieś wiązanie czy coś, tylko że tak nie lubiłem takiego głaskania się po główkach, nie? Ale pamiętam, że kiedyś mi się trafiła taka dziewczyna, która chciała, żeby ją w trakcie bić. I po prostu nie wytrzymałem. Parsknąłem śmiechem, nie mogłem tego śmiechu. Nie mogłem tego śmiechu powstrzymać i no, niestety cała historia się skończyła tym, że no niczym, no bo ja już nie byłem w stanie w ogóle, w nastroju, a ona była oburzona, że mnie to śmieszy.
2: Spotkałem kiedyś dziewczynę, którą kręciło, jak się ją lekko poddusza, no ale ja tak sobie myślę, kurde, ją uduszę i co, pójdę do pierdla, dziękuję bardzo za takie zabawy.
0: Ja może troszkę zmienię temat, bo mi się przypomniało, zwróćcie uwagę, że jest taki sławny polski polityk, Janusz Korwin-Mikke, który właśnie za nieszczęścia narodu polskiego i upadek i wymarcie obwinia właśnie system społeczny, że przez to, że zdjęto z ludzi lęk przed starością nędzną, tak, poprzez wprowadzenie systemów ubezpieczeń społecznych emerytur, to ludzie nie płodzą dzieci, bo po co? No bo nic mi nie grozi. Nie grozi mi zimno, głód, nędza po 65 roku życia, bo dostanę od Polski emeryturkę albo rentę. W związku z tym nie ma potrzeby zakładania rodzin i płodzenia dzieci. Więc to jest właśnie to, co jest tak naprawdę dobrem, a co jest tak naprawdę złem. Bo coś, co ludzie postrzegają za dobro, czyli system emerytalny i zabezpieczenia społeczne, doprowadza do upadku i wymarcia narodu. Czyli być może jest złem.
2: Tak jeszcze na moment powrócę do tematu poprzedniego, bo w sumie znam osoby, które są całkiem poukładane, normalne i całkiem są okej, wszystko z nimi w porządku, a lubią na przykład zabawy jakieś z kajdankami. Właściwie to, kurczę, z połowa moich kumpli i partnerki ich lubili takie zabawy. W dzisiejszych czasach to w ogóle chyba nie jest nic niezwykłego, jakieś tam wiązanko małe czy tam coś... też tam sobie coś tam przypominam, ale to nie będę. No i to jest normalna rzecz, ale tak sobie myślę na przykład, że ci katolicy, ci chrześcijanie, to oni są tacy biedni, bo oni to raczej się

0: czegoś takiego boją, nie? Że to już takie szataństwo, że nie po Bożemu, że to trzeba tam na misjonarza. I ich seks musi być taki troszkę nudny.
1: No bo katolicki seks ma być nudny. To jest obowiązek względem Pana Boga tutaj dostarczenia młodych ministrantów i nowego pokolenia. To jest obowiązek, a nie przyjemność. No.
0: Siunia tutaj się dziwi, że z kim ja się zadaję. No to mówię, no, normalni kumple, no tacy, co chodzą do pracy, śmieją się, imprezujemy, normalni ludzie, ale lubią takie igraszki tam. To są igraszki, coś strasznego, że jakieś tam kajdanki, coś.
2: Jakiś klaps czy coś, no.
0: Takie straszne. Przecież to zabawa, to takie role-playing połączone z seksem. O, wzburzony chyba bajtiter, bo katolik, on zaraz tutaj nas zbeszta, że wcale nie jest nudny seks katolicki.
3: Stereotypy szerzycie, katolik może i jak najbardziej powinien mieć, no o ile oczywiście to jego powołanie do małżeństwa, nie? No bo jak jest księdzem, przynajmniej rzymskim w rządku i nie żonaty, to raczej nie. Ale katolik w małżeństwie jak najbardziej powinien mieć seks i powinien mieć ten seks taki, który go cieszy, który, no oczywiście fajnie jakby były z niego dzieci, ale jak jest bezpłodny, czy jak już ma dość tych dzieci i tam unika, ale oczywiście musi być gotowy na to, że to Bóg zadecyduje, czy będzie miał więcej tych dzieci, czy nie, że jak się coś tam jednak nie przeliczy tak jak trzeba, no to różnie może być. Organizm człowieka jest tajemniczy i figle płata. Niemniej bądź jednak, odkładając na chwilę aspekt rozmnażania na bok, to jak najbardziej można wszystko, można wiązać, można i bacikiem, i innymi rzeczami coś pozbywać, byleby z szacunkiem wzajemnym. A jak się obie strony zgadzają, to raczej on jest.
0: Ale skąd ty wiesz, że można?
3: Byleby się kończyło...
0: Zapłodnienie.
3: Niekoniecznie, ale potencjalnie. To znaczy, byleby się kończyło umieszczeniem, szczytowaniem mężczyzny właśnie w takim miejscu, no w pochwie po prostu, gdzie...
0: Ale skąd ty masz takie instrukcje, przepraszam, od papieża, czy od proboszcza? Bo w Biblii nie ma chyba nic
3: Boga.
0: Opozycji. Boga się zapytałeś i ci odpowiedział.
1: Ponoć właśnie w Biblii jest. Właśnie kto tam...
0: Że ktoś, nasienia nie wolno wylewać
1: właśnie,
0: na zwierzę.
1: Rozrzucał nasienie i został przez Pana Boga ukarany śmiertelnie.
3: Jest takie nagranie, można znaleźć na YouTubie, porady seksualne Radia Maryja. Ja przypominam, że Radio Maryja nie jest radiem katolickim, jest prywatną inicjatywą pewnego zakonu prowincji polskiej, pewnego zakonu. I jeżeli by ksiądz założył dom publiczny, to on by był dokładnie tak samo katolicki, jak jest Radio Maryja, bo uznanie za medium katolickie wymaga uznania przez biskupa i spełnienia jeszcze pewnych tam warunków. No więc Radio Maryja ich nie tylko nie spełnia, ale też nie zostało przez żadnego biskupa uznane, co zresztą w ogóle warunkiem wstępnym, że biskup uznał, to jest medium katolickie, teraz oficjalnie wam daje ten imprimatur, nihil obstat. Jak to jest? Nie imprimatur, bo imprimatur znaczy niech będzie drukowane, tylko nadawatur. Nie, jak to się mówi po łacinie? Dobra, whatever. To słownictwo było wymyślane, jak jeszcze nie było radia, ale był już druk. W każdym razie, więc chciałbym tutaj przeciwko stereotypom właśnie niniejszym zaprotestować. Jeszcze parę rzeczy chciałem skorygować, ale zapomniałem jakich, więc to może na czacie sobie ewentualnie przypomnę. Ale mnie już nie ma, bo ja się już pożegnałem, więc... A, słuchajcie, jak już przy okazji, to autoreklama. Słuchajcie, we wtorek fajny odcinek będzie o sieci Tor, a potem będzie fajny afterparty, więc zapraszam. Cześć.
0: O, super, sieć Tor, o to prosili słuchacze chyba, więc tym bardziej przyłączcie się do zbiórki na jakiegoś lapka dla Bajta i ja będę sprawdzał, czy ktoś coś dał. No.
1: Ja bym tu chciał poruszyć wątek jeden, błagam cię, Krawiec, musimy to przeczytać, Etam napisał na czat i tak mi się to skojarzyło. Dobry człowiek tyle razy robi seks, ile ma dzieci.
0: Albany.
1: Skojarzyło mi się z taką kultową sceną z Monty Pythona, Sens życia według Monty Pythona, gdzie taka oburzona angielska, anglikańska rodzina, właśnie małżeństwo, obserwuje dzieciatą rodzinę jakichś tam katolickich Irlandczyków i oburzenie. Ja już dawno tego nie oglądałem, więc ledwo co sobie przypominam, ale chyba to było tak, że oburzony mąż i żona rozmawiają przy obiedzie, no wiesz co, ci katolicy Irlandczycy, to oni płodzą tyle tych dzieci, co robią seks, to płodzą od razu dziecko. No faktycznie, ale wiesz co, to całkiem tak jak my. I to by się zgadzało z tym, co napisał Ethan, że dobry człowiek tyle razy robi seks, ile ma dzieci, czyli po prostu widocznie ci Anglikanie nie wiem, raz czy dwa razy w całym małżeństwie robili seks.
0: No Ethan to trochę jak Al Bundy, ale to od razu się kojarzy, że partnerka to taka Peggy, nie, tak? I on tam zaciąga tego biednego Ethana, chodź tu na pięterko, a Ethan... kochanie, no daj mi spokój, już dopiero co się kochaliśmy miesiąc temu, i tam płacze, biedny, ona go zaciąga. Właśnie, no różny mamy tu stosunek, ale my tu, widzisz, my Konradzie trochę tu ślepi o kolorach, ale zdaje się, że ty, Grześku, coś ci się udało jakby, że tak powiem, zmajstrować, zrobić, stworzyć życie.
1: Pracujesz ciężko na 500+, być może.
0: Jeszcze się nie udało? Czy pomyliłem cię z kimś?
2: Nie, absolutnie. Nie. Ja jestem bardzo odległy od tego. Nie. Znaczy, chciałbym mieć jak najbardziej potomstwo i raczej widzę siebie w przyszłości w roli ojca i uważam, że to byłaby najważniejsza rola w życiu, którą odegram. I nawet no, takie mam podejście, że uważam, że jeżeli będę ojcem, to będzie to, co najważniejsze w moim życiu, ale jeszcze mi do tego bardzo daleko, bo jestem w tym temacie bardzo ostrożny i no, bo nie chciałbym po prostu popełnić jakiegoś błędu. No więc jeszcze tutaj nie jestem osobą, która mogłaby się wypowiadać o robieniu innych ludzi, takich małych.
0: No, a taki mały, tak się często mówi, że człowiek to taka istota niesamowita, że on tworzy i myśli, rozmyśla, pracuje, cywilizację tu składa, ale przecież jak człowiek się urodzi dopiero co, to nic nie kuma, sra pod siebie, wrzeszczy tylko i jest taką istotą bardzo mało rozwiniętą, więc dopiero potem się staje, czyli to nie od razu jesteśmy tacy super, i czasami się mówi właśnie, że Bóg nas stworzył takimi niesamowitymi. No wychodzi na to, że jednak nie Bóg nas stworzył takimi, tylko sami się tego nauczyliśmy przez wiele, wiele lat. Na to poświęcaliśmy, żeby się doskonalić, żeby ktoś poświęcał czas, żeby nas wychować. Chodziliśmy do szkoły i pobieraliśmy edukację, lepszą czy gorszą, ale też nam coś to daje. No i tak dalej, no więc nie mówmy, że ten człowiek taki wspaniały z bazy jest od razu przez Boga stworzony.
2: No nie, no człowiek się rodzi z wolnym i chłonnym umysłem i tak na dobrą sprawę, no rola rodzica jest bardzo ważna, jest chyba najważniejszą rolą, jaką możemy odegrać w życiu z tego względu, że kształtujemy innego człowieka i od tego, jak będziemy go kształtować, no bardzo wiele rzeczy może zależeć, tak jak ja też ileś tam czasu wcześniej powiedziałem dzisiaj, że to może nie do końca bezpośrednio my wychowując dziecko spowodujemy, że ono osiągnie to czy tamto, tylko może gdzieś zaszczepimy pewną ideę, pewną myśl, pewien sposób wychowania, który kiedyś w którymś pokoleniu zaprocentuje tym, że no, w piątym czy szóstym pokoleniu ktoś z naszej rodziny zrobi coś wielkiego, a może po prostu nikt nie zrobi nic wielkiego, ale każdy z osób, na które wpłyniemy, będą dobre dla innych, będą rozsądne, będą kochać swoją rodzinę, nie będą komuś robić krzywdy. To też jest duże osiągnięcie. Ja zawsze z bardzo dużym podziwem patrzę na takie rodziny, które bardzo dużą wagę przywiązują do takiego przekazywania z pokolenia na pokolenia takich ideałów, takich bardzo ważnych rzeczy. I ja takich kilka rodzin znam i mi to bardzo imponuje. I chciałbym bardzo kiedyś właśnie, żeby moja rodzina też taka była.
0: Od kosmosu po religię, na rodzinie skończywszy. To taka trójca trochę mi się, jako taka trójca mi się jawi, bo takie trzy elementarne, super ważne rzeczy właśnie. Kosmos, wszechświat, wiara i rozmnażanie się, które być może jest jednym z naszych głównych celów danych nam przez naturę. No bo można powiedzieć, że człowiek to takie... taka maszynka do rozprzestrzeniania swoich genów, znaczy do rozprzestrzeniania genów, i te geny są ubrane w taki skafanderek i dobudowany jest do tego mechanizm, żeby w końcu się udało te geny przekazać, nie? A mózg to taki aparat, który steruje tym, i nasza świadomość to narzędzie do tego, żeby zwiększyć szansę na przekazanie tych genów, a chodzi w sumie o to, o taką niby super nieważną, a z drugiej strony mega ważną rzecz.
1: Ale ja odkryłem niepokojące zjawisko kiedyś, całkiem niedawno względnie, uświadomiłem sobie, jeżeli posłuchacie różnych filmów dokumentalnych czy jakichś innych źródeł takich tragicznych, poważnych, ludzie się zwierzają z życia, na przykład uchodźcy ostatnio i tak dalej, to często padają takie wypowiedzi. No, bo ja tego nie robię dla siebie, ja to robię dla moich dzieci. Często w Polsce ludzie na przykład wyjeżdżali za granicę, do pracy, na obczyźnie i tak dalej, zarabiali pieniądze, wracali do kraju, budowali dom. Ale po co ci taki wielki dom? A, bo ja nie buduję tego dla siebie, ja to dla dzieci. Ja sobie w którymś momencie to tak mi doszło do świadomości, uświadomiłem, że ludzie widzą, bardzo wielu ludzi widzi sens własnego życia nie we własnym życiu, tylko żyją dla swoich dzieci. Odchowają dzieci i co potem? No to często ludzie mówią, no ja żyję, pracuję, żeby doczekać emerytury. I tak sobie zadałem pytanie, no to moment. Odejmijmy dzieci, odejmijmy emeryturę i jako czynniki, no to po co ludzie żyją? Właśnie nie ma sensu życia. Ludzie żyją po to najpierw, żeby spłodzić, wychować, odchować dzieci, dla dzieci, nie dla siebie, tylko dla dzieci, a potem żyją, żeby przejść na emeryturę. Takie ciekawe, to jest niepokojące, bo wydawałoby się, że ludzie powinni mieć jakiś bardziej jasny sens życia, cel, do którego dążą.
0: Ale może, słuchaj, przepraszam, że ci przerwę, ale być może nie powinieneś tak mówić, bo to jest po prostu bardzo przyjemne dla ludzi, to przekazanie czegoś swoim bliskim, dbanie o nich. Dla nas może mniej, bo my mamy trochę inny tu świat swój, ty masz inny, ja mam inny i my na to nie zwracamy uwagi, ale zwróć uwagę, że dla kogoś to może być po prostu fajne i być może nie. W życiu chodzi z grubsza o to, żeby unikać cierpienia, a kolekcjonować przyjemne chwile. No i skoro dla kogoś jest to bardzo przyjemna chwila, kiedy może pogłaskać po główce swoją małą kopię i jej coś dać i tak dalej, no to czemu kogokolwiek zniechęcać do tego?
1: Ja dlatego to powiedziałem, że tego typu wypowiedzi właśnie są najczęściej w jakichś takich dramatycznych reportażach i tak dalej, kiedy widać, że ci ludzie często płaczą ze łzami w oczach. To nie są ludzie szczęśliwi, oni czegoś no cierpią, tak? Są uciekinierami, przez granice się przebijają, natomiast zwróć uwagę na tych pontonach tam, ryzykują życie. No i dlaczego? No bo w ręku mają jakieś tam dzieci, często ci murzyni z Afryki na tych pontonach płynący do Europy. Robię to dla dzieci. Gdyby to było tak, że no, to jaka jest sytuacja? No, mam pracę, zawód, jestem szczęśliwy, jestem tak szczęśliwy w życiu, wiem po co żyję, że pomyślałem, że to spłodzę i wychowam dzieci, przekażę im jak żyć, niech one też będą szczęśliwe, tak jak ja. I szczerze ci powiem, że takich wypowiedzi albo nigdy nie słyszałem w życiu, albo rzadko. Bardzo rzadko. Najczęściej jest to tak, że ludzie, to dlaczego tu się zmagasz, cierpisz na przekór wszystkiemu? Bo ja to robię dla dzieci. Także jest to rodzaj takiego usprawiedliwienia się. Wręcz można by dorobić taką tezę, że gdyby ktoś nie miał dzieci, to w ogóle by przestał żyć, żeby popełnili samobójstwo albo albo w ogóle, na przykład jest wojna i ktoś idzie do obozu jakiegoś jenieckiego, czy jakiegoś tam innego, no i żyje, zmaga się, żeby przeżyć, dlaczego? Bo żeby wrócił do domu, bo tam ma dzieci, żeby nie osierocić dzieci dla tych dzieci. Więc to mu nadaje sens życia. Nadaje siły, żeby przetrwać kryzysowe momenty w życiu. Czyli żyje, niejako projektuje cele i sens własnego życia, cel przeżycia na kogoś innego, na dzieci. Gdyby nie to, to ludzie by się poddawali, umierali, nie wracali z wypraw, z wojen i tak dalej. Nie mieliby jakby własnej motywacji.
0: Grześku?
2: Tak, już mogę się powiedzieć, już się tutaj ogarnąłem. Jak najbardziej się zgodzę z Konradem, może nie wszystko, ale w tym, że właśnie bardzo często dzieci stają się wymówką.
1: Wymówką, tak.
2: Stają się wymówką. Żyjemy schematami, może nie wszyscy, ale znaczna część osób żyje schematami. I ta odpowiedź, myślę, że po co to robimy, po co żyjemy, pada, że dla dzieci, bo czasami nie znamy innej odpowiedzi, bo jej w ogóle nie ma. I czasami się zastanawiam, czy w przypadku, no myślę, że w przypadku wielu osób, gdyby odebrać takie cele jak dzieci i emerytura, to nagle ich życie nie miałoby uzasadnienia. Może to zabrzmi bardzo brutalnie, ale tak naprawdę wówczas życie takich osób ograniczyłoby się do... Czyli emerytura to nie jest żaden cel, to jest jakiś etap w życiu istotny kompletnie. No, są ludzie, którzy w ogóle nie przyjdą na emeryturę, więc to nawet myślę, że nie warto poruszać. Ale dzieci, tak? No, jeżeli ktoś uzasadnia wszystko, bo dzieci, no gdyby tych dzieci nie było, to co ta osoba nie miałaby żadnego celu w życiu, żadnego powodu do tego, żeby funkcjonować? No to trochę przykre to jest.
0: Czy ja wiem? To może być taki defaultowy, czy tam defaultowy, jak to się wymawia, domyślny cel dla wielu, dla tych, którzy nie potrzebują sobie szukać jakichś bardziej, no nie chcę powiedzieć, wyrafinowanych, może niestandardowych celów, no to jest taki cel, który każdy może sobie łatwo obrać i łatwo, i dosyć łatwo, no może na takie pierwsze wrażenie właśnie, że łatwo, bo potem jest bardzo dużo obowiązków z rodziną, ale ostatnio patrzyłem sobie na przykład gdzieś tam się natknąłem na duży zbiór fotek takich rodzinnych, właśnie, że siedzą sobie tam na kanapie, śmieją się, to zawsze są takie same te zdjęcia, nie? Że siedzą na kanapie i się wszyscy śmieją do siebie. Przy telewizorku jakimś tam, białe ściany. Takie stokowe zdjęcia, bo potrzebowałem coś tam tego typu do projektu. No i tak sobie pomyślałem, kurde, krawiec, może byś się nawet wkręcił w takie coś, jakbyś spróbował, to takie uczucie, że masz jakiś domek, mieszkanko, że tam się kręci jakiś dzieciak, że żona sobie coś robi, że siada wspólnie, może byś się nawet w to wkręcił, mimo że teraz ci się wydaje to jakąś abstrakcją i czymś odległym, to może być nawet fajne, wiesz, wspólnie sobie święta tam spędzić, tu coś żonka gotuje, tu jak ty jedziesz po choinkę, no fajne, no może przyjemne jest to takie, nie, nastrój, poczucie wspólnoty, że nie jesteś sam przede wszystkim, nie, bo no ja im starszy się na przykład robię, tym bardziej jakieś takie lęki powoli się pojawiają, że no co, będę taki stary dziad sam srał pod siebie i ktoś za pieniądze będzie mi zmieniał gacie. A tymczasem Etam próbuje się tutaj dodzwonić, dodajemy i on jest chyba pierwszym, który coś powie z praktyki, bo to on właśnie dochrapał się, że tak powiem, dochrapał się rodziny. Nieprawdaż? Masz rodzinkę, Etamie.
4: No tak, tak. Trochę za mało, bo za następnym obrotem przy nowej kobiecie to czwórkę dzieci od razu przez 4 lata. To znaczy jedna ciąża, 3 miesiące przerwy, potem na odpoczynek i druga, trzecia, czwarta, nie? To tak konkretnie, że było od razu, także ostrzegam, jakby tutaj się znalazła jakaś chętna. Natomiast jeżeli chodzi o te takie sens, co wy mówicie, to od razu tak, ja was tak jak trzech takich devot słucham teraz dosłownie.
0: Ale czemu devot?
4: Dla większości, już wyjaśniam, dla większości populacji głównym celem życia jest właśnie rozmnożenie się. I kiedyś to już chyba natłumaczyłem, że 99% ludzi ma tak naprawdę, jakby się tak rozejrzało z perspektywy wielu lat na starość, to jest jedyny ich sens życia. I ci ludzie są o wiele ważniejsi niż ten 1%, bo ten 1% to stanowią, no nazwijmy ich naukowcy. Ci, którzy posuwają to do przodu, rezygnują z tego, oczywiście nie wszyscy, ale rezygnują generalnie z rodziny na rzecz posuwania cywilizacji do przodu. I rzeczywiście jest potrzebny ułamek tylko w procenta w całej populacji. Natomiast to, żebyśmy trwali, to jest potrzebna właśnie ta wymiana genów i to robi ten cały, no nazwijmy to brzydko, motłoch, tak?
0: Ale... Co znaczy trwali, przepraszam cię bardzo, znaczy masz pewnie na myśli, żeby było nas dużo, tak? Bo
4: żeby jakbyśmy, było nas więcej,
0: jakbyśmy nie mieli takiego, a czemu ma być, im więcej, tym lepiej, tak?
4: No to się wiąże właśnie z tym, co...
0: Gorzej właśnie, im więcej, tym gorzej dla nas jest.
4: Ty trafiłeś w punkt z dzisiejszym programem, bo to się wiąże z tym, co mówiłeś na początku, właśnie z cywilizacją, z pójściem w kosmos. Bo jak życie powstaje gdzieś, tak, gdzieś musiało powstać po raz pierwszy, to obowiązkiem tej pierwszej cywilizacji jest rozprzestrzenienie jej w przestrzeń. Mamy praktycznie nieograniczone możliwości tutaj. Ziemia to jest ta malutka, tak? My mamy na Księżyc, lecieć na Marsa i poza Układ Słoneczny, tak? A nie możemy tego zrobić, jeżeli będziemy robić depopulację, tak?
0: Możemy. Właśnie przypuszczam, że gdyby nas było sporo mniej, to bardziej byśmy się może wtedy koncentrowali na kosmosie, na kolonizacji, a mniej tutaj na wojenkach, na ruchawkach i na prymitywniejszych takich
4: rzeczach. Ja jestem zwolennikiem.
0: Rzeczach. No, ale będę się upierał, że wcale to nie jest tak dobrze dla naszej cywilizacji, że im nas więcej, tym lepiej. Chociaż można tu dyskutować, bo ktoś może powiedzieć, że im nas więcej, tym wzrasta prawdopodobieństwo, że trafi się geniusz albo jakaś wybitna jednostka. No,
4: tak,
0: ale
4: właśnie o to
0: ale
4: chodzi.
0: Tych geniuszy i przyrost, przypuszczam, że jest nie tak duży, żeby to miało jakieś większe znaczenie, bo geniuszy też się nie mierzy na kilogramy, że musimy mieć dużo geniuszy. Wystarczy jeden, dwóch, paru, no, sto, a nie musi być 100 miliardów geniuszy.
1: Że się wtrącę do rozmowy, ja jestem geniuszem.
0: Aha, a ja to nie?
4: No to musisz zasiać teraz jeszcze, musisz zasiać, bo jest większa szansa, że mając świadomość taką, jaką masz, a na pewno jesteś jednostką przynajmniej nieprzeciętną, co już wiemy, tak, no to jest większa szansa, że wychowasz kolejne pokolenie twoje, będzie w jakiś sposób skażone ideologią tą twoją, no i właśnie o to chodzi, także...
1: Ale rzecz w tym, że ludzie właśnie te prymitywne religie biblijne są zero-jedynkowe. Tam nie ma odcieni szarości, tam nie ma parametryzacji stanu, warunków. Oni tylko tak, płodzić to jest dobrze, nie płodzić to jest źle. A to jest nieprawda. Trzeba to wpasować w warunki środowiska, w warunki cywilizacyjne. I tak naprawdę to im mniej ludzi, tym łatwiej wychowywać dzieci, bo na przykład łatwiej rozdać ludziom zamiast 500+, łatwiej by było rozdać ludziom ziemię w Polsce ziemię, żeby sobie mogli budować domy i sami zaś obsiać pole, tam krowy pasać, świnie i wyżywić te rodziny samemu. A ponieważ Polska jest przeludniona, nie ma mieszkań, nie ma źródeł utrzymania, no to trzeba subsydia rozdawać z państwowej kasy, żeby w ogóle jakiekolwiek dzieci się tu zaczęły rodzić. Więc to są paradoksy wielkości.
4: Połowicznie masz rację z tym rozdawaniem, to ja jestem też za. Zresztą nawet tutaj jeden taki znany wolnościowiec się ze mną zgodził akurat, że to do rzadkości jak gdyby dóbr, tak, że możemy tutaj porozdawać, nie ma problemu. Natomiast problem jest tego rodzaju, że to nie jest w niczyim interesie, że tutaj są po prostu interesy i tylko dlatego się tego nie robi. Nie?
1: Ja myślę, że to się pojawiło, ta zmiana kierunku wtedy, no różne przyczyny, bardzo różne, ale kiedy ludzie zrozumieli, że nie trzeba ludziom wypłacać złota, już nie trzeba zdobywać złota, tylko można papierki drukować, a teraz zwykłe impulsy w komputerze, w związku z tym im więcej ludzi, tym lepiej, bo tym więcej papierków i impulsów można im rozdawać i tym więcej można jakby ich eksploatować, bo nie, władca już nie jest zmuszony do rozdawania własnej populacji złota i srebra w postaci pieniądza, w związku z tym im więcej motłochu, tym utrzymanie tego wszystkiego jest tańsze. a bogactwo jest większe. Zwróć uwagę, że wszyscy się boją Indii, Chin i tego typu krajów. Nie dlatego, że tam jest jakieś niesamowite bogactwo czy coś. Akurat teraz Chiny wzrosły i jest tam jakieś bogactwo. Tylko dlatego, że jest ich dużo. To jest po prostu argument z ilości ludzi. Jak jest nas dużo, no to musicie się z nami nareszcie liczyć, nieważne czy jesteśmy biedni czy nie.
4: No tak, czy wiesz, ograniczenie populacji nastąpi jeszcze prawdopodobnie w naszym pokoleniu, takie regulowane ograniczenie, próba, ale to będzie związane nie z tym, co ty mówisz, z jakimś przeludnieniem, tylko z zupełnie innym powodem. Będzie trzecia rewolucja przemysłowa, bo władzy tej prawdziwej, czyli tym posiadaczom tych dóbr obecnie realnych, czyli surowców, nie jest potrzebna taka ilość niewolników przy automatyzacji. Także to będzie z tym związane. Tak? Natomiast nie ma co się czarować. Na Ziemi ktoś kiedyś szacował na 20 miliardów populację, to jeszcze spokojnie Ziemia wyżywi, tak? Bez wychodzenia na zewnątrz.
1: No dobrze, ale przez ile pokoleń? Bo to będzie zniszczenie gleby i wody i prawdopodobnie
4: to znaczy, chodzi,
1: być może przez jedno pokolenie, a potem nastąpi załamanie ekosystemu.
4: Chodzi o populację ludzką. 20 miliardów to jest coś, co może trwać. Tak? Natomiast my musimy się patrzeć w innym kierunku. Tak? Musimy patrzeć w eksplorację tutaj. Tak? No, nie przypadek jest, że eksploracja kosmosu, nie wiem, czy o tym słuchacze wiedzą, ale jest taka, nie wiem, czy to nazwać ustawa, czy taka umowa międzynarodowa, która stwierdza, że Antarktyda oraz kosmos jest wspólną własnością wszystkich, tak, że nie można eksplorować. Są jakieś międzynarodowe te ustawy podpisane, umowy między państwami na ten temat. Nie wiem, czy o tym wiecie.
1: Tak, coś słyszałem na ten temat, ale też pojawiają się jakieś doniesienia, że prywatne korporacje zabierają się za eksplorację przestrzeni kosmicznej.
4: Zgadza się, ale to już nie są prywatne korporacje. Masz na myśli SpaceX i Elona Muska, ale zwróć uwagę, że on już w tej chwili ma umowy podpisane z NASA. To już nie jest państwo, to już jest państwowa firma w tej chwili tak naprawdę.
1: No, ale słyszałem, że któraś inna korporacja chyba chce wysłać jakąś sondę na Księżyc, że po prostu prywatne korporacje się... Na przykład zwróć uwagę, że tutaj korporacja Virgin chce robić loty na orbitę dla prywatnych osób. Właściwie to jest, mnie to bardzo oburza, bo to jest dla rozrywki zużywanie zasobów Ziemi. Zupełnie niepotrzebne.
4: Znaczy akurat Virgin to jest taki wyjątek, natomiast jak sobie prześledzić ten wyścig o nagrodę X, który miał miejsce, który właśnie SpaceX wygrało, czyli wysłanie dwukrotne, bo tam chodziło o dwukrotne wysłanie na przestrzeni 100 dni, zdaje się, jeżeli pamiętam, człowieka na orbitę, to wszystkie praktycznie firmy, które były, zniknęły. Włącznie z taką najbardziej zaawansowaną w Europie, Star Chaser się nazywała, nawet był program cały na Discovery, chyba czy dwa programy na ich temat. Nie ma, zamiecione jest, nie? Także został SpaceX i Virgin tylko.
0: A wiecie, że to tutaj, no, może was wszystkich tu zaszokuje, ale widziałem ostatnio spotkałem szaraka.
4: No to zdarza się.
1: Gdzie kicał? Kicał u was w parku miejskim?
0: No właśnie, przez las. Jak zeszedłem, to wyskoczył i przeleciał.
2: W parku zachodnim?
0: Nie, to już tam nie. Gdzie indziej.
2: Bo ja w parku zachodnim we Wrocławiu wielokrotnie właśnie zające spotykałem. I to jest właśnie wrocławski, w którym zające są.
1: Tutaj chcę skorygować Siunię, bo na czat napisała o jakiejś niesamowitej metodzie antykoncepcyjnej. Napisała Siunia tak: jak będzie nas 20 miliardów, rządy, to wtedy rządy światowe wyślą na nas wirusy i choroby, które nas zdziesiątkują. Chcę tutaj skorygować to. Proszę nie używać słowa zdziesiątkować, ponieważ ono oznacza zabić co dziesiątą osobę, a to chyba nie chodzi o to w tym używaniu słowa zdziesiątkować. To jest powszechny błąd.
0: Może kosmici się tutaj właśnie podszywają pod elity nasze, jako że są bardzo mądrzy i mają duże środki, to udało im się osiągnąć władzę i powolutku chcą tą planetę jakby odzyskać dla swojej rasy, podszywając się pod różnych Bilderbergów i tak dalej. Taką teorię chaosu tu wysnuje.
4: No mówię, może jesteśmy na tyle cenni, że jesteśmy pierwszy raz w tym wszechświecie, który jesteśmy w stanie badać naszą percepcją. Jesteśmy po raz pierwszy, tak? To jest takie życie inteligentne po raz pierwszy. Może jesteśmy na tyle cenni właśnie, że nie wiem, no trudno powiedzieć, tak?
1: Ale słuchajcie, ja wam tego jeszcze nie mówiłem, ale dokonałem wielkiego odkrycia światowego, historycznego, związanego ze zmianami klimatu. Otóż uświadomiłem sobie, że tak naprawdę cywilizacje rozwijające się na przykład planeta Ziemia, nasza cywilizacja, w ogóle nie powinny przechodzić okresu paliw kopalnych opartych na węglu, ponieważ to zawsze prędzej czy później doprowadza do katastrofalnych zmian klimatu, czyli de facto rozwój danej cywilizacji w oparciu o paliwa kopalne, węgiel, ropę, gaz, nieuchronnie musi doprowadzić nie tyle do rozwoju, co do katastrofy tej cywilizacji w wyniku zatrucia środowiska i zmian klimatu. W związku z tym, jeżeli są jacyś inni kosmici tam gdzieś, no to być może oni mieli jakąś inną ścieżkę rozwoju ich cywilizacji, albo zdążyli już przerzucić się na inne paliwa, na inne źródła energii, zanim zniszczyli swoją planetę i środowisko z używaniem energii z węgla.
0: To, słuchajcie, mam inną zwariowaną teorię chaosu tutaj, że Ziemia to jest żywa istota, której do egzystencji potrzebna jest zbierająca się tam w dolnych pokładach Ziemi ropa. I dlatego życie jest na planecie, żeby ono sobie zdechło i zgniło, tam potem się zamieniło w ropę za milion lat. I my tą ropę wysysamy jak takie gnidy. Jesteśmy jak takie gnidy. I i słońce się z ziemią tam sobie tam gada se w kosmosie. O, widzę, że ci się zalęgły tutaj gnidy ludzkie. O, ale się nie przejmuj, tu asteroida frunie jak pierdolnie, to nie zostanie z tych gnidziorków wysysających ci tą ropę nic już. Jeszcze milion lat, to już za chwilę, za milion lat.
4: No bo to samo, ale pozytywnie. Po prostu Ziemia jest takim nastolatkiem, który ma pełno pryszczy z ropą, a my jesteśmy Klerasilem.
0: My jesteśmy od wyciskania.
4: Dokładnie tak.
0: A wulkan to taki już w ogóle taki prychol. Taki, no, nawet kiedyś pamiętam, na takie duże pryszcze się mówiło gejzery czy coś.
2: Ale pomijając już tą kwestię animizacji Ziemi i Słońca, myślę, że ta teoria jest całkiem ciekawa. Z tym, że jesteśmy takimi troszeczkę, że najpierw Ziemia nas sobie hoduje, żeby się nami żywić, a my zaczynamy z niej to wysysać. Tutaj to pokręcone, ale tak.
0: I jeszcze ta ropa to właściwie nie jest tak strasznie potrzebna. Ona nie jest czymś, czym planeta się żywi, tylko to jest potrzebne do chłodzenia.
1: Ale słuchajcie, to ja wam powiem, jak to było i dlaczego powiedziałem to, co powiedziałem przed chwilą wcześniej. Otóż zwróćcie uwagę, że cywilizacja na planetę Ziemia, ludzka cywilizacja, rozwinęła się tylko i wyłącznie po tym, kiedy przez miliony lat, miliony, setki milionów lat atomy węgla, cząsteczki węgla zostały sprowadzone pod ziemię z atmosfery. W postaci węgla, ropy, gazu pod ziemią. Przez miliony lat procesów geologicznych, biologicznych węgiel był wyciągany z atmosfery ziemskiej i sprowadzany głęboko pod ziemię. W Polsce węgiel się wydobywa z pokładów na kilkaset metrów i chyba nawet tysięcy metrów pod ziemią. I my, ludzkość XX wieku, XIX, XX, XXI wieku, jak jacyś szaleńcy wariaci, cieszymy się. Hurra! Słuchajcie, przez miliony lat ten węgiel był chowany pod ziemią, żeby nasza cywilizacja mogła się rozwinąć. To właśnie zróbmy odwrotnie. Przebijmy dziury w ziemi i wydobywajmy te miliony, tysiące milionów ton węgla i spalajmy, wyrzucajmy go z powrotem do atmosfery.
0: Ale może to dobra robota,
1: to się nie da.
0: Tutaj padło słowo Wągry. Może węgiel to są właśnie Wągry matki natury. My dobrą robotę robimy, że wyciskamy te Wągry.
1: Nie, nie. Skutkiem tego będzie zakwaszenie wód oceanicznych, morskich, zmiany klimatu, zdestabilizowanie klimatu i wysoko rozwinięta cywilizacja nie jest w stanie w takich warunkach trwać, przetrwać, no, rozwijać.
0: Zakwaszona ziemia to jak zakwaszony organizm i słońce też tutaj właśnie tak... Oj, ale zakwaszona ty jesteś, ziemia, zakwaszona. Musisz się odkwasić. No i właśnie, jak można się odkwasić? Nie wiem, ziemia się w końcu wkurwi. Nawet miałem taką kiedyś wizję, budowałem taki świat sobie tam, opisywałem, że właśnie matka natura się bardzo w końcu zdenerwowała i zaczęły się pojawiać takie straszne istoty różne, ale takie no, ze świata zwierząt i roślin, tyle że takie no, wykręcone mocno, które nam robią krzywdę i natura jest bardzo przeciwko człowiekowi. O, jak natura by była tak faktycznie żywą istotą i wkurzyłaby się na nas, to słabo nas tutaj widzę. Przecież człowiek jest tak bezbronny wobec zalania wodą. W ogóle wodą go zaleje, to już nic nie działa. Wszyscy ręce załamują i na pontonikach sobie tylko pływają. Ogień z nieba jakiś, no raczej z ziemi prędzej. Jeden jakiś większy wulkan jak wybuchnie, to zmiecie z powierzchni ziemi całe miasta być może. Jedna jakaś olbrzymie tsunami, jakaś fala może zalać całe miasto, tak? Jakieś nadbrzeżne. I już takie zagrożenia są. Chyba właśnie Miami ma być zalane, jeśli dobrze...
4: Z wulkanem to jest inny temat, bo te tak zwane superwulkany, które raz na jakiś czas rzeczywiście wybuchają, są na to podobnież do wody. To też podobnież, tak, bo to wszystko są takie spekulacje, no to z jego strony zagrożenie jest takie, na przykład Yellowstone, tak, no to jest takie zagrożenie, że pył przykryłby atmosferę i nie docierałyby promienie słoneczne zwyczajnie, no i tutaj byłby problem, tutaj by było wielkie wymieranie, nie? Takich zagrożeń jest zresztą więcej, nie? Ale tak jeszcze wracając do tego człowieka drapieżnego, to zróbcie taki eksperyment tutaj do słuchaczy, mówię tych, którzy mają dzieci. Spytajcie się dziecka waszego, jak przyjdzie ze szkoły, szczególnie w podstawówce, bo to jest bardzo niebezpieczne to, co się robi w szkole. Kto jest największym drapieżnikiem? Jestem niemalże przekonany, że wiele dzieci jak z dumą odpowie wam: tatusiu, mamusio, człowiek jest największym drapieżnikiem, bo ich to w szkole uczą właśnie, że człowiek. Ja zawsze mówiłem, że lew, a nie człowiek. Zawsze tak stawiałem kontrę nauczycielowi, bo jeżeli człowiek jest najgorszym drapieżnikiem, no to należy zabić tylko wszystkich ludzi i będzie już wszystko fajnie, nie?
0: No, z naszego punktu widzenia nie fajnie, a z punktu widzenia innych istot na tej, na ziemi, tej ziemi, fajnie.
4: No, ale tutaj nie chodzi o ziemię właśnie, te całe ludzkość wyprodukowana. Człowiek jako istota rozumna, taka, która zadaje pytania i bada otoczenie, jest istotna nie dla ziemi, ale dla wszechświata. To jest sposób wszechświata na poznanie samego siebie, bo jeżeli wszechświat byłby pusty, no to nie miałby żadnego sensu, tak? Dopiero jeżeli się pojawia obserwator, który jest w stanie się, że tak powiem, nim delektować, to dopiero nadaje sens temu wszechświatowi, nie?
0: Ciekawa myśl. Może życie powstało tylko dlatego, że bez życia nie miało to sensu. Pożegnaliśmy się z Grześkiem. Dzięki, Grześku, za twój udział w audycji. Ale no, jak mówię, mi się wydaje, że z punktu widzenia lwa, czy nutri, czy bobra, czy wiewiórki, czy jakiegokolwiek innego stworzenia na tej ziemi, bez człowieka byłoby wszystkim tutaj lepiej. I wszystkie zwierzęta chyba teraz się ze mną tutaj zgodzą i podniosą łapkę w górę.
4: No tak samo, jak ja twierdzę, że gdyby jutro zniknęli wszyscy Niemcy, to też na świecie będzie lepiej, nie?
0: Czy wiesz, że tak, myślę, chociaż tu mamy Konrada Germanofila. Etan,
1: co ty wygadujesz, to wtedy ja bym zniknął i kto by ciebie zbawiał wtedy?
4: Ale ty nie jesteś Niemcem, no, ty tam się tam... Ja
1: jestem z dziada pradziada spolonizowanym tutaj Volksdeutschem.
4: No to byś nie zniknął, zbawiciel. Ja mówię o tych Niemcach takich, no takich całkowitych Niemcach. Nie mówię mieszańca.
1: Słuchaj, to są błędy i wypaczenia systemu, które trzeba skorygować. Widzisz, ja dopatruję się właśnie w narodzie polskim misji zbawiennej wobec narodu niemieckiego, żeby oświecić i wyedukować tych oszalałych Niemców zza Odry i sprowadzić na rozsądną drogę. Więc ktoś to musi zrobić. No, kto ma to zrobić, jak nie Polacy właśnie?
4: My, ja, że jak patrzę na nich na co dzień, na tych filmikach, jak ich tam tłuką, to z jednej strony jest mi ich żal, bo oni są tacy trochę podobni do Polaków, nie tak zewnętrznie. Natomiast jak ty mówisz, że my mamy być tym narodem cierpiennym, to już od razu sobie kojarzę, że będą Polaków krzyżować właśnie w imię Zachodu. A ja nie chcę czegoś takiego. Niech oni już tam lepiej utłuką ci muzułmanie, a my sobie z nimi jakoś poradzimy.
0: Kudracie, a co ty na to, że, bo też taka teoria, ostatnio ją też przytaczałem, że Amerykanie doszli do wniosku, że Niemcy stanowią zagrożenie dla naszej cywilizacji, bo ciągle wywołują wojny i trzeba się pozbyć ich i trzeba to zrobić sprytnie, więc zróbmy tak, żeby tam była fala nachodźców, żeby rozpieprzyli ten kraj i zniszczyli pulę genetyczną, bo Niemiec ma w sobie coś takiego, że po prostu chce niszczyć i wojować, ale to nie wiem, to bez sensu jest trochę plan, ponieważ islamiści jeszcze większą mają wolę, żeby wymordować wszystkich innych, to bez sensu, nie, to się nie klei.
1: No więc mój pogląd jest taki, że mój, czy nasz naród niemiecki, czy dojczy, nie niemiecki, tylko dojczy, to jest jeden z najwspanialszych narodów w historii całej ludzkości. Tylko że po prostu przez wroga jest urabiany na tak zwaną czarną owcę. Jakbyście posłuchali wykładów Grzegorza Brauna, to on to uzasadnia, nie tylko on, tylko tam jego środowisko, że z kolei naród polski jest urabiany i wrabiany w wieczną ofiarę po prostu w rozgrywkach różnych sił międzynarodowych. I w którymś momencie naród niemiecki został wrabiany jako wiecznego wroga, nie ofiarę, tylko wroga. Wszystkie ciemne zagrywki różnych innych mocarstw są zwalane na Niemców, że to Niemcy. Niemcy wywołali pierwszą wojnę światową, drugą i tak dalej.
0: A to jest nieprawda.
1: Nie do końca prawda. No, każdy powie tam jakiś... No bo pierwsza wojna wyniknęła stąd, że o kolonie, czy tam i tak dalej, jakieś takie. No, jakie o kolonie? No bo Anglia i Francja, i Hiszpania, i Portugalia zagarnęły całe kontynenty. Kontynent Ameryki Południowej został zagarnięty przez dwa mocarstwa. Portugalię i Hiszpanię podzieliły cały ogromny kontynent, większy od Europy. Nie Niemcy, tylko Portugalia i Hiszpania. Ale jak Niemcy powiedziały, my też chcemy kolonii, no jak wy macie i to jest dobre. Pamiętasz nasza rozmowa, co jest dobrem, a co złem. Jeżeli wy mówicie, że zagarnięcie jakichś obcych krajów z Murzynami, Indianami i innymi to jest dobre, no to my, Niemcy, też po zjednoczeniu pod Bismarckiem tam, utworzeniu Rzeszy, też chcemy własne kolonie. Dajcie nam też, my, dlaczego mamy być gdzieś tam innymi? No i tak się rozpoczęła pierwsza wojna światowa o wpływy kolonii. Druga wojna światowa też rozpoczęła się tak, że Francja i Anglia napuściły Niemców na wschód, bo wiedzieli, że Hitler tam ma jakieś swoje teorie, no to fajnie, to upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu, wypuścimy Hitlera i Niemców na Sowietów, bo komunizm zagraża, Stalin mówi, że chce zrobić rewolucję komunistyczną, no to gdzie się dwóch bije, tam trzeci, czyli Francja i Anglia, korzysta. Na tym zauważyli to później globaliści z USA i też dostrzegli, o fajnie, Europa się wyżyna między sobą, to my, nasza dominująca pozycja na całej planecie, wtedy tym łatwiej będzie osiągalna. No i tak się stało. No kto jest winny? Niemcy, jak zwykle. Ale to, że w wyniku pierwszej i drugiej wojny światowej globalnym mocarstwem stała się Rosja i USA, to nikt ich jakby dziwnie nie oskarża o to, że dążą do panowania nad światem, prawda? Nie, do panowania nad światem nie dąży USA ani Rosja, sowiecka czy niesowiecka, tylko Niemcy i Hitler. To jest po prostu, Niemcy mają kompleks niższości wobec innych światowych mocarstw, które wcześniej od Niemiec pozagarniały całe kontynenty, całe narody i mają wpływy na całym dokładnie świecie.
0: Boję się tego, że gdyby Polska była super mocarstwem i potężnym krajem, to by dużo bardziej napadała na innych i wojowała, bo my chcemy, żeby ta polskość się szerzyła i ciągle jakiś tam byśmy wojowali z kimś, więc no, może to dobrze, że jesteśmy mali. A Rosjanie to w ogóle jest śmieszna sprawa i kuriozum jakieś, bo wybrali sobie wodza, który wymordował połowę chyba ich narodu. Nie wiem, i jeszcze inne narody obok, jak tam zabraniał tym ukraińskim chłopom przenosić się do wsi, to do miast, to przecież zginęło wtedy ileś tam 10 milionów, potem 40 milionów Rosjan na pewno wymordował. To są jakieś potężne liczby. To dopiero sztuka sobie wybrać takiego wodza, który wymorduje, kurczę, pół narodu.
1: W tym, co powiedziałeś, jest sporo ciekawych obserwacji. Ma to wadę taką, że Rosjanie nie wybrali sobie Stalina. To Stalin sam się wgryzł do władzy. Lenin był przeciwny Stalinowi. On po prostu na podstawie zakulisowych tam komunistycznych rozgrywek się sam dochrapał do władzy i wykończył wszystkich oponentów. Fizycznie, nie w przenośni, politycznie wykończył, tylko fizycznie wykończył.
0: No, na początku jeszcze sprytu trochę używał, bo na przykład jakiegoś tam kandydata na schedę po Leninie to dał mu, powiedział mu, że spotkanie jakieś ważne jest o innej godzinie niż było i tak sprytu używał, a potem to już mordował i to tak za każdą pierdołę, nie wiem, że poczęstowałeś pierogami wroga klasowego, to od razu kula w łeb i tak jakby się bawił tym. Czasem tak sobie myślę, czy to nie był jakiś demon, szatan czy inny kosmita, który po prostu zrobił tutaj rzeź na ziemi, a wszyscy go słuchali, bali się tego kurdupla, bo to był kurdupel, on nosił specjalne obuwie, bo był po prostu bardzo niewysoki, miał dzioby jakieś po ospie czy coś, to malowali go pięknie, że on taki gładki i kajali się i bali się go do tego stopnia, że jak zdychał, to we własnych sikach i kupie, bo bali się przyjść i zapytać, czemu nie wychodzi z pokoju już piąty dzień.
1: No, w psychiatrii takie zjawiska nie nazywają się demonami, szatanami, tylko psychopatia albo charakteropatia. To są zaburzenia osobowości, które doprowadzają, jeżeli się takie człowieka dopuści do władzy nad milionami ludzi i potencjałem typu Rosja sowiecka, no to i nie ma mechanizmów zabezpieczających w systemie, no to wtedy krew leje się strumieniami z milionów istnień ludzkich, które giną wtedy.
0: Pojawił się Claude Monet, który się pyta ciebie, Konradzie, czy znasz język niemiecki?
1: Na ja natürlich, lieber Claude Monet. Ich grüße dich aus London.
0: Pamiętam taki wierszyk po niemiecku, jedyne co zapamiętałem z lekcji niemieckiego, bo nagrywaliśmy z kumplami jeszcze na Amidze przy pomocy Amigi słuchowisko o czerwonym kapturku po niemiecku. Ich gehe zur Oma, sie ist krank. Ich habe Wurst. Nie, to jakoś inaczej. No nieważne. Widzicie nawet tego wierszyka o czerwonym kapturku pieprzonym. Rotkäppchen, o. Ich heiße Rotkäppchen. Ich gehe zur Oma. Ale dostaliśmy 4 z plusem, a nie 5. Ja się wkurwiłem wtedy, bo tak się napracowaliśmy, a nasza nauczycielka znalazła jeden jakiś błąd, jakieś przejęzyczenie i już 5 nie było, tylko 4 plus, nie?
1: Ja tutaj Claude'owi odpowiadam co do mowy deutschej, że większość z ludzi, którzy się uważa za Polaków i Słowian, to de facto, tak jak ja, jesteście wy też pochodzenia niemieckiego od Niemców, osadników różnych tutaj, chłopów niemieckich. Nie tylko, bo było osadnictwo również Holendrów, Olendry, nawet wsie są Olendry, Szkoci się osadzali w Polsce, no ale sporo całkiem Niemców, to macie w różnych tam literaturach opisanych. No i ja to odkryłem na przykład w mowie polskiej. To są ślady od średniowiecza. To, co wam się wydaje, że to jest język polski, to są słowa z mowy niemieckiej, często średniowiecznej, często późniejszej, które są spolszczone tak, że sobie nawet nie zdajecie sprawy, że to słowa niemieckie z pochodzenia.
0: Keine Angst, Kinder.
1: Na przykład Meister.
0: Und Jäger zur Rettet.
1: Nie, coś Meister, Kleister, Farba, mnóstwo innych. W kościele jest dużo słów niemieckich, też staje się.
4: No ja myślę, że jesteśmy oszukiwani.
0: A, bo myśmy, już wiem, czemu się nauczycielka znerwowała, bo myśmy trochę Gajowego przerobili, że on tak wpadł jak Rambo i tam krzyczał halt i napierdalał z karabinu i coś tam klął po niemiecku i to się nie spodobało, coś takiego było.
4: Hände hoch.
0: Hände hoch, no. Hände hoch, Polish banditen, wolfen, scheißen, w dupen,
4: ruchen. Ja na szczęście się nie uczyłem języka niemieckiego, nie miałem tej przyjemności wątpliwej. Także no moja córa niestety się musi uczyć. Nawet im zaśpiewałem na zebraniu ostatnio, nie będzie Niemiec pluł nam w twarz, nie idzie ci nam Germaniu. Wszyscy się popatrzyli na mnie. Mówię, no przecież ona wszystko umie. Hitler kaput, Hände hoch i nicht schießen.
0: Ale to jest jakiś taki paskudny, mi się ten język zawsze wydawał.
4: Ordynarny.
0: Patrzcie, po angielsku piękne słowo sista, siostra. Po polsku też pięknie siostra, a po niemiecku Schwester!
4: No jakbyś przez cały czas używał inwektyw, no to jest taki język.
1: Ale słuchajcie, to jest kwestia nastawienia. Jeżeli macie negatywne nastawienie, to będzie się coś wam wydawać brzydkie. A jeżeli nastawicie się pozytywnie, no i zajmiecie się jakąś tam ładną literaturą niemiecką, no to bez uprzedzeń, to może się wydać... Ja nie twierdzę, że to jest przepiękna mowa. Ja największe zarzuty do mowy niemieckiej mam takie, że jest za długa. Jak zobaczycie sobie instrukcje obsługi europejskie po angielsku i we większości języków, to one są na przykład tam, jak używać, jak tam czegoś, no to jest na przykład na cztery linijki większości języków europejskich, w tym po polsku, i nagle jest opis po niemiecku sześć linijek. Mają długie wyrazy, der, das, dies i tak dalej. W związku z tym jest przegadana, długa mowa. I to jest największa wada, ale jeżeli narzekacie, że mowa niemiecka jest brzydka, no to spróbujcie po węgiersku coś się nauczyć albo posłuchać. To jest dopiero.
0: A jak jest 44 po niemiecku?
4: Führer? Odwrotnie. Najpierw 4, a potem 40. To jest tylko odwrotnie. Nie miałem wszystko na odwrót.
0: To może powinniśmy śpiewać kulendy po niemiecku. Stille Nacht, Heilige Nacht, Kunrad... Jak to było, to 44?
4: No brzmi jakby gestapowiec śpiewał od razu. To jest język stworzony dla gestapu. No
1: ale już taka kulenda chyba powstała właśnie.
0: Tak?
1: Tak, gdzieś tam już powstają kulendy na mój temat. Gdy się Kunrad rodzi i na świat przychodzi i tak dalej.
0: Nie ma pleja ani plazmy, biedny ci on, malutki Kunradzik taki, te rączuchny takie malutkie.
1: Cicha noc, święta noc, nie pamiętam jak to było. W każdym razie było o mnie, bo się rodzi Knabe to po niemiecku jest chłopczyk.
0: Paskudny język.
1: Z kręconymi włoskami. No to tak prawie jak u mnie.
0: Ale to jest, jakie to jest paskudstwo. No, chłopczyk, taka mały chłopczyk, a tu Knagen.
4: Na porównanie sobie to rosyjskiego
1: Malcik.
4: No Malcik, taki maluszek, Malcik paruski akurat.
1: Na przykład mowa rosyjska jest przecudna, ale ona jest jakby, dwie takie są mowy bardzo ładne. To jest mowa italiańska, po italsku, i mowa rosyjska, ruska, czyli tam jest mnóstwo zdrobnień, uproszczeń. Dlatego one brzmią, na przykład jak mówi prezydent Putin, czy jakiś tam Stalin, czy ktoś, no to jest to groźne dla całego świata, ale on

0: Buziarski mi się kojarzy, że to takie właśnie jop twoją mać, taki wiesz.
1: Ale widzisz, mówiliśmy o różnych dziwnych seksualnych tutaj upodobaniach, więc nie bez przyczyny mowa niemiecka Deutscha jest używana chyba w różnych sadomaso, bo to jest właśnie ona tak brzmi. Ja, nie no. Komm zu mir. Ich schlage dir. Dein Arsch und i tak dalej, więc to nie, wyobraź sobie, że to jakiś Wania tam z jakąś nadjeżdżą, to mówią po rosyjsku. Ну, пойди сюда, ко мне Nadia, tak, Nadia.
2: Ja ciebie lubię, lubię, tak. Nawet pocałuj mnie w żopu brzmi zabawnie.
1: To też nie brzmi, no. A lek mich am Arsch, proszę ciebie, to od razu jest sadomaso brzmi i to jest, wiesz.
0: A anonimowy słuchacz napisał na czacie, że najbrzydszy język to żydowski i podobno bardzo wkurza psy ten język.
1: Ja na przykład ten współczesny, nie wiem jak starożytny, ale hebrajski, no posłuchajcie sobie. No niby da się tego słuchać, ale żeby tam była jakaś melodia...
0: Najlepsza ja melodia to jest w arabskich tych językach. Ja słyszę tylko coś takiego. Tam oni w ten sposób dosłownie mówią. To jest
1: ale
0: straszne.
1: To już arabski ma jakiś taki swój styl, który można by jakoś polubić albo nie, ale mowa hebrajska, ta nowohebrajska jest taka sucha, bez wyrazu, tak jakaś Leila Tov, nie wiem, Boker Tov.
0: Konrad mówi językami.
2: Musimy kiedyś Żyda jakiegoś zaprosić na rozmowę, to żeby tak pozaciągał po swojemu. To jest naprawdę fajne. Jak
0: A za ile? No.
2: Nie, no, naprawdę przed żydowskie dowcipy, muzyka jest bardzo fajna. Chociaż ostatnio, przyznam się, włączyłem sobie Marokan radio takie, tam śpiewali różne religijne pieśni islamskie i powiem szczerze, tak się wsłuchałem, że nie mogłem przestać.
1: Tak, ja dlatego to mówię, bo ja kiedyś studiowałem medycynę we Wrocławiu i przez ścianę byli Arabowie i puszczali muzykę jakąś tam miłosną. No to tak mi się to spodobało, że zapukałem do Araba i spytałem, co to za melodia i o czym to jest, no to mówię ahabbak, no to tam kocham cię, moje kochanie, coś tam i to da się polubić, jak, szczególnie jak jest ładna melodia.
2: Jak ktoś ze Szczecina, to proponuję wpaść do kebabiarni Only Kebab na placu Kościuszki, tam Turkowie cały czas męczą Polaków właśnie muzyką, aż się fajnie się słucha tego naprawdę, jak się czeka na kebaba.
0: Ja bym nie brał na twoim miejscu kebabów od Arabów, bo skąd wiesz, czy oni ci tam nie napluli na przykład, albo ci łoniaków nie nawrzucali.
2: Nie, no robią przy mnie, także spokojnie.
0: No dobra. No wiesz, mogą gdzieś tam po kryjomu. Ja się boję jednak. Czemu nie kupujemy polskich fajnych potraw, jakieś pierogi, polskie różne food trucki są z hamburgerami, nie polskimi, ale one w ręku Polaka stają się polskie.
2: Wiesz co, mrożone sprzedają, podgrzewają. Nie ma tej kiedyś.
0: Co, ty dobry food truck to ci daje takiego hamburgera, że ty się zesrasz po prostu taki pyszny, stary, jakiś marynowana, wiesz, tam ogóreczki, papryczki specjalne, własny sos mają, dobre mięsko.
1: Ja mam bardzo kontrowersyjną, rewolucyjną myśl. Dlaczego od razu wylewać dziecko z kąpielą? Tak, jedzcie kebaby, kupujcie kebaby, tylko dlaczego musicie kupować u Araba? Dlaczego Polacy, jeżeli Polakom smakują smakołyki, potrawy, kuchni jakiejś tam arabskiej, chińskiej czy wietnamskiej, to dlaczego tego Polacy nie otwierają i nie produkują? Co ręka Araba ścinająca kawałki mięsa to jakieś cudownych właściwości temu nadaje, czy nie wiem. Polacy są w stanie opracować jakieś Blu-raye, lasery i coatingi z czego?
0: Nano coatingi.
1: nanocoatingi, no to są w stanie chyba opanować technologię produkcji kebaba i sprzedawać Polakom z jakimś przyprawą.
2: No, akurat u mojego osiedlowego Turka to on ma taką gębę, jakby mu granat w rękach wybuchł i powiem, że dzięki temu wyglądowi to aż się przyjemnie kupuje tam u niego.

0: Człowiek się czuje tak swojsko po prostu, po ich niemu.
1: A Klot tutaj donosi, że został otwarty pierwszy w 100% czysto polski kebab i że sam Marian Kowalski był na otwarciu, proszę, proszę.
2: No właśnie, no czyli można jednak.
1: Można, można.
0: Ja jednak na prowincji mieszkam, wszędzie się coś otwiera, Wrocław, Warszawa, Kraków, a tutaj w Szczecinie nic nie ma.
1: Słynne polskie zapiekanki pyszne, które można by robić w tylu odmianach, smażone ziemniaczki polskie, które można też przyrządzać na wiele sposobów. Moglibyśmy tutaj się rozwijać i nie wspomagać. Czemu nie ma w nas takiej więcej takiej solidarności faktycznie? To nie jest nic złego przecież, że będziemy kupować od Polaka, wspierać się jakoś, co złego jest we wspieraniu się.
0: No ja jestem jak najbardziej za. Na przykład tutaj miałem kiedyś obok siebie pysznego schabowego, pani przy mnie rąbała schab i tłukła i robiła naprawdę dobre, ale zbankrutował. Nie wiem, czy nie byłem jedynym klientem, który to brał.
1: No, pierogarnie można otwierać i serwować też. Pierogi też potrafią być zaskakująco różne. Inaczej smakuje pierożek podsmażony na patelni, a inaczej ugotowany i z boczkiem, i z cebulką, i z ogurasem. To są zupełnie różne pierogi. Pierogi mogą być też z mięsem, z kapustą. A dzisiaj była audycja kulinarna Jacka, gdzie Jacek z kolei mówił o robieniu naleśników, czyli taka letnia bardzo potrawa właśnie, lekka, łatwa i przyjemna. Polecamy, już jest wrzucony chyba ten odcinek nawet.
2: Tutaj właśnie widzę radykalny pomysł Kloda na czat. Kebab polski, wyłącznie z wieprzowiny. Można, widzisz, opracować własne receptury. Kebab z wieprzowiny.
0: No, wołowina to jest w ogóle trudne mięso, bo to zawsze takie twarde wychodzi. To trzeba umieć zrobić. Ja na przykład nie umiem zrobić steka wołowego, robię wieprzowe, czyli kupuję schab i po prostu sobie usmażę kawałek schabu. On zawsze wychodzi miękki. Natomiast no niestety do wieprzowiny trzeba po prostu mieć talent, żeby to dobrze przyrządzić. Ale
1: to, co Konradzie powiedziałeś, to jest taka...
0: Do wołowiny.
1: Zabawna sprzeczność trochę sama w sobie, taki oksymoron trochę kulinarny, no bo kebab z wieprzowiny...
2: No ale to właśnie dlatego Klod tutaj rewolucyjnie nam podsuwa ideę taką, że kebab to by był kebab polski.
1: Kebab, którego nie zje Arab.
0: No ja się wam przyznam, że ja do kebaba biorę akurat wyłącznie mięso drobiowe, zawsze podwójne, bo i pies się przy okazji naje, a ja przynajmniej nie muszę tej ichniejszej mielonki, gdzie podobno dzioby i pazury są wmieszane, jeść. Natomiast no, z mięsa kurzego mi smakuje najbardziej, szczerze mówiąc.
1: Ja powiedziałem wcześniej o kebabie z wieprzowiną czy z wołowiną, bo się był już trochę...
0: Chyba wołowiną.
1: No i późno jest właśnie, chodziło mi oczywiście o kebab z wieprzowiną, no bo muzułmanin nie tknie, a jest to ich narodowa jakaś tam potrawa, więc taka trochę sprzeczność. Zabawna. A prawdziwy z baraniny powinno się chyba robić. Ja jadłem taki i był pyszny. Dobrze przyrządzona baranina to jest świetna sprawa, tylko nie jest tak łatwo ją przyrządzić, bo to jest w sumie takie śmierdzące dosyć mięso, ale bardzo aromatyczne za to z odpowiednim sosem jeszcze.
0: No u nas w tej chwili jest bieda z mięsami, bo właściwie tak nas nauczono. W latach 90. była takie straszne parcie na kury. Jest naprawdę zdrowie w ogóle ciężko cokolwiek innego dostać, albo kurczaki są, a jak jest gęś, gęsiny ostatnio udało mi się dostać, ale to był koszt 4-5 razy wyższy niż tego kurczaka, nie? Natomiast takie właśnie jakieś jagnięciny, takie rzeczy, czy z królika, to są naprawdę rzadkością w tej chwili. Nie wiem, czy zauważyłeś, Krawiec, że nie ma tego po prostu, nie?
1: Czemu właściwie baranina jest w Polsce droga, skoro w Polsce nie brakuje baranów?
0: No właśnie, znaczy...
2: U nas w Wielkiej Brytanii widziałem w markecie tą jagnięcinę czy baraninę, owczynę, sprowadzaną aż z Nowej Zelandii, chyba nie wiem, czy z Australii, czyli z drugiego końca planety. Więc to, co. I to już tutaj nie jest najtańsze. W związku z tym na polskie warunki prawdopodobnie jest jeszcze droższe. Z tego, co słyszałem, hodowla owiec w Polsce przynajmniej jest raczej nieopłacalna po prostu. Nie wiem dlaczego.
1: jak jesteśmy przy takich tematach kulinarnych, żywieniowych, to ostatnio w Teorii Chaosu Claude zdradził, że ma w sumie delikatny dość organizm, jeśli chodzi o różne rzeczy kupne, bo opowiadał o tym, jak napił się jakiegoś soku kiepskiej jakości i od razu mu to zaszkodziło. A ja na przykład mogę najgorsze świństwa jeść, pić, w ogóle z śmieciami się odżywiam i się, no, dobrze się czuję, zdrowy jestem.
0: Sprawdź sobie, czy nie masz wątroby obtłuszczonej.
1: No mam chyba właśnie.
2: Krawiec, może nawiązując do tematów poruszanych tutaj w audycji, może by im zasugerowali, że może skoro masz taki wyśmienity supermanowy organizm, to może by się zabrał za płodzenie dzieci, bo te geny przekazywał w końcu, skoro możesz jeść dowolne rzeczy i ciebie nie rusza, to może możesz to zreplikować.
1: Ja się strasznie boję, że będzie down.
0: No ja ostatnio tutaj Krawca ostrzegałem, że to już ostatni dzwonek, a właściwie to już jest trzeci dzwonek.
1: A co jak będzie down? Ja nie wiem, no czy potrafiłbym to kochać i zajmować się całe życie niepełnosprawnym dzieckiem. Nie wiem, czy mam tyle w sobie miłości.
0: No już tutaj tłumaczyłem przecież na radiu, żeby mieć dziecko, trzeba mieć najpierw odpowiednią kobietę. No to jest ważne. One się zajmują. My czerpiemy przyjemność.
1: Ja się boję. Tak patrzę w to lustro i ciągle się boję po prostu, bo się boję, że będzie down.
0: Nie. Rób swoje po prostu, potem się będziesz zastanawiał.
1: No tak, potem się będę zastanawiał. Potem już nie można się zastanawiać, tylko trzeba się zaopiekować. Przecież nie oddam do domu dziecka, bo niepełnosprawne.
0: Podsunąłeś mi pomysł z tym swoim wywodem o dzieciach na kanapkę. Kanapkę z sercami kurzymi i z żołądkami. Ha, to będzie coś.
1: Strasznie mnie to jakoś coraz bardziej mnie to zniesmacza, że my ludzie tak sobie z przyjemnością i z lubością opowiadamy o tym, jak to zabijemy inne zwierzę i pochłoniemy je i nasze kubki smakowe oszaleją, zestrają się ze szczęścia. Więc krzywdzimy inne istoty, zabijamy, ciągle mordujemy, zdzieramy skórę i z taką dumą jeszcze o tym opowiadamy i z lubością. A jakby was ktoś tak zjadł, to jak byście się czuli?
0: Nie wiem, ale powiem szczerze, że akurat nie przypadkiem o tym mówię, bo u nas podroby, a to jest to najlepsze mięso, bo jednak serce kurze czy żołądek to jest bardzo chude mięso, są najtańsze, bo u nas to jest jako odpad, nie? Natomiast właśnie w tych państwach takich arabskich, przynajmniej tak na wideo, jak oglądałem, tak, to tam są właśnie cenione jako przysmaki. I rzeczywiście zacząłem ostatnio gotować, nawet psu bardzo często kupuję i sobie przy okazji skorzystam, takie tacki pełne serduszek tych kurzych. One są po 3,50, gdzieś mniej więcej za tam 500 gram. Ugotuję i są bardzo dobre, bardzo smaczne mięso i bardzo chude przede wszystkim.
2: Ale Krawiec, ty pytasz, jak byś się czuł, jakby cię tak zamordowali i zjedli. No słuchaj, no, nie wiem, jakbym się czuł, ale można zgadywać, że czułbym się pożytecznie, że przynajmniej coś ze mnie było. A co z nami ludźmi się dzieje? No, umierają ludzie i po prostu do piachu gnijemy. Żadnego pożytku z naszego ciała nie ma. Taki kurczaczek, przynajmniej na przykład jakiś student go zje, wykształci się, zda egzamin, dobrze przygotowany, i zostanie kimś tam, nie wiem, naukowcem i tak dalej. Jakiś pożytek z tego wynika. A z nas ludzi co? Marnotrawstwo.
1: A propos jeszcze gołębich serc, to przypomniało mi się, jak zdawałem kiedyś do szkoły średniej na języku polskim, dostałem kilka różnych fraz i miałem zbudować zdanie z nimi. No i jedno to było błękitna krew. I ja wtedy jakoś tak nie wiedziałem, że błękitna krew oznacza szlachetną krew i szlachetne pochodzenie. I tak się głowiłem, co tu napisać, i w rezultacie napisałem Indianin, błękitna krew, coś tam, coś tam. I starsza potem taka wkurzona na mnie mówi, trzeba było jeszcze napisać, bardzo lubię gołębie serca z chrzanem. To tak głupi trochę byłem wtedy właśnie jeszcze.
0: To trochę podobnie jak pani się mnie zapytała, dlaczego napisałem Murzyn przez U zamknięte, no więc jej genialnie wytłumaczyłem, że się wymienia na Mongoł.
2: Ale nie, właśnie to ja tutaj jako Volksdeutscher to ci mogę powiedzieć, że polskie Murzyn wymienia się na niemieckie Mohr.
0: No możliwe.
1: Mohr.
2: To jest to mohr, a wymawia się mor, długie o.
0: No podobnie polskie... jak morze, wymienia się na morie paruski, nie? Także też mamy takie różne zamianki tutaj.
2: Tak, tak, tak. To są międzyjęzykowe, bo to są etymologiczne powiązania w dawnych wiekach, które są zachowane w sąsiednich językach. A w ogóle murzyn to jest prawdopodobnie fałszywa, kolejne fałszywe, tak jak zdziesiątkować, to jest kolejne fałszywe słowo, bo to się wywodzi nie od czarnoskórego Afrykana jakiegoś tam, tylko od Maura, Maur i Maurin, Maurzyn, Murzyn, Maur, Mor w mowie niemieckiej, czyli od Maurów, a Maurowie to nie wiem, czy byli też, mieli ciemniejszą skórę na pewno, ale nie aż tak bardzo jak tak zwani subsaharyjscy Murzyni tam, czy Afrykanie subsaharyjscy.
1: Wiecie co? Przyszła do nas jakaś niespodziewana wiadomość głosowa i spróbuję teraz ją odtworzyć, ale nie wiem, czy wy będziecie ją słyszeli. Zobaczmy, co tu przyszło.
0: A może to przez ten twój open source'owy Skype.
1: Czekaj, czekaj.
3: Napisał do mnie Kunat, że 40... Tylko, żebym się pożegnał na antenie. Już się żegnałem na antenie. Ale ty wspomniałem, że Borg, słuchaj, prawie tak mówisz, że wszyscy są tacy sami ci kosmici. No to są, oni są Borgiem, to nie mają tej indywidualnej tożsamości, nie? A propos tego, to moja kuzynka, jak była w drugiej klasie, to napisała kura przez uzamknięte. No bo się wymienia.
0: Brzmi, jakby ktoś nas programował.
3: Do usłyszenia.
1: Czekajcie, muszę teraz z kolei znowu przyciszyć, bo strasznie cicho się nagrał Byteater i ledwo co go było słychać. Okej, okay. Już jest dobra głośność. No coś tam o Borgach, o kurze przez usam... Słabo strasznie było słychać. Prosimy głośniej się tam nagrywać. No dobra. Ktoś z was, któryś z was chciał coś powiedzieć teraz? Już. Halo, halo.
0: Myślałem, że to programowanie jakieś IDOS, tak zwany, IDOSIER. A w ogóle kiedyś może rzeczywiście powinniśmy, ja już o tym kiedyś myślałem, zrobić taką audycję o IDOSIERach i będziemy słuchać, jakie są wrażenia słuchaczy. Takie różne przydźwięki właśnie programujące. Byśmy sobie spalili marihuanę IDOSową na przykład na audycji na live i zobaczylibyśmy, jakie będą reakcje słuchaczy.
1: No, w twoim przypadku to może być bardzo mocna reakcja, bo chyba jeszcze nie próbowałeś, a możesz się wystraszyć za pierwszym razem, że umierasz, złapać jakiegoś beda i tutaj krzyczeć, wzywać ratunku, ratunku, coś.
0: No, ja ćwiczyłem kilka metod takich, które mają tak zwane przydźwięki, na przykład metodę Silwy, które na przykład niektóre przydźwięki powodują senność. Bardzo ciekawe wrażenie rzeczywiście to jest i polecam każdemu spróbować. Takie relaksacyjne trochę może. O.
1: No dobra, to my tu powoli kończymy. Już prawie trzecia, ale się rozgadaliśmy. Strasznie dzisiaj. No ale miło było, ciekawe rozmowy, myślę, audycję opublikuję od kosmosu. Macie jakąś propozycję na tytuł audycji? Bo coś ostatnio nie mogę właśnie nic wymyślić. Mam jakiś kryzys twórczy, jeśli chodzi o tytuły.
0: A, człowiek jako sposób kosmosu na poznanie samego siebie.
1: No dobra. Ja bym napisał kosmiczne głupoty. Nie, to mądre były rzeczy. Nie wiem, muszę się zastanowić. A ty, Kunradzie, masz jakąś propozycję na tytuł audycji?
2: Tematy różne, coś w tym stylu. Różności, wieczorne różności Krawca i kompanii. I towarzystwa. No, było takie składanka różnych tematów.
1: A może Kosmos 44 na przykład?
2: No, nocny Marek. Jaka to była w ogóle audycja? Bo się już nie...
1: Luźne gadki.
2: No, o właśnie. Tylko wiesz co, ja bardzo nie lubię tego tytułu audycji. Bardzo nie lubię.
1: Bardzo.
2: Po raz pierwszy wyrażę to. Powinna tam być litera D. Luźne gadki. Gadki.
1: Aha.
2: A ty przerobiłeś na gatyki, które się kojarzą z bielizną, a mnie by się kojarzyło z gadaniem, z gadki. No, to nie wiem, czy celowo takie zrobiłeś, czy...
1: Ale gadki to są takie małe gady.
2: Nie.
1: To ludzie pomyśleli, że to nie, jakaś reptiliańska audycja.
2: Nie, absolutnie nie. Gadki to są pogadanki. Gadki odgadać. Luźne gadki, czyli luźne pogadanki, luźne gadanie. I to by było idealny tytuł. No właśnie, że ja wiem, że to wygląda na żartobliwe, ale wolałbym, żeby to były gadki, a nie gadki. O.
1: Ja się boję, że gadki to było, że gady to tu nadają, że to reptiliańska
2: audycja. Nie, absolutnie. To
1: mówię ci.
2: Nie wiem, czy komukolwiek reptole. W ogóle się skojarzy to.
1: Reptole.
2: Gadki. Nie, nigdy tak nie słyszałem.
1: Stringi Mesjasza 44 propozycje. Jak śmiecie wyobrażać sobie Kunrada w stringach.
2: Nie, ale dobrze, to niech będą luźne gadki, to zrób audycję pod tytułem Różne gadki. O, ale nie, różne gadki.
1: Nie, ma, nie, to nie ma różnych z kolei, gadków. Gad to gad, jak dla mnie. Każdego reptola zabijam, nie ma różnych. Wszyscy są źli, reptilianie. Gady wstrętne.
0: Kosmos pełen gadek, właśnie to wymyśliłem.
1: A może coś z Etamem w tytule, na przykład Etam, lecimy w kosmos, albo Etam.
2: Ja mam takie tematy kosmiczne.
1: Tematy kosmiczne, no.
2: Nawet się ogólnokosmiczne.
1: Ogólnokosmiczne, mhm. Kosmos i okolice.
0: I okolice gatek.
1: Okolice gatek?
2: Nie, odejdźcie od tej bielizny w spodniach. No ludzie, co to jest, no właśnie, w kroczu i w innych miejscach. Gadki są niemedialne.
0: Gadki w kosmosie o kebabie.
1: Albo coś tak kosmicznie, żeby było czarna dziura w gadkach.
0: Moja żona ma taką czarną dziurę, co mi tam włożył, że to znika.
1: I już nie wraca? A wiecie co? Ostatnio przeczytałem, Stephen Hawking powiedział, że czarna dziura nazywa się czarna, dlatego że kradnie wszystko dookoła siebie.
0: No, nawet że światło. Jest szara. A kiedyś to mogę wyjaśnić, dlaczego szara, bo rozumiem ten problem. Przyznam się szczerze, przeczytałem i zrozumiałem.
1: Nie, no zbajerowałem was. Stephen Hawking tak nie powiedział. To ja.
2: Tutaj mam jeszcze jedną propozycję. No, nocne tematy.
1: No, jakie to oryginalne, Kunrazie. Nocne tematy.
2: Nie, nie powiedziałem, że oryginalne, ale...
1: jakie twórcze, wpisujące jakie się kreatywne.
2: Wpisujące się w tendencje. Nocne tematy.
0: Rozmowy w nocy.
1: Rozmowy w nocy.
2: To już by było naprawdę.
1: Nie, to Kuba mnie pozwie, on jest Amerykaninem. Amerykanie to lubią tak się po sądach tarmosić. To zaraz mnie pozwie za podkradanie rozmowy w nocy.
0: Epicentrum kosmosu.
2: To ja tu zaproponuję super, hiper oryginalny tytuł. Rozmowy przez mikrofon.
1: O, rozmowy przez mikrofon, no piękne po prostu, coś to, wiesz co, to swoją audycję może tak nazwij, rozmowy przez mikrofon 44. O, ale od anonimowego słuchacza jest fajna propozycja, od kosmosu do bigosu, fajna, podoba mi się, może tak właśnie nazwę, od kosmosu do bigosu.
0: Kosmiczne kolesony też. Wyciągnął mi to z ust. Dawno nie jadłem bigosu swoją drogą, podobno dobry robię, słyszałem.
1: Wyciągnął ci bigos z ust.
2: Mówiłem wam Polakom, Polakom, Słowianom, że mnóstwo tak zwanych polskich, słowiańskich słów to są Volksdeutsche słowa. Bigos jest jednym z nich właśnie. Bigos pochodzi od niemieckiego słowa Beigus, Beigissen, czyli podlewać z boku. I tak się ponoć gotuje bigos, że się wrzuca do gara i się miesza z boku, coś tam podrzuca. Beigissen, bigos.
0: To tak jak ja robię ze cajer, czyli jajko sadzone.
1: Bigos, czyli po angielsku Bee Gees. Bigos 44 jeszcze mógłby być. Jaki byłby składnik Bigosu 44?
2: Ale w wariancie wegetariańskim czy mięsożernym?
1: No, ty jesteś za wegetarianizmem, tak? Ten Bigos musi oddawać jakby to, co głosisz też, bo to musi być twój Bigos, Bigos 44. Mój Bigos mógłby na przykład być, no właśnie, jaki byłby krawcowy Bigos?
2: No nie, no Bigos właściwy powinno się, to jest Bigos myśliwski, czyli łowczy, czyli powinien być z dziczyzny, z mięsa leśnego, a nie domowych jakiś tam wieprzowiny czy coś, to musi być dzika zwierzyna w tym Bigosie. Wtedy jest prawdziwy i jego przygotowanie, zdaje się, zostało opisane w eposie narodowym polskim Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Kiedy były łowy tam na niedźwiedzia.
1: A ty masz tam jakiś swój trademark bigosowy, jakiś patent bigosowy?
0: Kiedyś robiłem Bigos, podobno mi dobry wychodził, ale szczerze mówiąc już nie pamiętam, jak to się robi, bo żeby zrobić Bigos potrzebny jest tak: A, kobieta, B, żeby umiała Bigos robić, nie?
1: No tak. A ja polecam dodać śliwki suszone, dodają świetny kolorek i taki aromacik przyjemny temu Bigosowi, temu Bigosu. A ostatnio się natknąłem na YouTubie na w ogóle dziwny przepis, gdzie facet dodawał do Bigosu banany. Jakiś taki na słodko był zupełnie ten Bigos. I nie wiem, czy to był żart, czy on to w rezultacie zjadł. No widać było, jak je, ale mógł być fake, mógł jeść co innego. Mogło być cięcie.
0: Bigos no dla leniwych na półkach marketów są Bigosy pudliszek. Takie gotowe od razu z kiełbasą. Można sobie tylko ze słoika podgrzać. Ale nie polecam, bo z gagą się skończy na pewno. Jakiś zakwaszony strasznie.
1: No Bigos to jest w zasadzie zgniła kapucha, nie?
0: Znaczy wygotowana.
1: Prawdziwy, nie, no, tam, bo ona potem gnije, bo prawdziwy Bigos to się zakopuje w ziemi na jakiś tam czas i to sobie tam właśnie gnije ta kapucha. Czyli nasze ulubione dania narodowe to spleśniałe ogórki i zgniła kapusta.
0: Tak, ale to dlatego, że zazwyczaj się zapijało wódką, także to wiesz, troszeczkę tą fermentację u nas w żołądku spowalnia. Chyba spowalnia, bo przyspiesza.
2: No to podobnie narodowa potrawa Polski to jest kwaśne mleko i to też w innych narodach to się wylewa jako zgniłe i zepsute. A w Polsce się pije do obiadu. No.
1: Czyli zepsute mleko, zgniłą kapustę popijamy z kisłym mlekiem, zajadamy z pleśniałym ogórkiem jeszcze i sfermentowane ziemniaki do tego jeszcze pijemy.
0: Psiukane kartofle. Wiecie, jak się robić psiukane kartofle, nie?
1: No pewnie tam...
2: Lepiej nie opowiadaj, ludzie się zasną.
0: No ktoś tutaj kiedyś opowiadał, jak się robi psiukane kartofle. Górolska potrawa, tak. Ale słuchajcie, czy wegetarian zjada jajka?
1: Wegetarianin tak, ale na przykład Jarosz już chyba nie.
0: Aha, no dobra, bo jeszcze ich zjadłem.
2: Wegan.
0: Właśnie ich nie rozróżniam. Dla mnie to jest jedno i to samo.
2: Wegan jest czysto roślinny. Wegetarianin bezmięsny. Mhm.
0: No to ja nie podchodzę już pod to, bo dzisiaj 6 jajek poszło.
2: Skromnie. Tylko 6 dziennie.
0: Nie, no 6 na kolację.
2: O ludzie.
1: No dobra, panowie, to trzymajcie się. Jeszcze raz wielkie dzięki za udział w audycji.
2: Dziękuję bardzo i tobie, i słuchaczom. Pozdrawiam wszystkich zwolenników i fanów Nocnego Radio. Dobranoc.
0: Niech śni wam się kosmos i galaktyki. Hej.
1: Hej. Etam chyba należał do Zuchów, takie pozdrowienie. Hej. No, to była luźna audycja, kolejna luźna. Teraz jest dużo takich właśnie niezobowiązujących audycji, ale myślę, że one są całkiem przyjemne i miło sobie wieczorem posłuchać. Różnych dyskusji. No, dyskusje całkiem na poziomie. Ja bardzo bym sobie życzył, żeby w mainstreamowych, czyli w gównoźródlanych mediach były takie rozmowy, jak tutaj były. No, ja to tak bardziej tutaj hostuję i ewentualnie pytania zadaję, ale chłopaki, no, tutaj ciekawe rzeczy naprawdę mówili. Pozdrowienia dla wszystkich biorących udział, czyli dla Grześka, dla Bajtitera, Kunrada 44, Jaspasa, Budda, Mantreja, Antychristos, no i Etam jeszcze był. Także było wesoło. A ja już się z wami żegnam. No i wygląda na to, że jeszcze dzisiaj muszę coś nagrać, audycję. Kiedy audiobook będzie. Jak da Bóg, będzie audiobook. O, tak zarymuje. Sens życia wedle nocnego radia. Też ciekawy tytuł od Kunrada. Ja chyba nie będę dzisiaj już spał, bo w ogóle muszę nie przespać jednej nocy, zdaje się, żeby móc normalnie spać. Nie mogę spać ostatnio. Wiercę się, co 10 minut inna pozycja, odkrywam się, zakrywam się, no po prostu masakra jakaś. Wy też nie możecie spać, nie wiem, duchota jest gorąco i dlatego nie można. Fajki powoli się kończą, za dużo palę, wiecie ile to pieniędzy idzie, kurde, aż se pluję w brodę, po prostu, jak, no, prawie całą paczkę spaliłem od, nie, po prostu masakra jakaś. Może jakieś środki na sen albo coś. Nie, nerwów w sumie nie ma tak dużo. No i Bajtiter był jeszcze, przepraszam, zapomniałem wymienić Bajtitera, który też z nami tutaj sporo rozmawiał. I już jutro audycja Bajtitera, Epicentrum, gdzie, jak zapowiadał Bajt, będzie o sieci Tor. Zdaje się, że to jest jakaś taka bardziej strawna nazwa niż Darknet, bo z tego Darkneta to tam niektórzy sobie... To jest taka chyba mainstreamowa nazwa Darknet, nie? Bardziej. A Tor? Tor, czyli The Onion... A nie wiem. No był jakiś Onion Project, ale co to R oznacza? Dobra, nie wiem. Jezus, dzwoń częściej, pisze anonimowy wyznawca. Ja się robię trochę zazdrosny coraz bardziej tutaj, bo raz, że nie widzę od krawczystów jakichś wyrazów tutaj uznania wielkich i bicia czołem o ziemię. Przypominam, że każdy krawczysta powinien robić to, co krawiec każe. Taka jest zasada w świętej księdze krawca. No a tutaj wyznawcy Konrada przybywają i no może rywalizacja jakaś będzie. Ciekawe, czy wyznawcy Tora są tutaj, tego właśnie, o którym będzie mówił Bajtiter, wyznawcy Tora. No, krawczyści coś cicho, faktycznie, a Kunrad, chłopcy kunradowcy, o, dostałem chyba całusa, jeśli mnie wzrok nie myli i to jest ten emotikon. Tak, bo są takie czerwone usteczka, dostałem całuska. No, proszę bardzo. Czy ciebie twoi fani całują, Kunradzie? Nie, to raczej Kunradowi powinni stopy olejkiem tam tak dalej. Tak, o, to widzę, potwierdzenie, to był cmok. Jeszcze nie całują, pisze Kunrad. No to co jest z wami, wyznawcy? Dlaczego nie całujecie? Powinniście obciąć paznokcie strudzonemu wędrowcowi cążkami, wysmarować ładnie olejkiem, obmyć pierw, nie można brudnych olejkiem. No. A Bajt tutaj jeszcze wspomniał, że już mówił o tym, czym się różni Tor od Darknetu. Ja to nawet nie wiem, myślałem, że to jest tożsame, tym chętniej posłucham sobie audycji Bajta, bo się może dowiem, jeszcze raz powie. I no, a podobno są jakieś jeszcze tam niższe poziomy w ogóle, że to tak ten Tor, te Darknety, to tak są trochę też dla gawiedzi w sumie, bo tam jeszcze można głębiej gdzieś wejść i zahasłowane wszystko tam, jakieś ciasteczko trzeba mieć specjalne jeszcze, żeby wejść i pewnie jakąś aplikację, żeby się połączyć jeszcze bardziej tam. Ale widzicie, tak właśnie gada mały Jaś, który sobie, jak sobie mały Jaś wyobraża te rzeczy. A jak chcecie wiedzieć konkretniej i bardziej, żeby ktoś wam zawodowo wytłumaczył, co to jest, to wpadnijcie na Epicentrum o 21 we wtorek. I na Nocnego Marka jeszcze dzisiaj o 21. Nie wiem, co ja tam nagram. Może odwołam nawet, bo kurde, nie wiem, czy zdążę coś przygotować. A już tak nie chcę nagrywać wszystkich audycji takich nieprzygotowanych. No, patrzę, co tu jeszcze piszecie. Dobra, a może jeszcze z 10 minutek sobie posiedzę. Nie idę chyba spać. Chyba jeszcze chwilę pogadam, a potem popracuję, bo... No, bo wypadałoby. A teraz już utworek, który zadedykuję Kundradowi. Właśnie, Kundradowi 44, Antychristosowi. Ale nie zdradzam tytułu. Na razie jeszcze. Bo tytuł jest w refrenie.

0: Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.
1: W gruncie rzeczy to świat z takim przywódcą czy zbawicielem jak Kunrad mógłby nie być taki zły w sumie. Jak sobie to... porównajcie sobie takiego Kunrada do, nie wiem, do Józefa Stalina, do Hitlera, do Fidela Castro. No ile oni tam wymordowali, jak ciemiężyli swoich. A Kunrad dobry był chyba dla ludzi. Ma różne ciekawe koncepcje, głowę na karku. Nie jest jakiś taki, że chce wszystkich powybijać, z którymi się nie zgadza, tylko sobie dyskutuje. No to daj nam Kunradzie takiego Kunrada. Nie, to bez sensu. Daj nam, no nie mogę powiedzieć, daj nam, Panie Boże, takiego Kunrada, a może mogę właśnie. No, pierwszy Jezus przyszedł, a potem teraz drugi przyszedł i znowu go nikt nie poznał. I skończy się tak, że znowu jakoś nieszczęśliwie może, a może nie, może z drugim Jezusem właśnie wyjdzie szczęśliwie. Dobra, tak sobie gdybam. Tylko nie wiem, czy Kunrad się uważa za reinkarnację Jezusa trochę też, czy raczej za oddzielny zupełnie byt, który nie ma mentalnie nic wspólnego z tamtym Jezusem. No, chyba raczej nie ma nic wspólnego, bo ideologia jest inna i zasady tutaj są inne, więc to chyba nie jest Jezus 2, tylko zamiast Jezus. Oddzielny byt, pisze Siunia z pewnością wielką. Jesteś kunradystką, że się wypowiadasz na takie tematy i z taką pewnością? Może kiedyś będzie kunradologia, nauka o Kunradzie na przykład. Nowy Jezus, oddzielamy, oddzielny, napisał sam on. No dobra. W każdym razie fajnie, że wpadasz tutaj, Kunradzie, wpadaj częściej. Myślę, że zawsze sobie tutaj jakoś pogadamy kulturalnie. Apokalipsa 21. Jestem nowym Bogiem. Rozumiem. To powiedz jeszcze, kim będzie ten smok, bestia, co wyjdzie z morza. By the way, w najnowszym CD Action macie fajny też artykuł o smokach, jak smoki są postrzegane w różnych kulturach. No, bardzo różnie, tak? Raz smok jest istotą złą, raz dobrą, raz przynoszącą szczęście, a raz srającą biedakom, biednym chłopom do studni. Tak, więc różnie to wygląda z tymi smokami. I nadal chyba się będę upierał przy tym, że ten święty Jerzy to co najwyżej zabił hipopotama i potem się przychwalał. O, ale walkę stoczyłem. Zabił biednego hipcia, jeszcze jak ten tyłem stał i tam sobie ogonkiem roztrącał główienko, a ten mu wbił w dupę lance i wielki kozak, nie? Potem zabił hipcia. A tak w ogóle to ta legenda została dopiero jakoś tak późno wymyślona, w renesansie chyba ktoś ją wymyślił, w ogóle nawet nie w średniowieczu. Tak, jakieś, i to nawiązywało do czego? Zapomniałem, może jutro coś, znaczy dzisiaj może coś o tym też znajdę jeszcze. Po grecku jest w oryginale Terion, zwierz, a nie bestia. Terion. Jest taki zespół, metal symfoniczny. Terion polecam. Kiedyś tego słuchałem. A Etam poleca gazetkę Retro. O retrograch. No. Chyba całkiem niezła. No chyba gry retro są dosyć popularne w Polsce. Retrogranie ogólnie popularne jest w Polsce, bo skoro mamy tylko jedno właściwie czasopismo o grach na peceta, konkretne, CD Action, i drugie jest o grach retro, no to widać tu potrzeby rynku wyraźnie, że jedno z dwóch pism o grach na peceta to jest o grach retro. Także, no, coś tam było o grach na Amigę, historia Wolfensteina czy Wolfensteina. Z morza wyjdzie zwierz. O. Też czytałem, że ponoć czekają nas jakieś, czeka nas kilka dni ciemności i to ma się komponować ładnie z przepowiedniami ojca Klimuszki, a to twierdzą ludzie nauki, że nas czekają te ciemne dni. No ciekawe jak to. Z ziemianami to jest tak, że każda jakaś mała w ogóle, znaczy mała, no wielka w sumie, ale każda, jesteśmy strasznie wrażliwi, nie? Jeden jakiś wybuch elektromagnetyczny i nam rozpieprzy i wpadniemy w szał i się zaczniemy deptać. Takie bakteryjki trochę, nie jesteśmy tacy opanowani, że spłynie coś tam po nas, że zagryziemy zęby, tylko coś tylko, jakaś wiadomość o kosmitach, to zaraz będzie tutaj rewolucja, jedni zwariują od tego w ogóle, drudzy się załamią, zaczną wieszać zamieszki, władza zacznie pałować, ludzie się na władzę i nagle jedna informacja, kosmici przylecieli, sprawi, że wszyscy się zaczną trachać i Ziemia stanie w ogniu. Wrażliwy mechanizm to jest taki, ta nasza cywilizacja. Amigazyn? Nowy? Znowu jakiś magazyn o Amidze? Ale to chyba zin. Bardziej taki niekomercyjny, nie? Niż... No, to mi się przypominają. Pierwsze gazety amigowe. Etam ostatnio powiedział, że pierwszy był Amiga Magazyn. Nie, no w każdym razie wydawało mi się, że wymienił niewłaściwy właśnie ten, który był jako pierwszy. Bo pierwszy był chyba Amigowiec w ogóle. On był jeszcze taki chudy, czarno-biały, jak na ksero. Taki półzin. Właściwie się go kupowało na giełdach komputerowych głównie, a nie w kiosku. Amigowiec. Czy to Etam powiedział, że Amigowiec, a było jeszcze C&A lub C&A, tak? Commodore and Amiga, wydawany przez spółdzielnię Bajtek, specjalny dodatek, jakby to był do Bajtka pierwsza, potem to ewoluowało w samodzielny byt, odbyt. Dobra, bo się tu rozgaduję o bzdurach znowu. Kebab, Amigowiec, magazyn Amiga, C&A, wydawany do dziś. Jak C&A jest wydawane do dziś? Chyba raczysz żartować, Etamie, drogi, że do dziś. Co, w kiosku można kupić magazyn C&A wydawany przez spółdzielnię Bajtek może jeszcze? No chyba żartujesz. Nie wierzę w to. Równie dobrze możesz mnie przekonywać, że Bajtka dalej wydają. Przecież to już dawno to wydawnictwo nie istnieje, już dawno to padło. Przecież pamiętam ostatnie numery. Aha, jako PDF. To chyba widziałem, to było takie jakieś robione przez fanów bardziej, tak? Taki fanzin. Bardziej. No, pamiętam nawet, mam gdzieś chyba ten numer Commodore and Amiga, gdzie były zdjęcia z moich zinów, do których robiłem grafikę, znaczy Mega Amos Mania, tak? Amos Magazine, to się nazywało bodajże. Zin dyskietkowy, po prostu wysyłany normalnie w kopertach, do ludzi dyskietka szła i ja robiłem tam grafikę już jako dzieciak. Ostatnio mi w ogóle moja mama przypomniała, że kiedyś nawet w telewizji wspomniano o mnie, że robiłem grafikę do tej pieprzonej Lasermanii. I że w telewizji było, i że ten... Fajnie wtedy, bo się tam babcia ucieszyła i w ogóle było sympatycznie. Właśnie. O! Tu ciekawostki. Etam pisze o tym, jak pisywał też do zina dyskowego Tabu. Czy ja pamiętam to Tabu? No proszę. Pamiętam też, że nawet jako dzieciak odnosiłem jakieś tam drobne sukcesy, bo jakiś japoński konkurs na obraz wygrałem, Ale wiecie co? W ogóle mnie to nie ucieszyło jakoś, że wygrałem ten konkurs, bo z tym się wiązało jakieś rozdawanie nagród na zakończenie roku, że musiałem jak pajac tam wyjść. Ale w sumie czemu ja się przejmowałem tym, że pajaca robię z siebie, jak robiłem pajaca i tak, bo biegaliśmy sobie, wybiegłem tak kawałek na środek, tak zakładając nogę na nogę, wtedy byłem nogi na głowę i na samych rękach biegałem, się śmialiśmy. Ale takie głupie uczucie z tą reklamówką, jakąś tam książkę i tak stoi i dziękuję, ja tam dyrektorka coś gada. Strasznie, i powiedziałem, już nigdy nie będę w żadnych konkursach brał udział, ale wiecie, co było z kolei fajne? Że ten obrazek, który wygrał, on potem wisiał gdzieś na jakiejś wystawie tam szkolnej i ktoś go ukradł. Ktoś go ukradł i to strasznie dumny byłem właśnie, że ktoś ukradł ten obraz. To było fajne. Nie ta nagroda, jakieś tam od nauczycieli gratulacje, tylko to, że ktoś ukradł. I się przecisnął gdzieś tam między tymi prętami, bo to było zasłonięte takim takie drzwi jakby z prętów, coś, no krata taka, o, taka krata. Ktoś tam się poprzeciskał i buchnął ten obraz i taka duma normalnie, fajnie. Siunia pyta, czy nieśmiały jako dziecko. Ciężko powiedzieć. Zależy, co rozumiemy przez nieśmiały. Pamiętam, że no, wielką nieśmiałość miałem z powodu jąkania się okropnego, nie? No to przeżywałem trochę, bo to było stresujące. Bo jak masz problem nawet, żeby kupić bubułki, no to tak trochę kiepsko się czujesz z tym. Ale raczej nieśmiały nie, bo w klasie byłem takim błaznem klasowym, trochę ciągle rozpierdalałem lekcje. Wnerwiałem nauczycieli, nawet chcieli przenieść do takiej specjalnej klasy dla trudnych dzieci z powodu tylko tego przeszkadzania, no bo wiecie, tak cały czas rozwalać audycję. Jaką audycję? Lekcję. A dzisiaj karma, widzicie, dzisiaj się jakiś słuchacz pojawi i rozwali audycję, na przykład jakiś anonimowy śmieszek czy coś. Taka karma. Ale jak najgorzej wspominam czasy szkolne, to jest więzienie dla człowieka. Przymus, siedzisz ubrany w strój więzienny, zwany mundurkiem i błazny klasowe często są nieśmiałe. Jakichś tam problemów z nieśmiałością raczej nie było chyba większych. Dzisiaj jestem nieśmiały, na przykład do kobiet trochę. Jak widzę kobietę, to się znowu jąkam. Nie, no w sumie nie, ale mógłbym. Tak w ogóle sobie dzisiaj przypominam, to wśród nauczycieli pedofil jeden potem się okazało. Jeden pedofil, drugi jakiś zagryziak, który wszystkim dawał pały i w ogóle nikt nie mógł u niego zdać, czyli jakiś frustrat. Trzeci ten jakiś smutny pan, i tak dalej, i tak dalej. I jednego nauczyciela pamiętam, że był taki wesoły, z misją, żartował, ciekawe lekcje, a tak to wszyscy tacy jacyś tacy frustraci, takie biedaki. Takie po prostu no, kiepszczaki takie same. A baby to w ogóle już jakieś takie oziębłe matrony, sadystki. Ale za czasów naszych rodziców to jeszcze gorzej ponoć było w ogóle, to wtedy to było przegięcie w ogóle w drugą stronę, bo taki był w ogóle rygor i terror i w polskich szkołach, że takiego, słuchajcie, to w Korei nie ma dzisiaj ani nie wiem jeszcze gdzie, że po prostu nauczyciel to był jakiś bóg i w ogóle bił cię po łapach, wrzeszczał na ciebie, ciągle jakieś miał ale, ciągle jakieś fochy, ciągle cię strofował, a ty nie mogłeś nawet pisnąć i trzeba było mówić pani profesor, panie profesorze i podnieść rękę. Straszne, nie? I to taki rygor już dla rygoru. Ale tu jest też ciekawe zjawisko, bo widać, że jak zrobi się z czegoś takiego standard, to to ludzie się z tym oswajają i po prostu dają tak, tak się gnębić i pomiatać sobą i tylko tak w skrytości nienawidzą tych nauczycieli, nie? I wymyślają jakieś śmieszne ksywki, że tam żyleta, bo taki ostry tam, ale idzie. Dzień dobry. Pani profesor, czy mogę zabrać głos? No, a pani profesor ci w tym momencie, ej, tak nic mądrego nie powiesz, ty debilu, ty siadaj. Ty. Jak tak można? Coś strasznego jest szkoła. I jak widać, szkoła, chyba ta powszechna edukacja jakoś, nie wiem, czy coś daje, bo jest dookoła masa różnych prymitywów, głupoli, ciemniaków, zagryziaków i idiotów wręcz. Jak się ludzi zapyta z takiej wiedzy ogólnej, to często w ogóle myślą, że słońce się kręci dookoła Ziemi, naprawdę. Spotkałem takie osoby, które się tak pierdolnęły i myślały, Nieśmiałość mija z doświadczeniem. Ale tam pisze, że szkoła to syf. No, z drugiej strony w sumie ja sam mam, przełapuję się cały czas na potężnych brakach w wiedzy. W ogóle jak słucham tutaj nadających w radio, to często w ogóle niby takie proste rzeczy mówią, a ja nie wiedziałem, bo się nie uczyłem właśnie. No i w przypadku jeszcze kogoś, kto zajmuje się grafiką, no to może to przejść, tak? No bo siedzę sobie tu, maluję i pracodawcę nawet nie za bardzo interesuje, czy ja mam jakąś większą wiedzę, czy nie. Grunt, żeby robił ładne obrazki, no to taka specyfika trochę zawodu, że nie jest to aż takie ważne, wykształcenie. No ale dla innych może jednak być to ważne, nie? Nie wiem. No i to gimnastykowanie swojej głowy przede wszystkim przez lata na pewno coś daje. Tyle, że jest, nie wiem, można by się zastanowić, ile jest plusów, a ile minusów tego wszystkiego. Na pewno człowiek się oducza jakiegoś indywidualizmu, tylko ten kolektywizm, nie? I na pewno też kupa czasu to jest na tą edukację. Ile to łącznie jest? 8 lat po podstawówki, no teraz inaczej jest jakoś, tak? Jest chyba 6 czy 7 lat podstawówki, potem gimnazjum, potem średnia, potem na studia i tak się pół życia siedzisz w tej ławce przy tych jarzeniówkach i słuchasz czegoś, co cię w ogóle na przykład nie interesuje. I co w przypadku takim, że będziesz potrzebował tej wiedzy, to przecież można sobie wygooglać, można znaleźć w internecie na potrzeby chwili, nie? Informacje. Po co mam zapychać swoją głowę tym? A edukacja indywidualna na przykład, taka całkowicie, jak jest, no to można swoje dziecko zapisać na jakieś kółko plastyczne, na jakieś kursy. Przecież na szkołę też idzie kasa, podręczniki, tornistry, ubrania, jakieś składki, a to można te pieniądze przeznaczyć na jakieś fajne kursy. I co? Niektórzy mówią, że dzieciak nie znajdzie sobie kumpli, tak? Że będzie to, jak nie znajdzie, a jak się zapisze na karate, to co? To będzie miał zajebistych kumpli, bo będą mieli wspólną pasję, wspólne wyjazdy, a dzieciak uniknie dręczenia też. Dzieci są często okrutne, nie? I zawsze w każdej klasie musi być jakaś ofiara, którą się dręczy, albo kilka, nie? I nie wiem, może się też wasz dzieciak nie nauczy jarać szlugów na przykład. Ja się w szkole w sumie nauczyłem, ja chyba jakoś tak. I pić, i chlać, i kombinować, i cwaniakować. I przede wszystkim chyba tylko tego, jak się prześlizgiwać przez, nie ucząc się jak zdać, tak? Jak kombinować, udawać, że się coś wie. I tak przez całe lata. Tak więc nie cenię sobie edukacji. I nawet nie wiem, czy bym się nie zachował brzydko i nie napluł pod nogi, jakbym spotkał jakiegoś nauczyciela. Tak samo jak gestapowiec jakiś, co w obozie koncentracyjnym. O, ja tu tylko pracuję, nie? No, ja tu tylko jestem nauczycielem. Nawet nie. Jeszcze ci każe być wdzięczna ta nauczycielka czy nauczyciel, że tyle ci czasu poświęcili. A prosił cię ktoś, ty stara lapucero, ty... No... Nikt nie prosił, nic nie podpisywałem, na nic się nie zgadzałem, a musiałem. I jeszcze dziękować, tak? A co, a za darmo tam się pracowało, tak? To za co dziękować? I te zwyczaje, że jeszcze prezenciki się przynosi. Tu książeczka dla pani profesor, kwiatki, czekoladki, to przynoszenie kawy. Jak jakieś, nie wiem, to jak za PRL-u jakieś przynoszenie kawy było, pamiętam, jakiś czekolada. Dajcie spokój. Tak więc ja bym oszczędził jednak tej edukacji. Zresztą, gdyby ludzie by,

młodo, w wieku 40 lat, to on połowę życia przeznaczył na naukę, a jeszcze część na spanie i tak w rezultacie niewiele zostaje, nie? Jej praca, jak się jeszcze pracę odliczy, to w ogóle nic nie zostaje. Tylko pracował, kuł i spał. I żeby do czegoś dojść przez ostatnie, co, 10 lat, jak mu się uda dożyć do 50 na przykład, nie? A nie tylko do 40. No, a się nie udało na przykład. I zmarnował wszystko, po śmierci nie ma nic, a on zmarnotrawił swoje życie na powiększanie swojej mózgownicy. Tak jakby nie można... Państwo nam wmówiło, że my sami to nic nie zrobimy. Jesteśmy za głupi, za tępi. Człowiek nie jest tak rozwinięty i odpowiedzialny, żeby sobie samemu kupić książkę o malarstwie na przykład, o perspektywie, o kolorystyce, o kompozycji, o typografii. Kurczę, więcej się nauczyłem z dwóch kupionych książek o malowaniu, o rysowaniu i o projektowaniu też z paru innych, niż się nauczyłem przez te kilka lat w szkole artystycznej, gdzie... uczono to, co już wiem, o Photoshopie, tak? A teraz zmień na negatyw. Tu. Invert, brawo, piątka, świetny, nie? A ja w tym czasie sobie czytam, jak rysować tam siatki, jak robić skład, nie? A tu uczą, prawda, jak kolorki zmienić. I nie wiem, wiedziałem 10 razy więcej o grafice komputerowej niż nauczyciel. Typografia. Po co mi wykreślać do Jana Pawła, chuja pan, do, nie, no przepraszam, ja już się denerwuję, bo przypominam sobie, jak rysowałem tym cyrklem i linijką, kazali mi te litery wykreślać. Po co ja mam antykwę wykreślać cyrklem, jak mam 100 różnych krojów antykwy na komputerze? To jeszcze na liczydle muszę umieć... liczyć, bo kalkulator to od szatana, czy co, nie rozumiem. Po co mam się uczyć, po co mam rysować przez pierwsze 2 lata martwą naturę, jak to jest nudne i to nic nie wnosi. Dla mnie martwa natura to już nie jest sztuka, to jest jakiś przeżytek, jakiś archaizm. Po co to malować, co to wnosi, co to przekazuje, co w tym jest zawarte? Co to zmienia? Czy to jest sztuka, czy to jest tylko kunszt pięknego od światłocienia i... Ach, stracony czas. Nie wiem, nie polecam. Jak ktoś się zajmuje, chce się zajmować grafiką, to niech sobie lepiej kupi książkę o projektowaniu leveli, o kodowaniu, o obsłudze silnika graficznego, który sobie wybierze do gier i niech w tym się szkoli. Jak chce rysować komiksy, to niech po prostu rysuje. Przez praktykę się nauczysz dużo więcej niż w szkole, niż na ASP nawet. A tak wszyscy, och, ach, ASP, przenosili się z tego mojego prywatnego plastyka do ASP i wiecie co? Kumple, jak się tam dostali, to płakali ze szczęścia, rzucali się w ramiona sobie po prostu i łzy im ciekły. Po raz pierwszy widziałem, tak im zależało i zdali do tego plastyka, do tego państwowego, cudownego plastyka i wiecie, co potem robiłem? Kiedyś tam przyjechałem, to wiecie, co robili? Wycinali z metalu krzyże. Jakaś metaloplastyka i tam, czy coś, nie wiem, jak to się nazywa. I wycinali te krzyże i pilniczkiem tam potem je szlifowali i takie mieli zajęcia. No, coś cudownego, nie? To, nie wiem, to... I też się rozczarowali. Jeden kumpel myślał, że nauczy się rysować komiksy. Bardzo zdolny kolega Piotrek i poszedł do tego ASP, bo liczył, że się tam więcej w tym temacie nauczy niż w tej prywatnej szkole, w której nie było nic właśnie dla tych, którzy by chcieli robić komiks, czy być grafikami komputerowymi, czy robić gry, grafikę do gier. Za to było lepienie z plasteliny i robienie z żołędzi jakichś ludków. A co wnosi grafika i projektowanie gier? No, drogi Umo, no coś chyba wnosi. Są niektóre świetne gry, które... no,
już nie tylko dają nam przyjemność, ale też i nas rozwijają, młodych ludzi, którzy mają jakąś tam interakcję, muszą podejmować wybory lepsze od to bardziej rozwijające.

niż oglądanie dobrych jakichś filmów, a może nawet i czytanie książek, granie w gry. To taki mit, nie? Że granie w gry to dla głupków. Grafik to kopiarz świata. No właśnie nie chodzi o to, żeby zrobić kopię, a no nie drogi, bo od robienia kopii to jest aparat fotograficzny. Od robienia kopii jest kserokopiarka, skaner, a grafik musi coś wnieść, jakąś koncepcję, jakiś pomysł, posłużyć się jakoś tym obrazem, żeby wpłynąć na widza, musi stworzyć czasem klimat i musi przerysować tą rzeczywistość, oddawać jej, tylko ją przefiltrować przez swoją głowę. No i potem mamy takiego Van Gogha, który tworzy niesamowite różne wizje, niby odzwierciedla rzeczywistość, ale robi to w taki sposób, że zachwycamy się tym światłem, tym tą fakturą tego obrazu, te mazaje takie charakterystyczne. No i to jest fajne. Grafik też często musi koncepcyjnie zaprojektować jakiś statek kosmiczny czy skafander jakiś dla bohatera. No i tu już trzeba się wykazać troszeczkę jakąś wiedzą taką pseudoinżynieryjną, tak? Taką konstruktorską, że to nie może być takie całkiem z dupy, tylko no tacy poważni różni art dyrektorzy, no lub jakieś tam osoby, które będą nadzorować pracę grafika koncepcyjnego, który właśnie statek kosmiczny zaprojektował, no to taki przyjdzie i zapyta się, a co to tu jest po boku tego statku? I jak projektant powie, że a nie wiem, to znaczy, że jest taki sobie, bo powinien jednak jakoś to uzasadnić, na przykład to są silniki fotonowe, no, a tu są turbolasery, czy coś, nie? I wtedy to ma sens. I tak to wygląda. No, myślę, że opowiadanie ludziom historii różnych za pomocą gier to jest fajna sprawa i to jest przyszłość, bo przemysł growy fajnie się rozwija cały czas, nie ma jakichś kryzysów czy coś. Mówi się, że prześcignął już przemysł growy, przemysł filmowy. No, jestem w stanie w to uwierzyć, jak się zbierze do kupy to wszystko, co wychodzi na konsole przeróżne, na pecety, ilość tych produkcji i też jakość ich, która jest całkiem, no, często zajebista, naprawdę. Widać, że ktoś w to włożył kupę roboty, pieniędzy i serca i po prostu, no, gra robi świetne wrażenie. No, to jest... No, to jest duży rynek, duże pieniądze. Myślę, że to jest fajna praca też, bo tak z własnego doświadczenia, jak sobie tu hobbystycznie staram się coś stworzyć to i testuję różne rzeczy, tam to straszną to daje satysfakcję. To, że można stworzyć jakiś świat, to, że można... No trochę tak jak Bóg się czujemy przez chwilkę, nie? Taki mały bożek, który tworzy ten świat dla innych. Inni potem wchodzą w ten świat i mogą się w niego tam zanurzyć, odczytać różne rzeczy, które chcemy przekazać. To jest świetna sprawa i to dzisiaj naprawdę można samemu zrobić nawet grę. Jakby ktoś był zainteresowany takim tematem, jak samemu zrobić grę, nie dysponując jakimiś wielkimi umiejętnościami, to możemy pociągnąć kiedyś ten temat i wskazać narzędzia, jakie teraz są. No fantastyczne są. No, nigdy nie było lepszej chyba lepszej sytuacji, lepszego czasu dla tych, którzy chcieliby robić gry właśnie. Kiedyś to było cholernie trudne, bo trzeba było umieć programować. Musiał być przynajmniej jeden programista i jeden grafik, a wtedy właśnie przy takim teamie, że jest jeden grafik, jeden programista, to się grę robi często bardzo długo, nie? Dzisiaj są gotowe silniki, w których możemy na dobrą sprawę drag and dropować, przeciągać sobie różne fragmenty kodu. Mamy różne frameworki z gotowymi tam klasami, funkcjami, akcjami, różnie to się nazywa, że też sobie tak w sumie składamy trochę z klocków. Mamy silniki typu Unity 3D, które no, jest naprawdę świetne,
lub Unreal. No, jestem akurat fanem Unity ze względu może na ilość różnych dodatków, gotowych silników, takich podsilników, wtyczek, które często są samodzielnymi dodatkami, dzięki którym można zrobić na przykład przygodówkę, tak? Macie wszystko już do przygodówki. Albo kupujecie sobie gotowy silnik a la Hotline Miami, czyli strzelanka taka z góry widziana, gdzie myszką sterujemy, w którą stronę strzelać, a strzałkami kierujemy ludkiem. Albo gotowy silnik do pinballa, czyli metalowa kulka i te i łapki, nie? Flipper. Albo jeszcze coś innego. Wszystko gotowe modele można kupić, ale nie polecałbym tym, którzy dopiero co zaczynają rzucać się tak na głęboką wodę i robić w 3D. To jest trochę więcej jednak roboty z teksturami, z modelami. Można zrobić prostą grafikę 2D i nawet pójść w kierunku takim, żeby to stylistycznie było takie mocno retro. Na przykład jak gry Sierra Online, nie? Czyli takie pikselowe, mocno ludki. I wtedy można naprawdę paroma maźnięciami zrobić. Zresztą takie gry powstają, no oczywiście gry indie, indyki popularne, które często mają właśnie taką retro grafikę, mocno rozpikselowaną, ale wzbogaconą o efekty świetlne, o jakąś tam perspektywę, no i różne takie współczesne udogodnienia. No wiecie, dzisiaj to wszystko lepiej działa, lepiej wygląda i płynniej, no bo można taką grę przecież uruchomić w 60 klatkach na sekundę, jak odblokujemy taką akurat częstotliwość odświeżania, znaczy taką ilość klatek na sekundę, przepraszam. I, no, i to jest bardziej płynne, a dodatkowo no, kiedyś było tak, że ruch piksela to było o jeden piksel zawsze, tak? Zaokrąglony jeden piksel, a dzisiaj można robić taki ruch, który no, za pomocą tam różnych operacji sprawia, że to nie jest takie przemieszczanie się o jeden piksel, tylko to się, jakby to powiedzieć, no można o pół piksela na dobrą sprawę, tak, przesunąć, można przeskalowywać ten obraz na mniejszy lub większy, co no, co rozmywa te krawędzie trochę, no wiecie o co chodzi, po prostu wszystko można zrobić trochę lepiej i no, i z racji tego też, że więcej RAMu, więcej wszystkiego, nie jesteśmy już tak ograniczeni, no, często te starsze gry były ograniczone ilością RAMu też, prawda, i wielkość świata była mniejsza, mniej opcji, mniej różnych bajerów, no bo trzeba było się zmieścić. Dlaczego audycja nie leci na YouTubie, pisze Siunia. No właśnie, to ciekawe, że nie leci, bo powinna lecieć. Tam jest jeszcze coś do poprawienia. Potrzeba chyba musi tam jeszcze coś poprawić, bo jakoś tak dziwnie się to uruchamia. Nie wiem, czy u was też, że jak na przykład wejdę w połowie audycji, to muszę słuchać na tym YouTubie od początku. Tak ostatnio jakoś mam dziwnie. Nie wiem, czy to tak działało cały czas, czy dopiero teraz tak się jakoś zrobiło, może to tylko u mnie. Potrzebę słychać. No tak, czyli ty masz po prostu cofnięte, bo potrzeba dzwonił wcześniej, więc pewnie masz gdzieś tam przy początku audycji dopiero co, tak. Czyli to jednak coś tu nie działa, no powinno się uruchomić w momencie, w którym jesteśmy, tak, w aktualnym miejscu, w aktualny, no w tej chwili, no słychać, powinno być słychać mnie po prostu, a nie potrzebę, do tego to się sprowadza. Potrzeba tak specjalnie zrobił, żeby to jego było słychać. No tak, tak, no właśnie, audycja jest cofnięta mocno w tył i no, gdyby chociaż można było przewinąć do przodu, a właśnie nie można z tego, co próbowałem. Więc coś tu tak nie do końca to jeszcze działa tak, jak powinno chyba. No ale wiecie, potrzeba to jakoś tam zrobił, tam coś właśnie z palucha, jakieś skrypty, coś, no to jest skomplikowane trochę, to nie jest tak, że on tylko tam gdzieś wkleił linka i coś, nie? Tylko to jest cały jakieś tam skrypty, że to się łączy, że tam sprawdza coś, żeby jest połączenie, potem tam retransmituje, przenosi, kopiuje i tam coś, skomplikowane rzeczy takie.
więc pewnie jeszcze trzeba będzie. Ktoś pisał, że brakuje opcji, żeby słuchać tam ze zdwojoną szybkością. To też potrzeba kiedyś. Powiedział, że denerwuje go mój głos i musi słuchać razy dwa i wtedy jest to strawne. To co, to słucha mnie jako takiego smerfa cały czas. Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o kosmosie. To dziękuję bardzo za takie słuchanie. A mnie z kolei denerwuje głos potrzeby i muszę go w zwolnionym tempie słuchać. I słucham i włączam sobie potrzebę, zwalniam i słucham sobie. Witam was serdecznie. No i wtedy mnie nie denerwuje. Patrzę, co tu jeszcze piszecie. A już chyba wszyscy poszli spać. Ktoś jeszcze słucha? O, słuchają ludzie. No właśnie, wy nie idziecie spać, bo u was może jest inna pora. Chociaż widzę, że większość osób z Polski słucha. Co wy, nie pracujecie? Nie roby? Wszyscy 500 plus biorą? I radia se słuchają po nocy? No dobra, może nie powinienem tutaj ten, bo sam w sumie tak pracuję właśnie. No... Dobra, chyba się wypstrykałem z tematów. Więc powoli zmykam. Dobra, chyba się zaliczam do tych, którzy nie wiedzą, kiedy powiedzieć stop. A zawsze powtarzam, że właśnie człowiek powinien wiedzieć, kiedy powiedzieć stop, bo nie można tak po prostu gadać i gadać bez przerwy, że się dziób nie zamyka, no bo to prawda nie na tym polega. Trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, kiedy powiedzieć dość i zakończyć audycję, po prostu zakończyć nadawanie, a nie tak przeciągać w nieskończoność i jeszcze takie głupoty pieprzyć, powtarzać się i pajacować po prostu i ciągle tylko gadamy i gadamy, dziób na...

Cześć, witajcie wieczorową porą. Krawiec się kłania oczywiście, czyli prowadzący audycję Czasy Ostateczne, audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych. To już powtarzam jak mantrę, czuję się jak jakiś ator, który ciągle tak samo się wita i zawsze ma ten sam wstępik, taki swój charakterystyczny. Przypominam, że możecie dawać łapkę w górę, a nie, to już to nie ta audycja, sorry. Tak, możecie i możecie też dzwonić, bo audycja jest na żywo, jest interaktywna. Z tej racji, że jest na żywo, to oczywiście wszystko się może zdarzyć, a z racji dzisiejszego tematu, no to już w ogóle ja się dziwię, że mi się komputer w dziwnych okolicznościach nie spalił nagle, też tak mogło być, albo że nie miałem wizyty jakiejś dziwnej, że ja jeszcze żyję w ogóle. No tak, dzisiaj będzie o Jeffreyu Epsteinie lub Epsteinie, jak to niektórzy mówią. Różnie się czyta jego nazwisko. Właściwie to powinienem sprawdzić, jak to się czyta, wpisując gdzieś tam... jak to się po żydowsku czyta? Epstein? Na anglojęzycznych filmikach słyszałem, że czytają po prostu Epstein. Epstein. Opowiem wam o tym jegomościu. O nim już być może trochę słyszeliście, bo to jest osoba, że tak powiem, ostatnio bardzo popularna, mimo że już świętej pamięci, no, raczej może nie świętej. Dużo się o nim mówi, co ciekawe, nawet w mediach mainstreamowych. To przy tego typu sprawach, gdzie mamy do czynienia ze spiskami na szczycie władzy, gdzie znajomi, no może właśnie dlatego, że wśród kolegów, przyjaciół, krewnych królika, że tak powiem, pana Epsteina, są takie osoby jak obecny prezydent USA, były prezydent, różni aktorzy znani, nawet twórca słynnego serialu, kultowego serialu The Simpsons, Woody Allen, no różni.

przeróżni, przeróżni. Opowiem wam trochę o życiorysie Epsteina, o naświetle całą aferę z nim związaną. No, jest to jedna z większych afer ostatnich lat, która nawet zawędrowała na dwór brytyjski, bo wśród przyjaciół znalazł się też i książę. A czemu ja nie jestem zalogowany? Kurczę. Myślałem, że się zalogowałem. Nocne radio. Teraz nie słuchajcie, co... jakie hasło wpisuję. Tu są dobrzy specjaliści. Na pewno po samym dźwięku klawiszy potraficie odgadnąć, jakie mam hasło. No. Cześć wszystkim. Witam zarówno tych, którzy są na naszym czacie radiowym, jak i YouTube'owiczów, YouTuberów, widzów. No, bo przypominam, że możecie audycji słuchać w radio naszym na stronie nocneradio.pl, jak i na YouTubie. Mieliśmy ostatnio awarię. Przepraszam, zniknęły ostatnio wrzucone audycje. Więc muszę je wrzucić jeszcze raz. Obiecuję zrobić to w ten weekend i no, pojawi się chyba z kilkanaście audycji nagle. Tak to jest. Zaniedbałem sprawę, potem ta awaria, no i się nazbierało. Ale większość rzeczy, które nadajemy, tych, których nie znajdziecie na stronie, to znajdziecie na kanale YouTube, to więc musicie chwilkę jeszcze wytrzymać. No, na czacie YouTube'owym Juicy Juice, witam serdecznie, jako pierwszy był tutaj I'm Me, też Jarosław oraz Darecki. Na naszym czacie radiowym jest Orzech, jest Umo, Buglegolas, Klapecjusz. No, zbieramy się, Miko Piko, Etam też, no, niepowtarzalny orgazm. Witam was wszystkich serdecznie i no, przypominam, że dzisiejsza audycja, właściwie no pierwszy raz to mówię, że dzisiejsza audycja jest raczej dla słuchaczy, widzów o mocnych nerwach, bo będziemy dotykać, może nie powinienem tego słowa używać w związku z tematem pedofilii, tematu pedofilii, więc nie będziemy dotykać, będziemy no... Ten temat się pojawi, może tak powiem. Porfiri też jest. Pozdrówka. No więc jak ktoś ma słabe nerwy... O, i Krystyna, no kobieto, nie wiem, czy dzisiejszy temat cię nie wystraszy. Ale nie będę tutaj tak dyskryminował kobiet, że kobiety, to wiecie, tak czasami się mówi, o, tu delikatne, to kwiatkiem nawet nie wolno, zaraz się wystraszy, rozpłacze. A może to jest twarda dziewczyna na przykład i się nie wystraszy, no, a ja tu będę wariata strugał. No, tutaj mi wkleja... niepowtarzalny orgazm, jakieś rzeczy z TV PiS. Tak, słyszałem, ostatnio zaprosili gości do audycji, w której rozmawiano o tym, jak oceniamy program Dobra Zmiana. No i zaproszono czterech gości i czterech z PiS-u. I to jeszcze kandydujących w wyborach do Sejmu. To nawet za PRL-u nie było czegoś takiego. W ogóle słuchajcie, tak jeszcze szybciutko powiem, jeszcze tu się zbieramy. No, Krysia pisze, że nie jest strachliwa. No ale wiesz, to nawet nie chodzi o strach, tylko o pewne takie obrzydzenie, bo to dotyczy tych najmniejszych z nas, tych, o których Jezus mówił, że co zrobicie im, to tak jakbyście mi zrobili. Nie wiem, jak to rozumieć w przypadku akurat pedofilii. To straszne coś takiego Jezusowi zrobić. Przepraszam bardzo, trochę zaczynam oczywiście śmieszkować. Nawet przy takim temacie, to chyba mój taki trademark, że nawet przy najpoważniejszych tematach sobie głupio żartuję, a może właśnie nie powinienem. No, ale tak jeszcze parę słów o tym
wpisie. Dosłownie dwie minutki. No. W konkurencyjnych audycjach macie 2 godziny newsów, to u mnie może być 10 minut, prawda? No bo mnie to bulwersuje, że PiS już deklaruje, że zwiększa płacę minimalną i to bardzo drastycznie. No, myślicie, że oni nie wiedzą, czym jest inflacja? Ja myślę, że wiedzą doskonale. I nawet znają pewne statystyki, które mówią, że na przykład w Kanadzie, gdzie koszt pracownika wzrósł o 6%, u nas to będzie więcej, bo zwiększają ZUS, podatki, płacę minimalną, wszystko. Żeby tylko udupić tego przedsiębiorcę, no to tam 6% wzrost kosztu zatrudnienia pracownika, a zatrudnienie spada o 10%, czyli co 10. pracownik traci pracę nagle przez takie ingerencje komuchów, nie? No komuchy tak mają niestety, że czego się nie dotkną, to prawda. Tak więc no, duże hipermarkety już teraz, no, w ogóle wszyscy mają już teraz problem, drożyzna, koszt pracownika bardzo wysoki. Jakoś tak nam się pofartowało, że ci Ukraińcy tutaj podratowali trochę, nie? Hipermarkety pozatrudniały Ukraińców, tania siła robocza z Ukrainy, prawda? Ale już jest odczuwalny pewien kryzys, a co będzie, jak nadejdzie już poważny kryzys, mega kryzys i skumulują się ze sobą skutki podniesienia płacy minimalnej, większego ZUS-u, podwyżka opłat za media, czynsze do tego, podatki, inflacja przede wszystkim, a Ukraińcy na przykład sobie masowo wyjadą, bo no ich przyciągnie jakiś inny kraj lepszymi warunkami, no to będziemy naprawdę w głębokiej dupie u Murzyna, że tak rasistowsko troszkę powiem. No i prawda, jeszcze się przy okazji rozleci akurat budżet przez to rozdawnictwo. I nagle rząd oświadczy, że jesteśmy na skraju bankructwa. Niestety, ale to wina Tuska i ośmiorniczki były i w ogóle zaczną tam się nas zagdakiwać. Zaczną nas zagdakiwać ci, którzy jeszcze wczoraj macali kury, a dzisiaj zajmują się finansami na przykład. No, film Patryka Wegi widziałem, nie podoba mi się. Faktycznie nakręcony niedbale. No porównajcie to do takiego House of Cards, który jest o podobnych trochę sprawach. Nie wiem, to jest takie jakby nakręcone na kolanie. Vega robi 5 filmów na rok, on to robi jak seriale po prostu, jak jakiś serial na TVN-ie. Jakiś M jak Miłość, czy S jak Sraczka, on to tak kręci trochę. Wszystko na szybciora, u niego podobno się kręci w ogóle na szybciora. No zbiór takich memów, skeczy. Ktoś to nazwał wypasionym kabaretem, deluxe po prostu, że taki jakby kabaret moralnego niepokoju, deluxe, nie? Ktoś zrobił, albo jakieś ucho prezesa, deluxe. Chociaż nie wiem, czy ucho prezesa nie było miejscami lepiej jakoś zrobione, nakręcone. Nie wiem, praca kamery, światło, widać, że to wszystko jest takie jakieś niedbałe, takie jakieś obskurne, słabe. No i humor taki, no wiecie, no jak to u Wegi, nie? I powtórzę to, co już wcześniej mówiłem, że to w zasadzie to pokazanie tych typów jako taką śmieszną bandę takich po prostu chamów, to wcale im tak źle nie robi. No. Elektorat może być nawet zadowolony, no. Poczuje się swojsko. No. Śluzówkę mam zajechaną, pisze Equilibrium. Słuchaj, to wstaw sobie ten, wstaw sobie platynówki jak David Bowie. Będziesz mógł wciągać wtedy bez opamiętania i się nie zajadą śluzówki. Żartuję oczywiście. Ja wiem, że to jest rytuał pewien, że to nie powinienem sobie żartować z takich rzeczy, a ja tu o śluzówkach Davida Bowie. No. A to jest przecież rytuał pewien, to na to lusterko, to ten donos, to wszystko. To. Przepraszam bardzo. Głupoty gadam, no. Także myślę, że doprowadzą w końcu kraj do katastrofy te pisiory i trzymajcie się mocno i trzymajcie się swoich portfeli mocno. Przygotujcie się już na to, co nastąpi, co jest nieuniknione, bo jak może być inaczej po prostu z tymi rządami.
No i a oczywiście nie będzie żadnych winnych, tamci, prawda, ośmiorniczki, a dla nas jest ważna Polska i to my dla Polski chcieli i to wszystko może nie wyszło tak, jak planowaliśmy, ale to panie redaktorze nas tu zakrzykują i wielkie tutaj rwetes, a myśmy właśnie to wszystko tak zrobili, a żeśmy może nie wszystko zrobili, no i będą tam gadać pierdoły. A my będziemy może znowu może stare czasy wrócą, że pamiętacie jak cud na przykład komunistycznej motoryzacji, słynny Maluch. W ogóle przypominam, dzisiaj jest piątek 13, a ja jeszcze taki pechowy temat, to w ogóle wszystko się chyba zawali, radio zniknie. Equilibrium pisze, że to nie od prochów ma śluzówkę zajechaną, a to przepraszam bardzo. No, to wrócimy do takich czasów. Mniej więcej w tym samym czasie pracownik Forda za 2-3 swoje pensje kupował sobie samochodzik, całkiem niezły, przyzwoity, którym sobie mógł pojechać na drugi koniec świata. A myśmy czekali, odkładali wiele lat na cud komunistycznej motoryzacji, na coś, co niektórzy nazywali kaszlakiem, inni maluchem na przykład. No i to był taki wytwór samochodopodobny. Tak chcę was tu uświadomić, na co się przygotujcie. To był taki właściwie skuter z karoserią samochodu. No, takie dziecko na motorynce mogło was prześcignąć nawet. A i co fajne w tym samochodzie, w tym samochodopodobnym tworze, było to, że wy stanowiliście część strefy zgniotu też. W razie czego Umo pisze, że krawiec się kontestacji za dużo nasłuchał. No a no to Umo, to życzę ci, żebyś się dorobił takiego samochodzika właśnie pięknego i żebyś chodził w Sofixach i jadł sobie czekoladę, czekoladopodobną z wiórami i z kakao jakimś i wstrętne lody Bambino. No to wtedy możesz mówić, o, to kontestacja. No akurat... No, przepraszam, że nie jestem fanem komunistycznych różnych wytworów. Czy trapeza, zwanego Poltkiem też, albo polonezem, trapezem. No, gdyby ten samochód był trochę lepszy, to może mój ojciec by żył na przykład, nie? Gdyby było tam, gdyby były takie kapitalistyczne wynalazki jak poduszka powietrzna, na przykład, to by żył pewnie. 90 dało się jechać, pisze Anna Osik. No, nie wiem. Tak? Chyba z górki. Ale dobrze się pchało, dobrze się pchało. No i tak myślę sobie, że całkiem sporo osób po wypadkach w takim kaszlaku to mieli obcięte nogi potem, amputowane. To przekonujcie ich, że to nie był taki zły samochodzik. No, ale to nie jest tak, że jak sobie przez parę lat uzbieraliście, że tam Amerykanin w wolnym kraju, wolnorynkowym sobie za 2-3 pensje kupił Forda, a wyście tam parę lat uzbierali w końcu na tego kaszlaka, to, że sobie go tak po prostu kupicie. Nie! Musicie się jeszcze zasłużyć dla władzy. To jest towar reglamentowany. To musicie dostać talon. Na przykład w pracy, za zasługi, za bycie przodownikiem, coś takiego. To talon musicie dostać jeszcze. No i przygotujcie się na takie czasy, że będziecie sobie chodzili w szarych ortalionach, na przykład w jakichś Sofixach, no i a wasze dzieci będą się bawiły banknotami, sobie po nich rysowały kredkami, bo to nie będzie nic warte za bardzo. Jakieś złoto, coś, to jeszcze, nie? Albo to handel wymienny, za którym niektórzy tak tęsknią, chcieliby mieć handel wymienny. To może to wróci właśnie. Dostaniecie za rolkę sraj taśmy, kawałek słoniny. To będą wspaniałe czasy i... No, słuchajcie, nie bójmy się tego powiedzieć wprost. Elektoratem PiSu są ludzie, takim żelaznym elektoratem, są ludzie biedni, niezbyt rozgarnięci, niezbyt zaradni, tacy, którymi łatwo manipulować. I tacy, którzy absolutnie się nie znają na ekonomii. Jak im powiecie o inflacji coś, to oni zrobią wielkie gały i wybałuszą gały i gębę rozdziawią.
Więc dla nich podniesienie płacy minimalnej to jest atrakcyjna rzecz. Ale ja się dziwię, bo się dowiedziałem, że aż 27% z elektoratu PiS-u to są ludzie zarabiający powyżej 12 tysięcy złotych. I to mi trudno uwierzyć, aż to jest, o co tu chodzi? Syndrom sztokholmski, czy co? Po prostu może jacyś dobrze poupychani pracownicy spółek państwowych, a nie wiem, o co chodzi. No bo nie rozumiem, jak ktoś, kto jest zaradny, wykształcony, zarabia dużo, może chcieć takiego czegoś jak PiS. I jeszcze chce oddawać około 2000 więcej teraz w skali roku, niż teraz to niedługo będzie 2000 więcej oddawał. Tak o, na pstryk. Bo trzeba dać żulom, różnym tam, tym, co nic nie potrafią, ale mają siłę w lędźwiach na przykład, nie? No to i trzeba sobie kupować głosy za nasze pieniądze. No to rozumiecie coś z tego? No i taki rząd, który dąży do inflacji, to ostatecznie zubaża nas wszystkich i to w bardzo dużym stopniu. I robi to z premedytacją, to jest skok na kasę, okradanie nas, żeby się utrzymać na stołkach. No i rząd, który jeszcze w dodatku w ogóle nie stawia na takie rzeczy jak innowacyjność. Jesteśmy na 39. miejscu, jeśli chodzi o innowacyjność. W dupie mają jakieś coś takiego jak wolności obywatelskie, jakieś gospodarka wolnorynkowa. Dewastują tylko nasze kieszenie i rozdają, przekupują i doprowadzają powoli kraj do ruiny. To czemu ci bogaci chcą takiej partii? Ja nie wiem. No bo co, bo tamci jeszcze gorsi? No nie wiem. Także nie wiem, może się Polacy stali debilami po prostu. Takie jest tylko wytłumaczenie. A no nie, jest jeszcze sporo takich ludzi, dla których na przykład telesraka to jest jedyne źródło informacji. Czerpią o tym z niej wiedzę o świecie na przykład. No to by tłumaczyło, bo przypominam, za PRL-u, za tego obskurnego, głupiego wydawałoby się PRL-u, w telewizji były programy takie, w których na przykład się mówiło o tym, jak manipulują media, o mechanizmach manipulacji mediów. Czujecie? O takich sprawach. Program się bodajże nazywał Boomerang, czy jakoś tak. Podawano konkretne przykłady, jak media nas robią w konia i jak nas po prostu mamią jakimiś populizmami i tak dalej. Gdzie silnik razem z Krawculku, zobacz sobie, jak wyglądały crash testy starych samochodów z USA. Gdzie silnik razem z ramą wchodził aż po tylne siedzenie. No, w maluchu to nic z siebie nie dostawało. Nie wiem, no jakoś mi się wydaje bezpieczniejszy Ford niż maluch. Może głupi jestem. Nawet nie śmiem tego porównywać za bardzo. No, ale o czym to ja mówiłem? No, były programy o kulturze, Pegas. Były programy, był teatr telewizji i inne takie rzeczy. Dzisiaj nie zostało z tego nic. Została w zasadzie propaganda tylko. Właśnie takie programy, gdzie zapraszają czterech posłów PiS i każą im mówić, czy dobra zmiana jest dobra, czy zła. Ale zostawmy już te PiSy, to gówno, mnie to tak denerwuje, powiem wam. Boomerang to już trzecia RP, pisze Gacol, a to przepraszam. No ale to można powiedzieć, nie Hadesie, dzisiaj nie będę już narzekał w ogóle, już się nanarzekałem, już 20 minut się nanarzekałem, mi wystarczy na cały tydzień. I szurów też dzisiaj raczej właśnie nie będzie, bo dzisiaj jest temat Jeffrey Epstein i przyjaciele. I to wydawałoby się, że mało ciekawy temat. No pedofil po prostu, tak? Zabił się w celi, ma różnych znajomych na wysokich stanowiskach. Nic szczególnie jakoś wielce ciekawego, może dla niektórych, ale jak prześledzimy jego życiorys, jak zobaczymy, jak prześwietlimy też tych jego znajomków różnych, to jest taki jakby klucz do, być może będzie to taki klucz do rozwikłania, do zdobycia odpowiedzi na to pytanie, które nas chyba wszystkich jakoś dręczy.
na które chcielibyśmy poznać odpowiedź, kto rządzi tym światem faktycznie, jakie są grupy wpływów, kto tutaj rozdaje karty, jakie gry różne się toczą tutaj za kurtyną, do której nie mamy dostępu, to nas chyba wszystkich jakoś interesuje, nie? Więc masz cały kanał TVP Kultura, ale nie masz TV, pisze Hades. No może. Może. A to pewnie nikt tego nie ogląda, nie? A ja może bym oglądał z przyjemnością nawet, jeśli tam byłyby takie programy jak dawniej, niektóre. Znaczy też nie chciałbym tutaj specjalnie jakoś wychwalać, że kiedyś to było TVP takie, że się z rumieńcami na twarzy, z wypiekami oglądało. No też bez przesady. Ale było lepiej, zdecydowanie. Nie było takiej byle jakości, takiego plastiku, głupoty, promowania jakiejś najtańszej formy rozrywki tylko i tak dalej. Głupkowate seriale i niewiele poza tym, jakieś ewentualnie programy interwencyjne. Dobra, z niedawno odtajnionych dokumentów związanych właśnie z Jeffreyem Epsteinem, jak kto woli, dowiadujemy się bardzo wiele ciekawych rzeczy i są to informacje, które właśnie mi dużo dały do myślenia i potwierdzają jakby moją spiskową teorię dziejów. No, już pojawił się temat satanistów u władzy, pedofilii, handel dziećmi. Handel dziećmi to też jest kontrowersyjna bardzo sprawa, która myślę dzieli jakoś ludzi związanych właśnie z ruchem alternatywnym, tropicieli spisków, no bo ciężko nam trochę w to uwierzyć, nie? Ten dysonans poznawczy ciągle w nas się pojawia. Rzeczy, które, no mówiąc tak prostym językiem, we łbie nam się nie mieszczą, no to powodują takie zjawisko, że nasz mózg tego nie dopuszcza jakby i my się troszeczkę bardziej wysilamy, bo nam się to przetwarza w głowie i uciekamy od tej myśli. Tak samo jak widzimy coś strasznego, coś, co burzy nas, nasz obraz świata nagle w sposób znaczący, no to uciekamy od tego. A ja myślę, że niekoniecznie warto jest tak uciekać, tylko warto się jednak zainteresować, żeby zdobyć tą fajną umiejętność widzenia rzeczy takimi, jakimi są naprawdę, aby nasza wizja świata była w miarę klarowna. Porfiri, nie denerwuj mnie, bo to pisze, a będzie to już temat audycji, czy dalej klasyczne pierdololo o niczym? No, już przyszedłem do tematu, nie? I mówiłem już na początku, że nie zajmie to długo i tak dalej, więc nie denerwuj mnie, człowieku. Jak mówiłem, postać Epsteina to taki wspólny mianownik wielu zagadnień poruszanych i w czasach ostatecznych, i w innych audycjach. Czyli właśnie satanizm, elit, iluminati też, masoni, media, handel dziećmi, pedofilia elit i tym podobne sprawy. Sprawą Epsteina teraz żyje Ameryka, tak słyszałem. Może Kuba by to tutaj potwierdził lub nie. A po jego rzekomej samobójczej śmierci, o której też sporo dzisiaj powiem, no to wcale to nie przycichło, a można powiedzieć, że jeszcze się mocniej rozgrzały emocje. W Stanach jest

Dobry wieczór, witam serdecznie, Krawiec przy mikrofonie, luźne gadki. 2022 rok, listopad. 4 listopada, piątek, piątunio. I ja przy mikrofonie, znudzony nieco nadawaniem. Musicie wybaczyć, mam taki okres, że po prostu mi się trochę nie chce, ale to przejdzie. Stąd ostatnio mało nadawania. I stąd... stąd właśnie mało audycji. Trochę choroba mnie zmogła, dużo roboty mam. Staram się nadrobić różne zaległe rzeczy. I bywa tak, że po prostu nie w głowie mi radio. Pozdrawiam wszystkich, którzy się tu gromadzą. A co z zakazem gromadzenia się? Niedługo ta nasza władza zrobi zakaz gromadzenia się w internecie. Zdziwilibyście się, gdyby im coś takiego przyszło do tych łbów poselskich, że zakaz zbierania się w internecie. No, także pozdrawiam Windmana 9.5. Może byś się tak zaktualizował do XP-ka przynajmniej, co? O, jest też Ania. Jest też Ania, której nie będzie w tą niedzielę. Zapowiada, że jej nie będzie, więc będzie jakaś nocna zmiana nocnej zmiany. Będzie zmiana, druga zmiana. Jakaś. Jest też Pablo, NRFan. Bardzo fajny pseudonim, bardzo mi się podoba. NRFan, bardzo ładnie. I jest też Marcin Banach zresztą, i Lusak, i Czektul. No, o czym dzisiaj na pewno będę marudził, jak to ja. Jest też Etam, który jak zwykle jest mega taki gapowaty, nieogarnięty i zdziwiony chyba jest, że ja w piątek nadaję tą audycję, która się nazywa... Luźny Marek w tym radio. Ja zapomniałem, co ja tam tyle lat siedzę. Nocne. To w piątek jak to? Przecież Krawiec zawsze w środy jest. No ale to już się przyzwyczaiłem. Bo Etam chciał nadawać coś. A przyznam, że słucham sobie ostatnio tego jegomościa. Jakoś mnie to relaksuje. Po prostu lubię, jak ktoś mówi o czymś. Mogą to być nawet zupełnie błahe rzeczy. To, że sobie kupił serek Jana, czy konstruuje nowy perlator. No właśnie, perlator. Tak ostatnio pomyślałem sobie, że to jest dobry tytuł na film. Perlator 2. No był ten, był Terminator, był Predator. Jak się ten z Seagalem nazywał? Liberator był. No to może i Perlator. Perlator 2. Rachunek. Taki podtytuł mógłby być. Rachunek. Za wodę oczywiście, nie? Film opowiadałby... Film akcji oczywiście opowiadałby o młodym takim wynalazcy, konstruktorze, który w swoich czterech ścianach skonstruował taki wynalazek, który być może pogrąży całą branżę ciepłowniczą w Polsce. Wodociągi splajtują, bo wynalazł taki perlator. W ogóle jak to jest możliwe, że można się tą samą ilością wody umyć, lepiej jeszcze, bo to przez te tam dziureczki, to pod większym ciśnieniem ta woda, ona lepiej zmywa i taniej jeszcze. To jest trochę jak technologia Kesze. Tutaj została złamana zasada zachowania wody. Tak samo jak zasada zachowania energii. Etam złamał, w ogóle rozwalił, rozwala system, nie? Tym swoim perlatorem. No i oczywiście chcą go zlikwidować. Wysyłają seryjnego samobójcę. Tak się tu w Polsce załatwia. Jak ktoś tam wchodzi w interesy tam państwowe, zagraża krajowi, to mamy swoją doktrynę polską tutaj, że trzeba wysłać seryjnego samobójcę. No i ma ukatrupić tego Etama. I Etam początkowo

0: Kowo oczywiście trzeba to tutaj, tak jak się kiedyś robiło w starym, dobrym stylu filmy z Van Damme, z Seagalem właśnie, że na początku tam dostaje bęcki od tego seryjnego samobójcy. Cudem zwiewa gdzieś tam przez okno, nie? I musi się szkolić u jakiegoś mistrza. Czyli musi znaleźć sobie takiego mistrza i ten mistrz go uczy na przykład, że 60% to jest zła filozofia, że on musi zejść do 40 i dopiero, i to jest właśnie sztuka walki bez walki, on musi nie chcieć walczyć, musi nie walczyć, ale musi nie walczyć z lenistwa oczywiście w taki sposób z tym seryjnym samobójcą, żeby on się pogubił i przegrał z tym Etamem, taka coś w stylu właśnie sztuka walki bez walki Bruce Lee, nie? Coś w tym stylu. No i tam się szkolił u tego mistrza w nic nierobieniu na przykład, nie? I uczy się po prostu nie przejmować różnymi rzeczami. No nie wiem, taki film właśnie. Perlator 2 przyszedł mi do głowy. Z Jean-Claude Etamem. W ogóle no też mnie zaniepokoiło trochę to dziwne zachowanie Jagera, psa Jagera. Jakby ktoś nie wiedział, piesek Etama. No bo on popadł w jakieś psie szaleństwo. No bo nie chce chodzić po podłodze, boi się podłogi. I ja mam taką też tutaj teorię, że Jager się po prostu zaraził dyspracją od Etama, że to jest taka choroba, która przechodzi z człowieka. Na zwierzę też. To jest taki wirus dyspracji. I być może się zaraził tym i on faktycznie chce, żeby Etam go nosił. Rozpieścił jeszcze psiunia i nosi go, wciąga go na kanapę, przynosi mu jedzenie i ten pies, psy są trochę jak dzieci, mają takie zajawki, mają taką zabawę, że testują sobie człowieka, patrzą na ile sobie mogą pozwolić z człowiekiem, co mogą zrobić z tym człowiekiem, jak na niego wpłynąć. To takie trochę kocie zachowanie u tego pieska, bo to koty lubią sobie tak traktować człowieka jak lokaja swojego. No, a tutaj to można powiedzieć, że zaszło jeszcze dalej. Maksiu też taki był, przypomnijcie sobie, Etam go wciągał na kanapę, wycierał mu ślinę, tam podsuwał mu coś, nosił go, wynosił, mył. No i Maksiu się taki zrobił, strasznie roszczeniowy, że stał na przykład pod kanapą i czekał, aż winta przyjedzie, nie? W postaci włochatych rąk Etama i go tam wniesie. No i chyba to samo zaszło. Zresztą po zachowaniu Etama widać, że on nie może sobie poradzić z tym i robi eksperyment, że rzuca jakąś tam kostkę na podłogę, czeka, ale w końcu przynosi. Masz. No, pies postawił na swoim i jeszcze się bardziej utwierdził w tym, że nie należy nic robić. Ma tą też dyspracje i tak to wygląda. Mam jeszcze jedną teorię, że to duch Maksia się tam pojawił. Zwierzęta są bardzo wyczulone. Jeśli ktoś wierzy w życie pozagrobowe, w duchy, no to może to duch Maksia, tym bardziej, że Etam no cały czas wspomina swojego dawnego towarzysza, ma tam jakieś obrazy, dzwonki mu się włączają na spacer, że ma wyjść, nie? Jakieś rytuały ma, gdzieś tam jakiś nagrobek dla Maksia budował, czy buduje, nie wiem, czy zbudował. Więc to takie myślenie ciągłe i tęsknienie mogło przywołać ducha Maksia i on po prostu wrócił do swojego domu. I Jager go zobaczył, Etam go nie zobaczył. Jager zobaczył ducha Maksia i dlatego się boi. Po prostu pies, duch straszy drugiego psa. Być może Maksiu jest zazdrosny. On był za mały, by wskakiwać. No, dobrze. Ja jestem trochę przeciwnikiem takiego rozpieszczania. Pies to pies, nie? Pies to pies i to nawet w przypadku dziecka to tak nie za bardzo wygląda, nie? Jak rodzic cały czas usługuje dziecku i podsuwa wszystko, przynosi, w pokoju posprząta. No a w przypadku psa to jeszcze dziwniejsze mi się wydaje, takie, niech to zwierzę też się przyzwyczai, że coś tam ma do roboty, coś, a nie tak, że ktoś wszystko za niego robi coś, nie? Także takie mam dwie teorie. Nie wiem, która według was jest bardziej prawdopodobna. No to co? To lecę tutaj z informacjami. Olszański znów aresztowany i z tej okazji w mediach narodowych trochę o nim pogadali, a ten kanał tak oglądam, wiecie, no nie moja bajka, jestem mało narodowy, mało bogoojczyźniany, mało katolicki i nie poważam dostatecznie być może naszego wielkiego rodaka Wojtyły, jego kremówczanego dziedzictwa. No ale ciekawe informacje wychodzą cały czas w związku z tym Olszańskim, że na przykład wyciągają mu różne rzeczy z przeszłości, na przykład, że występował na różnych uroczystościach unijnych, sławiących Unię Europejską i powiewał tam flagą unijną, śpiewał pioseneczki. Potem to, o czym też wspominałem, że u Rydzyka hymny pochwalne odśpiewywał. Jak to szło? I nic mnie tak w życiu nie rusza, jak widok ojca Tadeusza. Coś takiego tam odśpiewywał z namaszczeniem. No więc widać, że jest taką sprzedajną kurwą właściwie, bo jak nazwać kogoś, kto pluje na tą Unię i to jest jego największy wróg i symbol zgnilizny moralnej, najgorszej, jaka tylko może być, a jednocześnie gdzieś tam za te srebrniki idzie i śpiewa hymny pochwalne na cześć tej Unii, nie? Albo, że raz mówi, że cytuje, sram na Biblię, a potem odmienia Pana Boga i Pana Jezusa i Pana Ducha Świętego i Panią Maryję przez wszystkie przypadki. To dziwny przypadek. Chyba się zgodzicie, nie? Taki Olszański. No i cały czas się potwierdzają te teorie, które mówią, że jest po prostu aktorem. W szerokim, w szerszym nawet znaczeniu tego słowa w tym przypadku aktorem jest wynajętym. Ma grać jakąś rolę. No i gra taką rolę, że ma przede wszystkim, no według tych narodowców prawilnych, uważających się za lepszych, ma skompromitować narodowców. Pokazać obraz narodowca taki, jakim go chciał... Taki narodowiec, jakich chciałby w swojej gazecie pokazywać Michnik, na przykład. Czyli świr przebrany za wojaka. To już niewiele brakuje do takiego zwariowanego dziadunia, nie? Który w jakiejś czapce Napoleona szabelką wmachuje tam. Trzask, praski po wszystkim! No to Olszański też tak trochę wygląda. No taki dziadunio już trochę jest. Dziadunio w mundurze wymachujący szabelką i grożący, że... Wszystkich, że zabije, zlikwiduje tych, tamtych, że zrobi powtórkę z Kryształowej Nocy na wiadomej nacji, której nienawidzi. No i cóż, przez długi czas zaskakująco długo mu nic za to nie groziło w zasadzie. Dopiero tak ostatnimi czasy się nad nim pojawiły te ciemne chmury. No i znowu został zatrzymany, tym razem pod zarzutem niestawienia się na odbycie kary. Dziwna znowu jakaś sytuacja. Same dziwne sytuacje u nas w Polsce, nie? U nas nie ma normalnych sytuacji. U nas są tylko... same dziwne się rzeczy dzieją. No to znowu dziwna sytuacja, że odbył się jakiś proces zaoczny, o którym on nic nie wiedział.
1: Mat. 50 zł.
0: O, ciepecie.
1: A tymczasem w ciemnej, zaludnionej kotłowni pewnego miasta i kratka 34, raz 2, raz 2, 3, 5, 6, 7, 8...
0: No, tu jakaś twórczość chyba ze strony Mata. Mat, wiem, że lubi wiersze, poezję i on ma takie dziwne te czasami wpisy, takie, że trzeba się nad nimi zastanowić. A tymczasem w ciemnej, zaludnionej kotłowni, zaludniona kotłownia, pewnego miasta, raz, dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem. To chyba z Barei jest coś. Przepraszam. Jeszcze trochę gardło nie domaga, ale staram się leczyć tradycyjnymi słowiańskimi, lechickimi sposobami. Tymi samymi, które ponoć by nas ocaliły przed epidemią dżumy, bo dżuma nie lubi alkoholu. Tak, długo nie piłem, a dzisiaj sobie kupiłem alkohol, przyznaję. No, dzięki Macie, drogi bracie chwacie, piracie, to mi bardzo poprawia humorek. No właśnie, wracając do naszego zwariowanego dziadunia w furażerce, który bardzo lubi koniki, bardzo lubi... Właściwie ciężko powiedzieć, co on lubi, bo on... To jest takie środowisko trochę szurskie, trochę narodowe, trochę satyryczne, takie kabaretowe, nie? Tam jest bardzo dużo piosenek, przyśpiewek. Cholera wie, za kogo go tutaj uważać. No, jakby nie było, jakimś tam antysystemowcem jest, tylko się wszyscy zastanawiają, czy to nie jest Wentylek. Pytanie, czy Wentyl by sobie pozwolił aż na tyle, nie? Ruski troll, no... To na pewno, tylko że dzisiaj można być ruskim trolem na zasadzie bycia pożytecznym idiotą, że za darmo w ogóle i ku chwale ojczyzny, matuszki, Rosji chwalić, tak jak to Etam robi. Przecież Etamowi nikt nie płaci za to, że on zachwyca się tą Rosją.

żubrówkę z trawką. Chyba najlepsza jest, ta lepsza jest niż ta biała. Jednak ta trawa żubrowa coś tam daje, nie? Wydawałoby się, że to tylko źdźbło trawy wrzucone do flaszki. Tak więc będę sobie popijał od czasu do czasu. Może za każdym razem, jak ktoś zadzwoni, to sobie wypiję toast jakiś. Spytam się was. Poproszę, żebyście zaproponowali jakiś toast. No, tak więc taka informacja. Znowu się zrobi, tam pewnie będzie Olszański płakusiał, pokazywał buty Wojtusia. Tyle z niego zostało, ale jest z nami Wojtek. Wojciech Olszański obecny i butami tam stuknie za Wojtka, chwyci jego buciki, stuknie. No tak i śmieszno, i straszno w sumie. Raz kabaret, a raz taka żenada, nie? Więc ja już za nikim nie jestem. Wiecie, jeszcze jakiś czas temu się tam deklarowałem, że może jakaś konfederacja, może agrounia, która mi w miarę tam pasuje, ale teraz sobie tak myślę, że to wszystko są łajzy straszne i nikomu już nie ufam. I odcinam się w ogóle od wszelkich autorytetów, liderów. Po co mam sobie szukać jakiegoś lidera, autorytetu, wieszać sobie czyjeś obrazy? To jest dla plebsu. Niech plebs sobie wiesza czyjeś obrazy, całuje kogoś po stopach niemytych i miętosząc czapę jeszcze. To nie dla mnie za bardzo. Bądźmy dla siebie może autorytetami. No to Misiu chyba... Serio pisze, że włam na PayPola. Kurde. Dużo zginęło? No pewnie parę groszy było, nie? Widziałem kiedyś na Darknecie, sprzedają pewnie zhakowane właśnie czyjeś konta PayPal. I to ciekawe zjawisko, ponieważ można sobie kupić na takim Darknecie konto PayPal, na którym jest deklarowana jakaś kwota, że tam jest powiedzmy kilka tysięcy złotych i kupujesz to za 500 złotych. To czemu to tak jest? Na jakiej zasadzie to działa? Czemu ktoś dysponując takim kontem nie przeleje sobie po prostu tych pieniędzy na swoje, tylko chce to sprzedać z tą zebraną tam sumą? Nie rozumiem tego, ale się natknąłem na takie ogłoszenia. Tak sobie patrzyłem, co tam można znaleźć na tym Darknecie. Jak patrzyłem i żałuję trochę, że patrzyłem. Ciemna strona ludzkiej duszy, ten Darknet trochę. Jednocześnie no coś kuszącego, bo nieograniczona wolność, nie? I już nikt nam nie mówi, żaden Kaczyński, co nam wolno, czego nam nie wolno. No, cały ten Silk Road, nie? Słynny, gdzie można było kupić przeróżne rzeczy uważane za nielegalne. No, tak więc niewykluczone z tym Olszańskim, że go tak zabierają gdzieś na... gdzieś go chowają po prostu, że jest po prostu agentem jakimś, no. Tylko pytanie, no skoro miałby być ruskim agentem, to czemu tu w Polsce miałby mieć aż tak duży parasol ochronny? Wiadomo, że te służby nasze są przesiąknięte agenturą rosyjską i różnymi wpływami, ale na pewno nie aż do takiego stopnia, żeby tutaj jakiś ruski troll był chroniony w jakiś szczególny sposób, więc dziwne to trochę. Co do pana Żulikowskiego nad przyczynami śmierci, którego się zastanawialiśmy jeszcze niedawno, słynny, choć ja nie do końca rozumiem ten fenomen, dlaczego tak uwielbiany, hołbiony jest jegomość, który... właściwie wierzył we wszystko i przeróżne teorie spiskowe opowiadał. Od płaskiej ziemi po, kurwa, reptoli i 5G szkodliwe i wszystko. Antyszczepionkowcem był głównie. No ale cóż, no, miał swoich fanów, dobra, i zastanawiali się bardzo długo, co tam się właściwie stało. Znaleziono go martwego, samochód porzucony. I wszystko wskazuje, że hipoteza, którą tutaj przedstawił Kotkiewicz na samym dosłownie początku, że no jak to u Szurów, nie wiem, może se strzelił w łeb z czarnoprochowca. To wygląda, że tak właśnie było. Po prostu popełnił samobójstwo, strzelając sobie z czarnoprochowca w głowę. Ten wątek nie był jakby zbyt rozgłaszany, ze względu, no wiecie, no nie jest to fajne opowiadać o takich rzeczach, nie? Rodzina ma wyjawiać takie rzeczy, to ma się przedostać gdzieś do publicznej wiadomości i stać się pożywką znowu dla różnych spekulantów.

0: no są i tacy, którzy twierdzą, że Żulikowski żyje, albo i tacy, którzy twierdzą, że zabito go bronią psychotroniczną i tak dalej. No ale wszystko wygląda na to, że zabił się sam i to bronią bardzo, bardzo tradycyjną, czarnoprochową. W sumie idealna śmierć dla... antysystemowca, dla spiskowca, antyszczepionkowca, właśnie strzelić sobie z czarnoprochowca w łeb. Dobrze się to wpisuje jakby w temat, nie? No broń czarnoprochowa jako taki przejaw ostatków wolności, jakie nam zostały, że no możemy sobie jeszcze taką broń załatwić. Może to jest taka furtka, właśnie jest dostępna ta broń, żebyśmy mogli sobie strzelić w łeb w razie czego, jak już będzie bardzo źle. No. No wygląda na to, no to Misiu cały czas potwierdza, że faktycznie ukradli. No widzę jednak spora dosyć kwota, ale pisze, że zwrócą, że trzeba tam anulować hasła, wszystko i tam... No ale jak ktoś zhakował, to już pewnie przelał te pieniądze sobie gdzieś, nie? Na innego PayPala czy coś. To nie wiem, czy tak się da. W wolnej Polsce będą mu stawiać pomniki. Masz na myśli Wojtka Olszańskiego, Marcinie? Spoko. Ja tutaj, wiecie, dopuszczam do siebie myśl, że są tacy, którzy po prostu no, oceniają to wszystko inaczej i gdzieś tam tego Wojtka lubią, szanują i traktują go jako bohatera. Spoko, spoko. Wasze prawo. Może ja już jestem za stary i za bardzo zgorzkniały, żeby sobie szukać jakichś liderów, bohaterów i tak dalej. A tymczasem Lex Czarnek 2.0 przegłosowane. Główne założenia to są takie, żeby po prostu przekazać całą władzę kuratorowi oświaty, który będzie decydował o tym, jakie organizacje pozarządowe mogą pojawić się w szkole, jakie nie. No, plebs czuje zawsze lęk przed żydostwem i pedalstwem, to łatwo tutaj przekonać do słuszności tej idei, nie? Że pedalstwa nie będzie w szkołach. Ja tak za bardzo nie słyszałem, żeby jacyś geje do szkół przychodzili i niszczyli psychikę dzieciom, czy coś opowiadali. Ale no, wiadomo, jaka jest ta władza. Ta władza walczy tak jak Kościół katolicki, z którym jest mocno związana, ze wszystkim, co nie Boże i nie ojczyźniane i nie pisowskie, nie? I nie kościółkowe. No, więc można się spodziewać, że wstępu teraz do szkół nie będą mieli, że kurator po prostu przyblokuje. Cesarz kurator przyblokuje tych, którzy chcą uczyć aikido, grać w gry i tak dalej. To wszystko może przyblokować. No, tak działa państwo zamordystyczne i tak działa partia zamordystyczna, że przekazuje decyzyjność zawsze w ręce urzędasów i aparatczyków swoich pisowskich, bo kurator oczywiście póki co jest pisowski, wszędzie powtykali pisiorów, no to bardzo, bardzo wygodne, nie? Chcą nam odebrać przede wszystkim całą wolność i żebyśmy po wszystko szli po pozwolenie. O wszystko się pytali i żeby to się stało taką normą, że nawet nie do pomyślenia będzie. Zresztą już tak trochę jest, że jest nie do pomyślenia, nie? Żeby się tam... Coraz więcej nawet osób, które się uważają za wolne, za jakieś wyzwolone, a nawet antysystemowe, mówi, no twarde prawo, ale prawo, krawiec. Tak trzeba, no jak trzeba, to trzeba, nie? Matt ma tu takie pytanie ciekawe, filozoficzne, czy po strzeleniu sobie w łeb z czarnoprochowca stajesz się czarnogłowym? No, pewnie tak, no ten proch to tam, wiesz, z niedużej odległości. Raczej tak. A czy ty czy ja bym wybrał czarnoprochowca, czy zwykłą broń do takiego celu, żeby se strzelić w łeb, tak? Nie wiem sam, po prostu się nie znam aż tak dobrze na broni. No wiem, że taki czarnoprochowiec potrafi zrobić większe spustoszenie, nie? Niż zwykła broń. wojna secesyjna pokazała, jak działa taka starsza broń trochę, nie? Że tam po prostu dostaniesz w ramię, to ci odrywa łapę na przykład, nie? To taka mocniejsza trochę broń, więc chyba może nie byłoby to takie głupie właśnie strzelić sobie w łeb z czarnoprochowca, bo głowa się rozpryśnie na przykład, nie? No więc tak, to, że kurator będzie o wszystkim teraz decydował, kogo wpuszczać, kogo nie, cała decyzyjność poszła w jego ręce, będzie sobie jak Władimir Putin rządził w szkole, szkołą. Ale co ciekawe, są jaja oczywiście, zawsze muszą być jakieś jaja. Spod tej kurateli kuratora są w drodze wyjątków wyłączeni i o tym mówi ustawa, pracownicy Czerwonego Krzyża, którzy coś tam w szkołach robią od czasu do czasu, jakieś akcje uświadamiające czy coś, nie wiem, uczą może, że trzeba myć rączki czy coś, no to oni są wyłączeni i ustawa o tym mówi. Kurwa, jeszcze dla pana Mietka zróbmy wyjątek spod szóstki, co uczy dzieci, jak robić ludziki z kasztanów, i jeszcze zróbmy wyjątek dla siostry Ludmiły, która uczy dziewczynki robić przetwory. Super, super państwo, kurwo, super państwo. No. Ale jeszcze co ważne, ta ustawa, tak twierdzą krytycy przynajmniej, bo ja się jakoś nie zdążyłem tam wczytać, zapoznać, nie chciało mi się już, ale opieram się na artykułach i na opiniach różnych krytyków tej ustawy, których no, właściwie wszyscy poza tymi poselskimi kurwami są przeciwko, jak zwykle, no że edukacja domowa jest zaorana. Tak więc... No, do tej pory to wyglądało tak, że można było właściwie uczyć swoje dzieci w tej edukacji domowej na podstawie własnego jakiegoś programu, ustalić własny program, uczyć fajnych rzeczy, pożytecznych, nie wiem, ale trzeba było na koniec zdać w normalnej szkole egzamin, tak? Taki sprawdzający, czy program został przekazany, program, nie? Czy było, kurwa, tam nad Niemnem, Janko muzykant i nasza szkapa, nie? No dobra, okej, okay, niech będzie taki układ, ale teraz myślę, że to się zmieni, skoro tak utyskują strasznie i biadolą wszyscy dookoła, że to ora edukację domową. No, ostatnio jakby ta edukacja domowa wydawałoby się, że weszła do naszych domów, tylko nie wiem, czy można porównywać edukację... zdalną do edukacji domowej. To może się tak kojarzyć, nie? No bo się uczymy w domu, no to edukacja domowa. Ale sądzę, że to są dwie różne rzeczy. Może właśnie PiS, na to wygląda, że teraz PiS będzie się starał upodobnić tą tradycyjną edukację domową, która dawała dużą wolność rodzicowi jednak, do tego, żeby to wyglądało tak jak te lekcje zdalne, żeby było to kontrolowane, może nawet do zwykłych szkół czasami przychodzą takie kontrole. Przychodzi ktoś tam z kuratorium, siada sobie jakiś ważniak czy ważniaczka w ostatniej ławeczce i obserwuje, jak nauczyciel przeprowadza lekcje. Na pewno mieliście do czynienia z takimi sytuacjami, nie? Że przychodził ktoś dziwny i tam siedział i się przyglądał, jak jest prowadzona lekcja. Zawsze oczywiście nauczyciel dzień wcześniej informował, że trzeba się pięknie przygotować, bo będzie tu ktoś sprawdzał. No, taka uczciwość, nie? Taka uczciwość. Dawał cynę zawsze wcześniej. Weźcie się ładnie, ubierzcie, przygotujcie i pamiętam, że nauczyciele zawsze wypytywali tych najlepszych uczniów o różne rzeczy, żeby pokazać, jak świetnie nauczyli. To pytali oczywiście tych, co się najlepiej uczyli, tych kujonów. No to już uczono nas za dziecka, jak trzeba cwaniakować, jak trzeba kombinować. Ja się cieszyłem, jak przychodził taki sprawdzacz, tester jakiś, kontroler z kuratorium przychodził, bo wiedziałem, że mnie nauczyciel czy nauczycielka już w tym dniu o nic nie zapytają na tej lekcji, że mogę sobie rysować, spać i robić co chcę. I zawsze takim trochę innym językiem ci nauczyciele mówili. Zawsze się przywitali, witajcie drogie dzieci. Dziś kolejna lekcja na temat, który już poruszaliśmy. Tratatata, tratatata. Nauczyłem się w domu przemówienia i przemawiam do was teraz, właśnie teraz, drogie dzieci, a teraz otwórzcie książeczki. No, a jak nie ma kontrolera z kuratorium, to... to trochę inaczej to wygląda. Trochę inaczej pracuje głos, trochę inaczej się zwracamy, trochę inne przywitanie. No, to pokazuje świetnie, jak to wszystko działa. No, tak więc edukacja można odfajkować. Zaorana. Jak się zastanawiam, kogo właśnie nie wpuści teraz kurator oświaty, jak się trafi moherowy, a na pewno się trafi, bo tam przecież 3/4 posłów w PiSie to są mohery, no to praktycznie wszystkich audycji by zabrakło. No bo tak, przyjdzie jakiś trener aikido, to o, opętanie demoniczne może grozić od tego. Proszę pana, panie trenerze, Kościół katolicki już dawno zbadał temat i wyszło, jest to zbadane naukowo, że może grozić opętanie demoniczne 4. stopnia. Od aikido. Tak więc do widzenia. No, jakiś tam bal maskowy w świecie Harry'ego Pottera chcą zrobić, nie? No to tam okultyzm. Do widzenia. A turniej gier komputerowych czy coś w tym stylu, jakieś e-sportowe, to kurator powie, że nie ma tu miejsca dla Diabolo. Dla Diabolo i spółki. Jego kolegów z piekła rodem. Bo to jest przedszkole okultyzmu. No, albo kółko jakieś plastyczne, nie? Organizowane. Ktoś tam chce dla dzieci zrobić jakieś zajęcia plastyczne. To się kurator zapyta, a co dzieci będą malowały? A pan czy pani odpowiedzą, tęcze, panie kuratorze, tęcze. No, to w żadnym wypadku. Tu mamy lepszych kandydatów. Proszę pana, no. Ojcowie redemptoryści chcą zorganizować wspaniałe zajęcia, gdzie będziemy malowali Ojca Świętego na przykład. I chuj. I nie ma. Tak więc w świetnym kierunku to wszystko idzie. No, a jak chcesz od tego całego cyrku uciec na przykład, to kurator złapie cię za rękę i powie, edukacja domowa? W żadnym wypadku. A na co to komu? A po co? A dlaczego? I nie ma. No, tak więc przyzwyczajcie się do tego, że są tutaj mądrzejsi od was, kasta, specjalna kasta panów, którzy czuwają na tym, żebyście się nie przejedli cukierkami, wydzielają wam pieniążki, zabierają wam prawie wszystkie i potem wam wydzielają, głaszczą po główce, no, tak więc... O, to Misiu pisze, że... Pisze, moje dzieciaki miały edukację domową za pomocą platformy Libratus, zatwierdzonej przez ministerstwo. Dostawały nawet polskie świadectwa, ale przyszło PiS i chyba to zlikwidowali. PiS bardzo nie lubi wszelkich sytuacji, gdzie ludzie sami decydują, bo im się to w głowie nie mieści, nie? W głowie im się to nie mieści, że ludzie mogą sami decydować, bo nie szanują ludzi. Tak naprawdę uważają ludzi za przygłupów. Bo taki jest ich elektorat. Z takimi się najczęściej stykają, nie? Spora część ludzi to są przygłupy. No, w końcu ten PiS wygrał, nie? Żeby nie było to samo, uważam, o Platformie, o Lewicy. Lewica teraz coś pomstuje tam na kościół, na religię w szkołach. Dzięki komu mamy konkordat? Kto lizał jaja w Wojtyły cały czas przy każdej okazji? Się zachwycał kremówkarzem. Kto był świętszy od papieża? Nasza rozmodlona lewica. Tak więc mam zerowe zaufanie do lewicy, zerowe zaufanie do PO. Chyba, że Skała tam wejdzie, to będę uważał, że jeden porządny poseł w PO jest, jak Skała się tam kiedyś dochrapie. To będę uważał, że jest tam jeden porządny poseł i będę miał nadzieję, że może coś zmieni na lepsze w tej partii. Może zostanie tam kimś, może jakoś pociągnie za sobą innych jakichś wartościowych ludzi. A tymczasem Etam się dodzwonił. Cześć, Etamie.
1: Nie za wcześnie, mam nadzieję.
0: Nie, właśnie poczką sobie lecę z tematami, ale taka przerwa właśnie telefonik dobrze zrobi.
1: Zacznijmy, jak uniknąć tematów. Edukacja domowa. Znaczy, edukacja domowa to jest w ogóle temat bardzo taki grząski, bo tak naprawdę to trzeba i tak uczyć tego, co jest narzucone. Zresztą podobnie jest w szkołach prywatnych. Właściwie nie ma to sensu. No może poza jednym sensem, że tam są rodzice troszkę bogatsi i można nawiązać jakieś kontakty z ludźmi na poziomie, których po prostu stać na to, żeby po prostu dali do prywatnej szkoły. Tak?
0: No ale czekaj, to ja skomentuję, zastanówmy się nad tym chwilę, no bo tak jak mówiłem, trzeba faktycznie zdać egzamin, dziecko musi zdać egzamin z programu nauczania obowiązującego, tam gdzieś zatwierdzonego przez Ministerstwo Edukacji, nie? Na koniec, ale to można się w skrócie nauczyć, można się nauczyć tego, co jest jakby niezbędne, nie rozwlekać tego za nadto, pouczyć się z jakichś skrótów, z jakichś pigułek, a zaoszczędzony czas przeznaczyć na naukę jakiegoś ciekawego fachu, rozwijania hobby, wiesz, nie? Jakieś granie na instrumencie, czy grafika komputerowa, czy programowanie, coś takiego. I dzieciak sobie zda, no, sobie może zda ten egzamin. I jesteś tam? Halo?
1: No, jest. Coś przerywało przez chwilę. Wiesz co, tak, jak najbardziej, ale powiem ci, że mnie bardziej interesuje to, jak w ogóle uniknąć szkoły, nie? Po prostu w tym przypadku jest kilka możliwości. Po pierwsze, kiedy rodzi się dziecko, nie rejestrować tego faktu i tyle, tak? Po prostu nie mamy nigdzie zapisane, że aktu urodzenia jakby. I sprawa jest jasna.
0: No ale potem nic nie załatwisz. To jesteś jakby skazany na bycie bogatym, a to też nie wiem, czy jak pójdziesz do prywatnego lekarza, to czy on nie weźmie od ciebie jakichś tam dokumentów. Chyba jak byłem u prywatnych, już dawno temu byłem, to chyba nic nie wymagają, żadnych danych, po prostu płacisz i usługa jest, nie? No ale to trzeba być zamożny w miarę, wiesz, po prostu jesteś odcięty od systemu, faktycznie. Wiesz w ogóle, co grozi za niezarejestrowanie swojego dziecka, że ono jest niewidzialne w ogóle dla systemu, nie ma dowodu osobistego i tak dalej. Znaczy, dowodu, nie ma żadnych dokumentów, no nie ma żadnego odnotowania w żadnych rejestrach, żadnych nic aktów urodzenia, nic.
1: Kwestia jest tego typu, że znaczy ja znam kogoś, kto zna kogoś, kogo dzieci są właśnie tak niezarejestrowane. I to są ludzie, którzy poruszają się generalnie przez cały czas po świecie kamperem i po prostu jak nawet ktoś tam gdzieś by dzwonił do nich na zasadzie, że mają oddać dziecko do szkoły, to po prostu są za granicą aktualnie i tyle. Proste. Mm-hmm. To jest banalnie proste. Im bardziej skomplikowany system, tym łatwiej go unikać.
0: Czyli co, sugerujesz, że mamy po prostu jakieś bariery w głowach, to znaczy my jako naród i tak naprawdę moglibyśmy wiele rzeczy omijać, nie robić tego, czego się oczekuje i nie zdajemy sobie sprawy, że to może być łatwiejsze niż się wydaje i że się da jakoś wyłgać z tego, nie?
1: Dokładnie. Słuchaj, dzisiaj miałem taką sytuację. Idę sobie dłuższym spacerem, bo wiesz, że kręcę historię auta, które się powoli rozpada, czy sępy tam się już zaczynają kręcić i stoi sobie pociąg na torach, pełen, wydaje się, jakiegoś paliwa czy czegoś, no bo cysterny, tak? I pełno samochodów, straż ochrony kolei na sygnale, pełno samochodów. Pierwsza myśl, jaka im przyszła, to że ludzie wyczaili, że będzie dostawa paliwa, bo tor sugeruje, że z Niemiec to przyjechało, i że po prostu podeszli do maszynisty i odciągnąć, żeby można było trochę. Tak jak w filmie Barei, nie? Tam strażak sprzedawał. No, bo to jest po prostu oczywiste, tak, że można coś takiego zrobić, a maszynista powie, że mu się odlało trochę, nie, po drodze, bo była jakaś nieszczelność i tyle.
0: No mi się nie podoba strasznie to podejście twoje do cudzej własności. Takim trochę złodziejaszkiem jesteś tam. Ty się nakłaniasz tutaj, ja pójdę do Biedronki, se wyrównam, se wezmę, co mi się będę chciał. Szwaba można okradać. Tutaj znowu jakieś, tutaj, wiesz, tam nie wiem, czy to tak ładnie.
1: To są, ale rozmawiamy teraz o barierach, tak? Rozmawiamy teraz o barierach, jakie są. Jeżeli na wsi nie ma węgla, nie ma czym opalać, to jest to oczywiste, że zablokują tory, otworzą wagon, wysypią i wezmą. Przecież tak było za za jeszcze lat 90., jak tam jeszcze reper z tym, z tą swoją samą bandą szalał. Takie rzeczy się działy po prostu, tak? Normalnie. No, to nie jest, wiesz, tak, że ty zamkniesz dostęp do czegoś albo ograniczysz, a ludzie nie będą myśleć. Na każdą głupotę, jeżeli to jest głupota, tak, no bo umówmy się, wiele rzeczy w Polsce jest głupich. Stąd też właśnie się mówi o tym najśmieszniejszym baraku w systemie. To na każdą głupotę będzie grupa ludzi. Oczywiście nie wszyscy, bo my jesteśmy coraz bardziej zeuropeizowani niestety, czyli zbisurmanieni. Ale będzie grupa ludzi, która po prostu będzie kombinować. To na przykład zobaczy pociąg z 40 wagonami, to kupi ostatni, a maszynista powie, że mu odpadł, no i tyle. To jest po prostu nieuniknione. To jest po prostu nieuniknione. Przy tak absurdalnych rzeczach, jakie się dzieją, nieuniknione jest to. To jest inna kwestia, czy ja bym to zrobił, czy bym tego nie zrobił. To jest już zupełnie inna kwestia. Natomiast nieuniknione jest to, że jak na przykład wejdzie XRP, wiesz co to jest, waluta oparta na blockchainie, kontrolowana przez Bank Światowy w Bazylei, to ludzie będą próbowali albo barter systemu, albo wyemitują własną walutę i będą mieć w dupie przepis o środku płatniczym Narodowego Banku jakiegoś tam kraju. To jest nieuniknione, po prostu.
0: W ogóle tak często marudzimy, że Polacy nie przestrzegają właśnie zasad, że to brak poszanowania dla własności, ładnie mówiąc, tak, że no takie, że dużo jest cwaniaków, złodziejaszków, ale tak naprawdę my jesteśmy strasznie spokojnym narodem. Jak się popatrzy, jak protestują, jak wychodzą na ulicę, z różnych powodów, odebrano jakieś przywileje, jakieś podwyżki, wzrosła cena za coś, ludzie wychodzą, niszczą, ognie się palą, strzały, aresztowano tam 100 osób, a u nas Polacy dosyć grzeczni są, grzeczni, nie wychodzą na ulicę, godzą się na ten ciężki los, na to, że jesteśmy dojeni, strzyżeni, traktowani jak gówno, że rząd sobie uzurpuje prawo do bycia naszymi wychowawcami. Tak przełykamy to wszystko, nie? Przełykamy dumę, duma do kieszeni.
1: To, co kiedyś tłumaczyłem, gdyby w tej sytuacji dowolnego jakiegoś Anglika, Holendra, Francuza, może nawet Niemca, wrzucić znienacka w taką sytuację, jaka jest tutaj w Polsce, dać mu takie warunki pracy, czy nawet wykonywania jakiejś tam swojej działalności, facet po prostu umarłby z głodu. To jest jedna rzecz. A druga możliwość, gdyby wrzucono grupę, dużą grupę takich Irlandczyków, Brytyjczyków, Holendrów, czy Niemców, to poszliby i dokonali fizycznej likwidacji po prostu tego barachła. I tyle.
0: Irlandczycy też są podobno zadziory takie, nie? Tam jeszcze mają gdzieś pochowaną broń z dawnych czasów, jak walczyli o niepodległość. No i są tacy hardzi i potrafią się wkurwić i zrobić zadymę, czy po prostu się postawić jakiemuś mundurowemu. U nas też jest dużo takich ludzi, tylko że niestety szkoda trochę, że większość z tych odważnych ludzi to są często jednocześnie świrusy. No ja bym wolał, żeby byli jacyś zrównoważeni psychicznie, żeby się częściej pojawiali w gronie tych odważnych, nie? Sam nie jestem jakiś odważny, szczególnie chyba. Ale chciałbym, żeby było więcej odważnych ludzi, bo tylko tak możemy coś wywalczyć, nie? Tak
1: to ja ci wytłumaczę, jak to jest tak naprawdę. Znaczy, ludzi w Polsce odważnych było bardzo dużo. Podam przykład. Jak miałem 10 lat, policjant przy ulicy 3 Maja strzelił po prostu, bo tłum szedł, jakoś tam się od kordonu oderwał, no i wziął pistolet i strzelił do tłumu. Ludzie go po prostu rozerwali na strzępy, dosłownie. Dosłownie.
0: No i pięknie.
1: Nie było czego zbierać.
0: No i pięknie. Bardzo dobrze. Ja myślę, że to działa bardzo wychowawczo na pozostałych, jak zobaczą taki przypadek, jak ich kolegę, który sobie
1: ludzie,
0: za dużo
1: pozwolił. Do czego zmierzam? No. Dzisiaj ci ludzie po pierwsze postarzeli się, bo dzisiaj to są, wszyscy mają studia i są uwałaszeni, to jest raz, postarzeli się, po prostu nie zrobią już takiego czegoś, po prostu już im to zwisa, już wszystko widzieli takie sytuacje, widzieli partię palącą się w Szczecinie, gdzie musieli na mordę wyskakiwać z okien. Wszystko jest w internecie, można sobie zobaczyć, jak to wyglądało.
0: No, a zobacz, a taki konsumpcjonizm tu też nie
1: ma już nie takich grup osób, która by...
0: Coś mam. Ma
1: ale jest jeszcze druga sprawa. No. Jest wentyl bezpieczeństwa. Wiesz, jaki to jest wentyl? pozwolono nam wyjeżdżać za granicę. Także mój każdy powie, po co mamy się tutaj z tym szarpać, narażać, bawić się w jakieś partyzantki. Wyjadę sobie do normalniejszego kraju. I tak ludzie robią.
0: No, do Anglii na przykład, jak Martin Lechowicz. Właśnie słuchałem dzisiaj sobie Martina i Hugo o ostatniej audycji kontestacji. No i tam Martin coś takiego powiedział, że co tu można, trzeba spierdalać, no nic się nie wywalczy, tak jakby dał za wygraną trochę, co mnie trochę tak zdziwiło, bo no taki antysystemowiec, reprezentujący, będący twarzą obecnie, a obecnie i współwłaścicielem tej kontestacji, tego właściwie trochę takiego ruchu, kontestacja jest takim ruchem antysystemowym, antypaństwowym, i on mówi coś takiego, że właściwie dajemy za wygraną, że tu się nic nie da zrobić. Ja ci przyznam, że też mam trochę takie przeświadczenie. Powiedzmy, że jest masa ludzi wokół nas, którzy coś robią, mrówcza praca, pracują, żeby coś zmienić w tym kraju, a wyjdzie jakaś poselska kurwa, naobiecuje gruszek na wierzbie i te szczerbate gęby będą się cieszyć i ludzie będą wiwatować, całować go po stopach niemytych, nosić na rękach i go wybiorą. No i to jest przegrana walka z góry. Czy bohaterem jest ktoś, kto rzuca się do beznadziejnej walki, 1 na 100 na przykład, nie? Czy to jest bohater? No to raczej odważny głupiec, no, prędzej.
1: Znaczy, niekoniecznie, ale może tutaj nie róbmy partyzantki w stylu Ira, czy Pola, jak ja bym to nazwał bardziej, żeby tak swojsko brzmiało.
0: Pola, pięknie. Była taka aplikacja, nie? Która badała, czy towary są polskie na telefon Pola, ale fajnie nawiązuje do Ira. Ira, Pola, o. Pola. No, tam walczyli z Anglikami, a my z kim? Z poselskimi kurwami, z całkowicie zdegenerowaną klasą polityczną walczymy. My.
1: Ale wiesz, ale w Polsce brakuje czegoś takiego, ale to nie chodzi o to, żeby tam komuś krzywdę robić. Nie. Chodzi o efekt psychologiczny, bo jeżeli w efekcie psychologicznym tych ludzi, którzy idą do władzy nie dlatego, że mają pieniądze, tylko że chcą mieć pieniądze, to jest duża różnica, to musi być taka bariera wbudowana, jak ta druga poprawka w Stanach Zjednoczonych, że w razie przegięcia to ten naród ma argumenty, które po prostu mogą zagrozić bezpośrednio im ich egzystencji. I tylko wtedy, to jest takie matematyczne powiedzenie, wtedy i tylko wtedy jest szansa na jakąś zmianę. A tutaj nie ma hamulca żadnego. Tutaj po prostu nie ma hamulca żadnego, żeby ci ludzie mogli w jakiś sposób być ukarani. Nawet instytucja tego sądu, który się nazywa Trybunałem Stanu, no jest tak śmieszna, jeżeli chodzi o to, już nie pomijając to, że tam nikogo nie postawili w taki stan, ale jest tak śmieszne kary są, że po prostu no...
0: No, tak jak ja to często powtarzam, że jednego urzędasa do tej pory ukarali za błędy urzędnicze, tak? Które często, tak często u nas w Polsce doprowadzają do bankructwa, do utraty dorobku całego życia jakiegoś człowieka, który stracił biznes, bo się do niego przypierdolił jakiś tępy urzędas, który był nieogarnięty, nie rozumiał do końca, czy to jest dobrze, czy źle i wlepił karę, zablokował konto, nie? I tylko słyszałem, że jedna osoba, jeden taki urzędnik poniósł odpowiedzialność. Ja się trochę boję, że my mamy w Polsce sytuację trochę jak we Włoszech z mafią, że wszyscy się przyzwyczaili do tego, że jest ta mafia. Mafia musi być, tak to u nas jest, było, jest i będzie i mafia jest mafia. I w sumie to taka mafia to jest dobra, bo porządek zaprowadzi i wiesz. I tak u nas jest trochę na pewno z Kościołem katolickim, ale też myślę, że i z politykami jest, że my już się przyzwyczailiśmy, że to są łachudry, złodzieje, oszuści bez honoru, tchórze, aparatczyki, lizusy, przekręciarze przede wszystkim, każdy tam, co by nie robili, jakiej by nowej ustawy nie wprowadzali, cały czas mamy do czynienia, że robią jakieś machloje, wały. Morawiecki, teraz jak mają w Polsce budować elektrownię atomową, to już coś chachmęci z działkami, że blisko jego działek tam ma być ta elektrownia, mają widzieć z okna i on coś będzie z ziemią kombinował, tak, że zmieni jakby status ziemi, która jest jego, państwo będzie musiało tam wykupić na tą elektrownię za grube miliony i tak u nas każdy robi na poziomie premiera nawet, to co dopiero ci mniejsi, no przykład idzie z góry, nie? Ryba się psuje od głowy, więc jest trochę faktycznie, ja się tu zgadzam z Martinem i z Hugo, którzy chyba poparli trochę w taką rezygnację, że to nie wiem, czy się coś da zrobić. I dlatego trochę jakoś chyba się podświadomie cieszę, że jest tak źle, że Polacy będą marznąć, że...
2: 20 zł.
0: Przepraszam bardzo, donajcik.
2: Na śląskiej krainie handel czystym antracytem z Biedaszybu kwitnie. Kulisowe samorozwiązanie rządowego problemu postępuje. Służby przymykają oko. Wszyscy zadowoleni.
0: Handel czystym antracytem z Biedaszybu kwitnie. Co to? Kulisowe samorozwiązanie rządowego problemu postępuje. No trochę enigmatycznie, zagadkowo pisze Matt, ale zawsze sponsoruje. Chętnie i szczodrze. To się liczy. Dziękuję bardzo. No, etam, to ja nie wiem, co się da zrobić. Może faktycznie trzeba spierdalać i czekać, aż to się wszystko zawali, aż kraj zbankrutuje. Niech marzną teraz ci ludzie w Toruniu, którzy mają ciepło z geotermii Rydzyka, które się już 10 lat temu było wiadomo, że tam jest 60 stopni, tylko że tym się nie da grzać, że trzeba będzie to podgrzewać gazem dodatkowo, że sprawi to, że będzie to nieopłacalne po prostu, że będzie to kosztowało krocie. I teraz Rydzyk w końcu dopiął swego, podłączył się do tam systemu ciepłowniczego w Toruniu. I lokatorzy, którzy będą z tego korzystali, dostali powiadomienia, że zapłacą o 500% więcej. Rydzyk oczywiście dementuje, to nieprawda, to wściekłe ataki lewactwa. O, to zły czuwa. No i to jest bardzo wygodne być w takim syndromie obleżonej twierdzy, bo zawsze możesz powiedzieć, co by się nie działo, że to wściekłe ataki lewactwa. A nawet jak już ktoś ci w ryj napluje i rzuci dowodami czarno na białym na papierze, to ty powiesz, szatan zmanipulował. Bardzo wygodne. No, tak więc niech marzną teraz ci ludzie, którzy tak byli pewnie w dużej mierze za ojcem dyrektorem, za tym jednym z bogatszych ludzi w Polsce, za tym ubogim zakonnikiem, który dostał 150 milionów na swoją geotermię. Za 150 baniek to już chyba można fajne rzeczy jakieś zrobić, nie?
1: No, myślę, że można pobudować 1500 mieszkań dla biednych rodzin.
0: Na przykład.
1: A może nawet domków. No.
0: Elektrowni atomowej to za to chyba nie zbudujesz. Ja kiedyś patrzyłem tam na... To mi wyszło, że nie wiem, za 40 milionów można elektrownię atomową zbudować. Dzisiaj popatrzyłem i okazało się, że to kosztuje bilion taka elektrownia. Ja już się gubię, nie wiem, ile kosztuje elektrownia atomowa.
1: To cena elektrowni atomowej zależy zresztą wszystkiego.
0: Że są różne.
1: Co się buduje, zależy od tego, kto buduje i kto jest aktualnie decydentem tego, że pokazuje palcem, kto ma zbudować. Jeszcze jest jedna taka zasadnicza sprawa związana z budowami w Polsce i to jest prawie regułą od czasów narodowego, a może nawet i trochę wcześniej, że jak oni budują, co jest właśnie straszne w przypadku elektrowni tego typu, to oni budują zawsze tak, żeby zaraz się zepsuło, bo to nie jest żaden interes zrobić, żeby było dobrze. Interes jest wtedy, kiedy robimy po to, żeby się zepsuło i żeby naprawić, żeby było dobrze, bo wtedy dwa razy trzeba robić przetarg, no nie?
0: Masakra. U nas wszystko działa tak, jak taka jedna wielka mafia, nie? Myślę, że to, że władza jest tak skumana z Kościołem ma znaczenie tutaj, bo Kościół jest taki mafijny bardzo, bardzo mocno w swoim działaniu, w swoim kumaniu się, załatwianiu. Ostatnio wyobraźcie sobie, przyszedł jakiś proboszcz tam do urzędu miasta i powiedział, że on chce działkę tam ze zniżką 95% oczywiście, nie, że on chce, że trzeba mu dać. I powiedzieli mu, proszę księdza, proszę iść, nie ma tutaj. Się strasznie oburzył, że co jest, o, to już koniec świata, że nie chcą mu dać działki za pół darmo. Jak to tak? Dlaczego no cóż, to już
1: jak to
0: diabeł.
1: Mówisz, że zrobili chłopacy z kontestacji. Uznali, że posiedzenie dalej w Polsce, szczególnie w obecnej sytuacji, która przypomina okres Zatoki Świn, to okropne ryzyko, nie? Tutaj się siedzieć. Straszne ryzyko być w Polsce w tej chwili.
0: No, nie ryzykuj, urna twoja mać. No, nie ma na kogo tak głosować jest... za bardzo, bo wiesz, ja się już boję na kogoś głosować, bo niby na przykład ten Kołodziejczak z Agrounii wydaje mi się spoko, walczy o takie elementarne, ważne dla obywateli rzeczy, tak? Nas interesuje, żeby było żarcie w miarę w miarę tanie i zdrowe. Nas interesuje, żeby się dało jakoś w życiu kupić to mieszkanie w końcu, żeby nas państwo tak nie doiło, żeby nam się nie wpierdalali. Takie proste rzeczy nas interesują i oni trochę o to walczą, nie? O to, żeby na przykład polscy przedsiębiorcy zarabiali, to jest cholernie ważne, tak? Żeby polski przedsiębiorca zarabiał, a nie hiszpański, amerykański, żydowski, kurwa, jakiś z całego świata, tylko nie my.
1: Się dokładnie tym wszystkim właśnie, co się pokazują. Ilu ich jest, ilu już pozakładało partie i tylko z nimi, tylko razem z nimi dołączać się do struktur, będzie ogromne rozdrobnienie. PiS przy poparciu 5, może 10% wzgarnie cały Sejm, bo będzie tak dużo ugrupowań, że przy naszej metodzie liczenia demokratycznej można mieć 10% i zostanie się wyłącznie swoich posłów, no bo reszta nie wejdzie na rozwój Sejmu.
0: Oni nawet jak wylądują na śmietniku historii, to już robią takie działania, że chcą zabetonować swoich aparatczyków w spółkach Skarbu Państwa. To znaczy przedstawiają projekty ustaw, które mają uniemożliwić potem następnym ekipom wywalanie tych dyrektorów tam bez matury, jakichś szwagrów i teściów, nie? Żeby się nie dało ich wywalić, żeby byli przyspawani do stołków, to takie ustawy robią.
1: Skuteczne, od razu ci powiem, że tak się nie da. Nie da się tego zrobić. Natomiast...
0: Czemu nie? Jak jest ustawa, która ci mówi jasno, że to co?
1: No to nowa władza robi ustawę, którą unieważnia, robi nowelizację tak zwaną. Nie, to jest akurat niewykonalne, natomiast PiS... No ja mówiłem już od dawna, przecież pamiętasz, kiedy wymyśliłem długo PiS. No długo będzie rządził PiS. I sprawdza się. Morawiecki jest świetnym człowiekiem dla ludzi, którzy go wynajęli, jak sądzę. Chociaż to tylko moja teoria, ale tak właściwie patrząc się po tym, co robi, jak mówi, jak gestykuluje, to odczytuję, że to jest tylko i wyłącznie pacynka. I mój Boże, no po prostu sprawdza się, tak? Sprawdza się. Atakuje Unię Europejską, generalnie działa dla zachodniego kapitału w USA. I jeżeli to jest na rękę naszym braciom Amerykaninom, jak mawiają Meksykanie Amerykanos Banditos, to będzie to dalej trwało. Choćby nawet miał sam Jarosław się podłożyć.
0: No, natomiast tam, gdzie faktycznie byłyby potrzebne jakieś aktualizacje prawa, teraz wyszła sytuacja, że aktorzy, którzy grali w serialu netflixowym Wielka Woda, tak, Wielka Woda, to nie mogą dostać tantiemów, ponieważ polskie prawo nie ogarnia, co to są serwisy streamingowe. I jest napisane, że jeśli jest aktor i ma tantiemy, to ma być w telewizorze. W telewizorze. Szkoda jeszcze, że nie w TVP. Jeden, ewentualnie dwa. To tylko wtedy jest aktor, nie? Tak mogliby zrobić. No i tak teraz okazało się, że nie idzie wypłacić tym aktorom tantiemów, bo polskie prawo po prostu tego nie ogarnia. W wielu krajach Unii Europejskiej już to zostało naprawione, już to jest zaktualizowane. U nas mają ważniejsze sprawy. Odbierać nam resztki wolności i zastanawiać się, kto tu jeszcze coś ma, żeby mu zabrać.
1: No cóż, no, ja myślę, że oni nie skończą na śmietniku historii, na innym śmietniku skończą, koniec końców, bo jak dojdzie tutaj do pewnych rzeczy, do których może dojść, to myślę, że te samoloty, którymi uciekną, to zostaną, będzie katastrofa nie nad Gibraltarem, ale nad kanałem La Manche tym razem. No ale zobaczymy, jak to będzie. I czy zobaczymy, to jest jeszcze też kwestia taka, bo mogą nas oświecić. Dzisiaj żartowałem sobie z jednym z tych kierowców, który tam stał przy tych beczkach, cysternach, że no wie pan, był taki jeden, co to tutaj obiecał drugą Japonię i może jednak się sprawdzi, bo to nie chodziło o drugą Japonię w tym sensie, że będzie każdy miał elektronikę, pieniądze i tak dalej, tylko że nas oświeci po prostu, jak w Hiroshimie i w Nagasaki. Nawet w hymnie o nim śpiewali, za twoim przewodem, prawda, złączymy się z narodem. No i złączyli się komuniści z narodem i za jego przewodem elektryka, nie? Sprawdziło się? Sprawdziło się, tak?
0: Za przewodem elektrycznym mówisz, to o to tu chodzi, tak? Za przewodem.
1: Nie, chodzi mi o drugą Japonię, ale mówię, że został przewidziany w hymnie polskim.
0: No ciekawie rozwinąłeś tą wizję drugiej Japonii. No, Wałęsa obiecywał. Ja myślałem, że to chodzi o to, że będziemy chodzili jak gejsze w za małych butach, ale to mówisz, że to chodzi o bardziej kierunek Hiroshima, Nagasaki, te klimaty, tak? Taka druga Japonia.
1: Na dzień dzisiejszy bliższy od 100 milionów dla każdego jest oświecenie dla każdego. Nie? No. A pamiętajmy, że to jest tak, jak słońce by zaświeciło. Nie? Także no, cóż, może to w ten deseń idzie.
0: Może jak się coś takiego, może coś takiego się wydarzy, to w TVP będą tak ściemniać trochę, że to Jarosław Kaczyński, słońce narodu, wyjrzał z okna i stąd ten blask. A ludzie w to uwierzą.
1: Ja wstawiał, że w tym momencie nie będzie już TVP. To znaczy, tak mi się wydaje, nie? Bo jednak wierzę w rozsądek Rosjan, że zastosują tylko ojca wszystkich bomb, także, a nie broń, że tak powiem, jądrową. Tak?
0: Rozsądek Rosjan wierzysz. Mhm. Ty w różne rzeczy wierzysz. Ty wierzysz też, że rosyjskie aplikacje są najlepsze. Jak dla mnie, to tam co druga ma Trojana jakiegoś i ruscy hakerzy, wiesz, od ciebie chcą ci na przykład PayPala zhakować, jak Tomisiowi. No ale ty lubisz ruskie apki.
1: Nie Rosjanie nas śledzą, tylko polski rząd nas śledzi, jeżeli już.
0: Nie wiem, zainstalowałem sobie raz ruskiego klona Skype'a i od razu miałem kupę jakichś Trojanów, coś tam mi się działo, musiałem to szybko wykasować. Spamy jakieś dziwne, do moich kontaktów zaczęły dziwne rzeczy, jakieś spamy, reklamy przychodzić. Jeden wielki wirus, ten ruski Skype okazał się jednym wielkim wirusem po prostu.
1: No widzisz, instalowałeś aplikację rosyjską. Pierwsze to jest popełnić błąd, bo z aplikacji rosyjskiej korzysta się przez przeglądarki, przez mostkowanie i dostępnie przez trasowanie cebulowe, a druga sprawa, wyrażałeś się brzydko o Rosjanach pewnie przez tą aplikację, więc się nie dziw, uznali cię za element zbędny w tym przypadku. No,
0: ja tak się za wiele nie spodziewam po narodzie, wiesz, złodziejaszków, prymitywów, jakichś ćwierć mózgów w czapkach, kufajkach, pijaków. Teraz oddali nam nasz ośrodek w miejscowości Skubianka w pobliżu Zalewu Zegrzyńskiego. To jest taki ośrodek, gdzie jacyś Rosjanie sobie tam pomieszkiwali ważni. Mieli taki swój ośrodek, tam wynajęty od Polski. No i teraz nam go oddali. I powyrywane kable ze ścian nawet, wszystko kompletnie zdewastowane. Właściwie do generalnego remontu. Wszystko, nie? Obsrane, poniszczone, podziurawione i materace wybebeszone oddali nam w takim stanie i jeszcze się awanturują, że to jest ich, a nie nasze i że to... Tak więc chcesz... Ja nie wiem, czemu ty widzisz w nich jakichś przyjaciół, wartościowych ludzi. Często jest taka retoryka w Polsce, że rosyjski naród dobry, tylko rząd kurwy. A ja uważam, że patrząc na to, co robią rosyjscy żołnierze, czy jak się zachowują ci Rosjanie teraz z racji tego oddawania ośrodka chociażby, to wszystko pokazuje, że to jest jednak z narodem coś nie teges do końca.
1: Nie, nie, absolutnie nie. To i Gromosa wpisze, ale ten etam głupi szok. Tylko w czym głupi? Byś musiał się troszeczkę, wiesz, bardziej precyzyjnie wyrazić.
0: No, jak słuchajcie, nie obrażamy się, zawsze możecie etama tutaj naprostować, nawet dosyć tutaj odważnie i mocno i tak dalej, ale tak kulturalnie i napisać konkretnie, co źle mówi, nie?
1: No cóż, no widzisz, ja po prostu nie tutaj nie ulegam, że tak powiem, jakiejś krytyce, która jest po prostu na zasadzie, jak głupi jesteś, nie? No to ja też tak mogę powiedzieć, głupi jesteś, bo masz głupie Gromosław. To będziesz gromił?
0: Ja się z etamem też w olbrzymiej liczbie rzeczy nie zgadzam. Dla mnie jego poglądy są wręcz skandaliczne. Poglądy odnośnie kobiet, znaczy to ostatnio komplementowałeś u siebie kobietę, znowu tak w taki charakterystyczny, męski, szowinistyczny sposób, że ładna, nie? Ładna, o jaka ładna. No, co by nie mówić, to jednak ładna. Słuchaj, byłoby ci miło, gdyby ktoś patrzył na ciebie tylko z perspektywy, nie wiem, że masz mięśnie na przykład, nie? I tak mówi, ale masz muskuły, pokaż, o, napnij. I tak wszyscy by cię traktowali, a nikt by w tobie nie doceniał człowieka, tego jakichś twoich zainteresowań, tego, że masz coś do powiedzenia, tylko, ale ma muskuła, nie? To jest takie samo traktowanie kobiety, mi się to nie podoba. To, co mówisz o ruskich, o kobietach, o wychowaniu, o kościele, ja zgrzytam zębami, nie? Ale i tak cię lubię słuchać, bo często mówisz też bardzo mądre rzeczy, uważam, tylko tak się to plata z takimi rzeczami, które ja uważam za po prostu skandaliczne, nie? Jakieś.
1: Znaczy, ja nie uważam, żeby to, co mówił o Rosjanach i kobietach, było w jakikolwiek sposób kontrowersyjne. To znaczy, kontrowersja akurat tutaj jest dla mnie taka, że jak można w ten sposób bezmyślnie myśleć na ten temat, tak? No przede wszystkim, żeby cokolwiek mówić o tej drugiej stronie, to trzeba po prostu poczytać wiadomości z tej drugiej strony. A czytacie wiadomości, tutaj mówię teraz do tej większości, która słucha, czytacie wiadomości, które są kopią wiadomości, które są w prasie ukraińskiej. Także poczytajcie sobie, zainstalujcie sobie aplikacje. My nie jesteśmy odcięci absolutnie od tego. Poczytajcie sobie, oczywiście tłumaczę, jeżeli nie znacie rosyjskiego, wiadomości z Mail.ru, czy na przykład z Yandex.ru. I zobaczcie, jaki tam jest obiektywizm. Nam kompletnie brakuje tego zupełnie. My jesteśmy po prostu w ciemnej dupie. To znaczy, ja nie mówię o tym, żeby wierzyć na ten, ale popatrzcie i porównajcie to sobie na przykład z Mail.com amerykańskim. I zobaczcie, jaka jest różnica w przekazie Zachodu, nawet tym sterowanym przekazie Zachodu, a tym, co jest w Rosji, a tym, co jest u nas. My jesteśmy w takiej dezinformacji ze względu też na położenie względem tego interesu amerykańskiego, który jest w tej chwili tam realizowany, że po prostu no, nie można wyrobić sobie obiektywnej opinii na ten temat, tak? Absolutnie nie. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli nawet przejrzecie sobie wszystkie portale po kolei polskie, no już nie mówię już o tych flagach, które są powklejane na ten, to jest po prostu głupotą totalną. Robienie czegoś takiego.
0: Ale Etamie, Windman tutaj słusznie pisze, jak mamy czytać wiadomości, jak nam zablokowali Sputnika i inne rosyjskie media. To ty będziesz się wtryniał przez cebulę tam, tak? Przez VPN-y. Oni cię tam nie chcą, zablokowali cię, a ty będziesz się wtryniał i ich sławił, że oni tacy są obiektywni i taki pluralizm, obiektywizm, skoro media rosyjskie i ogólnie władza rosyjska, media, ten naród słynie jakby z propagandy, ze ściemniania, z okłamywania własnych obywateli i nadal jedną nogą są w tym Związku Radzieckim, w którym kłamstwo i propaganda to był chleb powszedni. I teraz mamy tak, wiesz, no połowicznie jakby ja to... Ale z dziennikarskiego obowiązku obiecuję ci, że się zapoznam, bo właściwie to powinienem to zrobić, a nie mówić tutaj, wiesz, jak mi się wydaje, nie? Bo przyznaję, że nie wchodziłem na rosyjskie media, tam nie analizowałem, jakie tam są treści za bardzo.
1: Jeśli chodzi o media audiowizualne, to polecam Signala i Telegrama, a szczególnie Signala przede wszystkim. Natomiast wiesz, no, jakby to powiedzieć, no blokada nie założyli Rosjanie, tylko to na Rosjan założono blokadę, jeśli chodzi o wiadomości. No,
0: no niektórzy tu cię wspierają i tutaj się są po twojej stronie, jakby Christoph pisze popieram Etama, a Matt pisze Etama popieram. No tak więc masz też zwolenników, spoko.
1: Ja myślę, że ci, którzy rozumieją, o co mi tak naprawdę chodzi, wojna między Słowianami jest zawsze zła. Emigracja, która do nas dotarła w takiej masie, w tak krótkim odcinku czasu, to jest też zła rzecz. Chociaż i tak lepsze to jest to, niż by mieli nam tutaj no, ciemnoskórych wrzucić, bo to jest dalekie od nas kulturowo. Tutaj się różnimy tylko troszeczkę zacofaniem jednak tego wschodu w stosunku do nas. Jakieś 20-30 lat to widzę po zachowaniach osób, które jakoś tutaj spotykam, a przede wszystkim u dzieci to widać bardzo mocno. No ale to do gadania jesteśmy. Tak, słucham teraz aktualnie takiego vloga kobiety, która pracuje w gastronomii, która się na co dzień styka z osobami, które niejako zostały przymuszone do przyjazdu, no i pracują. No i jest to coś po prostu okropnego, jeśli nawet połowa z tych rzeczy, które ona mówi, bo to są subiektywne jej odczucia, jest prawdą, to, no, to po prostu masakra, tak.
0: Ale na pewno też u siebie w jednej z ostatnich audycji na ważną rzecz, ciekawy temat poruszyłeś, czy Ukraińcy są Słowianami, nie? I ja zawsze miałem takie przekonanie, że Ukraińcy są bardziej Słowianami i bardziej z nami są jakby kompatybilni, niż tacy Rosjanie, którzy są większą mieszanką różnych ludów, plemion, różne tam były, wiesz, wpływy. Ale okazuje się, że właściwie Rosjanie i Ukraińcy to trochę to podobnie wygląda. To jest taka też mieszanka, czytam tutaj, że nawet Chazarowie tutaj są. Chazarowie, Alanowie, Sarmaci, Scytowie, Hunowie, jakieś mongolskie. Różne plemiona koczownicze, najczęściej indoirańskie plemiona. Ja myślę, że my Polacy też w jakimś sensie jesteśmy mieszanką i wielu z nas sobie często nie zdaje sprawy z tego, jaką ma w sobie krew tak naprawdę. Ktoś może odkryje w sobie jakąś krew żydowską. Był fenomenalny teatr telewizji kiedyś o takim kibolu, o takim przysłowiowym, stereotypowym sebiksie, który nagle odkrywa w sobie, że ma krew żydowską, że jego rodzina ma korzenie żydowskie bardzo silne. Ty pamiętasz, jak to się nazywało? Cud Purymowy chyba, tak?
1: Nie pamiętam, tylko pamiętam, że to jego matka, którą grała Danuta Stenka, taka aktorka, i oni tam zrobili sobie od razu. To było takie naiwne, ten film, bo on był kibolem rzeczywiście takim, który tam z miasta Łodzi pochodzi i tam oni tam śpiewali, że ten mistrzem Polski są Żydzi, cała Polska się wstydzi, czy coś takiego. Jakieś przyśpiewki tam swoje kibolskie mieli. No i on nagle się dowiaduje w domu, że będą obchodzić jakieś tam chanukowe święto, bo ta matka jest czystej krwi Żydówką. No, czy tam półczystej krwi Żydówką. Nie wiem, tam troszeczkę jest inaczej to zrobione niż u nas w tej antykulturze, bo to jest antykultura. Także no, wiesz, no, ja osobiście nie miałbym nic, że tak powiem, przeciwko temu, żeby na przykład jakby była fajna dziewczyna, żeby się z osobą, która jest żydowskiego pochodzenia, związać. To absolutnie nie miałbym żadnego problemu z tym, bo to trzeba rozróżnić parę rzeczy. No tak jak ja rozróżniam właśnie w tym, że co innego to jest naród, co innego jest państwowość rosyjska, a co innego jest jeszcze grupa oligarchiczna czy rząd, tak? To są zupełnie różne sprawy, nie?
0: A tutaj też zwracacie uwagę, Super Virado pisze, Cud Purymowy to nie był teatr telewizji, tylko film. Tak, zgadza się, sprawdziłem faktycznie film. Przepraszam, nieścisłość. Nie wiem, czemu mi się to skojarzyło z teatrem telewizji. Ale to nie było wcale takie jakieś naiwne i wiesz, bo przez cały film praktycznie oni walczyli z tym swoim żydostwem i byli Seba, ten kibol był wściekły, nie akceptował tego i wiesz, i bardzo to przeżywał. Na końcu pamiętam tą scenę, jak oni tak się jakby zaakceptowali to, kim są, jakie mają korzenie, zaczęli tańczyć sobie tam laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. No spoko, no. Ja myślę, że to jest takie fajne, daje do myślenia trochę, nie? Że naszym życiem kierują takie dziwne rzeczy, jakieś właśnie więzy krwi. Czy to ma sens tak do końca, czy... Jak my byśmy się zachowali w takiej sytuacji, jak ktoś z nas by się teraz dowiedział, że jest właśnie Żydem?
1: No dajmy na to, gdzie ja czystej krwi Słowianin dowiaduję się, że nie jestem czystej krwi Słowianinem, tylko jestem bardziej...
0: Turkiem.
1: 60% jestem Żydem.
0: Że jesteś krasnoludem na przykład.
1: No nie, no nikt nie będzie ten Żyd już, dobra, okej.
0: Okay. Krasnolud. No to co? A ty jesteś taki krasnolud, Etam, bo ty jesteś niski, masz brodę.
1: Nie, no
0: jesteś dziwak też, taki trochę, i to krasnoludy też takie są trochę dziwaki.
1: Widzisz, to jest z tym dziwactwem, to jest pewien problem. To jak kiedyś tłumaczyłem. Będziesz na przykład takim znajdziesz się nagle, no nie wiem, świat oszaleje, bo się pozastrzykiwali tak oszaleje, nagle się zaczną wariaci robić wszyscy. Przecież nie wiadomo, co tam w tym jest. No i będziesz, ty będziesz, na przykład nie zrobiłeś tego, będziesz normalny. Znaczy taki zwyczajny, tak jak teraz, nie? I w sensie takim, że normalny, nie? A wszyscy inni nagle będą stawać w jakichś wiadrach, będą udawać Napoleona, nie? No to w tej grupie wariatów, umownie mówiąc wariatów, bo teraz my takie coś, takie zachowanie uznajemy za wariatów, to ty będąc normalnym, będziesz nienormalny, bo większość dookoła ciebie będzie stanowić wariaci. I tutaj to trzeba właśnie...
0: No dobra, ale tam nie rozgaduj się teraz, bo ty tak właśnie działasz zawsze na przekór, czyli zadzwonił Matt, czeka, to ja tam wyjątkowo

0: 来来
1: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来
0: 来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来Cud Purynmowy, gdzie uszy Hamana były jedzone na podwieczorek. To coś pięknego. Jest pani krawiec za kulturę. Tą polską kulturę trzeba wielbić.
1: Uszy Hamana. No. A na mnie aktualnie sznycel oczekuje. Na no mnie sznycel oczekuje.
0: Moją ciotką rozencwajgową. Owego sznycla skonsumowaliśmy już ponad miesiąc temu. Także biedujemy. Może pan ma jakiś interes? Na boku?
1: No, z tymi szeklami, co pan mnie pożyczyłeś w donatach, to ja nie jeden interes teraz rozkręcę.
0: Panie krawiec, jedna prawda jest. Trzeba wiedzieć, w co inwestować. Ja, panie krawiec, inwestuję w pana. Ale niech pan sobie nie myśli, że ta inwestycja będzie bierna.
1: To pan żeś mi wystawił weksel na te donaty chyba.
0: Panie krawiec, weksel honorowy to jest coś więcej, aniżeli papierek. Bo gdy my weszliśmy tu na polską ziemię, to panie krawiec, papierek spadł mi z nieba, na którym pisało oto... Ziemia Mojżeszowa.
1: Tu spoczniesz.
0: Oto Polin jest, panie krawiec.
1: Polin, ja, czyli tu spoczniesz. Tu spoczniesz, Polin, tak.
0: Zgadza się.
1: I żeś pan spoczął?
0: Panie krawiec, ja dopiero się tu wyciągnąłem na tym łóżku polskiej krainy.
1: Nogi pan żeś wyciągnął chyba.
0: Panie krawiec, kręgosłup uzdrowił się jak we hamaku.
1: Tu spoczniesz i tu nogi wyciągniesz. To może o to chodziło?
0: Byle nie do przodu.
1: Nogami do przodu to jedyny sposób.
0: Absolutnie. Panie krawiec, co ja tu słyszę na tej antenie? O jakie smuty, jakie zawodzenia.
1: To może my się napijmy czegoś ku na Bożą chwałę?
0: Zawsze ku chwale Jehowy.
1: No, to mam tu żołądkowa gorzka, bardzo panie dobra krawiec, żydowska wódka.
0: Wiśnia to jest wiśnia, panie krawiec.
1: Naturka. No, to chluśniem, bo uśniem, ale za co pijemy? Właściwie taki, ja tu lubię takie mądre toasty wznosić, za coś konkretnego. Macie panowie jakieś pomysły, za co moglibyśmy wypić?
0: Ja bym wypił za Etama i jego oświecenie.
1: No mam nadzieję, że nie masz na myśli takiego oświecenia, o jakim on mówił, atomowego, że rozbłyśnie wszystko i... No, to może wypijmy za to, żeby w końcu się skończył kryzys. Ile to może trwać, to wszystko. Żebyśmy znów zaczęli żyć w normalnych czasach, które jeszcze całkiem niedawno mieliśmy. I patrzcie, jak to mawiał poeta, o szanowne zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. No i właśnie my teraz chyba trochę tęsknimy za tymi czasami. Wtedy uważaliśmy, że jest ciężko do dupy, ale tęsknimy teraz... przed pandemią, nie? Nie było wojny, nie było zarazy, ceny normalne.
2: Były normalne czasy, a ty tęsknisz za nimi jako za normalnymi. No, widzisz, do czego doprowadzi.
1: No właśnie, tak, masz rację.
2: Normalne czasy to były wtedy, kiedy pieniądz z czasem zyskiwał na wartości. Kiedy Iza Łęcka dostała spadek 60 tysięcy rubli, to te ruble trzymała u dobrego Żydka na dobre 6% i tam miała z tego życie. Jeszcze mówiła, trzeba oszczędzać, że to było dużo pieniędzy wtedy, 60 tysięcy rubli.
1: No i co tu zrobić, jak nic nie można zrobić? Ja myślę, że jest takie mądre powiedzenie, róbmy swoje. Rób pan swoje. I to jest dobre, skupić się na sobie.
0: Mhm. Jak młynarski, tak? Młynarski.
1: Chyba też coś

0: takiego mówił, tak, coś takiego było, nie? Róbmy, taka piosenka była, tak? Róbmy swoje.
1: Oczywiście, fajne piosenki miał Monarki.
0: Ty lubisz takich klasycznych wykonawców, nie?
1: No tak, bardzo.
0: Może, słuchaj, może zrobimy kiedyś audycję o klasycznych, o właśnie o różnych gwiazdach, ale takich najwartościowszych z czasów PRL-u na przykład, bo ty się orientujesz w tym nieźle, nie? Chyba.
1: No wiesz, no bardziej bym nazwał tą audycję klakierzy władzy PRL-u. No bo jednak, wiesz, ci, co byli na przede wszystkim w telewizji, w radiu, no to jednak to byli ci pile władzy, którzy potrafili, wiesz, ten nawias zachować. Młynarski, Osiecka. No dużo tych artystów.
0: No ale czy taki Czesław Niemen, czy Kaczmarski, to czy oni...
1: Czesław Niemen to totalny kosmita, wiesz, potem zresztą już w zasadzie zamknął się totalnie w latach 90. po upadku muru berlińskiego, tej wolności, Czesław Niemen zamknął się w swoim mieszkaniu, kupił sobie 1000 syntezatorów i wiesz, w swoich dźwiękach totalnie odpływał gdzieś w jakąś głębię. Nie wiem, czy słyszałeś to jego ostatnie płyty, kiedy nie. Tam to były te syntezatory. A co ciekawe, chyba jego ostatnim wystąpieniem była piosenka która zrzeszała najlepszych artystów polskich wspomagających powodzian. Tam chyba ostatni raz Czesław Niemen przed śmiercią, wiesz, pokazał się, śpiewając do mikrofonu piosenkę chyba autorstwa pani z Hej. Jak się nazywa? No wiesz, no nikt naprawdę, nikt nie pomoże. Kiedy ty nie pomożesz dziś miłości?
0: No fajna piosenka, to pamiętam, bardzo
1: świetna,
0: fajna.
1: Świetna. No
0: i ale to czekaj, to...
1: Niemen po raz ostatni publicznie wystąpił w tym teledysku.
0: A tam chyba śpiewał Zbigniew Hołdys gościnnie też?
1: Tak, no wiesz, no to...
0: Ja Hołdysa to nie lubię, to jest właśnie taki pupilek. Gość, który, nie wiem, od 30 lat nie nagrał żadnej piosenki, ciągle się pojawia jako wybitny artysta. Wszędzie go zapraszają. Specjalista od wszystkiego. Od deserów po ekonomię i kosmos. Na wszystkim się zna i wszędzie go zapraszają. Dziwny jest ten świat, jakby to zaśpiewał Niemen. Czyli co? Czyli ty sugerujesz, że Niemen trochę padł ofiarą tej wolności, bo jakby można już było sobie wszystko kupować. On sobie nakupował sprzętów i się tym zafascynował jakby, tak? Że sobie tam w mieszkaniu grał, tworzył coś.
1: To był człowiek zdecydowanie, wiesz, autystyczny pod kątem odbierania rzeczywistości, interakcji z otaczającym światem. Także, wiesz, no... Kiedy on w kwiecie, gdyby on na przykład, słyszałem kiedyś taką opinię, gdyby Czesław Niemen urodził się w Stanach Zjednoczonych, no to prawdopodobnie wyrównałby się popularnością z Elvisem Presleyem czy Bobem Dylanem.
0: No. On miał niespotykaną skalę głosu, miał w ogóle niespotykaną jakąś skalę głosu. Tacy ludzie się rodzą wyjątkowo, trochę jak tacy geniusze wokalni. Nie wiem, pamiętam, że Axl Rose też miał, z Guns N' Roses, też miał bardzo dziwny i taki bardzo dziwną taką skalę głosu, nie?
1: Tak, oczywiście.
0: Niemen też. Są takie osoby. No, na pewno byłby wielką gwiazdą. No, świetne miał te piosenki i tak czuć było, że on jest, tak jak to powiedziałeś, z kosmosu trochę, nie? Że on trochę może jak Lem, że on tkwi w tym systemie, ale zupełnie nie jest nim przesiąknięty.
1: No, zupełnie, no, jakby nie nasiąknął w ogóle. On nie pasował, on zupełnie nie pasował w ogóle do otaczającego go świata, który był, wiesz, który napotkał. Tylko dzięki swojemu talentowi, muzykalności potrafił jakby, no bo powiedzmy też o takich, no sferze takiej życiowej, codziennej, prawda? Zarabiał na chleb i tak dalej. No on swoim wyglądem, swoim śpiewem, swoją prezentacją i jakby umiejętnościami dojścia do tego, który mutorował jego talent, no, potrafił się utrzymać jakby w tym PRL-u, nie tyle utrzymać, co nawet być osobą wyróżniającą się, kolorową, barwną.
0: I robić,
1: porywał ludzi.
0: I robić sobie właściwie to, co chciał, nie? Tak jakby, że są takie osoby wybitne, które nawet w systemie zamordystycznym, co by nie robiły, to władza nie śmie ich tknąć, bo to są tacy geniusze, nie? Że po prostu są tak dobrzy, że nie można ich zniknąć, nie można ich przekabacić, daje się im spokój. Rób, co chcesz, rób po swojemu, bo jesteś po prostu już taka liga, nie?
1: Wiesz, nawet jego ten enigmatyczny styl bycia i ten jego wyraz artystyczny, ta cenzura no nie wiedziała, jak do niego podejść w zasadzie, bo ani on nie był wiesz, radziecki, ani nie był zachodni, no kim on był? Kimś wyjątkowym, czyli no jakby żadne wypracowane metody ani narzędzia cenzury czy bezpieki jakby do niego nie podchodziły, bo też trzeba przyznać, że Czesław Niemen no jakby też prowadził taki dosyć powściągliwy tryb życia osobisty, wiesz. Nie był, wiesz, gwiazdą rock'n'rolla PRL-u, który tam gdzieś zaliczał panienki czy coś. No był takim szczerym artystą oddanym, a prywatnie bardzo skromnym i skrytym człowiekiem. Także to gdzieś mu tą sławę i ten fame pozwoliło mu jakby przejść suchą nogą przez ten trudny okres PRL-u. No ale jakby potem, tak jak mówisz, no w latach 90. no miał pieniądze, miał gotówkę, zaopatrzył się w te instrumenty, które gdyby dostał, powiedzmy sobie szczerze, 20 lat wcześniej czy 30, jako młody człowiek, prawdopodobnie by stworzyłby muzykę w zasadzie nieopisaną, a ten system, ta bieda PRL-u, no jednak ograniczyła go, podcięła mu skrzydła na tyle, że jedynie no stworzył to, co stworzył, a i tak został legendą.
0: No tak, mieliśmy takie wybitne jednostki, taki Cybulski mógłby być polskim Jamesem Deanem spokojnie, nie? Czy gdzieś na świecie też być znanym aktorem różnych fajnych filmów hollywoodzkich. Taki Cybulski, czy taki Niemen mógłby być odpowiednikiem też jakichś najbardziej szanowanych, prestiżowych artystów ze świata. Gdzieś tam na poziomie, nie wiem, Depeche Mode, Pink Floyd, czy jakiś właśnie Bob Dylan, nie? Być tak samo znany na świecie.
1: Widzisz, Krawiec, tu wchodzisz, jeżeli wymieniasz Cybulskiego, no to możemy, wiesz, roztoczyć całą plejadę. W zasadzie zjawisko bardzo zdolnych powojennych ludzi, którym właśnie obcięto skrzydła. I gdzieś to się łączy też z tą legendą picia wódki, wiesz, tego zmarnowanego talentu pisarzy, aktorów, muzyków, których ta kurbę, no, żelazna kurtyna, tak? Żelazna kurtyna jakby odcięła możliwości rozwoju. A potem oni już jakby sami karmili na tych niefortunnych torach swoją karierę jako zmarnowane talenty. No te polskie zmarnowane talenty, Cybulski, Marek Chłasko, Czesław Niemen.
0: Ale czemu, wiesz, bo ty mówisz zmarnowane cały czas. Tak, no, obaj tak trochę to, tak stawiamy sprawę, że to właśnie zmarnowane talenty, bo sprowadzamy wszystko cały czas do popularności takiej rozumianej, tak jak dzisiaj, że ile się sprzedało płyt, jaka wielka wytwórnia za tobą stoi, nie? Czy wie o tobie cały świat, czy tylko jesteś lokalnie znany. I tak dzisiaj postrzegamy sukces. A no, więc wychodzi na to, że muszą być te pieniądze i komercja i tak dalej, żeby coś się kręciło. A co miało być w kraju, w którym właściwie nie było prawa autorskiego nawet i każdy mógł sobie piracić, kopiować, co chciał. Jak tu coś zrobić, nie? Jak jesteśmy dopiero na poziomie budowania jakiejś cywilizacji.
1: I panie Krawiec, właśnie nacisnął pan odpowiedni pedał.
0: Bo mi kanał skasują zaraz.
1: Dokładnie o to chodzi, że ci ludzie uważani, ich legendy, przede wszystkim ich legendy uważane za wybitne, mogły się nie sprawdzić na tym zachodzie, prawda? Bo zresztą był na przykład Zbigniew Cybulski dostał szansę zagrania we francuskich filmach, w których totalnie się nie odnalazł. Elżbieta Czyżewska wyjechała do Stanów Zjednoczonych, też nie odegrała jako topowa gwiazda, nie zrobiła tam wielkiego sukcesu. Potem jej ten stała się alkoholiczką, otarła się o bezdomność. Wielka gwiazda polskiego kina. Potem powiedzmy Andrzej Głowacki, pierwszy taki polski pisarz, który tak naprawdę zaistniał w Stanach Zjednoczonych, starał się pomagać tym ikonom polskiej kultury, ale oni się tam nie sprawdzali, nie wytrzymywali konkurencji. Możemy tutaj przywołać legendę Andrzeja Komedy, którego Roman Polański zresztą prowadził po sukcesie filmu Nóż w wodzie. No i Krzysztof Komeda też w tym wielkim świecie kalifornijskim czuł się trochę, no jakby to nie było jego środowisko, to jakbyś rybę, wiesz, chowaną całe życie w akwarium z określoną wodą przerzucił nagle do innego akwarium z innymi rybami. No, on się trochę pogubił, zresztą tam też przychodzi legenda Marka Chłaski, ich spotkania, tragicznego końca tego spotkania, kiedy Komeda przewrócił się, uderzył głową w krawężnik. W zasadzie spowodował Marek Chłaska jego śmierć. Po czym sam wrócił, ale nie mógł wrócić do kraju. Przedawkował w Niemczech środki usypiające. Także to są tragiczne losy tych wybitnych osób, ale tak naprawdę nauczonych jedynie pogrywać z cenzurą, a nie uwalniać swój talent.
0: Dziś myślę, że jest o wiele łatwiej zaistnieć polskim gwiazdom za granicą, bo tutaj też o tym rozmawiacie na czacie, że spokojnie mógłby Niemen zrobić, jak inni tu zrobili, Posiadło, tak? No, ja nie wiem, dziś jest łatwiej, kiedyś było ciężej, kiedyś wszystko było nowe, gdzie kontakty, gdzie jakaś znajomość świata, dzisiaj jest internet, dzisiaj są specjaliści, możecie sobie zatrudnić jakiegoś speca, który będzie waszym menadżerem. Kiedyś to wszystko raczkowało i było robione tak często chałupniczo, na pół gwizdka, nie? Jakiś wasz znajomy, co się trochę lepiej, nie wiem, zna, trochę angielski będzie waszym menadżerem, nie? Tak się kiedyś działało bardziej. Dziś nasza twórczość myślę, że jest mniej hermetyczna, taka lokalna. Gdzieś tam bardziej uderza stylem, sposobem wykonania do tego, co się robi na świecie, nie? Bardziej się to wszystko ujednoliciło. Cały świat się ujednolica. Więc dzisiaj jest o wiele łatwiej, na pewno. Ale tutaj też ciekawą rzecz pisze Tadeusz. Hołdys bez matury, tak? To nie wiedziałem. Krawiec bez matury i ja coś się źle czuję. To powinieneś napisać, ja też coś się kiepsko uczę. To by bardziej może pasowało. No, ja zawsze się zastanawiałem nad tym, czy nasza twórczość właśnie artystyczna, piosenki, różne filmy nie są po prostu takie na lokalny rynek, nie? Że to się spodoba taki dzień świra, podobno już kiedyś mówiłem, że oglądali go różni obcokrajowcy, czy tam jacyś Amerykanie i to ich już tak bardzo nie śmieszyło, bo nie znali realiów naszych.
1: Absolutnie, no moim zdaniem dzień świra to tylko, wiesz, tutaj na nasz rynek, no absolutnie, to nie jest, wiesz, międzynarodowa jakby propozycja.
0: No, bo mów Etamie, przepraszam, bo już tak długo siedzisz cichutko, weź się coś wypowiedz.
2: Bo mnie smutno zrobiło, że po tym, co powiedział tutaj wszystko Matt, że tak naprawdę to my, krawiec, też marnujemy swoje talenty. Tacy artyści, kurde. No może ze spalonego teatru, ale jednak, nie? Żeby tak wyjść bardziej szeroko, nie?
0: Ja nie wiem, czy chciałbym gdzieś wyjść szeroko.
2: No dlaczego?
1: Ja mam wrażenie, że ty czasami jesteś, trochę wpisujesz się w scenariusz Dnia Świra jako człowiek, jako osoba.
0: A czemu tak uważasz?
1: No bo Eta ma pewien schemat swoich postępowań, swoich działań na przykład. I na przykład czasami, kiedy pokazuje swój film z zakupów albo wyprowadzania psa, albo spaceru,
0: w ten sposób.
1: To on jest bardzo schematyczny, on jest bardzo taki uwarunkowany i wszelkie komentarze, które sugerują Etamowi, żeby zrobił inaczej albo nie, Etam jakby zbywa i dalej robi swoje, czyli jest takim człowiekiem uporczywym w swoich natręctwach.
0: I dokładnie, i to się nazywa właśnie nerwica natręctw. Zbytnie tak. Przywiązanie do różnych drobnych rytuałów. On musi sobie kupić dwa serki, bo zawsze kupuje dwa. Jeden czekoladowy, drugi waniliowy. I teraz ja wam to wszystko wytłumaczę. To się tak łyżką bierze, okręca się pięć razy. Pięć, zwróćcie uwagę. Kręcę pięć razy.
1: No jeszcze ten chleb wsadzić na 180 bądź 200 stopni, ponieważ ja lubię chleb.
2: Tak. Ale tutaj się akurat, krawiec, mylisz. To trzy serki, kakaowe wyłącznie, czy czekoladowe. I dzisiaj jadłem widelcem akurat.
1: A Etam, jeżeli mogę zapytać, pozwolisz?
2: No tak.
1: Te twoje wyprawy na zakupy, Jak długo one trwają, takie wyjście do sklepu? Masz daleko do sklepu, idziesz autobusem, bądź idziesz pieszo?
2: Nie. Ja biorę tylko sklepy, które są w zasięgu dojścia, że tak powiem, nożnego, tak? Tak. Znaczy, owszem, są sklepy, które bym mógł dojechać autobusem, ale i tak idę na piechotę. Postaram się nie korzystać z komunikacji miejskiej, po prostu sobie łazić, tak? Jak więcej spazerować. Dla kręgosłupa, tak to powiedzmy. No i po prostu chodzę do tego na pieszo. No. Natomiast ja zmieniam sobie te sklepy od czasu do czasu. I działam według pewnych schematów, ale to robię całkowicie świadomie. Ja mogę postąpić zupełnie niekonwencjonalnie. Natomiast nie, ja na to tak nie patrzę. Tak?
0: Nie możesz tak za bardzo, myślę. Sorry, tam ja wydaje mi się, że jesteś trochę więźniem swoich przywiązań, upodobań. Tak. Bardzo dużą wagę do nich przywiązujesz, do swoich różnych drobnych rytuałów i dla ciebie zmiana sposobu życia, trybu życia, zrobienie czegoś nieoczekiwanego, niestandardowego, tak się przychwalasz trochę, a dla ciebie byłoby to bolesne. Dla mnie też, myślę.
2: Zależy, co bym miał zrobić, bo wiesz, no, gdybyście mnie chcieli wysłać do pracy, no to wiecie, tutaj jakby mnie ruskie wysłali do gułagu, nie?
1: No tak, a właśnie tam, jakbyś się w nowym środowisku odnalazł nagle, przesadzony jak stare drzewo.
2: To znaczy nie, w środowisku ludzi, różnie tam, z różnymi poglądami, z różnymi, ja bym się znalazł, to akurat nie ma problemu, interdyscyplinarnie to ja się jestem w stanie dostosować, tylko ja nie jestem się w stanie dostosować do schematów czasowych. Ja po prostu żyję poza czasem i przestrzenią, jak gdyby, nie? Na przykład zegarki moje stoją albo są cały czas na czasie zimowym, nie? Także to mam takie swoje tutaj, takie, no, można to nazwać właśnie. Diagnoza jest bliska tego, co powiedział mi psychiatra, tak? No, może nie jest to typowa nerwica natręt, bo one mają jednak troszeczkę inne, takie psychosomatyczne, ale No,
0: coś w tym stylu troszkę, no. Takie zamknięcie się w swoim małym świecie, swoich upodobań, przywiązań, swoich rytuałów i odnajdywanie w tym jakiegoś bezpieczeństwa, jakiegoś czegoś takiego, wiesz, ciepłego kurwidołka, nie?
2: Pierwsza nazwa kanału, jaki kiedykolwiek utworzyłem, mając dostęp do YouTube i rejestrując sobie kanał, to było właśnie My Little World, mój mały świat.
0: No i do tego się to sprowadza trochę w sumie. I pytanie, czy jest to takie straszne, nie? Czy trzeba cię tutaj umoralniać, walczyć z tym, zmieniać cię na siłę? Tak jak to zawsze Zenon miał w upodobaniu zmienianie mnie czy ciebie i krytykowanie takie w takim niezbyt przyjemnym stylu, że on bardzo miał taką misję, żeby nas jakby sprawić, że ogarniemy dupę, nie? W końcu. Bo on ogarnął, to wy też musicie, tak jak ja to zrobiłem.
2: Ale stworzył swój mały świat w pewnym sensie. To jest taka idea, żeby stworzyć sobie taki strefę komfortu. Oczywiście czasami trzeba ją przekroczyć, to jest normalne, ale taką strefę komfortu, w której generalnie my się znajdujemy przez większość czasu. No. Ja taką strefę komfortu, wydaje mi się, na dzień dzisiejszy stworzyłem. Ja wiem, że ona jest czasami krucha, bo mamy realia, jakie mamy. No, mogą być sytuacje, które po prostu spowodują, że będę musiał spoza niej wyjść. Tylko pamiętajcie, ja w tej strefie komfortu mam pociski manewrujące swoje. Także uwaga.
1: No, świetnie, a ty, Etam, że to podkreśliłeś. Ty masz swoje pociski. Ty jakby odwiniesz się rzeczywistości, kiedy ona jakby przekroczy twoją opinię. A tu Grzesiek Bukowski napisał, to się nazywa wyuczana bezradność. Pozdrawiam cię, Grzesiek, ale ja bym powiedział inaczej. W przypadku Etama to się nazywa zamierzona zaradność. Nie wyłączona bezradność, tylko zamierzona zaradność wobec tego, w jakiej rzeczywistości Etam się znalazł, w jakiej sytuacji życiowej, w jakim jest wieku, w jakiej kondycji. Wiele parametrów klasyfikuje Etama w sposobie jego funkcjonowania, także nie można powiedzieć, że to jest bezradność. To jest właśnie zaradność. Etam jako jednostka jakby to powiedzieć. No i teraz chciałbym właśnie zahaczyć o pewne zjawisko błędnego interpretowania pewnego pojęcia agresji. Agresja. Z czym nam się kojarzy agresja? Nie wiem, z facetem, który wysiada z samochodu i wybija ci szybę w samochodzie, kilku dresiarzy, którzy kopią życie? Nie. To jest brutalność. Agresja jest czynnikiem motywujący nas do życia. Bez agresji nie ma życia. Agresja każe nam wstać, agresja każe nam coś osiągnąć, agresja każe nam przede wszystkim napełnić żołądek. Także jeżeli chodzi o Etama, to na pewno to nie jest jakaś bezradność, tylko to jest zaradność. Jeszcze taka zaradność z uśmiechem, ponieważ jest mnóstwo ludzi, którzy w bezradności ukrywają się w cieniu, nie unikają kontaktu, wstydzą się. Przede wszystkim wstydzą się. Etam, nie zrozum tego źle, ale jesteś bezwstydny, ponieważ jesteś człowiekiem bardzo sumiennym i rzetelnym w swoich właśnie tych natręstwach i tym, co robisz, które są bardzo pozytywne. I
0: no,
1: optymistyczne,
0: na pewno konsekwentny, nie? Masz na myśli, że konsekwentny jest w tym, to też jest jakiś plus duży. Jeśli ktoś się trzyma swojego stylu bycia, swojego, no, swoich takich różnych rzeczy, no to zawsze jest jakiś plus. I to tak, słuchajcie, w ogóle przyznam wam się, mnie dużo więcej łączy z Etamem, z takim stylem życia, jaki on preferuje, niż mogłoby się wydawać tutaj, nie? Może niektórym, bo też tak trochę działam, myślę, jak Etam. Często się na tym przyłapuję, że że podobnie trochę funkcjonuje. Być może ma to coś wspólnego z eskapizmem, z jakąś nieporadnością tak dalej, ale zawsze możemy sobie też sprowadzić wszystko, taki cel nasz życiowy do tego, żeby jakoś sobie w miarę spokojnie, normalnie żyć, żeby nam było dobrze. I bywa tak, że po prostu, no przykład, czytałem dzisiaj artykuł o kobiecie, która poświęciła swoje życie karierze, ciężkiej pracy, zapierdalaniu, do czegoś trzeba dojść, nie? Trzeba się poświęcić, żeby coś osiągnąć. I bardzo tego żałuje i zmarnowała, twierdzi, że zmarnowała życie, przypłaciła to zdrowiem. Są po prostu, jesteśmy bardzo różni i niektórzy z nas są bardziej predysponowani może do tego, żeby zrobić jakąś karierę, pójść jakąś drogą sukcesu, wymagać od siebie dużo, nie? I tak dalej, a niektórzy są jakoś, może nie do końca to jest ich droga i będą nieszczęśliwi, nawet jeśli im się to uda. W końcu zdobędą te pieniądze i te pieniądze będą ich gwoździem do trumny, bo już się, nie wiem, właśnie jak różne gwiazdy czy znane osoby rozpiją, rozćpają, nie poradzą sobie z tym, będą się z tym źle czuli. Inne rzeczy zaczną kuleć i szwankować przez tą karierę, przez te pieniądze. Wiecie, o co chodzi? No bywa różnie, nie? Nie mierzmy wszystkich tą samą miarą, nie oczekujmy od wszystkich tego samego. Nie podchodźmy tak, że mój schemat się sprawdził, ja coś robiłem, to będę miał teraz misję, żeby wszystkich nawracać i ich zachęcać. Rób tak, nie? Bądź moim klonem. To jest bez sensu.
1: Przede wszystkim chciałem tu zareagować. To, misiu, czy konsekwencja otrzymywania brudu w domu?
0: Ale tam nie ma tak brudno wcale w domu.
1: Właśnie, chciałem właśnie też, no, przepraszam, prawie.
0: Spoko.
1: Chciałem tu zareagować. Jaki brud? Etam jest człowiekiem. Etam jest człowiekiem, mężczyzną przede wszystkim. Można powiedzieć, że żyje jak kawaler, tak? W jego mieszkaniu nie legną się robactwa, nie gromadzi, nie przynosi ze śmietnika jakichś brudów. Nie wiem. Ma mieszkanie jak miliony mieszkań w Polsce. I już skończ się w ogóle z tym dociekaniem. Tym bardziej, że ta kamera, które Etam ma słabej jakości, zakłamuje ten obraz. No przecież, słuchajcie, no już mam dosyć tego właśnie, czytam te komentarze, Etam, pod twoimi filmami, o, tu brudno, tu ten, kiedy śmieci, coś tam, ty śpisz na śmieciach czy coś.
0: A co was to, kurwa, w ogóle interesuje? Czy on ma brudno, czy posprzątane? Co wy jesteście, z sanepidu? Ja pierdolę, no to zresztą ja tego nie rozumiem w ogóle. Ja mam o wiele większy syf od Etama. Patrzę, widzę, że on ma całkiem normalnie posprzątane i tak jak mówi Matt, często na kamerze zobaczymy jakąś tapetę zniszczoną czy coś i zaraz będzie, o, grzyb czy coś, bo ktoś tam coś się czegoś dopatrzył. A po co to się tak wpierdalać w cudze życie i go rozliczać? Czy on ma posprzątane, czy ma pozamiatane i jak ma dobrze pozamiatane? Co was to interesuje? Na tym się będziecie skupiać? Nie na tym, co powiedział, nie na temacie, który zarzucił, tylko czy ma posprzątane, tak? To jest jakiś taki szczyt buractwa, jakiegoś takiego...
1: Nie, no te szczegóły, krawiec, wiesz, to łapanie się za te szczegóły, że... Etam coś tam opowiada, że kupił sobie kamerę za 5 zł, czy kupi sobie drugą, czy nie, ale w tle gdzieś tam, nie wiem, jest dywan, czy brudna koszulka na krześle i skupiamy się tylko na tym, na tej koszulce na krześle, czy tam na czymś, jest parę talerzy w zlewie. Kurwa, ja też mam teraz parę talerzy w zlewie, no i co z tego? To tak jakby, ja nie wiem, no ja też tego nie potrafię zrozumieć. Ja oglądając te filmy czy audycje, słuchając Etama, jakby daje mi trochę takiego optymizmu, radości, gdzieś tam Etam czasami odpłynie, nie odpłynie, fajnie, ale takie to doszukiwanie się szczegółów, to wyliczanie, tam jakieś dopatrywanie się w kąciku kamery, że gdzieś tam coś pies, nie wiem, nasikał czy cokolwiek, no kurwa, ludzie, dajcie spokój.
2: No nie, u mnie jest generalnie akurat tak, no powiedzmy, no mieszkanie wymaga odświeżenia, ale na podłodze jest czysto, no to jest, nie ma dywanów.
1: Tam nie musisz się tłumaczyć, przestań. Daj no spokój, nie, chłopie, żyjesz jak facet i tyle.
2: Dla mnie w ogóle jest teraz fajny czas, wczoraj był fajny czas, bo wczoraj to była 26. rocznica, jak się wyprowadziłem od rodziców z domu. Czyli taki czas tej samodzielności. No i to, co mam teraz, że tak powiem, ten swój sposób bycia, to jest przez te 26 lat wyrobiony jakiś tam sposób, który wreszcie mi pasuje, tak? Mam za sobą nieudany związek 23-letni, no i teraz 3 lata takiej swobody, gdzie sobie po prostu dopracowuję pewne elementy, tak? Stawiam sobie takie cele krótkoterminowe, niedługoterminowe, bo to nie lubię tego robić. No i albo mi się je udaje zrobić, albo mi się je nie udaje zrobić. Na przykład dzisiaj miałem taki cel krótkoterminowy, żeby się tu wysprzątać, pozdejmować pranie z suszarki, która stoi w pokoju, bo na balkonie nic by nie wyschło, zmyć to, co tam w tych talerzach, te talerze, które tam
1: leżą. Ale to nie musisz o tym opowiadać, bo to jest nieistotne, bo to jest tylko ułamek twojego życia, który jest w ogóle moim zdaniem jest absurdalny, żeby się na tym skupiać. Zupełnie absurdalne, żeby się na tym skupiać, bo to są normalne czynności świadomego, normalnego człowieka, takim jakim jesteś. I nie musisz się kompletnie tłumaczyć, bo nie wiem, bo ktoś dokłada ocenę twojej osoby na bazie
0: higieny na przykład.
1: Filmów, jak, krótkich filmów, krótkich ujęć z kamery, która w zasadzie jest słabej jakości.
0: No i naprawdę, dobra, ludzie, no tak podsumujmy już temat.
1: Inteligencją i dajcie spokój, żeby na tak szczątkowy, no. Na tak szczątkowej opinii, niepełnym wywiadzie z życia człowieka wysuwać tak przykre, horrendalne opinie na temat Etama.
0: Wypowiadać się, wiesz, każdy ma prawo w sumie, tylko żeby to jakoś nie zdominowało, żeby nie stało się jakimś clue rozmawianie o tym, czy standardy higieny Etama, czy to jest zło, czy to jest dobro, no bo tak to mi się teraz sprowadza tu znowu do tej higieny, no co ciebie to obchodzi, czy no nie wiem, gdybyś z nim przebywał, może dzień w dzień, to miałbyś prawo może się bardziej tym interesować, ale...
2: Chciałbym się wtedy kąpał raz w tygodniu i codziennie we prysznic.
0: No i już, i git, i załatwione. No, ja nie wiem, czemu to ludzi tak strasznie bulwersuje, interesuje i staje się pretekstem do tego, żeby wystawić ci ocenę jakąś, jakim jesteś człowiekiem.
2: Powiem inaczej na takie zakończenie tematu rozbierania Etama na części pierwsze, to powiem tak, w taki sposób. Czy gdybym był po prostu taki, w cudzysłowie, przeciętny, normalny, bez tych wszystkich obdartych tapet i tego, czy w ogóle byłbym jakkolwiek ciekawy tutaj?
0: Właśnie, też.
2: No. Po prostu było bez sensu.
0: To jest taki twój trademark, że jesteś rubaszny, że mówisz takie rzeczy, że ludziom czasem tam włosy staną na głowie, że będą się bulwersować. To jest twój jakiś taki trademark, jakaś taka prowokacja. Czasami też mrugasz trochę okiem i mówisz ludziom, ja nie do końca jestem taki, ja trochę gram, trochę przejaskrawiam, bawię się tutaj, bo jakąś postać kreuję i to też powinno być oczywiste, że nie jesteśmy dokładnie tacy w życiu, jak tutaj w radio się przedstawiamy, zawsze, w 100%.
2: Jestem, myślę, dosyć, jak na mężczyznę, dosyć ogarniętym i odpowiedzialnym facetem, który...
0: Masz mieszkanie swoje, na przykład, masz mieszkanie. Ilu z was ma mieszkanie swoje? Ja nie mam, na przykład, a Etam ma.
1: Krawiec, jeżeli mogę dodać, to właśnie, dokładnie to, Etam, gdyby to, jak o sobie opowiadasz i jaką prezentujesz swoją osobę, to prawdopodobnie już byś dawno umarł z głodu, ponieważ masz dysprację, nie chce ci się, śpisz do południa i tak dalej, a ty przychodzisz z pełną siatą zakupów, karmisz psa, wychodzisz na spacery, cieszysz się życiem. No. Także halo, ludzie, wyławcie to, że Etam gra a la Bandiego, ale nim nie jest.
0: Może trochę jest, ale były też na przykład takie osoby, które pisały wprost, że Etam mnie zainspirował, podtrzymał mnie na duchu, właśnie tym, że można żyć sobie jakoś tak prosto, śmiesznie trochę, cieszyć się małymi rzeczami, że to ludzi często wyciąga trochę z takiej lekkiej depresji, nie? Ktoś gubi się w tym wyścigu szczurów, już nie wie, co tu robić, tu mam kłopoty finansowe, firma, bankructwo. Posłucha sobie takiego Etama, który się cieszy, że sobie kupił tu chlebek, tu serek, se włożył do piekarnika, perlator sobie zamontował i od razu się robi przyjemniej. Od razu widzimy, że są obok nas ludzie, którzy żyją jakoś tak prosto, mają swój świat mały, swoje przyjemności, swoje zwyczaje i to wszystko jest dalekie od jakiegoś bogacenia się, przechwalania się, kto co ma. Popatrzcie na ten dzisiejszy trend i jak dzisiaj jest popularne przechwalanie się, kto co ma, ma dresy za 13 tysięcy. Kufa, frajerze, a ty za ile masz, kurwa, dresiwo? Ja mam, kurwa, za 13 koła, kurwa, te, nie? Zaraz ci zapierdolę, kurwa. I taka jest dzisiaj moda, taki trend, a tu pojawia się koleś, który się śmieje z tego, że rozporek mu się rozwala. I czy to nie jest jakieś takie ożywcze, odświeżające trochę w pewnym sensie? Wiecie, chyba rozumiecie, co mam na myśli.
1: Krawiec, bo tu Ania napisała w cudzysłowie, a gdybym był etamem, to co byś powiedziała?
0: Chciałabym.
1: Nawiązała właśnie do Olka Klepacza, mojego znajomego z Częstochowy, której mogę odpowiedzieć, a gdybym był etamem, to co byś powiedziała? Podejrzewam, że chciała.
0: A gdybym był etamem w Biedronce z koszykiem szalał.
2: Nie noszę koszyka.
1: Kerfuś.
2: Ja teraz
1: zablokował mi drogę i poraził prądem oraz pieknął gazem.
2: Słuchajcie, to jest prawda. Ja w tej chwili wchodzę do sklepów.
0: Kerfuś, bunt maszyn.
2: Gdzie się wjeżdża tymi koszykami na kółkach, to w tych wszystkich sklepach nie biorę koszyków. Biorę wyłącznie te woreczki, co są przy warzywach. Choćbym miał ich 15 wziąć i wypakowuję tak sobie przy kasie po prostu. A jak ktoś się ze zdziwieniem na mnie patrzy, to ja się wtedy wyjaśniam, nie tłumaczę, tylko wyjaśniam, że ja, widzi pani czy tam pan, zawsze kurde jak wchodzę, to nie ma koszyka. I to robię autentycznie. Za każdym razem, spójrzcie na mój filmik dzisiaj, ile tych woreczków leży przyniesionych ze sklepu, tych takich jednorazowych.
0: Okej, to mi się tutaj dalej ciągnie swój wywód i tłumaczy tak, że jemu się po prostu nie podoba, że są pewne zachowania propagowane, upubliczniane, że to tak nie przystoi, tak to rozumiem. To Misiu, ja się dziwię tobie. Jesteś kolesiem, który se mieszka w Kalifornii, chodzi w koszuli w palmy, jeździ se Teslą, a ty nagle jakiś tutaj jesteś bon vivant i tutaj ci coś uwłacza, że jakieś zachowanie nie tego jest promowane. O co chodzi w ogóle? To Misiu, to ty na pewno jesteś?
2: Nie. To zachowanie nic nikomu nie robi przecież. Ja tym nic nikomu nie robię. A to, że potrafię wymyśleć metodę, na przykład jak ktoś mi poda jakiś problem i potrafię wymyśleć, bo ja mam myślenie bardzo algorytmiczne, takie programistyczne, które umiem przyłożyć do prawdziwego życia. Ja wymyślę metodę na rozwiązanie problemu, tylko muszę mieć czas na zastanowienie. Czasami mi to wychodzi automatycznie, bo mając dużo czasu, ja już wiele rzeczy sobie przepracowuję we łbie, bo ja sobie nie marnuję czasu w tym sensie, że się położę i sobie leżę. Nie? Ja sobie przemyśliwuję różne sprawy. Każdy komentarz, który gdzieś tam pod spodem zobaczę, to sobie przemyślę, czy on jest tak pozytywny, negatywny. Ja tak do tego nie podchodzę. Ja to po prostu biorę z całym dobrodziejstwem. To już wiele razy to tłumaczyłem. I po prostu przemyślę. No. Każdy z was ma tam jakiś wektor wpływu na moje przynajmniej przemyślenie tego. Nie mówię, że wdrożę w życie, bo to jest zupełnie inna sprawa, ale jeżeli pomysł będzie dobry, to spróbuję go wdrożyć w życie.
1: Etam, ale jeżeli mogę cię tak zapytać szczerze, ty kreujesz tą swoją postać YouTube'ową? Kreujesz. Powiedz mi, że kreujesz.
2: To znaczy...
0: A gdyby ci powiedział, słuchaj, gdyby ci powiedział, że nie, że naprawdę taki jest, bo tam w dużej mierze taki jest, to co, byś go mniej, nie wiem, lubił, szanował, też byś nagle dołączył do Tomisia, którego denerwuje to, że Etam propaguje lenistwo i tak dalej i tylko potrafisz jakby dać kciuka w górę, jeśli to jest wykreowana w 100% postać?
1: Nie, krawiec, właśnie ceniłbym go bardziej.
0: Aha.
1: Ceniłbym go bardziej za kreację, prawda? Bo słuchaj,
2: znaczy, nie.
1: Etam, pozwól mi, że coś nadmienię, bo mi myśl ucieknie. Krawiec, kilka dawnych audycji był temat Kononowicza. W żaden sposób jakby Etam nie porównuje cię do tego człowieka i to jest zupełnie odrębny wątek mojej myśli. Kononowicz, tak? No i ta sprawa o reportera i to wykorzystywanie i człowiek niedołężny czy dołężny, nie w pełni sił umysłowych, czy w pełni sił umysłowych, czy świadomy, czy nieświadomy, czy ktoś na nim zarabia, czy nie zarabia. Nie pojawiło się jedno kluczowe pytanie. on posiada zdolność przykuwania uwagi. No nie można mu tego odebrać, ponieważ można pokazywać żula, który pije, śpi, pije i śpi, i pije i śpi. I jakby no były te przypadki jakieś tam na tym YouTubie, tam jakieś tam skrajne przypadki. Ale Kononowicz daje coś więcej. On jest niedoceniony w swoich wystąpieniach. On potrafi wystąpić, potrafi wypowiedzieć się do kamery, potrafi się zaprezentować. Nawet jak leży i odleżyny Boże go bolą, to jednak potrafi coś zaprezentować sobą. Także w tej całej dyskusji zabrakło mi tego jednego określenia, że on ma umiejętność występowania przed kamerą, która daje mu korzyści na życie. I jakby to chciałem tylko tak nadmienić, że i tamten wątek zamknąć, bo chciałem strasznie dodać coś do tej dyskusji, że Kononowicz ma umiejętność występowania przed kamerą, czerpie z tego korzyści, a jaki będzie jego koniec? Mam wrażenie, że i tak szczęśliwiej przeżył swoje życie, aniżeli gdyby szedł ścieżką anonimową.
0: Teraz może być kiepsko się nagle zrobić, bo stało się to, co przewidywałem, że po występie u Jaworowicz nagle się pojawił cały legion zasranych dobroczyńców, którzy będą go ratować, mimo że on tego nie chce i że jest szczęśliwy, że się śmieje od ucha do ucha, ten jego uśmiech taki jednego zęba ma, nie? No to zabawnie wygląda, jak ktoś tak się szczerzy od ucha do ucha i ma jednego zęba. Ale widać, że jest szczęśliwy, że ma pieniądze, że ma na wszystko. Rozleniwił się tak, że nic już nie robi Kononowicz i się sam śmieje z siebie, że już mu się nic nie chce i sobie leży i kombinuje, z kim by tu się tam pokłócić o coś. Ale teraz się pojawią zasrani dobroczyńcy, którzy być może sprawią, że wyląduje w jakimś ośrodku opieki, będzie tam płakał, przywiążą go pasami i będą go faszerować chemią i wtedy zasrani dobroczyńcy będą szczęśliwi, tak, że go uratowali.
2: Tak zwane.
1: Tak,
2: i
1: piekło wybrukowane jest dobrymi czynkami, no i tyle.
2: Ale wiecie, że ostatnio zastanawiałem nad Kononowiczem, chociaż akurat tych historii jego tam nie oglądam. Tam oczywiście jakieś tam pojęcie o tym mam. Ba, nawet raz mi zaimponował, bo to przecież mało kto jest z ludzi takich przeciętnych, jest w stanie spowodować, żeby warszawska Żyleta, czyli cała trybuna kibiców, skandowała jego nazwisko. Kononowicz, on tam się na takim podnośniku go wzięli. Przecież no, to jest coś, nie? Ale zastanawiałem się nad jego właśnie, tak jak wy mówiliście, tym jego końcem. I wyobraziłem sobie taką rzecz. Mauzoleum Kononowicza. Myślicie, że ludzie by nie przyjeżdżali, nie odwiedzali?
0: Myślę, że przyjeżdżaliby.
1: Ja myślę, że moje miasto to Białystok.
0: Tu piszecie...
1: A moje miasto to Białystok.
0: Piszecie tutaj Białystok. O lenistwie, tak podsumujecie trochę etama, że to jest jakby takie propagowanie lenistwa. Ale słuchajcie, coraz popularniejszy staje się jakby taki ruch minimalistów. O takim minimalizmie życiowym, o ucieczce od konsumpcjonizmu mówi się coraz więcej, że to jest jakiś sposób na życie. Mam kolegę, który ma, nie wiem, 2 firmy, 3 mieszkania, dorobił się, może sobie już spokojnie być rentierem, ale on nie chce, robi różne szalone rzeczy, pracuje w korpo, zarabia 15 koła sobie, ale i tak chce stamtąd spierdolić. Chodzi w rozciągniętym swetrze, bardzo lubi takie klimaty jakieś punkowe, lubi gdzieś się położyć na trawce, zajarać se zioło. Trochę mi zazdrości tego, że ja mogę sobie w ciągu dnia pooglądać filmik, pograć w grę, pogadać do ludzi. Jakby widać, że troszeczkę tęskni za takim życiem, chciałby tak żyć. Ja zazdroszczę mu czegoś innego, tego, że się ustawił, że jest zabezpieczony i tak dalej. żyjmy sobie różnie, ludzie, i niekoniecznie lenistwo. Może właśnie to zjawisko minimalizmu, propagowania zmniejszonej konsumpcji, żeby tak nie gonić za tym iPodem, iPadem, lepszym samochodem. To jest dopiero głupkowate jakieś, nie? Tak na dłuższą metę. I siedzi potem ktoś i pod koniec życia, zmarnowałem, całe życie zapierdalałem. No i kurwa, co? Ty jesteś, Matt, to takie dwa światy jakby się tu trochę spotkały, bo ciebie jakoś tam postrzegam jako człowieka takiego, który dużo w życiu tam robił, zakładał działalności, no przedsiębiorca, tak? Pan biznesmen. Ale tobie też się trochę w życiu pozmieniało. Czy to nie jest teraz tak, że ty jakby teraz skręcasz w tą troszkę w drugą stronę? Czy jakby tam tęsknisz za tym, żeby pójść taką drogą trochę takiej niezależności, prostego życia, kupić sobie bułkę, nie wiem, pooglądać jakiś program w telewizorze w ciągu dnia? Nie jest tak trochę, że ci się pozmieniało? Czy się mylę, czy nie? Czy nadal coś ci chodzi po głowie? Już coś tam nowego kombinujesz, zakładasz, otwierasz, inwestujesz?
1: No zastanówmy się, czy Matt skręcił, no nie wiem, czy Matt skręcił? Zastanówmy się, no słuchajcie, to jest nowa informacja, czy Matt skręcił.
0: No już nie pierdziakaj, tylko powiedz konkretnie, co porabiasz.
1: Nie wiem, to byś chyba musiał zapytać mojej mamy Ewy.
0: Moja mama też jest Ewa.
1: Nie, no daj spokój, no krawiec, no co ja cię to będę nawijał?
0: Słuchaj, jak tak obficie i szczerze sobie rozmawiamy o innych, to o sobie też coś mógłbyś tu dwa słowa powiedzieć, a nie od razu, no to zostawmy, nie? Wiesz, no dobra, to nie wiem, czy naciskać.
1: Dobra, nie, okej. Podejmę. Wiesz co, no... Tak chciałem trochę udać Ewę Lipkę, ale chyba nie strzaił, chyba źle to zrobił.
0: Coś tak trochę zapachniało lipą, coś tak lipką zapachniało troszkę, potwierdzam, tak. Nie wiem.
1: Ewka nie wie.
0: Ewka marchewka zjadła grzyby, czy to były... zdrowe grzyby? Nie wiem. Nieważne. Grzyb to grzyb.
1: Pere.
2: Ktoś ostatnio skomentował, jeżeli wspominacie Ewkę, że mój sposób mówienia, analizowania słów, jak i pisania jest bardzo, jakby to nazwać, jak wypisz, wymaluj, jak u Ewki. Nie wiem, czy to miało czy tak odczułem ten komentarz, jakby to miało mnie w jakiś sposób przybliżyć do Ewy, tak w realnym świecie, że jesteśmy jakoś tam kompatybilni, ale tak się dziwnie poczułem z takim komentarzem. No, to jest ten jeden moment, kiedy właśnie taki komentarz jakiś ma jakiś wpływ na mnie, się nad nim właśnie głębiej zastanowię. Nie? Bo chyba coś w tym jest, rzeczywiście. Bo...
1: A ja mam wrażenie, że gdybyś się związał z Ewą, to zostałbyś faraonem. Nie wiem, czy wiesz.
2: No, wiesz co, ja myślę, że dwie takie charaktery, takie dwa charaktery, to
1: no to piramida jednak... by powstała.
2: Właśnie, to by mogło być niebezpieczne dla świata, myślę nawet.
0: Krew Ra by się połączyła i tutaj mogłoby dojść do czegoś dziwnego.
1: Ale wyobrażam sobie, ta ma, wiesz, złoty pas, sukienka z takich złotych sztabek i taki Ramzes Etam i jego Ewa, czyli...
0: Ale to piramida by z kartonu była chyba zrobiona. Jakiegoś.
1: Tak jakby Elizabeth Taylor.
0: Ze styropianu by była zrobiona ta piramida wtedy, jakby Etam był faraonem.
1: Chleba, ta 180-200 stopni.
0: Jestem potomkiem Ra. Tarararirara. No, to różne by rzeczy.
1: Ramzes Etam i Afrodyta, Ewa.
2: No Maciej i Ewa, dwoje pierwszych ludzi w raju przecież, nie?
1: Tak, Maciej, Ewa. A potem tam jakiś Andrzej też się kręcił, ale...
0: To był kumpel, ten Maciej właśnie tam szedł sobie z Andrzejem pooglądać meczyk czy coś. Ewa się wkurzała wtedy i tak z nudów po ten owoc sięgnęła, bo była taka, została sama. No.
1: Ja tam, krawiec, ja mam też taki próg, tak jak teraz w nocnym radiu czuję się totalnie swobodnie, tak z Ewą chciałbym porozmawiać. Bo to jest jednak rozmowa niekonwencjonalna, tak mi się wydaje, bardzo interesująca. Bo...
0: Może Ewa słucha akurat przypadkowo.
1: No fajnie, jakby zadzwoniła, chętnie bym z panią Ewą porozmawiał.
0: Chyba się trochę obraziła na nocne radio, a nie wiem, sami obrażeni na nocne radio. Chyba tylko z Lechowiczem, no, chyba tylko się... z Lechowiczem coś jeszcze mi się uda zrobić, bo pozostali to się poobrażali. I najciekawsze, ja nie wiem o co, z Enkim to w ogóle jest najlepiej, bo on jest... On jest chyba kobietą, ja tak myślę, Enki, bo mam wrażenie, że jak teraz bym się go zapytał na Skype'ie, ty stary, o co ci chodzi, co ci biega, coś tam masz, jakiś problem, coś się tam porobiło, to on by mi odpowiedział coś w stylu, już ty dobrze wiesz, krawiec, o co mi chodzi, już ty dobrze wiesz. I to jest jakiś taki homoseksualny związek, ja nie mówię, że Eros od razu, bardziej Agape, ale... Jakiś taki homoseksualny czuję w tym, bo czuję się jakbym z kobietą właśnie. Już ty dobrze wiesz, o co mi chodzi. I gdzieś tam pupą kręci coś, jakieś gierki. I tak trochę z Enkim jest. Ja nie wiem do końca, o co mu chodzi. Raz reklamuje nocne radio, za 15 minut kasuje tą audycję, potem Tomisiu coś tam zagadał o nocnym radio. Enki skomentował u siebie to, że a co to jest nocne radio w ogóle i zmienia temat. Ja nie wiem, o co chodzi w ogóle właśnie, domyśl się. No trudno, no to i tak i Ewka też coś jakiegoś focha ma, coś usłyszała, coś jej się nie spodobało, może, że przeklinam, bo ona to nawet nie pokazuje pieska, no nie będę pokazywała pieska, jak załatwia swoje potrzeby. Słowo na D, oj, brzydkie, brzydkie słowo, nie używamy. Po co to przeklinać? To jak ja tutaj wyskoczę z jakimś no to Ewka się tam za głowę pewnie łapie i się też obraziła o to przeklinanie czy coś. Ja nie wiem, co ci ludzie mają.
2: Moją pogadankę to się właśnie klołem strasznie. Ten ludzie mają mi za złe, że o, tutaj zaś usunął to, a ja po prostu uznałem, że nie byłem z sobą w tym dniu i za dużo wyzywałem, bo ja tak na co dzień nie wyzywam. W ogóle wulgaryzmy bardzo rzadko używam, znaczy dzisiaj użyłem, przyznam się, bo mi myszka spadła, robiłem wszystko, żeby mi nie spadła. Po prostu coś przesuwałem na stole i oczywiście mi spadła i się roztłukła, znaczy bateria z niej wyleciała wszystko. O, jak klołem normalnie, to bateria już się...
1: Etam, słuchaj, bo ja cię zahaczę o to, jeżeli pozwolisz. Teraz o to, co powiedziałeś, o te twoje wybuchy agresji. Dobrze? Możemy porozmawiać tak troszkę?
0: No. Psycholog, mat tutaj, no siadaj na kozetce, Etam, i słuchaj.
1: Słuchaj, Etam, a... bo ja pamiętam, jak było... Bo byłeś taki bardzo podburzony, gdy mówiłeś, że kupiłeś sobie nowy mikrofon, który twoja była żona zrzuciła ci na podłogę i kłamała cię, że ona tego nie zrobiła.
2: Nie, to było inaczej. Ona to zrobiła, znaczy to nie mogła kłamać, bo to było przy mnie po prostu.
1: Na twoich oczach, tak?
2: Tak. Ja jej powiedziałem, że mam mi go odkupić, bo to on coś zaczął bzyczeć w nim. Że on się naprawił, bo teraz z niego korzystam właśnie cały czas.
1: Ile lat byliście małżeństwem?
2: Znaczy my byliśmy, mieszkaliśmy ze sobą, nie byliśmy nigdy małżeństwem, to przez 20...
1: Nie braliście ślubu, tak?
2: Nie. Najmądrzejsza rzecz, którą zrobiłem.
1: A w urzędzie też nie?
2: Nie, absolutnie.
1: Czyli byliście parą, luźną parą, tak?
0: Na kocię łapę, jak to się mówi, po prostu, no. Tak. Ale to wiele jest takich związków w Polsce. Ja miałem dużo takich znajomych, co właśnie na kocię łapę. Ale też wielu takich, co brali ślub. Konsekwencje, potem alimenty. Jezu, ile ja alimenciarzy znałem. Chyba w jakimś nieciekawym towarzystwie się obracałem, bo sami alimenciarze i rozpadnięte związki. Może to miało wpływ też na mnie, że dlatego też nie jestem w związku, bo jak ma się samych takich kumpli, co się związki porozpadały, no to czemu mi miałoby się udać?
1: Przeklęte spirale.
2: Wszystkie związki moich znajomych, jakichś tam z uczelni czy coś, co do jednego też się porozpadały. Co do jednego.
0: Jedna trzecia związków w Polsce się rozpada, to bardzo dużo. No a w ogóle zauważcie, że Etam, w drugą stronę czytane w SPAC, to mat eee. Mat eee. Czyli tak mat eee. Czyli tak Etam nie poważa do końca drogi życiowej mata, tak jakby stylu życia. Mat eee. I to jest takim przeciwieństwem mata. Dwie siły się spotkały, ogień i woda dziś na antenie.
2: Ale Małysz to jest z kolei syłam mata, także...
0: Syłam mada, nie? A nie mata syłam. Mada. Okay. Syłam mada.
2: Prawie, że to samo, no. Syłam mada. No, także tego. Dobrze jest czasami poanalizować słowa, bo różne ciekawe rzeczy wychodzą. No i tak ja tak czasami też właśnie rozbieram te słowa. Ale widzicie, cieszę się, że kupiłem sobie kamerkę za 5 zł. No i co to komu szkodzi? No,
0: to jest fajne, nawet... że ktoś się po

0: komik. No, ja go szukałem i nie mogę go znaleźć, to nie wiem, może dla mnie tylko zniknął.
1: Bez i promowania innych mediów, to niedługo szykuję wam pewną niespodziankę. Nie wiem, czy to nie będzie w świetle tego, jakie są komentarze na mój temat, antyreklama, że tam ogląda to i to i to. Będzie przepiękna trójwymiarowa animacja. No ale, no nie wiem, muszę się zastanowić, czy to puszczać w takim razie. Znaczy na zasadzie tam poleca, nie? Przed każdym moim live'em.
0: Dobra, panowie, to jakieś słowo na koniec poproszę od was, Etamie i Macie. I będziemy jakoś przerwę muzyczną robili. Może ktoś jeszcze do mnie dzisiaj zadzwoni. Macie, powiedz coś na koniec, mądrego.
2: Mat.
0: Myśli.
2: Mat. I znowu mat.
0: Procesory.
2: No nie wiem. Może mat... popełnił kolejny błąd. Nie wiem, Macie.
0: Czy Mat śpi na Macie, drogi bracie? Mat
2: znowu niedoinformowany. Słuchajcie, Mat niedoinformowany. Nie informowany. Informowany.
0: No dobra.
2: Niedoinformowany. Informowany. Słuchajcie. Dobranoc.
0: Dobranoc, dziękujemy. No, Etamie, co powiesz?
1: No, tylko chciałem powiedzieć tym, którzy mnie krytykują, pozwólcie im się cieszyć małymi rzeczami. Małą kamerką, małym laptopkiem, małym penisem i czym tylko chcę po prostu. Jak mnie to cieszy, to niech tak będzie. No.
0: Czemu ludzie nie mogą cię po prostu... Wszyscy tak lubią. Popatrz, czytałem też ostatnio ciekawy właśnie taki artykulik o tym, że polscy mężczyźni strasznie są zapatrzeni w przegrywów, że strasznie lubimy te seriale typu Chłopaki z baraków, Albandi, nie? Czemu ludzie nie mieliby do ciebie mieć takiej sympatii, potraktować cię trochę jako takiego Alabandiego? I już.
1: Może czują intuicyjnie, że jestem wygrywem, który się zgrywa. Bo wiesz, no jeżeli ktoś jest przegrywem, jest mu z tym dobrze, a nawet zajebiście, jak sam mówisz, no, na przykład o sobie, no masz po prostu robić, co chcesz w danym momencie, a co więcej, jak nawet masz zrobić coś w danym momencie, to możesz to zrobić jutro albo pojutrze, też się nic nie stanie, nie? Po prostu wstajesz rano i mówisz sobie, dzisiaj nie robię kompletnie nic. Zrobię to pojutrze. Czyli jeszcze jutro nie robisz nic, nie? No to, wiesz, no to jest sama ta możliwość, ta opcja, że masz tą opcję, nie należy do podzbioru opcji większości ludzi, którzy ciebie słuchają, w ogóle większości ludzi na świecie. Większość ludzi na świecie, prawie wszyscy, nie mają tak dobrze jak my. To znaczy, że nie mogą ze wstać rano i powiedzieć, że dzisiaj nic nie robię. I to ich tak denerwuje, tak mi się wydaje. A nie powinno denerwować, powinni dążyć do tego, jeżeli ich to denerwuje, to znaczy, że nam zazdroszczą.
0: Ale przecież my nigdy jakoś nie forsujemy jakoś tak bardzo naszego jakiegoś sposobu na życie, nie namawiamy, nie krytykujemy, że to, co wy robicie, jest złe. Ja często podkreślam, że szanuję ludzi, którzy poszli zupełnie inną drogą, jakby... Nie chcę krytykować, nie chcę oceniać, żyjecie sobie tak, jak lubicie. Jeśli wy jesteście z tym szczęśliwi, to już jest 3/4 sukcesu, ale coś możemy też trochę opowiedzieć o swoim życiu, pokazać jakby, jak my sobie żyjemy i to niekoniecznie kogoś namawiamy, coś propagujemy, jakąś propagandę siejemy, nie? Tylko po prostu się dzielimy swoimi doświadczeniami. Zawsze też ludzie jakoś tam doceniają przecież, że ktoś się dzieli swoim życiem, że trochę bardziej szczerze opowiada, co się u niego wydarzyło, co lubi, co tam o związkach swoich. Ty jakby bez skrępowania o tym w ogóle opowiadasz, też jakby trzeba docenić, że jesteś gotów się podzielić. Są wśród nas takie osoby, które nam praktycznie ze swojego życia prywatnego nic nie wyjawiły. Cały czas trzymały to i trzymają w tajemnicy, traktują to jako takie, no, oddzielają czerwoną kreską, tak? Swoje życie prywatne od radyjka. Jest pewnie sporo takich ludzi. Okej, dobra, no ale to też uszanujmy tutaj, doceńmy, że są i tacy, którzy coś nam opowiadają, zawsze jest czego posłuchać, nie? Sobie.
1: No, czy pamiętasz na pewno, jak kilkakrotnie przecież

0: Wróciłem, powtarzałem, zresztą na tym swoim kanaliku też, że to, co ja robię, a czasami nawet ciebie wymieniam, czy krawiec, to jest zarezerwowane dla ułamka ludzi i my nie jesteśmy reprezentatywni absolutnie. To się taki sposób życia nie nadaje się dla większości z ludzi, zwyczajnie. Po prostu by nie dali rady, no po prostu by nie dali rady. Nie dlatego, że tam są gorsi czy coś, tylko po prostu to jest, my prowadzimy zbyt proste, przyziemne życie, a to jest nacisk, ten, który jest na nas robiony, jest dokładnie odwrotnością tego, co my robimy, że mamy mieć samochód tam, jakiś, nie wiem, smartfon najlepszy, tak, jakiś zegarek, ubranie i w ogóle. Po prostu, no, no mamy tam jakąś swoją granicę też, tak, no, nie schodzimy, powiedzmy, do poziomu takiego szkolnej, tak, no, na tej zasadzie, no, ale gdybyśmy nawet schodzili do takiego poziomu badziewiaków jakichś, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa, ten polski świat według kiepskich, o.
1: A sobie no bądźmy co? Takimi kiepskimi, czy badziewiakami, czy z tej, nawet gdyby tak było, to czy zasługujemy na to, żeby nas jakoś potępiać, krytykować i uważać za jakiś parchów, śmieci? Przecież można się uśmiechnąć i powiedzieć, że fajne, zabawne se żyje, w śmieszny sposób, koleś, no śmieszne z tym chlebem se włożył do piekarnika. Nie trzeba tak serio do tego podchodzić, od razu oceniać, wiesz, jakieś wyroki wydawać, nie? Ludzie mają kija w tyłku. Ja stwierdzam, że kurwa mać, Martin Lechowicz to jest jedyna osoba w Polsce, która chyba kija z tyłka wyciągnęła tak kompletnie, całkiem, że już nie ma. Naprawdę. I chyba coś z nim zacznę nadawać. Tak nawet dzisiaj tam zagadałem. Może coś ponadajemy teraz razem, bo ja lubię takich ludzi, którzy mają wyjebane jaja na wszystko.
0: No a poza tym chleb w piekarniku to jest bardzo rozsądne, tym bardziej w erze zarazy, kiedy są te chleby takie, wiesz, nieopakowane, tylko je się wyjmuje ręcami, ktoś mógł to dotykać, to jak ja włożę do piekarnika i go sobie tam 5 minut na 200 stopniach pogrzeję, to raz, że mam bardziej chrupiącą skórkę, dwa, mam chleb cieplutki do zjedzenia,
1: no,
0: a trzy, zabiję zarazki.
1: Dobra rzecz. Ciepły chlebek każdy lubi. Ponoć nie jest zdrowy, bo ponoć nie jest zdrowe takie jedzenie ciepłego chleba. Może brzuch od tego rozboleć, wiesz, nie wiem, jelita się zakleją czy coś.
0: Tak jest. Dokładnie. Tłumaczyli nam to, byłem w pierwszej klasie, miałem 7 lat, byliśmy na wycieczce w piekarni wojskowej i do dziś pamiętam, jak wojskowy stanął i powiedział, piekarz, powiedział do dzieciaków, baczność, teraz posłuchajcie. Gorącego chleba z piekarni się nie je, chyba że sami podgrzejecie w domu już po tym, jak on stygnie, bo gorący chleb może doprowadzić ten miąższ do skrętu kiszek. Dosłownie do skrętu kiszek. To do dziś pamiętam tą przestrogę. Do dziś wiem jako dziecko, jak od dziecka pamiętam, jak dostawaliśmy świeżutki chlebek za komuny, jeszcze ciepły taki był ze sklepu. Teraz to się już nie zdarza, ale wtedy był ten, to nigdy czekałem, aż wystygnie. Też miałem ochotę oczywiście go zjeść, takiego ciepłego, ale pamiętałem te właśnie słowa wojskowego kucharza, czy tam piekarza, że nie je się tego chleba, dopiero jak wystygnie, to można go sobie na przykład podgrzać. Na przykład niektórzy lubią wrzucić sobie kromkę chleba na patelnię, na smalec i lekko ją podpiec. I taka wychodzi, wiesz, grzanka.
1: Specjalnie. Grzanka, bardzo dobre, tak. Dobra rzecz. Dużo sobie takich rzeczy robię na patelni, właśnie jakaś, czy podgrzewam pizzę na patelni, czy jakieś grzanki, no, akurat lubię stopiony serek i takie rzeczy. A Grzesiek tutaj pisze, że Martin Lechowicz, no, niekoniecznie tak ma tego kija wyjętego z tyłka, bo strasznie banuje za krytykę. Ja wiem, że Martin jest strasznie uczulony na wszelkich ludzi, od których czuje jakąś taką agresję czy coś, ale Grzesiek, nasz Grzesiek od pizzy, to jest chyba ostatnia osoba, którą bym podejrzewał o jakąś agresję słowną, czy jakieś ataki, czy tam przypierdalanie się, nie? Więc może faktycznie Martin ma jakiś problem tutaj z tym, że nadgorliwie trochę, tak jak Enki też, który jest nawet dumny z tego, że banuje na potęgę, to są tacy nadający, którzy lekką rączką dają pyk i żegnamy, pyk i do widzenia, pyk i o, przykład trollingu. Do widzenia. No, bywa tak. Pogadam z nim, zagadam o to, zapytam się, jak to tam jest.
0: A ty mi właśnie podsunąłeś pomysł, już nie teraz, bo za późno, na noc to za ciężkie, ale na posiłek na jutrzejszy dzień zostało mi kilka kromek chleba, takiego krojonego niestety, ale trudno, może być. I mam w lodówce już taki mocno pożółkły, prawie że pleśniejący, ale jeszcze dobry ser żółty. I sobie go pokroję na takie cztery plastry, położę na tym suchym chlebie, wsunę do piekarnika na 5-6 minut na 200 stopni, on się ładnie rozpuści, jakiś ketchup na to chlapnę, uwielbiam taką grzankę z rozpuszczonym serem na zewnątrz i właśnie ketchupem. Dawno tego sobie nie robiłem. Także mi podsunąłeś pomysł na jutro. Dobra, to ode mnie tyle. Może ktoś skorzysta w sobotę. Chlebek, grubo sera i ketchup w pogotowiu, nie?
1: No, wspaniały przepis. Chleb, na to ser i rozpuścić. To super.
0: Powiem więcej. Prawda. Jeśli to będę to robił, muszę to sobie na karteczce, bo mam na to coś innego jeszcze. Pierożki, ale dobra. Jak będę to robił, to będę transmitował. Żeby nie było, że kłamie, że coś takiego jem. No, trzymaj się.
1: Dobra. Hej. No na razie, trzymaj się. Cześć. Może trochę popełniamy błąd, że szukamy sobie jakichś ideałów, jakichś kryształowych postaci, a tak naprawdę każdy, czy to Krawiec, czy Lechowicz, czy Etam, czy Zenon, czy Klot, to nigdy nie będą jakieś takie postacie, które zawsze nas zadowolą, nie? Każdy z nas ma swoje wady. Jeden jest choleryk, drugi jest nierób, trzeci jest niesłowny, czwarty... farmazony jakieś gada czasami. Wiecie, o co chodzi, nie? Że trzeba trochę być wyrozumiałym. Na pewno żadnej głupoty nie palnie ten, kto nic nie mówi. Kto nadaje na przykład raz na 2 lata. To żadnej głupoty nie palnie. To mogę zagwarantować. Z takim gorącym chlebem bym uważał, ale pisze tutaj Bieszczat, to nieprawda, ze skrętem kiszek. Zawsze jadłem gorący chleb z piekarni, ani brzuch nie bolał. Coś nie tak z tym przekazem chyba, że ktoś ma jakąś chorobę z kichami, to może i tak. No tak trochę nieskładnie napisał Bieszczat, ale dobra, wiadomo o co chodzi. Jacek z Australii. Ale co Jacek? Co Jacek z Australii? Okej, dobra. Zróbmy przerwę muzyczną. Muszę trochę złapać oddech, bo... trochę jeszcze gardło i płuca szwankują. Mam jakieś przewlekłe podrażnienie płuc, czy coś takiego, już to trwa od 2 tygodni jakoś. Nie mogę się wyleczyć. Piję syropy, apapy, żre. Dobra, posłuchajmy. Utworek, który bardzo lubię. In the Heat of the Moment. Toy Drum Rework. Muzyczka, którą znamy no, głównie pewnie z trailera do Assassin's Creed Syndicate. Posłuchajmy sobie.

The Heat of the Moment. Sprawdziłem, co to znaczy. To jest właściwie idiom. Ciężko to przetłumaczyć. Chociaż można by powiedzieć, że to jest takie działanie pod wpływem impulsu. Tak jak czujemy, nie? Odruch serca, intuicja. Po prostu działamy, nie? Nie rozkminiamy, nie analizujemy. To jest zmora dzisiejszego świata, że wszystko, co się dzieje wokół nas, analizujemy, rozbieramy na czynniki pierwsze, toczymy dysputy. A gdzie działanie? Gdzie duch walki?

przyznam, że zjadłbym sobie teraz akurat chlebka, takiego ciepłego, grubo posmarowanego masłem, tak jak Etam to lubi, sobie solą popruszyć jeszcze, no i nic więcej nie trzeba. Nie wiem, czy dzisiaj jeszcze nie jest, którego był, chyba trzeciego był dzień, Międzynarodowy Dzień Kanapki. Tak, chyba wczoraj był. Dzień kanapki. Jakie wy lubicie kanapeczki? Ja to lubię sobie na przykład z rańca kupić świeże bułki, zjeść sobie z jakimś serkiem białym, z rzodkiewką, takie wiecie, lekkie śniadanko, nie? A z drugiej strony często wpierdolę gdzieś tam na śniadanie bigos, czy na kolację coś ciężkostrawnego. To nie jest za dobre. Potem dużo energii przeznaczamy na trawienie, na poradzenie sobie z tym ciężkostrawnym jedzeniem i zostaje mniej energii na inne rzeczy. To tak jak w grach RPG, trzeba sobie optymalizować te procesy jakoś i dysponować, rozdysponowywać nasze siły życiowe, że tak powiem, na różne rzeczy.

Grał ktoś w te nowsze Assassin's Creed'y? Może? Valhalla, Origin. Ja to się zatrzymałem na Syndicate'cie chyba. Jakoś. Może bym zagrał w tego pirackiego Black Flag jeszcze. Ponoć był dobry. Chociaż tak patrzę teraz na gameplaye, to tak drętwo się poruszają te postacie i w ogóle... W ogóle mi się za bardzo nie chce grać w gry. Coraz mniej. Co tu jeszcze mamy ciekawego w zanadrzu? Było o aresztowanym Olszańskim, było o geotermii Rydzyka nieopłacalnej, a mimo to szczodrze finansowanej. O Kononowiczu też w sumie. Historia Freak Fightów. O, ciekawe jak to się zaczęło. Ja myślałem, że to Benny the Jet, ten, który z Jackie Chanem kręcił różne sceny walki często, że on był takim prekursorem MMA, bo jakby wyruszył w świat, zaadoptował różne style, jakby potem na ringu się pojawił, gdzie rozwinął kickboxing w taką właśnie walkę, gdzie więcej chwytów jest dozwolonych. A tu się okazuje, że już Muhammad Ali walczył z jakimś japońskim zapaśnikiem na ringu, i to była kuriozalna walka. To jest walka przez wielu uważana za taki, za taką pierwszą freakfightową walkę. No też troszkę co innego MMA i freakfight, nie? No wiadomo. Ale no właśnie Muhammad Ali stanął do walki, to było takie show. To były chyba początki UFC, z tego co widzę. I okazuje się, że to Muhammad Ali, słynny bokser, był prekursorem takich freak fightów, bo się zmierzył właśnie z zapaśnikiem, z trzykrotnym mistrzem. Nie, to Ali był trzykrotny mistrz wszechwag, muzułmanin też. No i tak, i znalazł się w końcu na Dalekim Wschodzie ktoś, kto się zgodził na taką walkę nietypową, że zapaśnik walczy z bokserem i podjął się tego Antonio Inoki, zapaśnik znany w Japonii. Wiecie, jak wyglądała walka? Oglądałem nawet tą walkę. Amerykanie, trochę w takim stylu właśnie Amerykanie, Brytyjczycy są pokazywani w chińskich filmach, na przykład w słynnej trylogii o mistrzu Ip Manie, jako tacy, którzy po prostu zmieniają sobie reguły gry przed samą walką, nie? Żeby tylko wygrać. Czasem się tak opisuje właśnie anglosasów, że oni są niby spoko, uśmiechnięci, fajni, kolorowi, ale są tacy wężowaci, knują, są przekonani o swojej wyższości i no przecież nie wygra jakaś skośnooka małpa, nie? Musimy reguły zmienić gry. I zmienili przed samą walką reguły gry tak, że temu Japończykowi, zapaśnikowi nie wolno było kopać, nie wolno było tego, nie było wolno tamtego. I on w ramach takiego protestu zaraz na początku walki rzucił się na ziemię i jakby będąc w parterze kopał tego Muhammada Ali. Ten Muhammad Ali bał się do niego zbliżyć, do tych kopiących nóg i tak obskakiwał tego zapaśnika i wyszła z tego walka, wyszedł z tego cyrk, żenada. Cyrk, żenada i to jakby zniechęciło na długi czas ludzi przed podejmowaniem takich prób, nie? I ludzie jakby wrócili do tego przekonania, że nie ma co zestawiać przeciwko sobie judoki, karateki, kickboksera i boksera, że to jest w ogóle jakieś kuriozum, nie? Tak więc, no, gówno z tego wyszło jakieś. No, i tak kopał leżąc na plecach w parterze tego Muhammada. Ten Muhammad nie mógł się zbliżyć, tak obskakiwał. No, żenująca walka, żenująca. Tak żenująca jak niektóre dzisiejsze freak fighty. Tak to wyglądało. Ale Benny the Jet Rockwires jakoś tak miał na nazwisko. Rockwires.
No, świetny zawodnik. On to tam na ringu niesamowite rzeczy z nogami robił, nie? Swoimi. Kickboxer. To jego tak postrzegam jako takiego prekursora, pioniera MMA. A to taki właśnie prekursor Muhammad Ali i ten Inoki Freak Fightów.

0: O McDonald'sie ciekawe rzeczy sobie pooglądałem ostatnio i jak często tutaj starałem się prostować to, że no tak ludzie uważają, że hamburgery z Max Racha to takie najgorsze gówno, że ta wołowina to jest podłej jakości. Ja zawsze tego jakby... Przepraszam. Jakby tu zawsze starałem się być w opozycji, że no niezupełnie tak jest, że te hamburgery to są całkiem niezłe tak jakościowo, że to jest stuprocentowa wołowina po prostu. I tak i nie. Można powiedzieć, że po prostu okazuje się, że McDonald's podejmował takie próby, żeby zastąpić tą wołowinę jakąś w ogóle chemiczną papką, nie? Którą sobie tam wynaleźli, że można produkować taniej, dużo taniej, robić wołowinę w ogóle z jakichś dziwnych rzeczy i przez jakiś czas robili. Słynna różowa maź. Były kontrowersje, były afery z tym związane, że nagle się pojawiła różowa maź. Ale to po prostu nie zatrybiło, jakoś nie wypaliło i wrócono i powrócono do idei robienia jednak dobrych, stosunkowo dobrych hamburgerów. I dzisiaj te standardy są dosyć wyśrubowane. Dziś już mamy tą stuprocentową wołowinę. Ale rację mogą mieć też trochę ci, którzy uważają, że wcale nie jest tak słodko, bo McDonald's próbował oszukiwać nas, wtryniając nam najgorsze gówno, nie? Ale dziś nie jest tak źle. Znaczy, te hamburgery są małe. Ta wołowina jest specyficznie. Wiecie, dlaczego te hamburgery się nie psują? Bo jest z nich wilgoć bardzo mocno wypompowana. To znaczy, ta wołowina jest też smażona w specyficzny sposób. Ona jest bardzo mocno przysmażona i są bardzo cienkie te placki wołowe. Tak więc tam jest. Są bardzo suche po prostu. Są suche. Dlatego nie pleśnieją. Nie są takie złe te hamburgery, no to ogólnie jest mało wartościowe żarcie, to wiadomo, no ktoś, kto się żywi, kto ma taką dietę hamburgerową, no to wiadomo, że się rozchoruje w końcu. Trzeba jeść różnorodne rzeczy, różne witaminy, owoce, warzywa, mięso, sery, różne rzeczy trzeba jeść. Człowiek jest wszystkożercą. Monotonna dieta zawsze się zemści, co by to nie było, więc to działa też w przypadku żywienia się w Max Rachu. I to nie jest żaden dowód na to, że to są jakieś trujące hamburgery, czy że tam jest dodawane płody ludzkie do tych hamburgerów, niektórzy tak uważają. Jakoś nie lubię żarcia z maka, pisze Bieszczad. No, chyba mało kto się zachwyca tym. To jest po prostu takie jedzenie, które jest na przykład, ma swoje zalety, jest bezpieczne. Jedziecie gdzieś za granicę, powiedzmy na jakieś spotkanie biznesowe. Jak spróbujecie lokalnej kuchni, to wasz żołądek, wasz organizm mogą się zbuntować, bo nie jesteście do tego przyzwyczajeni zupełnie. I doznacie jakiegoś szoku, nie? I dostaniecie sraczki. Nie dlatego, że to jest złe jedzenie, tylko po prostu zupełnie to jest dla was egzotyka. McDonald's jest sprawdzony. Zawsze jest to samo. I nie ryzykujecie zbyt wiele, idąc sobie do takiej restauracji. Zjecie średnio wartościowe, jednakowoż całkiem smaczne, bo to jest smaczne, no nie oszukujmy się. Raczej ludzie w większości lubią tego Max Racha. Jedzenie awaryjne, pisze Tadeusz. No tak można by to nazwać właśnie, jedzenie awaryjne. Nie ma ryzyka, nie? Łatwo też można zamówić, ktoś słabiej zna język, tak dalej. To też po prostu łatwo, szybko, bezpiecznie. To też jakaś zaleta, nie? Wołowina w McDonald's.pl pochodzi z polskich hodowli i jest przetwarzana w polskich zakładach mięsnych, pisze KGB Rut, także te mityczne opowieści o kant chuja rozbić. No rozumiem, że te opowieści o tym, że to jest bezwartościowa, jakaś szkodliwa, podrobiona, chemiczna wołowina, tak? Jak mówię, no wszystko wskazuje na to, takie informacje znalazłem, że była ta afera z różową mazią, że próbowali jakby zastąpić, ale w McDonald'sie było kilka takich prób co najmniej. Próbowali też szejki zastąpić jakimiś proszkami, co spotkało się, no po prostu mleko w proszku z substancjami smakowymi, nie, żeby to zalać wodą, żeby zmniejszyć koszty transportu, mleka i tak dalej. Nie wiem, czy to ostatecznie wypaliło, czy nie, czy dzisiaj te szejki, które pijemy, to są z mleka, czy z proszku i wody. tego nie wiem. Ale wiem, że no, to jest też normalne, że przy takiej dużej skali, przy takiej sieci międzynarodowej są takie próby optymalizacji kosztów, zastąpienia czegoś czymś, bo to jest taka skala, że nawet zmiana opakowania, sposobu pakowania może nagle przynieść milionowe zyski. A w każdym biznesie jednak o to chodzi, no, żeby zarobić. Ciekawa była też sytuacja, że na przykład klauny McDonald's te zniknęły nagle po prostu. Pstryk, palcami, nie ma. Z dnia na dzień znikają wszystkie klauny. A kiedyś był taki zwyczaj, że te klauny, ludzie przebrani za tego Ronalda McDonalda, stali przed każdą restauracją. Machali, zachęcali i nagle zniknęli. Po prostu ludzie przychodzą, nie ma klaunów na całym świecie, nie? Też ciekawe. Stało się to tylko dlatego, no powód jest prosty, po prostu wizerunek klauna, jego odbiór się zmienił. Kiedyś klaun był postrzegany inaczej, jako taka postać, którą zapraszamy właśnie na imprezę dziecięcą. Śmieszny, fajny, taki co, jakiegoś balona nadmucha. Było to bezinwazyjne, spoko, kojarzyło się dobrze. Z czasem zaczęły powstawać jakieś postacie typu Joker, filmy It, nie? Gdzie mamy upiorne klauny. Myślę, że ta klaunofobia, o której czasami się mówi, też trochę ma z tym związek. Że po prostu wizerunek klauna został tak spopularyzowany w taki sposób, nie? Jako jakiegoś takiego, jako takiego alkoholika, jakiegoś psychola, mordercy. No i McDonald's zrezygnował z Ronalda McDonalda. A ciekawe jest też to, że na przykład w Japonii klaun Ronald McDonald występował w wersji żeńskiej. Chyba tylko w tym kraju. Widziałem takiego Ronalda McDonalda seksownego jakby, nie? Taki kobiecy seksowny. Fajna laska po prostu przebrana w taki sposób, no. To tak w Japonii zrobiono. W ogóle dla mnie cała idea sprzedawania zabawek razem z jedzeniem, tu się zgadzam z Amerykanami, że jest to skurwysyństwo trochę, nie? Takie podstępne zmuszanie rodziców do tego, żeby coś kupili, bo wiadomo, że dzieciak zobaczy, dzieciak się zachwyci, będzie ciągnął za rękaw i rodzic kupi. To jest, myślę, tu jestem, tu kciuk w dół ode mnie, nie? Zdecydowanie. Tu mi się podoba amerykańskie prawo, które tego zabrania. Także na przykład Kinder Niespodzianki nie ma w Stanach. I nie wiem, jak McDonald's to omija. Czy w ogóle w amerykańskim McDonald'sie też są te wszystkie Happy Meale z zabaweczkami i tak dalej? No pewnie są.
1: Gogor. 11 zł. Na bułę z Klaunolandu dla krawca niechaj będzie nakarmiony i niezmordowany.
0: Na bułę z Klaunolandu? A to ciekawe, że mi się nie odświeżył. Tu coś dziwnego się dzieje, bo
1: Mac,
0: przychodzą...
1: 50 zł. Panie krawiec, pan zadzwoni do mnie w najmniej oczekiwanej chwili dla mnie? Póki co, mogę prosić o kawałek w całości, bez pana błyskotliwej ingerencji, jak w takich przypadkach bywało uśmiechnięta buźka, i kratka 34, Picasso's Last Words, Drink to Me, i kratka 34.
0: Picasso's Last Sand Words Drink to Me. Czy to jest tytuł jakiegoś utworu, który zamawiasz, Macie? No Mat dzisiaj szczodrze, też Gogor się dorzucił. Dziękuję bardzo. Na bułę z Klaunolandu, czyli chodzi chyba o hamburgera z Max Racha, dla krawca, niechaj będzie nakarmiony i niezmordowany. No ostatnio mam trochę problem z tym. Dzięki bardzo, chłopaki. No... Szalejecie, szalejecie. W sumie lubię Max Racha nawet. Jakieś KFC. Nie mogę jeść ostrego. Coś mi się tak zrobiło, że zjem coś ostrego i po prostu źle się czuję, nie? Nie mogę. Muszę jeść tylko łagodne rzeczy. No, a tu akurat otworzyli, zamknęli fajny bar, gdzie były świetne rzeczy. Tosty, kebaby, gyrosy, zapiekanki. I teraz są tam tylko pikantne kurczaki. Też dziwię się trochę, że otworzyli same kurczaki zaraz obok budy kurcze pieczone. To tak trochę... Nie wiem, czy to nie jest jakiś dowód na to, że Polacy nie myślą jakoś tak biznesowo? Przecież to jest kiepski pomysł. Otwierać biznes taki sam obok kogoś, nie? I konkurować z nim. A jakby tak otworzyli na przykład pierogarnię, to mieliby to... Ci, którzy chcą pierogi, by sobie kupili pierogi. Ci, którzy chcą kurczaka, kupiliby kurczaka w kurcze pieczone. Lub w kurcze blade, jak to Etam mówił. Kurcze blade, świetny pomysł na nazwę sieci. Dobra, spróbujmy wyszukać tego Picasso to me, tylko znów przerwa muzyczna. No macie, no to troszkę tak, wiesz, dopiero była przerwa muzyczna. Faktycznie coś takiego tutaj jest, jest utworek. Dobrze, to chyba się nie obrazisz, jak zostawimy po prostu to na za
1: 5 zł.
0: Na za 15 minut.
1: Na jajo niespodziankę, nocne radyjo górą.
0: Nocne radyjo górą, no zgadzam się w zupełności. Nocne radio jest najlepsze, jedyne takie na świecie w ogóle. A być może i we wszechświecie, w kosmosie. Dzięki, Gogor, dzięki. Macie, to zróbmy tak, to będzie następna przerwa muzyczna, ok? Już mam tutaj ustawione. No, zresztą, wiesz, no, ty ten utwór pewnie znasz, no. Chcesz się jakoś nim podzielić tutaj i popromować dobrą według ciebie muzykę. Zrobimy to za jakąś tam chwilkę, żeby nie robić... zbyt dużo tych przerw muzycznych, jedna po drugiej. Choć widziałem zdjęcia z USA, gdzie sprzedają kindery i jaja na legalu, także nie wiem. Być może to prawo jest jakoś omijane, nie? Że może tak jak u nas w Polsce, że większemu wolno więcej. I jak jesteś ojcem Tadeuszem, Prometeuszem, który powinien dostać Nobla, to... wolno ci więcej na przykład i możesz omijać pewne rzeczy. Ja jestem akurat pewien, że to, że mieszkańcy jakiejś tam wspólnoty dostali plus 500% opłat, to nie wynika tylko z tego, że trzeba gazem dogrzewać tą geotermię ryzykową, tylko też z tego powodu, że Rydzyk ominął jakoś prawo, ma swoje przywileje i że narzucił sobie jakąś drakońską prowizję. Zarabia sobie nieźle na tym, mimo że to jest u nas regulowane dosyć mocno, nie? Ten rynek energii jest regulowany przez państwo. U nas państwo musi wszystko regulować. I tak reguluje, że wszystko jest rozregulowane, co tylko może być. To tak regulują. Tak więc ja tu się wpisuję w misję kontestacji. Jebać system, jebać to państwo. Róbmy swoje, róbmy po swojemu i nie dajmy zrobić z siebie niewolników, szmat i tupnijmy nogą trochę, nie? Też. Ja nie wiem, niektórzy w niektórych krajach gdzieś tam wzrośnie cena tego i tamtego i zaraz ludzie wychodzą na ulicę, rozwalają wszystko, a u nas, no, prawo jest prawo, no, dręczą nas, męczą, no, zabierają, no, a szlak by ich trafił, no, ale co zrobisz, no. No, coś tam zawsze można zrobić, nie? Można nie płacić podatków na przykład, można na przykład mieć w dupie urząd skarbowy, można na przykład kupować sobie na lewo jakieś rzeczy taniej, można na przykład, nie wiem, dużo rzeczy pewnie można. Bunt obywatelski, po prostu ja rozumiem, patriotyzm gospodarczy. Ja rozumiem pewne obowiązki obywatela, ale jeśli to wszystko zajdzie za daleko, kiedy mamy powiedzieć nie? Kiedy co? Kiedy będą nam zabierali 99% i będziesz się musiał o wszystko już pytać władzy, będą ci przychodzili na kontrolę do domu, sprawdzić, jak ty swoje dziecko wychowujesz, to wtedy powiedzieć nie? Dopiero? Czy wcześniej trochę? Czy... Nie wiem, zawsze był dla mnie fajną postacią taki Robin Hood na przykład, nie? Który powiedział nie i który strzelał z łuku sobie do ludzi szeryfa i do szeryfa, którzy odbierali ludziom ostatnie worki ze zbożem. To jest Świetna analogia do tego, co się teraz dzieje. Przychodzą do was i wam zabierają ostatnie worki ze zbożem. Tylko robią to w sposób fajny, kolorowy, w białych rękawiczkach, z uśmiechem na ustach, są różne instytucje, nie ma jednego szeryfa i jego siepaczy, tylko jest instytut odbierania, instytut regulowania, instytut sprawdzania, co macie w majtkach. Prawo jest prawo i w telewizji wam jeszcze to fajnie pokażą, nie, że to jest bohater ten, co przychodzi i a ten, co ukrywa swoje dochody na przykład, to jest jakiś wywrotowy element, nie wiem. Pokażą wam to fajnie jakoś w telewizji pisowskiej. Ja nie wiem. Ja jak się czuję zbyt wykorzystywany, zbyt okradany, zbyt dużo jest haraczy, to mówię nie, po prostu nie. Nikt nie chce być frajerem, no śmierć frajerom, no ludzie. Niestety, ludzie są tak też wyuczeni, że zaraz się znajdzie ktoś, kto się bardzo oburzy na to, co mówię, nie? Bo ma gdzieś tam zakodowane, że tak trzeba. Trzeba. To złodziej tu nie płaci coś, nie? Komuś za coś tam. Jak będę kiedyś bogatym człowiekiem, to nie wiem, to sam rzucę na biednych, na państwo, dołożę się, ufunduję coś, zbuduję bibliotekę tutaj. Ale jak jestem biedny, to też trzeba to brać trochę pod uwagę, nie? Że ktoś na przykład żyje sobie bardzo skromnie, że nie warto jeszcze mu zabierać tych ostatnich worków ze zbożem. To, co mówiłem, polskie państwo powinno patrzeć na przedsiębiorców jako na takie drzewko, które sobie rośnie, któremu trzeba dać urosnąć, a nie zrywać jeszcze niedojrzałe owoce, ściąć to drzewo, przerobić na deski, nie? A na nas tak patrzą po prostu. Czy można dzwonić? Pyta Windman. Pewnie, że tak. Proszę bardzo, zapraszam serdecznie. Proszę dzwonić.

A jakieś tam nowe haracze cały czas się pojawiają, słyszę. Już nawet nie chce mi się tego czytać. W państwie, w którym nikt za nic nie odpowiada, ludzie są bezkarni, pieniądze są marnotrawione, rozdawane, jedni pracują po to, żeby rząd mógł im zabrać to, co wypracują, ich dorobek jakiś zabrać im i dać i przekupić innych, żeby na nich zagłosowali, nie? Gdzie są różne kasty cały czas, są równi i równiejsi. Gdzie wysoki poziom tych haraczy się w żaden sposób nie przekłada. Gdybyśmy chociaż mieli faktycznie zapewnioną super opiekę zdrowotną, jakąś pomoc państwa, nie? Fajną taką, to może bym się jeszcze chętniej na to zgodził. Ale w sytuacji, w której płacz i płać za wszystko i cały czas nowe rzeczy wymyślają, nie? Ile tam w przypadku posiadania samochodu, za ile rzeczy musicie już płacić? Tu przegląd, tu ubezpieczenie, tu jakieś odnowienie prawa jazdy, nie? Wprowadzają nowe. I tak cały czas coś. I to wszystko dla waszego dobra, by żyło się lepiej. No więc nie dziwcie się, że niektórzy wybrali jakiś tam eskapizm i odwrócenie się od tego wszystkiego, bo czują wstręt i nie potrafią w inny sposób sobie z tym poradzić, nie? Trochę się do tego to sprowadza. Jeśli jakaś gra ma tak popierdolone te reguły gry... O, nie zadzwoni jednak Windman. Przepraszam, teraz nie mogę już, bo dziecko akurat zasnęło. No i... To obudź dziecko, co za problem. Niech się obudzi, niech popłacze, niech pokrzyczy. Może będzie... Czy to dziecko musi, nie wiem. To jakaś taka świętość, że te dzieci muszą spać. Dzieci leżakują w przedszkolu i śpią. Zmusza się je do snu. Śpi, śpi, nie? Potem... W domu, śpi, potem godzina 19, już śpi. Ja nie wiem, czemu, co jest z tym spaniem? Ja wiem, że dla małego dziecka to jest jakoś tam ważny ten sen trochę, ale może tutaj w jakąś przesadę popadamy, że musi ciągle spać. Być może jest tak, jak pisze Windman, że to ma coś wspólnego z katolicyzmem, z takim wychowaniem katolickim. Moja wina, jestem parchem, śmieciem, pyłkiem nic nieznaczącym, a państwo to przez Boga dane. Tak w Biblii jest trochę opisane, że władza jest dana przez Boga i że trzeba się jej słuchać. Jest napisane, że niewolnik ma się słuchać swojego pana. Czujecie? Tak jest w Biblii napisane. Ciekawe, co by Adam Protestant na to powiedział. Pewnie by jakoś pokrętnie to tłumaczył, bo tutaj są takie rzeczy, które ciężko jakby wytłumaczyć i jakby tam uzasadnić, zracjonalizować i chrześcijanie się gimnastykują, nie? Gimnastykują się, jak to wytłumaczyć. Dobra, Matt się chyba domaga, żeby tu puścić jego kawałek. Dobra, to puszczam, już puszczam. Proszę, to posłuchajmy.

też mam jakieś dziwne obawy z tą elektrownią atomową. W takim kraju jak Polska, gdzie ciągle miało być dobrze, a wyszło jak zwykle, nie? I ciągle budujemy tego misia, któremu się oczko urwało, temu misiu. I rządzący, te poselskie kurwy zawsze gdzieś tam wietrzą okazję, żeby zrobić jakiś wałek, gdzie rządzą ludzie tak niekompetentni, już nawet nie wiem, zwolennicy tego PiSu, ludzie, którym odpowiada ten program, ta ideologia, to już nawet oni mówią, że tak beznadziejnych polityków, posłów, takiej tak zdegenerowanej sceny politycznej to nie mieliśmy nigdy. Takiego nepotyzmu, takiego kolesiostwa, klakierstwa, służalczości, niekompetencji, wszystko w jednym, nie? Jakby chcieli szkodzić po prostu, wszystko robić źle, na opak. Wy wiecie,

0: zadzwonił Michał, ale tak się nie witam, bo cały czas leci sobie utworek od Mata i Mat się może obrazi, jak będziemy zagłuszali tu utworek. Tak więc jeszcze sobie pomilczymy 3 minuty. No. Żartuję, no nie będę cię, Michał, tak zmuszał, żebyś tu 3 minuty milczał.
1: No, cześć prawiec.
0: No, cześć, cześć.
1: Słuchajcie, drodzy słuchacze Nocnego Radia. Na czacie mnie dzisiaj nie ma, ale mam do was prośbę ogromną. Tak. I do ciebie, Krawcze, też. Bo zdarzyła się taka sytuacja, że tydzień temu jakoś ktoś obraził klub sportowy, któremu kiedyś kibicowałem. No teraz już nie jestem kibicem, nie? No, nie kibicuję żadnemu klubowi, ale ktoś obraził klub, któremu mocno kibicowałem. Znaczy mocno, no kibicowałem. I od tygodnia jestem taki wkurwiony. Próbuję o tym zapomnieć, ale nie mogę normalnie, kurwa. Coś mnie gryzie w sercu i autentycznie się zastanawiam, czy mam jutro jechać, kurwa, 300 km prawie, tylko po to, żeby jebnąć temu typowi. Tak się zastanawiam, doradźcie mi, co byście zrobili na moim miejscu.
0: Legia Warszawa to tak, najlepszy nie, klub. Nie. Kto nie wierzy, to chuj mu w dziób, chuj mu w dziób. No to
1: coś dziwnego się zabij. Stało, że mam taką reakcję w ogóle na taką, normalnie ten to zignoruje, znaczy kurwa, no, to jest gówno, nie? Ale coś mnie w sercu aż boli. Nie wiem o co chodzi, ale aż mnie serce boli, nie?
0: No to nie znałem cię od tej strony, nie wiedziałem, że się fascynujesz piłkarzykami.
1: No nie, no wiesz, no tam byłem parę razy na tych meczach i tak dalej i w sumie, wiesz, później to lałem, nie? Tam sobie oglądałem czasami w telewizji, ale kurczę, jakoś, kurwa, mnie tak to zabolało, że aż myślę, czy by nie pojechać, nie pierdolnąć temu typowi jutro, naprawdę. Kurwa, 3 godziny pociągiem.
0: Ludzie piszą tutaj na czacie, że orzeł jedzie na polowanie na złego wilka. No, a słuchajcie, no ja już kończę przygotowywanie wzorów na koszulki, niedługo będą i będą też wzory z wilkami. Orły nie wiem, czy będą, ale na pewno będzie wilk. I dobry, i zły.
1: Jebać wilki. Orły, tylko orły.
0: Orły to do kontestacji wypierdalaj, a nie tu jest nie. Wilk.
1: Ty, jaka kontestacja, weź, a nie kontestacja. Ty, co mam robić? Doradźcie na czacie, co mam robić? Jechać 300 kilometrów, jebnąć typowi, czy nie? I wrócić z powrotem, tylko po to tam pojechać, żeby dać mu w mordę.
0: No nie wiem, ja doradzam, bądź ponad to jednak, bądź ponad to, Michale.
1: Myślisz?
0: No.
1: Ale nie wiem, to jest coś dziwnego, bo mnie aż w sercu kuje normalnie, nie wiem, jakoś tak się źle czuję z tym. Naprawdę się źle czuję. To mogę też dostać w mordę.
0: To może sobie żygnij, może sobie żygnij, może się lepiej poczujesz.
1: Ale nie, no, spać nie mogę. Coś dziwnego się tam tej nocy stało. Coś dziwnego, naprawdę coś, czego nie potrafię wytłumaczyć, się stało.
0: No rozumiem, no coś w tobie pękło, no rozumiem. I to no. Życie ci się przewartościowało,
1: to jest, no
0: mózg,
1: nie wiem,
0: mózg ci się przeformatował, no tak bywa, no. Nie wiem, może jakaś terapia ayahuaski, może ci się odmieni. Albo kwasa, zarzuć sobie cały klaser kwasików, może ci się odmieni. I zamiast przejmować się klubami, tym, że ktoś obraził barwy klubu, to będziesz z wielkim krzyżem biegał i z wielką księgą, z brodą.
1: Widzisz, bo ja taki nie jestem, znaczy tak uważam o sobie, że ja taki nie jestem, nie jestem jakimś, wiesz, półmózgiem, pojebem, co wiesz, co biega po stadionie i tam się napierdala ze wszystkimi, nie? Stronię od takiego czegoś tak naprawdę. A tu paradoksalnie zaistniała we mnie potrzeba dania komuś w mordę. Nie wiem, kryzys egzystencjalny chyba ten przeżywam.
0: To może się napijmy. Coś pijesz dzisiaj?
1: Nie piję, bo po wódzie to... Teraz nie piję.
0: Po wódzie lepszy jestem w dżudzie.
1: Nie, po wódzie to mi się myślenie wyłącza, wiesz?
0: Wyłącza się, mówisz.
1: No, wyłącza się i się. Nie agresja, nawet nie agresja, tylko bardziej taki skurwysyński cynizm mi się włącza. Agresja to ten.
0: No też się czasami robię przykry po alkoholu, niestety.
1: No, no, no. A w ogóle to co tam? Tak se dzwonię.
0: Nic.
1: Dawno lat ja nie słuchałem.
0: No nic. No.
1: O czym jakiś audycji?
0: Co tam? Co tam? Wszystko git. No.
1: Słyszałem coś tam o Etamie było, że Etama tam była dywagacja na temat Etama, że go krytykują. Tam dajcie spokój Etamowi. Jestem kolejnym głosem, który przybiera ten sam front. Dajcie spokój Etamowi. To jest spoko człowiek, naprawdę. Przyjemnie się go ogląda nawet. Unboxing zakupów z Biedronki jest.
0: Ja też lubię, bardzo
1: żeby
0: lubię.
1: Żeby obejrzeć. No bo to jest takie lekkie, wiesz, jak żyje w napięciu, wiesz, w biegu i tak dalej, a tu sobie włączasz, jak ktoś na lajcie po prostu sobie rozmawia, gada sobie, tak wiesz, miło, sympatycznie, zakupki sobie wyciąga, to jest relaksujące, naprawdę, nie?
0: No bo tak, włączysz sobie jedno, to jakieś pato, włączysz drugie, to ktoś jakieś farmazony gada, tu jakaś szuria, tu coś... A włączasz sobie Etama i masz taki relaksujący, niezobowiązujący przegląd tego, co sobie kupił. Tu serek Jana, tu chleb, tu herbatniki, ale nie te słone, tylko te niesłone. I ja to wszystko włożę do kufla, zblenduję i wypiję teraz. No.
1: Ja bym proponował Etamowi, żeby zrobił taki cykl, że na przykład co tydzień kupuje ciągle to samo w tym samym sklepie, na przykład w Biedronce jakieś tam takie podstawowe rzeczy typu chleb, masło, mleko, wiesz, tego typu sprawy, nie? I tylko te rzeczy kupuje raz w tygodniu i pokazuje, jak ceny wzrastają, nie?
0: No, to są w ogóle ciekawe rzeczy. Czy ja zawsze muszę się interesować tym, że jakimiś wielkimi rzeczami, co tam się dzieje na granicy, jak wojna, czy asteroida nas pierdolnie, czy COVID, to mistyfikacja jedna wielka. A może ja chcę zobaczyć, co sobie kupił koleś. Może sobie kupił serek, no, może herbatniki. Czy to jest jakieś gorsze, nie? Że ja takie proste rzeczy sobie oglądam, niezobowiązujące.
1: To jest zajebista alternatywa właśnie, no bo jak włączasz wiadomości, to ciągle jest to samo i ci tłuką do głowy, kurwa, ten sam przekaz, ciągle straszą, też media mają to do siebie, że lubią straszyć, wiesz, pokazują informacje w taki sposób, że słuchajcie, tu Putin, kurwa, grozi i zaraz wojna światowa będzie, nie? Bójcie się, słuchajcie. A teraz uwaga, COVID wraca, także będziemy się szczepić znowu. Pamiętajcie, w Chinach już szczepią, także się przygotujcie, nie? I takie zastraszanie cały czas jest, kurwa.
0: No, to jest ciekawy temat w ogóle, to straszenie, bo tak właściwie to nas straszą na każdym kroku. Oglądacie jakąś reklamę, to straszą was w reklamie, że jak nie umyjecie zębów pastą Blendamed, to wam wypadną. Jak nie macie spodni Elvisów, to jesteście w ogóle gdzieś tam jakąś patologią i obszczymurami, jak nie macie takich spodni, nie? I cały czas jakieś żerowanie na ludzkim lęku, że się nie spełnisz, że nie masz, że nie dorównasz. Tak działają reklamy w dużej mierze, nie? Potem wiadomości, znowu cię straszą, czy pierdolnie, czy nie pierdolnie atomem. I chodzisz potem taki zesrany i wszystkiego się boisz i zaczyna to rzutować na twoje życie, że zaczynasz na innych ludzi tak patrzeć, że się ich boisz.
1: Ja się nie boję akurat, nie? Ale wiem, że wiesz, odważniak. Takim babcie z dziadkiem, takich emerytów, to jest bardzo łatwo zastraszyć, sterować telewizją, nie? Taki, wiesz, ludzi starszych w podeszłym wieku, człowieku, oni się, te babcie spotkają we trzy na ławce i każda oglądała wiadomości i jest jeden temat tak naprawdę do rozmowy wtedy.
0: Są przeróżne sposoby na wpływanie na nas. Na przykład w psychologii dobrze jest pytać. Psycholog zawsze się pyta, bo wie, że jeśli sobie sam odpowiesz na jakieś pytanie, to o wiele prędzej zaakceptujesz tą odpowiedź, niż jak ktoś ci ją będzie wtryniał. Wtedy się włączy w tobie jakiś mechanizm taki obronny, że będziesz torpedował, bronił się, mówił, ale to nie tak. Ale jak sobie sam odpowiesz na jakieś pytanie, które ci zadał ktoś, kto bardzo szybko zaakceptujesz tą odpowiedź. I są takie różne techniki, no w reklamach z kolei w inny sposób na nas wpływają, żerują na naszych lękach, że nie dorównamy, że nie należymy do tego klubu premium, bo nie ściągnęliśmy penisa na komórkę, którego teraz, właśnie teraz dostaniesz, jeśli zamówisz to i tamto, nie?
1: No, ale to jest predictive programming tak zwany i to nawet ty teraz używasz w tym momencie. Nie wiem, czy sobie zdajesz z tego sprawę.
0: Ja? Ja? Używam? No,
1: jeżeli mówisz do kogoś w trybie dokonanym na przyszłość, nie wiem, to jest w angielskim ten czas się nazywa nie wiem jak to się jest, jeżeli mówisz do kogoś w taki sposób, wiesz, dokonanym, na przykład pójdziesz, zrobisz i wiesz, na przyszłość mu już presupozujesz, że on ma coś zrobić, to tak naprawdę się zamienia w tak zwany predictive programming i w ten sposób są wiadomości też nieraz podawane z wyprzedzeniem.
0: No ciekawe.
1: Rozumiesz, o co chodzi.
0: Czyli może nieświadomie jakoś stosuje pewne techniki, tak? Takie.
1: Na przykład, no tak, na to wychodzi, wiesz, tak jak masz reklamę i na przykład w reklamie nie mówią ten produkt możesz kupić w Biedronce, tylko ten produkt kupisz w Biedronce, nie? I to jest już programowanie, wiesz, że ty pójdziesz i to zrobisz, pójdziesz i kupisz, nie? To ma znaczenie wbrew pozorom. Bo to inaczej na psychologię ludzkiego umysłu działa. Ten produkt kupisz w Biedronce. Ten produkt kupisz tylko w Biedronce. Tam nie mówią przyjdź i kup, tam cię nie proszą. Nie mówią ci proszę cię przyjdź i kup mój produkt, nie? Tylko mówią kupisz. Kartą zbliżeniową zapłacisz na stacjach Orlen, nie? Na przykład.
0: W ten sposób. To nawet nie wiedziałem, że się stosuje takie.
1: No tak, techniki. Tak się to stosuje właśnie. To jest cały system manipulacji. To nie jest tak, że po prostu ktoś sobie napisał, jakiś copywriter sobie napisał skrypt i sobie go wrzucił w reklamę. Tylko nad tym siedzą, wiesz, ludzie, którzy się naprawdę na tym znają, nie? Śmiałbym zaryzykować twierdzenie, że nawet

0: zmienia eksperymenty na ludziach na przykład, nie, że badano, że i wyszło, że dziecko woli dostać mniej, ale od razu cukierków, niż czekać i dostać więcej, nie? Że no, jakaś taka wiedza o człowieku. Czy inna jakaś wiedza, inne eksperymenty, albo całe to neurolingwistyczne programowanie, NLP, marketing, no, znają się na ludziach, znają się na ludzkich zachowaniach, tak jakby. I ja się kiepsko czuję, powiem ci szczerze, jako jakaś marionetka, gdzie ktoś ciągnie za sznurki, nie? Wolałbym te sznurki poprzecinać wszystkie.
1: To poprzecinaj.
0: No, poprzecinałem w sumie. Nawet bardziej niż wam się może wydawać.
1: Poprzecinanie tych sznurków, to myślę, to jest właśnie wzięcie, nauczenie się takich, wiesz, nawet podstawowych technik i zwracanie na nie uwagi, kiedy ktoś się wykorzystuje przeciwko tobie, nie?
0: Ciekawe, czy jak człowiek sobie tak z ciekawości kupi jakąś książkę do NLP, żeby się chronić, nie? Żeby znać tą magię i się przed nią skutecznie chronić, to jak często ludzie ulegną pokusie stosowania tych technik na innych?
1: Wszyscy w 100%. Ja ci powiem, kiedyś miałem, dawno temu czytałem książki właśnie o NLP i taką jedną polecałem znajomym, to później ich łapałem na tym, że oni dokładnie człowieku, bo tam są, były nawet podręcznikowe takie, wiesz, przykładowe zdania podane, czy sytuacje, powiedzmy, i oni nawet nie wymyślali własnych schematów, tylko z tymi, tylko w stosunku do mnie się posługiwali, wiesz, tymi książkowymi przykładami, nie? I widzę, że siedzą i patrzą, czy złapałem, czy nie złapałem, nie? Na przykład jest na przykład taka technika, że wiesz, że jak markujesz, tylko jakbyś małpował kogoś, to znaczy, wiesz, ktoś się drapie po nosie, nie? To tam odliczasz 3 sekundy i też się drapiesz po nosie. Ktoś się pochyli, zwracasz uwagę na mowę ciała, nie? Ktoś się pochyli, czekasz 3 sekundy i też się pochylasz. I to ma jak podprogowo zbudować raport między wami, wiesz, taką lepszą niż do porozumienia, kiedy ta osoba ci zacznie ufać, bo wtedy łatwiej jest, wiesz, manipulację przeprowadzić, kiedy ktoś ci ufa, nie?
0: A ciekawe,
1: i złapałem
0: ciekawe
1: laskę na tym, że wiesz, widzę, że na bezczelnego po mnie małpuje, nie? Tu się zacząłem, wiesz, tu się po jajach drapać, tu kurwa, wiesz, jakieś dziwne wygibasy, nie? A ta dalej, nie? Tak samo, kurwa, jedzie, nie? Wiesz, ja se tu gdzieś rękę, wiesz, w gacie wsadziłem, ta se rękę w gacie wsadzę, nie? Ja tam zacząłem się, wiesz, jakąś, kurwa, fale takie robić, kurwa, ramionami, za chwilę patrzę, ta też, nie? Mówię, co ty myślisz, że ja nie wiem, co ty robisz, nie? O, nie, i głupa pali, nie? Mówię, przecież ja ci tą książkę polecałem sam, nie?
0: A czy pamiętasz, Michale, jakichś autorów tych książek? Bo tutaj Grzesiek się dopytuje.
1: Umiejętność realizowania marzeń. Najlepsza książka, jaką... To jest taka stara książka...
0: Przepraszam, jeszcze raz możesz powiedzieć autora?
1: Adler Hary. Adlery Hary. To jest jedna z pierwszych książek, znaczy pierwszych takich komercyjnych książek i na jej podstawie bardzo dużo współczesnych książek o NLP powstało.
0: Tylko ja oczywiście wszystkich namawiam, no, żebyśmy stosowali to ewentualnie w celu obrony, no, nie do manipulowania ludźmi. To jest takie podłe. Kojarzy mi się z takimi jakimiś wstrętnymi magami, iluzjonistami, którzy czarują ludzi, nie? Po prostu. Nie wiem, czy to źle, bardzo źle mi się to kojarzy. Takie wykorzystywanie pewnych naszych, wiesz, zachowań, odruchów na czyjąś niekorzyść, bo to jest takie strasznie fałszywe. Ktoś się do ciebie uśmiecha, jest dla ciebie miły, ale stosuje wobec ciebie pewne techniki, które mają go przybliżyć do celu, do osiągnięcia pewnego celu. Skurwysyństwo, nie wiem, czy bym nie zajebał komuś takiemu, wiesz, nawet jakbym się zdenerwował, jakbym zobaczył, że mną manipuluje, bo wyczułbym, że po prostu koleś ze mną gra, wiesz w co, w ha, nie? No i bym po prostu bardzo źle to odebrał i bym mógł się zezłościć chyba.
1: No właśnie, no ja też tego nie lubię, nie? Ale to jest wszystko kwestia woli tak naprawdę, bo wszystko w życiu sprowadza się do woli, bo człowiek ma wolną wolę i czy ma dobrą wolę, czy złą, to już od niego zależy i wszystko w życiu sprowadza się do woli. Jakby się tak zastanowić na tę chwilę. No chyba, że nie wiem, chyba, że jesteś pod hipnozą MK Ultra,

0: czymś takim, że nie panujesz nad własnym umysłem kompletnie, inaczej, że ktoś ma władzę nad twoim umysłem, no to wtedy o zagadnieniu woli tu nie ma mowy, bo nie masz woli, jesteś bezwolny wtedy, ale poza tym, to czego byś nie robił, czego byś nie powiedział, jaką decyzję byś nie podjął, to wszystko wypływa z twojej własnej wolnej woli.
1: No. A myślisz, że ta wola może być silna albo słaba? Ja też mam takie przekonanie, że dużo w życiu zależy od tego, jak mamy silną wolę, jaką mamy determinację, która z tego wynika. Z tym się wiąże też konsekwencja naszych działań. Popatrz, często ci różni milionerzy, ludzie, którzy do czegoś doszli, kurwa, nie wiem, czemu znowu przedstawiam jakichś milionerów jako taki przykład kogoś, kto osiągnął sukces w życiu, wiesz, bo to też się na tym przyłapuje, że cały czas przedstawiam człowieka, który spełnił się w życiu jako milionera, który ma dużo kasy, nie? A właśnie może niekoniecznie.
0: Milionerami jest 10% społeczeństwa, znaczy ludzi na świecie. Milion to jest nic, to jest mało. To jest nic. Teraz, kurwa, ci bogacze, to wiesz, oni wszyscy w bilionera celują, nie?
1: Tu piszą,
0: no,
1: że...
0: milion to jest nic, to jest własny dom, parę samochodów i trochę inwestycji. I to jest milion. I to nie jest żadne wystawne życie, nic takiego, tylko, kurwa, wiesz, apartament na nowym osiedlu w bloku gdzieś, nie? To jest milion. To nie jest jakoś... No, ale sorry, bo ci przerwałem, przepraszam.
1: Nie przerwałeś w sumie. Nie przerwałeś. Nie wiem, weźcie też pod uwagę, że ci, których uważacie za jakichś tam nieudaczników, na przykład takich życiowych, nie? Bumelantów, leni, jak ja czy Etam, to myśmy gdzieś tam liznęli tego życia takiego... gdzieś tam się coś działało, pracowało, normalnie wstawało do pracy, jeździło, nie? Przecież ja miałem spółkę, firmę drugą, coś tam działaliśmy.
0: Praca to jest gówno, to jest niewolnictwo.
1: I właśnie mi się to nie podobało za bardzo, bo to wiesz, było bardzo dużo nerwów zawsze, dużo kłótni, nerwów, bo tak musi być. Od tego się nie ucieknie. Jak robicie jakieś projekty, gdzieś jeździcie do klientów, pamiętam taką głupią sytuację, pojechaliśmy raz do klienta do innego miasta, gdzieś tam, nie wiem, do Warszawy czy gdzieś, i gdzieś tam w drodze koledzy zauważyli, że ja się głupawo ogoliłem, po prostu ogoliłem sobie pół twarzy, nie? Nie wiem, śpiący byłem. I od razu wielka, wielka afera, co z tym zrobić, jak tu się pokazać, jakieś stresy, awantury. To nie jest moje życie, no... Ja nie...
0: Ale to jest syf po prostu, to jest, wiesz, od małego cię uczą, kurwa, ucz się, żebyś mógł znaleźć dobrą pracę, kurwa. Nikt ci nie powie, ucz się, żebyś mógł, nie wiem, na giełdzie się dorobić na przykład. Nie mówią ci, ucz się, żebyś w przyszłości własny biznes założył, nie? Albo żebyś jakiś fach miał w ręku, który ci pozwoli, wiesz, dobrze zarobić samemu dla siebie. Tylko, wiesz, mówią, ucz się, żebyś sobie dobrą pracę znalazł. Zapierdalaj na studiach, wiesz, będziesz tam, nie wiem, lekarzem, doktorem, czy coś, będziesz dobrze zarabiał. Ale tak de facto, jeżeli na przykład chodzi o komputery, jeżeli masz jakiś skill w komputerach i jesteś w tym naprawdę dobry, to nie ma sensu z tym iść w ogóle do roboty, tylko robić samemu na siebie, nie? Tutaj Etam jest zajebistym przykładem, który, wiesz, z projektowania grafiki dorobił się, wiesz, zakupu mieszkania, nie? Własnego. A gdyby siedział w robocie i to by pewnie robił to samo, tylko za, wiesz, stawkę godzinową jakąś, nie? Może nawet godziwą, zajebistą stawkę godzinową, ale to dalej by była robota, wiesz, dla kogoś. Ktoś by kasował kasę z tego, że on pracuje, nie?
1: No.
0: Dlatego ja uważam, że trzeba... A to nie jest trudne się nauczyć tak naprawdę. Jak chcesz, to możesz. Ja, człowieku, na przykład, wiesz, parę lat temu to z tego, co teraz robię, to w ogóle nic nie kumałem. Dla mnie to była czarna magia. Ja się próbowałem nauczyć i tak dalej. Z pozycjonowania stron na przykład, nie? A tak od 2 lat, jak do tego przysiadłem, tak solidnie naprawdę, bo potrzebowałem zdobyć tą umiejętność, to powiem ci, że kurwa, stary, no, kurwa, gdybym robił takie coś w Polsce, w jakiejś firmie, chociaż nie wiem, czy jakieś firmy zatrudniają w ogóle pozycjonerów, ale powiedzmy, że pracowałbym w Polsce, to bym może dostawał za to 4 dychy za godzinę.
1: U mnie to z kolei praktycznie we wszystkich robotach, czy to było takie większe już coś a la corpo, nie? Jak to się mówi, no, że bardzo duża agencja, czy u kolegi na pięterku, gdzieś tam przy komputerkach, czy tu, czy tam, ja w sumie nie wiem, w bardzo wielu firmach pracowałem, to zawsze musiałem się prosić o kasę, stresować, awantury, tu mnie chcą pozbawić udziałów, bo nie przychodziłem do pracy, tylko pracowałem w domu. Tu mi nie chcą zapłacić, bo coś tam jakieś mają ból dupy o coś. Wiesz, ciągły stres, ciągle dopraszanie się, awanturowanie. Ja na przykład jak się awanturuję z kimś i się wykłócam, to już idę tak trochę na noże i przynajmniej kiedyś tak miałem. Przynajmniej kiedyś tak miałem. Dzisiaj jestem trochę łagodniejszy, złagodniałem może z wiekiem, ale kiedyś były ostre awantury i ile było z tym stresu, to rzutuje na zdrowie. Właśnie dziś czytałem o kobiecie, która twierdzi, że przypłaciła zdrowiem swój pęd do sukcesu. Wiem, że to wszystko, o czym dzisiaj mówimy, trochę brzmi jak takie promowanie, nie wiem, byle jakości, świata według kiepskich, ale zadajmy sobie to pytanie, czy nie wtłoczono w nas jakiegoś schematu, zaprogramowano nas, nie, że trzeba iść tą drogą. I zaprogramowano nas trochę, bo świat taki jest, że nas programują media, twórczość, oglądamy różne filmy i to wszystko jest, gdzieś tam wypływa z tego, jakie są aktualne trendy, do czego chcą nas przekonać ludzie, którzy mają wielkie bogactwa, chcą jakoś tam lepić, traktują nas jak takich bohaterów gry, że oni są jakimiś bogami i nas lepią, nie? I mają taką misję, że nauczę ten motłoch trochę życia. I mają jakąś tam swoją ideologię, którą chcą nam przekazać. Reklamy, filmy, edukacja, w szkołach nas uczą. Czego uczą nas w szkołach? Uczą nas kombinowania, w polskiej szkole uczą nas kombinowania. Ściąganie nie jest na przykład w polskiej szkole tak aż tak źle widziane, jak gdzieś tam, nie wiem, w innych krajach, gdzie w Stanach podobno jak was złapią na ściąganiu, to jest takie dosyć mocne przewinienie. Nie wiem, jakbyście kogoś zbili w tej szkole, nie? Czy komuś oko podbili. A u nas, no tu zabieram ci ściągę, krawiec i pisz dalej, nie? No, takie większe przyzwolenie. Nie wiem, żyjmy tak, jak sami czujemy, zaufajmy trochę swojej intuicji czasami, a nie tylko bierzmy wzorce. I też bierzmy pod uwagę to, że nie ma jednego sprawdzonego schematu. Jeden się lepiej sprawdzi. Ja na przykład poznałem ludzi, którzy się świetnie czuli, wyjechali z małej wsi, gdzie nie było perspektyw, nie było niczego, do Warszawki i tam zasmakowali życia w większej firmie, jakieś korpo, coś tutaj. Słuchajcie, dla niektórych to jest jak złapanie Pana Boga za nogi. Masz darmowy basen, masz jakieś perspektywy, możesz się piąć w górę. To jest dla nich szczęście i oni się świetnie spełniają w tym, czują. Więc ja nie chcę nikogo też przekonywać, że pęd za sukcesem, inwestowanie sobie w mieszkania, zostanie rentierem we wczesnym jakimś wieku. To jest coś złego. Broń Boże. Dla niektórych to będzie właśnie zajebista droga, ale dla niektórych będzie to nieszczęście, męczenie się całe życie, nie? Wiecie, o co chodzi, jesteśmy różni.
0: No, ale wiesz, nie wszyscy będą rentierami też, wiadomo, ale szkoła powinna uczyć, kurwa, człowieku tego, żeby sobie radzić w życiu później, a nie że w Polsce to szkoła działa na tej zasadzie, że dostajesz oceny za to, że dobrze wszystko zapamiętałeś. Tak się do tego sprowadza głównie wszystko. Wiesz, masz książkę, masz rozdział w książce, będzie z tego sprawdzian z trzech rozdziałów i musisz te trzy rozdziały czytać w kółko, aż wkujesz wszystko na pamięć, bo z tego będą, wiesz, pytania później, nie? Ale tak naprawdę mało kto ci, kurwa, wiesz, weźmie, no nie wiem, w amerykańskich szkołach może jest inaczej, bo tam żaby kroją na przykład, nie? Ale powiedzmy, masz lekcje biologii w Polsce, to nie wiem, u mnie w szkole nie było nigdy czegoś takiego, że przyszła babka, przyniosła, wiesz, tam żabę czy coś tam, czy no żeby tłumaczyła, wiesz, coś na takiej zasadzie, żebyśmy się tego w praktyce uczyli, bo w praktyce się człowiek najlepiej uczy. Tylko wiesz, na przykład przyniosł jakąś makietę serca, pokazała, tu jest aorta, tu jest jakaś żyła, tu jest tętnica, tu są przedsionki. To samo macie w książce na rysunku narysowane, proszę sobie ten tutaj, ten z tego będzie sprawdzian.
1: Dziękuję Macie za kolejnego donajcika. No dzisiaj Mat tutaj najwięcej sponsoruje. Zdecydowanie. I zamawia utworek KSU, Moje Bieszczady. Dobra, to będzie następna przerwa muzyczna. Za niedługo pewnie jakoś. Bo nie chcę tak przerywać, no... Wiesz, Mat, tutaj sobie gadamy z Michałem jeszcze chwilkę o ciekawych rzeczach w sumie, bo gadamy o tym, to są takie rzeczy, z którymi się boryka, nad którymi się zastanawia współczesny człowiek właśnie, nie? Mamy taki jakby czas. Ja myślę, że kiedyś, dawniej ludzie to tak nie myśleli o takich sprawach, jak my teraz mówimy, nie? W którym kierunku zmierza ten świat, jak żyć, czy taka droga, czy inna droga, czy konsumpcjonizm, czy minimalizm. Tylko po prostu se żyli tak prosto, nie? Tutaj placki rozdają na targowisku, tu cesarz placki funduje, jedziemy tam, kurwa, i bierzemy te placki, żremy, a co jutro? Jutro tam gdzieś tam na ulicach ma być festyn. Wiesz, tak ludzie żyli prościej. Nie rozkminiali, nie rozkładali tej rzeczywistości na czynniki pierwsze. Dzisiaj cały czas powstają dzieła science fiction, które gdzieś tam kontestują w ogóle całą rzeczywistość, nie? Tak jak Matrix. Można powiedzieć, że Matrix skontestował całą rzeczywistość, że cała rzeczywistość, wszystko co widzisz wokół siebie może być iluzją. Takie mamy czasy i trzeba z tego korzystać i coś z tego wyciągnąć, jakieś wnioski. Zgodzisz się ze mną?
0: Ja uważam, że masz absolutną rację, tylko że wiesz, w dawnych czasach to kurwa nie było takich możliwości też jak są teraz, nie? Było dużo trudniej, wiesz, przetrwać w ogóle żyć, a teraz jest dużo łatwiej. Mamy, wiesz, cywilizację, no taką, o której ludzie 100 lat temu jeszcze to nawet, wiesz, pewnie sobie nawet nie wyobrażali, nie śnili sobie, że coś takiego będzie, nie? A wiesz, w tym momencie masz, wiesz, internet, social media, takie rzeczy, bardzo łatwo jest dotrzeć do klienta ze swoim produktem czy ze swoją usługą. Naprawdę, wiesz, te małolaty, co mają teraz tam po 20 lat, to oni człowieku śmigają, nie? Oni myślą, że kurwa Google był od zawsze, nie? Na przykład. Wiesz, oni jeszcze, wiesz, wyjdą na prostą już w tej kwestii, wiesz, zarabiania kasy na, wiesz, czy bycia tak zwanym tech savvy, nie? Bo dla nich to będzie normalne, nie? Ale co mnie niepokoi, że te pokolenie takich dziadków, no może nie etam, nie? Ale są ludzie, co mają po 50 lat i oni są, wiesz, jeszcze mają zakodowane w głowach te stare schematy jakieś, nie kumają, że świat idzie do przodu, że to się trzeba, wiesz, jednak dostosować do rozwoju, w którym świat idzie, no bo jak stoisz w miejscu, to się de facto cofasz, nie? Bo wszystko idzie dalej, wszystko się rozwija, tak? I oni ci będą pierdolić, wkładać do głowy, że nie, idź do pracy, pracuj, wiesz o co chodzi, nie? Oni nie kumają tego, ich to trochę wkurwia, nie? Co byś zrobił, jakbyś miał 50 lat i jesteś jakimś tam, nie wiem, cieciem w budce na parkingu i na ten parking ci podjeżdża młodzieniaszek 20 lat, człowieku, jakimś nowym Lamborghini, wiesz, on jest kurwa milionerem, multimilionerem, bo sprzedawał, nie wiem, kurwa ciastka na Facebooku, nie? A miał milion followersów, nie? I mu te ciastka, wiesz, idą jak woda na przykład, nie? No nie wkurwiłbyś się, jakbyś był starym dziadkiem i zobaczył takiego młodego gówniarza.
1: Powiem ci, że ostatnimi czasy, w ogóle tak przez ostatnie lata, staram się zaprogramować sam siebie jakoś tak, żeby nie skupiać się za bardzo na tym, że coś właśnie mnie wkurwia, że ktoś coś tam ma, że lepiej mu wyszło, a staliśmy obok siebie, a on mnie gdzieś tam wygryzł, ten ma kasę, ten nie ma, co ja będę z tego miał. Uciekam od tych myśli, jak wchodzi mi coś takiego do głowy, nie? Myślenie właśnie o pieniądzach, co ja będę miał, a ile, a kiedy, a jak tu wykorzystać, to zabijam to w sobie, od razu wyrzucam z głowy, od razu, momentalnie, wiesz? Uciekam od tych...
0: Odwrotnie trochę. Ja mam tak, że ja patrzę na takiego gościa i sobie myślę, kurwa, młodszy jest ode mnie, a patrz ile ma kasy, nie? I sobie tak myślę, ciekawe jak on to zrobił, kurwa, nie? Też tak chcę. Ja mu nie zazdroszczę w sensie, że jak pies ogrodnika, kurwa, tylko też tak sobie myślę, o, też tak chcę, ciekawe jak on to zrobił. Dowiem się i zrobię tak samo, nie? Na tej zasadzie. Uważam, że to jest mądre, dobre podejście to jest. I warto się od gówniarzy, znaczy od gówniarzy, przepraszam, no od małolatów, nie? Jednak warto się, wiesz, uczyć tego, nie? Bo oni są jednak bardziej z duchem czasu, nie? Z tym, co jest cool, trendy, na topie i w ogóle, nie?
1: Najprościej...
0: Tak, tak miał przewidywać przyszłość, to wnioskuję, że dobrze by było już teraz założyć jakiś taki portal internetowy, jakieś social media, takie bez cenzury, żeby były, dlatego że widzę, że jest taki trend, że ludzi coraz bardziej wkurwia ta poprawność polityczna, że jak coś powiesz nie tak, to od razu cię, wiesz, wszystkie tam Facebooki, YouTube i tak dalej cię blokują. Wszyscy jakby siedzieli przy jednym stole i razem to ustalili z góry, wiesz. Także takie niezależne portale za chwilę zaczną kwitnąć i w końcu, wiesz, tych portali będzie bardzo dużo i one albo się połączą, albo wyrośnie jakiś jeden wielki, niezależny. Dlatego myślę, warto by było pracować takiego połączenie YouTube'a z Facebookiem, z Instagram, takie, żeby wszystko było naraz.
1: Ale Michale, czy przypadkiem te media niezależne, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale ja uważam, że są ciężko znaleźć coś wartościowego, że one są po prostu podłej jakości, wiesz? Że ludzie się tam, wiesz, po prostu przekrzykują, nie weryfikują informacji, rozsiewają fake newsy, teorie spiskowe, że to, ja często wolę sobie, słuchaj, zaglądać na jakiś pub i normalnie przeczytać sobie, wiesz, rzetelny jakiś artykuł o tym, co się stało. Tak naprawdę, słuchajcie, powiedzmy sobie szczerze, ci wszyscy niezależni dziennikarze, za którego też się trochę uważam, taki niezależny, czerpią wiedzę z mainstreamu w dużej mierze. Po prostu my przeglądamy informacje, skąd mamy brać. Przecież ja nie pojadę gdzieś, nie będę jechał jako reporter na wojnę czy do innego kraju, leciał gdzieś samolotem, nie? Czytam, co piszą inni, przetwarzam to, analizuję, no, sprawdzam. Przegląd prasy, no, robi się taki zawsze przeglądzik prasy. A w ogóle... Najprościej sobie chyba zdać, a propos tego, o czym mówimy teraz, sprawę z tego, że świat jest wypełniony, dookoła nas mamy ludzi, którzy chcą nas lepić na podobieństwo swoje albo z racji wykonywanego fachu. Na zasadzie, że pójdziesz do dentysty, dentysta ci nawinie całą ideologię o zębach, że musisz je myć 5 razy dziennie, że to jest najważniejsze na świecie. Nie wiem, no pójdziesz, kurwa... do jakiejś gwiazdy muzyki, to ona ci powie, że muzyka jest najważniejsza na świecie. Wiecie, o co chodzi? I rodzice jeszcze, nie? Często jest tak, że rodzice chcą wychować swoje dzieci na takie swoje klony. Ja w tenisa gram, on też będzie w tenisa grał, nie? Ja założyłem firmę, trzeba go wyedukować, żeby miał wykształcenie, został jakimś prezesem tam w jakimś BMW czy gdzieś. Już ma jakiś plan rodzic i chce jakby wykreować takiego swojego klona. Ale i właśnie to robią wszyscy. Wszyscy nas lepią dookoła. Chcą w taki przesadzony sposób nas do czegoś zachęcić. Tak naprawdę trzeba to wszystko brać z przymrużeniem oka i ktoś nam coś doradza, to wiemy już, że on nam tak doradza, bo to jest jego cały świat, nie wiem, jakiś szklarz przyjdzie do ciebie, to szklarz ci nagle będzie starał się udowodnić, że kurwa szyby w twoim mieszkaniu to jest najważniejsza rzecz, na którą powinieneś najbardziej zwracać uwagę, nie? Jakie masz okna, jakie masz szyby. I trzeba tak wszystko po prostu brać, machać trochę ręką na to wszystko. Okej, dobra, no fajnie. Proszę bardzo, do widzenia. Bo wszyscy chcą nas, kurwa, lepić. Księża, politycy... ludzie mediów, aktorzy, pisarze. Jakiś pisarz napisał ważną książkę i on nagle będzie nas przekonywał, że to, o czym napisał, to jest w ogóle najważniejsza rzecz dla świata, nie? I nas tym zarażał i oczekiwał jeszcze, jako nasz przyjaciel na przykład, że my się tym zainteresujemy, że zaczniemy się w tym edukować. Każdy chce nas gdzieś tam przekabacić na swoją stronę, zarazić nas swoją pasją, zrobić z nas jakąś kopię samego siebie. Ja całe życie to obserwuję i dlatego mam duży dystans do ludzi, którzy są fanatykami, którzy mają jakąś misję, chcą... Kurwa, nawet jak to będzie wolny rynek i antysystem, to też tam będą fanatycy, którzy będą przesadzać, którzy będą koloryzować, którzy będą naginać rzeczywistość do tej swojej misji, nie? Żeby cię...
0: Gierszować będą. No. Halo?
1: Jesteśmy.
0: A no, mówiłem, że gieresiować będą po prostu.
1: Gieresiować, mówisz? przepraszam. Miej wyjebane, a będzie ci dane. Może to, no może to jest śmieszne, ale takie to, że masz wyjebane na wiele rzeczy, to może być zdrowe właśnie. Niezdrowe to jest nadmierne przejmowanie się byle pierdołami, nie?
0: No nie wiem.
1: No jak to? No, no stary, jak przejmujesz się każdą pierdołą, ktoś ci coś wkręci, że to jest ważne, to to jest dopiero chore, nie? A tak jak masz wywalone na wiele rzeczy, to masz taki zdrowy dystans przez to.
0: No. No niby tak, ale z drugiej strony też nie warto człowieku mieć wywalone na wszystko, bo ludzie cię oceniają, wiesz, i później, wiesz, źle sobie o tobie myślą, że masz na coś wywalone, nie?
1: A co cię to tak, tak bardzo przejmujesz się tym, niby, że ludzie
0: niby
1: cię oceniają?
0: W żartach coś tam zażartował, wiesz, z klubu piłkarskiego, kurwa, nie? I za chwilę, wiesz, i to, że nie dałem mu w mordę, to zaraz, wiesz, inni kibice tego klubu będą sobie myśleć, że kurwa, wiesz, o, co za frajer, kurwa, bez honoru, bez godności, bez tego, wiesz, kurwa, szmata, kurwa, zwykła, nie? Nie lubimy cię, albo co, bo masz wywalone. No widzisz, tak to działa, nie?
1: Ale to nie wiem, to się Michał może przejmuj tym, co o tobie myśli osoba, na której ci zależy. Nie wiem, twoja druga połówka, twoja rodzina, ale nie co o tobie myśli jakiś kurwa typ.
0: No ale ja... Mało jest ludzi, na których mi zależy tak naprawdę. Mało, bardzo mało. Nawet chciałbym, żeby było ich więcej, no ale oni nie chcą, żeby mi na nich zależało. No, bo to jest, o to się rozchodzi, wiesz. Oni wolą, wiesz, są ludzie, co kurwa, ja bym człowieku chciał, żeby mi na nich zależało, ale oni nie chcą, nie? Oni wolą, wiesz, tam pierdolić coś, że jestem kurwa, no nie, głupkiem frajerem, nie? Albo coś takiego, źle o mnie myśleć, no i co? Co ja mam zrobić, kurwa? No wyjebane mieć.
1: No.
0: A, właśnie, taka prośba, znaczy prośba, pytanie w sumie, krawiec, jest do ciebie. Byłbyś skłonny w czasie jakiejś audycji zbierać donaty na chore dziecko?
1: No, czemu nie?
0: Byłaby taka możliwość, no, ale bo jest taka też potrzeba akurat.
1: Ale wiesz, no, jak się zbiera na chore... Przepraszam.
0: No raz.
1: Na chore dzieci, to zwykle są potrzebne spore kwoty. A ile ja zbiorę?
0: No są, ale wiesz...
1: 200 zł zbiorę. No liczy, czy nie? Ale czemu nie? Czemu nie?
0: No, nie wiem, ja mógłbym ci tam linka podesłać czy coś, nie? Można wpłacać na dzieciaczka, który ma spory problem, nie? Się tam do 6 roku życia normalnie rozwijał, a później dostał padaczki i nagle ma problemy, wiesz, z takimi rzeczami jak czytanie, pisanie, wiesz. Trzeba chip jakiś do głowy niby wszczepić tylko po to, żeby mógł funkcjonować normalnie. I rodzice na ten chip zbierają kasę, nie? I wiem, że to nie jest żaden skam, bo znam osobiście, nie?
1: Pewnie, że tak. No tylko wątpię, trochę powątpiewam w skuteczność moich tutaj akcji. Ile ja tu zbiorę, nie?
0: To może
1: ale w ogóle to jest taka chora...
0: Tak, ja taką audycję poprowadził i kasa z tej audycji szłaby na ten, na dzieciaka.
1: Może by to było lepsze, skoro wiesz, gdzieś tam ci to chodzi po głowie, to byłoby to twoje wtedy, nie? I byś się jakoś tam spełnił.
0: Jak dzisiaj to zobaczyłem, to się rozpłakałem prawie, kurwa, człowieku, coś we mnie szczeliło normalnie, nie?
1: To dobrze. To znaczy, że jeszcze masz w sobie więcej człowieka niż robota, to dobrze. Spoko, to może, wiesz, jak najbardziej, to możesz możemy pęka, zrobić, jak że poprowadzisz jakąś audycję, to będzie też ciekawy eksperyment, poprowadzisz sobie po prostu audycję w nocnym radio, zgadamy się na jakiś tam dzień i już.
0: Mikrofonik jest, coś tam do nadawania jest, także ten, we mnie coś pęka, jak widzę małe dzieci takie biedne, wiesz, chore, co powinny mieć całe życie przed sobą, a kurwa, mają lipę, to czego normalnie nie... To rzadko mi się serce łamie, ale to jest kurwa, to jest dramat najgorszy chyba, nie? Coś tak zastanawiam, co ci rodzice muszą czuć. Kurwa.
1: Może dlatego nie chcę mieć sam dziecka, bo wiem, że mogłoby mi się przydarzyć coś takiego. to jest niesamowita próba, nie? Czy jak poradzisz sobie mając chore dziecko, nie?
0: No. Naprawdę, kurwa.
1: Często to ludzi pcha do... To jest właśnie to, co ludzi pcha do tego, żeby zarobić, wiesz, miliony, żeby zrobić... Właśnie, żeby mieć pieniądze na ratowanie swojego dziecka, nie? Na przykład takiego mój dentysta jeden, dawny, to też miał właśnie chore dziecko z jakąś tam dysfunkcją i wiesz, i tak czułem, że trochę go to pchnęło do tego, żeby został tym dentystą, żeby dużo zarabiał, wiadomo, dobrze płatny zawód, żeby mógł właśnie się tym dzieckiem zaopiekować, nie? Są przeróżne przypadki. Ale to w ogóle trochę chora sytuacja, popatrz na dzisiejszy świat. Big Pharma sobie, ja będę się upierał, wymyśla sobie z dupy, że jakaś tam kuracja lekiem kosztuje milion dolarów, nie? To są kwoty z dupy po prostu. Równie dobrze mogłoby to kosztować 10 tysięcy dolarów, a równie dobrze mogłoby kosztować 1000 dolarów tak naprawdę. Tylko tak sobie wymyślają, bo najczęstszy powód, dla którego ktoś coś robi, nie? Się pojawia, czyli jest to taki powód, bo mogę. I Big Pharma sobie, jakaś sobie duża firma, korporacja farmaceutyczna sobie wymyśla, że to milion dolarów kosztuje taka ampułka, nie? Są takie leki jakieś po milion dolarów. A potem ludzie się zbierają i tworzy się taka cywilizacja żebracza, że ciągle zbiórki, ratujmy chore dziecko, żeby opłacić kwotę z dupy, którą sobie wymyśliła Big Pharma. Ja rozumiem badania, ja rozumiem koszty, laboratorium i tak dalej, ale twierdzę, że jest to z dupy jakaś cena, milion dolarów, nie? Za kurację jakąś.
0: No bo dla takiej firmy, wiesz, bardziej się liczy milion dolarów niż życie takiego małego dziecka, nie?
1: Nie, bo oni się dogadają z rządem, że rząd potem to zrefunduje, bo wiadomo, nasi rządzący są świetnym przykładem, jak można lekką rączką i w ogóle sobie, wiesz, wydawać cudze pieniądze, nie? Jak cudze pieniądze wydajesz, to się nie przejmujesz. Milion chcecie? Dobrze, to proszę bardzo, refundacja milion. I to jest bardzo sprytny mechanizm, który sprawia, że nasze pieniądze są wszystkich zabierane na jakieś wyśrubowane, wzięte z kosmosu, z dupy wymagania jakiejś tam korporacji. Jednocześnie zwykli obywatele żebrają i zbierają po 10 zł, żeby opłacić, kurwa, lek za 2 miliony dolarów, nie? Naprawdę, są takie kwoty, czasami się pojawiają, nie? Ja wiem, że taki lek kupi jeden, że kupi mało ludzi, bo to są jakieś takie choroby egzotyczne często, schorzenia, na które cierpi niewielki odsetek ludzi. Ja wiem, że badania, że testy i tak dalej, ale i tak uważam, że po prostu znam świat trochę już się trochę przyglądam, nie? I widzę, że tak to wszystko działa, że jak ktoś może, to zrobi w chuja, a już korporacje, już wielkie biznesy, to się już zupełnie nie przejmują jakąś moralnością, etyką, tylko wyciągną od was tyle, ile się da co do centa. Jak można wyciągnąć 2 miliony i jednego centa, to jeszcze specjalnie będą się gimnastykować, żeby jeszcze tego jednego centa wyciągnąć od was, nie? A ty potem żebraj po złotóweczce, żeby to opłacić.
0: To jest chore, normalny. Kurczę, dlaczego ta nauka nie służy rozwojowi ludzkości, tylko po prostu, wiesz, prywatnym interesom kogoś, nie? Też to rozumiem, że ktoś wykłada, wiesz, kasę na to wszystko, no ale kurwa, no stary. No nie wiem, no wiesz, gdybyś był multimiliardową korporacją, wiesz, i naprawdę miał tak dużo kasy, że ja pierdolę i mógłbyś, wiesz, po prostu dać taki lek komuś i ten ktoś był, wiesz, przeżył, zamiast kurwa, wiesz, żądać od niego horrendalnych pieniędzy, no to dałbyś, no każdy by chyba dał, nie? A przynajmniej każdy by powiedział, żeby dał. No a oni nie dadzą, kurwa.
1: Nie wiem, chyba mało kto by dał. Często demonizujemy te korporacje, że one są bezduszne, że tam jest odpowiedzialność rozproszona, ale wydaje mi się, że ludzie w swojej masie, wyłączając oczywiście jednostki jakieś tam wyróżniające się, to też tacy są. Też jak mogą cię oszukać, to cię oszukają. jak przyjdą do ciebie, nie wiem, do domu, to się zaczną rozglądać, co masz, kurwa, co można by zachachmęcić. Większość jest niestety takich ludzi, taki jest świat dzisiejszy.
0: Ja nie wiem.
1: Honor, uczciwość gdzieś tam jakby odeszły. Nie wiem, jak to dawniej było, ale kiedyś na pewno było inaczej pod tym względem, że kiedyś słowo, honor bardzo dużo znaczyły, bo nie było takich środków, takich narzędzi do łapania ludzi za przestępstwa, nie było kamer, podpisów i tak dalej, więc trzeba było polegać na tym słowie bardziej, nie? Wiesz, o co chodzi, że byliśmy bardziej zależni
0: ja wiem,
1: od...
0: Dokładnie o co chodzi. No. Honor kiedyś polegał, inaczej wypływał z czystych intencji, z czystych pobudek, tam nie było, wiesz, nic skalanego, wiesz, nic, po prostu honor wypływał tak jakby, kurwa, z tego, z potrzeby bycia uczciwym, bycia w porządku, wiesz, byciem fair. I na przykład, wiesz, jak się kiedyś na przykład się napierdalali we dwóch na szable, czy tam na katany samurajowie, to wiesz, nikt, kurwa, nie miał prawa nawet pierdnąć, odezwać się, krzyknąć, żeby tam jakąś, nie wiem, nawet przewagę psychologiczną przeciw jednemu czy drugiemu, wiesz, bijącemu się dać, nie? No. Tylko po prostu, wiesz, idziemy jeden na jeden, tak, honorowo się bijemy. I wiesz, jeden wygrywa, drugi kurwa, nie, no kończy pewnie żywot, nie? No ale to było właśnie honorowe, a teraz to każdy jest, moralność ludzka jest tak rozpierdolona na kawałki, że każdy ma swój honor, wiesz, żul ma taki honor, że on z gwinta nie pije, nie? I to jest jego honor, kurwa, a tresiarz ma taki honor właśnie, że kurwa, bo frajera trzeba, wiesz, tutaj opić, kurwa, nie? I to jest jego honor, nie? Co, wiesz, w normalnych, stawiając to obok takiego prawdziwego honoru, który wypływa właśnie z moralności, a nie z braku moralności, to nie jest żaden honor, nie?
1: Dzisiaj się promuje wśród dzieciaków, wśród młodych taki pseudo-honor, taki prawilniacki, że niby w tym światku przestępczym, gangsterskim tak bardzo się liczą zasady, niedonoszenie i tak dalej, ale to jest pewna iluzja. To jest tak naprawdę, to nie jest świat honoru, zasad.
0: Ja ci coś powiem o zasadach. Na mnie się kiedyś rozjebał, nie będę brzydko mówił, zadzwonił na policję, po policję zadzwonił koleś, który człowieku ma takie nazwisko, że jak to nazwisko powiesz w Irlandii, to się pół Irlandii boi, nie? Koleś człowieku taki, wiesz, wziął, zadzwonił na policję na mnie, rozumiesz? I człowieku, on jest dalej szanowany i jeszcze mało tego, ja jak komuś powiedziałem, że wiesz, że taki koleś, wiesz, zadzwonił na psy na mnie, to jeszcze mówią, pierdolisz, to nieważne jest, on może, ty nie możesz.
1: Ale o co chodzi? Ja w ogóle nie wiem, tak jakoś opisujesz to. Spróbuj to ubrać jakoś starannie w słowa. Co się stało? Zadzwonił do ciebie jakiś znany koleś.
0: Stary, wielki przestępca, który się woził, wozi na tym, że on jest takiej rodziny, człowieku gangsterskiej, zadzwonił na mnie na policję, po czym, kurwa, wiesz, on swojego szacunku nie stracił, a jeszcze ja miałem przejebany, kurwa, za to, że powiedziałem, że, kurwa, zadzwonił na mnie na psiarnię, no. To są zasady, kurwa. To są zasady, kurwa, człowieku gangsterskiej w dzisiejszych czasach. Jak to, kurwa, jeden kibic pewnego klubu piłkarskiego, chyba, nie chcę mu imputować też, ale mówi, że kurwa, kto się ostatni rozjebie, to frajer, kurwa, nie? Że goś założył grupę przestępczą, kurwa, a jak przyszło co do czego, to ich wszystkich posprzedawał, kurwa, nie? Wszystkich swoich podwładnych, kurwa. Nie?
1: Coś czuję, że gdzieś tam byłeś związany trochę z takim świadkiem, kiedyś, nie, może nie, bardziej nie, troszkę?
0: Nie. Jak byłem gówniarzem, to mi się za dużo wydawało po prostu, o, tak powiem, byłem zafascynowany.
1: I rozczarowałeś się trochę po prostu, można powiedzieć, nie? Tym, że właśnie to tak nie wygląda do końca. Popatrz, dzisiaj te wszystkie gale, te patogale, w ogóle, słuchajcie, ciekawostka, powstaje nowa gala, gdzieś tam ludzie z kanału sportowego w tym maczają palce, frikowa gala, ale piłkarska. Będą grali na boisku, tylko takim zmniejszonym, żeby nie było nudy, nie? Żeby za długo piłkarz nie biegł, żeby to było... To będzie coś troszeczkę nawiązującego może do kapitana Tsubasy, wiecie, takie, bo tam można jakąś gwiazdę zaprosić, takiego swojego herosa można w drużynie mieć, herosa, który wpadnie na boisko, zawodowy piłkarz i pozamiata. jakieś będą bardzo mocno punktowane takie triki, nie? Że jakaś przewrotka, coś. I moim zdaniem super sprawa. I może to będzie takie trochę odświeżające i lepsze od tych patogal, gdzie spotykają się chłopaczki z bogatych rodzin pozujący na gangsterków i się przechwalają, który tu więcej znaczy na mieście i kto kogo zna. Tak naprawdę są jakimiś frajerkami. No, ja absolutnie się nie identyfikuję z takim środowiskiem. Nie imponuje mi krzywdzenie innych, pozbawianie majątku, życia, torturowanie, gwałcenie, absolutnie. Gardzę tym. Żałuję trochę, że się wkręciłem w te tematy, te w ogóle te patogale. Nie oglądam już tego. Jest to... Coraz więcej osób w ogóle, słuchajcie, Peja się wypowiedział, że dla niego to jest syf, nie? Te patogale. Coraz więcej osób zabiera głos. To jest naprawdę syf.
0: Stary, ale jak w ogóle ty możesz, wiesz, do jakichś gangsterów porównywać jakichś tam chłystków, kurwa, z tego, nie? No. Oni się tam lansują, przecież to, kurwa, człowieku. Ja pierdolę, oni, człowieku, te gówniarze, co nic nie kumają, tak ci powiem szczerze, te gówniarze, co nic nie kumają, a pierdolą o tych zasadach, to i tak mają tych zasad więcej niż ci, kurwa, wszyscy niż te wszystkie gangusy do kupy wzięte, kurwa, no. Jakbyś patrz, jakbyś ty kogoś zgwałcił, nie? I byś poszedł do więzienia, to byś miał przejebane tam. Miałbyś, kurwa, by cię gnoili, kurwa, codziennie, bo jesteś gwałcicielem, nie? A taki, kurwa, gangus pierdolony, który, kurwa, nieraz kogoś zgwałcił, na pewno jakąś kobietę, człowieku, wymuszał haracze, ale on jest, kurwa, jakąś tam pozycję w tej mafii ma i on jest tam, człowieku, wielce szanowany, kurwa, i wiesz, i on jest tam wielkie panisko, kurwa, w tym więzieniu i nikt na niego nawet nie mrugnie, kurwa, no to co to są za zasady, nie? Ten gwałcił i ten gwałcił, kurwa, ale ten jest frajerem, a ten jest, kurwa, wiesz, wielce szanowanym, to są, kurwa, zasady? Kurwa, daj mi spokój.
1: Cyrk, to jest cyrk.
0: Nie ma, mówię wam, młodzi ludzie, jak tego słuchacie, nie ma sensu się tym, kurwa, fascynować, nie ma sensu się tym jarać, nie ma sensu w to wchodzić, to mówię wam ja.
1: To są jak, to jest często kuszące, nie? Oglądamy te różne dramy, dymy i to jest jak cukier, nie wiem, jak narkotyk, wciąga na nas, to jest efektowne, coś tam się dzieje, ale trzeba z tym walczyć jakoś i nie wiem, lepiej sobie czegoś wartościowego, posłuchać, poczytać, coś porobić, a nie się takim czymś faszerować. To nas uzależnia trochę, bo tam się dzieje, nie? A tu ciekawostka, Tadeusz w ogóle, Tadeusz pisze na czacie, a tak z innej beczki, jestem z Wawki, wczoraj w autobusie w Toruniu kierowczyk słuchał, prowadząc autobusu, Teorii Chaosu.
0: O kurwa.
1: Ciekawe, nie? Teorii Chaosu se w autobusie kierowca słuchał. To co, on miał internet w tym autobusie? Czy Giereś już przeszedł na FM?
0: W Toruniu.
1: Słucham?
0: W Toruniu?
1: Tak, Tadeusz jest z Warszawy, ale chyba jechał w Toruniu akurat.
0: No to nieźle. No to widać, fame idzie, niesie, nie? Zresztą nie, no, jak patrzyłem na Beach, jak się nazywa?
1: Beach Chut.
0: No to Michał ma tam, wiesz, te po kilkaset wyświetleń na audycję, ma. I to w sumie te audycje są wrzucane podwójnie, tam dwie osoby wiem, że wrzucają, czyli jak powiedzmy dwie audycje mają po 500 wyświetleń, to można liczyć, że po 1000 odsłon mają, nie? Że 1000 osób słucha na samym Bitchucie.
1: No, jak na Polskę i na Bitchuta, to sporo jest nawet.
0: Na taką tematykę i w ogóle, wiesz, na taki format audycji, nie? Bo ta audycja jest nudna generalnie, no tak, jest, kurwa, no nudna jest ta audycja, szczerze mówiąc, szczególnie te czytanie newsów przez 2 godziny, kurwa, nie?
1: To i ja tak tam jest, nawet dobrze, lubię Michała posłuchać, wiesz, wiele jest audycji nudnych, no moje też nie należą do jakichś tam najciekawszych. Też trochę tak się ciągnie, jak smród po gaciach to wszystko, ale dobrze prowadzi Giereś, no jest dobry radiowiec, no co by o nim nie mówić. Czasami nawet mówi rzeczy mądre, wartościowe, a czasami znowu wpadnie w jakiś taki ton, że myślisz, what the fuck, nie? Czy ten koleś naprawdę w to wierzy? Czy on serio tak myśli o świecie? Czy on serio tak zakłada? I tak nie dowierzasz, nie? Nagle.
0: Ale on dużo mówi o rzeczach, których nie rozumie, tak naprawdę. To jemu jest bardzo łatwo błąd wytknąć. I to broń Boże, nie mówię tego tutaj, wiesz, żeby mu teraz dokuczyć jakoś czy coś, ale on naprawdę często mówi o rzeczach, o których kurwa nie ma pojęcia, nie? Albo nie doczyta, albo jest niedoinformowany, albo może chce celowo zafałszować, wiesz. Tak jak z tym Alexem Jonesem było, że no, że z tym Alexem mówi, że on dostał, Alex Jones dostał karę, wiesz, potężną do zapłacenia za to, że negował Sandy Hook. Nieprawda, dostał karę za to, że namawiał ludzi, kurwa, do, wiesz, jakichś tam działań, w wyniku których rodziny ofiar tej strzelaniny były, wiesz, zastraszane, gnębione, niektórzy się musieli wyprowadzać nawet, wiesz, bo życia nie mieli, nie? No i za to dostał potężną karę. Albo jak mówi, że kurwa Ross Ulbricht, ten co założył ten Silk Road, nie? Giereś twierdzi, że Ross Ulbricht dostał, wiesz, taką karę potężną, ileś tam dożywoć, za to, że zrobił konkurencję dla Fedu. A prawda jest taka, że on poszedł do więzienia za to, że mu udowodnili zlecenie 4 morderstw chyba, nie? Znaczy, zlecanie 4 morderstw, które były fejkowe, nie? Bo on tam gadał z agentem CIA, FBI, z gościem z FBI, a nie z prawdziwym mordercą, i te zdjęcia, co mu wysyłali, że niby zrobili robotę, to były, wiesz, zaaranżowane wszystko, teatrzyk to był, nie? Ale Giereś dalej twierdzi, że ten gość poszedł do więzienia na tyle lat, wiesz, już nie wyjdzie z więzienia nigdy, bo Fedowi zrobił konkurencję, nie? Co jest bzdurą tak naprawdę, nie? Ale on to tak powtarza i powtarza i powtarza, nie?
1: No bo on się nigdy nie wycofuje z tego, co już raz powiedział i założył sobie. Nawet się do tego raz otwarcie przyznał. Tak nawet z uśmieszkiem takim, że ja się nie przyznaję, wiesz, do błędów swoich, nie? I nie będę prostował nic, i jak se coś założę, to już se założę. I się nigdy z tego nie wycofam. Powiedział to wprost, pamiętam, i aż mnie zatkało, wiesz? Bo jak można tak podchodzić do swojej roboty? I on się uważa za dziennikarza? Co on się wprost przyznaje przed ludźmi, że on się nie przyzna, jak coś walną gafę, czy walną fake newsa, bo on taki jest? No to, przepraszam bardzo, to co to jest za dziennikarz, nie? A
0: nie,
1: tutaj...
0: No, prawdę, tak?
1: Nie no, po prostu myślę, że temu środowisku brakuje trochę brania odpowiedzialności za słowa, to po pierwsze. Wolność nie oznacza, że można dowolne dyrny mały rozprzestrzeniać i nie ponosić z tego powodu żadnej konsekwencji. Słowo też ma swoją wagę, nie? Piórem też można zabić, piórem też można coś zdziałać, i to nie jest tak, że można sobie pierdolić i w ogóle się niczym nie przejmować, no. Ci tak hejtowani i pogardzani dziennikarze z mainstreamu, to oni biorą większą odpowiedzialność. Tam nie ma jakichś tak często takich dyrdymałów, nie? Coś tam sprawdzą, gdzieś tam się liczą z tych, że ktoś ich skontroluje, jakiś redaktor naczelny, że im powie, co ty tu kurwa odpierdalasz, nie? A niezależny se będzie powtarzał, rozprzestrzeniał ploteczki, że Żulikowskiego zabili magowie bronią eksperymentalną, psychotroniczną. Magowie chaosu. No tak się śmieje teraz, nie? No, ale chodzą takie różne dziwne pogłoski, nie? 100 tysięcy teorii na temat śmierci tego jegomościa.
0: Żulikowskiego zajebali, bo sprzedawał dragi po prostu.
1: Nie, on sobie najprawdopodobniej wszystko wskazuje na to i stopniowo to teraz się jakby utwierdza. Utwierdzamy w tym, że po prostu strzelił sobie z czarnoprochowca w łeb. Samobójstwo, no, bo sobie nie radził. Myślę, że chemia mogła go zniszczyć. Jesteśmy bardzo podatni na chemię, którą bierzemy. Ktoś weźmie sobie jakieś sterydy, zacznie brać na potęgę, to mu się nagle psychika zmieni. Słuchajcie, hormony to są... to potrafią zmienić człowieka, no. U kobiet to jeszcze bardziej widać. Kobieta jest jeszcze bardziej niż mężczyzna zależna od swojego stanu tam organizmu, biochemii, nie? I tak dalej. Mężczyzna trochę mniej, ale po kobiecie to widać, jak to działa właśnie doskonale, że coś ci się pozmienia, jakiś jest czas akurat nieakuratny, nie? Masz ciężkie dni, jakieś hormony, coś. I kobieta się nagle inna robi, nie? Ma jakieś huśtawki nastrojów. No więc nie bagatelizować tego. Jak ktoś bierze sterydy, a ten Michał to miał tam muskuły, mięśnie, trenował, brał jakieś środki dziwne.
0: Co? To nie wyglądał wcale dobrze, jak na, te, na, jak na kogoś dobrze ze Steliny.
1: Tak?
0: No co ty, on był kurwa... On w ogóle nie miał tego, jak to się nazywa, no nie był docięty, kurwa. Był taki, kurwa, miał te niby mięśnie, ale, ale one nie były takie, wiesz, docięte, tylko to cały czas było w cielsku zatopione, nie?
1: Dlatego ja za bardzo nie chcę żadnych, wiesz, kwasów, robić sobie jakieś terapii kwasem, jakieś ajałaski, bo wiem, że może mi się pozmieniać w głowie i że to już nie, nie będę ja, nie? Tylko będzie taki przerobiony krawiec, przeformatowany, z zainstalowanym
0: dziwnym oprogramowaniem. Ja to wiem, że jakbym wziął sterydy i bym je wodą zapił, to bym, kurwa, człowieku, ja pierdolę, ja znając samego siebie, pić wódę po sterydach, to myślę, że bym się zamienił, kurwa, w bestię, nie? Muszę, kurwa, usiedzieć na miejscu, nie mógł, kurwa. Także może jest coś w tym, że rzeczywiście od tych sterydów mu się w głowie pojebało, nie? A kiedyś brałem takie, kurwa, takie niby suplementy, co ci tam testosteron naturalnie niby podnoszą i tak dalej. To człowieku, kurwa, nie mogłem po tym wysiedzieć na dupie normalnie, kurwa, na kurwy poszedłem od razu, nie? Kurwa, latałem, piłem wódę jak głupi po tym, kurwa. Popierdoliło mi się w bani. Także myślę, że pan Żulikowski rzeczywiście mógłby ten się ten. Ale ja słyszałem też teorię, tylko że to mówił jakiś. Kurwa, kto to mówił? Też jakiś teoretyk spisku chyba. Mówił, że Żulikowskiego, kurwa, jego jakiś znajomy, wiesz, poszedł z nim do lasu, kurwa, i go tam zaćgał, nie? I że on poszedł z kimś, komu ufał po prostu, nie? Że to niby był jego jakiś tam kumpel, ktoś taki, nie? Ktoś, kogo dobrze znał. Taką słyszałem historię w sumie.
1: Tu jest właśnie pytanie o to, skąd mam te informacje. Taka pani jest, która jest zaprzyjaźniona troszkę z rodziną Michała, gdzieś tam ma dostęp do, no ma kontakty z ojcem, z matką, wie dużo, znała tego Michała, nie? I ona dużo opowiada ostatnio o tych rzeczach, jakby prostuje pewne rzeczy. Sama gdzieś tam dzwoniła na policję, do prokuratury też. Pewne informacje zdobyła dzięki temu i to jest taka, wydaje mi się, rzetelne źródło informacji. Tylko próbuję znaleźć teraz.
0: Stara baba plotkara.
1: No taka troszkę może taka dojrzała pani. Stowarzyszenie RPP, tu widzę, jest jakiś reupload, ktoś chyba skopiował. No to ciężko mi teraz tak na szybko znaleźć. No słuchajcie, nie pytajcie się tak ciągle, skąd wiesz, a coś. Sami poszukajcie, jak was temat interesuje. Wpiszcie sobie Michał Żulikowski na YouTubie, filtr ostatni tydzień czy ostatni miesiąc i wam wyskoczy. To nie jest tak ciężko sobie znaleźć. Też Martin na to zwrócił uwagę, że ludzie tak często, a daj linka, a skąd to? A tak ciężko wpisać na Google na przykład frazę, nie? Z trzech słów składającą się.
0: A ten Żulikowski to pił alkohol przy tych sterydach, czy nie?
1: Nie wiem, tego nie wiem.
0: Tylko nie wiadomo.
1: Nie wiem, ale facet miał jakieś kłopoty, bo procesował się z bednarzem, z coś, wiesz, jakiś miał... stał się chyba nagle tak bardziej popularny, może to też miało wpływ. Te sterydy, wiesz, i może coś w życiu jeszcze i to nagle tworzy się sytuacja, w której przestajesz ogarniać, nie? Zaczyna cię przytłaczać rzeczywistość, stres, zaczynasz mieć wkurw. Na sterydach podobno ludzie są bardzo agresywni często i podatni na stres, na prowokacje, jakoś ktoś cię, wiesz, jednym słowem zdenerwuje czymś. No więc mógł tego nie wytrzymać, co się wokół niego tam dzieje, nie? Się zakotłowało i okazało się, że jest silny fizycznie, jest muskularny, ale jest bardzo słaby psychicznie, no.
0: Na tej zasadzie.
1: Tak myślę, no. Ale to, słuchajcie, to są moje zupełne takie z dupy zgadywanki. Nie wiem, no.
0: Ale nie, to jest dziwna śmierć, bo człowieku, co mnie zastanawia, że wiesz, młody chłop niby, nie? Niby wziął, niby sam się zabił, spekulacje są, a nie wiadomo, o co chodzi, nie? I tak naprawdę wiesz, że to jeszcze nie wiem, czy ktoś zna oficjalną przyczynę jego śmierci, wiesz. Czy, nie wiem, ktoś na policję dzwonił, się zapytał, czy z jakimś rzecznikiem prasowym, żeby...
1: Słuchaj, te informacje o samobójstwie są w aktach, w dokumentach policyjnych. Rozumiesz? Czyli jest to jakby prawie, że pewne.
0: Aha. No
1: tylko
0: chyba, że
1: tylko tak to, nie było, to nie było upubliczniane, bo wiesz, co komu do tego tak naprawdę, nie? I to nie są fajne rzeczy, które chętnie gdzieś tam wypuszczasz w świat, że twój syn na przykład popełnił samobójstwo, nie? Wiadomo. Więc to było trochę ukrywane. Nawet ta pani, która o tym wszystkim opowiada, mówi, że sama o tym wiedziała wcześniej, ale nie mówiła o tym, bo nie chciała jakby... rozdrapywać, rzucać takich hardkorowych tematów o samobójstwie. I dopiero kiedy dowiedziała się, że to wypłynęło gdzieś, bo ktoś znalazł tę informację, dotarł do nich właśnie, no, w związku z aktami, z dokumentami, no to wtedy czuła, że może już o tym mówić, bo i tak już ludzie o tym wiedzą. Tak to przedstawiła.
0: No nie wiem, ale wiesz, ja mam taką, może nie teorię, ale takie, powiedzmy, o, dopuszczam taką możliwość, że popatrz, bo to był niby foliarz, dobra, nie będę, człowiek od teorii spiskowych, nie? Mm. Ale każdy człowiek, który się interesuje spiskami, teoriami spiskowymi, takimi rzeczami, nawet przez przypadek, wiesz, może dojść do jakiejś niewygodnej wiedzy, nie? To tak jakbyś klikał w linki jeden za drugim, wiesz, przychodzisz na stronę, tam jest jakiś link, on cię odsyła znowu do innej strony, potem tam jest przesłanie do znowu innej strony i wiesz, w ten sposób można dojść do jakiejś wiedzy, która, wiesz, komuś się może nie podobać, że ty masz tą wiedzę i po prostu, wiesz, można łatwo samobójstwo, to też nie jest trudno zaaranżować tak naprawdę, nie? Tak myślę, że 1% szans byłby na to, że jednak to może nie było samobójstwo, tylko po prostu doszedł do wiesz, do czegoś, o czym nie miał prawa wiedzieć de facto.
1: Tak, i policja jak najbardziej bada to i jest opisane to w aktach tak, że sprawdzają, czy nie było to samobójstwo sprowokowane albo, wiesz, po prostu upozorowane, nie? Więc biorą to pod uwagę, sprawdzają to, więc nie jest to takie pewne jeszcze na 100%, że samobójstwo. Chcą to jeszcze, no, zbadać temat głębiej.
0: No ale co zbadasz? Jak to w lesie było, to już ślady zatarte są.
1: No ciężko, może ciężko. Były opowieści o tym, że to był człowiek krewki i być może ktoś mu zajechał drogę, on na kogoś zatrąbił. Wiesz, jak kierowcy potrafią nagle się zrobić agresywni, nie? Wyskoczyć ci z samochodu z baseballem, bo na niego zatrąbiłeś i że... I że taka była sytuacja trochę, że on się po prostu nie bał, że był asertywny i że komuś wszedł w drogę i po prostu niechcący go zabili i gdzieś tam, wiesz, upozorowali, nie? Jest taka możliwość, ja nie mówię nie.
0: Nie, to ja myślę bardziej o, powiedzmy, służbach może.
1: Ale co, myślisz, że jakiś Michał Żulikowski, który stał się trochę popularniejszy i mówi o tym, że szczepionka to kłamstwo i... No bo on był twórcą takiego kanału znanego, NK... Kurwa, coś tam...
0: coś takiego było, no.
1: No coś tam przeciw szczepionkom 24, coś takiego. Był wielkim antyszczepionkowcem. No to myślisz, że co, że zaraz go ktoś będzie tam zabijał, że to szczepionki to chcą nas zaczipować i że on odkrył prawdę, był takim Neo.
0: Nie, że wziął w łapę, wiesz, jakiś ktoś, urzędnik, wziął w łapę za szerzenie propagandy albo za forsowanie szczepionek i ktoś by stwierdził, no to tak nie może być, no. Zaraz się wyda, że łapówkę wziąłem, no tutaj trzeba coś zadziałać. No i go wzięli i go, wiesz, zrobili go tak, żeby wyszło samobójstwo.
1: NWK podpowiada tutaj NRFAN, że to się nazywało NWK24, tak? Emilia badała ten temat, dużo materiału jest na jej kanale, na ten temat pisze Sedno, to chyba o tej pani mówiłem być może, tak? Może to jest ta pani Emilia, która właśnie troszkę ma tam gdzieś dostęp do większej ilości informacji, badała lepiej temat, dzwoniła i z rodziną ma kontakt. Taka brunetka, dojrzała pani, tak? Taka, to jeśli to ta pani Emilia, to tą samą słuchaliśmy. A tu jest też pytanie ode mnie, a jak przykładowo dostałbyś propozycję, to do mnie, albo zrobisz to, co chcemy, albo skrzywdzimy ci rodzinę, co zrobisz? Miałbym dylemat, na pewno, jak każdy miałbym dylemat, bo to jest najczulsze miejsce, w które można uderzyć. Powiem wam więcej, myślę, że ta posłanka, co się tam zabiła w toalecie, samobójstwo popełniła, nie? Różne takie sytuacje, to nie jest seryjny samobójca działa zawsze, tylko często odbierasz telefon i słyszysz w słuchawce coś w stylu: wiemy, kim jesteś, mieszkasz na ulicy takiej i takiej, twoja matka to taka, wiemy, gdzie jest twoja córka. Jeśli nie zrobisz tego, co chcemy, jeśli nie popełnisz samobójstwa, sprawimy, że twoja córka umrze, a jeszcze ją zgwałcimy wcześniej. I pyk, nie? I ktoś się rozłącza. Jak byś zareagował na takie coś, gdzie ktoś ci takim posępnym głosem powiedział, że zgwałci twoją małą córeczkę,

0: Jestem pewien, bardzo dużo ludzi by potraktowało taką śmierć jako tajemniczą, a na pewno dużo ludzi by spekulowało, a może to nowy porządek świata go zabił, wiesz, bo za dużo wiedział, albo gdzieś coś powiedział w jakiejś audycji, nie? Bardziej w tą stronę bym szedł. Wiesz, to może tak było.
1: Zakładam, stary, wiesz, że są takie przypadki, że to tak działa, wiesz, nie uważam tego za jakieś science fiction, że są tacy ludzie gdzieś tam na górze, jakieś służby, jacyś tacy najbardziej zdegenerowani, wiesz, jacyś tam ludzie ze służb, mogą tak działać, po prostu są zupełnie beznamiętni, patrzą na świat jak na dżunglę, gdzie trzeba walczyć i używają wszelkich możliwych sposobów, to cię zatrują jakimś nowiczokiem, to ci zagrożą, że ci zabiją rodzinę, że są tacy ludzie na tym świecie i że tak to trochę działa. I myślę, że wielu padło ofiarą tego właśnie, ale oni sami sobie trochę na to zapracowali. Po co? Nie wiem, jeśli się wtryniasz w jakieś interesy gdzieś tam na styku biznesu, rządu, państwa, wiesz, no kurwa, współpracujesz ze służbami, to musisz się liczyć z tym, że twoją chorobą zawodową jest nadmiar ołowiu w ciele, nie? Albo, że ktoś, wiesz, ci podrzuci coś, że ci zabiją kogoś. No niestety, dlatego ja nigdy nie wejdę w taki świat. Nigdy, absolutnie. Jak miałbym, słuchaj, autentycznie dojrzałem już do tego, że jakby ktoś mi oferował teraz milion na przykład za zrobienie jakiegoś skurwysyństwa, to tego po prostu nie zrobię, bo dla mnie jest ważniejsze, żeby nie stać się jakąś totalną szmatą, nie sprzedać swojej duszy. To jest trochę sprzedanie swojej duszy. Można to traktować symbolicznie. Jestem ateistą, ale poprzez duszę rozumiem jakiegoś, wiesz, ducha tego, co po sobie zostawiasz na tym świecie, to jak ci ludzie postrzegają, co wniosłeś, wiesz, to wszystko jest jakiś twój duch, który się rozprzestrzenia po świecie, nie? I może go zostanie trochę więcej, jak coś zostawisz fajnego dla potomnych. To jest twoja dusza, twój duch. I można to wszystko zmieszać z gównem, sprzedać, zamienić na srebrniki. Tylko pytanie, czy to jest takie fajne? Serio? Że co, no pomieszkasz sobie w luksusie? Kurwa, no mieszkałem w luksusowym mieszkaniu, dwupiętrowym. Miałem super nowoczesną kuchenkę, jacuzzi i tak dalej. Czy ja się czułem szczęśliwy? Nie, nie za bardzo. Nie dawało mi to jakiejś frajdy. A jakbym jeździł w jakimś Lambo sobie, no to co, jeżdżę sobie Lambo, pocieszę się jeden dzień, drugi dzień, miesiąc, ale w końcu to stanie się niczym, nie?
0: Wtedy sobie kupisz Bugatti.
1: No.
0: No nie, żartuję, no ale nie, no jak ci się Lambo znudzi, kupisz Bugatti albo Ferrari, nie? I sobie znowu kolejny miesiąc pojeździsz, się pocieszysz, nie?
1: To jest droga... No. Przepraszam. Droga donikąd, moim zdaniem. Droga donikąd. Lepiej sobie przeżyć życie spokojnie nawet, nie wiem, żyć... Ja wolałbym przeżyć nawet życie kupując sobie serki Jana i ciesząc się, że sobie chleb włożyłem do piekarnika, wiesz, już on jest ciepły, niż wpaść w taki świat, gdzie ktoś mnie ściga, ktoś mi chce zajebać, ktoś mnie chce w coś wrobić, ja gdzieś uciekam, łapówy daję, wynajmuję jakiegoś zabójcę, on likwiduje kogoś, potem mnie do więzienia wsadzają, potem seryjny samobójca mnie dopada w celi. To jest takie fajne? To spoko, no dobra. Jak się to na filmach ogląda, to fajne, nie? James Bond, czy... Ethan Hunt.
0: W ciągłym napięciu, w ciągłym stresie, w ciągłej niepewności.
1: Dobra, czasami sobie śnię, że jestem Ethanem Huntem i że przeskakuję z wieżowca na wieżowiec i na sznurach i helikopterem i z piąchy i z kopa. Okej, fajnie, tylko tak naprawdę to nie jest takie chyba super, nie? Że tu cię ktoś szantażuje, tu musisz komuś łapówę dać, żeby ci firma nie padła i wpadasz w taką spiralę, gdzie twoje życie to jest ciągła pogoń, ciągła walka, ciągłe zmaganie się. Nie wiem, może dla niektórych to też jest droga, może ktoś się rodzi jakimś takim wojownikiem, nie? Takim, no, kurwa, wiesz, zdobywcą, wojownikiem i ma power i on by się źle czuł, żyjąc życiem człowieka poczciwego.
0: Mieszkając

0: bloku.
1: Myślę, że trudno się przestawić później. Z jednego...
0: No na pewno.
1: No, wiesz, rozumiesz, o co mi chodzi.
0: No, no, jak już wybierzesz jakąś drogę, jakąś opcję, to nie jest tak prosto potem przeskoczyć na inną, nie?
1: Wiesz, są ludzie na przykład, nie wiem, taki gość z Legii Cudzoziemskiej, nie? Mówi, że tutaj na misję jeździli, strzelali, wiesz, wszystko, precyzja, zdecydowanie, opanowanie, wiesz, strzelanie, takie rzeczy, nie? On mówi, że wrócił do domu, posiedział 2 miesiące i wpadł w alkoholizm, bo normalnie mu brakowało, wiesz, dla niego, nie wiesz, nie było tej adrenaliny, do której on się przyzwyczaił po prostu i wiesz, musiał sobie jakoś uzupełniać, nie? Po prostu posiedział na dupie 2 miesiące i nic się nie działo. Był tak znużony, tak wiesz, znudzony tym wszystkim, że zaczął chlać, nie?
0: Worek Zielska pyta, czy to kaszel zielarza? Przyznam się, że po części tak. Akurat mam to szczęście, że jest kupa świetnych ludzi tutaj, którzy mnie obdarowują fajnymi prezentami i dostałem ostatnio różne dary mamy natury. Także miałem wielką frajdę. Mam w sumie jeszcze. Więc to nie jest dobrze jarać dużo, jak się jest chorym jeszcze, bo to podrażnia te płuca, one się tam nie mogą zregenerować i tak mam ten kaszel taki mieszany, trochę z choroby, trochę z przejarania się. To nie będę tutaj ukrywał.
1: Dobra, krawiec, ja kończę, bo spać trzeba iść. Fajnie było pogadać, pozdrawiam słuchaczy, do swidania.
0: Do swidania, adios, muchachos, papajos. Trzymaj się, Michał, hej.
1: Siema, siema.
0: No, z tej okazji big pozdro dla Krzysztofa, dla Pablo. Żubrówka lubi trawkę. No tak. No tak. Alkohol, narkotyki. Zwyczajny dzień w nocnym radio. Dobra, słuchajcie, to teraz jest może okazja, żeby posłuchać sobie utworu, który tutaj rekomendował, polecał Matt. Ja chętnie puszczam tutaj rzeczy od was. To są zawsze jakieś pomysły na przerwę muzyczną. Nie zawsze mi się uda coś tu wymyślić. W ogóle pojawiły się właściwie teraz na Nocnym Radio, na kanale są dwie playlisty. Zmieniłem specjalnie nazwę. Dotychczasowa muzyczna playlista NR jest dzisiaj playlistą Krawca muzyczną. Tam są utworki z różnych, no właśnie, słowo narkotyki, takie brzydkie słowo, narkotyk. To system chce, żebyśmy tak mówili. Narkotyki, po których czarnoskórzy gwałcą nasze białe kobiety. To jest twój mózg, jajko. No to narkotyki, nie? To chujowe słowo. Dary, ziółka, naturka, no. Wyrosło z ziemi, to mogę sobie brać. W ogóle, słuchajcie, mam nasionka mi zostały tutaj. Czy ja mogę to posadzić gdzieś? Na przykład, co by było, jakbym to gdzieś powrzucał tutaj, tu do ziemi, tam gdzieś w lasku, tu na działeczce, to co, coś by wyrosło z tego, myślicie? Chyba latem, nie? Trzeba, bo konopie to nie wyrosną tak po prostu sobie, jak jest chłodno. A robi się coraz chłodniej. Ale mi zostało trochę ziółek, znaczy ten nasionek tutaj. Sobie do kubeczka wsadziłem. I coś myślę, żeby coś posadzić, cholera jasna, nie? Tak, w Polsce jedna osoba umarła z powodu marihuany. To był jegomość, który uciekał przed policjantami i chciał zjeść woreczek i się udławił. I chciał się pozbyć dowodów. No tak, zimą ciężko uprawiać, no tak. Muszę poczekać do lata chyba, nie? Ale będę sadził. Palić, sadzić, zalegalizować. Jak czuję, że coś jest okej, to naprawdę nie obchodzi mnie, co na ten temat myśli Morawiecki, co na ten temat myśli jakaś inna łajza. Co mnie to obchodzi w ogóle? Człowieku. Okej, dobra, to posłuchajmy sobie KSU. Moje Bieszczady.

kurczę, znowu jakoś nie dokończyłem myśli. Mówiłem, że są dwie playlisty. Jest playlista muzyczna Krawca i playlista muzyczna Ani. Może swoje playlisty stworzą też Czektul i Gumball ze swoimi utworkami ulubionymi. Zobaczymy.

0: pamiętajcie, że włączył mi się taki głupi głos.
1: Przepraszam. Ostatnio słuchałem sobie Etama i jemu się z kolei włączyło takie ciche beknięcie, takie burczenie żołądka, jakby burczenie w gardzieli. I słuchać takie w tle jakieś... No, a czasami się włączy prowadzącemu taki dziwny głos, bo coś mu tam uwięzło w gardle, coś tam w krtani się zwęziło i tak dziwnie brzmi.

No, kontestacja zaprzyjaźnione radyjką wolnościowe sobie działa. Póki co powolutku to wszystko się tam kręci. Mówiłem, że maczam w tym swoje palce trochę i to jest prawda. Pracujemy w sumie wspólnie z Martinem i z Hubertem. Jednak nie Wojtek Cejrowski kupił kontestację. To chyba jakiegoś fake newsa niechcący. No dobra, strollowałem was, no, że Cejrowski. Ale łyknęliście nawet, nie? Że o, Cejrowski, nie gadaj. A to nie Cejrowski, to Hubert. No, Hubert jest w sumie ciekawą postacią. To jest człowiek, którego może niektórzy znają z Odwyku Martinowego. On tam w tym uczestniczył dosyć mocno. Wspomagał Martina jakby w tworzeniu tego Odwyku. I teraz jakby no, stał się jednym tutaj z prezesów tej kontestacji razem z Martinem. Hugo to bardziej tak teraz jest tam redaktorem, można powiedzieć. No i pracujemy w sumie wspólnie nad nową identyfikacją wizualną kontestacji. Dużo rzeczy teraz naraz robię, zdziwilibyście się, wcale nie jestem takim leniem, dużo rzeczy, dużo projektów teraz realizuję. Przepraszam tych, którzy czekają, no musicie trochę poczekać jeszcze chwilkę, no staram się to wszystko jakoś pogodzić, nie, ze sobą, robię, tu troszkę zrobię, tu troszkę zrobię. Mam nadzieję to wszystko zamknąć jakoś, jak najszybciej, bo to jest męczące takie, jak ktoś czeka, ktoś tam oczekuje, że mu coś podeślesz i to się przedłuża, więc chciałbym to już mieć za sobą. No, tak więc jest jakby dwóch prezesów, nie? Hubert i Martin, i oni decydują o tym, w jakim kierunku pójdzie kontestacja. Chyba szukają chłopaki trochę i sami tak jeszcze macają, badają, co by można z tego ulepić. Na razie sobie nadają, żeby... I dobrze, żeby nie wyjść z wprawy, żeby gardło nie zardzewiało. Trzeba coś nadawać, ale to się pewnie zmieni, myślę. Zmieni się forma, formuła trochę. No, moglibyście się zdziwić, gdybyście zobaczyli, ile różnych propozycji logo, identyfikacji całej wizualnej, nie? CI. Różnych tu się przewija, ile pomysłów. No, ale chłopaki są bardzo wymagający i naprawdę tu kombinują jak koń pod górę. Już mnie nawet to trochę denerwuje czasami, bo Martin to... Tak, dobrze, dobry kierunek, ale czegoś mi tu jeszcze brakuje, kurde, no jakby to, no, kurczę, jakby to, no, ogólnie koncepcja dobra, dobrze moglibyśmy, ale co by z tego można zrobić, jakby, ja to widzę tak, że, no, tak kombinuję, no, przejmuje się tym chłopak, no i dobrze, no, niech się przejmuje. Ostatecznie pewnie to jakoś zaprocentuje. No, a tu piszecie, że właśnie prąd drogi, jak tu hodować, jak prąd drogi. No właśnie, ja sobie nie wyobrażam. Słuchajcie, kupujecie dzisiaj jakieś kilka tam growth boxów, czy jak to tam się nazywa, takie szafy, nie, tam do hodowli. Coś tam hodujecie, ile te lampy zżerają prądu, nie, ile to tam musi się ciepła wygenerować i to cały czas. I różne tam jeszcze silniczki tam do nawadniania. A potem przychodzi rachunek za prąd, nie? 5000 zł na przykład. No. Ale znałem na przykład ludzi, którzy stawiali na przykład na hodowle takie naturalne, w naturze, w lesie gdzieś. Tylko to trzeba się liczyć ze stratami, bo zawsze jakaś sarna, obie krzaki, ktoś tam znajdzie i wyszabruje. Niestety są duże straty.

słuchajcie, to powiedzcie mi tutaj, ci, którzy się trochę znają, czy jak takie nasionka sobie wyjąłem z tych kwiatostanów, powiedzmy, mam ich sporo, to czy ja to mogę gdzieś posadzić, czy coś z tego wyrośnie? Czy ja to muszę potem nawozić i podlewać dzień w dzień? Chodzić gdzieś do lasu, czy co? Bo pewnie gdzieś w lesie bym próbował, nie? Gdzieś te nasionka zwrócić mamie naturze, żeby ona potem z tym zrobiła, co trzeba. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, Tadeusz pisze, że tutaj ludzie zachachmęcą, a nie sarna. No ja znałem takie przypadki, właśnie kolega się skarżył, że mu tam, że przyłapał nawet jakąś sarenkę, że tam coś zżerała mu. Raz mu kot zjadł jakiegoś krzaka, co w domu hodował i tak miał pecha kolega. A ostatecznie sąsiad na niego doniósł i kolega miał problemy. Bo sąsiad się postanowił zemścić za coś tam, że go kolega nie podwiózł gdzieś czy coś. I no tacy bywają ludzie, więc jak już coś działacie, coś robicie, to proponowałbym nikomu się tym nie chwalić, nawet najlepszym przyjaciołom. Taka jest zasada chyba, że nikomu ani mru-mru. Po prostu gdzieś jakaś piwniczka, coś, jakiś lasek i nikomu, nikogutko nie wtajemniczać, nic się nie chwalić po prostu. O, zawsze sytuacja się potrafi zmieniać, nie? Dziś dobry kolega, dziś dobry ziomuś, a jutro na komisariacie zeznaje. Piszecie tutaj, że jak takie pytania zadaję, to lepiej, żebym se odpuścił. No może i racja. Nie mam doświadczenia, za bardzo się nie znam, więc ryzykowna sprawa trochę, faktycznie. No ja coś tam mówię, no ale ja jestem tutaj nadającym i w ogóle kim ja jestem? Nikim. Krawcem jestem. Automaty, 40 dni, chłopaki z baraków. A muszę wrócić do chłopaków z baraków. Nabrałem ochoty znowu na ten serial. A Kościół traci wiernych. Wyobraźcie sobie, że we Wrocławiu 80% w jednej ze szkół, 80% w ogóle ludzi młodych zrezygnowało z lekcji religii. I Kościół przeżywa taki kryzys, można powiedzieć. Ale to nie jest dziwne, jak co drugi ksiądz to łajza, jakaś taki kretyn, antysemita, coś tam pierdolący 3x3. Tyle tych afer finansowych. Ci salezjanie, co wyrzucili tego Woźnickiego, mówiłem, oni mają na koncie z kilka afer, nie? Stella Maris, wydawnictwo, różne inne rzeczy. Ciągle coś tam z nimi było, nie? Swego czasu, z tymi salezjanami. No i komuś może się wydawać, że taki popierdzielony ekscentryk, Woźnicki, zwolennik mszy trydenckiej, to pewnie on jest ten zły, a ci salezjanie to fajni, światli i tak dalej. Nie, to wszystko jest jedno bagno. Tak naprawdę. Kościół rzymsko-pedofilski. Gejowski. Polecam książkę Sodoma o lobby gejowskim w Watykanie. Jak silne są wpływy homoseksualnych księży w Watykanie. Coraz więcej mówi się też o Janie Pawle II, o Wojtyle, przepraszam. Nie jestem katolikiem, nie będę się zwracał, nie będę używał jakichś wymyślonych imion. Chociaż w sumie skoro sam oczekuję, że ludzie będą do mnie mówili krawiec po ksywce,
No niech będzie, no JP2, dobra. JP2 przyjmował wielu ludzi, którzy się skarżyli na pedofilię, donosili Wojtyle o tym, co się dzieje w kościele, spotykał się z nimi i te spotkania wyglądały tak, że Wojtyła siedział zasromany, ręka na czole, mina cierpiętnika, słuchał, cholera wie, co tam se myślał, nic nie mówił i na końcu dawał wszystkim krzyżyki i wychodził. I tak wyglądały spotkania z ofiarami na przykład. Przypuszczam, że potwierdza to teorię, że Wojtyła był takim szurem trochę i po prostu wszędzie widział działania komunistów, że to komuniści wymyślili. O, komuchy znów chcą pognębić księży. I tak słuchał i tak miał minę cierpiętnika, bo ta mina mówiła, o, znowu się daliście tu wpuścić w maliny. Znowu się daliście wpuścić w maliny. O, głupoty znów rozpowiadają. O, służby działają. I tak słuchał, nic nie mówił i dawał krzyżyki tak na odpierdol, nie? Masz tu krzyżyk i spierdalaj. I wychodził, no. Tak, nic nie wiedział. Prezes tego całego burdelu nic nie wiedział, co się w burdelu dzieje, nie? To co to za prezes? Co to za szef, jak nic nie wiedział? Billa Gatesa by pewnie słabo ocenili, jakby się okazało, że w Microsoftie nagle gwałcą, ruchają i afery same finansowe, nie? I jakieś dziwne akcje. A on nic nie wiedział. To co to za szef? Co to za Bill Gates, nie? Że nic nie wiedział. Ale Wojtyle wszystko ujdzie na sucho. Ostatnio jakaś szkoła nie chciała go za patrona, to wielka afera się zrobiła. Jak można nie chcieć Wojtyły na patrona? To chyba jakieś lewactwo, to zamknąć, zniszczyć, no. No niestety, mamy dyktaturę moherów teraz i trzeba z tym jakoś żyć.

Ciekawostka, nowe Call of Duty wykorzystało jakby bardzo realistyczne odwzorowanie jednego hotelu, w którym są oczywiście strzelaniny, terroryści, bomby, a wszystko się rozgrywa jako, no, jednym z leveli jest jakiś hotel bardzo dobrze odwzorowany i właściciele tego hotelu się wkurwili, że to im tworzy jakiś zły wizerunek, nie? I podali do sądu twórców gry. Taka ciekawostka. Ponad 200 tysięcy firm zamknęło się lub zawiesiło działalność od czasu pandemii. 200 tysięcy firm. Może to oznaczać, że nawet milion ludzi gdzieś tam ma kłopoty, straciło pracę, zamknięto ich firmę. Nie każdy człowiek potrafi tak łatwo sobie... Przepraszam. Tak łatwo ogarnąć sobie sytuację życiową i znaleźć sobie nową pracę. No, nieciekawie. Tu w środzie też cały czas widzę kolejne lokale zamykane. Myślę, że jest gorzej, niż się ludziom wydaje. Niż my tu sobie tak żartujemy, śmiejemy się, a ktoś tam ściany obok właśnie płacze, nie? Bo zawaliło mu się życie. I tak nie do końca chyba jeszcze ogarniamy skali klęski.

a prognozy są straszne. Mówi się, że teraz jest właśnie ten okres, że zimy na przykład nie przetrwa wiele firm, gdzie będzie trzeba grzać na potęgę. To będzie dla nas bardzo trudny czas. Nawet dla nas, jako zwykłych szaraczków, którzy sobie gdzieś tam mieszkają w mieszkaniu. Mieszkam w mieszkaniu. Nazywam się Krzysztof Kononowicz. Mieszkam w mieszkaniu. No, mieszkam w mieszkaniu i ja mam problem. Zastanawiam się, ile będzie mnie kosztowało ogrzanie mieszkania na zimę. A co dopiero jakaś firma, która ma jakąś halę, jakieś lokale i muszą to ogrzewać, bo nie można sobie po prostu nie ogrzewać. Ja mogę sobie ubrać dwa swetry, wy też, ale jakiś właściciel lokalu nie może tego zrobić, bo mu się grzyb zalęgnie. No po prostu trzeba grzać, nie? Bo się zrobi syf. Dziwna sytuacja w ogóle. Grzejesz za dużo, to zapłacisz krocie i nie dostaniesz jakiejś tam rekompensaty. Grzejesz za mało, to też ci wlepią jakąś karę, że za mało grzejesz. Różne teraz szkoły na przykład dostają takie jakieś kary od energetyki, że za bardzo oszczędzali. Czujecie? Za bardzo oszczędzali. No to jest niestety ciemna strona kapitalizmu, że wszystko się musi opłacać. Więc podpisujecie jakiś kontrakt i według tego kontraktu musicie zużyć ileś tam tej energii, żeby się to opłacało, żeby to było, żebyście byli opłacalni dla elektrociepłowni jakiejś, nie? No i jak oszczędzacie, to jesteście po prostu w jakiś sposób szkodliwi dla nich. Nie wiem, o co tu chodzi tak do końca, bo mi się jakoś nie ogarniam tego po prostu, nie? Do końca, że no to powinno raczej tak działać, że jak zużyłem mniej, to nie wiem. Dobra, nieważne.

wcześniej mówiłem, że Morawiecki coś kombinuje z ziemią, chyba tak, że tam, że ta elektrownia atomowa, która ma powstać w Polsce, to gdzieś tam w sąsiedztwie działek Morawieckiego. Chodziło o Obajtka, przepraszam, teraz tu patrzę, że oczywiście Obajtek. Wójt, były wójt Pcimia, już coś kombinuje właśnie, żeby mieć ten atom po sąsiedzku, żeby coś tam z ziemią zachachmęcić, wykupić ziemię, sprzedać. No, ale to mi się tak się pomyliłem, bo to Morawiecki z kościelniakami, z sukienkowymi robił jakieś deale, nie? Że oni dostawali za bezcen ziemię, on od nich odkupywał, jakieś takie. To fajnie, dostać ziemię z 95% zniżką, za pół darmo dostać i potem sprzedać za pełną kwotę. To najlepszy interes na świecie. Kościół katolicki bardzo lubi takie interesy. Typu na przykład wyżebrać na 1 000 000 zupek i kupić 500 000 zupek, a 500 000 zatrzymać dla siebie, nie? To najlepszy interes na świecie. Widziałem taki program, gdzie to była sprawa dla reportera, i tam była jakaś bardzo potrzebująca osoba, którą spotkały niepowodzenia życiowe, klęski, świat się zawalił, no można pomóc, nie? I Caritas oświadczył, że łaskawie poda numer konta, na który można wpłacać pieniądze dla tej pani. Dlaczego nigdy te instytucje typu Caritas nie powiedzą po prostu, że mamy pewne fundusze i po prostu przeznaczymy je na jakiś cel? Tylko jedyne, co zawsze zrobią, to podadzą numer konta, żeby ludzie wpłacali i żeby oni mieli prowizję z tego. Taki sposób na zarabianie? Na ludzkim nieszczęściu? No, nie, no dobra, no na ludzkim nieszczęściu. No, interes jak interes, nie? Robisz fundację i zarabiasz na fundacji. No, spoko. Chodzi o to, żeby zarobić, nie? Super. Tak więc Kościół nigdy nie da z tego, co już ma, tylko zawsze będzie podawał numer konta, żebyście jeszcze wpłacali. Teraz, akurat teraz. Teraz, właśnie, teraz. Nie mów jutro, nie mów jutro. No i co z tego, że Rydzyk ma miliony, że jest jednym z najbogatszych Polaków w Polsce? On zawsze będzie biadolił, mówił, że o, ledwo przędziemy, to kropla w morzu. Ciężko jest, ciężko, a będzie jeszcze gorzej. Ale może pomożecie właśnie teraz, nie? Bo na tym to polega. To nie chodzi o to, żeby on musiał wydawać z tego, co już ma. Tylko żeby ludzie jeszcze wpłacili i żeby on coś z tego jeszcze miał. I zrozumienie takich prostych rzeczy jakby nas może trochę oświecić, no i pozwolić nam zrozumieć, na jakich zasadach działa ten świat. Tak myślę. Dobra, ja powoli będę się ewakuował. Trochę już późno, 2 w nocy. Ludzie powoli idą spać.

0: matka dziecka wyszła z pociągu na chwilę, a pociąg ruszył i nie zdążyła wsiąść. W pociągu zostało jej małe dziecko, malutkie, i biegła za tym pociągiem 3 kilometry. Gdzieś tam się zaopiekowano tym dzieckiem, przez radio poszła fama, nie, że tam dzieci, trzeba się nimi zaopiekować. Sprawa się dobrze skończyła, ale pomyślcie sobie, jaki stres przeżywacie, jak zgubicie na przykład dokumenty. Znamy to uczucie, że łapiemy się za kieszeń, gdzie mój portfel, nie? Dokumenty, pieniądze. To takie uderzenie po prostu i cholerny stres. A z dzieckiem, takim malutkim, jeszcze które sobie nie poradzi, które nie wie co, gdzie, jak, to musi być stres 10 razy większy, więc współczuję naprawdę takiej matce. A na antenie ponownie Michał. Nikt nie dzwoni, to Michał dzwoni, tak?
1: No bo ja jeszcze nie śpię, to co to za kończenie? Nawet no. Nie mogę mieć komfortu, żeby mnie audycja do snu ululała tak fajnie, żebym się zasnął.
0: A ja nie jestem Michał Giereś, żeby cię lulać do snu.
1: Krawiec, ty nieraz tak zapierdalałeś na tej antenie, że ja szedłem spać, budziłem się rano, a ty dalej jeszcze nadawałeś twardo. No, także coś z formy chyba wypadłeś.
0: No trochę tak. Ostatnio nie mam za bardzo weny, nie mam chęci, tak nadaję, bo nadaję, nie? No,
1: donate'ów już za mało.
0: Nie, to nawet nie o to chodzi. Ja dostaję dużo w sumie donate'ów, prezentów i tak dalej, nie narzekam, ale wiesz, po tylu latach to już tak trochę się nie chce czasami. Bywają takie okresy, gdzie po prostu jestem tym zmęczony, już mi się nie chce pierdolić, gadać po raz setny samo. Tematy się trochę kończą nadającym. To widać po wielu nadających, że im się trochę kończą tematy, że zaczynają się powtarzać. I taka, no zawsze nie nienawidziłem takiej rutyny robienia czegoś, wiesz. Lubię nowe rzeczy, nowe wyzwania trochę, a to radio tak ciągnę, gadam, nagrywam, tysięczna audycja, czy któraś tam i normalne, że już się tak nie chce jak kiedyś.
1: To znaczy, ja cię i tak podziwiam, bo człowieku, ja bym tak nie dał rady siedzieć, jak ty nieraz siedzisz po 10 godzin i gadać 10 godzin, ja pierdolę. Ja przez cały tydzień nie wypowiadam takiej ilości słów, jak ty, wiesz, przez jedną audycję, nie? Naprawdę.
0: I właśnie jak to powiedziałeś, to mi coś chrupnęło w szczęce, wiesz? Może od tego gadania właśnie mi się szczęka psuje. Coś mi tak chrupnęło, ale tak zdrowo, cholera jasna.
1: Bez kitu, ja tak to w ogóle to mało co się odzywam tak de facto. 10 słów se powiem pod nosem sam do siebie, kurwa, w ciągu dnia.
0: I mruk, tyle, nie? Mruk jesteś dopiero może.
1: Jak
0: mruk.
1: Zadzwonię do radia, to se pogadam, nie? Dlatego lubię sobie zadzwonić, pogadać czasami, nie? Bo ten, no tak jakoś, nie mam z kim pogadać.
0: No jest więcej takich osób, które gdzieś tam są na obczyźnie, czy coś. Też kiedyś miałem dużo przyjaciół, znajomych, a dzisiaj tak, wiesz, właściwie wirtualnie bardziej, nie? Gdzieś mi się tam pokończyło, 3/4 wyjechało za granicę, rozeszły się drogi i tak czasami by se człowiek chciał z kimś pogadać, więc tak też nadaje trochę z tego powodu, żeby se z kimś pogadać może.
1: A powiedz mi, co myślisz o samobójstwie na... Nie samobójstwie na kamikadze, tylko... O Boże, wyleciało mi z głowy.
0: Co myślisz o samobójstwie? No, bardzo dobry pomysł.
1: Nie. Chodzi mi o takie coś, że na przykład... Patrz, masz z kimś problem i jesteś w sytuacji zagrożenia życia na przykład, nie? Albo wiesz, że może ci się coś tam stać, albo nie wiem, wykorkujesz, nie? Albo chuj, nawet to samobójstwo popełnisz, nie? Co myślisz o takim sposobie, że patrz, bierzesz i robisz testament i na takiej zasadzie spisujesz ten testament, że wszystkie grzechy, wszystkich tam, nie wiem, swoich wrogów, ludzi, którzy ci zaszkodzili, wkurwili i tak dalej, wiesz, ich ciemne sekrety, o których wiesz, nie? Wpisujesz w taki w testament i po prostu w momencie, jak umierasz, no to twój prawnik te rzeczy, wiesz, wysyła to tam do różnych, no, policję, do różnych instytucji, wiesz, do organów ścigania, nie? Myślisz, że coś takiego się uda, czy nie? Bo tak jak widział, jak Lepera zabili, nie? Znaczy zabili, popełnił samobójstwo, bo trzymał tam te swoje teczki, nie? To ja sobie tak wtedy pomyślałem, kurwa, to czemu on czegoś takiego właśnie nie zrobił, że nie powierzył tego prawnikom, wiesz, w formie elektronicznej?
0: On powierzył, wiesz, właśnie, jako, on powierzył jako, ludziom zaufanym.
1: Jako zabezpieczenie, nie? Własnego życia.
0: Ale on właśnie powierzył to podobno jako... On powierzył to osobom zaufanym, te różne informacje, teczki i tak dalej, dokumenty, i to zostało skradzione później. I to nikogo, wiesz, nie dziwi, nie?
1: To... Ale nie. Bo ja zrobiłem inną rzecz. Ja zrobiłem takie coś, że właśnie wszystkie, kurwa, takie rzeczy, wiesz, o których wiem, kurwa, takie najgorsze, nie? To wziąłem, wpisuję, wiesz... Plik taki zrobiłem, nie? Excelowski, który po prostu jak go otworzysz, to on feed sczytuje, nie powiem skąd, nie? Ale on sczytuje feed i ja ten feed sobie mogę na bieżąco, wiesz, update'ować, dopisywać nowe różne rzeczy do tego. I zrobiłem to z takim zaleceniem, że w momencie, gdybym na przykład zginął, albo umarł, albo ktoś by się na przykład za mnie podawał, nie? Bo to jest na hasło wszystko, no to w tym momencie prawnik otwiera sobie drugi plik, w którym już plik tekstowy, w którym zawarte są wszystkie adresy do różnych tam Interpoli, Europoli, Fundacji Praw Człowieka Helsińskiej, no tam z 60 adresów chyba wrzuciłem, opłaciłem to, dość słono w sumie, i tak mnie zastanawia właśnie, czy jeżeli prawnik weźmie takie jakby, nie wiem, zeznanie, nie zeznania, informacji po prostu Intel, nie, i prześle gdzieś tam, nie, to czy to zadziała, czy po prostu oni sobie tak otworzą, zobaczą i stwierdzą, a pierdolić to, głupoty. Rozumiesz, o co mi chodzi? Jak rozumiem. Myślisz, czy to zadziała?
0: Nie wiem, Michał, nie wiem, stary, no, nie wiem, jak to zadziała, nie znam się na tym, nie byłem nigdy w takiej sytuacji. Myślę, że gdybym był w takiej sytuacji, jak opisujesz, to na pewno bym zadbał w jakiś sposób o to, żeby ci źli o tym wiedzieli, że tak sprawa wygląda, bo jeśli oni nie wiedzą...
1: Ale nie, to właśnie jest być dla nich, nie? Żeby kurwa, no jakby mi się coś stało, czy nawet bym przypadkowo, wiesz, się...
0: Ale czy ta druga strona, ci źli sobie zdają z tego sprawę, że jest takie zagrożenie w ogóle?
1: Nie wiem, prawdopodobnie nie.
0: No widzisz, więc to psu na budę trochę, bo mogą cię i tak odpalić, zabić, coś tam, no, z tobą tak, zrobić, bo po prostu nie wiedzą, że jest taka ewentualność. Gdyby wiedzieli, to może by się pohamowali. Więc muszą wiedzieć o tym.
1: Muszą wiedzieć o tym, myślisz?
0: No innego wyjścia nie ma, no to tylko wtedy
1: to
0: działa.
1: Im się niektórym nie da tak wziąć powiedzieć tego, ej, słuchaj, mam na ciebie to i to, wiesz, moi prawnicy na różnych kontynentach, bo taka jest prawda, że to jest na różnych kontynentach u kilku prawników, bo tak sobie stwierdziłem, jakby jeden zawiódł, drugi zawiódł, trzeci zawiódł, to tak któryś tam z kolei wypali, nie? No to w sumie nawet w Ameryce Południowej takie coś to jest dużo taniej zrobić niż na przykład w Ameryce czy w Europie, nie? Takie coś zrobić.
0: No stary, jeśli ktoś ci zagraża, wiesz, jedyne wyjście to, jeśli ktoś cię obserwuje, to będzie miał wgląd w to, co ty tworzysz, co robisz. Musisz nagrywać i powiedzieć wprost, podpadłem pewnym ludziom, ale się nie boję, mam przygotowane pewne rzeczy, które po mojej, jeśli umrę w zagadkowy, dziwny sposób, nie zamierzam popełnić samobójstwa, ale jeśli jutro zniknę, bo coś tam na serce umarłem, czy samobuja strzeliłem, to te dane wylecą w świat. Znaczy, to mogłoby różnie zadziałać, bo wiesz, jeśli byś powiedział, że jeśli umrę na serce, jeśli tamto, to oni sobie mogą pomyśleć wtedy, no to i tak ryzykujemy, bo umrze na serce tak czy owak, albo coś, samochód go przejedzie i te informacje zostaną ujawnione, więc i tak cię zabiją tak czy owak. Więc musiałbyś podkreślić, że jeśli, nie wiem, umrę w zagadkowy sposób, znajdą mnie w lesie kurwa, nie wiem, z nożem w oku, z saperką w plecach, to wtedy, żeby było jasne, że to dotyczy twojej śmierci takiej dziwnej, nie, że będą spekulacje, to wtedy ujawnisz to, że jest taki mechanizm.
1: To ja mam to inaczej rozwiązane, powiem ci.
0: No jak?
1: No ja mam to rozwiązane po prostu tak, że w momencie, w każdym, nawet jakbym teraz samobuja szczelił, nie?
0: Jak umrzesz ze starości, to też zostanie ujawnione.
1: Albo jakby ktoś by wiedział o tym, że taki mam system rozkminiony i ten, i by się na przykład próbował za mnie podawać i by tam zadzwonił, powiedzmy się dowiedział, gdzie ma zadzwonić i by powiedział, no to ja tutaj Michał, przez telefon mówię ten, to odwołujemy akcję, nie? Proszę tam, proszę do śmietnika wszystko wyrzucić, nie? No to się wtedy pan zapyta o hasło. Jak hasło podda błędne, no to pan wtedy weźmie i wyśle, co miał wysłać. Ale boją się, powiem ci, prawnicy takich tych. Niektórym możesz, wiesz, dobrą kasę oferować, on ci i tak powie, że nie, wie pan co, ja się boję, że mnie zabiją, nie? Albo coś takiego. Wiesz, boją się po prostu, chociaż uważam, że nie mają powodów, ale się boją. Bo to naprawdę większość ludzi, większość z tych prawników, co z nimi gadałem, to mi odmówiło, nie?
0: Myślę, że po prostu czują jakiś taki dysonans, wiesz, dziwna sytuacja jest to dla nich i z tego powodu reagują alergicznie, bo czują, że może mają do czynienia z jakimś zaburzonym człowiekiem, wiesz, dziwnym z kosmosu, nie? I po prostu to ich trochę odstrasza, tak? Myślę, że w ten sposób to działa bardziej.
1: Znaczy nie, to działa na tej zasadzie, że po prostu jeżeli ja się nie odezwę do nich, nie pingnę im tam, że tak powiem, pingu im nie wyślę, wiesz co to jest ping, nie? Nie muszę slangu chyba tłumaczyć, że jeżeli ja im raz na jakiś czas czegoś tam nie pingnę, no to można mnie uznać za nieżywego.
0: Tak naprawdę możesz sobie, nie wiem, na WordPressie ustawić, że masz publikację artykułu za rok i jak tego nie odwołasz, to się opublikuje. No i tyle.
1: Dokładnie, no. Powiem ci, że prawie tak, jak powiedziałeś, nie? Prawie tak, jak powiedziałeś.
0: No zapytaj się siebie też, Michał, czy przypadkiem się nie wkręciłeś za bardzo w jakiś temat, nie? Troszeczkę, czy ci się kolorowe kredki trochę nie włączyły jakieś?
1: To znaczy nie, ja powiem
0: jak Michałowi na przykład, twojemu, nie, ja jak twojemu szczerze, imiennikowi na przykład.
1: Słuchaj, to jest bardzo proste, tak ci powiem szczerze, nie? Ja od jakiegoś czasu mam kurwa strasznego doła, nie? Takiego przejebanego, nie? Nawet jak tam pójdę się gdzieś, nie wiem, na imprezę i będę się śmiał, cieszył i tak dalej, to wiesz, nie będę dawał nic po sobie poznać, to i tak w środku się czuję naprawdę do dupy, nie? I tak sobie kurwa pomyślałem, że wiesz, no bo ta depresja to też jest niczego sama nie wzięła, tylko tam mi parę osób, kurwa, trochę życia napsuło, nie? Spierdoliło, powiedzmy. Więc tak sobie pomyślałem, że kurwa, jeżeli już bym się nawet, kurwa, miał zabić, nie? To, kurwa, ci ludzie się będą, kurwa, z tego cieszyć. To będzie dla nich, wiesz, zabawne, fajne, super, wow, nie?
0: No, dobrze myślisz. Nie ma co.
1: No właśnie, dlatego sobie tak pomyślałem, że nawet jakbym się zabił, to kurwa właśnie, żeby to zrobić tak, żeby po prostu im ściągnąć ten pierdolony uśmiech z twarzy, bo powychodzą takie rzeczy, kurwa, że im się, kurwa, mokro zrobi, nie? A wszyscy nie pospierdalają, kurwa, do kraju, gdzie, kurwa, nie ma deportacji, no.
0: Zawsze też bierz pod uwagę, jaką masz siłę przebicia, ile osób uwierzy w twoje rzeczy, nie? Czy nie potraktują cię jako jakiegoś szura Michała Żulikowskiego, który se strzelił w łeb.
1: Jeżeli policjant dostaje zawiadomienie o morderstwie na przykład, to musi to sprawdzić. To nie jest tak, że kurwa, chociażby przyszedł człowiek, chociażbyś prosto ze szpitala psychiatrycznego przyszedł na policję i powiedział, że gdzieś tam kogoś zabili, to oni muszą to kurwa sprawdzić.
0: No trochę mi się to okaże, słabo to brzmi, stary, słabo znaleźć, to. Tak się, wiesz, ja zawsze się staram wczuć trochę w tych właśnie, o których mówisz, nie? Co ja bym zrobił? I gdybym zobaczył, że ktoś traci jakby, to powiedzieć, oceniłbym, powiedzmy, ciebie jako kogoś, kto się wymyka spod kontroli, jest takim chaosem, który może zrobić wszystko, może nas pogrążyć, może nas nie pogrążyć, to wiesz, to i tak bym cię zabił, nie, żeby mieć święty spokój. Bo, więc musisz to jakoś sprytnie rozegrać, nie wiem, może przedstaw sprawę tak, że nie chcesz, że chcesz żyć spokojnie, nic nie zrobisz, dopóki nie poczujesz się zaatakowany. Niech ci ludzie poczują, że nie stanowisz. Jeśli nic nie zrobią, tobie to nie stanowisz zagrożenia wielkiego. Nie wiem, gniew, no, gniew, wiesz, takie stany depresyjne, gniew, ja też to wszystko znam, to nie jest dobry nauczyciel i nie dyktuje to dobrych decyzji zwykle. Zwykle wtedy działanie pod wpływem silnych emocji często nas prowadzi gdzieś na manowce, więc dobrze sobie na chłodno wszystko przemyśleć.
1: Nie, nie, stary, ja jestem na zimno wykalkulowany i opanowany. To chodzi o to, że parę osób spierdoliło coś, co już jest nieodwracalne, nie? I to mnie, kurwa, bardzo boli. To o to chodzi. No, dlatego tak sobie właśnie myślę, nie? Niech, jakby coś, to niech mają, kurwa, wiesz. Nauczkę, że
2: 20
1: tak powiem,
2: złotych. Michał, głowa do góry.
1: W sumie nie jest to chyba nic złego, nie?
0: Ale co?
1: No wiesz, że jeżeli już na przykład miałbyś się, kurwa, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, no powiedzmy, na czymś ci w życiu bardzo zależało, najbardziej na świecie, kurwa, i ktoś ci przyszedł i to spierdolił, nie? I to tak, że ty już tego nie poskładasz, nie? Z powrotem. I kurwa, nie wiem, czułbyś się przejebanie i miał depresję cały czas i w końcu byś, wiesz, postanowił tak na zimno wykalkulowaną decyzję, byś podjął, że a chuj, zajebie się na przykład, nie?
0: Wiesz co, no, stary, wiesz, ja też to czułem. No, okej, dobra, przepraszam.
1: No, chyba wolałbyś to zrobić tak, że żeby twoja śmierć, kurwa, nie poszła na marne, tylko żeby przyniosła jak najwięcej szkód tym, przez których, kurwa, się zajebałeś, nie?
0: No jest takie myślenie, no jasne, że jest takie myślenie.
1: Jasne, no właśnie. Znaczy ja nie planuję na razie samobójstwa, chociaż nie wiem, kurwa, bo się święta zbliżają, to jest dla mnie najbardziej depresywny czas, okres w roku, nie? Święta, także kurwa, może być ciężko. No, ale ten, no, dlatego właśnie ja zadzwoniłem się zapytać w sumie, co myślisz o takiej metodzie, bo ja ją w sumie tak naprawdę to na Reddicie ją gdzieś znalazłem i był taki motyw, gość pisał, że kurwa, już nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale jego córka została porwana przez jakiś tam, kurwa, no tych, co się prostytucją zajmują i ona sama nie chciała stamtąd odejść, bo właśnie się jakoś bała, że jej rodzinę skrzywdzą i zrobiła jakąś taką właśnie akcję z testamentem, że wzięła się sama, zabiła i przez to, kurwa, wiesz, tam prawnik jakiś gdzieś wysłał papier i przez to reszta tych dziewczyn, co je tam więzili, to, wiesz, policja się tym zajęła, wpadli, zrobili, wiesz, rajd tak zwany, no i tam uwolnili ileś tam dziewczyn, to było gdzieś tam, kurwa, no nie wiem, gdzie, chyba w Meksyku czy w Hiszpanii, jakiś hiszpańskojęzyczny kraj to był, tak mi się coś kojarzy, nie? Na Reddicie coś takiego czytałem dawno, dawno temu i tak mi wpadł pomysł do głowy, że coś podobnego mógłbym zrobić.
0: Matt pisze, wysłał tutaj do Nęcika, pisze, Michał, głowa do góry. Wiesz co, ja też, ja miałem taki stan, kiedyś o tym mówiłem w radio, byłem w takim stanie, że też już, wiesz, siadanie na parapecie i rozmyślanie, kurwa, jak tu odejść z hukiem i tak dalej. A dzisiaj zupełnie inaczej jest, nie? Że dzisiaj jestem taki w sumie happy man. Niczym się nie przejmuję. Była bardzo duża walka, rozmyślania, przeprogramowywanie się. Na zasadzie, że trzeba sobie w pewnym momencie zdać jakby sprawę z tego, że to wszystko jest marność nad marnościami i tylko marność. Ale moja sytuacja jest inna zupełnie, przypuszczam, od twojej, więc tak nie chcę trochę przyrównywać. Nie wiem, co ci doradzić, żeby nie robić może głupich ruchów, że szkoda, że to oni wygrają wtedy, nie? Jak ty zrobisz z siebie jakieś kamikadze, coś takiego, zrobisz jakieś ruchy.
1: Oni przegrają, nie? Bo pójdą pewnie siedzieć większość z nich i to na bardzo długo, nie?
0: Albo i nie, no. Albo i nie. Albo i nie, albo i zupełnie twoja...
1: No nie, nie, nie, bo to wiesz, jak... Co innego, jakbyś sam poszedł na policję, nie? A co innego, jak sprawa trafia do Interpolu i Interpol, wiesz, przekazuje policji sprawę jakiejś lokalnej. Wtedy się tego już, kurwa, tak łatwo nie da zatuszować. A jeszcze kwestia siedzenia na, kurwa, parapecie. To nie jest tak, że ja chcę samobuja strzelić. Może im po prostu, kurwa, jesienna deprecha się pierwszy raz od, kurwa, trzech lat włączyła, bo kurwa ostatnio to w ogóle się zajebiście czułem przez jakiś czas, kurwa, i naprawdę nie miałem żadnej depresji, ale to chodzi o to, sytuacja jest taka, to tak jakbyś wziął szklankę, kurwa, pierdolnął nią o ziemię, a później poskładaj ją tak, żeby w ogóle nie było widać, że była rozbita kiedykolwiek. No tego się już nie da zrobić, kurwa.
0: No nie da.
1: Znaczy może się da jakoś, ale to nie wyobrażam tego
0: sobie. Nie, no zawsze będzie to poklejone, będą rysy.
1: No właśnie.
0: Nie da się garnka rozbitego skleić, żeby był znowu tym samym garnkiem. Nie wiem. Ja myślę, że warto jednak się nie poddawać, walczyć i głowa do góry, bo twoje życie się może pozmieniać o 180 stopni zupełnie.
1: No nie, właśnie już się w pewnym momencie nie zmieni. To, co zostało spierdolone, to się już nie zmieni, wiesz?
0: No ale każdy coś w życiu spierdolił.
1: Ale to nie ja se spierdoliłem, ja sobie tego nie spierdoliłem sam.
0: No to inni ci spierdolili, ale to też większość z nas przeżywa, ma w życiu takie akcje, że ktoś nam coś tak nawywijał, że nagle straciliśmy, wiesz, pół swojego życia czy coś, nie? To każdy coś takiego ma na koncie. Ty nie jesteś chyba jakiś mięczak, żeby się tutaj, wiesz, załamywać i poddawać i robić siebie jakiegoś męczennika, kamikadze czy coś. Żyj, stary, walcz i się tam nie poddawaj. Stary, w najgorszym wypadku cię spotkają jakieś przygody. Ktoś będzie cię chciał zabić, może ty go zabijesz, nie wiem. Coś będzie się działo, będziesz miał ciekawie przynajmniej, no.
1: No nie wiem, zdaje, że mi się po prostu jesienna depresja trochę dopadła,
0: kurwa,
1: chcę żyć, kurwa, i tak dalej. W ogóle sorry, że tak smęcę, kurwa, bo w sumie to chciałem się tylko zapytać właśnie o jak oceniasz skuteczność takiej metody, kurwa, takiego, nazwijmy to, testamentu, nie? To tylko o to się chciałem zapytać, a sorry, bo się wywiązała z tego jakieś, kurwa, smęcenie i w ogóle ja pierdolę, nie? No, także sorry, przepraszam bardzo.
0: Nie, spoko, gadamy sobie, wiesz, o tej porze to już sobie tak trochę luźniej gadamy właśnie o różnych takich troszkę prywatnych sprawach, czasami nawet. W ogóle, wiesz, to jest ciekawe, że my bierzemy pod uwagę, że to już jest audycja taka późna, późna pora, to już trochę tematy schodzą na takie jakieś tutaj rzeczy troszkę nawet prywatne, ale potem ktoś tego słucha sobie w dzień, powiedzmy o 12 w południe, słucha sobie tego, więc wiesz...
1: I sobie myśli, ja pierdolę, orzeł szklanką rzuca, kurwa.
0: Orzeł dubliński podpadł masonom, chce się zabić, kurwa, ja pierdolę, fajnie, śmieszne. To se idę do Biedronki, dwie bułki poproszę. Co on tam dalej mówi? Aha, chce się zabić, żeby pogrążyć, ma tu testament, dobra. I salceson, 12 pasterków. Okej, okay, dobrze, słuchamy dalej.
1: No nie ma co. Po prostu ja lubię, powiem ci, niestandardowe rozwiązania. Ja jakoś tak zauważyłem, że ja dziwnie myślę często, jak z kimś rozmawiam i mówię tak szczerze, co myślę, to ludzie mówią, że kurwa jeszcze w życiu czegoś takiego nie słyszeli, albo że jestem jakiś pierdolnięty, bo tego nie rozumiem, bo mnie nie rozumieją, nie? Ja lubię niestandardowe.
0: A może jesteś pierdolnięty?
1: Zawsze mi się to podobało, kurwa. Takie myślenie, wiesz, outside of the box, nie? Nie mówię, że jestem jakimś tam geniuszem czy coś, ale kurwa, zawsze mnie to, wiesz, intrygowało. Dlaczego wszyscy idą w tą stronę, a ten jeden idzie tam, nie? I później się patrzy na rezultat i wiesz, oni wszyscy gdzieś tam utknęli w korku, a ten jeden, kurwa, dlatego, że poszedł sam, to miał całą drogę dla siebie i dojechał, wiesz, nie? Rozumiesz, na czym polega, wiesz? Taki ten. Ale nie, bo jest coś takiego jak psychologia tłumu, jak wszyscy skręcają w prawo, to wszyscy skręcają w prawo, potem wszyscy stoją w korku, a ten, co skręcił w lewo, to sobie dojechał bez przeszkód, bo tam nikogo nie było po drodze, wiesz, czysta droga sama dla siebie, nie? Sam dla siebie ją miał. To mi się podoba. W ogóle tak ostatnio zauważyłem, usłyszałem taką ciekawą teorię, że czarna owca tak naprawdę nie jest czarną owcą. I tak mnie to zainteresowało, zaintrygowało. I sobie myślę, dlaczego i dlaczego. Okazuje się, że czarna owca to jest owca, która tak naprawdę mówi...

0: dałem głowę i ją smażę na ognisku.
1: No. Ale to wiesz, to ktoś może powiedzieć, że takie jakieś przykłady oderwane, gdzieś tam jakieś owce, co to ma do ludzi, ale właśnie nie, może właśnie to wszystko, co my robimy, jest jakimś tam odbiciem tej natury, tych stad owiec, tych pasterzy. Popatrzcie, nawet taki kapłan katolicki, jakiś tam arcybiskup, ABP, arcybydle pierdolone, czwartego levelu, to on ma taki kijaszek, pastorał zakręcony, nie? I to jest taki, jaki mieli pasterze kiedyś, żeby złapać tą owieczkę za szyję, taki zakręcony. Łaps! No, to wszystko się jakoś tam zgadza, no. A faktycznie taka czarna owca, co by o niej nie mówić, jaka by nie była, to ona zawsze nie ulega temu owczemu pędowi, nie?
0: No.
1: Masz rację.
0: A jak mówi pan Janusz Korwin-Mikke, głupich jest więcej niż mądrych, dlatego nam wystarczy tylko 5%. Bo my nie chcemy, żeby na nas idioci głosowali. I to ma pewien sens. I to ma sens tak naprawdę.
1: Tomisiu pisze, podobno Enki znalazł jakąś supermamę, która sponsoruje mu markowe ciuchy i wysyła luksusowe burmony. No to każdy, każdy nadający, myślę, ma jakiś tam swoich super mecenasów i tak dalej. No, ale Tomisiu, o co ty zagadałeś Enkiego ostatnio na audycji, że coś tam, nocne radio, coś tam? Co on ci odpowiedział, że... Jakie nocne radio? Co to jest nocne radio? Może pytałeś o kolorystykę, skąd te róże i seledynki i granaty, takie jak ala nocne radio, tak? U niego w nowej oprawie. Może o to pytałeś? I tak ci odpowiedział. No, w każdym razie...
0: Powiedz o tych subach, skąd ty te suby wyczasnąłeś w ogóle? Że
1: no to Misiu brał spluwę, brał jakiegoś tam Wietnamczyka, przykładał mu spluwę do głowy i dawał mu wizytówkę nocnego radia, zrobił. I słuchać, kurwa, słuchać nocnego radia. Strzelił tam raz w powietrze, ci tam się wystraszyli, piski, wrzaski, potem słuchają nocnego radia z Wietnamu, z Indii, z Tajwanu, z Arabii Saudyjskiej. No, bo Tomisiu bywa w różnych miejscach i tam promuje nocne radio.
0: No, to zajebiście. A przyszedł ci jakiś nowy słuchacz, wiesz, ktoś taki, kogo nie było wcześniej, a teraz jest? Od czasów tych subów?
1: Trochę jest jakby nowych ludzi, bo tak widzę nowe pseudonimy jakieś, na przykład Sedno teraz tutaj, to tak nie kojarzę panią Sedno, który pisze właśnie, gdyby cygan miał takie zabezpieczenie, to by go nie zabili w celi. Najlepszym rozwiązaniem jest wpływ dowodów przestępców z każdego zakątka świata. Jezu, jak jakieś ciężko mi się czyta. Tego by nie zatrzymali, bo w internecie nic nie ginie chyba, tak? Się nie zmieściło.
0: Internet to jest internet, wiesz, w internecie można wszystko napisać i to nie jest jakby, wiesz, nie ma tego, jak to się po polsku mówi, credibility, nie ma tego, tej rzetelności, kurwa, informacji, a w momencie, kiedy takie informacje przychodzą od, wiesz, kilkunastu, kurwa, prawników z różnego kraju, to już jest prawnik, to jest, wiesz, ktoś, kto ma jakąś licencję i, wiesz, jest to przynajmniej profesjonalne, nie? To już nie jest, że ktoś gdzieś coś w internecie napisał, tylko to, wiesz, ma jakąś większą wartość, większą wagę może, o. Bo w internecie, wiesz, różne rzeczy różni ludzie piszą i tak naprawdę, kurwa, każdy sobie może... I też nikt tego nie będzie brał na serio, no, chyba, że nie wiem, chyba, że, nie wiem, publikujesz w necie film, jak... Ktoś komuś, nie wiem, głowę urywa i pod spodem podpiszesz, to jest ten i ten, mieszka tu i tu. A ten, co mu głowę urwali, to był taki i taki i mieszkał tu i tam. I wtedy ewentualnie ktoś może iść to sprawdzić, ale to same takie, wiesz, napisać, żeby napisać, to nie ma to większego, jakby to powiedzieć, no...
1: No tak, no trochę tak jest, tak jak mówisz, faktycznie, no dużo dzisiaj hardkorowych rzeczy, przecieków, nagrań tajnych w restauracji jest publikowanych i tak to wszystko jakby tak spływa po ludziach, nie? Przyzwyczailiśmy się do tego, że ciągle są afery, ciągle ktoś komuś urwał łeb, odgryzł nosa,

0: taki świat.
1: Przecież wyciekł ten laptop jakiegoś gościa od Hillary Clinton tam z tej partii i
0: Pizzagate.
1: podobno na ruskich, na ruskim necie, na ruskim tym Yandex to się chyba nazywa, podobno na ruskim internecie ogólnie latają, wiesz, pliki, które wyciekły z tego laptopa i ponoć jest nawet film, jak tam, ja tego nie widziałem, ja tylko mówię, co słyszałem, nie? Że jest podobno film, jak tam ta Hillary Clinton i tam jacyś inni ludzie, jacyś tam sataniści, wiesz, dziewczynkę na żywo tam 10-letnią mordują i im tam wypijają krew, jakieś takie rzeczy. Niby to jest. Ja tego nie widziałem, nawet nie chcę na takie gówno patrzeć, nie? Ale nawet jeżeli takie coś jest w internecie, no to co z tego, kurwa? To jest tylko internet, człowieku. Hillary Clinton się dalej cieszy, wiesz, swoją
0: Tak,
1: nieposzlakowaną
0: tak.
1: opinią i swoją pozycją i wcale jej to nie szkodzi, nie?
0: Też mi ta cała sprawa
1: Dlatego to jest
0: śmierdzi
1: tylko internet.
0: i nie bagatelizuję tego. To, gdybyś ty się dowiedział, Macie, bo Maty do nas dołączył, nie wiem, Mat teraz zmienił sobie, jest Mat. Mat. Halo?
2: Halo, siema. Cześć, Michał.
1: Siema.
0: Byłeś Mat, a jesteś Mat.
2: To nie wiem czemu.
0: A może byłeś Mat, nie wiem. No,
2: Chyba tak.
0: znany jest ci temat Comet Pizza, Pizzagate, Hillary Clinton, pedofile.
2: Tak, jasne, że tak.
0: Co myślisz?
2: Dowiedziałem się tego oczywiście z teorii chaosu od Claude'a. Jakby nie zgłębiałem tego tematu, ale gdzieś ta przykrywka, to znaczy, no, bo tam chodziło o ten kod porozumiewania się tych pedofili funkcjonujących na wysokim poziomie, przekazującym sobie pewne informacje, mówiącym o tym, że pizza, hot dog, coś tam. No ja myślę, że w tej kropli, w tym przecieku, no na pewno jest to ziarno prawdy.
0: No pytanie, czy jest to dziwne i podejrzane, kiedy ktoś do kogoś w mailach pisze, że zamawia pizzę tam za 20 tysięcy dolarów czy coś. No wiecie, osobom, które sobie gdzieś tam kombinują zioło, jest znany taki slang tam, weź mi tam stary 5 zielonych kredek, nie, coś. To jest wszystko to samo, no. Gołym okiem widać, że to o to tu chodzi, że coś jest na rzeczy, że ktoś coś załatwia i używa pewnego slangu. Hot dog,
2: panowie,
0: pizza.
2: Słuchajcie, no przecież no, to szambo wylało się w związku, tak, przede wszystkim z tym Epsteinem, z tą całą wyspą uciech. No. Potem trzeba było też troszkę kozłów ofiarnych poświęcić w środowisku Hollywood, gdzie wiadomo, tam tej Kalifornii, no tam no, od lat powojennych w Stanach Zjednoczonych, od rytualnych śmierci i tematów na przykład podejmowanych w filmie, takie jak Polański, Dziecko Rozmyry i potem to, co go spotkało, kiedy Polański nie ma wstępu do Ameryki do dzisiaj. No to o czym mówimy? No. Przecież to jest jasny szlak, poszlak właśnie tematów bardzo, bardzo mrocznych, bardzo, bardzo przykrych, wstydliwych, o czym lepiej, żeby, nie wiem, opinia publiczna lepiej nie miała pojęcia. Zresztą, kto by się chciał pochylać nad takimi świństwami?
0: Tak, tu działa mechanizm wyparcia i każdy, kto usłyszy o takich okropnościach, powie, a weź mi tam, nie gada, jak głupoty jakieś. Bo
1: ja
0: ludzie po prostu odruchowo
1: mocno
0: unikają takich tematów, nie chcą o tym słuchać.
1: Mogę się wtrącić?
0: No tak, proszę.
1: Ja dziś słyszałem, nie, wczoraj, przepraszam, że taka wyspa Epsteina, jak była, to była jeszcze wcześniej. Dużo wcześniej była, podobno jakiś tam już w latach 70. jakiś multimilioner sobie, kurwa, kupił gdzieś wyspę i sam samolotem tam małych chłopców zawoził niby na jakieś tam, kurwa, jak Boy Scout, coś takiego, nie? I kurwa, oni tam lecieli, a potem, kurwa, nie wracali, nie? To nie była taka wyspa tak dobrze rozwinięta z taką infrastrukturą, jak Epstein miał, tylko tam bardziej był pas startowy, pas do lądowania, po prostu takie małe lotnisko i tam może ze 2-3 domki w dżungli, nie?
0: Tą sprawę Clintonów to się przedstawia tak, że ci Clintonowie to oni niby w dziwny sposób uczestniczą w całej masie jakichś akcji humanitarnych, gdzie się ratuje dzieci, gdzieś w jakichś państwach trzeciego świata, gdzieś się je zbiera, przewozi. Tak jakby pedofile chcieli sobie zapewnić dostawy świeże jakby. Przepraszam, że tak mówię o tym lekko, ale ja już jakby tak jestem z tym tematem, tyle lat się tym interesuję, jest to dla mnie ważne, bo uważam, że to jest jakby największe zło, jakie można tutaj wyrządzać ludziom, bliźnim, coś takiego najbardziej ohydnego, nie? I więc się tym interesuję, jakby mam taką trochę misję, żeby o tym gadać, więc dla mnie jest to taki temat, nie wiem, jak dla strażaka ogień, ktoś tam się będzie bał, coś, a ja już ten ogień znam, nie? Widziałem takie rzeczy, przyznam wam się, że po prostu ryję to banie. Widziałem pedofilię na własne oczy, tak? Więc wiem, że coś takiego istnieje. No co? No ja mówię szczerze, zawsze mówię szczerze. No widziałem, no. Wiem, że chciałem po prostu, nie wiem, miałem taki czas, że chciałem sprawdzić, czy to faktycznie, czy to nie jest jakieś wymyślone, nie? Jest, no jest. Są tacy ludzie. Byłem nawet na forach dla pedofili na Darknecie, patrzyłem, co piszą tam.
1: Zmienimy temat.
0: No właśnie, i reagujesz teraz jak typowy obywatel, nie? Nie mówmy o tym, nie, to zmieńmy te...
2: Michał,
0: straszne, nie, to nie mówmy. To,
2: wiesz, dla mnie to też jest takie krępujące pod tym kątem, że ja jakby nie chcę o tym nie mówić, ale jakby no nie chcę się wymieniać doświadczeniami, których nie mam, bo ja akurat w ogóle, no nie wiem, no nie grzebię w tym internecie aż tak głęboko, żeby gdzieś sprawdzić. Ja wiem, że takie rzeczy są, nie mam potrzeby ich zgłębienia, ale wiem, mam świadomość, że one istnieją i no, ale nie mam narzędzi, żeby, nie wiem, przeciwstawić się temu, ponieważ to wszystko, wiesz, gdzieś za wysoko jest. Jak dla mnie, no.
0: Ja tam się interesowałem tym, bo chciałem po prostu się dowiedzieć, co, gdzie, jak, czy faktycznie buszowałem po tym darknecie. Buszując po darknecie, no nie sposób, badając takie tematy, nie natknąć się. A propos afery Pizzagate, nie? Właśnie wtedy jakoś tak głębiej badałem temat. Patrzyłem, czy faktycznie się potwierdzają te informacje odnośnie tego slangu, którego używają, tam hot dog, pizza, nie? Potwierdziło się, różne symbole i tak dalej. Niby to zostało wymyślone przez 4chana i tak dalej, że na potrzeby zgnębienia Clintonów tam, bo były wybory. Nie klei mi się to. Myślę, że to, że jakiś świr wpadł do Comet Pizza i tam z pistoletem, to ludzie od razu wtedy myślą, o, to jak wpadł świr, to wszystko wymyślone i bzdury jakieś, nie? Bo świr wpadł. Nie można tak myśleć po pozorach. To, że wpadł świr i że tam chciał zabijać i badać temat, to nie znaczy, że od razu, że to jest jakiś farmazon. Myślę, że spokojnie mieli ci ludzie, mieli kupę czasu, żeby sprzątnąć tam magazyny, wszystko uprzątnąć, zmienić lokalizację, mieli kupę czasu. Więc to, że tam Kuba z USA kiedyś powiedział, że ja tam byłem w tej pizzerii i żadnych krzyków dzieci nie słyszałem, to no to jest nic, no to dajcie spokój, no nie róbmy sobie jaj, nie? Myślę, że pedofilia elit to jest temat jak najbardziej, to jest jeden z najgroźniejszych tematów, bo ludzie się generalnie boją o takich rzeczach mówić. Jak się zdarzy ktoś, kto o tym mówi otwarcie i nagłaśnia takie rzeczy i przedstawia pewne informacje, fakty, to gdzieś tam się może włączyć faktycznie lampka alarmowa, więc może będę gdzieś tam na celowniku. To jest bardzo potężne kręgi to są, nie? To są ludzie, którzy mają kupę pieniędzy, mogą, nie wiem, wynająć jakichś zabójców. Wiąże ich ta tajemnica, ta ohydna tajemnica gdzieś tam ze sobą. Mają na siebie haki, cały taki światek, nie? I taka jakaś mróweczka jak ja, czy Claude, czy my tutaj, którzy sobie o tym gadamy, to są dla nich jakieś takie robaki, którzy oni się zastanawiają, czy to rozdeptać, czy nie rozdeptać, nie?
1: Zauważyliście, że jak tą Ghislaine Maxwell, tą od Epsteina sądzili, nie? To raz, że ją skazali, ale wiesz, ale nikogo poza nią. To znaczy, wiesz, żadnych... Ją skazali, wiesz, za child trafficking, tak? Ale na przykład już skoro wiesz, handlowała dziećmi, tak? Żywym towarem, no to chyba miała jakichś klientów. A tych klientów nigdy nie ujawniono. A w momencie, kiedy proces się odbywał, to w ogóle media odwróciły uwagę i wszyscy skupiali się na procesie w tym samym czasie, to mniej więcej było. Wszyscy skupiali się na procesie Johnny'ego Deppa z tą Amber Heard, co mu do łóżka dostała, nie? I to było tak nagłaśniane, żeby odwrócić uwagę, a czemu kurwa tego z Amber Heard, tej, czemu jej procesu nie pokazywali nigdzie w ogóle? Zastanawiające, nie?
0: Ta cała Ghislaine, czy jak ona tam się nazywa, Ghislaine, narzeczona, ta dziewczyna tego Epsteina.
2: Naganiaczka,
0: tak. Ona tam organizowała różne rzeczy. To ona jest obecnie w więzieniu. Skumała się z jakąś tam najsilniejszą, najbardziej wpływową babą w tym więzieniu, która ją chroni. Widać, że potrafi się zakręcić, tak? I wie, z kim trzymać, komu dać dupy. To są tacy ludzie. Oni tu komuś dadzą dupy, tu zapłacą, tu załatwią, tu kogoś skrzywdzą. No tacy ludzie. Tacy ludzie, których powinno się utylizować praktycznie, a nie z nimi tam cackać, procesy czy coś, tylko tak do jakiegoś kotła czy coś, nie wiem, zdezintegrować.
2: Ta kobieta, jak ona była bardzo zdeterminowana i była bardzo podporządkowana, wiesz, swoim zadaniom. Ja oglądałem o niej, jest film dokumentalny o tej kobiecie, dokładnie o tej kobiecie, o której mówią ludzie, którzy byli gdzieś się z nią, gdzieś tam, wiesz, mieli możliwość konfrontacji. Opowiadali, że ona przede wszystkim była bardzo wulgarna, bardzo pewna siebie i mówiła wprost, wiesz, no ci ludzie tam gdzieś na tych przyjęciach, no jakby już nie owijają, oni się czują tak pewni siebie, że oni nie owijają w bawełnę. Liczą na to, że osoby, które się o nich ocierają, w cudzysłowie, co w zasadzie się sprawdzało w jej przypadku, ponieważ to, co ludzie, którzy akurat, wiesz, na których zrobiła złe wrażenia, którzy się od niej odbili i mieli odwagę o niej powiedzieć, powiedzieli, że była bardzo wulgarna i ich odpychała, ale widziała, że słabe osoby lgnęły do niej, no nie wiem, wierząc w to, że przez znajomość, przez to, że nie wiem, oddadzą jej jakąś przysługę, że prawda, pójdą z nią gdzieś tam. Ona była też, wiesz, lesbijką, no wiecie. No,
0: myślę,
2: no,
0: że ona była bi, ona była chyba bi, taka wiesz, nie?
2: Bi. Także no, ona też była chora pod tym kątem. Ale miała nieograniczoną paletę możliwości, jeżeli chodzi o werbowanie ludzi gdzieś, kwaterowanie ich, wiecie, bo to już potem to już chodzi o pewne imponowanie.
0: Ona kazała, ona jakby kazała do siebie mówić tam lady, pani, czuła się taką jakąś panią na zamku i na tej wyspie dyrygowała wszystkimi, kazała sobie tam usługiwać. Taka psychopatka.
2: Zabierała tych ludzi na tą wyspę i przekonywała ich, nie, żeby szli za nią, kazała im w zasadzie. Także to jakieś totalne zaklinaczka, wiesz.
0: Oni się bawili trochę w dobrego i złego glinę, wiesz. Były takie sytuacje, właśnie opisują to ludzie, którzy byli na tej wyspie, że przychodził Epstein, czy tam Epstein, nie wiem do dzisiaj, jak to się czyta, to jego nazwisko.
1: Ten frajer.
0: To on grał tego złego glinę i opierdalał jakiś tam, co tam się zakwaterowali dopiero co, że coś tam nie pościelili łóżka czy coś, a przychodziła ta Ghislaine i dobry glina, nie? I tam zostaw, daj spokój tego. I takie gierki robili. Potem ona raz miła, a potem nagle kogoś tam ruga, że źle usługuje, nie? Że ona jest wielka dama i wielka pani i proszę mi tu przynieść filiżankę taką i owaką. Po prostu psychopaci, którzy świetnie manipulują ludźmi, bo psychopaci doskonale, to nie są, psychopata to nie jest idiota, debil, który nie potrafi się wysłowić, tylko to jest często bardzo inteligentny człowiek, który zna całą masę różnych sposobów na manipulowanie wami, na wpływanie na was. On czuje całym sobą, że jakieś zdanie wypowiedziane przez niego was zahipnotyzowało, że się boicie. To jest jego życie, manipulowanie ludźmi, wpływanie. On tak się czuje, wdechę ważny, nie? Psychopata często jest i megalomanem, i narcyzem, i egocentrykiem takim właśnie, który inaczej trochę funkcjonuje, działa, myśli. Dobra, panowie, ja was na sekundkę zostawię, dobrze? Na 2 minutki, bo wiadomo dlaczego, no.
1: Nie wiadomo dlaczego. Dlaczego?
2: No, nie o Michał.
1: Z gospodarzem, no. Który gości tak. Nas w dupie i...
2: Tak, tak. Zostawia nas na tej radiowej wyspie i wiesz, i odlatuje teraz.
1: Tak.
2: Bo nas tu zwerbował właśnie. Słuchaj, tak. daliśmy się uwieść. No. A Michał, a słuchaj, a znasz tą historię z tym hollywoodzkim producentem Weinstein? Harvey Weinstein?
1: No, chyba nie.
2: Co był z tą naszą aktorką Weroniką Rosati, co byli w związku? Harvey Weinstein?
1: No. A no to mówisz o tym laptopie, tak?
2: Znaczy nie, no w ogóle o tej postaci chciałem powiedzieć, bo tam jest Epstein, a tu jest właśnie Weinstein, nie? Żeby tych
1: no, dwóch postaci wiem, no.
2: Nie mieszać. I słuchaj,
1: Weinstein, no.
2: ta nasza aktoreczka Weronika Rosati, córka oczywiście tego polityka, nie? Tego Rosatiego, co tam, nie, już nie wiem w ogóle jakie on te stanowisko obejmuje, no chciała być aktorką, wyjechała do Stanów, najpierw się związała, słuchaj, z Maxem Kolonko, była jego narzeczoną Maxa Kolonko. Ale widzisz, zachciała grać w filmach i związała się z tym Harveyem Weinsteinem.
1: No, no.
2: Jakbyś sobie wygooglował ich zdjęcie, to stary, to jest taki koleś, którego kurwa po prostu, nie wiem, no, jest tak obleśny, że to jest nieprawdopodobne. I słuchaj, prawdopodobnie ona była chyba tam ostatnią jego ofiarą. Kiedy się to szambo wylało na jego temat, że on te wszystkie kobiety molestował pod kątem. I słuchaj, no fajna wizytówka, nie? dla tej Weroniki.
1: To od Weroniki Rosati ten molestował, tak? O to ci chodzi?
2: No oni byli w związku w ogóle.
1: Słuchaj, no ale to byli w związku, czy ją molestował? Czy obie opcje na raz?
2: Mam wrażenie, że jak jesteś z kobietą w związku, no to to jakby jest oczywiste, że dochodzi do...
1: No ale nie, no bo mówi, że ją molestował, tak? Czyli...
2: No spali ze sobą, stary, no normalnie mu oddawała mu się, no.
1: Za jego
2: wpływy i możliwości.
1: Aha, no. A to podobno tak się robi karierę w Hollywood, podobno. Podobno.
2: No ale słuchaj, ona była jedną z ostatnich właśnie, kiedy już to szambo się wylewało, to jeszcze chciała się po nim wspiąć. To takie słabe.
1: No tam się robi tak karierę, nie? Przez łóżko. W Polsce chyba zresztą też tak naprawdę, nie? Słyszałem, że jest jakaś taka, nie wiem, ktoś mi nie mówił, czy czytałem to gdzieś, że u Wegi, jak jakaś aktorka chce zagrać, to dobrze, dostaje rolę, ale musi pokazać cycki, nie? Na przykład, kurwa, wiesz, że jeżeli już chce zagrać jakąś rolę, to wiesz, to pokazuje cycki, kurwa.
2: Ja myślę, że, no. Że teraz to już trochę mniej, bo już się trochę bardziej boją ludzie, wiesz, bo to czasami teraz że w rzeczywistości wystarczy jak byle zarzut kobiety wobec mężczyzny, żeby zniszczyć mężczyznę.
1: No, ale to...
0: Ale jednak to chyba dobrze, że zaczęto mówić o tym, co się dzieje w Hollywood. Właśnie to osiąganie sukcesu przez dawanie dupy, że musisz się oddać jakiemuś tam znanemu reżyserowi i pozwalać mu się obmacywać, czy tam wykorzystać.
2: A słyszałeś o tym, co mówił o Weronice Rosati i tym Weinsteinie? Harvey Weinstein?
0: Harvey Weinstein. Tak, to jest ten reżyser jakiś producent, znany. Producent, taki. Reżyser.
2: Producent.
0: Producent tylko.
2: To wiesz, to no, tam ten Salma Hayek, Penelope Cruz, Nicole Kidman, wiesz, no one tam przeleciały przez niego wszystkie. I w pewnym momencie zaczęły mówić o tym, jak współpraca z nim wyglądała. A mimo, że już zaczęło to szambo cieknąć, to wiesz, to nasza aktoreczka Weronika Rosati, córka wpływowego polityka, ekonomisty pana Rosatiego, dalej w to brnęła. I to są, mają takie piękne zdjęcia chyba na rynku w Warszawie pod kolumną Zygmunta, kiedy właśnie Harvey w rozciągniętej białej koszulce jakby wyszedł z WF-u, sobie maszeruje z tą panią, naszą Weroniką. I tak mówię, biorę to pod uwagę, jak ona musiała być zdesperowana, żeby z tak obleśnym, starym facetem współżyć, żeby zagrać w jakimś filmie, bo chyba raczej niczego by jej nie brakowało, gdyby na przykład wybrała, nie wiem, gdyby chciała prowadzić restaurację albo cokolwiek, nie?
0: No, dlatego właśnie krytykuję tak często tą drogę konsumpcjonizmu, sukcesu, osiągania sławy, bo to jest często, no tak to wygląda. Świat show biznesu jest bardzo związany właśnie z dawaniem dupy, z seksem, z cyckami, musisz świetnie wyglądać. Roi się tam od różnych zboczeńców, którzy wspięli się gdzieś tam wyżej na tej drabinie społecznej, zostali jakimiś znanymi producentami, reżyserami, tylko po to, żeby móc robić to, co robią, żeby móc, jak Bill Cosby na przykład, też wykorzystywać kobiety na planie, nie? Gdzieś tam odurzać. Bill Cosby był uwielbiany przez Amerykanów, w ogóle był uważany za mentora, nauczyciela, był takim pierwszym czarnoskórym, który zagrał w serialu, gdzie pokazano czarnoskórego z takiej klasy średniej albo wyższej, tak. Trochę, nie?
2: Tak, tak, tak.
0: Że jest zamożny, a nie jakiś tam dealer, czy tam jakiś zabijaka, tylko lekarz, doktor. I on był uwielbiany, a robił bardzo niecne rzeczy, nie? Wykorzystywał kobiety i on, co ciekawe, on w ogóle się jakby nie poczuwa do żadnej odpowiedzialności. On uważa, że został skrzywdzony i dalej stara się być mentorem w więzieniu. Zaczął nauczać, jak żyć, nie? Innych. Tak więc straszna postać. I takich postaci jak Cosby, czy jakiś Epstein, czy Jimmy Savile. Ja myślę, że to wszystko jest wierzchołek góry lodowej i ludzkość powinna dojrzeć do tego, żeby takich ludzi po prostu zlikwidować wszystkich i bardzo odważnie o tym mówić. Dlatego ja odważnie o tym mówię. To są tematy bardzo niepopularne. Ludzie jak widzą skrzywdzonego, jak widzą chore zwierzę, cierpienie dziecka czy pedofilię, to odwracają głowę i nie mów już, koniec. Pomówmy może o czymś innym, o jakimś serialu na Netflixie, nie? Nie chcą o tym słuchać. Po prostu to jest bolesne słuchanie o takich rzeczach. Człowiek odrzuca od siebie myśl, że drugi człowiek może być aż tak zły i robić takie, że na świecie są takie okropieństwa. To burzy nasz obraz świata jako względnie fajnego miejsca, takiego trochę, jak jesteśmy dziećmi, to mamy taki świat, nie? Trochę bajek, gdzieś tam po podwórku biegamy. Potem nagle się dowiadujemy, że dzieją się takie okropieństwa, że włosy stają dęba. I ludzie nie chcą o tym słuchać. I myślę, że to jest bardzo duża praca do wykonania, dlatego ja o tym mówię śmiało, się nie pierdolę w tańcu i będę o tym gadał, bo no ja mam taką misję, żeby ludzi trochę oswoić z tym tematem, żeby zacząć o tym gadać w ogóle, nie? Bo jak nie zaczniemy w ogóle o tym nawet rozmawiać, to co dopiero ze zrobieniem czegoś z tym?
1: Znaczy, Krawiec, słuchaj, ja... bo ty teraz do mnie pewnie pijesz, nie? Że ja mówię, że zmieńmy temat. Mi chodziło o to, żeby po prostu, wiesz, żebyś nie wchodził w jakieś takie detale, szczegóły. Wiadomo, że to jest, kurwa, chujowy problem, wiesz, i to się dzieje i trzeba coś z tym zrobić, tylko wiesz, jakieś tak, wiesz, gadanie, tak ja widziałem to i tam, to już, to jest obrzydliwe, wiesz. Ja mam tak, że mi na wyobraźnię od razu wchodzi. I wiesz, później się brzydzę sam sobą, że coś takiego mi się w głowie w ogóle pojawiło, nie? Aczkolwiek masz rację, trzeba o takich rzeczach mówić. Ja też mam tak, że ja się nie pierdolę, człowieku, i no nie wiem, tam mówiłem o rzeczach, o których, kurwa, wiesz, no, no mówiłem o rzeczach, o których, kurwa, niektórzy, co, kurwa, mówili, to już nie żyją, nie? No, kurwa, niestety, może kiedyś strzelę samobuja, to się cały świat, kurwa, dowie tak naprawdę, nie? Co ja tam, kurwa, gdzie ja tam byłem, nie? No, ale ja też się nie pierdolę z tym tak naprawdę, nie? Kurwa, i też uważam, że chujowo jest żyć w takim, kurwa, świecie, jak jest, kurwa, ten film Bird Box. Nie wiem, czy widzieliście z tą Sandrą Bullock, co z dwójką dzieci tam ucieka i muszą mieć zasłonięte oczy, żeby im się tam nic nie stało. I po omacku, wiesz, tam gdzieś brną do celu, nie? Do bezpiecznego miejsca. I to jest taka metafora właśnie tego, co się na świecie dzieje, że kurwa, jak coś widzisz, że coś się złego dzieje, to odwróć wzrok, nie patrz, kurwa, udawaj, że tego nie ma, to ci się nic nie stanie, a jak będziesz się na to patrzył, to się, kurwa, zarazisz i cię zabije to po prostu, no. I kurwa, tak działa dzisiejszy świat, nie, że kurwa, i to jest bez sensu, to jest w ogóle jakieś nieprawdopodobne, że wiesz, ludzie odwracają wzrok i udają, że jest jakiś gigantyczny, że jakiegoś gigantycznego problemu nie ma, bo moim zdaniem to jest przyzwalanie złu na działanie, wiesz, o co chodzi, że ktoś wyrządza zło, a drugi w ogóle no to ignoruje, nie reaguje, i to jest nawet większe zło niż wyrządzanie samego zła. Bo to jest utwierdzanie w społeczeństwie takiego właśnie statusu quo, że a co mnie to obchodzi, nie? Komuś krzywdę zrobili, to sobie myślą, a dobrze, że to nie ja, to lepiej będę udawał, że się nic nie dzieje, to mi się nic nie stanie.
0: Nie, no masz rację, to takie wyparcie, to wiesz, to w ogóle jest świetne zabezpieczenie. Ja myślę, że te różne kręgi wyższe władzy... Całe to zjawisko właśnie, to wykorzystywania dzieci, te jakieś rytuały okropne, to są takie rzeczy, do których ciężko dojść, ciężko tych ludzi złapać za rękę, jak w ogóle o tym się boimy mówić, bo to w nas budzi wstręt. Doznajemy jakiegoś dziwnego dysonansu poznawczego, włączają się jakieś blokady, to jest normalne też, że nie chcemy o tym słuchać, o tym rozmawiać, i oni świetny sobie sposób wymyślili na łączenie się wzajemnie, bo mają na siebie haki, łączy ich ta zbrodnia, a inni jeszcze o tym nawet boją się myśleć, a co dopiero rozmawiać, a co dopiero coś zrobić, to mają, wiesz, potrójne zabezpieczenie nagle, nie? I teraz przejdź przez te wszystkie bramy, a potem zacznij jeszcze buszować na darknecie i dowiadywać się, zacznij się różne rzeczy, zweryfikuj, czy to jest prawda, czy to... I ja to zrobiłem jakby, nie? I trochę tego żałuję, bo to jest po prostu zniszczona głowa już na całe życie, więc rozumiem ciebie, że nawet, że niech... I tych wszystkich, którzy nie chcą o tym słuchać, bo nawet słuchanie o tym gdzieś tam ci coś w głowie, wiesz, pobudza jakieś myśli, zaczynasz o tym myśleć, to jest bolesne, nie? Mnie już mało co rusza, bo mam twardą skórę jakby, więc trochę inaczej na to patrzę, ale tak umiem się wczuć w kogoś, dla kogo to jest temat taki niezbadany, nie? Do końca i go w ogóle nie chcę, żeby o tym gadać. Ale tak to właśnie jest i na tym polega problem. Jak my mamy coś z tym zrobić, jak my w ogóle się boimy o tym gadać? No i tak to jest.
2: Nie mamy tego dostępu, ale jeszcze trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli nas to tak obrzydza, odpycha, że w zasadzie no ciężko nam sobie to wyobrazić, powiedzmy ludziom, nie wiem, z normalną budową mózgu, bo tu już chyba trzeba mówić o pewnych schorzeniach takich cielesnych, no bo jeżeli ludzie mający jakąś, nie wiem, dochodzący do pewnych możliwości, będąc na pewnych wyższych stanowiskach, odczuwają potrzeby, nie wiem, obcowania z dziećmi, z niemowlętami, no to już chyba jest jakieś, nie wiem, jakieś nieodwracalne zmiany w mózgu. I tutaj już chyba nie ma mowy o czymś takim, o moralności. No to,
1: ja ci przerwę i ci wytłumaczę, jak to działa. To jest satanizm. Jedną z podstawowych zasad, znaczy zasad doktryny satanizmu jest to, żebyś robił sobie co chcesz. To znaczy nie ograniczaj się żadnymi normami społecznymi, moralnymi, tylko po prostu rób sobie co chcesz. I to działa na takiej zasadzie, taki mechanizm, jak się w ten sposób zachowujesz, że na początku to chcesz tylko cukierka w sklepie ukraść. No to idziesz i kradniesz tego cukierka. O, fajnie, adrenalinka skoczyła, masz tego cukierka, no ale dobra. Teraz będziesz chciał ukraść, nie wiem, kurwa, czekoladkę, później napaść na bank, a potem, kurwa, zabić i zgwałcić dziecko na przykład. I to tak, wiesz, może jest nie na miejscu takie określenie, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, rozumiesz? Po prostu, kurwa, twoje hamulce...
2: No widzisz, Michał, ja sobie nie potrafię wyobrazić głębi tego apetytu.
0: Michał, bardzo no nie, dobrze to podsumowałeś. Bardzo dobrze to podsumowałeś, Michał.
1: To jest otchłań.
0: Miałem kiedyś kolegę, z którym grałem w RPG, dobry kolega, i on był zafascynowany satanizmem i któregoś dnia się dowiedziałem, że on odpierdala takie akcje, że na przykład psika lakierem psu po oczach, nie? Albo że jakiegoś gołębia znalazł i tam jego jakieś szczątki, kości sobie zbiera. I widziałem, jak się... I było widać wyraźnie, że się wkręca w taki klimat. I dokładnie tak to działa. Stopniowo, krok po kroku, coraz większe zapotrzebowanie na bodźce i coraz większe zapotrzebowanie też na robienie tego, co chcesz. Dziwne myśli przychodzące do głowy. Być może w końcu się pojawia ta potrzeba, żeby skrzywdzić, żeby czerpać jakąś satysfakcję z czyjegoś cierpienia. Widziałem jakąś taką ewolucję, nie? Kolegi, który się zafascynował tym, że to wcale nie jest tak, że satanizm tam racjonalistyczny i pochwała egoizmu, filozofia i tam nic szkodliwego, nie? To jak ze wszystkim, można się w to zagłębiać, coraz głębiej, coraz bardziej się fascynować mrokiem, takimi chujowymi rzeczami, cierpienie, zło i tak dalej.
2: No. U podstawy, przepraszam, krawiec, no są te skłonności do sadyzmu i to jest uwarunkowanie, no. To jest uwarunkowanie w mózgu. Brakuje ci pewnych hamulcy, wiesz, takich moralnych. Jeżeli masz te predyspozycje do sadyzmu i stajesz się psychopatą, ta twoja, wiesz, psychotyzm się rozwija, bo właśnie tak jak Michał mówił, że napędzasz się tym, nie widząc granic ani hamulcu.
1: Ale słuchaj, to też działa.
2: Normalny człowiek przeraziłby się swoimi czynami.
1: Nie, znaczy tak, ale poczekaj, dwa zdania tylko. Po pierwsze, nie stajesz się psychopatą się rodzisz, stajesz się socjopatą.
2: No, mówię właśnie, że twój mózg jest zbudowany pod kątem sadyzmu, więc Michał, nie przekręcaj tego, co mówię, bo jeżeli
1: nie,
2: ja mówię, że... Nie,
1: powiedziałem, że... Psychopata, socjopata.
2: Nie, powiedziałem, że twój mózg...
1: Powiedziałeś, że stajesz się psychopatą. Psychopatą się człowiek rodzi, a staje się socjopatą.
2: Powiedziałem, mówiłem o sadyście.
1: Na czym polega różnica?
2: Sadysta, nie psychopata.
1: No dobra, nie będziemy się kłócić. Chodzi o to, to nie jest tak, jak myślisz do końca.
2: Dobrze,
1: takie dzieci, które są, słuchaj, takie dzieci na przykład, które są molestowane, to jest, patrz, jakby ci to najprościej wytłumaczyć. No, powiedzmy, że chodzisz do szkoły, patrz. No kurde, no bez tutaj tego. Pa, idziesz do szkoły, podchodzi do ciebie jakiś, wiesz, wielki chłop i ci wali w łeb, nie? I ty się źle czujesz z tym, więc, bo on sobie znalazł, wiesz, mniejszego, słabszego i ci przywalił w łeb. Więc później ty sobie znajdziesz mniejszego, słabszego i żeby się lepiej poczuć, ty temu mniejszemu i słabszemu przypierdolisz w łeb. I na takiej zasadzie się odbywa w sumie, to się nazywa... Sort chyba w skrócie, satanic ritual abuse, że powiedzmy takie dziecko jest, wiesz, gnębione, molestowane, wiesz, poniżane, nie? I takie dziecko później dorasta i ono się staje dokładnie tym samym, kim jego oprawca, nawet gorszym, nie? I kolejne, wiesz, dzieci. Zauważ, że ci sataniści, kurwa, nie molestują dorosłych przeważnie, albo nie, tylko krzywdzą właśnie najczęściej dzieci, nie? Dlatego, że oni mają w perspektywie, że takie dziecko, jeżeli przeżyje takie prześladowanie, no to się stanie później jednym z nich, nie? Na tej zasadzie to działa i się pchniesz tam.
2: To wygląda.
0: To jest promil. Te dzieci najczęściej nie przeżywają. To akurat te zeznania, których udzielali ludzie w filmach Wegi, znaczy w filmie Wegi, przepraszam, to mi się to pokrywa z tym, co wiem, że po prostu ofiary pedofilii jakby tracą, jakby to powiedzieć, swój okres przydatności i są likwidowane po pewnym czasie. Ci pedofile nie ryzykują, że dziecko dorośnie i że zdradzi pewne tajemnice, że się gdzieś zwieje i tak dalej, tylko po prostu to jest skazanie na śmierć jednocześnie. To jakby pokazuje, jak to jest straszne. To jest nie tylko gwałt na ciele, na psychice, ale i wyrok śmierci dodatkowo jeszcze. Najczęściej.
2: Co, Michał, słuchaj, sorry, że tak nerwowo się do ciebie odezwałem, ale wiecie co, to jest chyba dla mnie za ciężki temat.
0: To jest bardzo ciężki, najcięższy temat, jaki może być.
2: Nerwy mi puszczają, jak ja w ogóle, nie wiem, nie chcę mi się w ogóle o tym rozmawiać.
0: Nie, skończmy faktycznie.
1: Ja zwróciłem uwagę na to, że po prostu psychopata jest desyntezą, nie ma sumienia, sumienia od urodzenia, a socjopata się staje, po prostu zatraca to sumienie, wiesz, z czasem, nie? Doświadczając różnych, nie wiem, traum, tego typu rzeczy, nie? Po prostu to są... Chodziło mi tylko o poprawność terminu, nic więcej, nie? Nie miałem tu zamiaru się do niczego przyczepiać. To nie, tylko taką różnicę...
2: Nie, w ogóle ten temat, wiesz, Michał, tak już na mnie to po prostu... Nie wiem. Chyba
0: to jest temat już okropnie wyczerpujący. To jest temat, powiem wam, dla psychologów nawet, bo gadałem o tym z kolegą psychologiem, tak jak z wami teraz gadam, i jemu to potrafi zryć głowę, człowiekowi, który słucha o różnych hardkorowych rzeczach, nie? To mało kto potrafi takie tematy wytrzymać. No niestety, tak to wygląda. Znaczy, niestety i stety, bo to dobrze, że ludzie tak reagują. No, nie wiem, mi poznanie tego zła świata zweryfikowało jakby widzenie, obraz, jakby to powiedzieć. Pozbyłem się pewnych złudzeń i trochę inaczej popatrzyłem na świat przez to.
2: To widziałeś, mógłbyś porównać do, nie wiem, jakichś zachowań pierwotnych ludów, nie wiem, Mongołów, gwałcących wioski, czy banderowców, niszczących, nie wiem, polską ludność. Do czego mógłbyś to porównać?
0: Nie wiem w sumie, jak to powiedzieć.
2: No bo mógłbyś sobie wyobrazić, jak to było, nie wiem, wśród ludów pierwotnych, nie? Kiedy jeszcze nie zdawali sobie sprawy w ogóle żadnych.
0: To znaczy powiem tak, zapoznawanie się z takimi tematami jakby utwierdza cię w tym, że kiedyś ludzie tak żyli, że właśnie były te napady na wioski, gwałty, że kler mógł dokonywać tych wszystkich paskudnych rzeczy i już bardzo dawno, dawno temu, tylko miał taką władzę, że nawet nikt nie śmiał pisnąć nic. Czekaj, daj mi skończyć. I nagle zaczynasz sobie uświadamiać, że to wszystko działa na tych zasadach od dawien dawna, że świat tak wygląda, niestety, że nie jest taki, jaki oglądamy sobie na filmach, widzimy, a nawet nie jest taki, jaki widzimy na co dzień, bo my, obracając się gdzieś tam w obszarze naszego pola działania, nie? Nie mamy pełnego obrazu świata. Nikt z nas nie był na wojnie, tak? Nie zabijał, nie gwałcił. A nagle, wiesz, oglądając te wszystkie sadystyki, doświadczając tego, do czego zdolny jest człowiek, jakie treści są publikowane tam, gdzie można publikować wszystko, do jakiego zła jest zdolny człowiek, nagle budujesz sobie zupełnie inny obraz świata. Zupełnie różny od takiego obrazu, który będzie miał, nie wiem, tutaj furiat zadzwoni i on będzie miał jakiś taki boży świat, nie? Że jest ksiądz, on chodzi na mszę, że jest fajnie.
2: Na gitarze gra
0: ksiądz, na drzewo w las. I nagle zdajesz sobie sprawę z tego, że to wszystko jest marność nad marnościami, że człowiek jest o wiele bardziej ułomny i zły niż ci się wydawało przez całe życie. I to dziwne, ja po tym miałem destruktora tak zwanego, czyli to jest taki stan, w którym już im gorzej, tym lepiej. I już praktycznie wszystko się może dziać wokół ciebie, robisz najgorsze głupstwa, masz wszystko w dupie, po prostu załamujesz się na chwilę. Na szczęście z tego jakoś jakoś się z tego otrząsnąłem. A dzisiaj po prostu myślę, że ludzie o bardzo wielu rzeczach nie wiedzą i że budują sobie obraz tego świata na podstawie jakiegoś skrawka rzeczywistości, który znają. I że człowiek jest najgorszą istotą tutaj na Ziemi, jaka jest zdolną do najgorszych rzeczy, bo zwierzęta działają zgodnie ze swoim instynktem, z naturą. Człowiek wspiął się trochę wyżej, że już planuje zbrodnie, planuje zło, ma świadomość zła, które czyni i robi je z premedytacją i że robi takie rzeczy. Wśród zwierząt też się hardkorowe rzeczy zdarzają, tak? No...
2: Zwierzęta zadają krzywdę tylko wtedy, kiedy muszą, nie? Prawda?
0: Też niekoniecznie, ale tak w uproszczeniu można powiedzieć,
1: ale
0: że tak.
1: Ale zwierzę nie robi krzywdy, jeżeli nie jest głodne, nie robi krzywdy dla przyjemności. Chyba. Bo ostatnio słyszałem, że delfiny i orki się lubią bawić fokami, ale generalnie, wiesz, jakieś takie prymitywne, dzikie zwierzęta, no to one atakuje, bo jest głodne, a nie dlatego, że zabiłbym sobie coś, nie?
2: Albo, wiesz, dlatego... albo terytorium broni swojego, no tak, tak, tak.
0: Niekoniecznie nie też. Słuchajcie, kot, no jakby nie było, jednak bawi się tą ofiarą, robi to, żeby trenować, tak, żeby ćwiczyć swoje ruchy, zręczność, ale potrafi się okrutnie bawić swoją tam ofiarą. Tak. Są zwierzęta, gdzie pedofilia też jest, jakby się pojawia, tak? U łasiczek na przykład. U zwierząt dochodzi do, nie wiem, jakaś pajęczyca nagle zjada swoje wszystkie dzieci małe, nie? Bo coś tam. Jest dużo okrutnych takich sytuacji, które moglibyśmy przyrównać do naszych różnych psychopatycznych zachowań ludzkich. To też się w naturze pojawia u zwierząt. Zwierzęta wcale nie są takie święte. Pies, który cię nagle napadnie, potrafi ci odgryźć twarz, tak?
2: Tak. Krawiec, wiesz, że bardzo szeroko i głęboko zbadałeś temat wśród ludzi i zwierząt.
0: Całe życie badam ten temat.
2: Może jakiś atlas powstanie.
1: Dla szatana atlas. Człowiek to tylko kolejne zwierzę.
2: Atlas zwyrodnień natury.
0: Nie wiem, czy to miało sens, to moje badanie właściwie, bo co mi to dało? To, że zrozumiałem, że człowiek jest potworną bestią i że świat jest chaosem, że dzieją się, że jesteśmy górą parującego mięcha. Z tego sobie zdałem sprawę? To już wolałbym żyć sobie w jakiejś błogiej nieświadomości i być szczęśliwy. Co mi to dało? Nic.
2: Przygnębiło cię to bardzo?
0: Tak, jak tylko może przygnębić człowieka. A ciebie by nie przygnębiło?
2: Ciężko mi to sobie wyobrazić. Wolałbym nie.
1: Przejebane są takie rzeczy. Ja kiedyś, jak byłem młodszy trochę, to mi kumple podsyłali właśnie takie filmiki, kurwa, jak tam komuś łeb upierdalali, albo jak ludzie samobójstwa popełniali, albo jakieś takie pornosy, gdzie na końcu ktoś ginął, kurwa, człowieku, to było tak pojebane, to mi, kurwa, znaczy nie, że wykrzywiło psychikę, to może za duże słowo, nie, ale na pewno zostawiło taki ślad, że, wiesz, na przykład widziałem pornola chińskiego, jakiegoś azjatyckiego, na którym koleś wiesza klientkę i ją rucha, póki ona jeszcze jest żywa, nie? Bo on ją tak, nie, że jest kart skręcił, tylko ona się po prostu dusiła, nie? I koleś ją ruchał, póki snaf, jeszcze, no, snaf, no. I to było, człowieku, ze 20 lat temu i ja do tej pory mam to w głowie wyryte, wiesz?
0: Ale przepraszam, czy snaf to przypadkiem nie jest gatunek, który jest stylizowany na prawdziwe morderstwo?
1: No nie wiem, stary, ale to nawet jakby było stylizowane, to jest i tak hardkorowo.
0: Tak, to jest okropne i to okropnie wygląda. Widziałem jakieś takie filmy, gdzie albo ktoś komuś, nie wiem, gaśnicą głowę rozwala na kawałki i tak dalej na darknecie. Ale snaf, słuchajcie, snaf to zawsze jest udawanie, efekty specjalne i tak dalej. To jest taki gatunek, który ma udawać prawdziwe morderstwo i tak dalej. W internecie są takie miejsca właśnie, no ten darknet, gdzie można znaleźć miejsca typu darkroomy, czy tam redroomy, gdzie płacicie za to bitcoinami jakimiś, żeby oglądać, jak torturuje ktoś kogoś, nie? Na przykład.
1: Znaczy, to mnie zastanawia, bo słyszałem, parę osób mówiło, że nie da się transmitować na przykład, wiesz, że łącze to Tora jest za wolne, żeby tam live stream robić, nie?
0: To już, bo to jest dla tych, którzy mają płatne VPN-y, a nie darmowe.
1: A to nie wiem. No też słyszałem, że dużo skamu jest z tymi darkroomami, aczkolwiek wiesz, nie kwestionuję ich istnienia, bo na pewno gdzieś istnieją, nie?
0: Ale tak, ja rozumiem też ludzi, że nie chcą o tym słuchać, bo właściwie co my możemy z tym zrobić? Nic. Więc to jest takie właściwie masturbowanie się i gadanie o tym dla ciekawostki, tak? Żeby coś się działo na antenie. Trochę tak to wygląda. Więc to jest takie gadanie, które właściwie niczemu nie służy. Co my zmienimy? Kogo złapiemy? Już lepszą robotę robią ci z ECPU, czy tam inni łowcy pedofili, którzy łapią twoje, twój kanał, tu pisałeś na czacie, zaraz przyjdzie policja i już. Ja ich bardzo lubię, świetna robota, to jest bardzo dobre ostrzeżenie. Ten klimat, który się teraz tworzy, że ci pedofilcy będą się bali w ogóle gdzieś tam na jakichś gadu-gadu czy innych interiach, czateriach zaczepiać nieletnich, dobrze, bardzo dobrze, trzeba stworzyć klimat grozy. Każdy, kto w tym momencie będzie się ujmował za tymi ludźmi, że tam, o, biedny, go wrobili czy coś, robi złą robotę, no. Trzeba po prostu coś zacząć działać.
1: Ale to też sąd musi skazać, wiesz. To nie można tak człowiekowi niszczyć życia na podstawie pomówienia, nie?
0: Nie pomówienia, tylko oni profesjonalnie działają, stary. Profesjonalnie działają. Oni po prostu wrabiają, tak? Nie przyznają się do tego do końca, ale wrabiają tych ludzi. Ale taki wrobiony, skoro dał się wrobić jakiemuś tam podłożonemu, nie? Typowi, który udaje dziecko, no to równie dobrze mógłby zaczepić dziecko twoje na przykład. Więc no, dobrze robi. Logika.
1: No jest, ale ty wiesz, jakby to powiedzieć, no tak, wrabiać kogoś specjalnie i wiesz, żeby mu później opinię zepsuć, jego wizerunek publicznie, wiesz, do internetu gdzieś wrzucać, to jest jednak chamskie, nie? Bo to nawet jak sąd, kurwa, nawet jakby sąd stwierdził, dobra, no to jest pedofil, tak, no złapaliście go, to i tak może, wiesz, wycofać, zażądać wycofania jego wizerunku z internetu kompletnie, nie? Bo to jednak jest chyba nielegalne.
0: Jakoś nikomu się nie udało do tej pory, a tych nagrań jest multum, dziesiątki są, nikomu się nie udało nic wycofać. Myślę, że świetną robotę robią i słuchaj, załóżmy, że się na stół trafi jeden niewinnie oskarżony, popełnili jakiś błąd, coś im tam nie wyszło, choć ciężko mi sobie to wyobrazić, bo oni zawsze mają zapisy rozmów, zdjęcia, które ci ludzie wysyłają do dzieci, wiesz, i ciężko tutaj mówić o jakimś przypadku, coś komuś, wiesz, ktoś się pomylił, ale niech się zjawi jeden, którego pomówiono. Dobra, niech on będzie tą ofiarą na ołtarzu tworzenia pewnej sytuacji, gdzie walczymy z tym, gdzie ktoś coś robi. Dobra, zdarzyła się ofiara, zawsze zdarzy się jakaś ofiara, ktoś niewinny, jeden na tysiąc, jeden na milion, trudno, no okej, dobra, niech będę to ja. Wiesz, że ja bym się poświęcił, nawet gdybym wiedział, że mają zajebać iluś tam Epsteinów, z kręgów pedofilskich, jakichś Clintonów, coś, ja bym się poświęcił.
1: A ja nie. A ja nie.
2: Kurwa,
1: ja mam inne plany.
2: Panowie, to jednak trzeba się gdzieś... No krawiec, no przechylam się ku twojej opinii, no bo trzeba się gdzieś znaleźć jednak nie wiem, tej przestrzeni internetu, gdzieś na tych forach i tak dalej, no coś... No nie wiem, ja nie znam takich, nie wiem, gdzie miałbym do kogoś napisać. Nie interesuje mnie to, nie myślę o tym w ogóle, nie wpadłbym na taki pomysł, żeby gdzieś pisać. A ktoś, kto wpada na taki pomysł, no to chyba ma, ma te nicne zamiary, no.
1: No jest na Netflixie dokument właśnie o takim gościu z Anglii, co robi właśnie takie prowokacje, wiesz, podaje adres i normalnie, wiesz, chłop przychodzi, wiesz, gada z laską, nie, czy tam z chłopcem, nie, i myśli, że normalnie się ustawił, wiesz, z dzieckiem, przyjeżdża tam pociągiem, samochodem, obojętnie, tam podaje mu adres, chłop wchodzi i go łapią, wiesz, na kamerze, nie, i no. Jest dokument na Netflixie, możesz zobaczyć, ale co jest, kurwa, niepokojące albo alarmujące, na tym filmie jest pokazane chyba z 10 takich akcji, że przychodzi właśnie, kurwa, wiesz, miłośnik nieletnich, kurwa, do takiego domu pułapki, no i tam wiadomo, wychodzą za nim, idą z kamerami, w międzyczasie dzwonią po policję, policja tam gdzieś przyjeżdża, co nie, ale podobno to skazanych tak naprawdę na podstawie, wiesz, takich, takich, jak to się tam nazywa, no wiesz, tych niby dowodów zebranych, to tak. Skazanych jest może 15% i oni dostają wyroki typu, nie wiem, 6 miesięcy, półtora roku, wiesz, najwięcej co goś dostał to 3 lata, nie, i, ale większości z nich i tak to uchodzi na sucho.
0: No, no nie wiemy, jak to jest do końca.
2: Że nie doszło do tego przestępstwa zbliżenia z dzieckiem, no nie wiem, nie wiem, jak to.
0: To znaczy, to jest faktycznie skomplikowana sprawa i są problemy ze skazywaniem tych ludzi. Oni są często uniewinniani, ale myślę, że taki Szymon i inni ci łowcy robią świetną robotę, bo oni strasznie maltretują tych ludzi. Polecam kanał Sztywna Noga z Zasadami. Tam macie rozmowy z takimi ludźmi, których przyłapano. I oni strasznie maltretują tych ludzi. Rozpytują ich, drwią sobie z nich, robią z nich śmieci po prostu. I to jest bardzo cenna lekcja. Taki człowiek przeżywając takie... Wyobraźcie sobie, że złapano was na takim czymś. No, powinęła wam się noga, mieliście jakiś chujowy okres. Nie wiem, no dobra, zdarzyło wam się i stoi nad wami 10 takich w ogóle dresów ubranych w kominiarki. Przejebane. Łoją z was łacha, nagrywają was, cały świat ogląda, jak po prostu... robią z was szmatę ostatnią i moim zdaniem to jest dobra robota, genialna robota. Taki człowiek mocno to przeżyje, nawet on, nawet ten pedofil mocno to przeżyje i się zastanowi. I to będzie, być może oni robią lepszą robotę niż te sądy, gdzie on się zjawi, powie w wysoki sądzie, ja się do niczego nie przyznaję, pójdzie do domu. Oni robią lepszą robotę i dają lekcję temu człowiekowi, że on powie, ja mam już dosyć, ja już pierdolę, to wezmę się za siebie.
2: Ja wam teraz tak powiem, jakby z drugiej mańki, nie? Bo to jest jakby tego typu sprawy i ofiary, to jest tak bardzo silne, jakby taka silna odezwa do społeczeństwa, że to jest najłatwiej komuś zniszczyć życie, wiesz, kogoś wrobić. Jak już kogoś wrobić, to w pedofilię. Wiecie, o co mi chodzi? Że nawet kiedy ktoś jest niewygodny, kiedy w polityce ktoś ci zagraża albo cokolwiek, to te rzeczy, materiały podesłać na kompa albo gdzieś do mieszkania podesłać, nie? I jakby już z tego się nie możesz wygrzebać, bo jeżeli nawet się z tego wygrzebiesz, bo nie byłeś winny, no to piętno jednak ten smród będzie się za tobą ciągnął. To jest tak ryzykowna przestrzeń, że naprawdę, nie? Wiecie,
0: tak,
2: o tym
0: tak. Sąsiedzi twoi będą ci pluli pod nogi.
2: No ktokolwiek, kto ci złożyczy, nie? Że wystarczy właśnie cokolwiek, nawet kręcić się w taką, czy plotka, wiecie, jaka jest groźna plotka gdzieś na osiedlu, czy gdziekolwiek. Z tym bednarzem, nie? Że on o te dzieci tam coś, o tych dzieciach, że potem mówił, że go tam gonili gdzieś po osiedlu, zabić go chcieli, nie? Bo wzięli go za pedofila w końcu.
0: Tak, bo to ktoś puścił jakąś famę. To było coś takiego, nie? Taka akcja, że ktoś jakiś coś rozgłosił.
2: Ale
0: jakieś...
2: ten koleś, to powiem wam szczerze, że to on śliski, to w ogóle
0: on jest,
2: nie wiem.
0: On jest dziwny. Ja wiem, też mu do końca mu nie ufam. To on jest dziwny
1: ale
0: człowiek.
1: To jest dziwny.
0: Bednarz, tak. Coś z nim jest nie tak.
1: Wiesz co, jest taka zasada, że jeżeli coś ci się zdaje, że coś jest nie tak, to prawdopodobnie coś jest nie tak.
2: Bo nie wiem, Michał, czy słyszałeś, bo on miał taką aferę, że dresy go gdzieś tam po osiedlu goniły, bo ktoś rozpuścił plotkę, że on jest pedofilem, nie? I że tam ten i że go chcieli zabić i on mówi, że gdzieś tam... No ja słuchałem te jego opowieści, bo...
0: No. Że to niby sami oskarżeni, niby ci, których on ściga, chcieli się zemścić i rozwiesili plakaty, że on jest pedofilem, tak? I jego zaczęli ścigać. Ja tak bym nie do końca wierzył Bednarzowi, bo to jest taki trochę farmazon. On niby ma na wszystko dowody, ma papiery, przychodzi co do czego, jest proces i się okazuje, że to jego dowody, papiery, to jego białko, jak to się mówi.

0: żeby pokazać, że z tym walczą, albo po prostu wkręcą się w to, bo się naoglądają, będą z tym obcować. Słuchajcie, słuchałem o policjantach, nie? Były różne książki o policjantach, ja się tym trochę interesuję i są tacy policjanci, którzy muszą oglądać takie rzeczy, czyli materiały pedofilskie. Wyobraźcie sobie teraz taką pracę.
1: Zniszczone życie.
0: Wyobraźcie sobie taką pracę, że włączacie AVI 1, AVI 2, AVI 3 i oglądacie jeden po drugim dowody. Fajnie? I czy wam się coś nie popierdoli w głowie od tego?
2: Popierdoli się. No nie. A mogę wam zmienić temat na chwilę?
0: Zmieniaj, bo już sam się chyba zmęczyłem.
2: Ja chyba jestem w nawiedzonym domu. Autentycznie.
1: A masz jakieś te?
2: Leżę teraz w łóżku. Jest światło zgaszone, jest prawie absolutna ciemność. Jedyne światło, jakie źródło światła, to jest dioda na gniazdku od prądu. I jak się patrzę w sufit, to kątem oka widzę jakieś cienie latające. Jakieś dziwne cienie, jakieś kształty, kurwa. Przed chwilą widziałem głowę biało-czarną człowieka, a teraz jak zamkłem na chwilę oczy, to mi się wyświetliła w ogóle wizja tego pokoju i jakaś baba w starych ciuchach, wizja pokoju, w którym dokładnie jestem, i jakaś baba w jakichś starodawnych ciuchach owinięta jakimiś kurwa prześcieradłami, czy czymś się do łóżka kładła, nie?
0: Co ty opowiadasz w ogóle?
2: Stary, jestem w miejscu, jestem ten, w innym miejscu niż normalnie mieszkam, nie? Jestem na wyjeździe i kurwa, czeku, ten pokój jest dziwny.
0: Ale co, ćpałeś coś czy co? Bo ja nie rozumiem, jakieś grzyby.
1: A Michał, w jakim budynku jesteś? To jest kamienica, blok czy dom?
2: Nie, to jest stary dom. Aha. Stary, bardzo stary dom, kurwa.
1: Jesteś na piętrze?
0: Ale co, masz wizję jakieś czy coś, bo ja nie rozumiem.
2: No właśnie, kurwa, tak. I to mnie aż przeraziło, kurwa. Stary, no mówię ci, normalnie tu jest taki strop, stary. Bo jest na poddaszu i na podraszu masz stropy takie drewniane. To spod tego drewnianego stropu przysięgam, kurwa, że wyszedł cień. I to jest, co jest najdziwniejsze, ja jestem w ciemnym, kurwa, pokoju, a ten cień i tak widziałem, kurwa. Naprawdę, bez kitu, nie kłamię was.
1: Albo pamiętacie, panowie, oglądaliście Uwierz w ducha z Patrick Swayze
0: tak,
1: i
0: ta dobry brunetka. Film.
1: I tam była fajne. Taka scena, kiedy on umarł, nie? I wyszedł jakby ze swojego cienia i właśnie, a takie, wiecie, te cienie zaczęły tam go zabierać do tego innego świata. Pamiętacie taką scenę? Było przerażające.
2: No też miałem przed chwilą taką myśl, bo też widziałem takie cienie i to, mi się zdaje, że te cienie to coś zwiastują, kurwa, niedobrego.
0: Niektórzy, którzy przeżyli śmierć kliniczną, potwierdzają jakby taką wersję, że jakieś demony przychodzą i jakby was szarpią, gdzieś tam wciągają, tak.
2: No ja wiem, mi się to pierwszy raz dzieje w życiu. Może ze zmęczenia po prostu mam jakieś wizje, ale kurwa jeszcze nie miałem, nie żebym się bał, ale kurwa nawet jak się na cieniu skupiam, to widzę jak on zmienia kształt, kurwa, nie?
0: Słuchaj, ja bym cię bardzo prosił, żebyś im powiedział, żeby przyszli do mnie, bo ja bardzo liczę na jakieś paranormalne...
1: Ja też bym chciał do krawca
0: przykład... i do mata. I do mata.
1: Ja przestałem się bać takich zjawisk, kiedy, nie wiem, tam od babci usłyszałem, nie wiem, na cmentarzu i ja tak gdzieś tam byłem dzieckiem i mówię, babcia, ale gdzie są ci ludzie wszyscy, co tam leżą? To oni tam tak śpią, leżą? Ona mówi, nie. Oni są w innym świecie, a jedyne, czego się możesz bać na tym świecie, to tylko ludzi. No. Bo nikt z tamtego świata ci nie zagrozi. I tak sobie to wziąłem do siebie. Mówię, no kurwa, to brzmi dosyć logicznie, no bo no, nie ma co się bać duchów, no bo jakby oni, no nie, tylko tutaj obecnych. I w zasadzie potem to już nie miałem takich oporów, na przykład gdzieś imprezowaliśmy z kumplami albo coś. Ja gdzieś, wiesz, wchodziłem na cmentarz, siedziałem, wiesz,

0: nie miałem żadnych oporów, albo gdzieś nawet jakieś przywoływania duchów czy cokolwiek. Nic, nic, po prostu posłucha. Chciałem UFO nagrać, kurwa, wielką stopę, zdjęcie zrobić, cokolwiek. No ni chuja, no nie ma nic na tym świecie, po prostu wszystko mnie omija.
1: No to mamy podobnie. A widzisz, a Matt, a z kolei innych ciągle coś spotyka.
0: No właśnie, nie? No bo Radio Paranormalium, na przykład sobie słucham audycje tych jak dzwonią ludzie, nie? I te
2: świadkowie. Listy.
0: Tak, o, dokładnie, Michał. No,
1: mężu, no, tak. Strzelaj!
2: No, posłuchaj sobie o tej babce, co w hospicjum tam pracowała. To ona nawet mówiła, że pracowała przy tych starych babciach, dziadkach, co oni tam już, wiesz, ostatnie okrążenie robią. I mówiła właśnie, że się cienie pojawiają, zanim ktoś umrze.
0: Ja stary, byłem z kumplami, bo tutaj ze Śląska pochodzę, nie? Mam kawałek. My przez płot w nocy do Auschwitz-Birkenau przeskoczyliśmy i spędziliśmy na Zubaraku paląc fajki i stary nic. Nic nie wzięło. No sorry, że tak mówię, no to może was zbulwersować, ale naprawdę chcieliśmy coś nagrać, chcieliśmy coś zdobyć.
1: No i Matt, ty...
0: po prostu spędziliśmy noc na terenie obozu koncentracyjnego. Nikt nas wtedy nie wychwycił, bo to jeszcze były takie czasy, wiecie, no tam nikt tego nie pilnował, to jest duży teren i nic się nie wydarzyło.
1: Ja kiedyś
2: ja zamykam oczy i wiesz, jak normalnie zamykasz oczy, to widzisz jakby swoje powieki i takie jakby kolorki latają.
0: Tak,
2: nie?
0: No.
2: Wiesz, o co chodzi.
0: Powidoki, Michał, to się nazywa powidoki.
2: Powidoki. No to ja mam tak, że w tym momencie, jak zamykam oczy, to mi zaczynają jakieś dziwne gówna człowieku latać i te światełka to takie, kurwa, są... świecą się, wiesz, o co chodzi, że się świecą, a nie powinny, nie? Powinny się tylko różnić odcieniami, a się świecą i przed chwilą mi krzyże przeleciały, tak z lewej na prawą, nie?
1: Michał, słuchaj,
2: jest dziwny.
1: Dubliński.
2: Mówię wam, że ten pokój jest dziwny.
1: Orle nasz, Dubliński, słuchaj mnie, powiadam ci zaprawdę, może jesteś po prostu wrażliwą osobą, która, wiesz, czuje
2: jest
1: trochę więcej.
2: Pierwszy raz w życiu mam tak.
1: Pierwszy raz w życiu, to proszę, w nocnym radio, pierwszy raz w życiu Michał ma takie stany, no.
2: Ale podobno, wiesz, na wyspach jest dużo jakichś takich, najwięcej właśnie jakichś duchów, nie duchów, takich rzeczy, to się na wyspach podobno notuje. Podobno. No tak, inaczej, ja słuchałem Radia Paranormalnie długo i namiętnie i tam wszystkie historie, dobra, nie wszystkie, ale większość historii, które ludzie opowiadali, że coś tam widzieli, jakieś duchy, zjawy, takie rzeczy, to właśnie na wyspach, w Anglii, w Irlandii.
1: No, Celtowie tyle rzeczy tam odpierdalali, druidzi. Coś zostało.
0: Naustawiali tych kamieni tam w ogóle, kręgów. Nie wiadomo co, moim zdaniem to były jakieś ronda, wiesz, oni tam, nie wiem, na rowerach jeździli w kółko. No nie wiem, to tak się śmieję, Michał, no ale ja na przykład, ja wierzę, że ty teraz możesz mieć jakieś, wiesz, takie uniesienie w związku z tym, co obserwujesz wokół siebie tam, bo gdzieś nocujesz pierwszy raz. Ja miałem, na przykład nocowałem w zamku książ.
2: O kurwa,
0: bo tam... Jest normalnie prowadzony hotel i pokoje i było coś takiego, że przyjechałem tam z narzeczoną, no tak sobie pochodzi z pozycji.
1: Ale czekaj, miałeś taką komnatę swoją?
0: Tak.
1: O.
0: Tak. I to znaczy, no, zapytaliśmy tam tego pana w muzeum, czy można wynająć pokój. On mówi, że niestety, że to trzeba tak z wyprzedzeniem. Powiedzieliśmy, on mówi, że jeżeli by się coś zwolniło, albo co, bo my powiedzieliśmy, że tu będziemy trochę zwiedzać jakiś czas i jakby się coś zwolniło. No i okazało się, że ktoś odwołał rezerwację i był wolny pokój. No i w tym zamku książ spędziliśmy noc. Pamiętam, to było Eurowizja. Eurowizja leciała w telewizji, finał Eurowizji, bo to było chyba sobotę na niedzielę. No bo był telewizor w tym pokoju, no wiecie, on już był taki, no, hotelowy bardziej niż zamkowy, nie? Ale tak, tak, na normalnie w budynku zamku.
1: To już mogliby ci tego telewizora tam nie dawać, żebyś poczuł klimat tego zamku, miał komnatę, łóżko z baldachimem, a to ci wpierdolą telewizor. Tak, a to ci dadzą barek, lodówkę, telewizor i Wi-Fi oczywiście, no.
0: Ale tak, napiliśmy się z dziewczyną wina, bo tam na miejscu oczywiście jeszcze wino sprzedawali, tam zamkowe. Napiliśmy się tego wina, oglądaliśmy tą Eurowizję i patrzę na narzeczoną, no oczywiście już zasnęła, nie? No i dobra, wyłączyłem telewizor, no i leżę, wiecie, pod tą kodrą, bo takie duże dosyć łóżko, takie wzorowane, ale to wiadomo, chińszczyzna. I tak sobie leżę i tak sobie myślę, kurwa, przed chwilą tam pod nami zwiedzałem lochy, gdzie na przykład jedną właśnie z takich preferowanych tam maszyn do tortur był jak to się mówi, ostry koń. Wiecie, że po prostu macie taki trapez, który jest zakończony takim metalowym kątownikiem, na którym tego biedaka się sadzało po prostu gołego, wiecie, na takim...
1: Kobietę chyba, to się chyba kobietę na tym sadzało głównie.
0: Kobietę, mężczyznę, nieważne, po prostu sadzało się na tym trójkącie, na tym, nie?
1: Tak, tak.
0: I tam ręce do góry na łańcuchach i po prostu on...
1: Już nie... Halo? Nie dokończył, Mat, co tam się działo strasznego. No, byłem kiedyś we Wrocławiu na takiej galerii tortur, gdzie pokazywano różne stare takie narzędzia tortur. Tak, sadzano kobiety głównie na takim właśnie, na takiej piramidzie jakby z takim zakończeniem jakimś metalowym, żeby jej waginę gdzieś tam się wbijało w waginę, no. No, byli popierdoleni ci inkwizytorzy i ci katole różni, no to... To... Mat, jesteś? Macie? Wzywam cię. Wywołuję cię.
2: Mat się chyba wyłączył.
1: Wywołuję Mata. Przywołuję Mata. Macie, czyś jest z nami? Halo. No, chyba internet padł. No trudno.
2: No to co, będziemy kończyć, nie?
1: No, chyba tak.
2: No, bo teraz to już mi się chce spać, także...
1: Straszne tematy nam jakieś się tutaj pojawiły,
2: ale
1: nie?
2: Ale nie, bo ci krawiec Beskitu, pierwszy raz w życiu mam takie wrażenie. Może chory jestem, czy co? Nie
1: może, może te tematy tak cię zaprogramowały, że wiesz, ci się uruchomiły jakieś...
2: To nie jest pierwszy raz, jak na to zwracam uwagę, ale wcześniej mi się... Może przez te stany depresyjne, kurwa, ale człowieku, naprawdę w pierwszy... Patrz, wyobraź sobie, kurwa... lekki taki cień lampy na suficie, nie? Wiesz, masz tylko jedną małą taką diodkę i ona taki lekkie półświatło takie rzuca i wiesz, widać lekki zarys cienia lampy, nie? I jak się patrzy na górną część tego cienia, to na dolnym się coś porusza, nie?
1: Nie przejmuj się tym, słuchaj.
2: Przejmuję, po prostu mnie to dziwi, zaskakuje mnie to, zadziwiony jestem. Kurwa.
1: Nie, chodzi mi o to, że jeśli chodzi o takie jakieś refleksy, cienie, to często nam się pojawiają jakieś iluzje po prostu, wiesz, albo coś nam mózg źle przetwarza i coś nam tam się, wiesz. Wyobraź sobie swoją głowę jako taki komputer z kartą graficzną, gdzie po prostu jakieś glitche są, błędy, nie? No tak to trochę działa. A pamiętam swój sen, kiedy mi się śniło, że gdzieś tam sobie idę i patrzę, jak nagle się szuflady same otwierają. I wiesz, tak by się wydawało, no jakieś Scooby-Doo, nie? Szuflady się same otwierają. Ale zobaczenie czegoś takiego we śnie, który się wydawał realem, to było straszne, nie? Takie, wiesz, szuflady się same otwierają. Ja to strasznie się wystraszyłem. No, ale tu pyta się Tomisiu, czy coś było pite. Tak, już się przyznawałem, że dziś kupiłem alkohol i dziś wyjątkowo piję, tak, piję.
2: Dobra, ja spadam, no. Krawiec, siemaneczko.
1: A tu, słuchaj, tu piszą, pisze Tomisiu, orła cień.
2: Może orła cień.
1: Orła cień, tak. No to trzymaj się, trzymaj się.
2: Trzymaj się, no hej.
1: Hej, hej. No cześć, Matt. Coś nas tutaj rozłączyło.
0: Słuchaj, były problemy. Nie wiem. Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło, że...
1: No, dziwne, duchy. To.
0: Nie, no naprawdę, krawiec, powiem ci, że, że się zdziwiłem, bo mi sprzęt zaczął szaleć. Diody mrugać.
1: No widzisz, u Dublińskiego się dziwne rzeczy dzieją. On też stwierdził, że pierwszy raz w życiu w ogóle ma jakieś takie wizje dziwne, jakieś cienie mu się...
0: Ale ja nie robię sobie jaj, naprawdę krawiec...
1: U ciebie diody szaleją. Ja nie mówię, że... Słuchaj, ja w takie rzeczy trochę wierzę. Mówimy dzisiaj wyjątkowo hardkorowa audycja jest. Dzisiaj jest audycja, wiesz...
0: Musiałem pierwszy raz w życiu wejść na krzesło i na szafie tego ten modem tam, kurwa, zresetować. Pierwszy raz, od 3 lat.
1: No, widzisz, tak to działa.
0: Co ty robisz z nami, stary? Na jakie ty nas tereny wabisz?
1: Może przełamuje jakiś mur, coś tam, wiesz, się dzieje dziwnego w czasoprzestrzeni i stąd u was też dziwne rzeczy. A u mnie jak zwykle nic dziwnego i wszystko normalnie. Po staremu. Ja proszę, niech się coś tu objawi, niech mnie coś wystraszy, jakieś demony, duchy, wzywam cię, szatanie, przychodźcie, demony, daję wam swoją duszę, za złotówkę sprzedam, duszę za złotówkę sprzedam, proszę bardzo, kto chętny?
0: Nawet nie rób nikt. Tak, bo ci pierdolnie sprzęta jak mi. Ja też widzisz, to mówiłem to samo, co ty, jebło. A Michał jest? Michał?
1: Nie, już się pożegnaliśmy. Już aha. Koniec.
0: Ten. No. To co, ty też kończysz?
1: No w sumie tak. Wiesz, jesteś oprócz Gogora dzisiaj moim jedynym sponsorem. W sumie, więc...
0: Ale ja dzisiaj w ogóle ten drugi raz zadzwoniłem, bo miałem taki sketch. W ogóle tak miałem zażartować, a wy wyjechaliście na pedofilię i wiesz, tak było głupio.
1: Fajny temacik taki. Luźny temacik.
0: Słuchaj, oglądałeś film Coppoli z Robertem De Niro, jak on tego komika grał? Papkina? Taki był, no nie był wybitny ten film, tak gdzieś przeleciał, wiesz, w tej Coppoli. Ale było coś takiego, że był ten nieśmieszny komik, który tam się chciał dostać do takiego prezentera telewizyjnego. Potem to było, wiesz, jakby było nawiązanie w Jokerze. W Jokerze z Joaquinem Phoenixem. Że ten Papkin był już prowadzącym programu, do którego Joker chciał się dostać. No nieważne.
1: No tam Robert De Niro grał tego prowadzącego. Tak,
0: tak. Ponieważ no. W filmie Coppoli ten Robert De Niro grał początkującego komika, który był nieśmieszny.
1: A, wow.
0: Nie wiesz tego? Naprawdę? To jest takie...
1: No, takie oczywiste, no a nie wiem. No.
0: Nie pamiętam dokładnie tytułu.
1: Nie, to ciekawe. Nie wiedziałem, że takie nawiązania są, że De Niro grał jakiegoś takiego pra-jokera, tak?
0: Król komedii, 1982 rok.
1: To ładnie.
0: Rupert Papkin. To był taki koleś, wiesz, który gdzieś tam w jakichś małych knajpach opowiadał żarty, mieszkał z matką, coś jak... I to nie Coppola, tylko Scorsese, przepraszam. Mieszkał z matką. No coś jak w Jokerze, nie? On, dojrzały mężczyzna, niespełniony, z matką, opiekuje się nią, jednocześnie gdzieś tam, no nie jest zabawny, ale bardzo, bardzo silnie pnie się do góry, wiesz, w zasadzie po trupach, tworzy intrygi, tylko po to, żeby do Jerry'ego Lewisa, do programu Jerry'ego Lewisa się dostać i wystąpić w jego programie, bo to, wiesz, taki, powiedzmy, Kuba Wojewódzki, jakby na polskie warunki, nie? że on tam wchodzi na 5 minut, opowiada żarty i tak, wiesz, istnieje w telewizji. I potem w Jokerze właśnie z Joaquinem Phoenixem jakby on jest prowadzącym tą show i
1: super, fajnie. Phoenix
0: jest tym początkującym komikiem nieśmiesznym, bo on też był nieśmieszny.
1: Fajne. Nie wiedziałem, że są takie w ogóle nawiązania, nie? Że twórcy aż tak poszli w jakieś tam odgrzebywanie.
0: Ja na przykład pozwoliłem sobie na to, żeby na Jokera pójść do kina, byłem 3 razy, żeby na dużym ekranie ten film bardzo silnie na mnie wpłynął. Na przykład teraz jechałem pociągiem na Wszystkich Świętych do mamy i się śmiałem, bo mnóstwo młodych ludzi miało na sobie, wiesz, takie peruki i takie, wiesz, oczy pomalowane jak Joker i usta i nosy, wiesz, czerwone. I w Halloween, wiesz, mnóstwo młodzieży, po prostu wszyscy byli za Jokera. No to też świadczy pewnie o wpływie. Jakby...
1: Psychopata, klaun, Joker stał się dziś takim...
0: Ja nie wiem, czy jednoznacznie...
1: Stał się ikoną. Popatrz, na Netflixie oglądasz sobie seriale o seryjnym mordercy. To już dawno temu było, w sumie taki trend się pojawił jakiś, nie? Że tu Charlie Manson, tu Ted Bundy, tu Night Stalker. Ludzie się tym fascynowali, ale nie do tego stopnia, co dzisiaj. Dzisiaj psychopata, klaun, morderca staje się, wiesz, idolem. Nagle.
0: Niepokoi mnie to bardzo w sumie, bo chciałbym jednak żyć w jakimś takim społeczeństwie, wiesz, wzajemnego zaufania.
1: Why so serious? No, takie czasy. A znasz na przykład Ballady Morderców Nicka Cave'a?
0: Tak.
1: No, to też jakaś taka fascynacja i, wiesz, i tworzenie poezji, całkiem dobrej poezji i piosenki aktorskiej właśnie z historii różnych morderców. Cała ta płyta Murder Ballads to w sumie się opiera na różnych zeznaniach. Nick Cave, słuchaj, gdzieś tam jeździł do więzienia i gadał z jakimiś psychopatami, nie? Z mordercami.
0: Jakby się skonfrontował z tym. A potem, wiesz, on też tragedię przeżył, nie? Bo doświadczonym człowiekiem jest, bo tam chyba jego syn, czy ktoś umarł, zginął tragicznie?
1: Nie wiem, czy nie dwóch synów, czy nie jeden po drugim, wiesz. Jeden wiem, że na pewno po kwasie gdzieś tam się sturlał i... Wiesz.
0: Tak, tak.
1: Drugi też coś. W ogóle, słuchaj, te gwiazdy, to jest właśnie to, słuchajcie, to jest to, o czym mówię, co staram się wam uświadomić. Wiem, że to brzmi jak szuryzm. Sylvester Stallone, jego syn chciał mieć piękne zęby, sobie wszystkie wymienił, brał środki przeciwbólowe, przedawkował. Słuchajcie, takich historii są dziesiątki, setki, nie? Właśnie ci różni aktorzy, celebryci, oni mają takie życie, że ich dzieci umierają, bo sobie chciały zrobić super zęby i tak dalej. To jest cena, którą płacą za to, że żyją w świecie superbohaterów, że poświęcają się całkowicie pracy, że sobie robią mięśnie, kurwa, żeby mieć zajebiste do roli nowej. To jest cena, którą płacą za to wszystko. Nick Cave całe życie śpiewa o mrocznych rzeczach.
0: Tak, tak.
1: To nie jest taki super fajny koleżka. On dusił kablem od mikrofonu na scenie jakąś kobietę. To jest trochę człowiek popierdolony, tak? Którego fascynują mordercy. No,
0: trudny we współpracy na pewno z tego co opinię.
1: On się wydaje super. On jak przyjechał do Polski, to żartował sobie, nie? Mam taką cerę, moją piękną cerę zawdzięczam piciu jaboli, nie? Widać, no ma taką, kurwa, jakąś zjebaną cerę. Przechadzał się po wrocławskim rynku, spytał się kogoś, gdzie tu można się zabawić.
0: No.
1: Ktoś mu powiedział, ja nie wiem, proszę pana, nie? I Nick Cave
0: pokarmić gołębie.
1: Nick Cave poszedł do domu, nie? No, słuchajcie, może się wydawać to fajne, Ballady Morderców, ja uwielbiam, słuchajcie, to, co zrobił Drężek i... Kinga Price. Kurwa, no genialne, nie? Uwielbiam ten cały album w ogóle Bad Seeds, Nick Cave and Bad Seeds, Ballady Mordersów, ale to jest taka fascynacja mrokiem, no i za to się zawsze płaci cenę. Chcecie być celebrytą, gwiazdą?
0: A Krawiec, powiedz mi,
1: zapłacicie.
0: Gdzie był i co widział Beksiński? Wiesz, o co mi chodzi? Jaki świat, który zobaczył, pokazał w swoich obrazach, bo bardziej mroczny grafik, no nie widziałem. Teraz jest niezwykła instalacja, w ogóle wystawa, nie tylko jego obrazów oficjalna, ale też obrazy w tychach, obrazy z prywatnych kolekcji, plus taka multimedialna fantazja na temat sztuki Beksińskiego. Stary, no wyszedłem stamtąd, no tak jakbym, nie wiem, no, pokój strachów czy cokolwiek, to się, wiesz, w ogóle tego. Może jestem takim wrażliwym na...
1: Nie, myślę, osobom, że sztuka...
0: Ale nie, to było niezwykłe, co tam widziałem, wiesz. Bo te pewne obrazy już znałem, wiesz. Obraz jakby sama wystawa, spoko. Ale jak przechodzisz do takiej strefy multimedialnej, kiedy wchodzisz w taką mroczną sferę, ktoś to tak, wiesz, zaprojektował tą wystawę multimedialną, że te obrazy się poruszają, przenikają. Wiesz, wchodzisz jakby w trzy różne sfery, kiedy w każdym pokoju jakby jest inna barwa podświetlenia, jakby tak od dołu, nie? Że te obrazy, które widziałeś wcześniej, no, to już były reprodukcje, bo one były tak porozkładane, wiesz, w dziwny sposób, że one były podświetlane z góry i z dołu w trzech różnych barwach, nie? Jakby to było bardzo mocne doświadczenie.
1: Twórczość Beksińskiego jest bardzo niepokojąca i taka... Ja bym go spokojnie nazwał polskim Hansem Gigerem. To nie wiem, czy nie był lepszy od Gigera. Gigerem się cały świat zachwyca, że o, zaprojektował obcego i tak dalej. Beksiński tworzył często o wiele bardziej odjechane i takie niepokojące, działające na naszą podświadomość, na nasze podświadome lęki twórczość. A to był... W filmie go pokazali, nie wiem jaki on był, ale pokazali go jako takiego Janusza trochę, który sobie tam...
0: Ale fajny film, no świetny film. No,
1: mi się nie podobał. Młody Beksiński taki kwękała, cały czas kwękał przez cały film.
0: Ten Dawid Ogrodnik grał...
1: Ja już nie mogę! Ja mam dosyć tego wszystkiego! Ja się zabiję! Zabiję się!
0: Historycznie grał.
1: Zrobili z niego takiego debila trochę, który ciągle się uskarża na swój los i chce się zabić. Ma dosyć już tego wszystkiego.
0: Kurwa. Ale ty to dobrze robisz, kurwa.
1: Żałosne jakieś było. Ale ten Beksiński stary to taki ciekawy, bo to niby taki Janusz, co tam się cieszy, że o, tu z pieprzem, ja tu lubię dużo pieprzu, dawaj Halincia, pieprzu.
0: Seweryn, albo piwo mnie nasancza.
1: A jednocześnie tworzy coś takiego, wiesz, odjechanego, nie? No. I pokazane, że on to tak
0: nie
1: niby...
0: Nie było powiedziane właśnie... Jak
1: maluje to, tak sobie...
0: Nie pokazane było nic z jego twórczości.
1: Nic,
0: tylko wszystko,
1: no.
0: To życie takie... takie rodzinne, nie? Takie pospolite, codzienne życie było pokazane, a nie było pokazane ani raz, jak wiesz, jak on gdzieś ten trans wpada, takie twórczości. No...
1: Dla mnie słaby film. Dziwne te postacie, takie groteskowe. Ten Beksiński kwękający, ten Janusz stary Beksiński, który cieszy się, że mu Halinka dała, popieprzyła mu, bo to musi być z pieprzem, a jednocześnie maluje coś takiego, wiesz, ponadczasowego, odjechanego, coś tak, co działa na naszą podświadomość. Dziwny film. I straszna w ogóle ta historia, nie, że ktoś tak wybitny ginie z rąk jakiegoś dresa, który mu wbija nóż, bo chce mu zabrać obrazy, nie? I go zabija nożem.
0: No nawet nie wie, co robi, bo nawet nie wie, z czym ten prostak, z czym ma do czynienia, wiesz, on tam weźmie te obrazy, sprzeda, wiesz, za co 30 zł. A te jego dzieła, wiesz, już za jego życia, wiesz, krążyły po całym świecie.
1: No. mieszkał sobie w takim bloku, nie? Tu Pawlacz, tu Boazeria.
0: Sanoka, słuchaj, stary, on

0: projektował tapicerkę do autosanów, bo tam w Sanoku były te, wiesz, autosan, to fabryka autobusów. No i on tam był jako inżynier taki, wiesz, od projektów graficznych i on jakby, wiesz, no, projektował te wnętrza, takie, tą grafikę tych pokrowców na siedzenia, jednocześnie będąc malarzem. No. I jakby w pewnym momencie to malarstwo już, słuchaj, no, taka rodzinka z Sanoka, znaczy on pochodził akurat z takiej inteligenckiej rodziny, nagle on z tego etatu fabryki Sanoka, gdzieś tam w Sanoku, wyrasta do artysty, po obrazy którego zgłasza się ludzie z całego świata gdzieś. Wiesz, on oczywiście za tej żelaznej kurtyny on jakby nie mógł celebrować tego swojego talentu. Tworzył to. Tam też w filmie Andrzej Chyra gra tego jego legendarnego impresario, który wywoził te obrazy.
1: No to ciekawe, to nawet nie pamiętałem, że to Chyra grał, bo tam przychodził do niego jakiś taki faktycznie.
0: W takim białym garniturku,
1: No.
0: taki, wiesz, Francuzik. No i widzisz, no i to jest siła, jakby niepowtarzalność. To jest unikalność takiego człowieka, który coś takiego tworzy. Kurwa, no gdzieś, wiesz.
1: Mega
0: Imponuje mi to. Ja lubię
1: unikalne.
0: takie. Ja
1: Mega
0: lubię, bo akurat
1: unikalne.
0: Beksińskim się interesowałem, bo lubię, wiesz. Lubię jakby szukać odpowiedzi, dlaczego od czasu do czasu pojawiają się na tym łez-padole ci wyjątkowi.
1: Hans Giger stworzył coś, co można by nazwać stylem takim biomechanicznym, nie? Biomechaniczny styl bazuje, gdzieś tam żeruje na naszych podświadomych lękach przed robactwem, przed wagina, penis, kosmos, nie?
0: Tak.
1: A Beksiński był, moim zdaniem, nie wiem czy nie o level wyżej, nie? Jego prace są tak niepokojące, tak dziwne, tak odjechane, że uch.
0: No tak, wiesz, jak mam na przykład, bo miałem też szczęście, że akurat urodziłem się pod Częstochową, gdzie w Częstochowie było pierwsze muzeum. Też, no, nie muzeum, tylko wystawa, stała wystawa, do dzisiaj jest, prac Beksińskiego. I gdzieś tam na wagary sobie uciekłem. Gdzieś tam pojechałem sobie autobusem, tam 10 kilometrów do centrum miasta miałem. I poszedłem na tą wystawę i chyba, bo tam wiesz, jak to na wagarach, no trzeba zabić ten czas, te 6-7 godzin lekcyjnych i wrócić do domu. I po raz pierwszy miałem coś takiego, że wszedłem na tą wystawę jakby nie wiedziałem, kiedy ten czas minął. Po prostu każdy obraz, nie wiem, każdy obraz po prostu poświęciłem by mnie wciągnął w ten świat, wiesz, mroczny. I to było. To naprawdę, jeżeli macie okazję, teraz jest bardzo, bardzo dobra i polecam szczególnie wystawa w Tychach. Jeżeli macie jakieś plany na weekend, wsiądźcie w pociąg. Świetne połączenie jest w Tychach. Pójdźcie sobie na wystawę Beksińskiego. Obejrzyjcie tą audiowizualną wystawę. Naprawdę, no, przekonacie się, że malarstwo. Znaczy, poznacie tego człowieka, a tak naprawdę go nie poznacie, bo on was tylko zaprosi do swojego mrocznego świata, a potem was tam zostawi i zamknie za sobą drzwi.
1: No. Tak. No. Wyjątkowa twórczość, wyjątkowe dzieła. To jest taki top of the top, nie? Jak rzadko mamy wśród Polaków takich różnych, takie wybitne jednostki, o których można by powiedzieć, że top of the top, nie? I można to spokojnie na cały świat sprzedawać, pokazywać. to Beksiński właśnie taki był. To nie ma się czego zupełnie wstydzić. Można z dumą pokazywać i jako kogoś wyjątkowego, wyjątkowego twórcę, artystę. No tak, tak. Dla niektórych to jest kicz, wiesz? Powiem ci, że są takie osoby, co mówią o jakieś trupki, coś. Ale to są moim zdaniem ludzie, którzy nie do końca jakby potrafią wniknąć w tą twórczość, nie? I widzą tylko jakieś, o, jakieś okropne, straszne, weź mi to. Weź mnie to, zabierz, Janusz.
0: Wiesz, Beksiński ma dużą popularność wśród tatuażystów, osób, które tworzą tatuaże. No i, no i metalowców, no, jeszcze wiesz, black metalowców. Nie, no bo ta mroczność jest inspirująca dla tego typu jakby sztuki.
1: To jest taka maksymalna mroczność, jakby taki świat, który... Zapomniany świat, nie? Który już dawno umarł, na którym już wszystko zgniło, są jakieś dziwne zjawiska w ogóle, które nie do końca rozumiemy. O, jest to taka dziwna rzeczywistość, owiana w ogóle mgłą, piachem, dziwne jakieś twory, jakby nie do końca mutant, to nie jest mutant, to nie jest zombie, to jest coś innego, dziwnego, co nas niepokoi swoją dziwnością też.
0: A może krawiec teraz przekierujemy swoją uwagę na czat i zastanowimy się nad wpisem niejakiego Tomisia, który pisze krawiec, przecinek, to jest nasz skarb narodowy. Taki polski Presley, który elektryzuje swoim głosem tłumy nastolatek. Jakby się odnieść do tego, do tego wpisu? Jak myślisz?
1: Tak się odnieść, że Tomisiu, ty już nie pij więcej. No. Nie, no Tomisiu chyba coś sobie dzisiaj może golnął na ten frasunek, bo mu się tam włamali na PayPala, ukradli kasę i tak pisze tu takie głupotki. No to co, to powoli będziemy kończyli, nie? Już czwarta nad ranem. Już...
0: Wiesz, chciałem ten sketch z tobą zagrać, co sobie wymyśliłem.
1: Sketch?
0: No co ci mówiłem, że właśnie jak zadzwoniłem i wy z Michałem weszliście na pedofilę niemowląt, to wtedy on nie pasował. I teraz właśnie chciałem go zagrać, bo on jest bardzo krótki. Znaczy on w ogóle, to nie jest mój sketch, tylko to jest taka, wiesz, namiastka, że będąc młodą lekarką, coś takiego chciałem zainspirować.
1: No, znam oczywiście.
0: Tylko, że ty będziesz doktorem, nie? Że ja przychodzę do ciebie jako panie doktorze. Okej? Okay?
1: Czyli będziesz kaczmarkiem, a ja będę młodą lekarką. Tak. Dobrze.
0: Uwaga. Wchodzę. Dzień dobry, panie doktorze.
1: Nie, przepraszam, czekaj. To jak mamy się tu trzymać, to powinienem ja cię jakoś zapowiedzieć. Będąc młodym radiowcem, usposobionym na placówce zakładu radiowego nocnego, zadzwonił raz do mnie słuchacz o wyglądzie posępnym.
0: Dzień dobry, panie doktorze.
1: Dzień dobry, w czym mogę panu pomóc?
0: No, wchodząc do pana gabinetu na gumnie, chciałem powiedzieć, że cierpię na pewną dolegliwość.
1: Czy jest to dolegliwość na tle psychicznym czy cielesnym?
0: Mówiąc krótko, panie doktorze, cierpię na szkorbut wypowiedzi.
1: Słuchacz zafrasował mnie. Postanowiłem bez zbędnych pytań zastosować znieczulenie miejscowe. Pum! Teraz jakieś takie, nie wiem, powinienem cię ogłuszyć chyba.
0: Tak. Panie doktorze, moja przypadłość polega na tym, że o ile razy chcę na przykład w gronie rodzinnym przy niedzielnym obiedzie wypowiedzieć się na temat sytuacji w naszym państwie, wtedy rozpadają mi się zęby.
1: Nie wiem, co, jak tu zareagować.
0: Czy mogę panu, panie doktorze, czy mogę zademonstrować?
1: Matowi się zęby rozpadają. To, tego jeszcze nie było w Nocnym Radiu. Słuchajcie, specjaliści od zębów się zęby rozpadają, jak gada z rodziną o Kaczyńskim. No to...
0: Panie doktorze, ja mogę zademonstrować. Czy mogę?
1: Proszę bardzo, proszę zademonstrować.
0: Wczoraj pojechałem pod kopalnię. Chciałem kupić 2 tony węgla, ponieważ widziałem w wieczornych wiadomościach, że można jechać pod kopalnię i kupić 2 tony węgla po 2000 za tonę. I kiedy podszedłem do okienka i powiedziałem, czy mogę kupić węgiel za 2000, pan w okienku powiedział, niestety nie ma węgla. I ja wtedy powiedziałem, ten chuj Mateusz

0: pacjent, wypowiadając się o osobniku o imieniu Mateusz M., nagle stracił przytomność. Rozerżłem więc skalpelem czaszkę.
1: A potem chciałem dodać i powiedziałem...
0: Rozerżłem więc pacjentowi czaszkę i zaglądłem do środka. Zobaczyłem w głowie ukrytego Mateusza M., malutkiego, i inne rzeczy, które frasowały słuchacza, który do mnie dzwoni. Z ręcznym cięciem wycięłem tutaj uporczywe myśli dręczące słuchacza w postaci Mateusza M. i inne jego frasunki. Zatkłem czaszkę z powrotem, zszyłem kateterem, zdezynfekowałem tutaj cadgutem i orzeźwiłem pacjenta. Budzimy się.
2: Panie doktorze, świat wygląda jakby inaczej. Dzisiaj już nie powiem, że Mateusz to jest hojny gość. Hurra! Dziękuję, panie doktorze.
0: No, ciekawe, czy mi się odwdzięczy pacjent na parapecie, bo tam było zawsze odwdzięczanie się w postaci koperty na parapecie.
2: No. No to taki sketch wymyśliłem, bo jestem takim satyrykiem.
0: Fajnie, że jest ktoś, kto pamięta te audycje, te czasy. Rodzina Poszeprzyńskich, Kocham pana, panie Sułku, z pamiętnika Młodej Lekarki. Inne świetne audycje satyryczne, humor taki, że słuchajcie, Monty Python to jest ten poziom mniej więcej, nie wiem, jak taki humor, który cenimy, typu Monty Python, nie? No, to kiedyś było normalnie nadawane, były to takie audycje, których się słuchało codziennie w radyjku, włączało się, a dzisiaj, no niestety, mamy kabarety takie, że wchodzi stand-uper i mówi, kurwa, ja pierdolę, pyzdę, kurwa, jest fajnie, że jesteście, kurwa, nie? Słuchajcie, idę se, patrzę se, ja pierdolę, chuj, kurwa, skórka od banana, nie? Myślę, kurwa, a tam, kurwa, chuj, tam skórka od banana, nie? Idę se, kurwa, uiii, kurwa, ja, tutaj się przewróciłem, kurwa, ale, kurwa, numer, nie? No, to taki mamy humor dzisiaj, trochę inny humor. Zgodzisz się ze mną, Macie, że trochę inny typ humoru?
2: No nie mój na pewno.
0: No mój też, nie do końca chyba. Też się jakoś tam nie odnajduję w tym. Ale niektórzy lubią i przekonują mnie. Mówią, krawiec, tu jeszcze nie słyszałeś tam jakiegoś Lundka, Sruntka.
2: O nie, no, stand-uperów to też jakoś nie czuję, bo... No, bo nie wiem, no... Nie wiem, jakaś taka nachalna wulgarność. A słuchaj, ostatnio fajnie widziałem, bo jak teraz włączam sobie na przykład w telefonie YouTube, to mam te takie shorty takie, nie?
0: Telefonia YouTube? Co ty gadasz?
2: No w telefonie jak włączam YouTube, no to mam takie...
0: Aha, na telefonie zrozumiałem, że
2: tak,
0: jakaś telefonia YouTube.
2: Tak, no to mam takie short, no wiesz, takie, no jak na TikToku takie krótkie filmy, bo nie mam TikToka, nie mam Facebooka. Słuchajcie, jestem zupełnym odludkiem. Z tego się bardzo cieszę.
0: Lamus, nie ma.
2: I tam wpadł mi taki filmik jak rząd opisuje sytuację z węglem. I była stary centralnie odpowiedź Laskowika i Smolenia, wiesz, ze sketchu z tyłu sklepu. Czyli towaru... Na dzisiaj możemy powiedzieć wam tak. Towaru nie będzie. Smoleń mówi. I nie wiemy, kiedy go przywiozą. Nie wiemy, kiedy go przywiozą i nie wiemy, czy go w ogóle przywiozą. Smoleń. Nie wiemy, czy oni w ogóle tu przyjadą. Laskowik. Jak przyjadą, to nie wiemy, po ile on będzie... Po ile będzie ten towar. A Smoleń mówi... Tam wtóruje mu, wiesz, że po prostu, że nic nie wiadomo. Po prostu, kurwa, historia się zapętliła, krawiec. Krawiec, historia się zapętliła i ja nie wiem, jak z tej wirówki uciec, po prostu. Widzę absurd na każdym kroku.
0: Przyzwyczaj się.
2: Czuję się zagubiony w tym świecie. No, czuję się zagubiony, bo jakby szukam, wiesz, racjonalności. Szukam racjonalności. A nie wiem, dzisiaj stałem w kolejce w Biedronce, nie? Jedna baba mnie z tyłu koszykiem dojeżdżała, wiesz, jeb.
0: O, znam.
2: Z przodu, kurwa, stała przede mną. I wiesz, ona mnie dojeżdża, ta z tyłu stoi. Idę do kasy samoobsługowej. No, miałem ze sobą alkohol. I chuj wyszło, bo musi przyjść ta babka, która, do której stoi 50 osób w kolejce. Musi przejść całą kasę i przyjść do mnie, żeby mi potwierdzić dwa piwa i wrócić, wiesz. No, no nie, absurd na każdym kroku. No, nie można tak.
0: Wiesz, co ci polecę? Przyzwyczaić się do tego, że już czas, kiedy wszystko było trochę bardziej racjonalne i logiczne i sensowne, już minął i że jest normalnie, wróciliśmy do normy, czyli czas absurdu, że tak to jest absurdalnie. Do jakichś tam bab pchających cię koszykiem, to też polecam przyjąć taką strategię, jak ja przyjąłem, że twardo mówisz, weź mnie, nie pyrkaj, babo, kurwa, albo weź mnie, puść, facet, bo ci jebnę.
2: Ale i... wiesz, ona krzyknie, pedofil. I mnie potem tam spalą na stosie pod tą pedofilą. Nie, krawiec, wiesz co, idę spać. Dziękuję ci bardzo, fajnie się dzisiaj z tobą rozmawiało. Dziękuję ci bardzo za towarzystwo.
0: Ja też ci dziękuję bardzo za fajną rozmowę, towarzystwo, a także za wsparcie. No.
2: Nie, naprawdę. Tworzysz, akurat w moim przypadku, tworzysz taką przestrzeń, na której mi zależy. Trzymaj się, przyjacielu. Dobranoc.
0: Trzymaj się też, cześć.

No dobra, to ja też się zmywam. Troszkę już mi się chce do wyrka i do toalety, i do lodówki. No, w niedzielę nie będzie niestety Ani, nietypowo, bo zawsze Ania się tu zjawia, a teraz ma jakieś ważne sprawy akurat, wyszły. No więc coś tam się będzie działo w zastępstwie. Ja akurat w weekend muszę dokończyć projekty, więc się raczej nie pojawię. No, pozdrówka dla tych, którzy zostali jeszcze, którzy się tutaj zachowali, jak to powiedzieć, którzy wytrzymali. O. Jest to Misiu, jest Łukacjusz, Enerfan, Andrzej, okej, okay, dobra, to trzymajta się Barry White'a i do usłyszenia.

Cześć czołem, kluski z rosołem. Dobry wieczór wszystkim. Niestety audycja Ani. Nocna zmiana nie odbędzie się dzisiaj. Ania ma wolne, jakieś tam życiowe sprawy, załatwia. Albo po prostu odpoczywa, nie wiem, ale to jak najbardziej rozumiem. No więc ja wejszłem zamiast, co pewnie niektórych zasmuci, a niektórych niekoniecznie. Właśnie, zastanawiam się cały czas już, od dłuższego czasu się zastanawiam nad tym, kto nas dyma. Taki tytuł dałem dzisiaj audycji, kto nas dyma. Właśnie, kto nas dyma, kto nas dyma? Dzwońcie i mówcie, kto nas dyma. Ja to myślę, że wszyscy dymamy się nawzajem, można tak powiedzieć. Ale można też powiedzieć, że na tym świecie są po prostu dwa rodzaje ludzi. Jedni to na przykład ci, którzy ciężko pracują, wstają z rana, skoro świt, muszą o siebie zadbać, muszą się godnie w pracy zaprezentować, bo inaczej się ich zwolni. Ciężko pracują jeszcze w takie upały, teraz cały dzień przesiedzieć w robocie, męczarnia. I żeby zarobić te parę groszy, żeby jakoś przeżyć od pierwszego do pierwszego, no wiecie, standardowa sytuacja. Premię dostajesz, jak naprawdę się wykażesz czymś, ale jest też drugi rodzaj ludzi, którzy wstają sobie o której chcą, nie za dużo mają roboty, ale... No, mówię tu o posłach oczywiście. Taki poseł się często nie zjawia w ogóle na jakieś głosowania. Ciągle na urlopie jest. To w ogóle często powtarzam, że Polska to jest taki kraj, gdzie im jesteś ważniejszy, im ważniejsze masz stanowisko, kierownik, jakiś właśnie poseł, dyrektor, no to im jesteś ważniejszy, tym częściej jeździsz na różne urlopy i nigdzie cię nie ma. Chyba znacie tą standardową odpowiedź, że pana X nie ma, jest na urlopie albo jest w delegacji albo coś. No, gdzieś tam na pewno jest i sobie siedzi z nogami na biurku, ale on nie będzie gadał z pospólstwem. No właśnie, dwa rodzaje ludzi. Albo, no, są na pewno dwa rodzaje ludzi, bo są różne prawa dla rządzących i dla pospólstwa. Dla nas. Inne opodatkowanie, inna odpowiedzialność w ogóle za popełnione czyny. Jak należysz do tej lepszej kasty, możesz nawet coś ukraść, możesz zmarnotrawić, wyrzucić w błoto 70 milionów złotych. Nikt ci nic nie zrobi, bo masz immunitet i jesteś ważną osobą i pod ludźmi się kolana uginają po prostu, jak zobaczą, że ktoś taki wszedł do ich zakładu, ich firmy, czy coś im tam mówi, to ludzie od razu dostają miękkich kolan, bo to taka ważna osoba. No coś takiego mamy w sobie zakodowanego, że różni też aktorzy, celebryci, gwiazdy tak działają na nas, nie? Czujemy się, jakbyśmy spotkali kogoś nadzwyczajnego. A to są często wcale bardzo nienadzwyczajni ludzie. Często pijani, nieodpowiedzialni, leniwi, pazerni, zachłanni, kłamliwi i tak dalej, to tacy się garną właśnie do sprawowania ważnych funkcji. No, dwa rodzaje ludzi. Jak jeszcze można by to opisać? No, są tacy ludzie, którzy za coś normalnego uważają mówienie prawdy, czy branie na siebie jakiejś odpowiedzialności, a są tacy, którzy w ogóle ani jedno, ani drugie, ani trzecie, nie? W naszym świecie, w normalnym świecie, jak gdzieś wyjdziemy, zajdziemy wyżej, to bardzo często sobie na to zapracowaliśmy, nie? Jakiś awans w pracy, na przykład jakaś premia. Na wszystko trzeba było sobie zapracować, a tym lepszym ludziom to tak za nic. Na przykład prezes Glapiński, to też kolejne takie nowum dla nas, przyznawanie sobie samemu premii, nie? Nagród. To chyba też nigdy nie mieliście z czymś takim do czynienia w normalnym, zwykłym świecie zwykłych ludzi, nie? No ale w tym świecie, gdzieś tam na szczycie góry, w tym pięknym zamku, to są inne zwyczaje trochę. No, prezes Glapiński sobie przyznaje na przykład 600 tysięcy premii w roku.
I to jest połowa tego, co... połowa zysków, które przyniosła jego funkcja, jakby, nie? Więc zupełnie się to nie kalkuluje, ale to w naszym świecie wszystko się musi kalkulować i być opłacalne. Świat, tam mamy świat absurdu, gdzie nie obowiązują żadne zasady zdrowego rozsądku, logiki, rynku też, nie? No, jak wy zatrudniacie kogoś do swojej firmy, to też zwykle wybierzecie kogoś, kto wam się spodoba, do którego poczujecie zaufanie trochę większe. No, podczas rozmowy kwalifikacyjnej spojrzycie w osiągnięcia człowieka. No, a w tej Nibylandii, w której żyją nasi rządzący, to tak jakby w drugą stronę działało. Im jesteś większym nieudacznikiem, tym masz większe szanse, no bo rekompensuje taki człowiek zwykle to swoim lizusostwem, wiernopoddaństwem, służalnością taką. I to są o wiele bardziej cenione, widać, cechy, nie? No, dwa rodzaje ludzi. Jedni, jak my coś tu mówimy między sobą, to tak z grubsza sobie ufamy, nie? No zdarza się, że ktoś konfabuluje, czyli jakby ktoś nie wiedział, konfabulacja to jest niezamierzone mówienie nieprawdy. Tak gdzieś wyczytałem chyba definicję tego słowa. Więc nie każdy, kto kłamie, konfabuluje. Bo może to robić rozmyślnie. No, to my tak raczej z grubsza mówimy prawdę, nie? Nie kradniemy, mówimy prawdę, a tam właśnie w drugą stronę. Co drugi ma jakieś wały na koncie? Oczywiście nie przeszkadza mu to w piastowaniu zaszczytnej funkcji posła. No, ale tak, widzicie, jest. I też nie można im ufać właśnie. No, jak sobie coś tu powiemy, to sobie jakoś tam ufamy w miarę. A tam właściwie wszystko, co nam mówią, to jest, no jak to u populistów. Mówi się to, co ludzie chcą usłyszeć, a nie to, co jest naprawdę, co trzeba powiedzieć, co wypada powiedzieć, co należałoby powiedzieć, tylko to, co ludzie chcą usłyszeć. No i dwa rodzaje ludzi. Nam będą brzuchy się spłaszczać i będziemy coraz bardziej przypominali młodego Johnnego Deepa z twarzy, takie zapadnięte policzki. A tamci w drugą stronę, nie wiem, czy widzieliście, Kaczyńskiemu, Morawieckiemu bardzo rosną brzuchy. On, takie brzuchole już mają, nie? I łażą takie kulfony, coraz bardziej brzuchate. No, są dwa rodzaje ludzi. No, jedni pracują na siebie, ewentualnie swoich bliskich. No to tak, bliska rodzina to pracujemy na siebie. Tylko, że my pracujemy też na innych, a tamci nie. Tamci tylko na siebie w zasadzie pracują. No i martwi mnie to, bo takiej władzy już totalnie nie można przecież zaufać. To już wiemy od wielu lat, że wszystko, co mówią, jest podszyte jakimś kłamstwem, fałszowane są dane, statystyki, albo po prostu takie zwykłe, ordynarne kłamstwo, nie? Że czarne jest białe. No to skoro władza obecnie twierdzi, że nie grożą nam żadne problemy z dostawami wody i jedzenia, mogę raz zapewnić z całą odpowiedzialnością, że ja jako Polak... No. A tak naprawdę wiele wskazuje na to, że da nam się we znaki. Susza, może zabraknąć wody. Na zimę to już nas przyzwyczajają do tego, że będą problemy być może z prądem takie, że będą racjonować ten prąd, mówiąc prosto i po chłopsku. Racjonować nam będą prąd, czyli oczywiście ubiorą to w piękne słowa. Ktoś musi to ładnie nam podać na talerzyku. Czyli będzie to, nie wiem, walka o ekologię, i wspólna akcja Solidarność z... I tu coś tam wstawcie. Solidarność z Ziemią. Jakoś to fajnie nazwą, nie? Że to tak właściwie to my to robimy z własnej woli. Tak odłączamy się od tego prądu i tak dalej. Nie wiem, dymają nas wszyscy, no bo sieci te wielkopowierzchniowe, te to nas dopiero dymają. Moglibyśmy o połowę taniej mieć wszystkie warzywa, owoce i nadal oni by niezłe

A wszystkim w stosunku do tego, co dostaje rolnik, nie? Rolnik tam dostanie za kilogram ziemniaków 30 groszy, a my mu musimy ile zapłacić? Ile kosztuje kilogram ziemniaków? Ktoś wie? Elo, elo, ja mam sposób na władzę. Wyłącz TV. To nie jest sposób, mój drogi Arku. Wydaje mi się. To nie jest żaden sposób. To, że sobie zatkasz uszy i zamkniesz oczy, to nie znaczy, że zło wokół ciebie zniknie. Ty nie będziesz go słyszał, nie będziesz widział, nie? A w końcu i tak cię dojadą i cię dojeżdżają. Nas wszystkich dojeżdżają, no bo... wiecie, jak grupa azoty odnotowuje sobie nagle 10 razy większy zysk, nie? No to... wnioski są proste, po prostu nałożyli zbójeckie marże. Właśnie to jest ten problem, że ciężkie czasy są świetną okazją dla tych, którzy chcą nas wydymać, żeby nas dymać, bo dymają nas. My krzyczymy au, au, boli, a oni odpowiadają, ale to musi boleć, bo tak teraz na całym świecie boli, wszystkich boli i jeb nas tam, nie? Dymają nas od tylca. No i to dla naszego dobra właściwie wszystko i tak musi być i no, to świetna okazja, żeby zdzierać z ludzi, nie? No bo zawsze oczywiście jest taka jakaś prawidłowość, jakaś taka naturalna kolej rzeczy, naturalna, nienaturalna, że zawsze jak są ciężkie czasy, jakieś zawirowania na rynku, kryzysy gospodarcze, to wszystko, to odpowiedzialność za to, skutki tego kryzysu, to ponosimy my, szarzy ludzie, a ci, którzy są wyżej, no to my jesteśmy ich takim zabezpieczeniem, taką zbroją, nie? Taką ochroną, takim polem siłowym. Oni nie mogą stracić nawet złotóweczki, nie? Bo to przecież to jest naturalne, że bogacz musi nadal zarabiać tyle, co zarabiał. On nie może odczuć jakiegoś kryzysu. Więc ludzie na samym dole, na dole tej piramidy, na nich wszystko spada. Całe gówno, cała odpowiedzialność, która się sprowadza po prostu do wyższych cen za wszystko, nie? O, tutaj, że Kesze wydymał dopiero Pokemonów. Zielony ludzik pisze. Nie wiem, może się ludzie za bardzo nie przejmują tym, że są dymani też. Spowszedniało im to i wolą sobie obrócić w żart wszystko albo powiedzieć, że ktoś tam jeszcze inny dyma i użyć tego do, nie wiem, do jakichś tam do tworzenia sobie memów zabawnych. No, jakoś tam nie jest do śmiechu, bo widzę, że już nie ma mocnych na tą władzę właściwie. To jest trochę tak, jakby chcieć zawrócić patykiem bieg rzeki, nie? Owszem, można gdzieś tą rzekę pokonać, okiełznać, ale do tego potrzeba pracy wielu, wielu ludzi, nie? Budowania jakichś tam, zmiany kierunku, biegu tej rzeki. No, to ludzi, którzy się na tym znają, ludzi, którzy wezmą, zakasają rękawy, to zrobią. Jeden człowiek może sobie tym patykiem machać ile chce w tej wodzie. Może nawet sam się rzucić do tej wody, może tam nawrzucać kamieni, może sobie przy tym nogę złamać, ale nic nie wskóra za bardzo. No, a ludziom się nie tyle nie chce, co bardzo skutecznie są pacyfikowani. No, władzy bardzo są na rękę ciężkie czasy, bo ludzie muszą coraz więcej zapierdalać, harować, tyrać. No i już nie mają ani siły, ani nawet czasu, żeby protestować. No chyba, że dochodzą do takiego momentu, że zaczynają zachodzić władzy za skórę, zaczynają być niewygodni, to wtedy się ich niszczy, tak jak Michała Kołodziejczaka z Agrounii. Agrounia to jest taki trochę spadkobierca spuścizny samoobrony. No zresztą sam Kołodziejczak często przywołuje postać Lepera i chyba go szanuje dosyć. No i mówi się, że samoobrona, tak samo jak Solidarność, się mocno skiepściła i jest taka no... przesiąkła tym smrodem władzy, nie? Coraz grubsi właśnie ludzie z brzuchami, coraz mniej im się chce, coraz bardziej mają w dupie obywateli i gdzieś tam coraz bardziej rozmywa się misja jakaś do wykonania, a zaczyna się udawanie, że się rządzi. Nie wiem, to też u wielu ludzi możemy zauważyć takie zachowanie, że się udaje, że się coś robi. W pracy się udaje czasami, że się pracuje ciężko, nie? Posłowie, u nas, u posłów to się stało standardem, takie

0: udawanie, że coś robią, żeby no, było widać, że coś robią. A populiści świetnie się z tym czują, bo populiście zależy właściwie najczęściej na tym, na samej władzy, nie na tym, żeby coś zmienić, pomóc, tylko władza. No, jakieś tam zmienianie, naprawianie, ulepszanie ludziom życia, to jest ewentualnie przy okazji, jak się nadarzy ta okazja, a też i wtedy robi to cały czas z myślą o tym, jak to zrobić, żeby wszyscy widzieli, jak to zrobić tak, żeby się potem chwalić tym przez rok, nie? No więc tacy są populiści, dlatego ja nienawidzę populistów. Uważam, że to jest są szkodniki straszne, szkodniki. To są ludzie, którzy bardzo często są dyletantami, nic nie potrafią. Są cwaniakami takimi, którzy robią dobrą minę do złej gry, nie mają wstydu, skompromitują się, to będą wmawiać, że to wina Tuska na przykład, nie? Wszystko, jak w TVP. No nie wiem, taka partia jak PiS, która godzi się i zależy jej na to, żeby szedł taki przekaz, jak jest w TVP, to ktoś, kto powie, że to są spoko ludzie, to znaczy, że mentalnie gdzieś tam nie przeszkadza mu zamordyzm takiej osobie, nie? Zamordyzm, kłamstwo, oszukiwanie ludzi, i takie najtańsze z możliwych chwytów, czyli przekupić wyborcę, żeby na ciebie nadal głosował, nawet jeśli ty jesteś skompromitowany, totalnie nieefektywny, niegospodarny, to i tak na ciebie zagłosują, bo kupiłeś sobie, rozdawałeś pieniędzy, nie swoich, wspólnych, nie? Wszystkich obywateli. No więc wszyscy, w tym dymaniu wydaje mi się wszyscy uczestniczą. Rząd, media, Kler, no takie trzy bardzo wielkie siły w zasadzie, nie? Rząd, media, Kler. No dodajmy jeszcze może banksterów i biznesmenów gdzieś tam z najwyższej półki, nie? Współwłaścicieli czy właścicieli, członków zarządu różnych, no takich korporacji, czy to tam związanych z branżą żywnościową, z żywnością. No nie wiem, mam na myśli właśnie, no nie znam się na tym dobrze, ale ci, którzy są obrzydliwie bogaci, nie? Nie wiem, jest popsuty ten świat całkowicie i nie za bardzo przychodzi mi do głowy, co tu można by zrobić. No bo jeden człowiek, czy grupka, czy co... Czy u nas nawet jak się zbierze jakaś grupka, to się potem ją niszczy. Kołodziejczakowi właśnie zamknęli, oczywiście błąd urzędnika, tak, sranie w banie, zamknęli mu jego firmę. On sprzedawał bardzo duże ilości kapuchy gdzieś tam, miał swoich dostawców, bardzo duże koszty, tak? Jak ci nagle takie coś pada, jak ci zamykają firmę, zajmują konta, to jesteś w totalnej dupie. Właściwie szybko przychodzi to bankructwo, no bo wiecie, bardzo duże są koszty gospodarstwa, nie można sobie rolnego tak po prostu zamknąć, nie? Zgasić światło i pójść, nie? A pensje dla ludzi, no i niewypłacane są pensje, ludzie się wkurwili, wyszli na ulicę, no ale co? Nic to nie da, bo jest ich za mało. Zdecydowanie za mało. I bardzo ciężko jest, wydaje mi się, osiągnąć ten próg ilości, żeby była nas taka masa, że te skurwysyny będą się bały już ludzi gdzieś tam zamknąć za coś wymyślonego, zniszczyć im firmę. No a tutaj to ewidentnie Kaczor wydał prikaz, że trzeba tego Kołodziejczaka zamknąć, mu ryja. No to się wzięły posłuszne urzędasy, sprzedajne urzędasy, zdrajcy właściwie trzeba by powiedzieć, bo ktoś, kto działa na szkodę obywateli i niszczy na zlecenie firmę, robi to niby w majestacie prawa, bo przydarza mu się błąd, nie? Po prostu błąd mu się przydarzył, ale ten błąd specjalnie mu się przydarzył, miał się przydarzyć. To kto to jest taki człowiek? To jest zdrajca, przestępca, którego trzeba by gdzieś tam zamknąć w więzieniu, nie? Po prostu. Jeśli nie... Dla przykładu skazać na śmierć po prostu taką osobę za zniszczenie komuś życia właściwie, bo powiedzmy, że taki Kołodziejczak pracuje na tą swoją firmę sprzedającą kapuchę wiele, wiele lat, to jest jego jakieś tam oczko w głowie, zainwestował to swoje oszczędności, kiedy to wszystko traci, to właściwie jego życie tak jakby się po części skończyło, tak? Wszystko, nad czym najbardziej pracował w życiu, jego dzieło zostaje zniszczone. I ta świadomość, że zrobił to jakiś że zrobiła to jakaś łajza, po prostu zwykła, no to jeszcze gorzej, nie? Jeszcze gorzej. Tak więc szykujmy się na zimę. No, ale wiecie, to wszystko jest dosyć prosty plan, wydaje mi się, i chyba ludzie to z grubsza tak rozumieją, tylko brakuje takiej iskry jakiejś. Może Herosa, przywódcy, który by ludzi jakoś zagrzał do walki, pokazał. Są tacy ludzie, ale oni jeszcze... No, jest może paru takich, którzy potrafią za sobą pociągnąć tłumy przeciwko władzy, ale wszystkich ich się po pierwsze mocno tępi, niszczy. Władza ich bardzo, bardzo mocno uprzykrza im życie. A to zamyka do pierdla, a to niszczy firmę. No taka władza, no. Ale to jest plan pewien zakładający, że Polacy muszą być skłóceni, żeby koncentrowali się właśnie na kłóceniu, no, ze sobą na przykład. A to albo kto jest lepszy, Tusk czy Kaczyński, wieczny konflikt, nie? A nie kłóceniu się z rządem, nie przeciwstawianiu się rządowi. Polacy też muszą właśnie ciężko zapierdalać, żeby nie mieli czasu w ogóle nawet pomyśleć o protestowaniu, gdzieś iść, jechać gdzieś do innego miasta. Powinni być na tyle biedni i mało zaradni, żeby ciągle czuli, że warto się zwrócić o pomoc do rządzących. Bo rządzący, nasi rządzący, to są tacy strażacy, którzy pierw podpalają coś, a potem biegną i bohatersko gaszą, nie? Trochę takich postrzegam. Właściwie to jest banda przestępców. Przestępców, sprzedawczyków, zdrajców. Taka mieszanina. Jak zdarzy się ktoś normalny, to on gdzieś jest na samym dole i dopiero będzie się go weryfikowało, czy on ma odpowiednie cechy. Tak więc trochę słabo widzę twoją karierę, Skała, w polityce. Chyba nigdy nie zostaniesz tym posłem, bo szybko cię sprawdzą, szybko zobaczą, że jesteś zbyt szczery, zbyt taki normalny, że chcesz coś zrobić, to nie będziesz pasował do tego towarzystwa. Cię wypierdolą stamtąd, szybciej stamtąd wylecisz niż w ogóle... niż wejdziesz, niż będziesz wchodził. Wojtek Olszański jest w stanie pociągnąć ludzi za sobą. No, z Wojtkiem wielu ma problem i ja w sumie też, no, bo to myślę, że jest też bardzo zakłamany, fałszywy taki i groźny człowiek, nie? No, nie... Co z tego, że w niektórych sprawach ma rację, nie? Co z tego, że jest dowcipny i wesoły? Jak jest totalnym chamem i burakiem i chce zabijać wszystkich, z którymi się nie zgadza. Tylko to słabo to wypada trochę. Ale faktycznie jest w stanie pociągnąć ludzi. Tylko pod jaką flagą ich pociągnie za sobą? No, z taką flagą będzie szedł, że będzie przekreślony Żyd, pedał, lewak, Ukrainiec, Niemiec, Rosjanin, wszyscy właściwie. Nie, przepraszam, co ja za głupoty gadam. Wszyscy oprócz Rosjan oczywiście, wszyscy oprócz Rosjan. Bo matuszka, Rosja, nasza kochana, tyle dobrego w ogóle nam dali Rosjanie. Nasz największy przyjaciel. No, a wszyscy inni źli, nie? Mistrz narzekania. No to, Szuruburu, to pogadajmy o czymś wesołym. Może Bolek i Lolek by ci odpowiadał. Bolek i Lolek. Czy lubisz Bolka i Lolka, Szuruburu? Bardziej takie tematy, które może ci się spodobają. Bolek i Lolek na przykład. Nie, widziałeś na przykład Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie? Bardzo fajna bajka. Bardzo fajna bajka. A jeszcze lepsza, Bolek i Lolek dookoła świata. Zobacz sobie, naprawdę jest świetny. Świetna polska bajka. Z niezłym dubbingiem, fajnie narysowana jak na tamte czasy. Koniecznie zobacz, Bolek i Lolek podróż dookoła świata. Cześć, Tamie.
1: Byłem na tym w kinie, na premierze Podróż dookoła świata, Bolka i Lolka, sobie wyobraź, tak stary jestem. Co chciałem powiedzieć? Świetny obrazek widzę. Współczesny bardzo. Polski obóz pracy w niemieckim markecie i Polacy, którzy pracują za, no w tym przypadku miskę bawełny chyba, czy nie wiem, co tam zbierają. A co do Skały, no cóż, zanim Skała cię wybiorą, to cię kurde wypierdolą, tak krótko mówiąc, nie? I lirycznie, bo taka jest prawda, masz dużo racji w tym, co mówisz. Wojtek Olszański, no nie wydaje mi się, żeby był takim liderem, który pociągnie za sobą, chociaż lubię go posłuchać, bo taki fajny jest, agresywny trochę, a nam tej agresji w dzisiejszych czasach brakuje. Nie wiem, czy tak uważasz, nie?
0: A czy co uważam? Możesz powtórzyć?
1: No, że brakuje nam dzisiaj trochę tej agresji takiej. Jesteśmy tacy, wiesz, tacy, mamy tak za dużo tych cech miętkich, nie?
0: No nie wiem, być może. Są pewnie takie sytuacje, z których się nie da wyjść suchą nogą po prostu. Nie da się nie ubrudzić już. Jesteśmy w pewnym bagnie i nie wyjdziemy już z niego czyściutcy i jakaś agresja na ulicach, nie wiem, to, że ktoś tam niewinny straci, coś mu zniszczą, zdewastują, że ktoś zostanie rozszarpany, jakiś rządzący, to jest wszystko, co, z tym trzeba się liczyć. Nie wiem, ryzyko zawodowe górnika jest takie, że mu spadną kamienie na głowę i umrze. Ryzyko polityka, moim zdaniem jest takie, że ludzie się w końcu wkurwią i go rozszarpią na strzępy, po prostu ręka, noga, mózg na ścianie. No ale są tu takie też opinie, że Polacy raczej z przyczyn ideologicznych w sprawach ideologicznych wychodzą na ulicę, na przykład aborcja, a nie bieda. Myślę, że niekoniecznie. No, PRL...
1: Emocjonalne takie, nie? Bardziej.
0: No, nie wiem, niekoniecznie. Być może ludzie się nie czują jeszcze tak biedni, bo tak, w magazynach są jeszcze... Często to, co kupujemy nadal w sklepach, to są jeszcze jakieś zapasy magazynowe, które nie zawierają w sobie jeszcze tych podwyżek, które się potem pojawiły. Chodzi o to, że to się wszystko pokończy nagle i nagle nowa partia jakaś, nie? I ja już teraz patrzę, wiesz, rzeczy, które kosztowały 4 zł, kosztują 8 zł. Nie wyobrażaliśmy sobie w ogóle, że do czegoś takiego dojdzie. Myślę, że ludzie mogą wyjść na ulicę. Ci, którym padają firmy albo mają firmy zniszczone przez... tą mafię poselską, poselsko-urzędniczą, no to ci ludzie już wychodzą na ulicę, tylko jest ich jeszcze zbyt mało, to nie jest jeszcze taki tłum, nie? Ale rządy populistów zawsze się kończą katastrofą gospodarczą, więc będzie, na pewno do tego dojdzie w końcu, że masa biedoty wyjdzie na ulicę i wtedy dopiero ten rząd pokaże swoją taką już prawdziwą twarz. Zobaczycie, jak potraktuje PiS. Bo na razie to są takie sytuacje, no co tam, że Kołodziejczak se czeka 3 lata se czeka, żeby się premier raczył z nim spotkać, a premier nie chce, bo nie ma czasu przez 3 lata.
1: Trzeba list do niego napisać. Ja ci powiem nawet, że taki list jest tutaj kandydat, ja nawet go widzę teraz na czacie po ikonce, bo po napisie tak nie bardzo na tym małym ekraniku, który w takim gromkim głosem napisał do niego: ty prezesie Rady Ministrów, cię kurwa tak nienawidzę. Wiesz, o kim mówię?
0: No, o kim mówisz?
1: No, ktoś na czacie zgadnij. Co, ja nie musisz mówić.
0: No, nie lubię zgadywanek, powiedz.
1: No jest tutaj taki jeden, na Z, jak kurde, tak jak Ruscy na czołg.
0: Zenon, tak?
1: No, on potrafi. To po prostu Zenek, kurde, wykorzystaj te zdolności i weź tak takiego, wysmaż takiego, nie będę go tutaj podburzał, bo to powiesz, to ja go podburzyłem. Nie, nie. Do prezesa Rady Ministrów trzeba być panie prezesie Rady Ministrów albo panie premierze. Jak to był pan premier, to był ten, jak on się tam nazywał, Kieł po angielsku, czyli Tusk. No, a kto wie, czy nie wróci.
0: Albo po kaszubsku pies też.
1: A możliwe.
0: Więc przypuszczam, że to raczej stąd się wzięło. Po prostu jest psem takim.
1: Ale powiem ci tak szczerze, rudym, że ja tak nie bardzo wierzę w spontaniczne takie zrywy, które miałyby cokolwiek zmienić. Zresztą, co my byśmy mieli tak na dobrą sprawę zmienić? Ja rozmawiam z ludźmi, oni są zazwyczaj tak średnio neutralni, ale średnio też zadowoleni, nie? Czyli tak, takie, taka trójka z plusem, wiesz. Jak rząd ma taką, jak ja słyszę od ludzi na ulicy, szczególnie psiarzy, ale też ze starszymi ludźmi, z sąsiadami gadam, jak stawiają trójkę z plusem, no to w taki rząd, no ja przewiduję, że w ogóle w najbliższych wyborach, o ile oczywiście dojdą do skutku, bo jeszcze różnie się to wszystko może potoczyć, bo robią przecież szczerzą zęby do kogoś, kto im może je wybić, czyli do Rosjan, to przewiduję, że oni będą mieć większość taką konstytucyjną w najbliższych wyborach. Nie to, że ja wszystko krytykował, co PiS robi, bo nie, bo są rzeczy, które oni dobrze zrobili, a to było na samym początku kadencji. Im dalej w las, tym to wszystko wygląda coraz bardziej paskudnie, jeszcze biorąc pod uwagę tą całą otoczkę, która była przez ostatnie 2,5 roku i tą całą otoczkę, która się zacznie na jesieni. To, o czym mówisz, że będziemy starać się, jak tylko dostaniesz banknot, o, donet, powiedzmy donet ci przyjdzie 100 zł, to ty je będziesz chciał jak najszybciej, jakąś technikę, żeby jak najszybciej mieć ten banknot i żeby na drugi dzień wszystko wydać, nie?
0: To już teraz tak mam.
1: To już kupisz połowę. Nie?
0: To już teraz tak mam. Właśnie, możecie rzucić jakiegoś donajcika, zbieram teraz, się wybuliłem na domenę właśnie, na serwer. No, było już co prawda, dostałem z funduszy radiowych tu jakby wydzielone, ale no trochę spłukany jestem, więc zawsze parę groszy się przyda.
1: No. Także słuchacze, słuchajcie, weźcie te pieniądze, szybko się ich pozbędźcie, bo jutro krawiec kupi połowę tylko, także jutro luźne gadki by czasami były, albo co tam w poniedziałki zawsze było? Boże, zapomniałem już.
0: No, ty tam, ty wszystko zapominasz cały czas, tam.
1: No właśnie, powiedz mi sobie, od półtora dnia, nie, od dwóch mam coś takiego, żebym cię cały czas spał. Po prostu tak zeszło, to już nie jest to, że lenistwo, dyspracja i tak dalej. Po prostu nie mam na nic siły, po prostu na nic kompletnie.
0: Może masz anemię spowodowaną, anemię się dostaje z powodu braku czegoś tam w organizmie. No ty słabo jesz, masz zawsze taką dietę byle jaką. Jakieś parówki, chipsy, suchary se zjesz, jakiś kisiel. To jest bezwartościowe. Samo, jak jesz samo bezwartościowe jedzenie, to wcześniej czy później się rozchorujesz. To nie ma tutaj cudów, że jesteś jakimś okazem, jakimś nad człowiekiem, nie? Masz supermoce.
1: Boczku sobie jutro kupi i trochę czerwonego mięcha w takim razie. Masz chyba rację. Też mi to przez myśl przeszło, żeby sobie na krewkę pójść. Badanie, tym bardziej, że skierowanie na mnie czeka w przychodni.
0: No idź, może się załapiesz na darmowe te, co państwo funduje.
1: A no właśnie, taki też... mam. Taki czeka na mnie właśnie.
0: No, Etama wyjątkowo słabo słychać, ale to dobrze, pisze.
1: A to już dobrze, to już poprawiam, przepraszam bardzo, zapomniałem, że mam chiński mikrofon. Teraz będzie wszystko w porządku. Muszę go trzymać bliżej jamochłonu, czyli otworu dębowego. No, już teraz będzie dobrze.
0: No tak słychać trochę, że chiński. Słychać, że chiński. Jeszcze go gdzieś trzymałeś na stoliczku, tak? Se leżał, a ty
1: nie,
0: leżałeś.
1: Nie, na kracie, poruszałem cyckami w trakcie mówienia. Ja lubię machać ręcami, to wiesz, ci cały kota ruszało. No, teraz paru osobom wyobraźnie zadziałało.
0: Furiat napisał, że po prochach śpisz. No w sumie, wiesz, no ktoś, kto nie jest tajemnicą, bo mówiłeś o tym na audycjach, no że psychotropy.
1: A nie, teraz tylko meliska. Te upały tylko meliska, zszedłem sobie, tak? No nie jest to, ja nie jestem.
0: Zrobiłeś sobie przerwę od psychotropów, to dobrze. Wiesz, dragi trzeba sobie robić od dragów przerwę czasami.
1: Także to nawet może za duże słowo psychotropy, ale w każdym razie pomagają przetrwać ciężki dzień. Natomiast nie, teraz ziółka, głównie miętka, co tam jeszcze było, szałwia i w dużych ilościach meliska, chociaż też nie powinno się z nią przeginać, bo to może ona właśnie powoduje tą senność. A ja zrobiłem sobie wczoraj 8.
0: I słodzisz je wszystkie?
1: Nie, już absolutnie nie.
0: Nie słodzisz, to dobrze.
1: Wiesz, tutaj Zenkowi tylko odpowiem, wiesz, też o tym pomyślałem, ale ja mam akurat bardzo, bardzo niski cukier. Z tego względu, że owszem, ja herbatkę sobie dość mocno słodzę, natomiast no, nie oszukujmy się, piję 4,5 litra niesłodzonej wody dziennie, więc ja raczej płyny spożywam takie neutralne bardzo.
0: Ja dużo cukrowych napojów piję cały czas, jakieś lemoniady, napoje, znaczy staram się kupować bezcukrowe i to też można sobie, rozglądnijcie się, wybierzcie sobie może takie napoje, przy których twórcom udało się zabić zapach tych, smak i zapach tych słodzików, nie? Bo są takie napoje, które są właśnie zero cukru, ale nie czuć słodzika, a w niektórych bardzo czuć. I to robi jednak różnicę. Nie każdy lubi ten posmak taki, nie? Aspartamowy.
1: O, podrzuciłeś mi temat do gotuj z etamem. Wprawdzie to będzie pij z etamem, a nie gotuj. Ale limoniada etamowa, czyli woda gazowana w butelce szklanej, dorzucamy plasterek cytrynki, coś takiego zwijamy, żeby się tu przez łapek tam przeszedł, nie? I dwa listki własnej hodowanej na lodówce miętki. I tak sobie postawić na dobę. Fajny smaczek to naprawdę ma. Bardzo taki
0: kojący. A tak wracając jeszcze na chwilę do tematu, czy zgadzasz się z tym, że ciężko jest coś w tej sytuacji obecnej zrobić z tą władzą, bo nawet jak ją jakoś obalisz, jak się jakimś cudem zrobi tu rewolucja, no to kim zastąpisz? Czy na pewno znajdą się lepsi? Niekoniecznie. Mogą na ich miejsce wejść ludzie, którzy będą pięknie gadać, będą z nami szczerzy i będą się lepiej prowadzić i nie będzie tyle afer, tylko że będą to na przykład zupełnie nieudacznicy i ludzie pozbawieni w ogóle jakiegokolwiek doświadczenia w rządzeniu. No i wiesz, co wtedy się dzieje, nie? Jak się człowiek z ludu wejdzie na salony i się zachłyśnie władzą. Zaraz mu się coś w głowie psuje, zmienia się i zaczyna się zachowywać tak jak tamci, po których przyszedł. No niestety, więc słabo to widzę.
1: Trochę. Masz rację, niestety Chrzan, moja intuicja 10 i wyczucie pan redaktor mówi, że loża się, jak zagłosujesz na następnych wyborach. Główną, że tak powiem, siłą sprawczą. Tutaj no i kilka jeszcze innych fundacji, które nad Polską siedzą, dbają o to, żeby było jak jest. Myślę, że nawet na tych rycerzyków, którzy są pokazywani w telewizji, w różnych tam mediach i gazetach, oni mają przynajmniej 2-3 figurki zastępcze w razie czego. W razie gdyby się znalazł na przykład taki niewiadomski jak przed wojną, nie?
0: Ciekawe, dlaczego w publicznych mediach, a nawet przypuszczam w TVN-ach, w innych popularnych radiach, jakieś Radio Z, nie mówi się o tym, o czym się mówi w internecie, na przykład o tym, jak się zwiększyły zyski tej grupy Azoty, co sugeruje wyraźnie, że po prostu nas dymają, bo sobie podwyższyli 10 razy po prostu marżę. Albo to samo z Obajtkiem i Orlenem, nie? Dokładnie taka sama sytuacja. Rekordowe zyski nagle mają, mimo że benzyna taka droga, to rekordowe zyski. Cieszymy się, tak, że pan Obajtek ma mebelki se kupił za 300 tysięcy złotych, a ten Gapliński sobie przyznaje 600 tysięcy premii, bo uznał, że tak wspaniale po prostu zarządza tym NBP-em, że mu się należy, tak? No więc z czym do ludzi w ogóle, z kim mamy rozmawiać? Czy jest w ogóle miejsce na jakąś rozmowę z takimi ludźmi, którzy nas wykorzystują, okłamują i działają na szkodę? Ty mówisz, że rozmawiasz z ludźmi, nie jest źle. To może, nie wiem, jak z jakąś babcią porozmawiasz, co ma wysoką emeryturę, bo wysługiwałaś się państwu kiedyś na przykład, albo coś, albo jest jakimś dziadziusiem, co ma wojskową emeryturę, to tak, to im się myślę fajnie żyje, ale ja tu w środzie widzę, że wszystkie lokale, które się pojawiały do wynajęcia, idę sobie do wynajęcia, to one tak są do wynajęcia cały czas i nikt ich nie wynajmuje. To chyba nie wróży za dobrze, nie?
1: No nie, tego nie mogę poruszyć, bo to jest bardziej na prywatną rozmowę, co byś mógł z takim jednym lokalem zrobić. Ale pewnie się nie zdecydujesz, ale to no, nie ważne, ale to popomnijmy to, bo nie było tego tematu. Wiesz co, ale mi się wydaje, niech oni nawet mają te 600 tysięcy, 500 tysięcy, też jest taka teoria. Ja oglądam taki lewicowy kanał, nie pomnę teraz nazwy, i tam jest taka teoria krąży wśród tych lewicowych działaczy, tam czy powiedzmy aktywistów, że przedsiębiorstwie, a szczególnie w przedsiębiorstwie państwowym, pensja tych najwyżej postawionych, czyli tam rady nadzorczej, członków, tak, dyrektora, prezesa, powinna być wyższa niż 10 pensji najniżej zarabiającej osoby. I 10-krotnie.
0: No nie wiem, no tutaj to zawsze walczą ze sobą w mojej głowie dwa krawce, nie? Jeden by chciał, żeby była wolność co do tego, ile kto zarabia i tak dalej, no a drugiemu się w głowie nie mieści, że ktoś sobie wymyśla właściwie jakąś pensję. Myślę, że można tu pójść na kompromis. Powinny być jak najbardziej jakieś kominy, znaczy jakieś ograniczniki, nie wiem, jak to się fachowo mówi, finansowe, ale w przypadku spółek Skarbu Państwa, w przypadku różnych takich rzeczy związanych ogólnie z państwem, nie? To tak, to wtedy tak, a prywaciarz, ten znienawidzony prywaciarz, to on niech sobie zarabia ile chce, niech nawet będzie bilionerem i sobie pływa 3 jachtami, co mnie to interesuje, ale coś, co jest z inną kategorią jakby biznesu zupełnie, nie? I jeszcze takie molochy, które dostarczają czegoś, co jest potrzebne ogółowi społeczeństwa. Paliwo, gaz. Tak, przepraszam, nie podziękowałem za donate'a. Wielkie dzięki, Chrzano. Widzisz, emocje tutaj i tak dalej. Dzięki za dychę. Pan redaktor, dorzucam się, jak zagłosujesz na PiS w następnych wyborach. No to taki żarcik, rozumiem, bo aż tak tanio się nie sprzedam za 10 zł. Jakbyś dał milion, to bym się zaczął może zastanawiać i bym sobie jakoś zracjonalizował, że mój głos i tak nie ma większego znaczenia i bym się zgodził, ale za 10 zł nie, za 10 zł nie.
1: No ja to jak wiesz, nie ruszam tyłka w kierunku urny wyborczej, bo mnie się to źle kojarzy, że muszę jakieś dowody dawać, tam mnie wpisują, że ja byłem czy nie byłem. No na PiS to ja nie zagłosuję, ale jestem realistą, no będzie. Ja to już mówiłem za drugiej kadencji, jak to powiedzieć, to będzie długo PiS.
0: No.
1: Aczkolwiek przewiduję tutaj bardzo taką ścisłą koalicję. Nie wiem, kiedy teraz wybory mają być, w marcu czy w maju przyszłego roku. No mówię, jeśli będzie oczywiście dla Polski przyszły rok w ogóle, to będzie to koalicja prawie na tak 99%, nie mogę powiedzieć na stówę, ale będzie to koalicja KNP i KNP, to teraz się nie nazywa KNP, bo jak to się nazywa? Konfederacja, Konfederacja, już mi się mylą te nazwy. I PiS, tak, to będzie koalicja rządząca, tak, z taką przystawką, chyba że rzeczywiście zaczną kombinować, bo w tej chwili chodzą słuchy, jak to mówią baby na internecie, roznoszą, że kombinują odnośnie okręgów wyborczych, by je tak poustawiać, jeżeli chodzi o tą mapę regionów, tak, za tą regionalizację, żeby ta metoda Donta dała im 2/3. Także zobaczymy.
0: No, będą robić wszystko, co mieści się w granicach prawa, a jak im to nie przyniesie spodziewanych rezultatów, to się zabiorą za fałszowanie nawet wyborów. No bo dla nich to jest być albo nie być. Przegranie wyborów to może oznaczać dla nich rozliczenie. Co prawda czują się nadal dość pewnie bezpieczni, bo wiadomo, że zawsze jest ta koalicja obywatelska, która ich nie rozliczy, a to taki konkurent jakiś większy, nie? I no, czyli jak ktoś by miał oprócz PiSu wygrać, to koalicja, bo kurwa kurwie łba nie urwie, jak to mawiają.
1: Albo delikatnie mówiąc, krukowi oka nie wykole, czy obecnie papuga papudze, bo podobno się pojawiły w Polsce papugi i nawet zimują w niektórych miastach.
0: Tak, to są na przykład aleksandrety, bardzo są popularne, na przykład aleksandreta wąsata, bardzo ładny ptak, ale też popularne dosyć są ary, ara afrykańska, piękna jest, ma przepiękne upierzenie, bo i niebieskie, i żółte, i zielone, no piękne są te ptaki.
1: Także nie zdziwcie się słuchacze, jak zobaczycie gdzieś takiego kolorowego ptaka, a nawet słyszałem o szopach, praczach i o pająkach tarantula, które się tutaj zadomowiły całkiem w niektórych regionach. Podobno z Ukrainy dotarły do Polski. Też uchodźcy chyba. To tak powiem przy okazji.
0: No, jeśli ktoś...
1: Ale gdzieś coś mądrego na ten temat czytałem, że tak jest.
0: Rozumiem. Jeśli ktoś by chciał sobie biznesik może taki otworzyć, lubi zwierzęta, to polecam hodowlę papug. To jest bardzo dochodowe. Taka ara kosztuje kilkanaście tysięcy złotych, nie? Więc no, to jak gada, na rasowych psach można zarobić?
1: No, gorzej ze zwierzątkami futerkowymi, bo jak mój wujek kiedyś nutrię hodował na futer, to teraz podobno nie wolno, coś tam wprowadzili, że nie wolno. Ale jak ktoś się z tym dobrze ukryje, jak to mówią, jak sobie w lesie zbudujesz chatę, to dopóki leśniczy nie zobaczy, będziesz w niej mieszkał i ci nikt głowy zawracał nie będzie.
0: Czyli byś założył swoją jakąś tajną hodowlę zwierząt futerkowych i je tam zabijał, mordował w spartańskich warunkach, no bo jak nie w kryjówce.
1: Nie. Znaczy, w kryjówce. Powiem tak, nie jestem temu przeciwny, bo niektóre zwierzątka, niektóre gatunki zwierząt żyją tylko w niewoli, tylko dzięki łączeniu czy tam krzyżowaniu człowieka. Są takie zwierzątka, które są w dosyć dobrych warunkach utrzymywane, ale no ich losem jest to, że je po prostu tam na futro dają, tak, a resztę na mięso. No ale podobnie mają kurczaki, tak? No, już ten cały Szwab, takie nazwisko Szwab, kurde. Już od razu bardzo ufne, że tak powiem. Kilka dni temu czytałem artykuł w Business Center Club o tym, że będziemy jednak jeść robaki w najbliższym czasie, tak? To jest jakaś tam agenda, jakiś tam numer znowu ma. Nie wiem, czy zgodny z tymi numerami, co ostatnio powstali 2032, tak? 35. Już się w tym gubię, ale coś takiego ma być. Nie da się ukryć, że sam jak oglądałem filmy z Dalekiego Wschodu, takie podróżnicze, gdzie tam jakieś koniki polne w cieście robili, czy nawet chyba podobno we Francji ostatnio stał się konik polny w cieście, tak jak krewetka, nie w cieście, popularny, to właściwie skosztować bym chciał. Tylko nie, żeby to było jak kurczak, nie u nas, że na siłę będą to wciskać.
0: No, ale to już są takie bardziej odległe jakieś wizje. Ja bardziej bym się tu skupiał na tym, co się aktualnie dzieje. Też tutaj Karol pisze, znaczy Furiat, że nie można obejrzeć z piątku audycji. Tak, obie audycje, i pierwsza, i potem wznowiony stream, część druga, zostały zablokowane z powodu animacji jednak, faktycznie, których używałem. Gumball miał rację tutaj, nie?
1: I jedną audycję udało
0: mi się odblokować. Po prostu wyciąłem fragmenty, druga się przetwarza. I dosyć strasznie długo się przetwarzają. Słuchajcie, ta audycja się od wczoraj przetwarza, tak? I nadal się jeszcze nie przetworzyła. No więc takie wielogodzinne to długo, długo. A wycięcie każdego utworku, no powiedzmy, ta pierwsza audycja miała dwa. To musiałem pierw wyciąć jeden i się całe przetwarzało, teraz potem drugi i od nowa przetwarzanie. Nie ma takiego czegoś, że hurtowo wam powycina wszystkie kawałki, nie? Więc to jest to takie upierdliwe na maksa.
1: No, brakuje na YouTubie, przyznasz, takiej opcji YouTube Audio, żeby na przykład takiej audycji, gdzieś zaistniała jakaś, nie wiem, jakaś niezgodna tam z ich algorytmami forma, że jest jakieś roszczenie czy coś takiego, to się pojawia tam w tej całej liście, nie? Żeby zrobić edycję samego audio i że można było wkleić tylko obrazek na przykład na to, nie? Coś takiego by było dużo prostsze, bo nawet w tym studiu YouTube'a, bo to wszystko jest bardzo, bardzo pokomplikowane. Ale tak wracając do tematu, kto nas dyma, no właśnie, mam wrażenie, że w Polsce to już tak przed paru lat będzie, to powiem teraz. W Polsce panuje coś, co się nasila niestety z dnia na dzień, albo z roku na rok. Coś, co ja nazywam socjalizmem analnym, czyli jesteśmy wszyscy rąbani równo w tyłek. I trudno wskazać kto i co i udowodnić jak, ale wiemy, że to ma miejsce. To jest takie najgorsze. Nie wiemy, czujemy to całymi sobą, że to jest. Tylko kto i co i mówię, dać dowód, bo zawsze dowód stoi po stronie oskarżającego, to ciężko, nie?
0: Wszyscy dymają, bo stworzono klimat do dymania. Wiadomo, że jak są ciężkie czasy. No, przykładowo, władza, u nas każda władza dba o to, żeby donosicielstwo było jakby dobrze nagradzane, żeby to, tak jak, no, nie mogą tak zrobić jak u Orwella, że masz klub kapusia, no ale tak namawiają, nie? I pozytywnie się o tym wypowiadali swego czasu, o donoszeniu, o kapowaniu. No to wiadomo, że będzie to sprzyjało temu, że ludzie będą chętniej kapować. No, chodzi mi o to, że władza steruje ludźmi, żeby byli zantagonizowani, żeby się ze sobą żarli ciągle, a nie, żeby nie mieli czasu już na protestowanie i tak dalej. To, o czym mówiłem, nie? Sterują nami. Media w tym uczestniczą. Jak nazwać media, w których nigdy nie usłyszysz, nie zostanie poruszona żadna z takich spraw, o których mówi Kołodziejczak, o niesprawiedliwości dla rolnika, jaka jest, nie? O tym, jak z nas zdzierają sklepy, o tym, jakiej jakości jest żywność, którą kupujemy w popularnych różnych marketach, no nie tylko ogólnie w sklepach.
1: To było. Muszę przyznać, że było kiedyś pokazane chyba w dzienniku, ale na pewno na polskiej telewizji. Taki materiał. Ja go już oglądałem później z rejestracji z YouTube'a, ale tam siedziały wszystkie mądre głowy. Siedział nasz prezes, tak, ten najważniejszy, ten malutki, siedziała wtedy jeszcze pani Szydło chyba i nawet ten Rumburak postarzały, czyli pan Macierewicz i był taki głos, tam jakiś młody przemawiał z młodzieżówki, że dość już koniec z gorszą jakością żywności w Polsce. No i było o tym tak głośno przez dwa dni, a potem cicho szara i nadal olej palmowy w wszystkich słodkich produktach. Ale było, przez chwilkę muszę im oddać tą sprawiedliwość. Coś takiego powiedzieli.
0: Kiedyś
1: no,
0: był...
1: Ale ja też dużo rzeczy mówię, a nie robię, nie?
0: Kiedyś był bardzo popularny program Katarzyny Bosackiej, Wiem co jem. Bardzo dobry program. Tam właśnie pokazywano, jaka chemia jest dodawana do żywności, jaka z tej chemii, no, która chemia jest bardziej destruktywna dla naszego organizmu, która mniej. No, bardzo takie ciekawe informacje, ale ten program już go nie ma. A tą panią Katarzynę to wzięto na języki oczywiście i zaczęto jakieś brudy wyciągać. No i tak ciężko się domyślić, z jakiego to powodu ktoś się jej uczepił, tak? Bo znalazł się ktoś, kto trochę więcej prawdy nam przekazuje i kawa na ławę bardziej, nie? No i oczywiście zawsze jak się pojawi, czy ktoś, kto niszczy cudzy interes, nawet nieuczciwy, niemoralny, to się za niego wezmą. Albo ktoś, kto podpada rządowi. No to tak jak Kołodziejczakowi się zamyka firmę, błąd urzędnika, prawda, nie wiedziałem. Winny nawet nie zostanie ukarany. To jest najgorsze, że nawet tego jednego jakiegoś sprzedajnego urzędasa, który zadecydował, że zamknął temu Kołodziejczakowi firmę, co on przez tyle lat wiedział, że jest na widelcu, wszystko pilnował, zawsze płacił na czas. I okazało się tak, że jakaś podpierdolka, nie? Po prostu chce go rząd zniszczyć, bo jest niewygodny i tworzy jakąś siłę, która może ludzi na ulicę wyprowadzać. Co to są za rządy? No to są rządy tyranów takich, takie dyktatorskie, nie? Zamordystyczne, dyktatorskie, bandyckie rządy. I pytanie, czy można zgładzić takich ludzi? Ja uważam, że jak najbardziej, tak. Będzie no, trochę...
1: Dlatego wspomniałem, że taką osobą, o której się nie wymienia w tej sytuacji, jest nazwisko Niewiadomskiego, sprawdźcie sobie. Tylko pytanie właśnie jest takie, czy te figurki, które grają ten teatrzyk przed nami, znaczy w ogóle przed całym ludem, tłuszczą tak zwaną, która konsumuje tylko tak, te owoce swojej pracy, a większość z tych owoców swojej pracy oddaje w formie pieniądza na takiego tucznika, który się nazywa fiskus, to po prostu czy oni nie mają dwóch albo trzech rzędów od razu do zastąpienia, tak? No, ten wróg, który jest przez dłuższy czas, ma też jedną zaletę, że on jest znany, tak? A tutaj nagle się podstawią jakiegoś innego prezesa, innego jakiegoś tego i nagle nie będziesz wiedział, oni będą złotoustymi demagogami, będą opowiadać jakieś tam fajerwerki, zrobią tam na początek 700+, że 700+ to jest żaden problem, także 800+ zmienić. To wystarczy tylko maszynę drukarską w wytwórni papierów wartościowych polskich już. Bo już rzeczywiście tam ktoś mnie skrytykował, że ja się nie znam, że to nie w Londynie. Tak, kochani, już teraz wytwórnia papierów wartościowych Polska ma przygotowane standardy do druku banknotów tego nowego typu, czyli tej takiej drugiej jak gdyby wersji tych banknotów po wymianie samodzielnie, tak? Natomiast nadal tłoczone są monety, nie wiem czy w Kremnicy, w Czechach, ale na pewno w Londynie są tłoczone w tej chwili monety te polskie. Nie? Także to jest tylko kwestia uruchomienia maszyn, tak na dobrą sprawę. Nie? A tutaj przecież nie o to chodzi, tutaj chodzi o to, żeby jak już ten człowiek tam haruje te 8 godzin niestety, to żeby on miał siłę nabywczą taką jak Niemiec, Francuz czy Holender, nie? No popatrz, jak zrobili ludzi, którzy są, przyjęli tych uchodźców z wiarą w to, że sobie troszkę dorobią, bo przecież nie każdy z dobrego serca tylko przyjmował. Ale czy ktoś to sobie przeliczył tak szczerze? To jest 8 euro za miesiąc za osobę. Czy jakikolwiek Niemiec by przyjął za 8 euro emigranta, to jest 40 zł w tej chwili, nie? Nawet chyba mniej niż 8 euro teraz będzie wychodziło. Nie śledzę kursu, bo mnie to kompletnie nie interesuje, ale no odpowiedzmy sobie na to pytanie. Czy za 8 euro Niemiec przyjąłby kogoś na chatę? Nie. Nie, no może jakiś jeden by się znalazł. No. też nie możemy generalizować, nie? Ale pewnie 90% albo 99% by nie przyjęło. To jest wręcz po prostu z takie, kurde, traktowanie tego narodu to za takich tańszych ludzi, takich gorszych ludzi właśnie. Tak jak byli niewolnicy w Stanach, nie? Że to był właściwie za dwóch niewolników za jednego człowieka, czyli coś takiego było, pamiętam, jeśli chodzi o statystykę w tamtych czasach XIX wieku, nie?
0: Widzisz, ty często poruszasz ten temat. Odpowiadałoby ci, gdybyśmy zarabiali tyle samo w różnych krajach, no, co jest niewykonalne w sumie, więc to takie marzenie świętej głowy. Ciężko by to było wykonać. Ja natomiast podobnie myślę o tym, o różnym prawie, tak, że w jednym etam mógłbyś tam nie tarabanić się. W jednych krajach wam, powiedzmy, coś wolno zażywać, a w innym kraju nie. W jednym wam coś wolno mieć, a w drugim kraju nie wolno wam tego mieć. I to jest, moim zdaniem, większa niesprawiedliwość niż te różnice w płacach, bo one wynikają z jakiejś tam, no, z rynku, jaki jest, z cen, z płac, z różnych tam rzeczy ekonomicznych i jest w tym jakaś sprawiedliwość jednak. A tutaj jaka to jest sprawiedliwość w tym, że Czechowi coś wolno sobie na przykład zajarać, a mi nie wolno sobie zajarać. Jaka tu jest sprawiedliwość? Z czego to wynika? Jak to uzasadnić? Co, że polski rząd się bardziej o mnie troszczy, o moje zdrowie? No, głupi argument, bo marihuana nie szkodzi na przykład, nie? Można by wiele przykładów podać, bardziej takich, które nas wszystkich dotyczą, czyli na przykład opodatkowanie, tak? No, w jednym kraju zaczynasz płacić te haracze, jak państwo, no, jak w naturalny sposób będziesz w stanie, jak już rozwinie ci się firma, państwo dba o to, żeby nie ściąć tej roślinki, zanim ona urośnie. U nas jakby wręcz przeciwnie. Jest taki zwyczaj, żeby zadusić tego przedsiębiorcę, zanim on się jeszcze rozwinie i pozrywać wszystkie kwaśne jabłka, które potem się wypierdoli, bo są kwaśne i nie da się ich jeść, nie? To taka mentalność, żeby, nie wiem, wszystko zniszczyć. Po prostu.
1: No naczelnym, no. Naczelnym zadaniem władz w latach 90. i powiedzmy jeszcze do okresu przyjęcia nas do wspólnoty, była likwidacja przemysłu ciężkiego, czyli tego, co Polacy za te pożyczki, po części dużej pożyczki, 25 miliardów dolarów. No dzisiaj to jest śmieszna kwota, jak się porówna do dzisiejszego zadłużenia, ale jednak ten przemysł został za to pobudowany. Natomiast od tamtego momentu, czyli od wejścia do wspólnoty, głównym celem stała się całkowita likwidacja drobnej przedsiębiorczości lub przeniesienie jej do państw, które są już państwami starej Unii. Tak? I to się dzieje, bo bardzo dużo ludzi zakłada, nawet w takich Niemczech ostatnio, nie wiem, czy ja to czytałem, czy gdzieś słuchałem, taki przykład. Przedsiębiorca, tak zwany Gasarbeiter, który założył tą firmę niemiecką sobie, jednoosobową, na swoje usługi, nie wiem, to była hydraulika czy coś, ale twierdził, że jeszcze żadnego zlecenia nie wykonał. Dostał telefon od księgowej, którą, uwaga, dostaje na 2 lata w Niemczech za darmo. Jest to urzędniczka skarbowa, która jest księgową, dlatego oddelegowaną do tego jednoosobowego przedsiębiorcy, żeby mu pomóc na start. I jak tylko państwo niemieckie zaczęło dać, nazwijmy to tarczą, taką tą kryzysową, to był tylko telefon od niej, że ona już załatwiła, już ma na koncie 12 tysięcy czy 24, bo tam były dwie wersje. Czyli niektórzy dostawali 12, a niektórzy 24, nie wiem, od czego to zależało. Nie chcę się teraz pomylić. Że już ma te 12 tysięcy euro na koncie i może sobie z nimi w pełni dysponować, na co tylko chce. Żadnych tam, że ma przykaz 20% reklama, 20% sprzęt, 20% pracownicy, a u nas tak jest. Jak chcesz wziąć dotację, to oni ci każą tyle procent na to, tyle na to, tyle na to, tyle na to i ty musisz nie dość, że starać się tą dotację, nie tak, że ci dadzą, po prostu masz na koncie i księgowej tej też za darmo nie masz, to jeszcze musisz zrobić tak, jak oni ci każą, bo tyle procent na każdą rzecz przeznaczyć. Nie?
0: Tak, no. Ja wiem, co znaczy horror związany z dotacjami, bo no, przechodziłem przez to i wiem, jak byliśmy cały czas sprawdzani. Czy to wydane na to, czy na tamto, tu nie można zmieniać. Zero takiej elastyczności, zajmowanie człowieka w 100%, żeby on nie miał już czasu na pracę, tylko żeby cały czas siedział, wypełniał tabelki, podpisywał coś. Stwarzanie problemów, schodów cały czas, a koniec końców zawsze to polskie takie jeszcze domaganie się, żebyś się odwdzięczył i zrobił coś, wiesz, na lewo komuś, nie? A, znaczy na lewo, wiesz, taniej po znajomości, żebyś tam znajomemu... Zawsze to też się pojawiało w moich przypadkach, nie? Nawet jak dla gminy Wrocław coś robiłem, to też zaczęły się takie na tych oficjalnych szczeblach, nie? Państwowych już, no bo to przecież już takie państwowe jest. Ten cały urząd miejski i osoby tam związane. No to było przy okazji, a może nie będę za dużo mówił, bo niebezpieczne sprawy. Jak już zaczynam mówić o konkretnych przykładach i przypadkach, mówiąc o konkretnych funduszach czy urzędach, no to już się niebezpieczne robi, tak? Więc wolę tu mrugnąć okiem w tym momencie i mądrej głowie dość dwa słowie.
1: W każdym razie było coś związane lekko z systemem, ale w szczegóły nie wchodźmy, jak się mówi. Ja też tak powiedziałem, szczerze mówiąc, bo rozmawiałem raz w sprawie, raz albo dwa razy w sprawie dotacji, a może nawet i trzy. Jak to się na przestrzeni lat, że tak powiem, spotykałem z ludźmi odpowiedzialnymi za to lub dzwoniłem do nich. No i ostatnia moja rozmowa, tak usłyszałem, mówię, no ale tak, teraz opowiedzcie mi, jaka to jest kwota. No kwota taka i taka. Jakie trzeba warunki spełnić? Jakiś konkurs trzeba tam wszystko opisać? Mówię, ludzie, no tak jak ja będę opisywał ten biznes, to ja wam podam gotowy biznes, bo mam pomysł aktualnie na bardzo malutki taki właśnie biznes, idealny dla jednoosobowej firmie i jeszcze zrobiłbym im dobrze, to znaczy urzędowi. Ale ja mogę wydać na to. Ja doceniam, nie jestem przeciwnikiem dotacji tak całkowicie, tak? Doceniam, bo to jest tak zwana akumulacja pierwotna, to się nazywa w ekonomii. Jeżeli ktoś daje ci coś na rozruch, tak? I to się potem zwróci po prostu siłą rzeczy. Ale jeżeli oni mi dają na ten rozruch, i oni wiedzą lepiej ode mnie, co mi jest na rozruchu potrzebne. A na rozruchu, jeżeli to jest jakaś praca intelektualna, która powoduje zrobienie czegoś w sferze wirtualnej, to dane w ten sposób pieniądze nie są potrzebne tobie na jakieś nowsze urządzenia, lepsze komputery i tak dalej. Przecież biorą tak ludzie i tak robią, a potem zamykają po roku tą firmę, nie? Tylko jaki to ma sens. Ale mnie jest potrzebne na to, żebym ja się przez rok utrzymał. W związku z czym ja takim tekstem zakończyłem tą rozmowę, że za taką dotację to ja będę ze szczęścia, proszę panią, kwiczał jak świnia. I to był koniec rozmowy. Nie? Tak to podsumowałem.
0: No dobra, Etam. Dzięki za telefon. Może ktoś jeszcze drydnie do mnie?
1: No hej.
0: No trzymaj się.
1: Hej, cześć. No mam nadzieję, że będzie lepiej, a nie gorzej, chociaż słabo w to wierzę. Trzymaj się, hej.
0: No cześć. Ciężko jest potem nawet zamknąć spółkę. Wyobraźcie sobie, że jak chcecie zamknąć spółkę, to musicie bardzo dużo... W ogóle, żeby jako tako to funkcjonowało, trzeba znowu kombinować, tak? Kombinować, jak koń pod górę. Próbować zaoszczędzić na różne sposoby, bo inaczej nagle się okaże, że pieniądze się rozeszły. Na państwo wszystko poszło, nie? No nie wszystko, ale dużo. Wcześniej KGB odpisał, że Bosacka ma nadal swój program. Na YouTubie można znaleźć. No, warto obejrzeć zdecydowanie. I się, żeby się dowiedzieć, co jemy i co pijemy. No. Banknot kolekcjonerski z Kaczyńskim, ten, co się o nim wypowiadałem, nagrałem całą audycję, gdzie się śmialiśmy, mówiąc, że to wygląda jak etykieta od Jabola, zdobył jakieś prestiżowe wyróżnienie. Okazało się, że został doceniony w międzynarodowym konkursie jako w ogóle najlepszy banknot kolekcjonerski. Ciekawe, nie? A wytykaliśmy dosyć konkretne to były zarzuty. Nie takie, że bo mnie się nie podobuje, ogólnie, tylko były konkretne zarzuty dotyczące czcionek, zdjęć, kompozycji, kolorystyki i tak dalej, wszystkiego, nie? Więc nie wiem, z jakiej paki taka nagroda, no ale dobra, może się nie znamy po prostu, może ta etykieta od Diabola była tak inna, po prostu tak oryginalna, że się ludziom spodobała. No, a co do biznesów, no żyjemy w takim kraju, gdzie co do drugi coś kombinuje, nie? I nie kombinuje dlatego, nie zawsze kombinuje dlatego, że jest nieuczciwy, że go ciągnie do tego, żeby coś tutaj nachachmęcić, tylko po prostu, żeby przeżyć, żeby jakoś funkcjonować, no. No ale, widzicie, Etam porozmawiał, z kimś spytał się, dowiedział się, że ogólnie jest jakoś tam spoko. Jak może być spoko, jak ceny wielu towarów wzrosły dwukrotnie, benzyna rekordowo, gaz rekordowa też cena, cukier, różne podatki, cały czas wzrosty akcyzy, wzrost kosztów prowadzenia działalności, ZUSy, SRUSy, więc ludzie bankrutują, tracą interesy. Sam COVID już wielu ludziom zniszczył interes, nie? A potem jeszcze inne rzeczy się pojawiają. Wojna, nie? Ale ogólnie jest spoko, fajnie jest. No, jest fajnie. No, Etam też powiedział, że nie miałby nic przeciwko temu, że niech on se zarabia nawet też, niech se daje sam premię 600 tysięcy. Właśnie tacy ludzie, którzy tak się wypowiadają, że a niech se ma, a co mnie to, a to nic nie zrobisz, to, a jak, niech se ma, ale no może niech coś tam pracuje, to jest takie właśnie pierdolenie, po którym wszystko się jeszcze bardziej psuje, nie? Takie zniechęcanie ludzi. Przyzwyczajanie do takiego stanu rzeczy, że tak jest, nie ma co, a niech se ma. Jak można tak mówić, nie wiem. Jakby tobie ktoś tam je ukradł w firmie z sejfu, na przykład połowę twoich zaskórniaków, coś, też byś machnął ręką, powiedział, niech se ma, co ja będę go gonił. A może on ma swoje jakieś tam potrzeby, takie usprawiedliwianie, żeby tylko coś powiedzieć, tak? Coś takiego, żeby być pod prąd trochę, nie? Żeby powiedzieć coś innego niż prowadzący. No i ta Rosja też fajna w ogóle. I Kalinka Maja. No w ogóle poglądy Etama, już wam mówię to od dawna, że mnie irytują, mnie irytuje jego spojrzenie na świat i trochę inaczej już patrzę teraz na Etama. Już nie mam aż tyle sympatii do niego, bo za odpowiedzialność też trzeba brać słowa troszeczkę, nie? A ten, nie dość, że mu się wszystko myli, to poglądy ma właściwie wołające o pomstę do nieba i to tak tworzy taką mieszankę niezbyt. Znaczy, ja lubię Etama, tylko że mnie zaczął od pewnego momentu drażnić tymi swoimi dziwnymi poglądami jakimiś. No ale Etam u siebie ostatnio na audycji powiedział, że on już ma dość trochę tego oskarżania go o to, że jest jakimś rusofilem, że on pozostanie przy swoich poglądach i proszę się odczepić. No dobra, spoko. W sumie może być. Ja myślałem, że ten banknot to fake. No właśnie nie, no jest taki faktycznie. Erkat, cytat. Świat umiera wokoło, a my bawimy się. Technoterror. Miałem kasetę z 1994. No tak to trochę wygląda. No, świat przeżywa globalny już kryzys, a ludzie jakby im gorzej, tym lepiej, nie? I wielu tak twierdzi, że faktycznie, że nie jest tak źle. Jakby tak ludzie się przyzwyczaili jakby, nie? Do tego, że musi być źle. Kiepsko, źle, byle jak, niesprawiedliwie. Drażnić to mało powiedziane, pisze KGB Rut. Krawiec, nie uratujesz świata. No nie, już dawno się wyzbyłem takich marzeń, takich jakichś, takiego przekonania, że można coś zdziałać, nie? Nie chcę was zniechęcać, bo w sumie takie zniechęcanie to bez sensu też jest, bo Anusz Widelec, coś się uda tutaj komuś z was, nie? Zmieniać. No niestety tak to wszystko działa, taki jest system, że zmieniać możemy po troszku, mrówczą pracą, nie? Jak są bardzo duże kłopoty, różne, jest niesprawiedliwość, niegodziwość, nic nie działa tak, jak powinno. No to się tego nie załatwi jakimś czarem, pstryknięciem palców. Trzeba mrówczą pracą, a mrówcza praca ma to do siebie, że często nikt wam za to nie podziękuje, nic nie będziecie z tego mieli i jeszcze w ostatniej chwili być może się odwrócą od was ci, którzy z wami coś robili, bo się pokłócicie o coś, zostaniecie sami, już nic nie zwojujecie i przeznaczycie, zmarnujecie czas, nie wiem, też może tak być, nie? Ciężko po prostu, ciężko, mrówcza praca jest po prostu niewdzięczna, to nie jest jakiś fajny zryw heroiczny, że coś tu zmienimy, działamy, rewolucja, tylko ciężko zapierdalać, zmieniać mentalność

0: prawda, tylko tak powie, bo tak zostaliśmy nauczeni, że trzeba walczyć o swoje racje, nawet kopiąc po jajach, nawet bredząc, nawet pierdoląc głupoty, więc ja już tam pozbyłem się złudzeń jakichś, nie? Że też, że ludzie są w porządku, że władza jest zła, a ludzie są w porządku. Nie, bo ludzie są po prostu jak robaki trochę. Mniej więcej można przewidzieć nawet, w którą stronę pójdą te robaki. Wiadomo, że jak rzucisz im jabłko, to obledzą to jabłko. I te robaki, które są trochę wyżej, dobrze o tym wiedzą, że wystarczy rzucić jakieś jabłuszko i masz 100% pewności, że robaki zaczną ogryzać to jabłuszko. A może to jabłuszko będzie zgniłe, jakieś zatrute czymś na przykład, ale jest pewne, że się rzucą na to jabłuszko, więc nie oszukujmy się, nie? Że będzie inaczej. Waligura pisze, że jego przekonałem do ateizmu, tak? To ciekawe. Pewnie się zgrywa. Także szykujcie się na zimę. Mam nadzieję chociaż taką, że mam nadzieję, że chociaż zima wasza, wiosna nasza, nie? Może to zadziała tutaj. To, że po tej zimie ludzie już będą tak wkurwieni, zdesperowani, że wyjdą na ulicę. Ale samo wyjście na ulicę to dopiero, nie wiem, 1/4 sukcesu, bym powiedział. Jeszcze potem trzeba na tej ulicy coś zdziałać i coś zmienić. Trzeba potem znaleźć kogoś do rządzenia. I kto zostanie wybrany? Myślicie, że ludzie z różnych ruchów, czy to jakieś agrounie, czy to kamraci, to oni będą wybierali kogoś na podstawie tego, jak jest dobry, jakie ma doświadczenie? Nie, kamraci będą wybierali kamratów. Przecież Olszański sam w co drugim odcinku swojego show jakby podkreśla, że o, brawo, tu dzwoni Zdzisiek, ciebie zrobimy ministrem finansów. Tak mądrze mówiłeś o tych pieniążkach, że o tej inflacji, że no ministra finansów już mamy, kurwa. No i się tam cieszy, nie? I każdemu już obiecuje stanowiska za wszystko.
1: Inflacja, 15 zł. Złap mnie, jeśli potrafisz. Może założymy się, po ile będzie masło w grudniu po południu. Czy ten donajcik wystarczy na jedną kostkę pod koniec bieżącego roku?
0: Sama inflacja się odezwała. Widzicie? Personifikacja inflacji się odezwała. No nie wiem, ile będzie masło w grudniu. Nawet szczerze mówiąc nie wiem, po ile teraz jest, bo jak robię zakupy, po prostu coraz częściej wrzucam do koszyka, już nie chcę mi się patrzeć na te ceny. Jest coś takiego poniżającego w tym, że patrzysz ciągle na cenę, czy to jest o 50 groszy droższe, czy tańsze. Takie nieprzyjemne, czujesz się jak taki biedak, nie? Jak taki nędzarz, który już się zastanawia, czy kupić sobie masło, czy margarynę. Inna sprawa, że nawet biedak na jedzeniu stara się nie oszczędzać. To jest taki ostatni krok już, oszczędzanie na jedzeniu. I prawdziwa oznaka, myślę, ubóstwa, oszczędzanie na jedzeniu, no bo nie ma nic ważniejszego niż jedzenie i zdrowie. I to się jedno jeszcze wiąże z drugim dosyć mocno. Więc nie wiem, no, może strzelajmy sobie, po 20 zł będzie kostka w grudniu, bo się coś wydarzy, o czym jeszcze nie wiemy, nie? Ale ktoś powie wtedy, że krawiec, wiesz, no to jest jak jest, no i co robisz, no 20 zł, a inni jeszcze gorzej mają, krawiec, wiesz, no rozumiesz, no i to tak musi być, krawiec, wiesz, rozumiesz, no kurwa. Czy ten donajcik właśnie wystarczy na taką kostkę masła za jakiś czas? No masło stało się już takim luksusem trochę. Nie wiem, patrzę na ceny konserw i widzę, że konserwy po kilkanaście złotych, niektóre, nie? Tyle co posiłek. Ceny też jakoś tak niewspółmiernie rosną i no bo w gastronomii to tak bardzo nie wzrosły, nie? Chociaż słyszałem, że kurczak dwukrotnie, że cena kurczaka dwukrotnie wzrosła. A tutaj w Kurcze Pieczone na przykład nie drożeją kurczaki, nie? No ale to jest może znowu kwestia tego, że mają jeszcze z jakichś poprzednich dostaw, jakieś mrożone, nie? To były, które se czekały, a to gruchnie po prostu nagle, nie? Nie wiem, a co myślicie na przykład o tym, żeby się uniezależniać od państwa? Moim zdaniem to jest...

najbardziej taki zdrowy, fajny sposób uniezależnić się od państwa jak najbardziej, po prostu machnąć ręką na państwo, nie przestrzegać pewnych reguł gry, które nam narzucają, nie płacić podatków, powiem wprost. Jeśli wam przyjdzie coś takiego do głowy, to lepiej się tym nie chwalić, bo jest taka moda też na chwalenie się tym, które nie do końca rozumiem, bo to nie jest za bezpieczne. Jak już tak robisz, to się nie chwal raczej. Przestrzegasz prawo tylko swoje. No ale czy to może dać jakiś rezultat? No tylko jeśli, jak w większości przypadków, tylko jeśli ludzie masowo się zbuntują i przestaną przestrzegać zasad, które nam państwo wyznacza. Taki bunt społeczny, nie? Nieposłuszeństwo obywatelskie, które nie jedno ma imię, były już o tym audycje. Kiedyś gadałem o tym nieposłuszeństwie obywatelskim. To jest mimo wszystko płynna jeszcze dosyć definicja. Są oczywiście odwołania do różnych znanych nieposłuszeństw obywatelskich, jak sobie poczytacie na przykład na Wikipedii, ale w zasadzie różne formy może to przybierać, nie? Jedna z definicji jest taka, że nieposłuszeństwo obywatelskie nie zakłada robienia komuś krzywdy, rozwalania komuś łba, cegłą i tak dalej, że to jest taki bierny sprzeciw jakby, nie? Że po prostu nie korzystasz, na przykład nie przestajesz jeździć na Orlen, nie płacisz podatków, bo finansowo no to tak, to niepłacenie haraczu to myślę jest taka najskuteczniejsza forma zaprotestowania przeciwko władzy, dlatego trochę nie rozumiem ludzi, którzy tak alergicznie podchodzą do tego tematu, nie? I zaraz, tu chcesz, ty złodzieju, nie? Ale to się bierze chyba stąd, że ktoś sam ciężko pracuje, płacze i płaci, no więc nabiera takiej niechęci do każdego, kto tego nie będzie robił i kto zdaniem takiej osoby sobie dorabia ideologię, tak? Że ja tu walczę z systemem, nie będę płacił. No, to dorabiasz sobie ideologię do tego, że jesteś złodziejem, tak? A ja tu ciężko pracuję. Ja rozumiem ten wkurw i to on jest jakby usprawiedliwiony. Człowiek ma prawo być niepocieszony w takiej sytuacji, tak? No bo chcielibyśmy być na równych zasadach. Co z konkurencją w takim przypadku? Jeden płaci te wszystkie haracze, no i musi jakoś drożej swoje usługi oferować, nie? Ktoś inny płaci mniej, pracuje na czarno na przykład, no to może zaoferować niższe ceny. Czy jest to uczciwa konkurencja? No raczej nie. Tylko za tym wszystkim stoi coś więcej. No ten bunt, który musi się pojawić, bo jak się nie pojawi, to władza nas wycycka do cna i zrujnuje kraj do cna. Zostawią nas potem z olbrzymim zadłużeniem. Znaczy już mamy olbrzymie zadłużenie na pokolenia całe, nie? Mamy niewydolny system emerytalny, który no za tej władzy szerszym strumieniem jeszcze leje, ale on jest niewydolny. Nie wiem, no mówi się w ogóle, że ZUS jest bankrutem od dawien dawna, nie? Że to jest takie jakby przekładanie ciągłe z kubki na kubkę. To, że w Polsce się tak przekłada z kubki na kubkę te pieniądze cały czas, miały iść na drogi, a pójdzie na szkoły, miały być na szkoły, a pójdzie, nie wiem, na meble dla Morawieckiego czy coś, no to, kurczę, to wynika właśnie z biedy. Jak jest biedak, nie? No to ten biedak tak sobie przekłada z kubki na kubkę. No ja tak mam, no dzisiaj też. Tu sobie przeleję stówkę z PayPala, to mi tam już niewiele, tu pięć dyszek z karty, tu coś i tak po prostu człowiek gimnastykuje się, przekłada, nie? Te swoje drobniaki, które mu zostały. Tak żyje człowiek właśnie skromny, który musi tak funkcjonować. I skoro państwo tak działa, to znaczy, że jest to biedne państwo, biedne, niewydolne, ale rząd uprawia taką propagandę sukcesu nieustanną od lat i przekonuje nas, po prostu idzie w zaparte, nie ma zero szczerości, w zaparte, kłam, a jak cię złapią na kłamstwie, to mów, że nie twoja ręka, czy coś w tym stylu. No, więc kłamią i więc wszystkie opowieści o tym, że nam wystarczy jedzenia, wystarczy wody, wystarczy prądu, nie ma wcale tak drogo, inni mają drożej, to wszystko można o kant dupy rozbić. Moim zdaniem, może wymyślicie inaczej, ale ciężko mi sobie aż nawet teraz trochę wyobrazić, że są jeszcze ludzie naiwni, którzy myślą na przykład, że nam się przekazuje prawdę, nie? Tak, znaczy, w niektórych sprawach tak, ale mówię o tych sprawach newralgicznych najbardziej, dotyczących stanu państwa, naszego zadłużenia.
no, dlaczego ciągle się mówi o długu jawnym i długu ukrytym, który może być taki i owaki, nie, ciężko to wyliczyć, ten nasz dług ukryty, nie? Który jest wielokrotnością tego oficjalnego. To jest wszystko tuszowanie i okłamywanie nas, że nie jest tak źle. To wszystko w ramach tego, w ramach tej akcji. Akcja pod tytułem nie jest wcale tak źle. No, bo przychodzi taki moment, że nie można już Polaków okłamywać w nieskończoność, że jest super i że jesteśmy krainą mlekiem i miodem płynącą, gdzie ominęły nas wszelkie też kryzysy i w ogóle wszystko pięknie działa, nie? Nikt nas nie oszukuje, nikt nie wykorzystuje, podatki są niskie. No w pewnym momencie już nie można czarować rzeczywistości, mówić, że czarne jest białe, ale ta władza ma do tego wyjątkowy talent. Oni jakby nie czuli wstydu, nie? Są przykładem kogoś takiego, kto, nie wiem, kto już w ogóle się nie przejmuje tym, że zostanie przyłapany na kłamstwie, na podawaniu nieprawdziwych danych, ale ogólnie na świecie się prawda jakby zdewaluowała, nie? Mamy straszny fałsz wszędzie, w reklamach, w przekazach medialnych, wystąpieniach różnych rządzących. Wszędzie jest ten fałsz, zakłamywanie, tak jakby to się... Ale to jest nasza wina, nasza jako ludzkości, że pozwoliliśmy na to, żeby standardem stało się ściemnianie, koloryzowanie, podawanie fake newsów, nie? Brak jakby... To, że nie ma za to żadnej odpowiedzialności, wynika z tego, że ludzie są głupi, że się nie znają też na polityce, są ekonomicznymi analfabetami, mają wszystko w dupie, więc... Co taki człowiek ma, jak ma złapać za język kogoś innego, jak on sam nie za bardzo rozumie, o czym tamten polityk gada w ogóle, nie? No to ciężko zweryfikować, czy kłamstwo, czy nie. Zresztą jest też takie przekonanie właśnie, nie kalaj własnego gniazda i nawet jak ten pisior, przyłapano go na kradzieży w sklepie, jak leje żonę i wykorzystuje seksualnie swoje dziecko i ma na koncie 5 afer i łącznie ukradł już prawie 500 000 na przykład, to jest dobry człowiek, bo on jest nasz. Tak samo jak ksiądz, jest dobry, bo jest nasz ksiądz, Boży ksiądz. Kurwa, takie myślenie niewolnika, trola, jakiegoś wieśniaka, kurwa, nie wiem, jak nazwać w ogóle taką osobę. Zepsuty człowiek, no. Człowiek już taki trochę bezwartościowy, nie? Który tylko psuje powietrze, no. Niby się wszystkich ludzi powinno szanować, ale jak się zbierze masa takich imbecyli, nie potrafiących nawet często czytać, wraca jakiś analfabetyzm wtórny się pojawia u ludzi, nie? No bo jak ktoś przez całe życie nic nie czyta na przykład, no to w końcu się oduczy tego czytania, nie? Wiele mu z głowy uleci, wyleci, z edukacji swojej nic nie zapamięta i nagle staje się takim Krzysztofem Kononowiczem, który niewiele rozumie z otaczającego go świata, niewiele jest w stanie zweryfikować, właściwie nic, i taki człowiek działa tylko emocjami, emocjonalnie. Ten fajny, o Boże, on z Janem Pawłem ma portret, dobry, kurwa, dobry. I tacy ludzie są wokół nas, jest ich powiedzmy połowa społeczeństwa, no może 1/3, zależy, no nie wiem, w różnych regionach na pewno inaczej to jest, w regionach Polski. Przecież wschodnia granica się, a zachodnia granica Polski to dwie Polski, nie? Można powiedzieć. Ciężko mówić w ogóle o Polakach jako o ogóle, bo tak różni jesteśmy. No i te paragony grozy pokazują teraz wyraźnie, że nad morzem czy wśród górali jest takie zdzierstwo. Rodak zdziera z rodaka, bo jest dobra okazja, to co mówiłem, bo można zawsze wytłumaczyć się, że jest kryzys, nie? W normalnych warunkach, jakby ktoś zaczął rybę sprzedawać nie za 10 zł, tylko za 30 zł, to by stracił wszystkich klientów, ludzie by się pukali w czoło, a może by i pobił go ktoś za takie traktowanie klienta, bo zdzierca. A w sytuacji, kiedy mamy wielki kryzys, inflację, wszystko, to nikomu nie przyjdzie do głowy nawet, żeby zrobić awanturę w sklepie, nie? No przecież tak jest i zawsze można wytłumaczyć, no a jak pan myśli, dlaczego ta rybka tyle kosztuje? A jak pan myśli, dlaczego pan za te parę bułek 10 zł zapłacił? Myśli pan, że z czego to wynika? No, ja panu powiem, z czego to wynika i można tu nawinąć jakąś bajerkę, nie? A myślę, że połowa tej podwyżki, którą
połowa tej kwoty, którą płacimy więcej za różne towary, to jest podpierdolka ze strony sklepów wielkopowierzchniowych, nieuczciwych, drobnych sprzedawców, a połowa wynika z różnych sytuacji, które się dzieją na świecie. Tak mniej więcej, z pół na pół bym dawał. Więc ludzie się muszą najpierw zmienić, bo jak się społeczeństwo nie zmieni, to nawet jak wybierzemy jakąś super władzę, ludzi mądrych, odpowiedzialnych, z misją wielką, żeby naprawiać ten świat, uczciwych, z jakimiś dokonaniami, to oni mogą nie pasować jako władza do naszego kraju wręcz. Ludzie powiedzą, że fajnie, jakiś taki nijaki, a to nie jest Szwab, ten Szwab, bo ma to coś tak, jakby szwabski taki był, to Szwabom, tak? Kurwa, szwabiska jedne, no, bo mu się komuś tam nie spodoba coś, nie? Ten z władzy. Poza tym władza wytyczyła nam pewne standardy rządzenia i to możemy jakiś szok kulturowy przeżyć, jak nagle się pojawią normalni jacyś politycy, nie? Tacy normalni, którzy przychodzą nie, żeby się nachapać, sobie na kredyty pozarabiać, pospłacać, żeby się dorobić, w dupie mają jakiekolwiek zasady uczciwości, no to jak rządzą nami tacy od dawien dawna, no to te łby się tak nie zmieniają za bardzo, nie? No to do czegoś się przyzwyczailiśmy i teraz wyjdzie nagle jakiś taki normalny, to powiemy nudny jakiś. Co on w ogóle coś robi, przyszedł i coś powiedział, co ja tego nie rozumiem w ogóle. A kto on jest w ogóle, skąd on jest? I wtedy trzeba powiedzieć, na przykład, że z PiS. O, i to komuś od razu coś powie, nie? Polacy pytani w różnych sądach ulicznych o polityczne sprawy są jak dzieci, jak pięcioletnie dzieci. Nic nie kumają, kurwa, nic. Po prostu nie chcę mówić, że Polacy są jacyś wyjątkowi w tym temacie, bo nie wiem, jak jest w innych krajach. To wy moglibyście się bardziej wypowiedzieć, ktoś, kto mieszka za granicą, czy jest jakaś większa świadomość, jakaś w ogóle kumacja większa, nie? Znaczy, to jest drażliwy temat i taki trochę temat tabu. Na przykład, dlaczego polscy staruszkowie są jakby tacy często właśnie już z demencją, nic nie kumają, w dupie byli, gówno widzieli i jedyna mądrość, jaką wam mogą przekazać młodszym, to nie wiem, właśnie jak cię złapią za rękę, to nie twoja ręka, mów, nie? I tyle od nich usłyszycie, a jakiś tam emeryt gdzieś jest bardziej kumaty, jeszcze taki całkiem trzeźwo myślący, można z nim sobie porozmawiać, a nasz taki jakiś zapóźniony, tak jakby się w rozwoju cofnął, nie? Ja myślę, że to wynika z biedy w dużym stopniu, bo jak człowiek nie ma pieniędzy na opiekę zdrowotną dobrą, nie bierze odpowiednich leków, też nie rozwija się, bo nie ma kasy na jakieś pasje, na sport, na wycieczki po świecie. Wycieczki, podróże po świecie rozwijają, nie? Wszystko w jakimś stopniu rozwija, a podróże już najbardziej. No i ktoś, jakiś starszy człowiek mieszka sobie w jakiejś kurnej chacie, cały jego świat to jest zanoszenie świnią jakichś tam odpadków i ewentualnie może się po lesie sobie pospacerować sam, no to jak taki ktoś ma się rozwijać w ogóle w jakikolwiek sposób? On się będzie degradował wręcz, on się mało, że nie będzie rozwijał, to się zdegraduje i będzie potem właśnie taki, co, bo to się nakradli, no i będzie miał jedne co do powiedzenia, że to się, ci się nakradli, a ci to przynajmniej dają. To będzie wszystko, co ma do powiedzenia ktoś na temat naszych rządzących. Trochę mało, nie? I trochę kiepska weryfikacja, że dobry to dobry, bo dał, a ten nic nie dał zły. No to tak myśli pies. Tak myśli pies. To jest myślenie na poziomie psa. Pies, psa tak się tresuje, tak? Oczekuje się, że on wykona jakieś zadanie, daje się mu smakołyk i pies tak lgnie do każdego, kto mu... Taki na przykład bezdomny piesek, to jak on zobaczy, że mu ktoś coś dał, to dla niego to ten człowiek to już jest... No, trzeba za nim iść, trzeba go lizać po dłoni, tak? Trzeba się do niego przytulić, no, bo on jest dobry, bo dał. Tak zwierzęta rozpoznają często, no. Zwierzęta są takie interesowne. I nie potrafią za bardzo w innych kategoriach oceniać. No jeszcze mogą sobie obwąchać dupy psy i stwierdzić, czy jakieś choroby są, czy to jest zdrowy okaz, czy niezdrowy, czy warto z nim trzymać, czy nie. No takie najprostsze zachowania.

W sumie też zastanawiam się czasami, czy warto, czy na pewno to jest takie dobre traktowanie jako autorytetów największych i wsłuchiwanie się ciągłe w jakichś XIX-wiecznych ekonomistów, nie? Czy to przypadkiem się trochę świat nie pozmieniał? Czy nie powinniśmy trochę już uaktualnić pewnych rzeczy, zweryfikować? W związku z tym, że niekoniecznie muszą się dziś sprawdzać, ale to może ktoś, kto się lepiej zna, mógłby tutaj się wypowiedzieć.

0: nie wydaje mi się też dobre sprowadzanie wszystkiego do pieniędzy, bo to tak jakby w naszym domu, w jakiejś rodzinie na przykład waszej, sprowadzać wszystko do pieniędzy, nie? Że jak są pieniądze, to jest wszystko już pięknie, ładnie i już nie ma się czego czepiać, nie? Bo są pieniądze. No, życie pokazuje, że niestety nie, że pieniądze są ważne, ale nie załatwią wszystkiego. I tak samo myślę, jest w przypadku państwa, tak samo w przypadku rządzących, że nie wszystko sprowadzimy do pieniędzy też. Muszą się właśnie ludzie trochę pozmieniać. Cześć, Artur. Cześć, Artur.
1: Cześć, siema. Co tam hejtujemy? Kasę, iluminatów, system. Trochę ci tam słuchałem wcześniej.
0: No to jak słuchałeś, to chyba wiesz, jakie tematy poruszałem, nie?
1: Tak, wiem, o co chodzi. Trochę cię chciałem pohejtować przez chwilę, ale ty później tam zmieniłeś temat i tak się wszystko wypaszczyło trochę.
0: A hejtuj. Ale ja dobrze, nie mam nic przeciwko. Znaczy, wolałbym zamiast hejtu rzeczową polemikę, jakąś argumentację niż hejt, ale jak tam uważasz?
1: Znaczy, wiesz co, to co tutaj ostatnio słyszałem, co tu mówiłeś, to bym się teraz zaczął podlizywać do ciebie bardziej, że tak, masz rację, więc jaka to jest polemika, jak się z tobą zgadzam. Musiałbym mieć inny punkt widzenia niż ty. A tak się złożyło, że się zgadzałem z tobą, no i nie wiem. No może to ktoś by się dołączył, co by pohejtował.
0: Mhm. Czyli co? Czyli sam nie za bardzo masz coś do powiedzenia ciekawego?
1: No nie, no słaby jestem, słaby redaktor prowadzący. Jestem taki pomocniczy bardziej.
0: No to jakoś nie pomaga wielce, że zadzwonisz, spytasz się jak tam, co tam i co robimy, jaki temacik, to tak to
1: no
0: nie
1: to
0: za bardzo.
1: Dobra, to się rozłączam. No,
0: no dobra, no, no taka jest naturalna kolej rzeczy, jak nie masz nic ciekawego do powiedzenia, to nie jest domofon, nie?
1: Jak będę miał coś do powiedzenia, to się jeszcze połączę, także do usłyszenia.
0: No do usłyszenia.
1: Pozdrawiam.
0: Takie telefony też nie za bardzo mnie jakoś jarają, nie? Że ktoś zadzwoni i tak i jak tam ogółem, całe te, no to tak. No raczej dzisiaj bym oczekiwał jakichś konkretniejszych właśnie telefonów. Ale dobra, można to potraktować jako taki głos, no, wsparcia jakiś, tak, że okej, dobrze gadasz, no, to spoko, dzięki, no to cześć, no dobra. No. Tak zaczynam jak Kononowicz robić co chwilę łech, no ale tak jakoś mam. Jest też, można się w sumie przestać interesować faktycznie, bo tu krytykowałem wcześniej kogoś, kto pisał, że nie ogląda telewizji, jakby odciął się od przekazu medialnego i sobie tam spokojniej żyje. No, a co jakby się w ogóle tak odciąć, znaczy przestać przejmować w ogóle tym, jak jest w Polsce? No ciężko, bo to na nas wszystkich się potem zwalają różne niefajne rzeczy. Drożyzna, inflacja, te stopy procentowe cały czas wyżej. No ktoś, kto miał kredyt 2000, a nagle ma 4, nie? Ktoś, kto bierze kredyt, to najczęściej będzie osoba, która nie jest jakoś wielce zamożna. No więc często ludzie biorą kredyty tak na styk, nie? No ale cóż, no można było to jakoś przewidzieć, że skoro były bardzo tanie kredyty, to przyjdzie taki czas, że będą drogie kredyty. I wiele osób to wiedziało i jakby brało poprawkę na to, nie? Niektórzy sobie wzięli wyższe raty, ale stałe. I no. Myślę, że jakimś tam rozwiązaniem jest mniejszy pęd do konsumpcjonizmu, to znaczy ograniczyć swoje wydatki na różne przyjemności, na przedmioty nowe. To nie jest moim zdaniem zdrowy świat, taki, w którym wszyscy cały czas tylko się trzęsą, co by sobie tu nie kupić lepszego, bo to już mają stare. Jest w tym coś takiego nienaturalnego po prostu, nie? A takie życie minimalistyczne jest bliżej natury. Ja wiem, że nie wszystko, co jest bliżej natury, musi być dobre od razu, bo już nie śpimy na drzewach, nie tam, nie polujemy z dzidą, zaczęliśmy się myć więcej, no wiadomo, świat się zmienia, ale niektóre rzeczy wzięte z natury, takie dotyczące, nie wiem, ogólnego funkcjonowania, mogą nas jakoś zainspirować, no. Kiedyś człowiek miał więcej takich rzeczy, które mu były potrzebne do czegoś, nie? Konkretnego. Były jego narzędziami pracy, były jego bronią. A takie kupowanie czegoś, żeby to była oznaka naszego statusu, żeby szpanować, żeby pokazać światu, ile to ja mam, jaki to jestem samiec alfa, no to no niby spoko, ale jakoś na przykład to nie jest moja bajka, no. Może po prostu. Tym bardziej, że jak się nie ma tak bardzo dużo różnych rzeczy, to nie będzie tak bolesny upadek, nie? Z drugiej strony, jak już mówiłem wielokrotnie, przytaczałem to powiedzonko, zanim gruby schudnie, to chudy umrze, nie? Więc trochę przegwizdane mają też ci, którzy tak od lat żyją sobie od pierwszego do pierwszego, jak ja, bo gdzieś tam odczuwalne są problemy finansowe. Ale minimalizm jest dobry dla osoby samotnej, pisze Jola, a ja się nie zgodzę. Myślę, że dla każdego może być dobry i można swoją rodzinę nauczyć też, znaczy nauczyć, po prostu wychować swoje dzieci, przekonać małżonkę, że to jest spoko sposób na życie, że możemy zmienić trochę nasze przyzwyczajenia, nie kupujemy sobie drugiego samochodu, dla wygody, po to, żeby mieć, po to, żeby bardziej luksusowo było. Nie kupujemy sobie większego telewizora. Możemy sobie mieć mały i nie przejmujemy się tym, nie czujmy się gorsi, że mamy mniejszy telewizor od sąsiada. Nie wytłumaczyć młodemu człowiekowi na przykład, że taki pęd i przechwalanie się, kto ma coś większe, kto ma lepsze, to jest takie dziecinne na przykład i że no, to jest takie bezsensowne i głupkowate. I dzieciak może się zacznie w pewnym momencie czuć nie gorszy w klasie, że czegoś nie ma, tylko lepszy nawet trochę, nie? Że jest mądrzejszy, że nie ulega tej presji, że trzeba mieć jakiś tam telefon, że trzeba mieć jakiś tam bohaterów na ścianie i tak dalej. Może przekona do tego swoich kumpli i o taką pracę mi chodzi właśnie mrówczą, nie? Powolutku przekonywać ludzi, ale ludzie niestety mają też coś takiego do siebie, że zawsze znajdą sobie usprawiedliwienie, żeby żyć tak, jak żyją, nie? Zracjonalizują sobie swoje wybory. I to wszyscy ludzie mają. Wszyscy chcą sobie racjonalizować, usprawiedliwiać swoje decyzje, swój sposób na życie i przekonywać świat, że to jest dobre. Mało kto powie, że kurczę, a faktycznie spróbuję trochę inaczej teraz żyć, przekonać innych. Nie, będzie bronił swojego, że bo tak żyje i wszyscy tak mają żyć. Krawiec, jak ktoś ma dużą ścianę, to jak może powiesić mały telewizor, pisze Waligura. No to się wie, no. Kiedyś na pewno będą takie już telewizory, będzie materiał, który sobie po prostu przycinasz odpowiednio i na całą swoją szerokość ściany go przylepiasz i tam ci się wyświetla obraz telewizyjny. W zasadzie już tak jest, no bo kupujesz sobie projektor, nie? Kupujesz sobie projektor i no coraz lepsze te projektory są. Widziałem fantastyczny projektorek, taki mały, przenośny, można go sobie w różne miejsca zabierać. Daje dobrej jakości obraz. No, dobra rzecz, taki projektor. Też są jeszcze nadal rzeczy, które mógłbym sobie kupić, gdybym miał pieniądze, ale powiem wam, że przez lata się bardzo mocno u mnie pozmieniało w głowie, nie? I postrzegam to jako krok w dobrym kierunku, zdecydowanie, że nie

ciągnie tak już do tego, żeby coś mieć, kupić sobie jakąś najnowszą konsolę, żeby mieć. Nie, taka trochę obojętność na to wszystko, nie? Natomiast potrafię się cieszyć małymi też rzeczami. Coś dobrego sobie zjadłem, jakiś dobry film obejrzałem, na spacerek sobie gdzieś tam wyszedłem. Projektor krótkoogniskowy HD to 500 zł, pisze tam. No ja widziałem taki jakiś, który kosztował drogo, strasznie. Chyba kilka tysięcy złotych. Ale to był dobrej jakości Samsung, miał jakieś nowatorskie rozwiązania, trochę taka nowość na rynku też, no z racji tego, że taki przenośny też, pewnie tam ma Bluetootha czy coś, nie trzeba żadnych kabli, no taki nowoczesny, bardzo nowoczesny, topowy, mały, fajny projektorek. I oczywiście takie opinie na stronie wyselekcjonowane, że kupiliśmy ten projektor, dzieci są zachwycone i teraz oglądają filmy w ogródku. No to myślę właśnie dla takich ludzi przygotowany, taka grupa docelowa odbiorców. Ci, którzy mają ogródek i dom, to będzie ich stać na projektorek tam za 3000, nie? Czy ile on tam kosztował. No w każdym razie drogi. Dobry projektor zaczyna się od 10 tysięcy złotych, pisze Waligura. No to już zależy, co uznajemy za dobre, nie? Jeszcze. Dla Etama to jest bardzo dobry ten za 500 zł. To jest już dla niego wyższa półka chińska jakaś. Swoją drogą zastanawiam się, jak jest skonstruowany taki projektor podłączany do komputera. W jaki sposób jest generowany ten obraz? Może coś z lustrami? Pewnie trochę na podobnej coś w zasadzie jak aparaty te cyfrowe lustrzanki, nie? ...720p kupisz za 240, no. Dostałem kiedyś od Etama taki projektorek, no ale trzeba by go podłączać w ogóle do jakichś tam konwerterów, coś. Były niby w zestawie te konwertery, ale jak na to wszystko popatrzyłem, to stwierdziłem, że nie jestem w stanie za bardzo chyba tego jakoś podłączyć. Przez jakiś tuner, coś, zmieniać obraz tam z cyfrowego na analogowy pewnie trzeba, no nie wiem, czy to dobry pomysł. No w każdym razie nie mam jakichś wielkich oczekiwań teraz od życia też. Teraz to wielu ludzi będzie miało taki plan przeżyć, nie? Przeżyć.

0: No ale myślę, że można wskazywać różne powody tego, że, dlaczego jest źle, ale głównym powodem będą ci te pseudoelity nasze, rządzący. Bo taki Glapiński, jak mu, już mówiłem, jakiś redaktor czy redaktorka zaczęli mu mówić o jakichś sposobach na to, żeby ludzi trochę odciążyć, coś. I jedyne, co on miał do powiedzenia, to ale bańki stracą, bańki stracą. I potem się ucięła rozmowa w ogóle. On nie chciał rozmawiać z taką osobą, która stawia... której bardziej zależy na tym, żeby jakoś ludziom... obywatelom kraju pomóc, a banki mają stracić. Nawet jeśli te banki notują przez ostatnie lata rekordowe zyski, rekordowo nas łupią. Ja ciągle na koncie widzę, a tu 10 zł za prowadzenie rachunku, tu za przelew złotówka, jeden, drugi, trzeci, dziesiąty, tu za przelew ekspres, tu za kartę, tu za wizę, tu co. I tak zdzierają, biorą, zdzierają. No, ale to nie jest jeszcze na odsetkach, nie? Ile se zdzierają. No i oczywiście stopy procentowe muszą być, bo co, to jeszcze może bank miałby na siebie jakieś skutki kryzysu wziąć.
1: Bajo jajo, kurwa. 7 zł. Można zamówić piosenkę, jak będzie przerwa na siku?
0: Nie wiem, bajo jajo. Dzięki za donate, ale muszę być trochę ostrożny teraz, wiesz, bo no widzisz, filmy spadły 2, nie? I no nie wiem, zależy też jaka piosenka, bo dasz coś męczącego, na przykład coś, co tylko tobie się podoba. No ale możemy spróbować. Umówmy się tak, że jak zobaczę, że jest to coś, co się nadaje, to puszczę. Jak niekoniecznie, to niekoniecznie. Więc lepiej zamawiać sobie bezpłatnie, bez żadnych donate'ów utworek, bo wtedy no, nie będzie się ktoś czuł, na przykład, no, nie będzie ktoś czuł, że Krawiec jest niewdzięcznikiem, bo ja tu rzuciłem na przykład 20 zł na piosenkę, a on nie puścił, nie? No, także tracić możemy wszyscy. Wszyscy możemy dojść do poziomu, do etapu takiego, gdzie będą ludzie sprzedawali, ci nieliczni jeszcze, co będą mieli mieszkania, je sprzedadzą, potem ktoś sobie je odkupi może za bezcen jeszcze od nas, albo no, głód, nie ma ogólnie pieniędzy, bieda, ale bank nie może stracić nawet złotówki. Przecież to jest nie do pomyślenia. Jak bank ma stracić? Tak jakby ten bank był jakąś świętością, tak? Jakąś świątynią po prostu, która się rządzi innymi zasadami, która jest uprzywilejowana. Świątynia pieniężna taka. Świątynia Sknerusa Makkwacza, gdzie on się kąpie w złocie i jak zobaczy, że jednego pieniążka mu w tej górze złota brakuje, to on po prostu zawału dostanie i zesra się jeszcze. No i to taki świat, nie? Ale tak więc tracić tylko my możemy i ponosić... odpowiedzialność jakąkolwiek.

0: psychopyta, krawiec, a puścisz moją piosenkę, ja nie mam praw autorskich. Prawa autorskie są niezbywalne, prawa majątkowe możesz komuś przekazać, nie? Więc masz prawa autorskie. Ale ktoś inny może mieć licencję na przykład. Bywały takie przypadki na YouTubie, że ktoś spiracił sam siebie i puścił na YouTubie na przykład na innym kanale coś, co należało do niego i został rozpoznany jako łamacz licencji. Też tak bywa. No, całkiem sporo ludzi się zeszło. Tu 90 osób, no ponad 100 ludzi słucha. Ciekawe, ciekawe. W niedzielę, jak jutro do pracy trzeba iść i zapierdalać, bo żeby do czegoś dojść trzeba, wiadomo, zapierdalać. No, ale też pytanie, jak wielu ludzi jest w stanie zmienić sobie życie tak, żeby pracować sporo mniej, mieć więcej czasu dla siebie, nawet na taki odpoczynek, nie wiem, na relaks, tak? Ale żeby żyć na niższym poziomie, na wyraźnie niższym poziomie, wiadomo, że to się wiąże jedno z drugim. Nie, już nie zapierdalasz tak ciężko, masz mniej tych pieniędzy, żyjesz trochę skromniej. Ciekawe, ile osób by się na takie coś zdecydowało z własnej woli, nie będąc, no, że wyłączając sytuację, gdzie to się dzieje w naturalny sposób, jest wymuszone, ale ktoś podejmuje taką decyzję po prostu, nie? Od jutra rezygnuję z różnych tam rzeczy, mniej pracuję, biorę sobie pół etatu, jakoś wydolę. Wydaje mi się, że dla 90% ludzi będzie to... To jest nie do pomyślenia. To by było jakieś przyznanie się do porażki i porażka w ogóle sama, nie? Taka wielka porażka życiowa.
1: Bajo jajo. 44 złote. Marilyn Manson, halfway and on a step forward. Nie ma darcia mordy. Bardzo przyjemna, wesoła. Jak się nie da, to olej to.
0: Marilyn Manson, mówisz? No dzięki, bo to bardzo zacny donacik. Nie spodziewałem się aż takiego. Bajo jajo. Tu... Zażyczył sobie mecenas utworku. Trochę się boję tego, że zostanie znowu przyblokowane, ale jak taki zacny donate, to najwyżej poświęcę znowu chwilę na wykasowanie utworku. Jeszcze tutaj patrzę. Czy jest na oficjalnym kanale, jest też na innych, więc nie powinno spaść. No to spróbujmy.

Tak, różne plotki były na temat Mansona. Na przykład takie, że sobie wyciął specjalnie żebra tam od dołu, żeby móc sobie samemu laskę robić. Znaczy ten, loda zrobić.

No niestety, plebs ma to do siebie, że zawsze wymyśla sobie niestworzone historie na temat władzy, gwiazd różnych, tak, no, ludzie lubią sobie wymyślać.

Marilyn Manson, Halfway and the Step Forward. Na specjalne życzenie słuchacza. No, także dzisiaj marudzę. Raz na jakiś czas trzeba sobie trochę pomarudzić, żeby wyrzucić z siebie żółć, złość. Bo takie zupełne nieprzejmowanie się niczym, odcięcie się od świata, to też nie jest dobre. Poza tym świat nas zawsze gdzieś tam w końcu dopadnie, nie? Takie powiedzenie jest, że ty się możesz nie interesować polityką, ale to polityka się tobą zainteresuje w końcu. No i tak to niestety jest. Trochę więc słabo z tym odcięciem się, ale ja mimo wszystko staram się tak żyć trochę, nie? W taki sposób. Co nie do końca jest łatwe w moim przypadku, no bo gadam w radio, komentuję różne rzeczy, rzeczywistość, więc ciężko się odciąć i nie wiedzieć, co się dzieje, bo wtedy bym nadawał tak jak na przykład, no tak, przepraszam, jak etam trochę, nie? Że nie interesuję się, nie wiem, co się tam dzieje, nie czytałem, nie sprawdzałem, ale się wypowiem. No to muszę się trochę interesować. Niestety. Chcąc, nie chcąc. Gdzieś tu mi się stream zgubił. Och, ta myszka już zaczyna trochę coraz gorzej działać. Ale i tak była dobra, bardzo dobra myszka. Dostałem ją w prezencie. Mionix? Taka żółta, frytkowa. Bardzo się fajnie sprawdziła. O, widzę, że słupki znów zleciały, ale no cofnęło się, tak się cofa i przybywa. Więc to tak jak jakaś fala, nie? No ale już jest 3100. Nadal szukam jakiegoś pomysłu, żeby zrobić taką audycję, na której byśmy celebrowali sobie. No i czy coś się tu przypadkiem nie skiepściło? Nie, dobra, jest. Zawsze można wyjechać gdzieś, nie? Tu znów można przytoczyć powiedzonko wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. I u sąsiada trawa zawsze zieleńsza. Pytanie, czy ogólnie świat nie stanął mocno na głowie i są różne antywartości promowane. Dla mnie akurat antywartościami może nie będzie koniecznie to, co dla większości, nie? Bo ludzie tak kojarzą, że antywartości to jakieś szataństwo, geje, coś, a dla mnie mogą być inne trochę te antywartości. Na przykład to, że standardem stało się ściemnianie, nie? I każdy właściwie ściemnia. Ja czasami nawet ludziom tak w życiu mówię wprost, nie? No czemu ty, kurwa, ściemniasz, bajerujesz? No czemu jakieś bajki opowiadasz, Edypa? Czy tam, czyje były tam bajki? Ezopa, Edypa, Edupa, nie pamiętam. Bajki, no nieważne. Bajki z mchu i paproci. No, i ktoś zaczyna nagle opowiadać. Zwyczajne kłamstwa, tylko ludziom się wydaje, że jak w błahych sprawach są kłamstwa, to nikomu nie szkodzi, nie? No, cóż. A jednak szkodzi, bo i to bardzo, bo to się staje normą. W pewnym momencie i jeden się patrzy, że tamten kłamie, bajeruje cały czas, no to co, to chyba to coś normalnego w ogóle, skoro wszyscy to robią dzisiaj, nie? Szkoda trochę przyszłych pokoleń, bo no, my tu w większości jeszcze pamiętamy trochę inny świat. Wiecie, że czasami można dzisiaj spotkać ludzi, którzy nie za bardzo kojarzą świat przed pandemią, a już się gdzieś tam wypowiadają na aktualne tematy, komentują wydarzenia, ale za bardzo tak dla nich to jest normalka, tak? W takim może nie tyle się urodzili, no bo nie mamy tyle aż lat tej pandemii, ale tak za bardzo nie kojarzą innego świata. Tak powiedziała, coś w tym stylu powiedziała taka młodziutka dziewczyna Mira, która się pojawia na kanale Enkiego często. Jest tam traktowana wręcz jako taka bogini. Nie wiem, czy ona się źle nie czuje, bo takie ciągle tam kadzą. Miruś, to Miruś, teraz Miruś powie, jak mądra dziewczyna. O, i tak cały czas, nie? Aż tak do zażygania. Nie wiem, czy jej to odpowiada. To tak tutaj do szanownego grona się zastanówcie, czy takie
podlizywanie się ciągłe komuś, to czy to nie jest dyskomfort dla jakiejś osoby? Ja bym już dawno opierdolił towarzystwo. No ale niektórzy są tacy, wiecie, grzeczni i wstydzą się zaprotestować. Tak słuchają. No dobra, dziękuję. No dobra. No.

No, Tamira gdzieś nadaje u jakiegoś typa, który był posądzany o dziwne rzeczy, o jakieś upodobanie do nimfetek i takie tam jakieś dziwne zdjęcia, dziwne galerie. Uważaj, Mira, uważaj, bo to wiesz, różnie bywa, nie? Wiesz, jaki jest świat dzisiaj. A ja tam lubię wazeliniarzy, pisze Zamojskie Drogi. No, dobra, no, lubisz.

Polsce na pewno dobre jeszcze jest to, że jak już zejdziesz na samo dno, jak zostaniesz menelem, menelicą, żulem, bezdomnym, to wtedy państwo jakoś tam zadba o ciebie. Nie będziesz zdany tylko na siebie. Są różne ośrodki, gdzie cię nakarmią, ubiorą, nakarmią. Jak przyjdziesz do urzędu jakiegoś i zesrasz się, bo już będziesz taki rozpity, rozpita. Słyszałem w takim przypadku, to mówił kolega kolegi, który pracuje w jakimś tam urzędzie, w ZUS-ie czy coś. Tam przyszedł właśnie żul, się zesrał. No i przeprosili go ładnie, pan wstanie, przyszła sprzątaczka, zaczęła sprzątać. Jakby u nas jest takie... Jakby to powiedzieć, jest pan żul, nie? I ten pan żul jest właściwie tak dosyć dobrze traktowany. Rzadko kiedy ktoś go tam weźmie, przegoni. To jest taka też trochę święta krowa. Żulowi wolno wszystko, nie? Często się przymyka oko też na żuli, którzy piją sobie gdzieś tam na ławce w parku. Nie przypominam sobie, że jak tam coś piłem z takim towarzystwem, żeby nas ktokolwiek przyszedł, jakiś strażnik miejski, czy policjant, czy ktokolwiek. Jest takie przyzwolenie, nie? Że to on może, bo to jest pan żul. Więc tak to bywa. Mira ma swój własny kanał. Mira Pilewska pisze. Tu psychon dał namiar. No to zobaczcie sobie w wolnej chwili. Może to dobre. No i z racji tego, że świat stanął na głowie, pojawiło się dużo różnych grup, stowarzyszeń, organizacji, partii, no, które kwestionują cały aktualny porządek rzeczy właściwie i chcieliby jakichś radykalnych bardzo zmian. No... Trudno jest coś tu zwojować, bo rząd mamy, zawsze chyba mieliśmy nieskory do rozmów jakichkolwiek. Przecież PRL też w sumie zbankrutował. To było takie oddanie zbankrutowanej firmy i róbcie sobie z nią co chcecie. To teraz wy pokażcie, nie? Co potraficie. Trochę tak to wyglądało. Ale w sumie takie ciągłe nawoływanie do tego, żeby ograniczać swoje potrzeby, żeby mniejszy konsumpcjonizm, no to z jednej strony dobre, a z drugiej człowiek też chciałby sobie pożyć jakoś, nie? W luksusie i poczuć przede wszystkim, że sobie na coś zapracował, nie? Ktoś ciężko pracował, no to chciałby poczuć, że coś z tego ma. No ale ktoś może w sumie nie pracować ciężko. No... Ale tutaj Jola ma trochę racji, że bardziej no, predysponowani do takiego stylu życia łatwiej mają też tacy, którzy są sami różni starzy kawalerowie, single, osoby młode, które jeszcze sobie tam nie znalazły partnera, partnerki i mogą wszystko, nie? Jeszcze całe życie przed nimi i przeróżne decyzje, do jakiej szkoły pójść, do jakiej pracy. No to wiadomo, że to się inaczej zupełnie żyje. Ale znam też takie rodziny, które gdzieś tam, gdzieś się dogadali co do takiego stylu życia, wiecie, bardziej w stylu może trochę hipisów, bardziej w stylu jakim rock'n'rollowym, że sobie żyją skromnie, gdzieś tam sobie jeżdżą po świecie, raz pomieszkają tu, raz tam, tu u rodziców trochę, jakiś tam handelek, coś. Wiecie, takie życie niestandardowe, nie? Nie, że z rana do roboty... odbębnić dziecko do szkoły, takie uporządkowane życie po bożemu, można by powiedzieć. Po państwowemu chyba bardziej trzeba by powiedzieć. Po państwowemu bardziej życie. No w radiu też mamy różne tutaj, przeróżnych ludzi, przeróżne osoby, po różnych przejściach, nie? Życiowych. Problem w tym, że nasze państwo się stało taką dojną krową dla wielu. Taką krową, która jest niczyja trochę, ale wszyscy ją chcą doić, nie? Popierdolone czasy. Chcesz sprzedać gruszkę,
to zaraz się zjawi pośrednik, czas pośredników w ogóle, nie? 10 pośredników, którzy tą gruszkę zawiozą do hurtowni, którzy ją potem w sklepie ułożą, którzy zapakują ją w piękne, błyszczące opakowanie, a ktoś jeszcze fotkę pstryknie, będzie jeszcze w takim pudełeczku ta gruszka z pięknym foto, które ktoś też musiał zrobić, za nie zapłacić, zaprojektować, projektant. I nagle 10 ludzi musi zarobić na tej twojej gruszce. Czy to jest dobry stan rzeczy, w jakiś sposób naturalny? No niekoniecznie chyba, nie? I normalne też, że zawsze będzie ktoś, kto się nie narobił, który właściwie mogłoby go nie być przy tej gruszce, nie? W tym całym ciągu produkcyjnym, w tym procesie dostarczenia tej gruszki od rolnika do nas, mogłoby w ogóle połowy tych osób nie być i ta gruszka tak samo by smakowała, takie same miałaby rozmiary i może nawet lepsza by była, bo zaraz się znajdzie taki specjalista, który sobie też trzeba mu zapłacić, żeby on rozgryzł, wpadł na pomysł, jak z tej jednej gruszki zrobić półtorej gruszki, nie? No można ją na przykład zmielić tą gruszkę, poszatkować i sprzedać ją jako dwa serki droższe i więcej zarobić. Jeszcze się chemii tam doda, konserwantów, chemii, spulchniaczy, glutenu, wszystkiego i dostaniesz taką breję gruszkową, ale ktoś więcej zarobi, niż by sprzedał tą gruszkę. Więc też nie rozumiem trochę ludzi, którzy wszystko sprowadzają do pieniędzy, bo taki świat, w którym wszystko sprowadzamy do pieniędzy, to jest świat robotów, świat jakiś popieprzony zupełnie. Jest jeszcze wiele innych ważnych rzeczy, nie? Nie tylko pieniądze. Pieniądze świetnie pewne rzeczy regulują. Jeśli się dobrze ich używa, to są czymś takim, co sprawia, że świat jest sprawiedliwy i wygodny. No bo wiadomo, ciężko nam przyjść z koszem jabłek i zapłacić nimi szewcowi, bo może szewc w ogóle nienawidzi jabłek, nie? I mu są psu na budę. Jak rozdzielić, jak przekroić ten ser, który sami zrobiliśmy, żeby on odpowiadał grabiom, które nam skonstruował ktoś tam i nam dał te grabie. Ktoś stwierdzi, że to jest warte 3 koszyki gruszek, a ktoś inny, że tylko 1 koszyk i ciężko się dogadać. Pieniądze muszą być, wiadomo, no. Nie przekonują mnie te opowieści płacenia sobie handlu wymiennego, jak w Falloutie trochę. Ale może nawet nasze pokolenie jeszcze czegoś takiego doświadczy, bo jak jest wojna, to jest handel wymienny, jak w Falloutie, no. Ty dasz złotego zęba, ktoś ci da szczoteczkę do zębów i puszkę sardynek. No taki handel wymienny, nie? Czy on ma coś wspólnego ze sprawiedliwością? Nie za bardzo chyba, bo to nie jest sprawiedliwe, jeśli nagle się, jeśli ceny są tak różne, to któraś z tych cen musi być nieadekwatna. Jak po prostu, no wiecie o co chodzi, za duży rozstrzał, za duża umowność, uznaniowość. W przypadku pieniędzy nie ma tak dużo miejsca na uznaniowość. Co w sytuacji, jeśli jeszcze się drukuje pusty pieniądz cały czas? No to mamy przykład, coś jest. Odczuliśmy to na własnej skórze. Znaczy, przeciętny Polak, to ja myślę, że się nadal niczego nie nauczył, bo głupi i przed szkodą, i po szkodzie, i żadnych wniosków nie wyciągnie, bo to go trochę przerasta. Ale tak ludzie chyba lepiej sobie zdali trochę sprawę z tego, do czego prowadzi drukowanie pieniążków, nie? I rozdawanie pieniążków, i zasypywanie rynku pieniążkami. A jak brakuje, to dodrukujemy jeszcze, bo to prowadzi do sytuacji, w której w końcu nie stać się na farbę do drukowania tych pieniędzy. I te pieniądze są gówno warte. I możesz sobie nimi dupę podetrzeć albo wytapetować mieszkanie. Tak było w Niemczech swego czasu. Tapetowali sobie ściany markami. Czemu nie ma Ani dzisiaj? Dokładnie, no nie pamiętam, Ania coś tam mówiła. Ja nie wiem, no są wakacje, wiecie, okres wakacyjny, może Ania się gdzieś chlupie, może ma jakieś sprawy, może chce spędzić czas z rodzinką. Różnie może być. I każde wytłumaczenie będzie dla mnie tak samo dobre w tym przypadku. Co do pieniędzy, no to się po prostu ludzie się dogadują, że ten pieniądz jest coś wart, ale tak naprawdę on jest wart tyle, na ile się dogadamy. Co innego, gdyby miał pokrycie w złocie. Cenę złota to już trudniej sobie tak umownie określić, bo i nikt tego nie zrobi dziwnym trafem, nie? Bo złota jest określona ilość na rynku, bo złoto to jest konkret.
bo nikt sobie nagle nie wyprodukuje tego złota, 5 ton na przykład, i różne inne rzeczy. Więc to jednak dobrze, jak pieniądz ma jakieś pokrycie w złocie. Ja w ogóle nigdy nie rozumiałem takich różnych spekulacyjnych zabaw. Tu jakieś granie na giełdzie, tu jakieś robienie z pieniądza pieniądza, odsetki, procenty. I ktoś, kto się na tych sprawach zna, to właściwie może w życiu nie skalać się żadną pracą, tylko przekłada z konta na konto, tu coś wyśle, tu zainwestuje, tu se zamieni pieniądz na coś innego, na jakieś obligacje. Tu sobie poczeka, aż skoczy kurs danej waluty. I czy szanować takiego człowieka? Pewnie każdego człowieka szanować. Elementarny szacunek każdemu się należy, ale dla mnie to ja bardziej szanuję śmieciarza, piekarza, tego, kto tą gruszkę wyhodował. To dzięki niemu mogłoby na dobrą sprawę 9 z 10 tych osób zamieszanych w tą sprawę gruszki, sprawa gruszki. Znasz sprawę gruszki? Mam wyciekły teczki gruszki, kurwa. Nie no, chodzi o...

0: jak to gówno przylepione do statku. Grucha, historii tego swetra i tak byś nie zrozumiał. Szuruburu przytacza tutaj słynną scenkę ze swetrem, który był bardzo cenny, to był bardzo cenny sweter, ale on był cenny dla Gruchy i bardzo wiele dla niego znaczył i z tym swetrem faktycznie wiązała się jakaś historia. A dla kogoś innego ten sweter był darem od powodzian, obciachowym, jakimś szmelcowym łachem. Witam ponownie Etama.
1: No hej, poruszasz tak trudne zagadnienia, że chyba trochę wystraszyłeś słuchaczy, żeby ktoś zadzwonił, to myślę, że wódz musiałby być dzisiaj obecny, bo nie widzę, przynajmniej po ikonkach. Wiesz, te wszystkie rzeczy, o których mówisz i te takie instrumenty pochodne, jak się nazywa fachowo, albo instrumenty pochodne od instrumentów pochodnych, czyli papierek. Jestem srebro, jestem złoto, jestem obligacja, czy jest ten fundusz obligacyjny, to wszystko masz rację, bo to jest dobre dla ludzi, którzy znają się na różnego rodzaju analizach technicznych, pasjonują się tym, mają taki umysł, powiedziałbym, matematyczno-ekonomiczny. Tych ludzi jest bardzo mało. Wierz mi, że przeciętny człowiek często zadaje te pytania, nawet nie zdaje sobie sprawy, bo mówisz, że ludzie sobie zdają sprawę, że do druku pieniędzy czy coś takiego. Nie, ludzie sobie nawet z tego nie zdają sprawy. Ludzie myślą, że wszystko drożeje, bo jest inflacja, tak? I nikt nie wiąże tej inflacji z tym, że to jest pisflacja. Prędzej uwierzą w to, że przez wojnę jest inflacja, niż przez to, że pieniądze się dodrukowuje. To jest bardzo, bardzo głęboki problem, bo w tej chwili inflację wywołuje się nie dość, że celowo, to jeszcze jest wiele czynników, które się składają na to, że ją się wywołuje. Już tam pomijam te przelewy socjalne, bo jak sobie wyobrazisz, że mamy gości z Ukrainy, no zresztą słusznie, jak kilka razy o tym mówiłem, bo jesteśmy pierwszym granicznym państwem państwa frontowego i mamy obowiązek ich przyjąć, no to popatrz, jeżeli dało się im tak duże pieniądze poszły na tą inwestycję, tak? Czyli jeżeli to w ogóle traktować jako inwestycje, czyli te wszystkie przelewy socjalne, które mieli Polacy, to popatrz, o ile można byłoby zwiększyć taką redystrybucję dla Polaków. Ja myślę, że ten konflikt, ta cała zawierucha kosztuje nas tyle, że moglibyśmy podnieść emerytury o 500 zł. Wszystkim emerytom, spokojnie.
0: Być może.
1: No, bo teraz jeszcze zapłacimy przecież za sprzęt, który my żeśmy darowali, ale nam prawdopodobnie nie darują, nam sprzedadzą ten sprzęt, który przyjdzie, bo uzupełnienia muszą być, tak? Założenie taktyczne Polski jest takie, że posiadać będziemy minimum na przykład 900 czołgów, nie? Żeby się jakoś obronić.
0: Może znów to jest jakiś... Dokończę tam, proszę.
1: Nie, no okej, dobra, będę starał się...
0: No tak trochę zwięźlej, no trochę tak, wiesz, trzeba w radio, to do wszystkich, trzeba mówić tak, wiecie, jak to się mówi, z chlebkiem, dziarsko, więc kurde, aż widzisz, zapomniałem, co powiedzieć chciałem, bo tak tutaj rozwlekle. Ukraińcy, na których Polska wydaje broń i tak dalej, może też byśmy się mogli zdziwić i w rezultacie chodzi o to, żeby Polskę trochę rozbroić, żeby ten sprzęt gdzieś właśnie poszedł w świat nasz, który mamy. U nas jak zwykle takie myślenie, jakoś to będzie, jakoś se potem może kupimy nowy albo ktoś nam da. Takie myślenie, nie? Myślenie człowieka nieodpowiedzialnego, małego dziecka, które zawsze myśli, że jakoś to będzie, jakoś dam radę, a jak nie da rady, to mamusia czy tatuś może pomoże w ostateczności. No i u nas jest takie, niestety, strasznie duże pieniądze musiały pójść. Ja tam, wiesz, nie chcę ofiarom wojny żałować i broń Boże, nie żałuję, ale trochę tak łyso, że to są aż takie pieniądze, tak? No bo same te świadczenia 500+, na kilka milionów osób, jakie to są pieniądze? Jakieś kosmiczne, tak?
1: No, setki razy miliony to wychodzą, no i jeszcze to kilkasetek razy miliony, to są miliardy, tak? To są miliardy złotych. Ja myślę, że moglibyśmy spokojnie

0: spokojnie o 50% podnieść wydatki ZUS-u na emerytów w tym momencie. Nie? Ja nie mówię już o podnoszeniu tam 500+ czy czegoś takiego, co nastąpi niewątpliwie. To ja wam mogę obiecać, nawet ja mogę wam obiecać, że do najbliższych wyborów będzie to 700 lub 800+. Sobie zapamiętajcie tą audycję, zanotujcie datę, że ja tam to mówię.
1: I masło będzie po 20 zł faktycznie, bo no, to tak trudno zrozumieć, że z inflacją, z pieniądzem to jest tak jak trochę z garnicem zupy, nie? Rozcieńczasz tą zupę, rozcieńczasz i ta zupa coraz mniej jest warta i w końcu masz wodę prawie samą, że nie? No i to można tak łatwo przyrównać właśnie do drukowania pieniędzy, ale jednocześnie tak ciężko to ludziom jakoś pojąć, zrozumieć taką prostą prawdę.
0: No tak, tak, no wiesz, no, czasami, znaczy nas nie uczy się prostej logiki w szkole.
1: Właśnie.
0: Nas uczy się osobnych zupełnie przedmiotów, które dopiero złożone do kupy dają jakiś logiczny obraz całości, nie? A to jest prosta logika. No ja na przykład marzę sobie o takiej sytuacji, żeby rząd wygrał z alkoholizmem, bo jest coś takiego jak program walki z alkoholizmem i on polega na podnoszeniu akcyzy i podatków na alkohol, nie? Ja życzę rządowi, żeby jemu się to udało, żeby wygrał i z palaczami, i z pijącymi, i żeby po prostu nikt nie kupował ani papierosów, ani wódki, bo w tym momencie załamią się finanse państwa. Nie? Oni nie zdążą drukować po prostu. Druga sprawa, życzę rządowi, żeby przedsiębiorcy założyli swoje związki przedsiębiorców i żeby tak jednego miesiąca nie zanieśli ZUS-u, VAT-u i podatku do zapłaty. I to jest również koniec tego całego cyrku. W tym momencie jest koniec cyrku z dnia na dzień.
1: Już te pieniądze się chyba kończą, jakby możliwości nawet generowania tego pieniądza, bo wypłaty 500+ nie dotarły. Teraz niektórzy czekają po 2 miesiące i nic nie ma. No jak już państwo nie wypłaca pieniędzy, bo nie ma, i zaczyna się tłumaczyć, o, tu pomyłka, bo czegoś tam nie podpisaliśmy. To jest takie tłumaczenie się małego już dziecka znowu, które mówi, to nie ja balonik pękłem, to Krzyś mi pęknął, a to wcale nie Krzyś. To małe dziecko się tak tłumaczy głupawo. No więc nie ma pieniędzy, kończą się pieniądze, a jednocześnie nowe zobowiązania, nowe tutaj 500+ i przyjmujemy, no nie wiem, można, jak ktoś jest biedakiem, to pomaga tak jak na tyle, na ile go stać. Da drugiemu, nie wiem, koc, kanapkę, bo to jeszcze może mieć sens, ale jak ktoś jest biedny, to nie oddaje wszystkiego, co ma nagle pierwszej napotkanej osobie. Spróbuję dołączyć Jolę. No, Jola dużo sprowadza właśnie do pieniędzy często. No, ja to rozumiem jakby. Cześć, Olu.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: Przecę ci jednym zdaniem, które czuję tak przez całym sobą, że powiesz, że te przelewy socjalne i nie ma na te przelewy socjalne pieniędzy, dlatego że ich po prostu nie wydrukowano. Po prostu brakuje gotówki.
1: Dobra, dajmy Joli może powiedzieć.
2: Znaczy, ja może zacznę od tego, że rząd nie ma prawa drukować pieniędzy. I to jest zawarte w Konstytucji. To jest cała nasza bolączka, naszego kraju. Wcześniej mówiłeś, Krawiec, że Glapiński powiedział, że banki stracą, bo to banki rządzą na świecie i również w naszym kraju, a nie nasi rządzący. To są tylko wykonawcy poleceń banków. I to, jeżeli to zrozumiemy, to automatycznie łatwiej nam potem jest zrozumieć jakby resztę. Dlaczego takie banki mają przełożenie na rządzących? No właśnie dlatego, że u nas w kraju, ale przypuszczam, że to jest w większości krajów, które wstąpiły i mają swoją walutę wymienialną, są zapisy, że nie wolno rządom drukować Narodowemu Bankowi Polskiemu pieniędzy, że kreują banki komercyjne. Oddaliśmy to. Po prostu Balcerowicz z całą tą hołotą, a podpisał to Kwaśniewski, oddali tą naszą walutę, która była suwerenną, w ręce prywatnych ludzi. I teraz mamy to, co mamy. banki dyktują w zasadzie wszystko, bo w momencie, kiedy nie kupią obligacji, to automatycznie nie będzie pieniądza na rynku. Rynek jest w tej chwili, ta gospodarka jest cały czas deflacyjna, czyli pomimo, że inaczej, cały czas brakuje pieniądza na rynku i jak wy mówicie, że jest inflacja i że dlatego, że jest za dużo pieniądza, to jest to nieprawda. Inflacja jest inflacją kosztową, a nie popytową. Inflacja popytowa jest wtedy, kiedy nie ma towaru i dlatego ceny idą w górę. Jest natomiast pieniądz, natomiast nie ma towaru. A w tej chwili towar jest. Czego nie ma? Nie ma pieniądza i są wysokie koszty. I to jest problem. Koszty, to znaczy energia, ogrzewanie, wzrosły pensje i to wszystko ma odzwierciedlenie natychmiast w cenach. Ceny żywności mają odzwierciedlenie w kilkuset procentowym podniesieniu cen nawozów sztucznych. Zgadza i tak się. Dalej, i tak dalej. Tak
1: zgadza się, o tym samym mówił Kołodziejczak, dokładnie toczka w toczkę, a chyba się orientuje, skoro jest rolnikiem i prezesem najpopularniejszej dzisiaj partii rolniczej, więc pewnie wie, co mówi. No.
2: Więc to jest przyczyną tego, co się dzieje. Dlaczego mamy pandemię, wojny i tego typu rzeczy, które moim zdaniem są wywoływane sztucznie.
1: Czyli Jolu, przepraszam bardzo, czyli jakby to podsumować, to inflacja nie jest tu jakimś problemem, znaczy to po prostu nie jest inflacja, to są koszty prowadzenia działalności, koszty, drastycznie zwiększające się koszty nawozów, prądu, gazu, to wszystko ma straszne przełożenie na produkcję czegokolwiek, czy masz szklarnię, którą musisz ogrzewać, czy właśnie nawozić pola.
2: Ludzi zatrudnić, a ludzie chcą zarabiać, prawda, więc... I te jakby te nasze minimalne wynagrodzenia, ponieważ przez lata byliśmy utrzymywani na głodowych pensjach, no bo umówmy się, ale to co PO nam proponowało i ta najniższa była 1500 zł przy braku polskich zakładów pracy, po prostu byliśmy wyzyskiwani w sposób straszny. No teraz jest trochę lżej ludziom o tyle, że ta pensja minimalna wzrosła, w związku z tym trochę te pensje muszą iść do góry. Natomiast oczywiście to ma natychmiast odzwierciedlenie również w tej części składowej. Ale nie tylko to, bo nie wiem, czy wiecie, ale największą część składową, którą my płacimy i jest ta inflacja, to są odsetki. Bo cały biznes jest oparty na kredycie. A największą część przy idących do góry stopach procentowych stanowią odsetki. Na pewno słyszeliście w niejednym wywiadzie, że kobieta płaciła kredyt i miała 1500 zł, z czego 1000 czy tam 750 to była spłata kapitału, a 750 to były odsetki. A dzisiaj mówią, ja nie wiem, bo tylko słuchałam tego na tym proteście, który zorganizował Bustowski razem ze Stop Bankowemu Bezprawiu, gdzie kobieta mówiła, że w tej chwili u niej spłata wygląda tak, że ona spłaca 300 zł kapitału, a 1500 to są odsetki. Więc to są w ogóle jakieś dramatycznie, ja nie wiem jak oni to obliczają, ponieważ to w tej chwili również zostało mocno zdeformowane, ponieważ mieliśmy podstawowe wzory i nazwy do tego, czyli była rata zmienna i była rata równa. A dzisiaj bankowcy wymyślają co 2 miesiące, co 3 miesiące, co 4 miesiące wyliczają sobie raty z nowego kapitału albo przy nowej stopie procentowej i jeszcze do tego nazywają to ratami równymi, co jest w ogóle już w ogóle jakąś abstrakcją. Ale generalnie te wszystkie odsetki, które są w tej chwili zdecydowanie większe, no bo wyobraź sobie, jest przedsiębiorca, ten przedsiębiorca postawił swoją halę, bądź też, nie wiem, linię technologiczną i ma kredyt. I ten kredyt jedzie mu w tej chwili przy tych zwiększonych stopach do góry. On musi ten kredyt spłacać, w związku z tym te odsetki to jest główna składowa tego, co my dzisiaj płacimy w postaci tych zwiększonych cen wszędzie.
1: No, no i co tu, może masz jakiś
2: pomysł?
0: Chciałaś tak, tak.
2: Słucham, bo nie usłyszałam cię, Ethan.
0: Mówię, że dokładnie jest tak, jak powiedziałaś, natomiast jakie jest na to lekarstwo? No a przede wszystkim lekarstwem, że można to zrobić w ramach obecnej waluty, natomiast tym prawdziwym lekarstwem jest olanie przez naród przepisu o narodowym środku płatniczym, emisja niezależnego, nazwijmy to liberty złoty, tak, czy tam liberty srebrny.
2: Tak, ale wiesz, do tego jest potrzebna wiedza wśród ludzi, a tej wiedzy nie ma. I strasznie mi przerywa, nie wiem, czy to...
1: My cię dobrze słyszymy. My cię dobrze
2: słyszę, ale ja was słyszę tak tylko po dwie, trzy litery.
1: To może spróbuj się połączyć jeszcze raz, może będzie lepiej.
2: Czy Ethan, mówisz coś teraz?
0: Nie.
1: Teraz ja mówię. No nie, to ja faktycznie coś
2: nie wiem,
1: słabo.
2: Czy coś mam. Może powiedzcie coś, czy ja was w ogóle słyszę.
3: To ja ciebie słyszę, Jolu, bo ja się teraz dodzwoniłem.
1: My cię bardzo dobrze, Jolu, słyszymy.
3: Mnie
1: chyba nie.
2: Problem jest jeszcze jeden. Wszystkie narzędzia ekonomiczne, które mamy, tak jak dobrze Krawcze powiedziałeś, że patrzymy na starych jakichś ekonomistów z XVIII czy XIX wieku. Wszystkie narzędzia, które mamy ekonomiczne, działają tylko i wyłącznie w gospodarce niedoboru. A dzisiaj mamy...
3: Jolu, a jakie mamy narzędzia w ogóle? Dostępne narzędzia?
2: To znaczy właśnie chociażby regulacja poprzez stopy procentowe, prawda? Ilości pieniądza na rynku.
3: Ale to są dzisiaj... chyba bardziej jakieś regulacje socjalistyczne.
2: Nie. Narzędzia ekonomiczne, które mamy, działały w momencie, kiedy była brak podaży towarów, czyli była gospodarka niedoboru. To się wszystko fajnie sprawdzało. W tej chwili, w momencie, kiedy mamy bardzo dużo... Przepraszam, muszę tylko poprosić o plaster, bo mi krew zaczęła lecieć, z palca sobie rozcięłam. W tej chwili, gdy mamy gospodarkę obfitości, te narzędzia nie działają. Bo teraz wyobraźcie sobie taką sytuację. Był taki moment, kiedy wszyscy krzyczeli podnosić stopy procentowe. No więc zostały podniesione te stopy procentowe. Ale podniesione stopy procentowe generują znowuż inflację. I biedę wśród ludzi. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duża część ludzi spłaca kredyty, ich raty rosną, a w związku z tym ten człowiek nie pójdzie kupić sobie, nie wiem, wycieczki do Sopotu, albo nie pójdzie do restauracji, albo nie pójdzie gdzieś, on będzie właśnie ograniczał swoje wydatki. Jeżeli on będzie ograniczał swoje wydatki, automatycznie ten przedsiębiorca zbankrutuje, no bo to jest jakby normalna rzecz. Musi być klient, żeby można było prosperować. Czyli ograniczamy pójście do kina, ograniczamy pójście na basen, ograniczamy te rzeczy, które możemy ograniczyć. I ci ludzie prawdopodobnie podczas tego kryzysu upadną. Bo co się dzieje z pieniędzmi? Taki dom, te pieniądze, które przeznaczyłby na te właśnie przyjemności bądź jakieś normalniejsze życie, pójście do kina, teatru i tak dalej, skumuluje i odda bankowi. No a bank wytransferuje to na przykład do Niemiec, bo przecież mamy głównie niemieckie banki, po to, żeby Niemcy mieli tańsze kredyty.
3: Przerwę ci na chwilę, a jakie widzisz rozwiązanie tej sytuacji?
2: Czy ja widzę w ogóle rozwiązanie tej sytuacji? Znaczy, tak. Wiesz, no... to musiałaby być bardzo duży ruch społeczny, rozumiejący. Niby, wiesz, problem jest taki, że osoby, które to rozumieją, nie bardzo mają z kim jakby współdziałać. No bo na przykład bardzo dobrze to tłumaczy też i rozumieją wszyscy skoncentrowani wśród nawigatorów jutra, czyli w tej chwili przy Narodowym Instytucie Studiów Strategicznych, czyli Wojtek Dobrzyński i Piotr Jankowski. Oni bardzo dobrze rozumieją całość, złożoność tego systemu. Natomiast ci ludzie, natomiast ci ludzie nie mają z kim jakby porozmawiać. Do telewizji ich nikt nie zaprosi, żeby ludzi uczyli, namawiali.
1: Cicho bądź psycho.
2: Zaprosił ich Zagórski. No ale wiesz, zawsze masz to połączenie. Reptylianie i ktoś, kto mówi bardzo rozsądnie o pieniądzach. No, przestaje to mieć, przestaje być to wiarygodne. I ja nie wiem, czy uda się w tej chwili tam tworzą jakąś próbę zrobienia ponad podziałami jakiegoś ruchu, ale dopóki ten ruch nie będzie, będzie oparty tylko i wyłącznie na kwestiach ekonomicznych, jeżeli będzie tylko oparty na kwestiach ekonomicznych, będzie tłumaczył ludziom, czym jest ta ekonomia, dlaczego w tej chwili mamy inflację, że podniesienie, że na przykład to, że Glapiński stara się nie podnosić tych stóp procentowych, jest bardzo dobrą rzeczą, bo to nie jest kwestia zbyt dużej ilości pieniędzy na rynku, tylko po prostu zawiązaliśmy się w pętle jakby przy tym systemie finansowym, jaki nam wprowadzili do Polski. I ja po prostu, nie będzie żadnych spraw światopoglądowych poruszanych, tylko kwestie ekonomiczne. To jest szansa, żeby taki ruch mógł wybić się tak, żeby móc dojść do parlamentu i tam próbować coś zmienić.
1: No właśnie, nie ma za bardzo szans. Nie ma za bardzo szans, Jolu. Zmieniać. Ja będę trochę...
2: No
1: będę
2: też nie można tego robić tak Jola mnie bardzo wprost.
1: Halo, Jolu, czy ty mnie słyszysz w ogóle?
2: Skończymy jak Libia.
1: Nie, Jola mnie nie słyszy.
2: A mamy blisko wojnę, więc nie bardzo możemy to tak sobie hojrakować.
1: Jolu, halo.
2: Więc nie wiem, może próbując wypuścić właśnie tą walutę równoległą, może dać gminom szansę na to, żeby one wypuszczały waluty równoległe. To jest jakaś szansa wtedy na to, żebyśmy my mogli się wewnątrz odbudować. Warunkiem tylko tego, żeby ta waluta miała naprawdę dobre, że tak powiem, działanie, to byłoby płacenie podatków w tej walucie. No ale nie wiem, na ile rząd się na przykład mógłby na to, na coś takiego, nie narażając się Unii Europejskiej, czy też bankierom światowym, czy oni w ogóle by pozwolili nam na to? To jest pytanie, prawda? Czy
1: no raczej, nie. Raczej nie. Zawsze się skończy tak, że ktoś nas weźmie za ryj, czy to po kryjomu, czy otwarcie, czy zrobi się wariata z tej osoby, która ciągnie ze sobą innych. Małe szanse trochę widzę. Taki ruch, gdzie mówi się bardzo konkretnie, wiesz, o finansowych sprawach, to będzie nudny dla ludzi. Polacy nie są zupełnie przyzwyczajeni do takiego uprawiania polityki. I słuchajcie, to, że Jola mnie nie słyszała, to była moja wina. Nie wiem, czemu miałem tu wyciszone na Skype'ie, ten mikrofonik. W każdym razie ja, no, a jak ktoś wyjdzie i zacznie mówić o różnych niesamowitościach, przy okazji o reptylianach i kryształach i siódmych gęstościach, to dla ludzi to jest widowisko świetne i przyjdą, będą się cieszyć, wiwatować i powiedzą, że to jest ten przepowiadany heros, który miał przyjść i z innej gęstości może nawet, może to jest w ogóle kosmita.
2: Nie bardzo, właśnie o to chodzi, że wiesz, to pewna grupa ludzi, którzy szukają gdzieś jakiejś innej drogi niż katolicyzm, innej drogi niż religie, wiesz, które są w jakiś sposób uznawane, a którzy czują pustkę i być może nie chcą być tylko i wyłącznie mięsem, wiesz, żyjącym chwilę na ziemi. I szukają czegoś jeszcze, jakichś innych wartości, czegoś niesamowitego. Natomiast gro ludzi, większość ludzi jakby tego typu rzeczy bardziej zrażają, że to nie jest poważny ruch, to nie są ludzie, którzy potem mogliby nami rządzić, prawda? No
1: czy ja wiem, czy ja wiem, Jolu. Myślę, że możesz właśnie źle to oceniać, bardziej ze swojej perspektywy, a ludzi właśnie ciągnie do populistów nadal, do różnych szarlatanów, bo oni są barwni. No, u nas zawsze mamy rządy takie populistyczne. Mówi się ludziom to, co chcą usłyszeć. Sama przyznaję, że ludzie się nie znają za bardzo na pieniądzach, na biznesie, na polityce, więc no, siłą rzeczy, wiadomo, oceniają ludzi innych rządzących, jak oni są barwni, jak pokrzykują, jak walczą i dlatego oni się ciągle powołują na Boga, na symbole, na orła białego, bo wiedzą, że to się sprzeda, tak brzydko mówiąc. To się sprzeda, tak, to się sprzeda. Więc słabe widzę tu szanse, że coś się da zmienić, naprawić.
2: Znaczy wiesz, no przede wszystkim słabe szanse ze względu na to, że banksterzy po prostu nam nie pozwolą. Na
1: to. No, to jest siła, nie?
2: Bo słuchaj, bo ja ci powiem na przykład, zrobienie dzisiaj pomocy kredytobiorcom złotówkowym to jest chwila, moment. Dlatego, że nawet nie musieliby długo myśleć, iść do sądu. Wystarczyłoby, żeby polski bank, 100% kapitał mający Polski wypuścił kredyty ze stałym oprocentowaniem niskim i automatycznie ludzie mogliby przenosić te kredyty do tego banku. Ten bank by wypłacał pieniądze bankowi komercyjnemu zachodniemu i jakby ilość pieniędzy na rynku by się nie zwiększyła, ponieważ ten bank musiałby natychmiast te pieniądze unicestwić, ponieważ kapitał jest zawsze unicestwiany w kredycie. W kredycie, jak spłacasz kredyt, to kapitał, który został wypłacony, który był wykreowany, jest unicestwiany, natomiast odsetki są zyskiem banku. Więc oddaliśmy, sprzedając polskie banki, oddaliśmy w ręce prywatnych zachodnich korporacji finansowych, oddaliśmy ten zysk, który mogliśmy mieć w Polsce, mając polskie banki i te odsetki na przykład mogłyby zasilać budżet państwa. Mało tego, nie musiałyby być aż tak śrubowane jak w tej chwili, gdzie kapitał ma w nosie nas, żyłuje nas jak chce. Przecież czym jest ten WIBOR? To jest stawka, po jakiej banki ustalają, że między sobą wypożyczały sobie pieniądze, gdzie nigdy nie doszło do takiej transakcji. To jest po prostu jakaś abstrakcyjne oprocentowanie, które w ogóle nie uczestniczy w żadnych transakcjach, nie jest w ogóle komercyjne, nie w ogóle rynkowe, tylko 19 banków sobie tak ustaliło. No więc jak jesteśmy okradani, to po prostu w głowie się
1: tak
2: nie mieści.
1: I zawsze tak to się kończy, że ten, kto urośnie w siłę, jakiś ruch, jakaś grupa społeczna, ktokolwiek, to zaczyna sobie sam wymyślać prawo. Etamie, czy ty chciałeś coś skomentować? Konkretnie się jakoś odnieść?
0: Tak, znaczy ja w ogóle na waszym miejscu porzuciłbym jakąkolwiek nadzieję. Cokolwiek się zmieni, bo to, żeby się zmieniło, potrzebny jest naprawdę radykalny krok, a niestety agentura, która jest u władzy, tego nie zrobi. To znaczy po prostu jednym podpisem wypierdolić wszystkie banki, znacjonalizować je po prostu. To można zrobić w państwie jednym podpisem, jedną ustawą w ciągu jednej nocy posiedzenia. To zrobić bez względu na dalsze konsekwencje. Po prostu.
1: No ale premiera bankstera mamy, widzisz, i to nie wiem, czy coś się da zrobić. Jak premierem kraju jest bankster, który, a inni z jego towarzystwa się przejmują głównie tym, że bank nawet już nie tyle, że coś straci, tylko że nas nie ogołoci bank całkiem. To może to spędza sens powiek, co po niektórym, że no.
2: Wiesz co, no przede wszystkim pamiętaj, że w momencie, kiedy banki nie dadzą rządowi, nie kupią obligacji, to rząd zostanie bez pieniędzy.
1: A, ten
2: i my zostaniemy, bez pieniędzy, dlatego że tak jak mówię, na rynku cały czas z tego rynku wychodzi pieniądz, jest transferowany za granicę do banków, do korporacji i tego pieniądza nam cały czas na rynku brakuje. A żeby mogła istnieć wymiana między ludźmi, musi być fizyczny pieniądz, bo są chętni do kupienia, są firmy, które mają towar, tylko nie ma pieniądza na rynku.
0: No, do tego nie jest potrzebny bank centralny, wystarczą banki lokalne.
2: Tak, tylko widzisz, Etam, problem jest taki, że ja się boję, że nam by zrobili drugą Libię. Zwłaszcza, że dzisiaj mamy wojska różnej maści w Polsce, tak?
0: No, nie nasze. W stolicach europejskich Polaków jest bardzo dużo, powinny zostać umieszczone ładunki. I powinni oni zostać o tym poinformowani, że są brudne bomby w tych stolicach, jakby coś próbowali kombinować. Tyle. Proste, jak drut.
1: No tak, proste. Jasne. Tak. Ty masz tam takie zawsze jakieś rozwiązania. Zrzucić bombę, założyć ładunki, kopnąć w dupę, albo wziąć i powiesić. Takie masz rozwiązania. Proste bardzo.
0: Chciała, że oni nam by chcieli to zrobić. Jeżeli oni by w ten sposób chcieli się zachować, no to my zachowajmy się tutaj vice versa. To nie jest nic innego. To nie powinno dokładnie to samo, co ja, ale w drugą stronę. Ostatecznie jest argument siły, czyli armat. I tyle w temacie. Ale tak poważnie, mówiąc, należy wyemitować pieniądze, dać miastom możliwość emisji pieniądza, zlikwidować ten głupi przepis o prawnym środku płatniczym. Rzeczywiście być może znacjonalizować wszystkie banki, całą bankowość. Zresztą tak, ja też bym się pozbył marketów zachodnich. One niczego nie są potrzebne, a w halach, by rolnicy handlowali żywcem, byłby w każdej hali weterynarz, który by od razu sprawdzał pieczątkę na tym. My byśmy sobie poradzili, spokojna głowa. Przy naszym układzie, jaki mamy tutaj ziemię, jaką mamy i rolnikach, spokojnie byśmy sobie z tym poradzili.
1: No ale twoje rozwiązania, Etam, to zawsze są takie, których właściwie nigdzie w cywilizowanym świecie nie wprowadzono, ewentualnie w jakiś afrykański wataszka tak zrobił, albo dyktator, nie wiem, w Korei Północnej, to masz takie rozwiązania. To nie wiem, czy one są dobre, zważywszy na to, kto je stosuje.
2: Krawiec, a propos waluty równoległej, to te rozwiązania już funkcjonują na świecie i takim największym, najlepiej funkcjonującą walutą równoległą jest waluta w Szwajcarii, gdzie oprócz franka jest, ja nie pamiętam, jak on się nazywa, i w zasadzie cały obrót wewnątrz Szwajcarii odbywa się właśnie dzięki temu, tej walucie równoległej, która tę gospodarkę buduje. Natomiast frank jest po prostu tą walutą, z którą się spekuluje głównie.
1: No dobrze, ale tu mamy walutę równoległą, no to co innego? Etam coś tu proponował, żeby każde miasto swoją jakąś walutę robiło, czy w ogóle sami sobie zróbmy dobrowolność i niech każdy swoją walutę robi. To mi się to mi się wydają rozwiązania z księżyca, nie? Swoją drogą mogę...
2: Nie do końca, a zaraz ci powiem dlaczego. W Meksyku było takie miasto, chyba w Meksyku, ale gdzieś w każdym razie w południowo-środkowej Ameryce. Było miasto, które zostało, to znaczy ludzie zostali wyeksmitowani na inne tereny, ponieważ tam się przy morzu zagnieździły duże hotele, no więc ludzi trzeba było wyrzucić stamtąd. I ci ludzie dostali do swojej dyspozycji teren, na którym założyli miasto, no bo coś trzeba było zrobić, ale był bardzo fajny pastor, który wymyślił właśnie tą walutę równoległą. Dzięki tej walucie równoległej ci ludzie zaczęli prosperować i zaczęli właśnie dobrze funkcjonować. Jest cały film dokumentalny na ten temat. Ja chyba nawet kiedyś tobie wkleiłam, żebyś zobaczył. I ci ludzie przetrwali. Bardzo dobrze nawet zaczęli się bogacić, bo co by powodowała ta waluta równoległa? że musiałyby być zakupowane u nas nasze produkty. My byśmy się mogli tymi też produktami wymieniać. Ludziom wreszcie by się opłacało produkować. Więc jest bardzo dużo, dużo rzeczy, które by dzięki walucie równoległej zaczęły działać.
1: W tej chwili mamy też ciekawą sytuację z żywnością. Niektórzy twierdzą, że mamy na rynku bardzo dużo żywności, tylko potem się okazuje, że kupuje się u nas, sprowadza się na potęgę z różnych krajów, jabłka, marchew, kapustę, wszystko, pomidory i na bardzo uprzywilejowanej pozycji są ci, którzy sprowadzają, bo ich się tak nie kontroluje. Ten właśnie polski jakiś producent, on musi przejść masę różnych badań, haraczy popłacić, a wiesz, ktoś, kto sprowadza, to jak z jajeczkiem z nim, nie? Proszę bardzo, na półeczkę, cyk! I to jest jakaś jawna taka dyskryminacja polskiego chłopa, producenta żywności, nie?
0: Likwidacja.
2: Ale wiesz, oczywiście, że tak, ale Krawiec, pamiętasz te czasy, kiedy wszyscy tutaj, tak zwani wolnościowcy, krzyczeli oddać wszystko, niech idzie w prywatne ręce, będzie lepiej zarządzane. No więc żeśmy oddali. Zlikwidowany został w zasadzie mały handel, bo no, weszły duże sieci, supermarkety, ludzie cieszyli się, chodzili, że w jednym miejscu wszystko kupią, że nie muszą dreptać od sklepu do sklepu. No więc dzisiaj mamy to, co mamy. To oni dyktują, co będzie w sklepie, bo to jest ich sklep, a my musimy się do tego dostosować. A że polski rolnik jest im niepotrzebny, no tak, no bo oni mają swojego portugalskiego, francuskiego, niemieckiego, którego muszą utrzymać.
1: No właśnie, swojego krajana często, nie? Biedronka no. Jaka jest portugalska na przykład, tak? Inne jakieś tam Tesco to niemieckie chyba, tak? Czy Wielka Brytania, czy Niemcy? Jak to jest Tesco?
2: Tesco to jest angielskie.
1: Angielskie.
2: Widzisz, problem jest z wolnościowcami taki, że oni uważają, że pieniądz nie ma narodowości, co jest absolutną nieprawdą. No bo jeżeli fabryka ma zamknąć gdzieś swoje, bo na przykład ma w dwóch krajach, u siebie i gdzieś w drugim kraju, a jest bezrobocie, to przecież nie zamknie u siebie, bo będzie miała u siebie rozruchy, to woli zamknąć gdzie indziej. No tak. I tak dalej, i tak dalej. Tego typu działania są naturalne.
1: Właśnie, no też się dziwię, że wiele osób tego nie rozumie, że jednak w ogóle jest coś takiego jak więzy krwi, nie? Że prędzej pomoże jakiś krajan swojemu ziomkowi, tak instynktownie coś tam będzie czuł taką potrzebę, niż komuś z obcego kraju. Będzie bardziej dbał o interesy swoich ziomków. To jest, a wmawia się nam, że nie, wszyscy ze wszystkimi za ręce, wszyscy równi, nie ma narodowości, nic nie ma, nie? I to też wielki błąd, no, masz rację.
2: Wiesz, i problem jest jeszcze taki, że my żeśmy naprawdę za dużo sprzedali. Ten szał taki był, a wszyscy, którzy mówili właśnie, żeby nie sprzedawać, że to jest grabież i tak dalej, Kierzuń na przykład, wszyscy byli dyskredytowani w sposób potworny, obśmiewani. Wiesz, po co nam wodociągi? Niech lepiej wodociągi przejmą firmy prywatne zachodnie,
1: Żydzi,
2: zmodernizują
1: tak.
2: I tak dalej. I co się okazało w Warszawie? Część wodociągu przejęły firmy zachodnie, nie modernizowały, to się wszystko zaczęło psuć, zaczęły się robić awarie, to się wycofali.
1: Pięknie. A z cukrowniami?
2: No przecież nie będą wkładać, oni tylko chcieli zarobić. Natomiast to, żeby ciągnąć to, dostarczać ludziom po jakiejś dobrej cenie wodę i tak dalej, to jest nieprawda.
1: No. Zgadzam się, nie ma już. Częściej się pojawi coś takiego jak misja, nie? W przypadku właśnie polskich właścicieli, nawet takich pod parasolem państwa, gdzieś niech te wodociągi będą państwowe. Szkoły może już, to można się zastanowić, ale coś takiego jak wodociągi, żeby to sprzedawać nagle jakiejś izraelskiej spółce, a z cukrowniami jak to było? Tak, świetnie się nimi zaopiekują inni i zamienią nierentowne w rentowne i w ogóle wszyscy na tym skorzystamy. I tak skorzystaliśmy, że Niemcy pokupowali te nasze cukrownie, żeby je tylko zamknąć. I ruiny teraz tam są.
2: Bo to jest jeden ze sposobów wykańczania konkurencji, wykładany w szkołach ekonomicznych. że kupujesz taki zakład pracy i zamykasz. No tak się u nas połowa zakładów pracy tak została wykupiona, bo były zbyt właśnie konkurencyjne dla innego przemysłu. Dla Chin na przykład były bardzo konkurencyjne nasze zakłady Milanówek, Len Polski, cała Łódź. Przecież to wszystko wykończono właśnie dlatego. Wykupiono, zamknięto nowe linie produkcyjne, które były, nowe maszyny bardzo często przecież były za czasów nawet PRL-u bardzo dobre maszyny. To wszystko zostało wywiezione, zniszczone, ponieważ było konkurencyjne dla globalistów, którzy już widzieli dla nas rynek chiński. I w związku z tym mamy tandetę chińską, śmiecie, którymi się otaczamy, chodzimy w plastikowych ciuchach zamiast tak jak my za czasów PRL-u, co ja cały czas podkreślam, że chodziłam w jedwabiu, lnie i w wełnie. W ciuchach. Co wydaje się po prostu wręcz śmieszne, prawda? Bo nie miałam tych nowinek z zachodu w postaci grępliny plastikowej, tylko miałam jedwabne sukienki.
1: No ale pamiętasz na pewno też ten czas, że kobitki sobie same musiały ciuchy szyć, bo właściwie nic nie było w tych sklepach, a ciężko było dostać i się samemu szyło. No to ja nie wiem, czy chciałbym żyć w takim świecie, gdzie muszę sobie sam portki szyć, mimo że jestem krawcem.
2: Wiem, ale wiesz co, powiem ci tak. Problem był taki, że wszystkim ludziom mówiono w latach 90., że nasz przemysł był zacofany, nierentowny, że trzeba było go sprzedać często za złotówkę. Część się uwłaszczyła na tym esbeków, część poszło właśnie na zasadzie konkurencji do zmielenia, do zniszczenia. A tak naprawdę mieliśmy naprawdę dobry przemysł, tylko wszystko było, szło na eksport. Po prostu tak. Bezpośrednio szło na zachód.
1: Albo do ruskich po prostu szły co lepsze kąski. No właśnie, można by powiedzieć, panie, kto panu tak tą gospodarkę spierdolił, to nic nie warte, ale ja od pana kupię, dużo nie dam, bo to takie spierdolane, nie? No to dużo nie dam, no, ale zrobię panu tą przysługę i kupię ten cały syf. No i tak od nas kupiono cały ten syf i żeby nam zrobić jeszcze większy syf, polikwidować to, co konkurencyjne, albo się... Niektórzy się pouwłaszczali na państwowym majątku też przy okazji. No ciężko, kurczę, ciężko.
0: Bo to się nazywało jednoosobowe spółki Skarbu Państwa zaraz po stanie wojennym. To był początek.
2: No tak, ale one zostały po prostu rozkradzione. To wszystko zostało rozkradzione. W tej chwili jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, bo tak jak mówię... Nie mamy narzędzi ekonomicznych, żeby regulować rynek. W zasadzie dodruk pieniędzy, czyli ten tak zwany dodruk, czyli zadłużanie się jest wpisane w system. Kiedy ludzie nie będą się zadłużać, kiedy nie będzie państwo się zadłużać, to nie będzie pieniądza, fizycznego pieniądza jako narzędzia do obrotu na rynku i firmy zaczną bankrutować. I dlatego ja nieraz powtarzam, że to 500+, 13 emerytura, 14, to było upieczenie dwóch pieczeni na jednym ogniu, bo z jednej strony wymagał tego rynek, żeby nie upadł, żeby nasza gospodarka się w 15 roku nie zawaliła, ponieważ była tak straszna deflacja. Był konieczny duży zastrzyk pieniądza na rynku, na rynek i najłatwiej było dać to 500+ i jednocześnie podratować rodziny ludzkie, mieć bonus do tego, żeby wygrać wybory i żeby ta gospodarka nie upadła. Więc to były nawet trzy pieczenie na jednym ogniu upieczone.
0: O jednej rzeczy odnośnie tego 500+, bo my tak mówimy, 500+, dobre, no fajnie wszystko. Tylko jest jeszcze jeden kontekst, o którym nie zapominajmy. Że te 500+ tak naprawdę trafiło do dużych sieci handlowych, bo tam jest najtaniej. I tak naprawdę danie ludziom tego 500+ zasiłku głównie, nie mówię, że w pełni, ale pewnie w 80% duże sieci handlowe w zachodnim
2: marku. Wiesz co, ale też dzięki temu 500+ przetrwały jakieś zakłady gastronomiczne, baseny, inne tego typu rzeczy, które normalnie by upadły w 15 roku, ponieważ była bryndza totalna. I przed tymi to, że wygrał PiS wtedy, to dlatego, że też ludzie już byli wkurwieni, dlatego że każdy, kto prowadził swój własny biznes, widział, że tego pieniądza nie ma na rynku i że jest to po prostu dramat. Marże były już takie, które w zasadzie nie wystarczały na utrzymanie firmy, a dalej się to nie sprzedawało, bo ludzie nie mieli pieniędzy. No jeżeli wtedy, pamiętajcie, że wtedy w 2015 roku najniższa ta pensja była 1500 zł. To po prostu głodowa pensja.
0: No tak, a 15 lat wcześniej to było 550 zł netto, nie? Także tak. Ja tak troszeczkę może tutaj ostro dla nich, nawet tutaj parę osób po mnie, o nuce ruska powiedziała i w ogóle, ale słuchajcie, ja to tylko powiedziałem z jednego powodu. Chcę wam uświadomić, że poza jakimś ekstremalnym rozwiązaniem, no powiem szczerze siłowym, coś w rodzaju IRA, tutaj nie ma możliwości innej zmiany i my będziemy brnąć w to. I tak jak mówiłem wielokrotnie, socjal żyjący z przydziału w 30 roku, nic nie będziesz miał, będziesz szczęśliwy i tak dalej, i tak dalej. Idziemy w kierunku czystego komunizmu, tylko on będzie się tam nazywał troszeczkę inaczej, jak się to ładnie ubiorą w jakąś ładną nową mowę.
2: Tam, tak? A ja bym powiedziała, że raczej feudalizmu. Bo zobacz, co się dzieje. To jest przywrócenie starego feudalizmu, czyli są kasty ludzi, którzy są nietykalni, którzy są bezkarni, którzy, wiesz, w tej chwili nawet Unia Europejska zaklepała, nie wiem czy wiesz, że samochody luksusowe po 35 roku będą dalej produkowane, benzynowe czy tam ropne, czy jakieś inne. Natomiast, ale tylko luksusowe, że na przykład samoloty prywatne zostały zwolnione z tego podatku CO2, czyli oni nie będą musieli płacić, to my będziemy musieli płacić ten podatek.
0: Dlatego takim postulatem, który widzę tutaj na szansę kogoś, żeby ktoś wygrał w sposób jakiś taki sensowny, to jest to, żeby każdy w tej klasie średniej albo niższej średniej, bo u nas nie ma takiej średniej, że jest niższa średnia, miał domek z ogródkiem po prostu. To jest troszeczkę zgapione od Maciaka, bo on mówi dom z basenem, a ja mówię tylko mały domek z ogródkiem na przedmieście. Każdy
2: ale oni to zrobią dalej, bo to, wiesz co, to nie jest tak, słuchaj, że to jest systematyczne od lat wprowadzanie takiego feudalizmu na świecie i zubożanie klasy średniej, mało tego, również zabieranie nauki, dlatego że wiesz, to jest to, przeciwko ja się czemu tak strasznie buntuję, jak wolnościowcy mówią, żeby szkoły były płatne, prywatne i oddajmy ludziom PIT, a oni sobie sami opłacą. Ja na którejś tam audycji za nią też dyskutowałam, czy byłoby ją stać. No nie byłoby stać. W związku z tym bylibyśmy coraz głupsi, to znaczy nasze dzieci byłyby coraz głupsze, wnuki, dlatego że nie mielibyśmy pieniędzy, żeby ich kształcić, a przynajmniej tak dobrze kształcić, żeby mogli coś dalej w życiu robić. I tylko pewna grupa ludzi byłaby uprzywilejowana. I świat do tego dąży, a nas uczą cały czas na przykład tego, że nie wiem, czy zauważyliście, no w tej chwili na przykład Unia Europejska wymogła na nas, że sędziowie będą bezkarni. No i już. I mało tego, to przecież ludzie nakręceni przez PO chodzili ze świeczkami i białymi różami po to, żeby zlikwidować ten KRS, prawda? Tą Izbę Dyscyplinarną. No więc sędzia może ukraść w tej chwili, bo jest bezkarny, nie będzie Izby Dyscyplinarnej, może kraść, może kogoś rozjechać na pasach, może przejść w stan spoczynku, bo na przykład wydał fajny wyrok, co też się zdarza, że przechodzi w wieku 35 lat w stan spoczynku i ma 100% emeryturę i tak dalej, i tak dalej. Są tworzą się w tej chwili kasty, kasty uprzywilejowane, które będą bezkarne, ale które będą nas karać.
1: No, tak działa faszyzm, znaczy, no niestety.
0: Znaczy, nie będą bezkarne, ale tak jak mówię, to wymaga rozwiązań ekstremalnych, oddolnych.
2: Ale wiesz, tam ludzie nie chwycą za co mają chwycić? Za butelki? No co, pójdą rozwalać drugiemu jakąś restaurację po drodze biednemu, który ledwo się co tam tułacze z jeszcze z 5 stolikami. No co zrobią? Komu dowalą?
1: Ludzie też chyba wiedzą, czują jakoś podskórnie, że nawet jakby doszło do jakichś zadym większych na ulicach, większy sprzeciw, to media publiczne, TVP kłamliwe, zrobią z tych ludzi wariatów, prowokatorów, ruskich troli. Zostaną ci ludzie po prostu ośmieszeni, zdyskredytowani całkowicie w opinii, dla opinii publicznej, nie?
2: Wiesz, ale nie tylko TVP, bo TVN zrobi dokładnie to samo, wiesz, bo będzie chroniło dalej właśnie ten tworzący się system feudalny. I tutaj nie ma co szukać, że TVN czy Polsat pokaże prawdę. Pokazali, co potrafią zrobić, jeżeli chodzi o manipulacje, chociażby tam ten kładzący się człowiek i zdjęcia, że został ranny, tak? Czy inne tego typu rzeczy. Ja myślę, że jest...
0: Dlatego on się położył, chciał pokazać, jak się poświęcił. No to była taka historia, była kiedyś opowiedziana tego, tej sytuacji. Nie?
2: No więc jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji, dlatego że to będzie postępować. Ja myślę, że jesienią zacznie się od początku, ponieważ jeszcze jest za dużo firm, za dużo przetrwało tych firm. Trzeba je wykończyć do końca, ludzi obrabować z mieszkań, te mieszkania przejąć. W tej chwili fundusze inwestycyjne skupują mieszkania na potęgę, ponieważ chcą mieć fizyczną własność. To jest w tej chwili właśnie największa grabież, jaka w ogóle kiedykolwiek istniała na świecie. Poglądy,
4: z którymi koresponduje, ale szacunek za prawdę, którą
0: namacza bojówek komunistycznym, żeby po prostu Stany zaczęły zajmować. Nie,
4: więc czynię skromne pieniądze. Nie słucham na krzywy ryj.
1: Dziękuję bardzo Boćkowi. Bociek napisał tu, że no, też jest podcasterem, podcastowcem głównie. Nie zawsze się zgadzamy, ale miło mu się słucha. Dzięki. Miło. No, kurczę, to co się zrobi z tymi, którzy zaczną bardziej protestować i będą tą solą w oku rządzących, co się z nimi robi, to macie przykład Kołodziejczaka. Właśnie jemu zniszczono firmę, dorobek jego życia i wszystkich osób, które zatrudniał, w tym i Ukraińców, bo Ukraińców też trochę miał, i Polaków, bo nie dostają pensji, zablokowane konta. Oczywiście błąd urzędnika, tak? Ale oprócz tego jeszcze jest wyśmiewany, na przykład w publicznej telewizji. Nie tyle może wyśmiewany, co robi się z niego wroga publicznego i demonizuje się go. No podaje się przykład, że wysypywał zboże i ludzie się wkurwiają. To a gdzie szacunek dla zboża, dla chlebka, chlebek boży, nie? Ale już nieważne, że ktoś tam się wiesza z biedy, że komuś zniszczono dorobek życia. Zboże najważniejsze. I wydaje mi się, że Polacy za bardzo są takimi fetyszystami, że mają ten fetysz tego chlebka, tego orła białego. A gdzieś tam człowiek, jego los, to jest mniej ważne. Ważne są te fetysze, nie? Narodowe na przykład.
2: Wiesz co, ja myślę, że przede wszystkim to, co jest taką rzeczą, która trochę nas cofa cały czas, to jest brak takiej zwykłej ludzkiej solidarności. Bo na przykład jak my żeśmy zaczęli protestować i poszliśmy na drogę najpierw do Sejmu, rozmowy z Dudą jako frankowcy, pokazywaliśmy, że to było oszustwo, nawet przyznali nam rację, ale nic nie stwierdzili, że nie mogą nic zrobić, bo prawdopodobnie obligacje nie schodziły, banki nie chciały, zagroziły, że nie skupią obligacji, w związku z tym oni też nie bardzo mogli coś zrobić. Poszliśmy na drogę sądową. To wtedy duża część Polaków nawet tutaj, wiesz, na czacie przecież cały czas wypisują, że dobrze im tak, jak ktoś głupi był, jak się dał nabrać, wiesz, to jest niedobre. My w tej chwili śmiejemy się, bo najczęściej złotówkowicze, tak, my tak, takie dwa fronty się zrobiły. Wiesz, złotówkowicze do nas pisali na forach różnych naszych, że głupi byliście, bo się bierze w walucie, której się zarabia. No to my teraz im piszemy, to trzeba było brać pod uwagę, że WIBOR wzrośnie. Tylko po co? Tylko po co? Bo solidarnie powinni z nami wtedy pójść, jako wszyscy kredytobiorcy, że te umowy są oszustwem, są nieuczciwe, są niezgodne z polskim prawem bankowym. Ale niestety, wiesz, to się nie stało. Natomiast to, co się dzieje, to powiem wam z własnego doświadczenia, że taki ruch, jak już powstanie, to jest po prostu przejmowany przez ludzi. Ludzie, którzy są aktywni, są wyrzucani z tego ruchu, a grupa ludzi przejmuje ten ruch i dalej już nie masz na to żadnego wpływu.
1: No, można jakiegoś kreta wrzucić i niech on tam drąży, niech zbiera wokół siebie też jakichś ludzi i jak ten główny przywódca, ten, kto zakładał na przykład jakiś ruch, będzie miał gorsze dni, gorszy czas, nie? I popełni jakiś błąd, to wtedy ten, co sobie zbierał tą grupkę, rusza do ataku i przejmuje, nie? Jakby
2: i jakieś przejmuje. Stowarzyszenie. Tak. I wiesz, i my żeśmy na przykład doskonale wiedzieli, że w pewnym momencie ten ruch, gdzie żeśmy się sami zebrali, który powstał w wyniku działania Tomka Sadlika, po prostu został przejęty przez ludzi podstawionych. Koniec, kropka. I już nie mieliśmy na to wpływu. To oni byli zapraszani do telewizji. To oni rozmawiali z posłami. My nie zostaliśmy dopuszczeni.
1: Wszystko tak się z czasem skiepszcza, nie? I Solidarność, i Samoobrona, i różne właśnie takie organizacje jak teraz są, jak oni się tam kłócą ze sobą. Ja widzę, że różne ruchy, które powstają, to wytrzymują tak pół roku, a potem się zaczynają wzajemne oskarżanie wewnątrz tej organizacji, stowarzyszenia o to, że ten ukradł, a ten pedofil, tego to wyrzucić, ten to szkodnik. Jeden drugiego oskarża, że tamten jest szkodnikiem i podstawiony. I wszystko się rozpada dziwnym trafem zawsze. I pytanie, czy to ile w tym jest naszej polskiej jakiejś takiej dążenia do, wiesz, do kłótni, kłótliwości takiej, a ile po prostu bardzo konkretnych działań, nie? Którym ciężko się oprzeć, bo człowiek jest tylko człowiekiem. Jak mu się coś nagada, czasem kłamstw, nie? Na czyjś temat, no nie zawsze się da zweryfikować, nie zawsze się... Wiesz, o co chodzi, no ludzie są tylko
2: ale
1: ludźmi.
2: Ale wiesz, Krawiec, widzisz, nawet tutaj, często mówiąc o tym, ja nie kryję, że jestem w sądzie z bankiem, że jakby działam w tym kierunku, żeby wygrać sprawę i mam wrażenie, że jeżeli będzie tylko, na pewno nie skapituluję, pójdę chociażby do Strasburga. Jeżeli tutaj nie uda mi się wygrać, chociaż w tej chwili wygrywamy w zasadzie w większości spraw. Ale już tutaj widzisz, nawet na samym tym czacie, czy Zamojskie Drogi, ale podpisałaś umowę na franki, czy na przykład Tomisiu. Pani Jola tak narzeka, ale przecież całkiem nieźle jej się powodzi. No właśnie na... o tym mówię.
1: Na biednego właśnie... nie trafiło. Na biednego nie trafiło i trzeba było patrzeć.
0: No. Słuchajcie, jedną rzecz. To... Jest coś takiego.
2: Jeszcze tylko, poczekaj, tylko tam. Przecież to, że ty mówisz, że temu ZagroUni zniszczono firmę. Ale przecież ja czytałam całą masę wpisów. Jeździ dobrym samochodem. To niech się wali.
1: Tak. No. Zawsze to samo u nas jest. Zawsze ten, kto ma pieniądze, jest takim czarnym charakterem trochę, czarnym Piotrusiem, uważa się. Tak stworzył się stereotyp, że jak ktoś ma działalność, ma firmę, to nawet dobrze, że go okradli, dobrze, że mu nie wyszło, bo to najprawdopodobniej to jest zły człowiek. Dobrze, Etamie, teraz ty, proszę bardzo.
0: Tu się odnieść. Słuchajcie, przede wszystkim w bankowości jest coś takiego, a mówię to dlatego, że trzy razy moim promotorem był właśnie bankowiec, dyrektor banku. Jest coś takiego jak klauzula niedozwolona i od początku te klauzule były w tych umowach zawarte. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, kredyty powinny być wyłącznie przywiązane do nieruchomości i nic więcej, czyli jak nie jesteś w stanie spłacać, oddajesz nieruchomość i nie masz już nic do spłacania. Tak jest na całym świecie, nie w Polsce. To jest druga.
2: Tak, i ja bardzo dobrze, Etam, mówisz, tylko widzisz, w momencie, kiedy ja na zebraniu właśnie SBB podnosiłam kwestię tego, że trzeba jako pierwszy i podstawowy postulat zgłosić właśnie do Dudy

0: przykłady, to na Zachodzie tak właśnie jest i trzeba dobre przykłady też wdrażać, a nie tylko niekorzystne. Kolejna rzecz jeszcze, no tak, która jest, uwaga, mimo iż tego nie potrzebowałem już po całej tej zabawie z tymi frankowymi, bo oczywiście błędem było brać na dołku we franku. Dobrze jest wziąć kredyt we franku na górce, gdy jest bardzo drogi. I ja coś takiego próbowałem zrobić.
1: Ale Eltam, to nie był mój kredyt, nie był kredytem frankowym, był kredytem złotówkowym. Okay. Po fakcie został mi przewalutowany, bez mojej wiedzy, bez zapisu w umowie, to bez niczego, rozumiesz?
2: No to kryminał
0: tutaj
2: jakiś.
0: Tutaj masz jeszcze dodatkowy paragraf. Jak wygrasz sprawę, powinnaś jeszcze wytoczyć w tym momencie sprawę cywilną o niekorzystne rozporządzenie majątku w prokuraturze, czyli karną, i cywilną o odszkodowanie i zadośćuczynienie za tą całą sytuację. Jeszcze powinnaś wyjść na Jeszcze bank ci powinien zapłacić teraz.
1: Wiesz co, tylko ja ci coś powiem. Ja mam 64 lata i ja nie wiem, czy do końca mojego życia w ogóle tą sprawę doprowadzę do końca.
0: To jest bardzo prosta sprawa. Wiesz, jak już ją wygrasz. Jak już ją wygrasz, otworzysz sobie drogę na 286 KK do prokuratury od razu.
1: Etam, to było niekoniecznie. Ja szósty rok czekam na pierwszą rozprawę. Szósty rok.
0: A, no to jest jeszcze dodatkowa skarga na system sądowy do, nie wiem, co jest tutaj właściwe, Helsinki, Haga, czy ten, Boże kochany, jak jest ta europejska
1: sprawa? Biorę to pod uwagę, tak, biorę to pod uwagę.
0: Tutaj dostaniesz około 500 000 złotych za to, za opieszałość, także no takie były wyroki z tym, co pamiętam, około 500 000. No,
2: kiedyś bardzo...
1: No tak, tylko wiesz, problem jest taki, że w momencie, kiedy zaskarżysz, to zresztą mój adwokat mi tłumaczy, zaskarżysz opieszałość, to potem na rozprawie możesz w ogóle zapomnieć o jakimkolwiek normalnym wyroku. Nie ma izby dyscyplinarnej. Unia nam zlikwidowała. Sędzia może zasądzać niezgodnie z prawem. W związku z tym ty nie masz gdzie się odwołać. Musisz przejść przez cały cykl, a oni w ten sposób mogą cię od, z jednej instancji do drugiej całe życie przerzucać. Mojego kolegę, który również ma taki kredyt, już 12 lat tak przerzucają.
0: No niekoniecznie, wiesz, to zawsze możesz zostawić dalszej rodzinie w spadku tą sprawę, żeby dociągnęli ją do końca i wtedy orzeknie sąd międzynarodowy już w tej sprawie, nie? I to już będzie ta,
1: no
0: już
1: tak.
0: Pół miliona, to już będą wiele milionów i to euro. Oczywiście zapłacono ze Skarbu Państwa, tak? Natomiast w przypadku tego rolnika, tam mówiliście, temu organizatorowi, to ten urzędnik, który to zrobił, oczywiście powinien dostać sprawę cywilną, jak najbardziej wytoczoną. Można to zrobić.
2: No nie ma u nas takiego raczej prawa, znaczy nie słyszałem o takich przypadkach. Wiem, że ukarano, jak się tym interesowałem, to się dowiedziałem, że jednego urzędnika do tej pory w Polsce pociągnięto do odpowiedzialności. Założę się, że to był jakiś niewygodny wywrotowiec, którego szukano sposobu, jak się go pozbyć i dlatego tylko go ukarano za błędy urzędnicze. Kurczę, słyszałem, że kiedyś banki były bardziej od tego, żeby tak zwyczajnie trzymać nasze pieniądze tam, żebyśmy mogli sobie w jednym miejscu wypłacić, w drugim wpłacić. Tak było to bardzo proste, a dzisiaj banki to jakby tak szukają sposobu na to, żeby ludzi zrobić w chuja, brzydko mówiąc, upolować sobie frajera, łosia jakiegoś i na nim zarobić. No.
0: Ja zachodzę w głowę. Się stało, że podczas maseczek wszystkie banki nie zostały obrobione. Na Dzikim Zachodzie tak by się stało, gdyby wszyscy kowboje chodzili w maskach.
1: No ale co, by ukradli te cyferki w systemie komputerowym? Wiesz, to jest już niemożliwe.
0: Co miałem wywołać tym, co powiedziałem? Nie to, żeby kogoś namawiać do tego, tylko sprawdźcie w swoich miastach. Wy, którzy słuchacie tutaj na mnie piszecie brzydkie rzeczy, sprawdźcie w swoich miastach, spróbujcie wziąć 100 zł i pójdźcie do wszystkich oddziałów i spróbujcie je wpłacić na swoje konta. Przekonacie się, że nie wpłacicie w zdecydowanej większości z nich, ponieważ większość banków nie przyjmie od was 100 zł na wasze konto. Żebyście
2: Proszę tam nie trzaskać, ktoś czymś trzaska, chyba Jola.
1: Nie. To nie ja.
2: To Uetama, może Karolina.
0: Nie, to Karolina młoda sobie tutaj weszła z psem.
3: Coś

0: Dobra, kochani, to co? To tego, no to zamykamy dyskusję na tą chwilę. Ja też się będę powoli zawijał już po 12. Coś jeszcze byście chcieli na koniec?
1: No. Życzę wszystkim dobrej nocy w takim razie i to, co bym postulowała tak na koniec, żeby patrzeć bardziej tak solidarnie z drugim człowiekiem i nie brać tego na przykład, co ja mówię, że ja tylko narzekam, bo staram się ludziom trochę rozjaśnić, pokazać, że to, że ja zostałam okradziona, to ja, ale wy jesteście codziennie przeze mnie i przez ten system bankowy tak samo okradani. Dlaczego przeze mnie? Bo mój kredyt wpływa na wasze życie i na wasze ceny, na to wszystko, co się dzieje w kraju. I tym chciałabym skończyć, życząc dobrej nocy.
0: Dziękuję ci, Jolu, za ciekawy telefonik. No, to trzymaj się.
2: Hej, hej.
0: No.
1: Cześć.
2: Tobie. Cześć. Ja życzyłbym wam i sobie i tak w ogóle krajowi naszemu, żeby ludzie otrzeźwieli i tylko 10% populacji, która posiada 10% gotówki w bankach zdeponowanych, poszła jednego dnia i te 10% wybrała, tylko 10%. I wtedy zobaczycie, czym jest naprawdę bankowość. Bo wiecie, co się wtedy stanie. Ale już tego nie powiem. Też lecę. Cześć. Hej,
0: hej. Hej. No nie ma w bankach pieniędzy. Jak chcecie jakąś większą kwotę wypłacić, powiedzmy chcecie sobie 20 tysięcy wypłacić, to się będziecie musieli umówić na jakiś termin, przyjechać po te pieniądze w odpowiednim dniu i tak dalej. Bo tam tych pieniędzy nie ma fizycznie. Gdyby to się tylko do tego sprowadzało, to może by nie było to takie złe, no bo trzeba trzymać te pieniądze na miejscu, dużą ilość gotówy. Pytania są różne inne, czy gdzieś indziej w ogóle te pieniądze są. Na ile to wszystko jest właśnie wirtualne, takie iluzoryczne, nie? To wszystko związane z pieniędzmi. Dobra, to ja będę się zwijał. Dziękuję bardzo. Też nie wiem, dlaczego dużo ludzi tak do Joli ma jakąś awersję, której chyba nie do końca którą nie do końca by potrafiło jakoś określić, wytłumaczyć, z czego ona się bierze, nie? Takie a priori, nie? Że o Jola, znów będzie, weź już nie gadaj, dobra, to głupot takich, a z wódzem jakby się spotkała, o, kiedy z wódzem się spotka, nie? Tak jakbyście czekali na jakieś igrzyska tylko, że będzie, że fajnie się wezmą za łby, że tak brzydko powiem, nie? Jak przyjdzie wódz, będzie Jola, to się fajnie za łby wezmą. Ale czy o to chodzi nam tylko, o zabawę? No dobra, to jak tylko zabawa, to zróbmy sobie może jakieś walki w klatkach, frików, nie wiem, karłów, wynajmijmy, to będzie fajnie. Magister niedoszły doktor Etam odkrywa, czym jest rezerwa cząstkowa, pisze Night Air. Ale Belfegor pisze na przykład, że kocham Jolę. O, bardzo miło. Też uważam, że bardziej powinniśmy być ze sobą solidarni niż solidarni z banksterami, solidarni z rządzącymi, solidarni, nie wiem, z klerem, z czymkolwiek jeszcze innym. Tylko nie z naszym po prostu ziomkiem, nie? To jest trochę przykre. Ale może ludzi nauczono tego. Nauczono, że puszczając przez tyle lat, cały czas jakieś reklamy, gdzie wszystko, co związane z bankiem, zawsze będzie kolorowe, atrakcyjne, uśmiechnięci ludzie, nie? A twój krajan to na pewno jakiś chuj, no jest. Jeszcze się nakradł, tyle pieniędzy ma. Śmierć jemu. Na pochybel mu. No tu w środzie też słyszę, że kradzieże się nasiliły. Efekt chyba drożyzny. Więcej kradną ogólnie ludzie. Ciągle słyszę, ktoś komuś coś ukradł w sklepach. Przyłapują ludzi na kradzieży jakby częściej, widzę. No tak więc zaczyna się może. Krawiec nie pierdol, sam nadawałeś na Jole chyba miało być, tak? Czy ja nadawałem na Jole? Ja na wszystkich nadaję, jak przyjdzie mi ochota, bo nie robię sobie takich sprzymierzeńców ponad wszelką... takich, że po prostu nie ma jakiejś takiej solidarności za wszelką cenę i ponad wszystkim, nie? Że z tym trzymam, to będę chwalił. Jak mi się coś nie spodobało, co Jola mówiła, to mówię, ale nie przypominam sobie, żeby na przykład Jola zadzwoniła tu kiedyś i żebym ją obrażał, żeby się źle poczuła jakoś wielce z mojego powodu. Staram się być uprzejmy. I samo to, że na przykład Jan Matejko już do mnie nie dzwoni, widać mu nie odpowiada. Przestało mu odpowiadać Radyjko, prowadzący, może Krawiec też. A Jola nadal dzwoni, czyli chyba w miarę dobrze się tu czuję z prowadzącym Krawcem na antenie, prawda? Daje się wypowiedzieć, nie przerywam, nie zakrzykuję. Jestem kulturalny, więc chyba nie do mnie jakieś tutaj zarzuty. Krawiec, nikt nie ma żadnej awersji, tylko kiedyś pani Jola bardzo źle się wyraziła o młodych osobach i część z nich jakoś to zabolało. To już nie bądź taki delikutaśny może, Tomisiu, bardzo aż, że zabolało, że się źle wyraziła o młodych osobach, a o starych osobach to się nie wyrażamy wielokrotnie niekorzystnie, źle jakoś? Też się wyrażamy. No, bo chyba wychodzimy z założenia, że Jola ma prawo na przykład mieć złe zdanie o dzisiejszych młodych ludziach, tak generalnie, jej się nie podoba, w którym kierunku to idzie, tak? I uogólniając, coś jej tam się nie podoba, jej się, w którym kierunku idą młodzi ludzie. I już, i to powiedziała coś takiego, i co? I to o to chodzi? I dlatego ją teraz tak z bazy trzeba na przykład tam coś jej wytknąć, pisać na czacie, że nie wiem, Aniu, niech już weź już ją Krawiec rozłącz, czy coś w tym stylu? Chyba nie. Pisałem już wyżej, że problem polega na tym, Night Air pisze, że narzekasz na PiS, a jak dzwoni Jola, która jest tubą PiSu, to jej tylko przytakujesz i nie widzisz w tym problemu. Znaczy, cały czas się nie kryje ze swoją niechęcią do PiSu, która to niechęć się zamienia w taką niechęć ogólnie do kasty rządzącej, jaka by ona nie była, ale też mam pewną taką misję prowadzenia w miarę żeby był tu pluralizm, no. Pluralizm, żeby był. I żeby każdy, kto zadzwoni, mógł swoje poglądy wygłosić. Ja się z Jolą nie zgadzam w paru rzeczach, co najmniej, no. Ale też nie mam takiej znowu misji, żeby ją zakrzykiwać za każdym razem, kiedy coś powie, co mi jest nie w smak i żeby od razu przerywać jej w pół zdania. I żeby ją tu naprostowywać, tak? I mówić. I jej wszystko, ja ci to wszystko wytłumaczę zaraz, tak? I nie dać jej już w ogóle nic powiedzieć najlepiej. No bez sensu, zupełnie. No chyba lubicie takie nocne radio, gdzie każdy może się wypowiedzieć, nie? Więc Jola z jej upodobaniem do PiSu, znaczy też dzisiaj skrytykowała częściowo PiS. Jola prawdopodobnie, no tak odczytuję, uważa, że PiS jest takim mniejszym złem, że jest trochę zdemonizowany, że nie jest aż taki straszny ten PiS i że i zauważa niektóre dobre rzeczy, które zrobił, tak? W ten sposób, no to chyba ma prawo do tego, tak? Czy zamykamy w ogóle drzwi tutaj dla wszystkich pisiorów? Do niczego dobrego to raczej nie doprowadzi, nie? Oczywiście jakbyśmy tak zrobili, to zaraz ci, którzy są za inną partią, by się bardzo ucieszyli i poczuliby wiatr w żagle i zaczęliby jeszcze bardziej jechać tu na PiS i sławić swoją jakąś ulubioną partię, no bez sensu. Czuliby, że to jest dobre miejsce tutaj dla nich, bo takie antypisierowe. No nie będzie czegoś takiego. Każdy może, możecie nawet zadzwonić i całkowicie się ze wszystkim nie zgodzić, powiedzieć, że super jest władza, że władza dobrze rządzi, że są gospodarni, uczciwi, że Krawiec pierdolisz, a ja w ogóle kocham Adolfa Hitlera i śmierć tym i tamtym. No ja coś tam wysłucham, dopóki to nie zacznie być nawoływanie tam do zabijania, do mordowania, nie będę stopował raczej, nie? Ale czy się zgadzacie z Jolą, czy nie, to ona zawsze ma coś konkretnego do powiedzenia. Co też nie jest takie częste, nie? Jeden se zadzwoni i powie, i co tam? Jak tam? Tak se dzwonię, bo mnie się nudzi. Tak se właśnie kanapkę zrobiłem i se słucham, patrzę, a tu krawiec jest. I se włączam se i se słucham. O, a u ciebie co tam w ogóle, tak? No to, a Jola dzwoni i zawsze coś konkretnie, nie? Nigdy nie ma jakiegoś lania wody, czy po prostu dzwoni, bo jej się nudzi. I już za to można uszanować. Ewa Lipka? A co ja powiedziałem? Ewa czy Jola? Bo może się przejęzyczyłem. Chodziło mi o Jolę oczywiście w tym przypadku. Aha, bo tu wcześniej było, jak była Jola, to teraz Ewa by się przydała. Tak twierdzi mały Benio po kąpieli, który jest chyba fanem Ewki, bo wiem, że bywa na kanale, tak? Tam często na żywo też słucha. Bo posłuchajmy może fajnego utworku, który ktoś zmajstrował. To jest jeden z takich ciekawszych tutaj utworków z wokalizacją czyjejś gadki. No, nagranie tam się chwilkę rozkręca.
3: Kto mieczem wojuje? Ten odmierza.

całkiem spoko techniawka. Kurde, wszystkie zapalniczki mi się zepsuły już, znaczy wyczerpały.

Już właśnie do końca tego nie rozumiem, czy Ewka jest potomkinią Ra, boga Ra, czy Cezara. Trzeba się zdecydować w końcu.

No, FFK też ma trochę czasami takie rozwiązania jak ETAM, takie, których jeszcze nikt nie wprowadził na świecie. Są bardzo egzotyczne, nie? I te rozwiązania nie byłyby w sumie często złe, gdyby ludzie byli skorzy do wsparcia kogoś, kto proponuje różne dziwne, radykalne rozwiązania, to trzeba by się zastanowić, czy one są faktycznie dobre, ale ludzie oceniają tak, no, jak usłyszą coś, co nie pasuje do układanki, jest jakąś nowością zupełnie, to reagują, no, taki dysonans poznawczy się włącza i zaraz, a jakieś, co, wiecie, z głupotami swoimi, nie? Za to jak wyjdzie jakiś patafian i zacznie się nabzdyczać i szanowni państwo, bla, bla, bla, bla, bla, bla, to co by tam nie mówił? Jeszcze połowy tego, co mówi, nikt nie zrozumie tam ze słuchających, ale będą bili brawo, bo on sprawia wrażenie, że mówi tak mądrze, ma garnitur i proponuje standardowe rozwiązania, realne, nie? Realne, standardowe, a nie jakieś z czapy. Kwestia tego, na co się dogadamy, co jest normalne, co jest nienormalne. Wydaje mi się, że się słabo dogadaliśmy trochę. I ludzkość ogólnie stanęła na głowie. Stanęła na głowie i dziwne, i tańczy breakdance'a na głowie. Breakdance'a tańczy, tak jak to Leper mówił. On mówił chyba breadgensa, czy jakoś tak. Breadgensa na głowie tańczy. Breadgensa tańczy, czyli taniec na głowie. No. Leper był w sumie prostym gościem, ale na wiele rzeczy patrzył trzeźwo. Tak z perspektywy czasu chyba został doceniony trochę, nie? Ale to trzeba umrzeć. W Polsce trzeba umrzeć, żeby cię docenili i zaczęli szanować. To musisz umrzeć. Jak umarłeś, to jesteś gość, bo można sobie poopowiadać fajne historie. Kto cię zabił i za co i kto za tym stoi. I ludziom to się podoba. Oj, podoba się, fajne. Lubimy niesamowite opowieści. ETAM dopiero niedawno chciał dać dyla na piechotę do Niemiec, a dzisiaj bomby chce poukładać. Nieznane są ścieżki ETAMA. No właśnie, takie rozwiązania. Bomby poukładać, mur zbudować, zamknąć wszystkich albo zabrać wszystko tamtym. Też nie do końca wierzę w takie rozwiązania, bo uważam, że się nie da bardzo skomplikowanych rzeczy, wielowarstwowych, naprawić jednym jakimś cwanym posunięciem. To rzadko tak się zdarza w naturze, nie? Że jest jakaś skomplikowana awaria, która wynika z różnych czynników, coś się generalnie psuje, się świat, a tu nagle przyjdzie co? Chłopek roztropek i on ma receptę na wszystko i pacaneum ma na wszystko, nie? Ma na wszystko pacaneum swoje własne. I zwykle to jest rozwiązanie podobne. Zamknąć tych, ściąć łby tamtym. No, z drugiej strony możemy w końcu dojść do takiego etapu, gdzie będzie to jedyne nasze rozwiązanie. Faktycznie może tak być, nie? No bo władza, jak PiS może się zamienić w partię taką dyktatorską zupełnie. Może nagle, jak mówię, dla nich to jest być albo nie być, no będą swoje życie chronili i ogrodzą się już całkiem murem od społeczeństwa. Już to zrobili, ale pewnie da się jeszcze bardziej, nie? Że no, da się bardziej, bo przykładowo wyszło sobie nagle kilkadziesiąt tysięcy ludzi na ulice różnych miast w Polsce i zrobiła się fest zadyma i ludzie gdzieś już tam idą pod Sejm, chcą kogoś tam rozliczać, no to można ich spałować, zagazować, a potem można okłamywać w telewizji, że takiego czegoś nie było, że to była garstka awanturników, nie? Tamtych gdzieś zamknąć, no i to już, można jeszcze bardziej się odgrodzić od społeczeństwa. Takim murem, że już nas nic nie łączy, że już nie ma żadnej nici porozumienia, że żyjemy w dwóch różnych światach. PiS już w dużym stopniu to zrobił. No, PiS swoje, a my swoje, tak? I Andrzej pisze, do tego zmierzają. Tak, myślę, że dla władzy to jest jakaś opcja w tej chwili. To już nie jest jakaś abstrakcja, tak? Jest to jakaś opcja i rozważają taki ruch, żeby całkowicie spacyfikować społeczeństwo, wziąć za ryj, żeby zabronić, wprowadzić godziny policyjne, racjonować, coś tam wydzielać, tak? Tym zabrać, tu zbudować mur. Oni, jak będzie trzeba, spokojnie to zrobią. PiS jest najbardziej zamordystyczną partią, moim zdaniem. I
Oni wręcz są jedną nogą w PRL-u. Gdzieś tam im się podoba takie rządzenie twarde, że się bierze tego Polaczka za ryj, nie? I już, bo on ma się słuchać. Ja jestem władza, ja jestem od rządzenia, od sprawo... Tak, takie proste myślenie. Ja jestem władza, to ja mam władzę, ja jestem od władania. A on jest kto? On jest obywatel, on jest od słuchania się. I już, nie? Proste. No, ktoś inny będzie tam tłumaczył, że nie, to pan jest sługą moim. U Żydów jest tak, że jak wisisz pieniądze komuś, to jesteś jego sługą automatycznie. Z tej racji. Tak słyszałem, tak, że taki u nich jest to... No, nawet w takim serialu starym Robin Sherwood, tak, Żyd, który pożyczył pieniądze szeryfowi, tak mu powiedział wprost, że jesteś moim sługą. Szeryf, co? I to się w ogóle szczęka mu opadła, a Żyd tłumaczył, bo jesteś moim dłużnikiem. To według naszego prawa jesteś moim sługą. No, tak tłumaczył. Kto wie, czy różni tam żydowscy banksterzy, różni żydowscy możni, politycy żydowscy, nasi żydowscy politycy, tak, nasz Knesejm, to czy oni gdzieś tam nie mają podskórnie tego też zakorzenionego, nie? Że jak ktoś ci wisi pieniądze, to jest twoim sługą i tak do tego podchodzą. Nie mówią tego wprost, ale tak uważają, nie? I chcą pozadłużać sobie ludzi, żebyś przynajmniej ty mógł myśleć, że oni są twoimi sługami, nie? To, co oni sobie pomyślą, to już inna sprawa, ale zawsze będziesz miał pretekst, na przykład, żeby coś z nimi zrobić, nie? Bo to są twoje sługi z racji tego, że wiszą ci pieniądze. No, na pewno może no, dzisiaj już tak bardzo Żydzi nie podchodzą aż tak bardzo w ten sposób, no ale kiedyś tak słyszałem, bo jakby zainteresowała mnie ta scenka z serialu i gdzieś tam czytałem o tym i znalazłem potwierdzenie, nie? Może kiedyś tak bardziej było, nie wiem.

to wszystko to jest jakieś błędne koło. Taka sytuacja, w której nam się różne negatywne wzorce cały czas wpaja do głowy, nie? No to w końcu... A dobra, już nie będę meczkował. W ogóle już mi się za bardzo nie chce gadać w sumie. Idę sobie, kończę. Jak chcecie, to możecie rzucić jeszcze parę groszy, to wpadnę jutro z jakimś zupełnie innym tematem, już niepolitycznym. Już nie będziemy rozmawiać o pieniądzach, tylko coś luźniejszego. Zmień krawiec na temat na ruskich na przykład i popluj trochę na nich. Propozycja jest. Też to takie psioczenie i grożenie, to mi się teraz trochę bardziej żałosne wydaje. Już tak nie chcę tu wygrażać i oceniać aż tak bardzo. Bo jak się czegoś takiego posłucha u kogoś innego, to może to dać do myślenia, że to nie wygląda najlepiej i nie brzmi najlepiej. Jak się tak ciągle grozi, tych bym tu ściął, tych tym łby poucinał, tym zabrał, tych zamknął, tych chur... I tak takie złorzeczenie cały czas, to tak słabo to wypada. Jakiś konkret by się przydał, coś konkretnego zrobić, nie? To już by była wartość jakaś. A takie wygrażanie, odgrażanie się, co sam, jak mówię, często uskuteczniam tutaj na antenie, no to... Cześć, krawiec z Jarańcu, pisze Rogal.

dla Ukraińców coś dzisiaj w zasadzie mówiłem, to znaczy w tym sensie, że nie do końca podoba mi się aż tak hojne wydawanie pieniędzy z budżetu na tak dużą ilość ludzi, którzy tu przybyli w taki sposób, tak? No, że po prostu równamy prawa i tu opieka zdrowotna, 500 plusy, mieszkania, tak dalej. Że po prostu nie stać trochę Polski na aż taką pomoc. Dodajmy do tego jeszcze sprzęt i tak dalej. Jakąś pomoc humanitarną, no strasznie dużo pieniędzy. Pytanie, czy sami nie wpędzimy się w kłopoty taką hojnością. Właściwie to nie jest nasza hojność, tylko ktoś w naszym imieniu te pieniądze rozdaje. My możemy się oczywiście bardziej lub mniej zgadzać z tym. Ja też nie chcę mówić nasze, bo ja tam się do budżetu, wiecie, specjalnie nie dorzucam. Więc już trochę mniej to są moje pieniądze. No też tyle lat przepracowałem w różnych firmach i emeryturę, ile będę miał? 200 zł? Coś w tym stylu. A jeszcze się wszystko zmieni i z tych 200 mi się nagle zrobi 100 zł, bo przełożą z kubki na kubkę i zrobią nowy system emerytalny, czy coś tam wymyślą. I się nagle zrobi z 200 100 zł i tyle będzie dobrego. Raczej bym namawiał, żeby samemu sobie odkładać pieniądze i organizować emeryturę. Chyba, że ktoś chce żyć w nędzy i łazić po jakichś mopsach i żebrać o jedzenie, żeby ci miskę zupy dali. To tak, to liczcie sobie na emeryturkę. VAT w biedrze płacisz, to się dorzucasz, pisze Andrzej. No tak, dlatego powiedziałem, że aż tak bardzo, nie? Się nie dorzucam, ale jednak się dorzucam. No te 21% z każdej kupionej rzeczy. Też VAT 21% to miał być na towary luksusowe. Okazało się nagle, że wszystko jest luksusem w tym kraju, nie? I że na palcach jednej ręki właściwie policzysz te towary nieluksusowe, nie? Czyli wszystko jest luksusem. W tym także i masło. Można powiedzieć, że jedzenie stało się luksusem w miejscach wypoczynkowych, nad morzem, w różnych miasteczkach, miastach. No, jak pojedziecie sobie do jakiegoś do Pobierowa, do jakiegoś tam Mielna, Rowy, Świnoujście, no to zapłacicie 23, tu piszecie 23, czyli 23%, tak? Aha, dobrze. To tam zapłacicie krocie, kosmiczne w ogóle rachunki, nie? Przychodzą. Zjecie sobie jakąś rybę, nagle 50 zł trzeba zapłacić, nie? Albo kupicie sobie bułkę i obwarzanka sobie kupicie, zapłacicie też parę złotych, to dużo, dużo. Zbójeckie ceny. Tak sobie wyobrażam, że jak są takie wysokie ceny, to ludzie o wiele mniej chętnie kupują i taki przedsiębiorca, który ma jakąś smażalnię rybek czy coś, to powinien jeszcze gorzej powinno mu iść, nie? To raczej trzeba w takiej sytuacji jakoś tam się pogimnastykować i zachęcić niskimi cenami. I co? I tak sobie dają te zbójeckie ceny i co? I nadal interes kwitnie? To co? To Polaków stać chyba, żeby sobie kupować dobre rzeczy. Żywność jest teraz 0% VAT, pisze Psycho. A ja już nie wiem, czy to w ogóle... Wiem, że wprowadzili to niby, ale czy to już nie zostało cofnięte? To miało być przez jakiś czas, nie? Do którego miesiąca to miało być? Nie do czerwca przypadkiem? Śmietana droga, pisze Mirosław. Czy krawiec jest za rządami twardej ręki? Windman pyta. Trudne pytanie, bo zależy, wiesz, gdyby był, jak jest dobry władca i rządzi twardą ręką, to jest w miarę spoko, nie? Jak jest zły władca i rządzi twardą ręką, to masz przegwizdane.
Więc takim władcą absolutnym to jest ruletka, tylko że na tej ruletce zwykle przegrywasz, rzadko kiedy wygrywasz. Władza absolutna absolutnie korumpuje, degraduje człowieka i człowiek się zmienia w potwora, jak ma władzę absolutną. Widać to na przykładach różnych dyktatorów. No, Papa Doc przecież to był taki lekarz, jeździł po wioskach, leczył, bardzo go lubili, szanowali, a jak stał się dyktatorem, to stał się szaleńcem i stał się psychopatą. Mordował i torturował ludzi tylko dlatego, że coś im się nie podobało. Na przykład bieda straszna w kraju, którą zaprowadził. Może i na leczeniu się znał, nie? I znał tajemnicę penicyliny. I wszyscy myśleli, że to duchi, jakieś duchi. No, głupim społeczeństwem to można tak bardzo łatwo rządzić. Przykład właśnie Papy Doka. Znasz tajemnicę jakiegoś lekarstwa, a ludzie biorą, że to za jakąś moc magiczną i że jesteś obdarzony mocą, nie? Tam w Afryce to nadal czasem polują na albinosów i tak dalej, bo myślą, że to, nie wiem, tam penis albinosa ma jakieś właściwości, nie wiem, afrodyzjak. I takiemu społeczeństwu można wszystko wmówić. Ten dyktator stwierdził w pewnym momencie, że jest reinkarnacją, znaczy wcieleniem bardziej, awatarem Boga Śmierci samego tu na Ziemi. No i cóż. W naszym kraju jednak no, też się mówi, że ludzie są głupkowaci, jak wszędzie dzisiaj na świecie pewnie, ale no, takie coś by nie przeszło, bo mamy trochę inne standardy, tak? Ogólnie, więc jednak ważne jest to, czy społeczeństwo jest bardzo ciemne, czy tylko trochę ciemne. Czy bardzo, bardzo, bardzo ciemne? Krawiec, wpłaciłbym tobie 10 tysięcy, ale mam teraz tylko 3 złote na koncie. To misiu. A jak tam przeprowadzka? Już na swoim chyba, nie? I co, fajnie jest? Pewnie, że fajnie, na pewno fajnie. Robiłem masło. Mało wychodzi pyszne, ale mało i drogo. Twierdzi Mirosław, który sam robił masło. No. Ciekawe, ile dziś tego masła w maśle, nie? Ile cukru w cukrze. Coraz mniej, no taki świat, że coraz mniej drewna w drewnie, coraz mniej cukru w cukrze, coraz mniej soku w soku. No niestety.

Krawiec, jak stoisz obecnie finansowo? No, bardzo marnie teraz aktualnie. Muszę się bardziej więcej za robotę wziąć. No, trochę się wziąłem, ale teraz znowu przystopowałem i tak to jest, nie? Muszę więcej za grafikowanie się wziąć. Co nie jest jakimś wielkim problemem, bo no, coś tam potrafię, nie? I mogę sobie znaleźć w razie czego dosyć łatwo zlecenia. I coraz mniej krawca w krawcu, też twierdzi wódz. Dlaczego tak? To jaki miałbym być, żeby było 100% krawca? Głupawo sobie żartować pewnie i nie narzekać, tylko was tu rozweselać, błaznować cały czas i historyjki jakieś śmieszne wymyślać, nie? Coraz mniej człowieka w człowieku, też pisze Van Dust. No, zawsze można sobie zadać samemu pytanie, na ile jestem człowiekiem, a na ile zwierzęciem. Na ile działam odruchowo, instynktownie, bo coś mi w głowie mówi, że tak trzeba, a na ile jestem w stanie przemyśleć swoje decyzje, na ile one nie są takie półautomatyczne, nie? Wynikające z jakichś instynktów, odruchów, emocji. To każdy niech se sam już odpowie, ile w nim jeszcze człowieka. Też to, jak dajecie się, jak wam idzie walka z nałogiem na przykład, jak potraficie sobie coś odpuścić, nie? No, zwierzę jak coś chce, to bierze, nie zastanawia się. Ile jest wilka w wilku? No, popatrzmy sobie na takiego wilka. Wojownik, dzielne, bojowe, szlachetne zwierzę. No uważane za takie jedno zwierząt królewskich, nie? Niedźwiedź, wilk, orzeł. No wspaniałe zwierzę, dumne, waleczne, a popatrzmy na stworzoną przez człowieka jakąś rasę pieska, nie? Który ma krótkie łapki, spłaszczony pysk. Jak się nim człowiek nie zajmie, to w ogóle zdechnie. Taka karykatura będzie to wtedy wilka już. Może to też nam coś mogłoby powiedzieć o świecie, szczególnie o współczesnym świecie. Ja nie rozumiem tego tworzenia jakichś dziwnych krzyżówek, nie? I powstaje ci jakiś jamnik, czy pekińczyk, czy jakieś inne takie karykaturalne już mocno zwierzę, czy bulldog. No ale człowiek chciał mieć fajne zabaweczki, żeby sobie pogłaskać, żeby był śmieszny taki, leżał sobie na poduszeczce, nie? Bo no, im bliżej wilka ten pies, tym będzie bardziej jakiś tam nieposłuszny, dziki, bojowy. Będzie żył po swojemu. No, wilka nie udomowisz, nie? Za bardzo. Ale taki husky jest ładny. No, husky jest super. No, ale bardzo blisko mu do tego wilka, nie? Przypomina mi się scena, w której Adolf Hitler w filmie On Wrócił tłumaczy takie zawiłości jakiejś hodowczyni psów. I mówi, droga pani, mieszamy tego owczarka z jamnikiem, czy jakoś tak, i powstaje nam jakieś dziwne zwierzę. Czy to można cofnąć? Nie! Z tego już nigdy nie będzie wilka. Ten wilk już nie wróci. Wilk przepadł na zawsze. Husky należy do ras pierwotnych. No, to taki bardzo przypomina wilka husky w sumie, nie? Nawet ma husky takie coś z wyciem, że bardzo zaraźliwe jest dla niego wycie, że jak inne psy zaczynają wyć, to on też wyje. No to wilki też lubią sobie wyć wspólnie, nie? Jest to jakiś rytuał wilczy. No i husky też ma takie coś. Muszę zrobić kiedyś audycję, bardzo bym chciał zrobić taką, w której bym porównywał, jakie prawa, jakie zarobki, jak się żyło ogólnie komuś, kto pracował w dawnych czasach i jak to dzisiaj wygląda, nie?
tak intuicyjnie czuję, że dziś stworzono dla nas świat, w którym wszystko mamy, w którym mamy te większe prawa, nikt nas nie pobije, nie obije nas batem. W takiej złotej klatce trochę żyjemy, bo wszystko mamy na wyciągnięcie ręki, żyje nam się łatwiej, przyjemniej, wygodniej, ale sprzedaliśmy jakąś tam wolność i zyski nasze po prostu, tak jakby ktoś bez pytania sprzedał nam usługi polegające na tym, że mamy to i tu wygodniej i tu szybciej i tutaj tego, ale wziął sobie za to bardzo dużo pieniędzy, nie? Bardzo dużą cenę za to sobie ustalił i bez jakiegoś pytania po prostu tak płynnie przeszliśmy do takiego stanu. No, nie wiem, jak tam było z chłopem pańszczyźnianym. Wiem, że na pewno jeden dzień musiał pracować na swojego pana, jeden dzień w tygodniu. No i pytanie, co tam jeszcze musiał zapłacić? No to jeden dzień dla pana, dziesięcina na pewno też dla kościółka, bo kościółek zawsze się musi wpierdolić, iść do portfela najlepiej albo do łóżka i to jest jego zadanie z kolei. No dobra, ale mogłoby się okazać, że niewolnik w starożytności miał czasami lepiej, nie? Na przykład, bo nie wiem, więcej mu zostawało tych pieniędzy. Muszę to kiedyś posprawdzać, bo to różnie ludzie mówią. Niektórzy twierdzą tak, niektórzy siak, trzeba by to jakoś zweryfikować.

koty w przeciwieństwie do psów jakoś tak mniej podlegają tym różnym uwarunkowaniom związanym z rasami, z krzyżówkami, bo kot to zawsze jest kot, nie? Kot zawsze żyje trochę po swojemu, patrzy na ciebie wrednie, jak coś mu się nie spodoba, chodzi swoimi drogami i nie do końca się da tak okiełznać, nie? A u psów mam wrażenie, że to bardzo różnie bywa w zależności od rasy. Te rasy jakby duży wpływ na psa ma to, nie? Z jakiej rasy pochodzi i różne tutaj są zależności. Niektóre psy są świetnymi, aż po prostu się rwą do myślistwa, nie? Do biegania za zwierzyną, do gdzieś wlatywania w norę za lisem. I to wynika właśnie z tej krzyżówki, że tak ten pies został zmajstrowany przez człowieka, jakby. A koty to tak różnie wyglądają, nie, są nawet koty przecież bezwłose. Mańkuny? To nie, mańkuny to chyba takie szare są. A zaraz sprawdzę. Majkun, kot. Nie, to są takie włochate i one lubią pływać, na przykład, w odróżnieniu od innych kotów. No to takie tutaj zmiany zostały poczynione, nie? Że to jest taki kot, który nie brzydzi się wody, lubi pływać. Taki włochaty, fajny, dosyć.

Paskud Toruński, to chyba nowa persona, Paskud Toruński, pisze: w XVIII wieku chłop pańszczyźniany 9 dni mógł pracować, parobków wynajmował. Znaczy jak 9 dni w tygodniu, nie rozumiem. Tak było, albo z żoną i synami robił.

Turecki van to rasa niezwykłych kotów, które znane są przede wszystkim swojej miłości do wody. To może z tymi majkunami źle powiedziałem, może to chodziło o tureckiego wana, ale ja nigdy nie słyszałem o tej rasie. Nie, Maine Coon też lubi wodę. Roboczo godziny, pisze tutaj paskud. Okej. Okay. Dziewięć dniówek musiał w tygodniu wyrobić, więc dwa dni dodatkowo robił ktoś inny, tłumaczy wódz. Aha. Większość zwierząt potrafi pływać, nawet krowy. Tak, zgadza się, ale taki kot najczęściej nie lubi wody i bardzo jej unika i się wyrywa nawet. Ale psy też nie lubią się kąpać za bardzo. Zwierzaki to lubią, kurczę. Smrodki różne lubią być przesiąknięte naturalnym zapachem. Na przykład dla takiego psa obrzydliwym zapachem będą jakieś perfumy wasze. To są zupełnie inne upodobania co do zapachów. A z kolei bardzo ciekawym, intrygującym zapachem będzie dupa kolegi gdzieś tam, nie? Którą można obwąchać, bo w tym zapachu dużo informacji jest ciekawych. I generalnie nie jest to zapach obrzydliwy, od którego psu się chce wymiotować. Nie wiem, tak przypuszczam. No skoro tak z lubością, pies potrafi nawet gówno zjeść, wyobraźcie sobie, bo czegoś mu tam brakuje w organizmie, bywa tak. Swoje żygi własne pies czasami zje,

0: podobno też dobrze jest psu czasami lekko już takie nadpsute mięso dać, ale tu bym nie ryzykował. To może być informacja, która się tyczy bardziej jakichś dzikich psów, nie? Jakichś takich psów w naturze, które sobie biegają, to, że one się tym nie zatrują, mają inną jakąś tam tolerancję na zepsute rzeczy.
1: To misi. 5 złotych. Chrystus nakazywał dzielić się z ubogimi, więc oddaję tobie wszystko, co mam na koncie obecnie. Pozdrawiam ciebie i wszystkich słuchaczy.
0: To misił. Chrystus nakazywał się dzielić. No tak, tak. Tak właśnie mówił. Tak mówił. Mówił właśnie, że ten, który da wdowi grosz, jak to misiu tutaj, miał 3 złote, tylko dał 5, to jeszcze 2 musiał komuś ukraść, ale dał, ale dał. I taki wdowi grosz jest więcej wart w oczach pana krawca, niż 1 000 000 złotych wydane przez jakiegoś bogacza. No, ale tak tylko gadam, bo wolałbym 1 000 000 dostać, szczerze mówiąc. Ale, wódz jak zwykle głupoty wali. Nocne radio, czyli do mnie. Chłopa pańszczyzianego nie było stać na parobków. Parobków to księża i hrabiowie mieli, a nie zwykły chłop. No nie wiem, zamojskie drogi, no. Myślę, że to różnie mogło z tymi być chłopami pańszczyźnianymi, nie? W różnych regionach świata różnie to bywało. U nas wiem, że bardzo się broniono przed zniesieniem pańszczyzny i to było takie, no, były duże kontrowersje, nie? Z tym związane. Stopowano to, nie chciano za bardzo, no bo Polak to zawsze, dobre jest to, co już zna, to do czego się przyzwyczaił i to jest nasza tradycja, zaraz się robi z tego i tak dalej, nie? I trzymajmy się tego naszego, to jest nasze i u nas będzie inaczej, u nas będzie tak jak było i nie dajmy się zwariować tym wszystkim, którzy chcą nam świat zmieniać, bo to są źli ludzie. Każdy, kto nam chce coś zmienić, to jest zły człowiek. Dobre jest tylko to, co było. I tak ma być. Ma być jak było. Ludzie się boją nowości generalnie. Niektórzy bardziej, niektórzy mniej. Polacy chyba nie są zbyt chętni. Raczej są takim narodem, takim społeczeństwem, które lubi to, co już zna. Woli, ba, być może Polak nawet wybierze często ten PiS, który nawet już będzie go nienawidził, tego PiSu, ale wybierze, bo on już go zna. I to jest nasz dobry, stary wróg, PiS. I co my zrobimy bez tego PiSu? Poza tym PiS był, PiS jest i PiS ma być. No, już. Dobra, jeszcze posiedzę z 10 minut i spadam. Dużo ludzi przychodzi w tą niedzielę. W piątek to tak z połowa była. Muszę sobie przemyśleć dni nadawania. Może tylu ludzi przyszło, bo liczyliście, że będzie Ania dzisiaj. No. Ale dzisiaj nie ma Ani. Ale Ania coś szykuje. Będzie coś w plenerze nadawała. Z terenu w każdym razie coś. Więc może być ciekawie. I wiecie co? Nawet może, gdyby się państwo od nas odpierdoliło, co jest marzeniem wielu ludzi, żeby się państwo od nas odpierdoliło i dało nam robić po swojemu, tak jak chcemy, co chcemy. Jeśli nie szkodzisz z grubsza innemu, to rób se, co chcesz. Wolność. Wolność. Też finansowa jakaś wolność od różnych haraczy. Jakoś to inaczej zorganizować, nie? No, niższe podatki mogą sprawić, że przychodów do budżetu będzie paradoksalnie więcej, nie? Jak wiemy. No ale tak się zastanawiam, czy po prostu społeczeństwa nie można tak zepsuć, że ono już się nie będzie nadawało do wprowadzania jakichś mądrych zmian i będzie mogło żyć tylko w świecie, który stanął na głowie, bo no sami ludzie stanęli na głowie, nie? Przypuśćmy, że mamy jakąś imprezę i przyszli tam sami dresiarze jacyś tacy stereotypowi. No to wiadomo, że nie zrobimy tam jakiejś ciekawej imprezy, gdzie będą intelektualne dysputy, gdzie będzie leciała fajna, ambitna muzyka i sobie wspólnie raczej nie obejrzymy ciekawego jakiegoś filmu, tylko co najwyżej w Szybkich i Wściekłych, bo dresiarze nie będą chcieli nic innego oglądać. Dresiarze nie będą chcieli za nami, powiedzmy, z nami blanta zapalić, tylko będą chcieli wódę chlać, powiedzmy, albo sobie coś wciągnąć. I no po prostu, no tak jak się mówi, no że z gówna bicza nie ukręcisz, nie? No więc może po prostu społeczeństwo się już nie nadawać za bardzo do wprowadzenia jakiejś normalności, bo wszyscy się napili z tej studni szaleństwa. I to oni są już normą, oni są normalnymi, wszyscy, którzy się napili ze studni szaleństwa, a ten jeden, co się nie napił, jest wariatem. Tak już jest. PiS. Podatki, inflacja, sanacja. Rozszyfrował skrót Grzesiek. No tak podsumowując, kto nas dyma? Ze wszystkich stron nas dymają właściwie i sami siebie jeszcze dymamy. I cały świat się dyma. Albo sam siebie ktoś dyma, albo dymają go inni, a on to w zasadzie lubi. No i dookoła, każdy każdego. Takie czasy. Dymają nas posły, które są na usługach czyichś. Tutaj to szeroki wybór innych mocarstw jakichś, znaczy innych, no jakichś mocarstw. My nie jesteśmy mocarstwem. Albo po prostu chodzi im o pieniądze, o władzę tylko, albo o to, żeby dobrze robić banksterom, właśnie jak Grabiński, żeby tylko banki nie straciły na tym wszystkim. Ja spać nie mogę, cały dzień o tym dzisiaj myślałem, żeby tylko banki nie straciły. Ludzie tam niech se zdychają, ale banki właśnie, żeby nie straciły. No i sam jakiś pan Janusz biznesu, jak pójdziemy do niego, też nas wydyma w sklepie. I producent żywności nas wydyma i sklep wielkopowierzchniowy nas wydyma, sprzedając nam kapustę, nie wiem, za 5 zł, którą kupił za 30 groszy. Jest to jakieś tam dymanie, nie? Może się ktoś nie zgodzi i powie, że rynek to rynek i taka cena jest i już. No to moim zdaniem nie jest to akurat zdrowe, nie? I normalne i jest to trochę niemoralne. Bo naprawdę, no jedyną... No, kto by się zmartwił, jakby jakaś Biedronka zarobiła troszkę mniej i nie zdzierałaby tak z Polaków, nie? Czy inne jakieś tam Tesco, Ruchan, ten, czy inny. Nocne radio nas też dyma. No właśnie, nocne radio aż tak bardzo was nie dyma chyba. A jak się czujesz wydymany, to powiedz, co konkretnie. Jest dymanką na całego, a im będą gorsze czasy, tym mniej skrupułów będą mieli wszyscy dookoła nas i jeszcze bardziej będą dymali. Wszyscy wszystkich. Bo zawsze się kończy takim usprawiedliwieniem, że ja mnie interesuje... Mnie kiedyś pewien człowiek, który bardzo się nieelegancko wobec mnie zachował, zawiązał taki spisek w grupie, w której robiliśmy projekt i jeszcze tam z innym ziomeczkiem, z dwoma, których przygarnęliśmy w zasadzie do projektu, daliśmy im zarobić, zrobiliśmy z nich takich trochę wspólników, no kolejne frajerstwo tych, którzy chcą być okej, nie, dla innych. Oni w pewnym momencie sobie wymyślili, że przegłosują odebranie mi części udziałów z tego projektu, bo zbyt długo coś tam robiłem, nie? Ale to nie było jakieś takie przekroczenie czasu, że ja faktycznie dałem dupy czy coś, tylko tam troszeczkę, nie? Znaleźli sobie pretekst, znaleźli sobie powód do tego, żeby wirtualne udziały, jeszcze nic nie zaczęliśmy zarabiać, jeszcze się projekt robił, a oni już knuli i zawiązali spisek sobie, żeby mi odebrać część udziałów. Przyczyna jest prosta, no ja sobie pracowałem w domu, a oni jeździli do biura kolegi i tam pracowali i zawsze tak to jest, zawsze tak to się kończy. Pamiętajcie, że prawie zawsze tak się to dla was skończy. Ci, którzy będą razem ze sobą gadać, przebijać sobie piątkę, iść sobie tam na orężadę razem w przerwie w pracy, zaczną na wasz temat rozmawiać i to nigdy nie będzie nic miłego, tylko widzisz, my tu przychodzimy, a ten se siedzi, tak? I się pewnie se jakieś łakocie je z nogami na stole, a drugi musi ciężko pracować. No. I tak się nakręcają. I przyłączył się do nich człowiek, którego uważałem za kolegę dobrego, bo razem tam no, działaliśmy w agencji interaktywnej. Sobie ja nawet przyznawałem mu premię za dobrą robotę, tak żeby mu przyjemność sprawić, bo w zasadzie niczym się jakoś nie wyróżnił w danym miesiącu, ale wiedziałem, że ma kiepsko z kasą, to my z kolegą tam, dobra, to dajmy mu premię, dobra. I on się przyłączył do tych, którzy chcieli mi odebrać udziały, nie? I ja takich ludzi dużo w życiu spotkałem, dlatego moje zdanie na temat jakby kondycji moralnej ludzi nie jest najlepsze. Uważam, że większość ludzi, których spotkacie w swoim życiu, to będą tacy, którzy was wydymają przy pierwszej lepszej okazji, jak tylko będzie dobra okazja i pretekst, żeby to zrobić i powód, który można sobie wymyślić, że słuchaj, ja jednak byłbym za tym, żeby ci nie dawać nie dzielić się z tobą częścią zysków, ponieważ uważam, że no, co tu dużo mówić, no, ostatnio my byliśmy, a ciebie nie było na spotkaniu. I wy wtedy często rozdziawicie gębę, tak wam szczęka opadnie do samej ziemi,

ten nigdy mnie nie wydyma, nigdy nie oszuka. Zawsze, jak będzie sytuacja, że jest marnie, to podzieli się ostatnim orzeszkiem. Jakaś taka bajka była, nie? Taka polska bajka, jakiś tam Leszek i Mieszek. Tacy byli kumple, że się ostatnim orzeszkiem na pół dzielili tam. Ale znacie takie osoby pewnie, nie? Co do których macie naprawdę olbrzymie zaufanie, to trzymać się ich i szanować, bo nie ma tak wielu, nie? Takich ludzi. A no, wcześniej też było o... Jola mówiła coś o czymś, co przypomniało mi inne zdarzenie z tą samą ekipą. Część tej naszej ekipy wymyśliła sobie pomysł na portal o zwierzętach. On był oparty na ciekawym pomyśle i wysłali to do Agory. A konkretnie tam wylądowało to gdzieś w gazeta.pl, bo to takie bardziej internetowe, komputerowe, nie? No to do nich to przeszło. I wyobraźcie sobie, że odpowiedzieli, że nie są zainteresowani, a jakoś tak po 2 miesiącach około, czy jakoś tak się zrobili dokładnie to według tego naszego pomysłu, specyfikacji. Znaczy mówię naszego, w sensie, że ludzi z tej ekipy, ja za bardzo w to nie byłem tam wdrożony, to był bardziej pomysł kilku kolegów z mojej grupy. No, ale potem inny kolega się też w to zaangażował i zaczął ich opierdalać, dlaczego ukradliście nam pomysł z naszej specyfikacji, co wam wysłaliśmy. A oni, słuchajcie, tu się zdziwicie, przyznali się, tak, ukradliśmy i co. Ale możemy wam w zamian dać darmową reklamę na gazeta.pl. No. Tak jakby nie było, nie odebrali tego, że coś źle zrobili, no tak, no, normalna sprawa, no coś nam wysyłacie, to my sobie robimy takie samo, tak? No. Też wiem na przykład, że TVP w ogóle się nie przejmuje żadnymi prawami autorskimi, tam się niewiele zmieniło w tym temacie od czasów PRL-u, gdzie to jeszcze była, że wiecie, nie było prawa autorskiego, w Polsce de facto można było sobie piracić wszystko, no to jeszcze jest to jakoś tam zrozumiałe, ta zapyziała TVP PRL-owska brała sobie jakieś tam kawałki muzyczne, puszczała do woli, montowała czołówki z tego, co tam znaleźli, albo wiecie, takie programy dla dzieci typu Pi i Sigma. No tam wygląd tych kosmitów jest zerżnięty z maskotki Michelin. Statek kosmiczny to jakaś zabawka kupiona w Ameryce i na sznureczkach jakiś Orzeł 1, tam z Brygady G, coś takiego, nie wiem, jakiś tam Kosmos, serial był Kosmos 1000, coś tam, nie pamiętam, no jakiś taki statek, wiem, że jest znany statek kosmiczny, Orzeł się chyba nazywał, czy Orzeł 1, no i wzięli taką zabawkę i na sznureczkach, nie? Także niczym się nie przejmowali i słuchajcie, im to zostało do dziś. Znajoma miała na przykład wykupione prawa na wyłączność na Nicka Cave'a na Polskę. Specjalnie zapłaciła więcej, żeby mieć jakby wyłączność, że ona decyduje, chcesz coś zrobić z Nickiem Cave'em, wydać płytę, kasetę, koncert zrobić, nie wiem, i puścić to w telewizji, musisz z tą osobą rozmawiać, bo ona ma wykupione jakby generalnie prawa autorskie na Polskę. Inwestycja duża dla tej osoby, no i jakieś tam wiara w to, że to się zwróci. I co? A TVP ma to w dupie i puszcza sobie Nicka Cave'a ile tam chce, nie? Na przykład. I sądź się z TVP. I przyjdziesz jeszcze do sądu, gdzie swędzina cię jeszcze opierdoli, że jak śmiesz TVP szkalować i dostaniesz... No, nie wiem. Jeszcze cię do pierdla wsadzą. Tak więc... Kosmos 1999 pisze Helland 44. Dużo nowych tutaj postaci chyba się pojawia, albo multikonta sobie pozakładaliście. Jak będziecie tak, jeśli bylibyście tak uprzejmi, to możecie jedyneczki na czacie wpisywać. Teraz kto jest nowy na przykład, kto od niedawna słucha Nocnego Radia. Nie wiem, od tygodnia, dwóch. To będzie jakaś informacja. Cały nasz świat jest niestety cholernie zakłamany dzisiaj. Powiedziałbym nawet, że to zakłamanie to jest coś w stylu tego, co nam pokazują w The Boys, w serialu, nie? To jest ogólnie taki serial właśnie o zakłamaniu tych

na górze, nie? I rządzących, ale tak z grubsza to chodzi o media, o celebrytów, gwiazdy różne, nie? O ten show business, jak ten show business jest zakłamany. My dostajemy właściwie iluzję, iluzję z iluzji. Zupełny jakiś kosmos, nie? Wszystko jest wyreżyserowane. Ktoś się uśmiecha od ucha do ucha, ale to miał zaplanowane, nie? Że ma się w tej sekundzie uśmiechnąć i powiedzieć to, co powiedział. Jakiś przygotowany przez specjalistę tekst. No i taki świat jest dzisiaj. To jest dla mnie strasznie wkurwiające. Wolę jednak taką szczerość jakąś. Grę w otwarte karty, a nie jakiś teatrzyk, szopkę wieczną. Aha, Heyland 44, sorry, już mam, no widzicie, mam chyba okulary za słabe, bo mi się zlewają te literki. Heyland, tak, Heyland 44, 44, a nie Hell. No, nowe okulary, chyba nowe szkła by mi się przydały, bo już nawet jak coś na komórce robię, to muszę zdjąć okulary, bo mam rozmazany obraz. Zdezaktualizowały mi się okulary. Muszę nowe kupić. Zaraz się okaże, że nowe okulary kosztują na przykład 1000 złotych, nie? Których nie mam. I co mam zrobić? Jechać na starych. I to jest bardzo duża wada życia takiego mojego, tego jak żyję, nie? Ktoś, kto ciężko zapierdala, to po prostu sobie idzie i kupuje takie nowe okulary. I tyle, no. A ja może zrobię ewentualnie zbiórkę. Na nowe okulary, żebym was lepiej widział. Krawcze, a po co ci nowe okulary? Żebym cię lepiej widział. A po co... A dlaczego masz takie wielkie uszy od słuchania nocnego radia? Czy coś tam, nie wiem. Krawcze, dlaczego masz takie wielkie oczy? Bo dostałem wytrzeszczu, bo mnie nie stać na nowe okulary. A dlaczego masz takie czerwone uszy? Bo jestem chory i nie stać mnie na lekarza. A dlaczego masz takie popsute zęby? Bo nie stać mnie na dentystę. No, taki współczesny czerwony krawculek, kapturek. No, aloha, to chyba Kundrat jest ten Heyland 44. Bo tylko Kundrat się tak wita właśnie, aloha. Był, żeby to on? Tak, to na pewno jest on, ponieważ przypomina, że jest aspergerowcem. Tutaj czym chyba się Kundrat szczyci tak trochę, bo on zawsze tak z dumą jakby troszkę przedstawia, że my aspergerowcy, a ja jako aspergerowiec, my aspergerowcy tak mamy. No. My wybitni ludzie, wybitnie wrażliwi, inteligentni, tak, to tak mamy właśnie my aspergery. No więc to chyba on, to na pewno on. On sam, słuchajcie, no. Także Kunrad się pojawił, cześć Kunradzie. Etam by zrobił okulary z denek od słoika. No tak, i z gumki recepturki. I z dwóch ołówków, tak żeby się na uszach trzymały, nie? I z dwóch ołówków. No. Etam lubi takie wynalazki. No nic, trzeba będzie zbierać na okulary. Już któryś raz się ostatnio mylę, źle odczytuję tutaj. Ewentualnie włączę sobie tryb dla inwalidów. Większy kontrast, wcisnę parę razy. Pamiętajcie, że możecie, przydatne są takie skróty klawiszowe. Nie wiem, może ktoś na przykład nie zdaje sobie sprawy, że może sobie powiększyć to, co jest na ekranie, wciskając Ctrl i plus. To w przeglądarce, w każdej przeglądarce działa, że jak będziecie mieć większe literki, po prostu. Wszystkie czcionki się powiększają, nie? Na ekranie. No, tak więc można sobie... Co tam będę nowe okulary kupował? Wcisnę sobie Ctrl plus 5 razy, włączę tryb dla inwalidów z kontrastem 100% większym i będzie dobrze. Soczewki sobie ogarni pan redaktor. Pan Chrzano,
Pan Chrzano chyba nie do końca wie, że okuliści odradzają zbyt częste noszenie. Przepraszam, noszenie soczewek. To nie jest zdrowe dla oka. I faktycznie, ja kiedyś nosiłem soczewki dosyć długo i często i to się odbiło trochę na wzroku. Znaczy, czułem, że mi to źle robi na oczy, nie? I kiedyś się dowiedziałem od specjalisty, właśnie od mamy kolegi chyba, która była okulistką, coś takiego, że no nie, to nie powinno się nosić cały czas soczewek. Soczewki to sporadycznie na jakąś okazję, to tak, nie? No ale nie cały czas, nie używać tego jako substytut okularów raczej. Zaprawdę jam to, napisał Konrad. Już teraz wiadomo. No proszę, cóż. Niespodziewana wizyta w sumie. Dawno się nie słyszeliśmy. Kontrol i kółko myszki też. A zgadza się. Tak. To prawda. Kiedyś jeden z nadających, znaczy z osób, które nadawały przez pewien czas w nocnym radio, to się okazało, że jak pomagałem tam skonfigurować, poustawiać na komputerze, to się okazało, że ta osoba ma bardzo duży monitor i ustawioną jakąś rozdzielczość, taką wiecie, 640 tam na 480 i ta osoba myślała, że to jest normalna rzecz, że tak chyba powinno być. Ale może się trochę dziwiła, że się jej mało co mieści na ekranie, tak? Także bardzo dziwnie skonfigurowany Windows był. Bullshit. Noszę non-stop od 20 lat. No, wódzu, to, że ty nosisz i się w miarę tam komfortowo czujesz, nie wypłynęło ci oko, nie zaszkodziłeś w każdym razie, to jeszcze nie znaczy, że bullshit, nie? To jest takie myślenie chłopka roztropka. Ja jem mięso od 40 lat, ja palę papierosy od 50 lat i żyję. I to bzdury, że szkodliwe są. No to tak możemy rozmawiać, nie? Pozwolisz, że bardziej zaufam okuliście w tym temacie. Krawiec, możesz też sobie zafundować operację wzroku. Można wziąć na raty, nie jest to znów takie drogie. Spokój na całe życie. No nie wiem, a mówisz to z opowieści? Znasz ludzi, którzy sobie robili takie operacje? Mi kiedyś odmówił jeden okulista, znaczy taki specjalista. To był jakiś, no nie wiem jak teraz, ale kiedyś się tym zajmowali Ruscy po prostu. Tak jakoś było, że gdzie nie poszedłeś, to laserowe naprawianie wzroku, to Ruscy tam byli. I powiedział, że z tej racji, że na jedno oko bardzo słabo widzę, to on się nie podejmie tego, bo jakby się nie udało i zepsułby mi oko, to będzie bardzo źle już wtedy. Czujecie? To co? Czyli to ryzyko takie, tak? Jest. No w każdym razie jakoś się bał. Powiedział, że no dziękuję za szczerość przynajmniej, nie? To taka wręcz rozbrajająca szczerość. Takie przyznanie się, że wie pan, no to jak ja panu to drugie oko spieprzę, co pan masz jeszcze tam w miarę na nie widzisz, to panu to drugie zostanie, co pan bardzo słabo i co wtedy, no. Tak więc... Nie wiem, będę się upierał wódzu no, przy zdaniu okulisty. No. Znaczy, to nie jest jedyne źródło. Napotykałem na takie informacje, parokrotnie przynajmniej, że nie powinno się przesadzać z tymi soczewkami. I tyle. No tak intuicyjnie, jak to czujesz, czy przyklejanie sobie czegoś i ciało obce na oku, to takie zdrowe, czy nie? No... Chyba nie za bardzo, nie? Nic nie pozostaje w tego typu przypadkach bez efektu jakiegoś. No, ciężko, żeby całkowicie neutralne i obojętne dla oka były te soczewki, ciągle przylepiane do oka, nie? Trzeba też na pewno, nie wiem, może też tyczy się to bardziej może sytuacji, gdzie ktoś nie dba o te soczewki też, nie? Bo o soczewki, no niestety, trzeba dbać, trzeba je trzymać
w odpowiednich pojemniczkach, zmieniać ten płyn cały czas, a ktoś, kto to zaniedba i powiedzmy do takiego płynu już wielokrotnie używanego znowu se wrzuci te soczewki, no to se robi kuku, nie? Więc trzeba też trochę odpowiednio używać tych soczewek zgodnie z instrukcją. Ale ludzie nie mają za bardzo werwy do czytania instrukcji nigdy. Przynajmniej tu w Polsce, tak widzę. To jest wręcz takie obrzydzenie. Ja chyba nigdy nie widziałem nikogo, kto by instrukcję jakoś przeczytał. Natomiast widziałem wielu ludzi, którzy coś tam mocowali się, dłubali, wkręcali, no i kurwa, kleli, ale do instrukcji nie zaglądnie, bo to jest jakby taka hańba. Co, ja głupek jestem, że ja mam do instrukcji zaglądać? Nie wiem, z czego się to wzięło. Może dawniej te instrukcje były do dupy,

A silne masz te soczewki, wódz? Czy raczej takie tam lekka tylko wada wzroku, czy mocniejsza trochę? A miałem takiego kolegę dawniej, który nosił bardzo grube takie właśnie musztarduwy, wręcz takie trochę śmieszne i karykaturalne, ale on miał coś z tymi oczami się, nie wiem, urodził bez czegoś tam w oku, no jakoś tak dziwnie, nie? Mój Brejdak zrobił sobie operację wzroku za 4000 z minus 8 dioptrii do zera. No to ciekawe. Wódz pisze minus 8. No to dużo. To może sobie zrób właśnie taką operację. Wódzu.

0: Teraz Chińczycy chcą kolonizować Księżyc, bardzo mają szeroko zakrojony ten plan swój kosmiczny. No i ludzie się trochę boją tego, że Chiny sobie wepną chorągiewkę i powiedzą, no, to jest nasze, nie? To jest nasze. Zdobyliśmy nasze. Na pewno tak zrobią i myślę, że te obawy nie są bezzasadne jak najbardziej. Zresztą takie można tam nie lubić Ameryki za wiele rzeczy, ale te misje kosmiczne amerykańskie, to oni się jakoś dzielą wynikami różnych badań. Robią to tak trochę dla świata, nie? Można by powiedzieć. A Chińczycy właśnie ponoć niechętnie. To, co oni się tam dowiedzą, co zdobędą, wszystko to będzie największa tajemnica. I jeszcze powiedzą, że to jest ich księżyc, ich własność i że proszę się nie zbliżać. No i taka potęga. No, czyli trochę są moim zdaniem zasadne te obawy. Nie wiem, jak wy to widzicie. Jeszcze kiedyś będą takie czasy, być może, że będą wojny różne między ludźmi na Marsie, ludźmi na Księżycu, a tymi, co zostali na Ziemi, już takiej brudnej, zanieczyszczonej, bardzo niski komfort życia. No, a na Marsie na przykład będzie taka idylla, nie? Taki Eden troszeczkę. Piękne miasta, inne prawo. No, może coś takiego zaistnieje, takie zjawisko, no jak w cyberpunku, nie? To Night City to właściwie był taki eksperyment bogaczy. Miasto totalnej wolności, gdzie wolno ci właściwie wszystko, gdzie możesz sobie nosić broń, gdzie możesz sobie przyćpać, gdzie usługi seksualne są jakby ogólnie powszechne. Nikt ci niczego nie zabrania. No to może tak być na Księżycu czy na Marsie, nie? Jak się osiedlimy, tam może być inne podejście do życia, inne prawo. Tego bym się spodziewał, bo nie spodziewałbym się, że zostanie skopiowane to, co na Ziemi, tylko będzie to traktowane jako świetna okazja do tego, żeby czegoś nowego spróbować, nie? Wudzu, ja nie mam co się z tobą kontaktować w tej sprawie akurat, bo i tak mnie nie stać na nic praktycznie w tej chwili, mnie nie stać. Więc tym bardziej mnie nie stać na takie luksusy, jak operowanie sobie wzroku. Nie wiem, czy bym się nie bał też trochę, bo faktycznie jak mi spierdolą jedno oko, no to na drugie, z tym drugim bym se chyba w życiu tak średnio radził. Mam jedno oko bardzo słabe, ale to tak od urodzenia jakoś. Były takie przypuszczenia, że mi po prostu, bo ja byłem wcześniakiem, że mi przepalili coś w tym oku lampą, bo była źle ustawiona i bardzo grzała tam, nie? Ja no, leżałem sobie z jednej strony i mi coś tam zaszkodzili, nie wiem. No ale to za PRL-u była taka z kolei służba zdrowia, gdzie mogli cię ukatrupić nawet na jakimś oddziale niechcący, bo się komuś coś tam nie chciało i gówno i nikt za nic nie odpowiadał. Państwo jest najważniejsze i każdy, kto pracuje dla państwa, ma parasol ochronny nad sobą. Tak jak dzisiaj trochę jest w sumie też taki klimat. Na antenie witam Marka. Cześć Marku.
1: Witam.
0: Cześć.
1: Witam wszystkich, bo to w sumie próbowałem raz się dodzwonić, ale jakoś kiepsko wyszło.
0: Tak? I co, i dzisiaj druga próba?
1: Tak, powiedzmy, że druga próba i widzę, po 5 sekundach zostałem odebrany, czy tam po 4.
0: No.
1: Niesamowity ruch na sali.
0: No, widzisz, tak też bywa.
1: Ale nie dzwonię z krytyką, absolutnie. Dopiero przeszedłem do domu i zacząłem słuchać jakieś 30 sekund temu, odkąd powiedziałeś, że Chińczycy chcą przejąć Księżyc. Tak, to rozumiem. Ale za chwilę zacząłeś mówić o operacji oka. Tutaj mogę wtrącić swoje 3 grosze.
0: O, super, to dawaj.
1: Czy mogę najpierw zapytać, na co masz mieć tą operację dokładnie?
0: Znaczy, ja w ogóle nie mam żadnej operacji, nie przymierzam się, bo nawet mnie nie stać na takie rzeczy. Ten temat tak się pojawił, wiesz, no może kogoś innego to dotyczy i zaczęliśmy sobie rozmawiać tak po prostu o operacjach o oczu, nie? O naprawianiu wzroku. Czytam te operacje właśnie jakieś naprawianie laserem tej soczewki.
1: Z laserem nie miałem nic do czynienia. Natomiast miałem wymienione soczewki. Kiedyś zacząłem mieć zaćmę. Lekarz doszedł do wniosku, że faktycznie należy mi się operacja i w ciągu półtora roku miałem zrobione najpierw jedno, później drugie oko. Wszystko na NFZ.
0: Powiem ci, że
1: sobie chwalę.
0: Tak?
1: Dopiero od pory zacząłem dostrzegać szczegóły, detale.
0: To znaczy jak? Dobrze wyszła ta operacja, tak? I
1: tak.
0: Poczułeś, że wszystko jest okej, nie było żadnych komplikacji, tak?
1: No nie no, postępowałem zgodnie z zaleceniami lekarza później. Nie nadwrężyłem tego szwu, który mi założono. I w tej chwili już mam 6 lat po ostatniej operacji i jak najbardziej chwalę sobie.
0: No proszę, to super, super. No jeszcze jak ci sfinansowali z NFZ-u, no to jeszcze lepiej.
1: No. Ja sobie tylko kupowałem na oddziale, tylko tyle.
0: A ciekawe, to są takie soczewki sztuczne, jakieś ci wymieniają ci na sztuczne. Czemu one są tak trwałe? Jak to jest, że one ci wystarczają, że nie musisz ich wymieniać co miesiąc, co 2 miesiące, tylko masz już je tak jakby na stałe? Jako taki substytut prawdziwych, no bo zwykłe szkła kontaktowe to dosyć szybko się tam psują, trzeba brać nowe. No a tu masz takie soczewki.
1: Dwóch pojęć. To nie są takie szkła kontaktowe, które się kupuje przy normalnej wadzie wzroku.
0: No domyślam się. No ale to muszą być naprawdę z czegoś trwałego zrobione, nie? Że się tam to wszystko nie psuje tobie.
1: Jest coś na bazie silikonu, dokładnie nie jestem pewien, co to jest. W każdym razie jest to nieaktywne biologicznie, nie jest traktowane jak ciało obce przez organizm i naprawdę chwalę sobie wynik, który mam do tej pory. Moja wada wzroku nie była taka duża, to nie jest kwestia wady wzroku, dlatego że dalej mam astygmatyzm, po czym i tak dalej, to jest kwestia mięśnia, który zarządza soczewką. Natomiast kwestię mojej choroby, czyli zaćmy, pożegnałem do końca życia.
0: Nice, to bardzo miło.
1: I tu się właśnie chciałbym wtrącić. Jeżeli ktoś się zastanawia, bardzo polecam. Tylko mam jedną uwagę. Nie należy Konowałowi dawać do ręki operacji oczu. Mnie operował człowiek, który jest znany w całej Polsce. Akurat dostałem się na taki oddział, gdzie on był całym, powiedzmy, dowódcą oddziału okulistycznego w szpitalu uniwersyteckim. Prywatnie poszedłem do niego na konsultację, on mnie skierował, poczekałem parę miesięcy i dostałem się na oddział, w którym on właśnie kierował. Jeżeli chodzi o wykonanie, naprawdę polecam każdemu.
0: No to dobra na pewno rada, czyli nie dawajmy, nie powierzajmy najważniejszych właściwie rzeczy, jakie są, no bo co ważniejszego jest, nie? Nasz wzrok, nasz słuch, byle komu, no.
1: To myślę, tak, no, jakby nie było, człowiekowi bodźców dostarcza jednak parę zmysłów. Jednak wzrok dostarcza około 80% wszystkich bodźców. Mózg bez wzroku działa naprawdę kiepsko. Przez pierwszych kilka miesięcy. No później wiadomo, dotyk, słuch, część kompensuje. Natomiast dalej nie widzisz. To jest chyba główna wada tego. Gdybym zaczekał parę lat z tą operacją, miałbym ogromne problemy teraz.
0: No, właściwie ciężko byłoby ci funkcjonować w ogóle w życiu, nie? No to dobrze, że się udało to. Uff.
1: Ja jestem wdzięczny. Nie powiem Panu Bogu, bo już od wielu, wielu lat jestem ateistą.
0: O, toś mi brat. Toś mi brat tutaj.
1: Och, Wychowałem się w wierze katolickiej, działałem w oazie i tak dalej, ale później przekonałem się od wewnętrznych, że tak powiem, źródeł, jak działa Kościół katolicki. Później dopiero zacząłem wnikać w Biblię i doszedłem do wniosku, że to wszystko to są bajki podobne do wierzeń starożytnych Greków.
0: No, można powiedzieć, że to trochę właśnie była inna religia, taka przełomowa, taka inna, nie, troszkę. No, z racji monoteizmu chociażby i zaborczości tego Boga, który domaga się, żeby być Bogiem jedynym i uzna, jakby takie dyskredytowanie wszystkich innych wierzeń, to nie był jakiś standard u pogan, że walczą ze sobą o religię. Bardziej walczyli o ziemię, o bogactwa, ale o religię to tak niekoniecznie, nie? A
1: no, słucham ciebie dalej.
0: No, ja już skończyłem. Proszę.
1: Widzisz, no bo ideologicznie podchodząc do tego, to masz rację. To było jedna z pierwszych religii, która kondensowała wszystkich bogów w jedną istotę i ona była wszechmocna, wszechobecna i tylko w niego należało wierzyć. Natomiast według mnie te wszystkie rzeczy, które szły razem z tymi przekonaniami, czyli jeżeli we mnie nie będziesz wierzył, to będziesz płonął w piekle po wieczność, to już jest wymuszenie. To no. Nie wobec wiernego. Jest terroryzm tak naprawdę, patrząc na to z obecnych czasów.
0: No, to zawsze się śmiałem z tej wolnej woli, którą rzekomo dostajesz. Chcesz, to wiesz, chcesz, to nie wiesz. No ale co to za wolna wola, że jak nie wierzysz, to masz karę na wieki, nieskończone cierpienie przez wieczność, nie? To fajne. Tak jakby bym ci powiedział, Marek, wiesz, możesz mnie lubić, możesz mnie nie lubić, ale jak mnie nie lubisz, rób jak chcesz oczywiście, ale ja jutro przyjdę z kolegami i ci napierdolimy, jak mnie nie polubisz. No to nie...
1: Bijemy ci oko. Jak dalej nie będziesz nas lubił, no to drugie oko i tak dalej. Tak.
0: Ale masz wolność, rób co chcesz. Tak? No więc trochę to bez sensu, ale no wiara chrześcijańska ma chyba więcej absurdów, różnych nielogiczności niż te pogańskie wierzenia, bo one były same w sobie takie bardzo naiwne, dziecięce trochę, wiesz, legendy różne, nie? Ten temu z głowy wyskoczył, ten zjadł jabłko zatrute. No to takie bardziej w klimacie baśni i to sam nikt tego... Ja myślę, że po prostu my dużo nie wiemy o tym, w jaki sposób wierzyli dawniej Grecy czy Rzymianie, że oni mogli inaczej trochę podchodzić do tego, niż my sobie wyobrażamy, nie?
1: Tak. Z tego, co wiemy, to oni traktowali tę wiarę bardziej przenośnie. To były bardziej przypowieści, które miały pokazać podobieństwa i różnice pomiędzy bogami i nami. Natomiast wiara katolicka wymaga, żebyśmy wierzyli dosłownie w to, co jest napisane w Biblii. A jednocześnie Biblia głosi takie rzeczy, których my w obecnej, powiedzmy, w obecnym rozwoju cywilizacyjnym nie jesteśmy w stanie przyjąć. Jak na przykład zakaz noszenia tkanin z dwóch różnych źródeł jednocześnie. Ewentualnie otwórzmy sobie Biblię. Tam jest dużo przykładów na hipokryzję. Hipokryzję? Nie, może to trochę za duże słowo. Otwórz sobie Księgę Wyjścia i tam znajdziesz fragment, gdzie będzie napisane, jak masz bić niewolnika, żeby nie uszkodzić go za bardzo. Od kogo masz brać niewolników, w jaki sposób masz ich traktować, ile pokoleń niewolników może być i tak dalej. To są opisy z detalami, które jakoś są omijane przez obecnych chrześcijan, krzewicieli wiary.
0: No tak. No.
1: Właśnie myślę, że wychodzi na jaw ogromna hipokryzja ewangelizacyjna. No. W tej chwili.
0: Jak porozmawiasz sobie z jakimś chrześcijaninem, to on ci często będzie starał się wytłumaczyć, że to były inne czasy i że właściwie chrześcijaństwo to dobrze robiło, bo wprowadzało lepsze standardy traktowania niewolnika. Jakoś ci to będzie się starał, wiesz, pokrętnie wytłumaczyć. Do mnie to nie przemawia. Jak już Biblia, jak już wiara, jak już Bóg, to powinna być nowa jakość. I Bóg, skoro Bóg może wszystko, to może równie dobrze zakazać tak dosłownie tego niewolnictwa, nie patrząc nawet, czy komuś o coś z tego ubędzie, czy może jakiś niewolnik w ogóle się poczuje jak ofiara, jak sierota po PRL-u, bo mu PGR zamknęli. To jest nieważne. Bóg wydaje rozkaz, nie ma niewolnictwa i już. Nie? A tu takie tłumaczenie, że Bóg musiał, bo takie czasy i to w rezultacie to nie było takie złe niewolnictwo. To są też bajeczki, bo wiadomo, że niewolnictwo musiało być różne. Jakich byś tam nie wytyczył standardów traktowania niewolnika, to jeden się posłucha tych standardów, a drugi nie. No jeden będzie je brał bardziej dosłownie, inny se coś do tego dorobi. Będzie różnie po prostu. Jeden niewolnik będzie zakatowany w imię Pana, a drugi będzie głaskany po główce w imię Pana. No nie wiem, to tak samo jakby, a może jeszcze pedofilię usprawiedliwić, nie? Bo tak jest, bo tak wszyscy robią i to nie można tak nagle zlikwidować. No jak nie można, a tym bardziej Bóg. No.
1: Ojca Rydzyka, przewodniczącego, kiedyś ktoś mu wytknął pedofilię, a on to skomentował tak, no któż nie ma pokus.
0: Znaczy to jemu nie wytknięto pedofilii, tylko rozmowa tyczyła się księży, że księża się dopuszczają, ale to wiesz, to bardziej chyba chodziło o picie, bo alkoholizm też jest dużym problemem u klechów, no i to chyba bardziej tego się toczyło, nie? To ktoś nie ma pokus.
1: Takie pytanie w takim razie do ciebie. No? Ilu osobiście znasz księży? Policzysz na palcach jednej, może dwóch rąk, tak?
0: No w życiu to spotkałem pewnie tylu, co na palcach dwóch rąk i gdzieś tam z nimi pogadałem, ale wiesz, ja się w ogóle nie obracam w towarzystwie księży raczej. Nigdy mnie do tego nie ciągnęło.
1: No. Teraz trzymam kontakt z dwoma klachami, jak ty to mówisz. Hmm? Jeden z nich jest zakonnikiem, drugi z nich jest księdzem na parafii, który od 30 chyba lat dalej jest klerykiem. On nigdy nie awansował. Dlatego, że on nie idzie zgodnie z głosem Kościoła, tylko zgodnie z głosem wiary, którą wyznaje. Mhm. Dlatego no, ja mógłbym policzyć na palcach rąk, nóg i tam jeszcze może powiedzmy jednego członka ciała, księży, których znałem w życiu. Zamieniłem z nim więcej niż tam słowa i tak dalej. To szanują zaledwie tylko tych dwóch, którzy zostali. Według mnie reszta poszła zrobić karierę na pieniądze, tak? A ci poszli akurat za głosem wiary i trzymają się tego. Są ludzie, których szanuję nie za to, że są księżmi, ludźmi wiary, tylko dlatego, że są ludźmi, jakimi są. Gdyby byli satanistami, szanowałbym ich dokładnie tak samo. Poza tym, nie wiem, czy wiesz, kościół szatana ma bardzo szczytne cele.
0: Tak, tak. Było o tym w Nocnym Radio też właśnie, o kościele szatana, o ich postulatach. I w rezultacie się z potrzebą tak śmialiśmy, bo wyszło, że raczej dobrych rzeczy się domagają. I takich i pożytecznych, i dobrych, i takich całkiem rozsądnych. No ale cała ta otoczka i wiesz, i ludzie tak patrzą, że postawili pomnik tam Bafometa, nie? Jeszcze transgenderowy, bo to jest takie bóstwo diabelskie genderowe, bo on ma i chyba i cycki, i pindola jakoś tak, jest taki hemafrodytyczny. Więc no to straszne w ludziach skojarzenia budzi, ale niż jak ludzie są zaprogramowani, a jak powiesz o przypadku, że ksiądz molestował i zgwałcił 10 razy 12-latkę, to powiedzą, oj, to nieco tam, to na pewno ktoś tu się wyzłośliwia na ojcu, to wściekłe ataki.
1: Akurat święty Kościół, tak?
0: Wściekłe ataki to są.
1: Święty Kościół, który pojechał na wyprawę krzyżową, ale zatrzymał się jakoś na Konstantynopolu, który złupił, wymordował wszystkich i wrócił z powrotem do Europy. Nigdy nie dotarł do Ziemi Świętej, którą miał odbić. No to pięknie się zachowali, prawda?
0: No, znaczy jeszcze te wojny krzyżowe to można jakoś rozumieć, że to jakaś odpowiedź na ekspansję islamu, wiesz, jakaś taka odpowiedź. Ale na przykład Kunrad tu przypomina, że w Biblii jest namawianie niewolników, aby nie sprzeciwiali się panom, tak? Jest w Biblii coś takiego i to jest dopiero skandal, nie? Mało tego, jest napisane, że kobieta ma się słuchać mężczyzny tak, jak się mężczyzna Boga słucha, czyli taka skala, tak? Że gdzieś tam najniżej jest kobieta, która ma się słuchać mężczyzny, będzie niego wpatrzona jak Bóg w Jezusa czy Boga.
1: Nie tak. Kobieta była ciut wyżej niż zwierzęta, które były w gospodarstwie. Kobieta miała służyć do tego, żeby posprzątać, obsłużyć męża. I tak naprawdę to niewiele więcej.
0: Tak, no ale to do tego się to sprowadza, że no, skoro różnica w hierarchii, jakby mężczyzna jest o tyle wyżej w hierarchii od kobiety, co Bóg od mężczyzny, to się do tego sprowadza, że kobieta jest częścią inwentarza. Czyli tak, mamy przykaz, że kobiety mają bez względu na wszystko się słuchać mężczyzny, bo to jest jakby no, ich Bóg. Niewolnik ma się pana swego słuchać i nawet jak go źle traktuje, bo nie ma nic tam wspomniane, że jak ci źle traktuje, to już nie. Tylko ogólnie masz się słuchać. Jest też zachęta do płacenia podatków, z tego co pamiętam, ale to już takie niejednoznaczne. Z kolei jest...
1: No, o tym rozmawiamy, to jest jedna z przyczyn, dla których Jehowi już do mnie nie zachodzą do domu. Kiedyś zachodzili, ja witam ich u siebie, nawet kawę zrobię. I zaczynamy rozmawiać o Biblii. Co się okazuje? Ja znam fragmenty Biblii, których oni wolą unikać. Konsternację wielką widziałem w ich oczach. I chyba zostałem wpisany na czarną listę, bo już od wielu lat nie zachodzę.
0: Jehowców, kiedyś miałem do Jehowców w miarę dobry stosunek, bo ładnie ubrani, tak oceniałem ich powierzchownie, bo oni o siebie dbają, ładnie ubrani, kulturka, wszystko grzecznie, ale tak naprawdę to jest sekta, w której robi się dokładnie to samo, co w kościele, czyli jak pedofilia jest, a też się zdarza, to masz siedzieć cicho, nic nie mówić, załatwiamy to we własnym gronie, a wiesz, jak się takie sprawy załatwia we własnym gronie, tak? Ci Jehowcy, którzy do mnie przychodzili, to wyszło, że oni, to właściwie są ludzie, którzy porzucili rodziny swoje bardzo często dla bycia Jehowym, czy Jehową, czyli zostawiasz męża, dzieci, bo ważniejsze jest dla ciebie łażenie po domach i przekonywanie ludzi, że Chrystus jest zajebisty. No super, super postawa życiowa.
1: Akurat nie wolno ci zrobić kariery żadnej. Masz tkwić na tym jednym z najmniejszych stanowisk, tych najmniej płatnych, tak żeby stać było cię na życie, na utrzymanie rodziny, ale 90 powiedzmy procent czasu, który nie śpisz, masz poświęcić na krzewienie wiary, na chwalenie Boga i tak dalej. Widzisz, to jest bardzo feudalne podejście. To tak jak kiedyś rolnicy pracowali u pana, mieli tam sobie powiedzmy dwa ary, ale dalej musieli dziesięcinę oddawać na kościół. To jest system wykorzystywania człowieka. Chodzi o to, żeby jak najwięcej mu czasu zająć, żeby nie mógł myśleć nad rzeczami, które mogą go oddalić od Boga. Tak jak kiedyś Galileusz zaczął obserwować księżyc i nie tylko. Zobaczył Saturna i pomyślał, nie widział dokładnie, bo miał bardzo prymitywny jednak teleskop. Zobaczył, że on ma uszy. W ciągu 6 chyba miesięcy główny astronom Watykanu doszedł do wniosku, że to jest napletek Jezusa. No. Prawda?
0: To jest właśnie inteligencja katolicka tak zwana. No, a jeszcze u Jehowych...
1: Żeby fakty dopasować do z góry założonego twierdzenia.
0: U Jehowych jest jeszcze bardzo... To zawsze się u nich zdarza, że jak ktoś wyjdzie z tego... Z tej organizacji to się go bardzo źle traktuje, jest ostracyzm, mu się nawet cześć nie powie, gdzieś go tam się nachodzi w domu, coś mu jeszcze zepsują. Takie, po prostu stajesz się wrogiem, stajesz się zdrajcą, wrogiem i cię dręczą, i cię męczą. Więc jebać Jehowców też w sumie. No,
2: no. Nie ubliżaj, krawiec.
0: Czemu nie?
2: Bo w żadnej sekcji nie powinno się ubliżać.
1: Ostro powiedziałeś, tak.
2: Tak, za ostro. A nie, bo ja taki przypadek miałem w sobotę, że spotkałem Jehowców właśnie w Lublinie i zadałem mi kilka trudnych pytań. A już mi się wyłączyło.
0: No słychać cię cały czas.
2: Tak, tylko mi przerywa internet. Nie wiem, co jest grane, że zasięg mam chujowy jakiś. No i się zapytałem, czy mogę z nimi wywiad przeprowadzić. Powiedzieli, że tak jak najbardziej i podali mi numer do rzecznika prasowego Jehowego jakiegoś.
0: Każda religia zinstytucjonalizowana będzie zła, moim zdaniem. Nie ma tam miejsca na dobro, na jakieś fajne rzeczy, nawet na Biblię już za bardzo nie ma miejsca. Stają się ważniejsze inne rzeczy. Dobro organizacji, jakieś tworzenie własnego odłamu, własnej wersji tego wszystkiego i trzymanie się tego. Pieniądze, władza, układy z tym, z tamtym i przestaje być ważne to, co powinno być głównym sensem każdej wiary, gdzieś tam szukanie tego Boga, nie? Po swojemu.
2: No tak, ale jeśli... Przepraszam jeszcze. A jeśli ty nie wierzysz w żadnego Boga, to czym się staje twoje życie? Niby, że w co masz wierzyć?
0: Nie rozumiem tego pytania za bardzo.
1: Jeśli mogę powiedzieć...
2: No, odpowiedz.
0: Prosimy, Marku.
1: Powinno być dążeniem do prawdy. Czymkolwiek ta prawda by nie była. Nie wiem, jak wasz język angielski, ale polecam Richarda Dawkinsa. Już zmarł jakiś czas temu, ale był to ateista, walczący taki ateista, który naprawdę mówił bardzo mądrze. On miał przemyślane odpowiedzi, przemyślane pytania. Każdemu polecam, kto chce dążyć do odpowiedzi na niektóre rzeczy, które drążą każdego chyba wyznawcę jakiejkolwiek wiary.
0: No, pan Richard Dawkins, profesor Richard Dawkins jest bardzo mądrym człowiekiem, bardzo światłym, bardzo też wesołym, kulturalnym, fajnym. Bardzo go lubię i podobały mi się jego książki też.
2: Tak, i to myślisz, że teraz jest w piekle, czy w niebie, czy nigdzie?
0: A co, on zmarł?
1: No już nie żyje.
0: Żyje Dawkins.
1: Richard Dawkins?
0: Tak.
1: Chyba nie. Nie dam sobie za to uciąć nawet małego palca, ale wydaje mi się jednak, że nie.
0: Nie ma. Przypuszczam, że na Wikipedii pojawiłaby się data śmierci, bo się pojawia w przypadku bardzo mało znanych ogółowi ludzi, a ktoś taki jak Dawkins, no to na pewno by się pojawiła data śmierci, nie?
2: Sprawa. Czyli żyje jeszcze, tak? To można do niego zadzwonić.
0: Dzwoni.
2: Nie znam numeru.
0: Dawkins to skrajny antyteista, przesadza. Ale to dobrze, właśnie musi być wyrazisty, a nie takie lelum, ja nienawidzę tego. Ja osobiście jestem niewierzący, nic nie mam wspólnego z Kościołem, ale to musi być, to musi być. Ja to szanuję bardzo i mam wielu kolegów wierzących, ja ich szanuję. I takie asekuranstwo, nie? Bo ktoś się na przykład boi odważnie powiedzieć, że to jest zbiór głupot, bajek, jakiś legend, nijak nie przystający do obecnej rzeczywistości. Że ludzie to, że banda cwaniaków to wykorzystuje instrumentalnie do omamiania innych, do dorabiania się, do zdobywania władzy. I już trzeba powiedzieć czasami pewne rzeczy wprost, a nie tak wiecznie szanować i tego, i tamtego. No, ja tego głupiego, agresywnego, co mnie kopnął w dupę, to szanuję go w gruncie rzeczy, bo to jest też człowiek, tak? Mhm. No nie, ja mówię prosto i otwarcie, co myślę, a nie tam jakieś kurwa.
2: Na mnie się rodzina obraziła, bo powiedziałem, że Biblia to jest jakiś zbiór legend, które się nie trzymają w rzeczywistości, a jeśli Bóg istnieje, to niech wystąpi w telewizji i nam powie o tym wszystkim.
1: Dobrze, jeśli Biblia mogę.
2: Się nie stało.
1: Jeśli ktoś czytał sobie Biblię, to chciałbym, żeby policzył, ile osób zabił szatan, a ile osób zabił Bóg. To porównanie wychodzi naprawdę na korzyść szatana.
0: No, można powiedzieć, że Bóg zabił wszystkich.
1: Oprócz rodziny Noego na przykład, tak.
0: Oprócz alkoholika Noego, który przeklął swojego syna tylko dlatego, że go zobaczył nago, tenże syn. To był wzór do naśladowania i najlepszy człowiek na ziemi, który został.
1: No dobra. Moja droga do ateizmu zaczęła się od prostego pytania na religii. W ogólniaku. Proszę księdza, jak to jest, że Adam i Ewa zostali wygnani z raju i oni dali początek ludzkości? No, tak było, mnożyli się i tak wyszło. Ale zaraz, proszę księdza, momencik. Mieli dwójkę synów, Kaina i Abla. Jeden zabił drugiego, a kto później z kim miał dzieci?
0: W Biblii jest, z tego co pamiętam, taki przeskok dziwny, że nagle się pojawia, tak znikąd się pojawiają jacyś ludzie, więc...
1: Słowo do dyrektorki.
0: No. Tak to właśnie się żyje w kato-talibanie, no niestety. A ludzie często się pytają, a co ci przeszkadza ten katolicyzm? No właśnie dlatego mi przeszkadza. Właśnie dlatego tak. Mi przeszkadza.
1: Jest nieszczery. Od tego należy zacząć.
0: I ogłupia ludzi i sprawia, że ludzie się stają takimi bezwolnymi zombie, które wykonują pewne rozkazy, przykazania, nie do końca wiedząc czemu. Bo przypuszczam, że to, że cię wysłano do dyrektorki, to wiesz, po prostu wywołałeś jakieś takie poruszenie, emocje jakieś i nie do końca w sumie wiedziano, dlaczego ty idziesz, ale tak trzeba cię posłać, bo to wygadujesz jakieś herezje, bo tak, nie? I już. No,
1: żeby... mi powiedziały, że nie wolno krytykować księdza. Aha. Nie wiary, tylko księdza. Mhm. Że ja mu zrobiłem bardzo wielką dysfunkcję taką, no i więcej mam tak się nie odzywać.
0: Ja pierdolę. Dramat po prostu. Nie wiedziałem,
1: jeszcze
0: że...
1: Jeszcze był 90, to troszeczkę inaczej wyglądało, tak? No widzisz, krawiec, my jesteśmy mniej więcej w tym samym wieku. Ja zacząłem myśleć jako człowiek niezależny, mniej więcej właśnie w okresie ogólniaka. Stąd wiele osób mnie nie lubi, bo mówię trochę za dużo prawdy, tej niewygodnej. A z drugiej strony, jeśli zobaczę kogoś, kto źle robi i ma dobre przekonania, też jestem w stanie go skrytykować. Również jestem w stanie przyjąć krytykę.
0: Jest takie przysłowie, że prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I to często bardzo mądre są te przysłowia różne, proste.
1: Widzisz, ja tylko rozumuję, tak to ujmę.
0: Dobra, panowie, będziemy kończyli. Psycho, weź coś powiedz jeszcze, bo będziesz potem marudził, że nic ci nie dano powiedzieć. Nie wiem, coś mądrego powiedz na koniec.
2: Chciałem pozdrowić moją rodzinę i księdza katolickiego, który tam w mojej prawie jest. I wóda wielkiego niepokoja. I resztę całą kamratów. Dziękuję, dobranoc, cześć.
0: No cześć.
1: Kamratów, to trochę złe słowo, no ale jeśli ja mogę też się pożegnać.
0: Proszę bardzo.
1: Pozdrawiam każdego, kto słucha, a nie dzwonił, bo czasem warto.
0: jakie przesłanie piękne, no dobra.
1: Dziękuję za uwagę.
0: Trzymaj się, cześć Marku.
1: Trzymaj następnym razem.
0: Hej, hej. To był nocny Marek. Dzwoni w nocy i Marek, no to jaki Marek? Nocny. A czy musimy wierzyć w jakiegoś Boga? Nie musimy, powinniśmy być dobrymi ludźmi, a nie wierzyć w jakiegoś Boga i mówić, że skoro wierzę, to niebo mi się należy. No to takie rozkminy początkującego jakiegoś ateisty chyba. Dawkins to... Dawkins, a nie Dawkins. Aha, że źle wymawiam, że Dawkins, tak? To chyba tak, faktycznie chyba się mówi, bo to jest... Richard... Dawkins, no tak, czyli Richard Dawkins. No, dobra. Dzięki, Konrad, za to naprostowanie. Ja kiedyś mówiłem czasami Dawkins. Dobra, bo muszę zrobić poletkiemu. Dziękuję za słuchanie, za donejciki. Przydadzą się. No zobaczymy, czy się jutro pojawię. Jakbyście tak jeszcze rzucili jakiegoś donejcika, to by zwiększyły się szanse bardzo mocno, że się jutro pojawię. Bardzo mocno. Niemalże pewien byłbym tego, że się pojawię. Prawie, że. Żartuję. Nie musicie nic wpłacać. Też tak niezbyt ładnie się dopraszać za bardzo, nie? Trzeba trochę tutaj zachować fason. Tu deklaracja miłości się też pojawiła na czacie do mnie, ale od strony męskiego grona, więc nie za bardzo się cieszę. Czy będzie jakiś afterek? No nie jaki afterek. Dobra. Wypłacę sobie 50 zł, co mi się zebrało na Patronite. Całkiem sporo ludzi w tą niedzielę przychodzi jednak. I to o takiej porze. Godzina druga, a tu prawie 90 osób. Jeszcze. Niezły wynik. No ale też okazało się, że zadziałała akcja Tomisia tutaj i przybyło zdecydowanie mocno. Nie wiem, czy jakoś tak z 200 subskrypcji co najmniej, albo i więcej. To naprawdę jest dużo. No, nawet tu YouTube pisze właśnie, też przypomina, że pękło to 3000, magiczne. Fajnie, to już tak lepiej wygląda, nie? 3000, bo nawet 2900 to tak dużo gorzej wygląda psychologicznie. No, tak samo jak z tymi cenami. Jak masz cenę 2,99, to nie traktujesz tego, że to już 3 zł aż, nie? Tylko 2,99. No to też w drugą stronę. 3000 dużo lepiej wygląda niż 2999. Krawiec, wypłać se, należy się, pisze psycho. No dziękuję, że mogę. Krawcze, długi weekend u nas. Aha. Same nieroby w radio. Napisał o sobie chyba też Waligura, skoro o tej drugiej godzinie siedzi nadal przy radyjku. To chyba o sobie też tak napisał, że właśnie nieroby. Chyba nie musi jutro wstawać z rana do pracy. No dobra, spierdzielam. Trzymajta się, hej.

Cześć, witajcie. Krawiec się kłania. Jak zawsze w piątek wieczorem audycja Czasy Ostateczne. A dzisiaj temat mroczne sekrety Hollywood. Różne ciemne sprawki, morderstwa, afery seksualne i nie tylko. O tym dzisiaj opowiem. Trochę mnie natknęło oczywiście z okazji pojawienia się ostatniego prawdopodobnie filmu Quentina Tarantino, Once Upon a Hollywood, pewnego razu w Hollywood, chociaż to nie będzie mroczny film, raczej film wspominający czasy świetności. Stare dobre czasy, jak to się mówi, Hollywood. A może też pojawią się różne kontrowersje. No na pewno mamy takie związane z postacią Bruce'a Lee, o czym mówiłem ostatnio. Zarzuca się, że pokazano mistrza w negatywnym świetle, no ale to takie małe miki, jak to się mówi. Pozdrawiam wszystkich, którzy zjawili się, aby posłuchać audycji na żywo, a w szczególności sponsorów pozdrawiam, których jest, no można ich policzyć ostatnio na palcach jednej ręki i tutaj to nie jest żadna przenośnia, ani nie śmieszkuję sobie, tylko no tak faktycznie jest. Dziękuję tym, którzy jakiś miesiąc temu rzucili coś na tacę, na konto bankowe. No na PayPalu też mniej więcej tak to wygląda, więc dzięki. A pozostali, no cóż, jeśli dobrze się czujecie z tym, że nie chcecie wspomóc medium, które lubicie, którego lubicie słuchać, z którym spędzacie czas i wolicie sobie kupić na przykład, nie wiem, jakąś pizzę czy tam piwo i nie przeszkadza wam to, no to ja was nie przekonam. Trudno się mówi. Tak to już widać jest, że jak ktoś nic z siebie nie daje i je tylko na przykład na antenie Bigos, to jest bardzo doceniony. Bardzo są ludzie wdzięczni, dziękują mu. Dziękujemy, że jesteś. Dziękujemy, jesteś wspaniały. Pokaż jeszcze raz, jak tą kiełbaskę. Oj, wspaniale kiełbaskę jesz. No super. No to spoko. Nie ma problemu. Tak więc też się dzisiaj nie spodziewam, że dostanę jakieś donaty. A gdyby komuś się zrobiło trochę łyso i na przykład. No, często się mówi, jakiś zysk ktoś chce mieć z tego, że coś da, a co ja z tego będę miał? No to nie wiem, może na przykład to, że jak następnym razem coś powiem o darmozjadach, o niewdzięcznikach i tak dalej, to będziesz miał pewność, drogi słuchaczu, że nie chodzi o ciebie. To taki zysk. Lepsze trochę samopoczucie. Chociaż tacy ludzie to się zawsze dobrze sami ze sobą czują, więc to raczej nie przekonam. Ewentualnie tych, którym po prostu to nie przyszło do głowy, żeby tam parę złotych się dorzucić. Wiecie co? I nie pytajcie się mnie, czy lepiej tak, czy lepiej tak. Po prostu wiele osób, które się dopytują, to potem nic z tego nie ma, więc ja już nie odpowiadam. Róbcie, co chcecie, a ja przechodzę do tematu audycji, bo to jest znacznie ciekawsze niż jakieś tutaj utyskiwanie. Najwyżej przejdę sobie do strefy premium, będę nadawał dla tych, którym zależy. Dla tej garstki osób, naszych patronów i tych, którzy zawsze o nas pamiętają. I tyle. Pierw chciałbym wam powiedzieć coś o prapoczątkach Hollywood, jak to się wszystko zaczęło, żeby była taka jakaś baza, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czego ta fabryka snów się wzięła, jak to wyewoluowało. To jest dosyć ciekawe, bo jeśli chcielibyśmy ustalić jakieś prapoczątki tego, co dziś nazywamy właśnie fabryką snów, no to wyobraźcie sobie teraz taką stodołę z suszonej cegły, którą stawia na swojej ziemi pan Whitley. Jest rok 1853, a no i mamy małą rolniczą wspólnotę, taką osadę, która jeszcze nic nie ma wspólnego z przemysłem filmowym. Jest tam hodowane głównie zboże i to dopiero się zaczyna rozwijać. Takie większe gospodarstwo rolne, no w Ameryce można sobie tworzyć takie różne właśnie wspólnoty, wiecie, to jest taki kraj, w którym ogólnie jest duża wolność, są takie kraje, naprawdę, gdzie wolno obywatelowi bardzo dużo i on się nie musi tak bać,

0: Tam raczej urzędnik jest dla obywatela, a nie obywatel dla urzędnika i dla władzy, tak jak u nas. No ale zostawmy to, zostawmy ten nasz niewolniczy, antyludzki kraik, który w ogóle nie wiadomo, czy jeszcze istnieje, bo to już może rozdrapali dawno temu Eskimosi, Niemcy, Ruscy i tak dalej. I Amerykanie jeszcze przyszli na koniec i nas traktują jak szmaty. No ponoć znowu się upominają Amerykanie w imieniu Eskimosów o to, żebyśmy uregulowali tutaj w myśl ustawy 447, ale to temat na inną rozmowę. Chociaż jak ktoś będzie chciał o to zahaczyć, to proszę bardzo, to jest wolne radio. W przeciwieństwie do tego kraju, to jest wolne radio. No i mamy Hobarda Johnstona Whitleya. Donate przyszedł.
1: Radek Brzeg na mrożoną pizzę z Biedronki 7 zł.
0: O, Radek z Brzegu to jest zacna osoba. Wrzucił parę złotych, dziękuję bardzo. I to nie pierwszy raz, bo to jest nasz zasłużony sponsor. Dzięki ci, dobry człowieku. I ten pan rolnik rozwija swoją działalność. Stopniowo powstaje na tym terenie, który początkowo był, w ogóle nie należał do Los Angeles. Było to coś osobnego. Potem się to stało gminą, a na końcu dzielnicą Los Angeles, Hollywood. O, teraz się nagle...
1: Tu Wumba, dzięki za czasy ostateczne. Pozdrawiam nocne radio. 19 zł.
0: Dzięki, tu Wumba. No to zawsze tak jest, że jak coś ostrzej powiem, to połowa słuchaczy się obrazi, a druga połowa sobie przypomni o nas i to są ci, którzy sobie przypomną, to są zwykle ci, którzy już wcześniej o nas tutaj dbali, więc nie zaskakują mnie te ksywki, które się pojawiają na ekranie, ale i tak oczywiście bardzo dziękuję. No i wiecie, to na początku to były czasy, gdzie tam w ogóle nie było prądu nawet, nie? Jeszcze podłączonego. To wszystko stopniowo powstawało. Tory pod tramwaje. No, ale jeszcze w roku 1903 to jest biznesowe przedsięwzięcie właśnie pana Whitleya, który potem napisał w pamiętniku też, skąd wzięła się sama nazwa Hollywood, o czym za chwilę, ciekawostka. No i w 1903 Hollywood staje się gminą. Wtedy to się jeszcze nazywało Hollywood Land. W 1910 oficjalna dzielnica Los Angeles już. No i właśnie najnowszy, jeśli wierzyć deklaracjom, ostatni film Quentina Tarantino, Pewnego razu w Hollywood, który już jest grany w polskich kinach. Ja się chyba przejdę, bo bardzo lubię tego reżysera. Tam akcja się rozgrywa w końcówce lat 60. I początek 70. ubiegłego wieku i ten czas jest nazywany nieraz złotą erą Hollywood, chociaż raczej powinno się mówić o brązowej erze Hollywood, bo złota era to raczej lata 30. i 40. Potem była srebrna era, lata 50. No a to jest właśnie brązowa. No to by też sugerowało, że teraz to co mamy? Kurwa, bursztynową, drewnianą. Czasami się mówi tam srebrne gody, złote gody, bursztynowe, no ale prawda jest taka, że na podium już po brązie nic nie ma, więc teraz to może jest jakaś degrengolada albo coś, nie wiem. Ale właśnie nad tym się też dzisiaj zastanowię, jak już wam nawinę trochę temat, jak to powstawało. Postaram się zbyt długo was nie zanudzać tą opowieścią, no bo skupimy się raczej na różnych ciemnych spiskach, aferach, morderstwach. To jest ciekawsze, ale taki podkładzik, jak to się rozwijało, też się może przyda komuś, może kogoś zainteresuje. No i właśnie te lata 60. i 70., to ja myślę, że to zawsze była inspiracja dla Tarantino dosyć spora, bo jego filmy mają trochę takiego starego ducha, takiego retro ducha w sobie, prawda? To jest dużo z tego, co on oglądał na kasetach. Jak jeszcze pracował w wypożyczalni kaset, bo tak zaczynał. On tak zdobywał swoje doświadczenie, pracował w wypożyczalni filmów i dużo bardzo oglądał. Nie trzeba kończyć jakichś szkół czasami. Czasami warto po prostu mieć sobie jakiś dryk, jakąś pasję i

0: studiować dzieła mistrzów na przykład. No, wielu mistrzów malarstwa tak się doskonaliło, że kopiowało na przykład dzieła mistrzów, no to czemu reżyser nie miałby też wnikliwie analizować różnych rozwiązań, łączyć je? Czasami coś ciekawego powstaje z łączenia innych rzeczy ze sobą w sposób taki, w jaki jeszcze nie zostały ze sobą powiązane do tej pory. No ale właśnie ten okres jest jakąś tam fascynacją Tarantino i może nie powinien więc dziwić fakt, że akcja ostatniego jego filmu, który jest takim podsumowaniem, rozgrywa się właśnie w tych dawnych czasach. A zachęcam też do wyszukania sobie, ale to już raczej na stronie nocneradio.pl w archiwum audycji spoiler o Quentinie Tarantino. Wracając do Hollywood, miałem wspomnieć o genezie nazwy Hollywood. Hobart opisuje to w swoim pamiętniku. Stał sobie na wzgórzu. To było jakoś tam podczas jego miesiąca poślubnego, czy jak to tam się nazywa. I przyjechał do niego wozem konnym jakiś Chińczyk. Ukłonił się i powiedział: I Hollywood, co było oczywiście niezgrabną wersją zdania I'm howling wood, wiozę drewno, ale Hobarta zainspirowała ta wypowiedź do nadania właśnie miejscu nazwy Hollywood. Miało to rzekomo związek, pierwszy człon Holly jakoś nawiązuje do Anglii. Ja nawet nie wiem dlaczego nawiązuje, tak wyczytałem. Może ktoś ze słuchaczy wie. Dlaczego Holly nawiązuje do Anglii? Holly England.
1: Niepowtarzalny orgazm. I wtedy ja mu mówię: panie, kup pan sobie drugą mrożoną pizzę z Biedronki, bo jedną to się nie nasycisz. 10 zł.
0: Jedną się nie nasycę. Jak pięknie, poetycko, niepowtarzalny orgazm napisał, nie nasycę się pizzą mrożoną. A nie pogniewacie się, jak wydam na coś innego? Na przykład na fajki niezdrowe, bo chociaż one mogą być bardziej zdrowe niż ta mrożona pizza. Cholera wie, co tam dają. Nie przepadam. Szczerze mówiąc, mam obok siebie naprawdę świetną włoską pizzerię. Ostatnio przychodzę tam i mówię: buongiorno, seniorno. Ale tak się dziwnie na mnie popatrzył właściciel Włoch i jakoś mnie poprawiał, że mówi się tam buongiorno, a nie buongiorno, seniorno, jezioro. No, ale to sympatycznie. Bardzo dobra pizza. No, a drugi człon, Wood, w tej nazwie do Irlandii ma nawiązywać, z której pochodzi Hobart. Czyli widzimy, że korzenie założyciela, ojca Hollywood, jak go nazywają, no to Irlandia. A czemu nie Polska? Były jakieś takie plany, żeby zrobić Hollywood. Ale widzicie, my Polacy chcielibyśmy, kurczę, jakoś tak od razu sobie coś zrobić, nie? Żeby od razu było taka kopia, prężne, działające, a widać, że te wielkie rzeczy, to one się rozbudowywały przez całe lata, przez wieki nawet, i to tak stopniowo, nie? A my byśmy chcieli od razu zrobić Hollywood i żeby to było wielkie, prężne i lepsze od tego Hollywooda, panie. No ale to się tak nie da. Nie wiem, czy w rezultacie wyszło coś z tego naszego zagłębia filmowego, Hollywood. I widzicie, i to jest też takie przykre, że u nas zawsze się nazwę robi z jakiegoś amerykanizmu, żeby skopiować, przerobić. A czemu nie jakaś nazwa własna? To pokazuje jakąś taką małość, nie? Drażni mnie zawsze. No ale w każdym razie miejsce się rozwija, pan Whitley staje się coraz bardziej zamożnym posiadaczem ziemskim. Pojawia się hotel, który szybko staje się takim miejscem spotkań, śmietanki towarzyskiej, Los Angeles. Budowana jest linia tramwajowa, urząd pocztowy i pierwsze studio filmowe, Nestor Studio. Jest to rok 1912. I wtedy sytuacja bardzo sprzyja rozwojowi kinematografii w tym akurat miejscu, bo no, jak wiadomo, w USA jest różne prawo w różnych stanach i w tamtym czasie filmowcy mieli spory kłopot z niejakim Thomasem Edisonem. Znacie takiego? No, pewnie znacie, bo na pewno się uczyliście w szkole. Kto wynalazł żarówkę Krawczyk? Tomasz Edison. Polak chyba, bo Tomasz to. Tomasz Edison. Bardzo dobrze, piąteczka. No i uczono nas o tym, prawda, wspaniałym człowieku, który, jak wiadomo, lubił wszystko opatentowywać, a potem ścigać i sądzić się i haracze zbierać od tych, co bez pozwolenia użyli jakiejś tam żaróweczki czy innego komponentu, który miał opatentowany. Ten chytry jegomość, który bardzo kiepsko płacił swoim pracownikom, był skąpy, i przypisuje mu się wiele różnych rzeczy, których nie odkrył, tylko jego ludzie to zrobili, ale w szkole nas uczą tylko o Edisonie, o tym hachmencie, o tym chuju, nie waham się użyć tego słowa, to taki chuj po prostu zwykły. No, a o Tesli już nic nie powiedzą, nie? Na przykład. No i pan Tomuś miał opatentowane dużo różnych takich elektronicznych komponentów, które były potrzebne przy kręceniu, przy tworzeniu jeszcze, bo wtedy się no, nie zawsze można było kupić sobie jakąś gotową kamerę. Ludzie tworzyli różne urządzenia. 25 zł.
1: Kurt Fishtail jest miły, że od dawna nie wsparł nocnego radia pieniędzmi. Przepraszam, pozdrawiam kapitana Bożego Krawca. Kup sobie mrożoną pizzę, fajki czy cokolwiek innego. 125 zł.
0: A tu troluję, bo 25 tylko, ale to i tak rekordowo dzisiaj. Bardzo dziękuję Kurtowi, Fishtailowi. Fishtail to rybi ogon? Rybicyc może, jak w Monty Pythonie. Kurt Rybicyc. Nie no, przepraszam, tu nie chciałem się naśmiewać. Bardzo serdecznie dziękuję. No, zarzucicie mnie tą mrożoną pizzą, że ja już po prostu nic innego nie będę jadł chyba. Ale to widzicie, to też jest osoba, która się nie pierwszy raz pojawia na liście sponsorów. Ale faktycznie, dawno nic nie było. No, tu grożę palcem. No, już mi się humor poprawił. Widzicie, jak to odrobina gotówki. Ja chyba jestem tak wyrachowany jak Tomasz Edison. Tomasz. No i tak, i filmowcy mieli spory kłopot, bo z tym niejakim Tomaszem Edisonem, niejakim, bo wszystko miał opatentowane i nie wolno było bez pozwolenia, bez jakiegoś tam dogadania się w ogóle kręcić przy pomocy jakichś tam urządzeń. No takie dziwne prawo było akurat tam, gdzie Edison sobie dochodził swoich praw za pomocą swojej firmy Picture Patents Company z siedzibą w New Jersey. No ale jak wiemy, w różnych stanach różne prawo, dlatego filmowcy uciekali na zachód, gdzie prawo patentowe jakoś tam inaczej działało i mogli sobie w spokoju filmować, czym chcieli, jak chcieli. I takim właśnie fajnym miejscem było, takim miejscem wolnym od Edisona, może mieli takie naklejki, jak dzisiaj mamy strefę wolną od LGBT, to wtedy była strefa wolna od Edisona, takie naklejki sobie przylepiali. I przylepiali je właśnie w Hollywood, które kusiło dodatkowo różnorodnymi plenerami. No, ciekawe miejsce, można tam było kręcić i westerna, i horrora, panie, i wszystko. No, a w naszej beznadziejnej szkole nie wspominano o tym, na przykład, jakim to sukinsynem był ten Edison, wynalazca żarówki niby. A można by jeszcze 10 innych nazwisk spokojnie wymienić, sobie tu nawet zanotowałem. Na przykład Joseph Swan, który sporo wcześniej badał żarzenie włókna węglowego w próżni. George Fox Pitt, William Sawyer czy Hiram Maxim, który zmarł w 1916. To są ludzie, którzy już wcześniej wynajdowali coś, co można by nazwać żarówką. No ale wiadomo, że często gadamy o tym, kto to wszystko na końcu zbierze do kupy i sprzeda, bo to najważniejsze, żeby sprzedać, nie? Taki świat. I dlatego o nim jest w podręcznikach, bo to najważniejsza persona. A Tesla to tam wyruchał na kasę. Nie chciał mu zapłacić i Tesla się obraził. Dobrze. Jak najdalej od takich szmaciarzy. No, nie taki szmaciarz. Chociaż właśnie ponoć szmaciarz, bo chodził w podartym garniturze, brudnym cały czas, mu szkoda było na nowy. Taki Scrooge.